0: defilady jakieś, tak? No i to jest taki klimat trochę, może nie. No, ale policja została bardzo mocno dofinansowana, pokupowali sobie nowe jakieś urządzenia do kontrolowania tłumu. To wszystko jakoś pasuje, moim zdaniem przynajmniej. Walka z odmiennymi ideologiami, no jak najbardziej, walka z pedalstwem, z lewactwem i to taka otwarta, że to się nikt z tym nie kryje. Pełna kontrola partii rządzącej nad dużą częścią aspektów życia społecznego i gospodarczego. No trudno tutaj tego nie zauważyć, że PiS stara się kontrolować wszystko.
1: Zauważ też, że bardzo często się tak zdarza, że te osoby, które dochodzą do władzy i mają takie właśnie tendencje autokratyczne, wywołują też tą całą tak, te konflikty na zasadzie dzieli rząd, że to bardzo często są osoby, które są, które można określić jako socjopaci. To są socjopaci, no już nie chcę mówić o psychopatach, no zdarzają się też psychopaci, ale głównie te wszystkie osoby mają takie cechy socjopatyczne i z tego wynika też, że ich sposób, w jaki oni rządzą, sposób, w jaki, wiesz, próbują wywierać i manipulować społeczeństwem, to wszystko gdzieś wypływa z ich takich cech socjopatycznych. I wiesz, ja tu mogę powiedzieć na przykład w polskim rządzie, że wiesz, jak ktoś nie jest człowiekiem takim, jak wiesz, który ma normalnie rodzinę i potrafi pewne takie zrozumieć, takie naturalne dla każdej jednostki rzeczy i jest takim, no powiedzmy, dziwolągiem, nie? Że nie ma rodziny, nie ma konta w banku, nie ma prawa jazdów, no to możemy się prędzej czy później spodziewać, że taka osoba może mieć takie poglądy, które będą wskazywały na to, że to w pewnym sensie jest jakiś taki trochę socjopata, nie? I tak samo można powiedzieć o innych rządach, innych przywódcach. No i tak jest niestety. No wiesz, to nie są tacy w pełni normalni ludzie. Oni mają jakiś tam taki troszeczkę ubytek, jeżeli chodzi o takie...
0: Tak, zgadzam się w zupełności. Ale jedziemy dalej. Gospodarczy etatyzm też jak najbardziej. PiS bierze i pisiorów wszędzie wtyka. Wtyka wszędzie swojego pisiora PiS. I pisiory wszędzie muszą być, a jak nie jesteś pisior, to masz od razu dużo mniejsze szanse, że się gdzieś dostaniesz.
1: No, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, część ludzi, wiesz, może na przykład takie mieć, że ta partia pomaga, że oni są tacy dla ludzi. Ale nie zauważają, że to są tylko narzędzia, którymi się oni posługują. Może tak naprawdę wcale im nie zależy na społeczeństwie, na ludziach, tylko chodzi o to,
0: że
1: to są narzędzia takie jak klocki, które dają po to, żeby po prostu się utrzymać przy władzy. Nie?
0: To jest chyba jasne jak słońce, to nawet nie trzeba chyba o tym nawet mówić, to jest tak jasne jak słoneczko.
1: Wiesz, to jest jasne dla nas tutaj, jasne dla ciebie, jasne dla mnie. Przypuszczam, że jest bardzo jasne dla większości słuchaczy tego radia, ale zauważ, że nie jest jednak jasne dla wszystkich. Jest część ludzi, no, która po prostu idzie w ślepo za tym i wierzy w to, że to jest po prostu taki przejaw dobroci, takiego zaangażowania właśnie w to, żeby społeczeństwu pomagać. A zobacz, jakie na przykład korupcje za tym stoją. To wiesz, ta partia się nie różni nic od poprzednich partii, które były skorumpowane. Ja bym powiedział nawet, że jest jeszcze bardziej skorumpowana i to w taki perfidny sposób, bo się ukrywa właśnie za taką twarzą takiej, wiesz, takiej dobrej partii, która, wiesz, zawsze dla ludzi, a robi jeszcze gorsze rzeczy, tak mi się wydaje. To też właśnie ten cały nepotyzm, to kolesiostwo, to wydaje mi się, że jest jeszcze gorsze niż było poprzednio. No wiesz, ludzie prędzej czy później to i tak zobaczą i co tam bardziej tacy mądrzejsi czy bardziej tacy bystrzy szybciej to wypatrzą i wypunktują, nie? Także no, część społeczeństwa po prostu wierzy, no jest manipulowana, czy tam przez Kościół, czy no tak jak mówię, są różne instytucje, które w tej grze biorą udział i po prostu to jest taka ich wspólna gra, żeby po prostu częścią społeczeństwa manipulować, czy poprzez kościoły, czy poprzez telewizję teraz. No ale my na to patrzymy i my widzimy, jaka jest prawda, nie? Więc tak to jest.
0: Nacjonalizm, w skrajnych przypadkach szowinizm bądź rasizm. Też się zgadza. Co prawda to wszystko możemy w różnej skali rozpatrywać i zastanawiać się, jak silny jest ten rasizm, nacjonalizm, ale to wszystko po PiSie widać, że jest to ich bajka, tak? To ten taki właśnie lekko wzgardliwy ton w stosunku do innych tam, do wiesz, Murzyn, gdzieś ty się nie mył, Murzyn, no to jest właśnie taki Murzynek Bambo. Szowinizm też, no kobiety to tak są traktowane po kościółkowemu, no że kobieta ma być matką, ma pracować w domu, dziećmi się zajmować, no dla niektórych to będzie takie, wiesz, właśnie... Ale tu widzę, że szowinizm jest w innym. No i ważne. Nacjonalizm też, no wiesz, silna Polska, tutaj my Polacy i wspieranie różnych takich narodowych imprez, wiesz, no stawiają na... Oni to przedstawiają jako patriotyzm, no ale taki patriotyzm posunięty do pewnej przesady, no to taki nacjonalizm chyba, nie? Trochę się z tego robi. Jeszcze chciałem wspomnieć o relacjach z Kościołem. No, faszyści za Mussoliniego też bardzo się kleili do Kościoła, przecież Watykan został praktycznie tam jakoś odbudowany, wiesz, i wzmocniony gigantycznymi dotacjami. I ta władza też tak samo idzie pod rękę z kościołem tym, oczywiście tym kościołem ryzykowym, który no, jest silniejszy niż ten kościół łagiewnicki, jak się go nazywa, albo katolewica, jak wolą inni. Ten kościół właśnie ryzykowy, który jest lekko antysemicki, no można powiedzieć judeosceptyczny, jest taki właśnie, o Murzyn, gdzieś ty się nie mył i tu przyjadą i nas, i na, o jak wejdzie islam, jak często się ten argument pojawia, nawet dzisiaj się na antenie też pojawiał, że o, to ja już wolę kościół, bo jak przyjdzie islam, to wiesz, no ten argument właśnie, to wszystko jest takie właśnie faszystowskie i nie rozumiem, czemu tu niektórych to nie przekonuje, albo pojawiają się takie kontrargumenty, że a inni to co, to inni byli, no to może mamy wszystkie rządy o takim bardziej lub mniej zabarwieniu brunatnym i tyle.
1: Wiesz, jeszcze druga rzecz jest taka, że jeżeli chcemy coś zmienić i tutaj już nie mówię w ogóle o rządach czy o prezydencie, ale w ogóle jeżeli nam się nie podoba w kraju, nie podobają się pewne rzeczy, denerwują nas, właśnie denerwuje nas ten taki zaściankowość, taki sposób właśnie podejścia, o zoba, Murzyn, Jezus Maria, Murzyn, albo tam, wiesz, coś w tym stylu, to zawsze musimy, jeżeli mamy jakieś w sobie jakieś takie cechy, to musimy zacząć też trochę od siebie, bo mi się wydaje, że jak my się sami czasami możemy tak wiesz, jak to powiedzieć, sorry, słowa mi uciekają, że sami czasami mamy pewne cechy, które są nie do końca okej i które zauważamy u innych, im nie pasują, ale nie chcemy jak gdyby sami na siebie spojrzeć, że to ja też muszę się zmienić, nie? Bo ja też nieraz, słuchaj, się śmiałam z tego Murzyna. Ja tu może taki trochę przytoczę przykład mojej rodziny, która pierwszy raz jak mnie odwiedzała i gdzieś tam sobie, wiesz, pojechaliśmy czy na Manhattan Beach, nawet to nie było Manhattan, to było Venice Beach. Venice Beach jest bardzo duża, to jest taka duża plaża, tam jest bardzo dużo Murzynów, tam są takie siłownie zrobione na plaży, wiesz, ci Murzyni tam pakują. No i wiesz, tam moja rodzina, tam idziemy sobie spacerkiem i tam palcem pokazuje, ja zobacz tego czarnego, zobacz tego Murzyna, o, tam Murzyn. Wiesz, mi tak sobie wtedy pomyślałem, że tak, wiesz, ja chyba też taki kiedyś byłem, ale się zmieniłem, bo człowiek tak jak, wiesz, jak tak pozna tych ludzi trochę od innej strony, to też mu się troszeczkę takie patrzenie na pewne rzeczy zmienia. Ja wiesz, ja znam dużo Murzynów bardzo fajnych. Kiedyś chodziłem na basen, prowadził takie pływanie, taki Murzyn, który wcześniej był w Navy Seals. Super gość, no normalnie elokwentny, wiesz, inteligentny, napakowany, dobrze wyglądający, także po prostu taki, wiesz, dla mnie ideał jakiegoś, kurczę, coacha, nie? Ale też raz pojechałem na motorku sobie gdzieś tam w jakąś dzielnicę tam odwiedzić koleżankę, też Murzynkę, i ona gdzieś tam mieszkała w Compton czy gdzieś tam w Los Angeles, no to ci powiem szczerze, że jak tam wjechałem, to ja myślałem, że już na tym motorze żywy nie wyjadę, nie? Bo tam, wiesz, na jednej przecznicy stanęła grupka takich tych z jakiegoś ganku Murzynów na drugiej przecznicy, jak oni widzą po prostu białego w takiej dzielnicy, którego wcześniej nie widzieli, No to tam, wiesz, to ona mi tam w ogóle mówiła, bo ja się pytałem, a słuchaj, a te takie na tych liniach takich, wiesz, które zasilają domy, te takie wiszące trampki, co to jest? Ona mówi, że to właśnie jak kogoś zabili, to właśnie te trampki wtedy tam, wiesz, wieszają, nie, na tych, tych. Więc wiesz, są różni są ludzie, no są ludzie tacy, że po prostu trzeba ich eliminować i można faktycznie wytykać palcem, że to jest po prostu jakiś taki, nie wiem, no nie są to ludzie, których można brać przykład, ale są ludzie z tej samej grupy społecznej, czy tam murzyni, czy nawet też poznałem kilku bardzo fajnych gejów, spoko, w ogóle się nie narzucali, robią swoje, nigdzie nie chodzą, nic nie protestują, no ale są też tacy, którzy są, wiesz, tacy, że wkurzający, nie, na pewno są tacy, którzy, wiesz, wychodzą i ci wchodzą w twoje życie, że tak powiem, z butami, więc to jest taka rzecz, że trzeba po prostu mieć taką, nie wiem, jak to się nawet nazywa, taką umiejętność, że wyczuwać, że my jako Polacy też nie jesteśmy idealni, też mamy pewne cechy i ktoś może powiedzieć, o, ten Polak normalnie mnie oszukał, kiedyś przyjechał, szukał, mnie okradł, ale może potem przyjechać inny, który jest super spoko gość, ciężko pracujący, bo też taka, wiesz, opinia jest czasami o Polakach na zachodzie, szczególnie na wschodnim wybrzeżu, że gdzieś idziesz do pracy, jak się ktoś dowie, że jesteś Polakiem, no to od razu wiesz, o, to zaraz się pojawiają dowcipy o Polakach, zaraz tak patrzą na twoje buty, bo to wiesz, takie jakaś opinia, że Polacy wszyscy to mają takie, słuchaj, dziurawe buty, brudne i tak dalej. Ale na przykład pojedziesz w takie miejsce, gdzie na przykład idziesz do pracy i jak ktoś usłyszy, że z Polski, no to wiesz, zaraz próbuję na siłę znaleźć, że gdzieś ta moja babcia też z Polski, jest cały podniecony, zadowolony, mówi, że ja kiedyś tu spotkałem takiego Polaka, no najlepszy pracownik, jaki w życiu mi się trafił, żeby jeszcze takich 10 przyjechało. Więc to jest takie, i to jest wtedy fajne, wiesz, bo wtedy widzisz, że są ludzie, którzy po prostu nie oceniają ciebie właśnie tymi stereotypami. I ja bym właśnie też tak namawiał wszystkich, żeby zawsze, jak zaczynamy rzucać tym, kto pierwszy rzuci kamieniem w tego człowieka, żeby spojrzał też na siebie, czy ja jestem taki idealny, czy ja jestem taki, wiesz, super, żeby, wiesz, żeby na przykład rzucić kamieniem w tego człowieka. I kim w ogóle jest ten człowiek? Czy ja go na przykład w ogóle poznałem? Bo może się okazać, że wiesz, my jesteśmy też bombardowani w telewizji, w mediach takimi stereotypami na siłę, także że jest ciężko człowiekowi taki, który wiesz, nigdzie nie wyjechał, nigdzie nie był i który ciągle ogląda telewizję polską, żeby on na przykład sobie wyrobił jakąś opinię, nie? Więc mi jest właśnie najbardziej żal takich ludzi, bo oni mają najcięższą sytuację, żeby jakąkolwiek taką realistyczną opinię sobie wyrobić na różne tematy, nie? Bo są wiecznie bombardowani takim, wiesz, tymi stereotypami, nawet bym powiedział tym kłamliwymi stereotypami z tej telewizji, która manipuluje ludźmi. Nie wiem, co ty sądzisz na ten temat.
0: No, zgadzam się ogólnie z tobą. Też tak to widzę. No dobra, słuchaj, dzięki za komentarz.
1: No dobra, nie będę przedłużał. Dzięki, że mogłem zadzwonić i się trochę, że tak powiem, wypowiedzieć na ten temat. No i pozdrawiam, nie? Pozdrawiam wszystkich w Polsce. W ogóle uważam, że Polacy to jest bardzo fajny naród. Ja dosyć sporo sobie podróżowałem i widziałem różne kultury, różne nacje i wydaje mi się, że Polacy są super, ale po prostu no, są takie, jest wśród nas, są takie cechy, gdzie po prostu musimy, że tak powiem, nad sobą pracować, nie? Nie jesteśmy we wszystkim doskonali i musimy o tym zawsze pamiętać, ale na przykład bardzo mi się to podoba, że zawsze sobie potrafimy radzić, że to jest takie, że zawsze gdzieś, wiesz, tutaj jestem, to zawsze każdy mówi, o, Polak to taki trochę MacGyver, zawsze coś potrafi zrobić, potrafi sobie poradzić i jest dużo takich fajnych rzeczy, cech, które mają Polacy, którzy ja uważam, że są, że to jest w ogóle bardzo fajny naród. No ale mamy w sobie takie ujemne cechy, na które musimy pracować i będzie na pewno dobrze. No, pozdrawiam, na razie.
0: No, cześć. Były komentarze, że to chyba Katut pisała właśnie, że tak, że Rydzyk to przynajmniej coś buduje, a inni tylko zbierają dotacje. No ale jeśli tak przeanalizujemy, co takiego Rydzyk, który jest no fakt świetnym biznesmenem, to trzeba mu przyznać, i zarządcą, i takim liderem, Ile z tego on zrealizował faktycznie, a ile cały czas się buduje i buduje i zbudować nie może. Ile z tego, co zrobił faktycznie, służy jakoś ludziom, a nie pomnaża tylko majątek, zarabia. Właściwie on tak mało co skończył, mało co jakoś tak... Nie ma nic takiego, co można by przedstawić, wrzucić do portfolio, że o, zrobił, służy to ludziom, dostał pieniądze olbrzymie, okej, zrobił, wszyscy skorzystali. No bo co, telefonie, że zrobił i sobie tam zarobił, czy kupił sobie udziały w Żabce, czy fabryka okien? No to wiecie, no to takie mało misyjne to wszystko jest bardzo. Ta uczelnia też mocno upolityczniona. No uczelnia to jedna z niewielu rzeczy, które faktycznie zbudował, zrealizował, działa. No nie licząc oczywiście telewizji i radia, no ale to wszystko jest jedno. Telewizja i radio to jest praktycznie to samo, nie? No uczelnia, okej, stała się kuźnią kadr i dziennikarzy z TVP teraz biorą do TVP. Dziennikarzy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej biorą do TVP. Mi się to nie podoba, jakoś nie mam tutaj jakiegoś wielkiego szacunku i podziwu dla tych jego dzieł, jak to nazywa, dzieła, to by były, gdyby zbudował faktycznie tą geotermię. I okazałoby się, że ludziom to służy, że okazało się to świetnym źródłem zasilającym właśnie coś tam, a to tak no, skończyło się na tym, że wspomaga to jedynie zasilanie tej jego szkoły, to ocieplanie tej jego szkoły. No to... A ile milionów na to poszło? Z kilkaset, nie? To wolałbym, żeby zbudowano za to na przykład 50 szpitali, albo może jakieś domy opieki, coś takiego. Gdyby budował na przykład domy opieki, byłoby spoko. Przepraszam bardzo, ale teraz był w kolejności Kunrad, bo dzwoni Etam. Ja odbieram Kunrada, czyli Etam na pewno se pójdzie, jak go nie odebrałem, to pójdzie sobie tam spać i witam Kunradzie.
2: Dobry wieczór, Krawiec, witajcie słuchacze i uczestnicy debaty. Chciałem dołączyć się do tej debaty, mam tu dwa tematy, które bym chciał poruszyć. Jeden to ten, dlaczego nie mogę zostać zbawicielem w Polsce i działać jako zbawiciel. Tutaj padło na ten temat wyjaśnienie. A drugi to, przepraszam na chwilę. A drugi to naraziłeś mi się tym poruszeniem, właśnie nie poruszeniem, ale w tej sprawie, którą poruszyłeś na temat słowa murzyn, stanąłeś po stronie murzynów i Rady Języka Polskiego, którzy twierdzą, że to jest słowo obraźliwe i tak dalej. Możemy zacząć od tego tematu?
0: Możemy, ale nie chciałbym go zbyt długo ciągnąć, bo tak jak ci napisałem, dla mnie to jest taki temat trochę bez sensu, ponieważ no, dużo tu zależy od tego, jaki mamy stosunek po prostu.
2: No i właśnie.
0: I przekonywanie się, że... Bo ja nawet się domyślam, co powiesz, że kiedyś był Maur i to od tego to pochodzi. No to już ale nawet o tym gadaliśmy kiedyś.
2: Chcę to poszerzyć. Po prostu jeżeli poddamy się tej... agresji na słowo murzyn i zniszczeniu tego słowa murzyn, to przyczynimy się do dalszej degeneracji mowy polskiej. Otóż ja zauważyłem, bo ja mam, odkryłem w sobie zespół Aspergera. Ja mam po prostu takie zdolności mojego umysłu, że widzę pewne prawidłowości. I zauważam, że polska mowa w ogóle odchodzi od słowiańszczyzny, degeneruje się po prostu, staje się taką mową kreolską, takim żargonem. I każde słowo, które było kiedyś słowiańskie, porządne, jedyne w sobie i pozostało w innych mowach słowiańskich, od rosyjskiej, ruskiej, ukraińskiej, czeskiej, słowackiej, wszystkiej, w polskiej mowie staje się nagle obraźliwe albo jakieś inne. Po prostu ja zauważam, że większość, czy może nie większość, ale bardzo wiele słów w mowie polskiej Polacy degradują do słów obraźliwych i nieużywanych, w cudzysłowie przestarzałych. I po prostu nawiązując do słowa murzyn, nie ma w nim absolutnie nic obraźliwego. Tak? Okej, okay, wycofuję absolutnie. Jakbym się nawet ja uparł, mógłbym to udowodnić, że jest to słowo jakoś tam obraźliwe, ale załóżmy roboczo, że nie jest obraźliwe. To po prostu ludzie, którzy używają tego słowa, nadają mu charakter obraźliwy. I w ten sposób ja mogę nazwać ciebie krawiec i nadać temu znaczenie obraźliwy i zrobimy ze słowa krawiec słowo obraźliwe. Ty poprzednio w tej debacie użyłeś słowa cipa, ty jesteś taka cipa i zrobiłeś zupełnie nieobraźliwego słowa, użyłeś go w obraźliwym znaczeniu, tak?
0: To nie, również, jak nazywasz kogoś cipą, to zawsze dalej. Jest to obraźliwe.
2: Dlaczego?
0: No bo tak się przyjęło.
2: A no właśnie, ludzie używają go nie jako mamusiu na przykład, są reklamy tego typu. Mamusiu, a może mi kupisz mydełko do higieny intymnej, tak? Bo Polacy nie potrafią już mówić nieobraźliwie. Mamusiu, może mi kupisz płyn do mycia cipy, tak? A córeczko, to dla dzieci cipy dziecięce są tutaj wrażliwe, kupię ci inny płyn do mycia. Są takie reklamy, ja kompletnie nie wymyślam, bo słucham to KFM i są tego typu reklamy. Higieny intymnej. Co to jest w ogóle higiena intymna? Jest
0: A ty byś chciał, żeby było płyn do mycia cipy na opakowaniu
2: tak,
0: dzisiaj,
2: to jest słowo nieobraźliwe. I płyn do mycia super. Rąk. Tak? Są na przykład płyny do mycia twarzy. Tak? Do usuwania złogów czy tam tłuszczu z twarzy i nikt nie mówi, że do higieny intymnej twarzy. Nie, po prostu do twarzy, tak? Ale mniejsza o to. Chcę ci powiedzieć, że większość Polacy nie szanują swojej mowy, tak? I ze słów typu mąż, żena, dobre słowiańskie słowa zdegradowali to na słowo mężczyzna, co nie wiadomo w ogóle, co to znaczy.
0: Ale czemu miałbym uznać twoje tutaj argumenty, które się sprowadzają do tego, że to jak kiedyś tak było i dlaczego to zmienione zostało? Bo to często się pojawia, że kiedyś coś było i nie wolno tego zmieniać, bo jak kiedyś to było, to było dobre i po co? A na co to komu? A dlaczego?
2: No bo
0: to jest żaden argument. Wiele...
2: Nie, to jest... Dlatego mówię, że jest pewien, ja odkryłem pewien proces degradacji mowy ojczystej.
0: A może to nie jest degradacja, tylko właśnie progres.
2: Na przykład Polacy przestali używać słowa żena, jeszcze jest słowo żeńskie, ale już używają kobieta. Teraz jesteśmy, za mojego życia odbywa się proces kompletnego rugowania z mowy polskiej i degradacji słowa nawet tego zastępczego mężczyzna i używania słowa facet. Już nikt nie mówi mężczyzna, to jest mój mąż, tylko to jest mój facet albo facet. I teraz ja ci podam inne przykłady, jak Polacy sami zdegradowali swoją mowę ojczystą. Chuj, prawda? Co to jest chuj? To jest choinka. To jest pradawne słowo od choinka. Choinka. Słucham ostatnio Tok FM. Bardzo ciekawa audycja dla mnie przynajmniej. Wierzę w zwierzę, gdzie tam doktor weterynarii Sumińska już nie używa słowa suka, tylko suczka, sunia. A co jest obraźliwego, brzydkiego, złego w słowie suka? Nic, po prostu ludziom się ubzdurało. Dalsze słowa, dziad, ty dziadu, stało się obraźliwe. Już rugujemy słowo dziad.
0: Ale czemu chcesz wstrzymać naturalny proces ewolucji języka? Jakby, ja nie rozumiem. Możesz to zrobić chyba tylko jako Bóg i Zbawiciel jakąś magiczną mocą ludziom zakazać i wstrzymać ten proces naturalnej ewolucji języka i nakazać im, aby na święta wszędzie na wystawach był chuj i żeby było wielkimi literami kup chuja wchodził do karczmy i mówił dajże mi babo napitku I klepał w dupę, bo kiedyś się w dupę klepało i co w tym złego było? A wchodzisz sobie do supermarketu i płyn do mycia cipy, tak wielkimi literami, i by było pięknie, tak?
2: Dokładnie, o to chodzi, że nie ma w tym... Dlaczego? Bo się przeciwstawiam zafałszowaniu naszej rzeczywistości. I nawet w poprzedniej chyba audycji mówiłem tobie, że nie ufajmy do końca naukowcom, bo oni takie rzeczy nam głoszą narodowi, jakim ktoś, jaka jest moda, jak finansujący ich im sugerują czy nakazują. No i styk, następna audycja, już mamy radę, fachowcy tam profesorowie zasiadają w Radzie Języka Polskiego, już będą usuwać słowo murzyn, a to dopiero początek, bo będą kolejne słowa tam, słowo ojciec, już się nie mówi do ojca ojce, ojcze mój, tylko mówi się tato albo coś tam, bo już słowo ojciec się stało obraźliwe. To już jedno czy dwa pokolenia Rada Języka Polskiego usunie z mowy polskiej słowo ojciec. Ale słuchaj, jeżeli murzyn, to samo słowo Polak jest obraźliwe, bo Polak znaczy człowiek, który żyje na polu, a przecież Polacy nie żyją na polach, żyjemy sobie w domach, mieszkaniach, nie jesteśmy jakimiś dzikusami z pól, prawda? Kolejne słowo, które ja będę zabiegał o usunięcie z mowy polskiej, słowo obraźliwe Niemiec, czyli ten, który nie umie mówić ponoć. Szwab, ty Szwabie, znasz kogoś, żeby ktoś używał słowa szwab, tak jak cipa, prawda, nieobraźliwy sposób? Szwabs, a to jest naród szwabski, to tak jakby mówić ty góralu, albo ty Kaszubie, prawda, w sposób obraźliwy. No pola, ale Chiny, Chińczycy nie nazywają się, może spytać Błażeja, oni nie mówią sobie jestem Chińczykiem, czy tam to jest określenie China, czyli porcelana, czyli Chińczyk to jest porcelańczyk, ten, który pochodzi z kraju, gdzie się porcela. To jest obraźliwe słowo, bo się jakby nie docenia Chińczyk. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego po prostu murzyn jest tylko dla mnie sygnałem, że coś jest niedobrego z kulturą polską. Mm-hmm.
0: Że no dobra, no masz prawo.
2: Ja nie mówię, że jestem przeciwny zmianom, bo oczywiście zmiany powinny być, ale te zmiany następują tak szybko i pod tak błahymi powodami, że mnie to niepokoi. Nie? Kolejne słowo ci podam. Dziewka, tak? Ciota. Co jest obraźliwego w prastarym indoeuropejskim słowie ciota? Tante, aunt, nic. To Polacy sobie ubzdurali, że ciota to jest słowo obraźliwe, dlatego mówią ciocia. Nie, jest dobre słowo ciota, prastare. To wyście sobie ubzdurali, że coś jest obraźliwego w tym słowie. Dobra, podenerwowałem się. Mogę drugi temat?
0: No ale to bardzo zwięźle. Poproszę, bo kolejka, bo już mam dwie osoby właśnie w kolejce, więc proszę...
2: Burza się teraz rozpęta, co z tą ciotą i dziadem. Słuchaj, bardzo ciekawy ten głos był tego człowieka głosującego na PiS, poprzedni słuchacz zadzwonił, bo mianowicie on powiedział, że bardzo trafną obserwację, że on tego może nie wyraził tak, wiesz, bardzo klarownie, ale ja to powiem. Ja wiem, że nie mam szans zostać królem, zbawicielem intronizowanym na króla Polski, zbawiciela Jezu 44, ponieważ właśnie ten głosujący na PiS opisał, jak działają te mechanizmy tłumu, tak? Mechanizmy lemmingowe, czy mechanizmy stada owiec albo baranów, jak to woli. PiS może kraść, niszczyć system społeczny, prawny, i tak będą na niego głosować.
0: No niestety.
2: To samo jak na Białorusi, na Łukaszenkę, przez ćwierć wieku na Łukaszenkę głosują, aż się nie zawali całkiem ten system. Rozumiesz? I można przedstawiać im, słuchaj, ale patrz, co PiS robi, ale to jest niebezpieczne, ale to jest działanie prawa wstecz, ale to jest faszyzacja kraju. Nieważne, bo myśmy głosowali tak w poprzednich wyborach, więc głupio nam by było głosować w końcu na jakiegoś zbawiciela czy jakąś inną partię. I to jest właśnie klucz do zguby Polski. Polska będzie rządzona przez, jak dożyje, przez zbawiciela albo jakąś inną partię zdroworozsądkową, dopiero jak PiS tak jak pierwsza sanacja, jak mówi to Grzegorz Braun, za pierwszej sanacji, Grzegorz Braun tak mówi, doprowadzi tą Polskę do ruiny po prostu. I wtedy ludzie nie będą mieć innej opcji, będą musieli w końcu na jakiegoś zbawiciela zagłosować, czy to osobę, czy nową partię i tak dalej.
0: Tak, no. Po ochlokracji, czyli rządach tłumu, tłuszczy, motłochu, to bardzo często już nadchodzi jakaś rewolucja, do władzy dochodzi dyktator albo coś w tym stylu, no bo to jest zdegenerowana już całkiem demokracja, to w wielu krajach już pewnie mamy do czynienia z taką, no ja wolę jednak słowo idiokracja, takie uwspółcześnione, słowo ochlokracja.
2: To, bo idio ma coś tam inne znaczenie, idiotokracja, trzeba to dodać. No,
0: a motłoch to co? To są mędrcy?
2: Nie, idio to jest coś takiego różne, coś, ja z medycyny pamiętam, że były...
0: Motłoch jest durny zawsze, zawsze durny, to jest właśnie...
2: Nie, nie, ale nie idio pejoratywne. I koniec, tylko idioto. Musisz to dodać, bo znaczenie wtedy jest właściwe.
0: Ale ładnie brzmi ale... idiokracja, będę się trzymał idiokracji.
2: No dobra, jak wolisz, ale zupełnie niedawno, wczoraj chyba znalazłem jakiś film na YouTubie, gdzie chyba na jakimś katolickim kanale, gdzie właśnie tam prezenter przedstawiał, że jest już książka wydana w Polsce na temat właśnie idiotokracji i tam w tytule jest idiotokracja. Także jakby ktoś był zainteresowany, to polecam tą idiotokrację w postaci sięgnę. Książkowej.
0: Mm-hmm. To sobie chętnie sięgnę. Dobra, Kunradzie, dziękuję za twój głos.
2: Dziękuję za rozmowę, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, hej, hej, hej.
2: Hej.
0: To był Kunrad Zbawiciel, Kunrad 44. Dzwonię do Etama, którego już oczywiście nie ma, już poszedł sobie. No, na wszelki wypadek drędne, ale jak go teraz nie będzie, to za karę następnym razem już też nie odbiorę, bo to nie lubię, jak ktoś mnie tak... Albo teraz mnie, albo ja sobie idę. To zawracanie tyłka trochę. No chyba nie ma, chociaż widzę, że się tu zmienił status. Biegnie chyba z kibelka. Biegnij, latawczy wiatronogi, biegnij, ostatnie sekundy, ostatnia szansa trwa. Biegnij i nie dobiegł. Jaś nie doczekał. No widzicie, no i znowu. Tak to jest z tym Etamem, że się jak go od razu nie odbiorę, to się zmywa. Krawiec, więc jak walczyć z idiokracją, jeśli negujesz konserwatyzm? Ciekawe pytanie od Joli, ciekawe, bo mógłbym się nad tym zastanowić, chociaż pewnie nie będę miał okazji. Dzwonił Kurt, ale muszę coś sprawdzić. Momencik. Okej, następny w kolejności był Potrzeba. No to w takim razie łączymy się z Potrzebą, a Kurt będzie następny w kolejności. A Etam wypadł z kolejki i chyba zrobię tak jak u Barei, że tych panów nie obsługujemy. Mamy poobrażanych i wezmę zagłówkę, zrobię zdjęcie, tu wywiesimy na głównej stronie zdjęcie Etama i będzie tych panów nie odbieramy. No bo co to takie? Dzwoni, jak go od razu nie odbiorę, to pyk i se zwiewa, bo co on się obraża, czy co? No ale Potrzeba już jest. Cześć, Potrzeba.
3: Taka trochę obrażona nastolatka. Jedno słowo na wstępie odnośnie tych wszystkich murzynów i tak dalej. To też jest kwestia pokoleniowa moim zdaniem. Ja sam sobie na swój język spojrzałem w momencie, kiedy zobaczyłem dziewczynę czarnoskórą w Polsce, która wyszła z transparentem Stop Calling Me Murzyn.
0: Właśnie.
3: I wiesz, i to był taki moment przewrotny, bo myślę, że ja czy ty, kiedy używamy tego słowa, no to nie mamy jakichś złych intencji, a być może ono się jakoś zrewalidowało po drodze, ale nie o tym.
0: Ale ciekawy temat, no bo tak podsumowując, ale druga strona ma coś przeciwko temu, to ja myślę, że dla nich może być tak samo to obraźliwe jak Polaczek na przykład dla nas, nie? I ktoś może się dziwić, ja sobie będę mówił, a co, a nie Polaczek, a to jest nie Polaczek? No przecież Polaczek, widzę, że Polaczek, to sam mówisz nie Polaczek, no a ty mówisz tej osobie, no ale mi jest przykro, a gówno mnie to obchodzi, że tobie przykro i chyba do tego się to sprowadza, no a mnie to gówno obchodzi, że tobie przykro, że ktoś, że że ktoś no mówi murzyn.
3: No. No tak, słuchaj, no jeżeli chodzi o słowo murzyn, czy w ogóle o jakąkolwiek kwestię obraźliwości, to obraźliwość leży w dłoniach obraźliwianta, tego, który się poczuł. Bo jeżeli sobie widzę na blogu Łukasza Sakowskiego, to tylko teoria tam ze 2 miesiące temu, gdzie tłumaczy naukowo, dlaczego murzyn nie jest obraźliwy ateist.

0: wskazać, no, niech będzie, ją do celi z kobietami, mimo że fujarkę ma i tak wygląda jak facet i ma krótkie włosy i cycków nie ma i nie jest w sumie kobietą, tylko jest facetem, który się źle czuł w swoim ciele. Wiesz, i wtedy się zastanawiamy, czy są granice, czy mamy to ciągnąć jeszcze dalej i jeszcze dalej i nagle się pojawi ktoś, kto powie, proszę mnie nazywać Spider-Man, bo jestem wielkim fanem Marvela i uznaję, że to uniwersum istnieje naprawdę w innej rzeczywistości i ja jestem klonem Spider-Mana, no to możemy albo uznać, że osoba umysłowo chora z jakimś zaburzeniem, albo stwierdzić, trzeba, skoro sobie życzy, żeby mówić do niego Spider-Manie, to mówmy, bo urazimy.
1: Wiesz co, nie do końca. Tutaj jest jeden pewien błąd, który popełniłem w ostatnim Nocnym Marku, zakładając, że Margot jest transwestytą, a nie jest. Jest osobą niebinarną, więc ten cały mój zarzut, ten cały mój ciąg, dlaczego nie przechodzi żadnej transwestycji, dlaczego tutaj się o to nie stara, dlaczego nie bierze hormonów. Nie, to przepraszam za to, wrzucam to do kosza. To był mój błąd ze względu na niewiedzę. Jest osobą niebinarną, czyli tak na zasadzie religii supermarketu. Tutaj sobie coś weźmie z kultury mężczyzny, tutaj coś sobie weźmie z kultury kobiety, tylko że jeżeli sobie spojrzymy na słowo murzyn, czy spojrzymy na słowo czarnuch, czy słowo niga, które kulturowo w pewnym momencie się spsiło, tak? Które wcześniej, tak? Dawno, dawno temu były całkiem nieźle dozwolone, a potem jednak się od tego oddaliliśmy, no to przepraszam, czy zaimek on, czy zaimek ona jest obraźliwy. Tak sensu stricte. No nie jest. Po prostu nie jest, więc misgenderowanie to nie jest hate speech, jeżeli nie robimy tego jakoś, nie wiem, totalnie złośliwie. No już tutaj wyciągam poza nawias coś takiego, jak nazywać osoby transseksualne czy osoby niebinarne zaimkiem ono. Bo to już jest, wiesz, bo to już jest takie zaczepne.
0: No właśnie i poprawiłeś się, bo nie transwestytyzm, tylko transseksualizm to dwie różne rzeczy, nie? Transwestytyzm to przebieranie się za kobietę zaledwie i udawanie jakby kobiety, a transseksualizm no to już te sprawy właśnie źle czucia się w swoim ciele i zmiany płci, tak? Albo że nie wiem, czy kwalifikują się tu po prostu też obojniacy, czyli osoby, które biologicznie od początku mają i takie, i żeńskie, i męskie organy.
1: Obojnactwo jest kwestią biologiczną. Jesteś biologicznie albo masz macicę, albo masz jądra. I teraz to spokojnie sobie można zwyczajnie operacyjnie pozbyć się tego, co się nie dodało. Tutaj Browar Kuba na czacie YouTube'owym dobrze mówi, no wybacz, ale dlaczego mam mówić we własnym domu, nie po mojemu? No właśnie mów po swojemu. Nie dajmy tutaj aż tak bardzo odgryźć nam naszych rąk. Bo nazwanie kogoś on, ona, no kurde, ja sam kiedy byłem młodym kucem, szczupłym i pięknym i kiedy nosiłem długie włosy, to mi się zdarzyło usłyszeć, że w kolejce w banku w PKO, a przepraszam, czy pani jest ostatnia w kolejce? Ja tak się odwracam, nie? I taka broda. Tak patrzę.
2: No jestem ostatni.
0: Ale to jeszcze też, nie też znaczy, miałem
1: że
0: taką
1: wiesz, że tutaj nagle się uruchamiam kiedyś. I kurwa, ja będę hate speech, ja pierdolę, brońcie mnie, jak idzie, jest ośrodek monitorowania zachowań ksenofobicznych.
0: Ale to dwie różne sprawy, domaganie się nazywania nas tak, a nie inaczej przez instytucje państwowe, służby, w dokumentach i różne przywileje z tym związane z przynależnością do danej płci, a co innego jakieś tam odnoszenie się do znajomych w gronie znajomych, czy wiesz, czy się dogadujesz z jakąś grupą, w której przebywasz, no to dwie różne sprawy, nie? Jakby. Też mi się kiedyś zdarzyło, siedziałem kiedyś w knajpie, to wakacje były i na stołku barowym i od tyłu do mnie jakiś ubzdręgolony typ podszedł i miałem właśnie długie włosy i mnie tak objął i mała zatańczymy i też to dokładnie też miałem taką sytuację, więc to spotyka długowłosych. No i innym razem wychodząc z knajpy usłyszałem tekst mała, jak zgolisz wąsy, to zatańczymy, bo też miałem długie włosy i wzięło mnie na odwagę, bo byłem trochę podpity, wystartowałem do kilku kolesi, dostałem bęcki i tak się to skończyło.
1: Znaczy się, to jest taki taniec dresiarski, tak, wysokołokcie i pięści. No ale dobra, wróćmy do tematu, bo temat jest bliski mi sercu i tak się trochę boję, żeby mnie

0: za bardzo nie przetamił ze względu na to, co to ja nie robiłem, gdzie nie byłem i w czym nie byłem zaangażowany, nadam swojej wypowiedzi pewien kontekst. Mianowicie ostatnie wydarzenia na Białorusi, kiedy w ostatnim Nocnym Marku wspominałem o tym, że Białorusini naprawdę doskonale się przygotowali do tego, że internet zostanie odcięty, no to, że tak powiem, wiedziałem więcej niż mogłem wtedy powiedzieć. Natomiast wczoraj około 18 w TVN24 jeden z dziennikarzy białoruskich, który wyjechał z Białorusi krótko przed wyborami do Polski, pojawił się w studiu i zaczął opowiadać, na czym polega sposób omijania blokady internetu przez Białoruś. Bo internet można tak naprawdę bardzo łatwo wyłączyć. Jeżeli jesteśmy na poziomie operatora tego internetu, no to po naszej drodze stoją różne serwery, bramy sieciowe, serwery DNS. Możemy bardzo łatwo wyciągnąć tylko jeden z tych elementów i wtedy internet przestanie działać. Tak, żeby ten służbista OMON-u zadzwonił do Wani i powiedział: "E, Wania, mamy interneta?" Nie, nie mamy interneta. No i wiesz, no to są coś mniej więcej na zasadzie ludzkiego błędu, ale jeżeli na przykład pocztą pantoflową dowiesz się, że w tej serwerowni parę dni temu został założony maleńki mikrokomputer Raspberry Pi, który robi dokładnie to samo, co ta wyłączona maszyna, tylko musisz znać jego adres. Musisz sobie ręcznie wstukać swoje parametry sieciowe i ten internet nagle zacznie ci działać. No i dajmy jeszcze na to, że zrobisz sobie otwartą sieć Wi-Fi, dzięki czemu ludzie z Mińska będą mogli podbiec do wskazanego punktu i sobie bez żadnego problemu wysłać informacje. No i właśnie wczoraj pojawił się ów dziennikarz, którego nazwiska nie pomnę, ale jak go dorwę, to naprawdę do dupy mu nakopię, i zaczął tłumaczyć, w jaki sposób to zadziałało, jak działają serwery proxy, jak działają VPN-y, jak działają DNS-y i co w ciągu 2-3 godzin nagle ten cały strumień informacji, które mieliśmy w poniedziałek, skurczył się o 80%. Bo ktoś tutaj podsłuchał, ktoś tutaj zauważył, ktoś wiedział w końcu, co zweryfikować, co zablokować i z tej dostępności 20% internetu, który był na Białorusi w poniedziałek, to wczoraj wieczorem się skurczyło to no tak do jakichś 3-4%, bo jeszcze jest parę innych rzeczy, o których też nie chcę w tym momencie mówić. No są oczywiście telefony satelitarne, ale to kosztuje. Więc no właśnie, wracając do kwestii rewolucji, bo tutaj wszyscy, absolutnie jak jeden mąż jesteśmy bardzo chętni do rewolucji, takich ludzi spotykamy czy to w radiu, czy to nawet na co dzień. Tylko właśnie pytanie, bo wszyscy się forsują, chcą coś przekazać, chcą coś pokazać swoim życiem, chcą coś pokazać, wykreować się na lidera, coś zrobić, a gdybym tak do ciebie do domu przyszedł wiedząc, że jesteś już tutaj w ruchu oporu i powiedział, wiesz co krawiec, jutro rano o 5 rano zostawię ci rower, tutaj zostawiam ci plecak, trzeba przewieźć ten towar 20 km, czy tam nie wiem, do Wrocławia, tam rowerem, popedałujesz sobie, zmęczysz się, masz tu jeszcze wodę na zapas, nie zaglądaj do plecaka, rower będzie przygotowany. Zapytasz po co to? Zapytasz w jakim to jest celu?
1: No tak.
0: No i to jest właśnie twój fundamentalny błąd, bo każdy zapyta po co to jest. Jeżeli widzisz przed sobą kolesia, który był w stanie ci zorganizować rower, który był w stanie do ciebie przyjechać, to on widocznie ma w tym jakiś swój plan. No oczywiście, może być to jakiś krętacz, który będzie, nie wiem, próbował sobie przemycić narkotyki, tylko że my wszyscy tutaj robimy z siebie jakichś ekspertów. W momencie, kiedy jesteśmy naprawdę na frontline, jeżeli jesteśmy na jakimś konkretnym polu bitwy, to pamiętaj, że najsłabszym elementem twojej obrony, że twoja obrona jest tak silna, jak najsłabszy element twojej obrony. Więc jeżeli by doszło do sytuacji, że byś został po drodze zatrzymany przez zomowców, został wypałowany i byś wiedział za dużo, byś wiedział więcej niż potrzebujesz do wykonania swojej części zadania, do zjedzenia swojej części tortu, to cała operacja nagle, wiesz, nagle idzie w kibel. Cała, tak?
1: A propos kibla, no to miałem nosa i Etam faktycznie był w kiblu i dlatego nie odbierał. Etam was in the toilet.
0: Więc to, do czego zmierzam, to jest to, że możemy sobie dumnie mówić o rewolucji, tylko tak sobie popatrzmy, jaka będzie nasza rola w tej rewolucji. Bo jeżeli chcemy być liderami, no sorry, tutaj nie ma za dużo miejsca i nie każdy się do tego nadaje. Ja wiem, że każdy chce coś...
1: pochodnią i maczetą i siekierą na ulicę, jakby była taka rewolucja siłowa i trachał się?
0: Myślę, że mam dużo więcej wartości w innym miejscu, ale jeżeli one nie miałyby szansy na to, żeby zostać wykorzystane, to tak poszedłbym.
1: Ja chyba też. I to z przyjemnością. I powiem więcej, to takie przekonywanie, że a co, przecież niewinni zginą. Nawet zakładam, że ci, którzy współpracują z reżimem, no to nie są tacy zupełnie niewinni. Dlaczego mam się ciągle przejmować tym SS-manem, który tylko ciągnie za dźwignię, a drugi tylko stawia pieczątkę, a trzeci tylko produkuje karabiny i tak dalej, to może niech wezmą odpowiedzialność za kumanie się z takim, a nie innym rządem ci, którzy to robią i którzy przez lata czerpią z tego często niezłe benefity. Nie wszyscy, bo urzędasy niektóre wcale tak super nie zarabiają. No ale ten się tu wkręci do telewizji, ten dostanie dopłaty czy jakieś inne pieniądze typu tam 500 plusy i inne. Ktoś inny pracuje jako urzędas i bierze udział w gnębieniu obywateli, jakby, no to tak się przejmować cały czas nimi, więc tak ja tak bym się bardzo nie przejmował aż.
0: Każdy wybiera swoją drogę, każdy wybiera swoje życie, tak? No tutaj też oczywiście działa psychologia tłumu, bo jeżeli taki omonowiec by się w Mińsku zastanowił i by, nie wiem, tam podniósł, odważyłby się nie podnieść ręki, no to sam pewnie pałą po żebrach dostanie i jeszcze, wiesz, jeszcze potem będą jego rodzinę prześladować. Pozdrawiamy pana Ziobrę. Na czata Nocnego Radia wrzuciłem zdjęcie z dzisiaj z Mińska, kolesia, który właśnie tak próbował pacyfistycznie wręczyć bukiet kwiatów do omonowca, po czym został spałowany i zebrany przez czterech. Więc no tutaj nie ma się absolutnie co litować, tak? Bo no, może i ma rodzinę, może i wiesz, no ale mamy sytuacje takie, że ci ludzie w mniejszych miasteczkach, gdzie nie ma tej presji większości, są w stanie złożyć broń i wiesz, i się przytulić, pogłaskać i zacząć współpracować z protestującymi. Dzisiaj był w ogóle taki trend na Białorusi, że bardzo dużo się pojawiło zdjętych mundurów i zerwanych naszywek ludzi, którzy dołączali do protestujących. Wobec czego to już nawet w Mińsku się powoli jakoś tam przegarnia. To też wymagało paru dni, tak na zasadzie, że widzisz, że jesteś tym zomowcem, jesteś tym milicjantem i dajesz sygnał swojej rodzinie, wyjedźcie gdzieś, nie wiem, do Rosji, do Polski, gdziekolwiek. I po tym, kiedy masz pewność, że już nie mają na ciebie żadnego haka, no to wtedy możesz się z tego wykręcić. Tylko jeszcze wracając do kwestii jakiejkolwiek rewolucji, bo jak mówię, wszyscy mają bardzo fajny pomysł, tak, żeby to wszystko zmienić, tylko pytanie, czy w momencie, kiedy faktycznie dojdzie do zmian, to czy będziemy w stanie stworzyć sobie armię o strukturze hierarchicznej, czy będziesz w stanie przyjmować rozkazy. I to jest ten problem, który pokazuje, że Polska do rewolucji absolutnie nie dorosła, bo mamy naprawdę mnóstwo liderów, ale robić to nie ma komu.
1: Oj tak. Okazuje się, że musi tu istnieć duża solidarność, bo te ruchy właśnie mniejszościowe, jak widać, świetnie się zmobilizowały. Wyszli na ulicę w obronie Margot, i okazało się, że tutaj działa, jak ta solidarność działa, no to musieliby rodacy nasi być solidarni ogólnie ze sobą, a jesteśmy skłóceni maksymalnie ze sobą i podzieleni, masa hejtu jednych na drugich, groźby, że takich jak ty to powinno się... No sami u nas też już się czasami pojawiają groźby, że będziecie pierwsi do odstrzału i bardzo dobrze. Widać, że nie ma tej solidarności i właśnie dlatego się nie zorganizujemy dobrze nigdy. To jest bardzo na rękę władzy skłócać, dlatego PiS tak judzi, skłóca... I robią, mówię, wszystko to, co faszyści, nawet nie wspomniałem jeszcze o wielu cechach takiego faszystowskiego rządu. Na przykład skupienie się na moralności związanej z seksualnością. No co oni robią? Cały czas to gender, a czy wolno wsadzać tu, a tam, a czy jak się wsadzi, a czy od góry, a i potem ksiądz jeszcze wychodzi i wtóruje: zboczeńcy, nie, to grzech sodomski, a władza się cieszy i też i popiera to tak bardziej lub mniej jawnie, bardziej lub mniej ostentacyjnie, no ale też widać, że im to w duszy gra, to jest dla nich bardzo ważne, jak my się kochamy i czy kochamy się po Bożemu. Mówię, gdzie by nie popatrzeć, to jest rząd faszystowski w 100%. I nawet bym się nie zgodził, że poprzednie rządy też były, może i też były, ale nie aż tak, daleko im do pislamu.
0: Ale panie, ale zapeło to, było samo zło, tutaj były ośmiorniczki i teraz VAT jest wyższy na ośmiorniczki dzięki temu. Problem jest w tym, że jeżeli chodzi o rewolucję, to Polska jest 20 lat za Białorusią i 30 lat za Ukrainą. Bo oczywiście jest bardzo konkretny podział, tylko pytanie właśnie, która grupa stwierdzi, że czas najwyższy postawić kwestię na ostrzu noża i zacząć łamać prawo, tak? Jak to dawniej śpiewali bodajże analogsi, chcę widzieć dzieciaki atakujące policję. Mm-hmm. Więc pod tym względem, nawet jeżeli to byłaby grupa, nie wiem, w jakiś sposób mniejszościowa, jeżeli by pokazała swoją siłę, pokazała jakąś swoją zbrojną część, jakiś czas temu, parę lat temu, do takiej pseudorewolucji doszło na ulicach Turcji, jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie nagle były właśnie takie protesty jak na Białorusi, a potem wjechali czołgi i już nie było rewolucji. No, popłakali już po rewolucji. Tylko, że ten poziom wkurwienia powinien być aż tak dokładny. Wyobraź sobie, że nawet teraz, jeżeli mamy polskie społeczeństwo podzielone mniej więcej pół na pół, no to ten sam podział pół na pół będziemy widzieli w policjantach, ten sam podział pół na pół będziemy widzieli w wojsku, bo w momencie, kiedy oni się zaciągali, nie zdawali sobie sprawy, że będą w ten sposób wykorzystywani. To jest służebność względem ludzi, no i oczywiście względem prawa, no tylko że policjant nie może się przyznać, jeżeli zatrzymuje cię za posiadanie trawy, że on się tak do końca z tą ustawą nie zgadza, ale musi. On się do tego nie może przyznać, prawnie nie może się przyznać.
1: Mhm. Była tutaj prośba o dołączenie do rozmowy, przykro mi, dzisiaj nie dołączam, dzisiaj odbieram pojedynczo i trzeba sobie się uzbroić w odrobinę cierpliwości, niestety, to niektórzy pewnie się zniecierpliwią, nie doczekają, ale no dzisiaj akurat taka audycja, że pojedynczo odbieram. Dzięki temu każdy może lepiej tutaj wyartykułować swoje jakieś przemyślenia. Nie zamienia się to w Hyde Park, są różne audycje. No dzisiaj akurat taki mam humorek, musicie zrozumieć. No, czy ja coś chciałem jeszcze po potrzebę zapytać? Chyba wszystko wypytałem, co chciałem.
0: Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym wrzucić. Istnieje coś takiego, że jeżeli manifestujemy swoje, nie wiem, swoje idee, swoje poglądy, ale zarazem manifestujemy swoją możliwość do wykonania pewnych rzeczy, to zostaniemy zauważeni. To tak, wiesz, to brzmi trochę jak jakiś taki mit służb specjalnych, ale nawet w bardzo podstawowych rzeczach, tutaj akurat mówię o swojej historii, o Elzagate, gdzie było parę wskazówek, parę rzeczy do rozkodowania, gdzie została założona pewna grupa, gdzie szukaliśmy pewnych dalszych wskazówek, wyszukiwaliśmy, no w ogóle Elzagate została wyszukana przypadkowo, ale mniejsza o to, i w momencie, kiedy pokazałeś, że wiesz, że coś potrafisz, że masz jakieś możliwości, że nie jesteś jakimś takim pierwszym, lepszym, zastępowalnym idiotą, to ktoś się do ciebie odezwie. Więc nie bójcie się, ale po pierwsze, nie tylko mówić, ale też działać i wykorzystać, nie wiem, czy to swoje kontakty, czy to swoją wiedzę, czy to swoją pozycję zawodową, pokazać, że idziecie w jakimś konkretnym kierunku. Ktoś większy się do was zgłosi, no i to też warto dobrze rozegrać, bo jeżeli jakiś błąd zostanie popełniony, no to zostaniemy odgaszeni jak pet. Więc to jest właśnie ten problem. To, tak jak patrzę na tę całą alternatywną, rewolucyjną scenę w Polsce, wszystkim jest źle, ale każdemu, kurde, machnąć palcem, no to nie. No zróbcie coś. Zróbcie coś. Podejrzewam, że ktoś w waszym otoczeniu zauważy to i weźmie was na boczek i powie, wiesz co, chodź tutaj, pójdziemy sobie na piwo, pogadamy, jest sprawa do omówienia. Takie rzeczy się zdarzają.
1: Tak się zaśmiałem cichutko, bo ostatnio coraz więcej ludzi zaczyna mówić jak Kononowicz w takim stylu, że powtarza ostatnio powiedziane słowo, powtarza i mówi w tak charakterystyczny sposób. W tak charakterystyczny sposób, który polega właśnie na tym powtarzaniu. I coraz więcej osób na tym przyłapuje. Nie wiem, od Kononowicza się chyba nauczyliście przemawiania. To jest wspaniały mówca.
0: Chyba od Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tak, on też to ma. On też to ma. No. Może ja też mam, bo to jest fajny myk, bo to pozwala szybciutko się skupić, złapać myśl. Następną dajemy sobie czas na chwilę. Ale o tym już gadaliśmy, jak była audycja o rozmawianiu, że każdy ma jakieś tam swoje cechy szczególne mówienia.
0: Dobra, ja bardziej anteny nie będę zajmował, idę pod prysznic, bo ledwo co wróciłem z pracy, więc jeżeli już chcecie rewolucji, to zacznijcie... Nawet nie tyle działać, żeby podpalać kościoły, ale zrobić cokolwiek. Dajcie się zauważyć. Obiecuję wam, że ktoś w waszej okolicy was zauważy. Trzymajcie się, cześć. I miłego końca świata.
1: Cześć, dzięki, hej. No dobra, lecimy dalej. Następny w kolejności był Kurt, który tutaj już długo czeka. Zobaczymy, czy doczekał. Mówię, niektórzy są niecierpliwi. No, audycje te luźno-gadkowe coraz bardziej zmieniają się w takie, gdzie głównie odbieram telefony, gdzie może niekoniecznie mam szansę sam coś poopowiadać. No, na pewno mam szansę na początku samym, bo wtedy mi dajecie, no ale potem to już się telefony urywają, telefon za telefonem i już się kolejka robi. I następny w kolejce pan Kurt Fishtail, zresztą witam cię, chłopie, chłopaku, panie, że jak się zwracać, nie wiem, panie.
2: Szanowni państwo, kochani moi.
1: Zadzwonił pan Krzysztof chyba, się podaje za Kurta tutaj, no dobra.
2: Witam cię, dobry wieczór, krawcze. Ja nie słuchałem całej audycji od początku, słuchałem mniej więcej od tego momentu, gdzie zadzwonił Tomisiu, ale powiedz mi, czemu uważasz, że niby w Polsce miałoby dojść do jakiegoś, nie wiem, do jakiejś walki o jakąś wolność? Przecież Polakom się świetnie w Polsce żyje.
1: Świetnie się żyje pod warunkiem, że w ogóle nas nie obchodzi, co się dzieje z różnymi instytucjami państwowymi, z budżetem, z państwem, z wolnością słowa i tak dalej, i tak dalej. Tylko obchodzi nas, no, że względnie jest okej, zarabiam względnie okej, żyję ze względnie okej, chociaż wszystko, no, ceny w górę cały czas idą i niektórzy marudzą, że im ciężko, na przykład mi. Ale tak, no, na pewno się dobrze żyje tym i miło myślą pewnie o PiSie, dobrze myślą o PiSie ci, którzy się załapali na różne tam benefity, typu właśnie jakieś 500 plusy czy inne. Nie wiem, co tam jeszcze PiS rozdaje. Są jeszcze jakieś, oprócz tych 500 plusów, takie finansowe zapomogi dla różnych obywateli, które wprowadził PiS?
2: Nie wiem, czy się orientujesz. Za czasów PiSu, jak i za czasów PO, są takie świetne zapomogi, typu, że pomóc w otrzymaniu pierwszego kredytu na mieszkanie, że tam młode małżeństwa, czy tam młodzi ludzie otrzymywali jakąś dopłatę od państwa, dzięki czemu, powiedzmy, jeżeli otrzymywałeś 100 tysięcy złotych od państwa na, jako wkład własny do kupna mieszkania, reszta miała być pokrywana z kredytu, no to dzięki temu wszyscy deweloperzy podwyższali ceny tych nieruchomości, dlatego mamy je tak wywalone w kosmos i rosną z każdym rokiem.
1: No.
2: A co, więc są genialne pomysły.
1: A co jeszcze chciałeś powiedzieć ciekawego?
2: No właśnie, ja się dziwię się cały czas, że ty mówisz, że tutaj będzie jakaś rewolucja, trzeba będzie walczyć z faszyzmem, z kaczyzmem i tak dalej, ale ja ci powiem, że do niczego takiego nie dajcie, no bo spójrz. Generalnie, czy w Polsce żyje się ludziom źle? Czy Polacy głodują? Nie, nie głodują. Czy Polakom jakoś brakuje jakichś norm luksusu? No, no nie brakuje, bo mają internet, mają duże plazmy, im biedniejszy człowiek, tym ma większy telewizor. Ci, którzy troszkę pracują, mogą sobie pozwolić na wakacje, i to nie na wakacje w Polsce, tylko na przykład na wakacje za granicą, pojechać do Grecji, do jakiegoś hotelu dwugwiazdkowego, jak no, jebany Polak biedak.
1: Masz rację, tak więc,
2: no, tutaj nie dajcie to żadnej rewolucji, a te osoby, które są bardziej ambitne, no cóż, jesteśmy w Unii Europejskiej, jest przepływ swobodny, przepływ ludzi, będzie można sobie wyemigrować spokojnie do Niemiec, do Austrii, a nawet do takich krajów jak Niemcy czy Szwajcaria.
1: Do Czech, do Holandii, do Irlandii, na wyspy, no.
2: Tak jest. Więc
1: nawet ja sobie do USA od jakiegoś czasu, bez wizy, tak? Jak kogoś stać.
2: No to no bez wizy, no to już wiesz, to już turystycznie czysto, ale emigrować tak na stałe będzie można tutaj do krajów europejskich, a kraje europejskie no to są mimo wszystko mają największy standard życia na świecie.
1: To może nie taki zły ten PiS, może nie powinniśmy tak bardzo się przejmować, że tu swobody obywatelskie, że... Znaczy, czuję, że ludzi najbardziej denerwują te podatki ciągle nowe, no bo to jest faktycznie wkurzające, ale wkurzające dla przedsiębiorców, czyli dla mniejszości jakiejś tam znowu. No, a jak ci przedsiębiorcy wyjdą, to ich się pałą zdzieli, pozamyka i jest spokój za chwilę znowu, więc no, czym my się przejmujemy? Jest katolicko bardzo, a przecież większość Polaków to katolicy. Może po prostu niektórzy są niekompatybilni z tym krajem i jak to mówią, jak się nie podoba, to spierdalaj.
2: Dokładnie. Właśnie mi się wydaje, że to jest taki plan na Polskę, żeby dostosować jakby go jak najbardziej do większości społeczeństwa. No a jakiekolwiek mniejszości, no to są mniejszości, mogą sobie spokojnie, można im powiedzieć, że jak ci nie pasuje, no to wyjedź za granicę, przecież my ci nie blokujemy. Możesz jechać do Niemiec, możesz jechać do Francji, do Hiszpanii. W czym problem?
1: No, ciekawie to przedstawiłeś i nawet mi to trochę jakby tak dało do myślenia, że nie każdy kraj musi być dla wszystkich. Niektórzy się tu czują bardzo dobrze, chwalą PiS, bardzo dobra partia. Co prawda są to najczęściej tacy ludzie troszkę o mentalności Kononowicza wspomnianego, tak zauważam, właśnie jakiś wąs.
2: No ale taka jest większość Polaków.
1: No taka jest większość, faktycznie, no taka jest większość Polaków. No, czyli co, czyli no, nie powinniśmy tu za bardzo fikać i pokrzykiwać, tylko się pogodzić z tym, że nie każdy kraj jest dla każdego i w większości się tu żyje względnie dobrze, chwalą sobie. Jola się obraziła, że ją przyrównałem do Kononowicza, bo jest zapisem. Nie, tak się śmieję. No. Oczywiście zawsze są wyjątki od reguły, które zwykle potwierdzają tą regułę. Jola, z tego co wiem, jest osobą, która jakoś sobie radzi w życiu. Jest pracowita, coś miała jakieś swoje przedsięwzięcia, no z tego, co się tam dowiedziałem, słuchając Enkiego, więc szanuję jak najbardziej. Więc nie bierzcie tego tak do siebie, ale my tak mówimy o ogóle, o pewnym stereotypie, który ma jakieś tam odbicie w rzeczywistości. No, taki pisowiec, no to często jest taki właśnie jakiś Janusz czy Grażyna, no, albo jakiś właśnie Sebek, albo jakaś Jola, no i tacy ludzie właśnie z nizin społecznych częściej, rozmodleni, bogobojni, głupi. Nie mówię tutaj, że każdy rozmodlony musi być głupi, przecież mamy tutaj fajnych katolików, światłych też takich. No, czy Edyta, czy Bite Eater, no to są osoby, z którymi można sobie kulturalnie porozmawiać, nie będą zaraz ci grozić ani stroczyć wąsa, więc spoko, nie?
2: Zwłaszcza ta Edyta, którą wymieniłeś. Ale właśnie takie osoby jak Edyta, Jola, Furiat, im jest mimo wszystko, nawet jeżeli wiesz, powiesz im, że są takie Kononowicz, one się strasznie na ciebie obrażą, to mimo wszystkim jest im jednak bliżej do takiego Kononowicza, niż powiedzmy do takiej osoby, do takiego mieszkańca Polski, który, nie wiem, czuje się kosmopolitą i jest agnostykiem albo ateistą i generalnie nie obchodzą go religię, bo dla niego religia jest czymś zupełnie nieistotnym. Dlatego no, te osoby jednak będą głosować na PiS i będzie im bliżej do takiego Krzyśka.
1: No. Oni jako jedyni zrobią tak, że nie będzie łachmaństwa, pijaństwa i nie będzie niczego. I oni są Boży. Wierzą w matuszkę, w matuszkę boską naszą. Kochaną, się wzruszyłem, przepraszam. I Matka Boska moja, Panienka Przenajświętsza, niech swoją rączuśką złocistą wspiera Jarosława. On jedyny chce dobrze, żeby Polska była Polską. Słuchacze, kochani, szanowni państwo.
3: Nie, no, przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale to zawsze można zadzwonić, powiedzieć krawiec. Wiesz co, a mówił ci ktoś już, że zachowujesz się jak debil w tym radio? Myślisz, że to takie śmieszne, że pajaca z siebie robisz? I ja wtedy uszy po sobie i już.
2: Bo przecież tutaj Polska jest jednak wszystko krajem urządzonym przez katolików. Można znaleźć coś na każdego zawsze, pamiętaj.
1: I bardzo dobrze, że Jarosław chce gonić te biedronie, to pedalstwo. Oni nawet świętych obrazów w domu nie mają. Nic. To kto oni są? Kurwy diabelskie.
2: Natomiast jaka będzie przyszłość Polski? Przyszłość Polski będzie taka, że te osoby bardziej ambitne wyjadą. Polska generalnie będzie demograficznie bardzo starym krajem. Młodych ludzi będzie niewiele. Kraj będzie musiał się zapożyczać i dopiero wtedy, jeżeli większość osób to będą emeryci, to na tych na osoby w średnim wieku zostanie nałożony, tak dokręcona zostanie kurtka, że będziemy mieli wtedy drugą Białoruś. Ale to za jakieś 30 lat dopiero. Tak mi się wydaje. Halo?
3: Okej, okay. Tak. Tutaj się trochę rozproszyłem, bo dodałem Jolę. Jola chyba zadzwoni też i zabierze głos. Właśnie jako ta strona, przypuszczam, właśnie konserwatywna Boża. Jola Boża będzie za chwilę. Bo my tutaj właśnie trochę tacy mało Boży z Kurtem też i potrzeba wcześniej.
2: Nie,
3: mało Boży.
2: Jak to wy mało Boży?
3: Czy ty bardzo wcale... Boży? A ty masz różaniec?
2: Ja chcę się powiedzieć, że jestem taki nowoczesny katolik. Ja chcę się nauczyć twerkować. Wiesz, co to znaczy twerkowanie? Tak ruszanie dupą, jak ruszają na teledyskach. To ja chcę się tak nauczyć twerkować dla Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. O, Jezu.
3: Dobra, kurcie, dziękuję ci za twój głos wspaniały, interesujący, wiele wnoszący i jakże ciekawy komentarz do otaczającej nas rzeczywistości.
2: Tak więc pamiętajcie, nie wszystkie kraje są dla każdego, a Polska jest w ciągu takich krajów jak Indie, Iran i właśnie Białoruś. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. O kurcze, Jolu, wiesz co, ja zapomniałem, że Jan Matejko jeszcze czeka w kolejce. Wytrzymasz? Jan co prawda, no Jan właśnie pisał, że już tak no powoli się do spania szykuje, nie wiem jak tam Jola. Jola, jestem tak ciekawy telefonu Joli, która pierwszy raz chyba zadzwoni do Nocnego Radia, że nawet bym wypchnął Jana tak nieelegancko i po znajomości tutaj spod lady, prawda, przyciskiem specjalnym odebrał Jolę. Tylko mnie, może Jan się okaże dżentelmenem i przepuści na przykład Jolę, no to jedna z bardziej kulturalnych osób, więc spodziewam się, że być może, czekajcie na moment, ja tu muszę interweniować. No dobra, to nawet już nie będę dopytywał Jana, czy przepuści Jolę w kolejce. Jan jest takim dżentelmenem, jest tak kulturalnym człowiekiem, że ja się spodziewam, że on powie tak. Więc witam cię Jolu, cześć.
4: Witam, widziałam już, że Jan napisał, że przepuszcza mnie.
3: O.
4: Więc może się odniosę do kilku rzeczy. Po pierwsze, dywagowaliście, czy jestem katoliczką. Nie jestem katoliczką. Jestem oczywiście wychowana w kulturze katolickiej, bo jestem wychowana w Polsce. Nie jestem za PiS-em, choć doceniam pewne rzeczy, które robi PiS. I do tego też się potem odniosę. Natomiast najpierw chciałabym powiedzieć też coś na temat LGBT, bo dzisiaj jakby ten temat głównie się tutaj pojawiał. Ja myślę, że nic nie jest jednoznaczne. Mniejszości na pewno powinny mieć swoje prawa. Ja znam kilka związków partnerskich, nieformalnych oczywiście w Polsce, gdzie wychowywane są dzieci i gdzie ludzie bardzo fajnie żyją i są bardzo w porządku. I uważam, i to jest moje zdanie, że ci ludzie powinni dostać te związki partnerskie. Z jakiego powodu? Ano z takiego powodu, że życie wspólne w jednym domu powoduje, że zawsze któraś ze stron musi ustąpić. W związku z tym coś traci. A państwo w tym momencie nie daje jakby szansy na to, aby ten majątek, który razem gromadzą przez lata, czy też choćby składki emerytalne, w jakiś sposób były wspólne. A przecież to ludzie wspólnie wypracowują. Kiedyś czytałam taki felieton na temat Waldorfa, który 60 lat żył ze swoim partnerem i potem miał bardzo duży problem, bo wiedział, że odchodzi i jak zatrzymać mieszkanie, żeby tego jego partnera, też już staruszka, nie wyrzuciła rodzina, żeby nie musiał płacić gigantycznego podatku za w sumie wspólny dorobek. Bo nawet jeżeli jedno pracowało, a drugie bardziej się zajmowało domem, to jednak był to wspólny dorobek. Więc tutaj pod tym względem na pewno ja bym poszła na to, żeby to zalegalizować, bo tym ludziom się zwyczajnie to należy. Wiem natomiast, że Jan Matejko widzi tutaj jakieś problemy prawne, na które być może ja na przykład nie zwracam uwagi i patrzę na to zupełnie jak zwykły człowiek, nie prawnik.
3: Albo też przepraszam, niektórzy uważają, że Jan nie ma racji, że to właśnie to pole do nadużyć, to pole do nadużyć to pojawia się właśnie teraz, kiedy trzeba oszukiwać trochę to państwo i dochodzić swoich jakichś tam praw naokoło, stosując różne triki, że to właśnie teraz jest taka sytuacja niezdrowa, a stworzenie tych, zalegalizowanie tych związków, to by właśnie wszystko było jasne i byłoby okej.
4: Znaczy ja osobiście jestem za tym, aby zalegalizować związki, ale też jeszcze z jednego powodu. Nie tylko z tego takiego zwykłego ludzkiego, że uważam po prostu, że ci ludzie się wspólnie dorabiają. Jakby rozumiem te ich problemy jako pary, a ponieważ znam właśnie takie związki i wiem, że no to niewiele się różni od normalnego związku między kobietą a mężczyzną w sensie funkcjonowania w domu.
3: Właśnie tak często się przedstawia te związki homoseksualne i ludzie tak sobie mówią, że to się sprowadza do, no tu z kobietą rozmawiam, nie chcę brzydkich słów używać, do wsadzania czegoś w coś, a nikt nie zakłada, że ci ludzie mogą się kochać naprawdę i trzymać się za ręce tak i oglądać samo zachód słońca i cieszyć się, że są ze sobą i się przytulić tylko do siebie i w policzek się pocałować. Tylko zawsze jest taka wulgaryzacja tego ich związku, tak jakby tylko do tego to się sprowadzało, do wsadzania.
4: Ja myślę, że w ogóle, jeżeli mówimy o związkach, to ta wulgaryzacja następuje, i czy to chodzi o heteroseksualne, czy homoseksualne, to nie ma znaczenia, pewne grupy ludzi zawsze to wulgaryzują. Natomiast dlaczego jeszcze chciałabym legalizacji tych związków? Otóż w momencie, kiedy nie legalizujemy, to wytwarzają się takie grupy wsparcia i te grupy wsparcia na przykład tworzą sufit dla kogoś i nie jest w stanie się zawodowo przebić. I tu chciałabym powiedzieć na przykład o takiej rzeczy, że pewnie wszyscy obserwujecie rynek mody. Moda jest ogromną sprawą, jest właśnie w dużym stopniu kształtuje zwłaszcza te młode umysły. I to, co się stało w latach 90., było po prostu straszne i na to niewiele osób zwraca uwagę. Do głosu jakby wśród kreatorów mody doszło bardzo wielu homoseksualistów, którzy się, umówmy, wspierali. i to oni tworzyli też sufit, którego nie były w stanie przebić się inne osoby, na przykład heteroseksualne, na przykład kobiety projektantki, bo z ich strony jakby krytyka była tak ostra, że jakby forowali tylko swoich. I zobaczcie, co się stało. W latach 90. został wykreowany model kobiety o wyglądzie 13-letniego chłopca. Bez biustu, bez piersi, bez bioder.
1: Bez piersi?
4: Ja pamiętam, jak Jacykow, daj mi dokończyć, jak Jacykow w telewizji mówił na kobietę, która szła i miała biodra, ale ma dupę. Ale ma cyce wielkie. No,
1: dalej wiesz, są popularne to cyce. Nigdy chyba nie było tak, że promowany był obraz kobiety z malutkim biustem bez bioder.
4: No był, bo wszystkie Kiedy? Modelki na wybiegu były w określonym wyglądzie.
1: Aha, modelki.
4: Już nie brano do pokazywania strojów i nie szyto strojów dla normalnych kobiet, tylko dla chudzielców. Chudzielców, bo trzynastolatki zaczęły chodzić po wybiegu, jakby to one miały być tymi przedstawicielkami kobiet, prawda? A to były małe dziewczynki, bo później już nie były w stanie chodzić po wybiegu, dlatego że miały właśnie te cycki i dupę. Więc to było straszne. To skończyło się tym, że miliony dziewcząt, ulegając modzie, zwłaszcza tych właśnie młodych, które dorastały, starało się dorównać temu wizerunkowi kreowanemu i przez media w postaci Photoshopu i właśnie na wybiegach i stało się to, że mieliśmy gigantyczną falę bulimii i anoreksji. Miliony dziewcząt było chorych i oczywiście psycholodzy zaczynali szukać, albo to w rodzinie, albo coś. Ja znałam kilka osób chorych na anoreksję i wiem doskonale, że one uległy modzie. Mało tego, ta choroba do 81 roku praktycznie nie była znana. Pierwszym takim oznaką, że coś się dzieje w modzie i że właśnie ta kreacja jest zła, to była śmierć Karen Carpenter z tego duetu Carpenters, która właśnie zmarła przez anoreksję. I do 81 roku w ogóle ta choroba praktycznie nie istniała w sferze ludzi. Ona była tak unikatową chorobą, że praktycznie o niej się w ogóle nie mówiło. Więc to jest jedna rzecz. Dlatego, że w momencie, kiedy my damy prawa, kiedy okaże się, że ci ludzie mogą żyć normalnie, być może tego typu rzeczy skończą się. I być może będzie to lepsze dla społeczeństwa niż ciągła walka podjazdowa.
1: No, masz rację. No, chyba się zgodzę z twoim widzeniem tego. No, to jest tak, że w ogóle tym grupom, które ciągle właśnie wychodzą na ulicę, zawieszają te flagi, ciągle o nich głośno, chyba im się w pewnym sensie udało osiągnąć cel. Bo na przykład w nocnym radio tak często temat schodzi na te mniejszości, na tych gejów, lesbijki, tęcze, że ludziom już się żygać trochę od tego chce. I mi w sumie też to obserwuję. I czemu to tak jest? Bo absorbują nas sobą cały czas.
4: Odwracają uwagę.
1: No, znaczy absorbują, bym użył tego słowa, że absorbują, a jakby tak nie absorbowali, to może byśmy o czym innym teraz gadali.
4: Więc teraz o czymś innym. Więc gdyby nie absorbowali, to znaczy oni nas będą tym absorbowali, bo to jest zwyczajnie walka polityczna. I chyba nie sądzisz, że ten Margot i inni, którzy mieszkają tam w tym skłocie, czy też inne bojówki LGBT, oni to robią tak sami z siebie. Oni są sterowani, są dofinansowywani. No jeżeli normalny gej nie ma czasu na tego typu rzeczy, żeby chodzić po ulicach i rozrabiać, bo on ma dom, on musi zarobić jakieś pieniądze, ma jakieś obowiązki w pracy, w związku z tym też musi się spełnić. Więc jest to absolutnie sterowane i nie ma to nic wspólnego z tym, żeby tym ludziom wreszcie w jakiś sposób pomóc w sposobie życia. Mało tego, nikt nie jest tym zainteresowany, bo SLD było u władzy z PSL-em, mieli większość w Sejmie. PO miało większość w Sejmie i nikt nigdy nic nie zrobił, bo to jest taka broń, że w momencie, kiedy dojdzie przeciwnik do władzy, to ją wykorzystamy. Więc oni są po prostu brutalnie wykorzystywani.
3: Sporo ludzi deklaruje, twierdzi, że bardzo mądrze mówisz i brawo ta pani i więcej pani Joli i w końcu ktoś mądry w tym głupkowatym radio. Tak więc, no ja też myślę, że bardzo taki ciekawy, świeży głos tutaj, trzeźwy.
4: A teraz może trochę o pieniądzach jeszcze. Co prawda wiem, że ludzie jak mówią o ekonomii, to nie bardzo lubią. Ja nie będę się rozwodzić i od początku tłumaczyć to, co robiłam u Enkiego na temat, jak działa ten rynek finansowy. Wieszamy cały czas psy na PiS-ie, ale chcę zwrócić uwagę, że kilka rzeczy PiS zrobił bardzo rozsądnych. Chociażby ostatnia pożyczka, którą przeprowadził przez Bank Gospodarstwa Krajowego i której było to jakby dodrukowanie pieniędzy bez nie zaciągając w zachodnich bankach pożyczki. Bo ten, kto będzie chciał, to zajrzy do Enkiego. Ja tam wyraźnie mówiłam, gdzie jest problem w tym systemie finansowym, który będzie nas zawsze zubożać. I to, co w tej chwili się dzieje, a co na przykład korwiniści podnoszą, że jest niedobre, jest właśnie dla nas, dla ludzi dobre. I to mnie zaskakuje, ponieważ my ostatnio żeśmy zaczęli uważać spekulantów giełdowych za ekonomistów i za wykładnię wiedzy ekonomicznej. A to są tylko zwykli spekulanci. U Korwina w partii są ludzie, którzy wprost mówią, że grają w zakładach, że zakładają się. Zresztą Korwin sam tego nigdy nie ukrywał, że on też to lubi. Więc ja bym nie chciała, żeby na przykład tacy ludzie rządzili mną i głosili to, co głoszą. Bo teraz, jeżeli mówimy o pieniądzach, oni mówią o wolności. Słuchajcie, my pod hasłami takimi bardzo, bardzo nośnymi, no bo kto nie chce być wolny? Dostajemy coś, co może nas zabić. I tutaj ja nakręciłam z mężem taki filmik u mnie na kanale właśnie, tłumaczący, dlaczego pewne rzeczy, czyli jakby zniesienie pewnych podatków i w zamian za to, że my jakby ponosimy sami koszty, może doprowadzić do w zasadzie tragedii narodowej, do strasznych rzeczy. Bo jeżeli zdacie sobie sprawę, że 65% ludzi w Polsce zarabia około 2000 zł, to podatek miesięczny, który oni płacą, jest w wysokości około 300 zł. Teraz jeżeli te pieniądze, bo oczywiście płaci również, dopłaca pracodawca część. Ale jeżeli mamy wszystkich zwolnić z tego, i to również pracodawcę, czyli człowiek dostanie, załóżmy nawet te 300 zł więcej, ale jeżeli będzie musiał opłacić to wszystko, co korwiniści proponują, żeby płacił za siebie, czyli za drogi, za lecznictwo, odkładał na emeryturę i tak dalej, to jak wy sobie to wyobrażacie?
3: Ceny byłyby o wiele niższe na wolnym rynku, gdzie wszystko jest prywatne, to nagle jakaś, ale w sumie nadal jakaś skomplikowana operacja czy coś, to nawet przy dużej konkurencji i tak dalej, przypuszczam, że cena by nie spadła na tyle, żeby było stać na nią przeciętnego Kowalskiego, bo to musi i anestezjolog.
4: Ale posłuchaj, jeżeli Korwin mówi, że nie ma problemów teraz, jeżeli chodzi o dentystów, tak? No bo jest to wszystko w rękach prywatnych. Robiłeś sobie ostatnio zęby? Wiesz, ile to kosztuje?
3: Nie stać mnie.
4: Prawda? A jeżeli teraz za wszystko musiałbyś zapłacić? A najniższa stawka za całkowite leczenie, jak sprawdzałam w tych prywatnych firmach, to jest około 400 zł, jeżeli chciałbyś mieć taki większy pakiet, prawda? Mhm. Więc a gdzie jeszcze do tego użytkowanie dróg, składki na rzecz wspólnot tych samorządowych i tak dalej? Więc a szkoły, aha, bo oni też chcą, tak, żebyśmy i w ramach tych 300 zł pokrywali szkoły. Przecież to jest dramat. I pod takimi hasłami ci spekulanci próbują ludziom wmówić różne rzeczy, bo nie proponują, bo gdyby oni proponowali zniesienie podatku, ale jednocześnie utrzymanie jakby pewnych wypracowanych przez nas rzeczy, być może mieliby większe poparcie, bo ale ludzie na szczęście potrafią liczyć, że nie daliby sobie rady. To mówię, służby takie jak stomatologia i weterynaria, no w tej chwili to są po prostu gigantyczne pieniądze. Zresztą COVID pokazał, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i ludzie, którzy w tym czasie byli diagnozowani na COVID, tam wiem, że mają problemy teraz jakieś z otrzymaniem refundacji, że to nie jest tak prosto potem szarpać się z tymi wszystkimi prywatnymi firmami o zwrot jakby tych kosztów, mm-hmm, pomimo wpłaconych składek, więc
3: no, tu myślę, że w polemikę z tobą mógłby wejść ktoś, kto lepiej się zna. No, mamy trochę takich właśnie wolnorynkowców tutaj też. Przypuszczam, że oni by dysponowali jakimiś kontrargumentami dobrymi dla ciebie. Ja to wiesz, taki
4: wiesz,
3: jestem bardziej
4: śmieszek. Ja tylko słyszę zawsze, że bo to wytuptamy sobie dobry, jak będzie dobry towar, to klient zawsze się znajdzie. I chcę powiedzieć, że większość towarów mamy sprowadzaną z Chin. I porównanie naszych kosztów do kosztów Chin, a w zasadzie już w tej chwili nawet Chiny są, jeżeli chodzi o produkcję, zbyt drogie i wypychają do Malezji i innych krajów, gdzie te koszty, gdzie ludzie faktycznie pracują za miskę ryżu. Jeżeli my mamy konkurować teraz cenowo, a tylko taka w tej chwili istnieje konkurencja na rynku, w zasadzie jest to wojna cenowa między wszystkimi, no to w jaki sposób wyobrażacie sobie, że firmy polskie będą w stanie zapłacić ludziom tak godne pieniądze, żeby oni jeszcze byli w stanie funkcjonować w tym, co ci spekulanci wymyślają?
3: No w ogóle gospodarka oparta na spekulacjach, giełdach, drukowaniu pieniądza, tak dalej, to tak nawet intuicyjnie się czuje, że to jest niezdrowa gospodarka, rynek. Tak mi się to kojarzy. Nie wiem, ale za dużo tego jest. Pieniądz powinien mieć jakąś podkładkę zawsze, nie? Mieć jakieś, jak to się mówi, w złocie. No, znaczy też powinien z jakiejś pracy wynikać, a nie z jakichś chytrych myków. No to mi się tak źle kojarzy, że to jest takie pompowanie balona, który w końcu kiedyś tam pęknie i z tego będzie duży ambaras. Pokrycie, dziękuję za to słowo, Pękoci. No, że
4: ja tylko odpowiem, Azy, skąd pani wzięła te 300 zł? Bo wy widzicie jakby całość, myślicie, że pracodawca odda wam całość i to również, co on płaci. No jeżeli będziemy zwalniać z podatków, to rozumiem, że pracodawcę też, że nie tylko samego pracownika, a resztę dopłaca pracodawca, nie pracownik. Więc tutaj wejdźcie sobie w kalkulatory, które są w internecie i przeliczcie, ile to jest od najniższej krajowej, a mówię pierwsze trzy, bo ja to sprawdziłam i dlatego ten film nagrałam. Pierwsze trzy takie segmenty to jest 65% ludzi zarabia nie więcej niż 2000 zł na rękę. 65% Polaków.
3: Spekulacją, a podatki to inna kwestia, a tu jest robiona demagogia.
4: Oczywiście, że powinniśmy pomyśleć o podatkach i o tym, w jaki sposób je minimalizować, żeby próbować rozruszać. Niemniej, dopóki nie znajdzie się partia, która będzie próbowała chociaż zrobić pieniądz równoległy, który nas odciąży od tego systemu bankowego, który zawsze nas będzie zubożał. I ja to właśnie u Enkiego tłumaczyłam, dlaczego nas zawsze będzie zubożał. To my nie wybrniemy, bo w tej chwili PiS dokładnie robi, ale to robi na polecenie niestety korporacji. Bo w tej chwili to, co się stało i co wszyscy krzyczą tak w niebo głosy, że niskie stopy procentowe, no właśnie to jest likwidacja pieniądza dłużnego. To jest właśnie chwilowe zlikwidowanie pieniądza dłużnego. Dlatego, że banki nie mogą aż tak dużych odsetek pobierać, które zawsze wyciągają, wysysają pieniądz z obiegu, zmniejsza się cyrkulacja, a my ubożejemy. Więc to, co zrobił PiS dobrze, to jest druga rzecz, tak, w tej chwili. Wydaje mi się, że ten bon turystyczny, z którego wszyscy się tak naśmiewali, to jakby była taka pierwsza próba i przymiarka do tej waluty właśnie równoległej, czyli jakby wypłacanie czegoś poza systemem, ale nie przyjrzałam się temu dokładnie, więc nie będę się kłóciła o to, czy to jest prawda, czy nie. Jeszcze chciałam tutaj, bo tu na czacie była taka dyskusja na temat dotacji przez państwo i takich różnych rzeczy. Państwo zawsze dotowało, było mecenasem sztuki, musimy utrzymywać dziedzictwo naszej kultury, muzea. Dobrze byłoby, żebyśmy też sponsorowali w jakiś sposób teatry, które nie zawsze są w stanie, zwłaszcza jak mają jakąś taką misyjną część, czyli jakby zachowanie naszej kultury, żeby również były wspierane.
3: Przepraszam, że przerwę, to za PiS-u wrócił teatr telewizji do TVP. Można tak znajdywać jakieś tam dobre posunięcia, bo tak
4: dlatego
3: się...
4: Dlatego ja mówię, no, że nie wszystko jest złe, natomiast niestety za PO przez te 8 lat ja nie widziałam nic dobrego. Oni szli z hasłem 3x15, nie wiem, czy pamiętacie. I to było fantastyczne hasło ludziom i ludzie dlatego na nich zagłosowali. Natomiast nie zrobili nic oprócz tego, że powstały tylko układy w Polsce i w zasadzie dalsze roztrwanianie pieniędzy. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć...
3: PO to faktycznie PO to skrót od porażka, bo to jest... Tak. To jest taka partia, oni mi się jawią jako taka partia, gdzie oni fajnie wyglądają, ładnie mówią, wydają się nowocześni, a my koniec końców nic z tego nie mamy już zupełnie. Afer może trochę mniej, ale dobra, ale to nie patrzmy tylko kto ile napsuł, ale też co zrobił, nie?
4: To znaczy ja może powiem coś jeszcze, co... Bo o ile PiS na przykład mnie jako sądzącej się z bankiem frankowiczce, PiS nie zrobił tej ustawy i jakby ja na to być może nie liczyłam nawet. Natomiast nie robił mi wbrew, tak jak robiło mi PO, które pisało do TSUE, aby nie rozpatrywało spraw polskich związanych z kredytami frankowymi. A to właśnie TSUE poparło ludzi i dzięki temu dzisiaj w zasadzie 100% wyroków jest unieważniających umowę, które były zwykłym oszustwem ludzi w białych kołnierzykach, ale jakby to nie jest ten temat. PiS natomiast w momencie, kiedy zwróciło się TSUE o stanowisko rządu, napisał prawidłowe, że ma tak samo oceniać jak wszystkich innych ludzi w Europie. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ja sobie to szanuję, ponieważ ja chcę być oceniana jak wszyscy inni w Europie, a nie tak jak PO chciało, żeby u nas to po prostu pod dywan zamieść, ponieważ wcześniejsze rządy dopuściły do tej tragedii, jaką stały się kredyty frankowe i tak wielkie oszustwo na skalę po prostu niewiarygodną. Niewiarygodną. To jest kilka budżetów krajów wyprowadzonych z naszego kraju.
3: No, PO to robiło jeden wał, a dobry, nie?
4: Tak.
3: A PiS tu podkradnie, tam podkradnie, ale i podzieli się
4: ale
3: tym, co ukradnie.
4: Ale i podzieli się, no. Dokładnie tak.
3: Tak ludzie mówią czasami. A było też pytanie, Jolu, czy masz jakiś kanał swój, co się dopytywali
4: tak,
3: ludzie.
4: Tak, ja będę troszkę może więcej, jak już się skończy lato i ogród przestanie mnie dręczyć, to może będę więcej takich rzeczy kręciła. I trochę wyjaśniała takich spraw. Ale jeszcze chciałam do tych dotacji wrócić, bo wszyscy tak krzyczą na Rydzyka. Ja nie jestem katoliczką. Nie chodzę w ogóle do kościoła. Nie mam nic wspólnego z kościołem. Ale jak czytam, to mnie się to podoba. No jeżeli dostaje Rydzyk 20 milionów, ale ma radio, które jest dla jego wyznawców, telewizję, która jest dla jego wyznawców, pełni jakąś ważną funkcję dla wielu ludzi, robi szkołę, w której mogą uczyć się dzieci. Ja abstrahuję, czy to jest wysoki poziom, czy niski, bo każdy może mieć swoje zdanie.

0: na tych ziemiach przez wiele lat.
1: Ale to było zupełnie jakieś nieproporcjonalne do tego, co inni dostawali. To były jakieś astronomiczne kwoty.
0: Natomiast w momencie, kiedy my psy wieszamy na Rydzyku za te 20 milionów,
1: oj,
0: to
1: nie.
0: Powiem szczerze, że ja mam dość takiej, bo to jest taka narracja Gazety Wyborczej.
1: Rydzyk dostał dużo więcej, Jolu. Łącznie on dostał ponad 200 baniek. No to już jest pieniądz, nie, wiesz, spory.
0: Nie, 20. Bo to, wiesz...
1: Na różne inicjatywy dostawał pieniądze. Część z tego to była taka troszkę łapówka od PiSu, no bo PiS jest w takiej...
0: Coś.
1: No ale no, to nie 20, tylko
0: no,
1: wiesz,
0: ale jeżeli
1: 200,
0: teraz
1: ponad 200.
0: 2,5 miliona dotacji na przykład Teatr Jandy, I jeżeli chodzi o jakieś sztuki takie misyjne, to tam nie ma, ale jest misyjna, jeżeli chodzi o LGBT, gdzie córka Holland wystawia według swojego autorstwa sztukę o mężczyźnie, który zakochał się w kozie. No gdzieś mnie jest osobiście żal na to pieniędzy.
1: Nie nam oceniać, ja akurat jestem za sztuką nowoczesną też, chociaż wiesz co, czy widziałaś film Idiokracja, o którym dzisiaj
0: Widziałam.
1: Wspominałem. Tam ludzie szli do kina i oglądali film o tytule Dupa. W filmie tym była pokazana dupa i ludzie oglądali tą dupę i jak ona pierdzi. To był taki wspaniały film, dzieło, które dostało Oscara nawet i gdzieś widziałem taką instalację, wielkie dzieło sztuki wystawione w jakimś muzeum chyba brytyjskim. Wielka dupa. Czyli to się sprawdziło.
0: Ale daleko szukać. W naszej warszawskiej Zachęcie, która no, też jest utrzymywana przez nas, prawda? Ci wspaniali artyści, którzy tam przewodniczą tej Zachęcie, zrobili pokaz, gdzie facet robił, artysta, przepraszam, nie facet, artysta robił kupę i wszyscy się przyglądali.
1: No nie, to przesada. Znaczy, wiesz co, o sztuce to moglibyśmy sobie długo pewnie
0: wiesz
1: rozmawiać,
0: co,
1: bo wiem, że temat
0: tak,
1: nie
0: ale
1: jest
0: ja
1: ci
0: myślę,
1: obcy.
0: Że też musimy zacząć nazywać wszystko po imieniu, że przestańmy nazywać coś sztuką, tylko dlatego, że kilku ludzi z tytułem profesora próbuje nam wmówić, że my nie myślimy, a przynajmniej nie dorośliśmy do tego, żeby coś nazwać sztuką.
1: No to jest trudny temat, ponieważ no, sztuka jest czymś takim, co ciężko tu jakąś granicę ustanowić, że to już się kończy sztuka, to już nie jest sztuka i zaczyna się gówno i dupa.
0: A to byłaby ciekawa dyskusja.
1: A już kiedyś nawet o tym, tak, na pewno, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do mnie zadzwonisz i to jest taki temat, który tutaj pewnie wraca co jakiś czas, bo już były audycje o sztuce nowoczesnej, o klasycznej, się tu spieraliśmy. Ja byłem tak w dwóch słowach takiego zdania, że jak mamy do czynienia ze sztuką typu gówno w puszce, no było coś takiego, artysta po prostu napchał gówna, za przeproszeniem, do puszki i inne tego typu rzeczy, to one są sztuką, ale tylko za pierwszym razem. I dopuszczam takie formy, bo to artysta chce przez to coś powiedzieć, chce nawet wyśmiać.
0: Nic nie chce powiedzieć.
1: Nie, ale słuchaj, a co jeśli to jest taka autoszydera, on sam wyśmiewa tego typu sztukę.
0: Wiesz co, ja kiedyś, jak byłam młoda, dokładnie w końcówka lat 70. i 80., obracałam się w towarzystwie konceptualistów. I wiem, co oni myśleli o swojej sztuce i co to w ogóle jest.
1: No. No, ja lubię zabawy formą i taką sztukę, która jest odważna, kontrowersyjna, coś przekazuje, nawet sama z siebie się może śmiać. W sztuce wszystko wolno, ale znów się pojawia pytanie, czy finansować takie rzeczy z publicznych pieniędzy. Sztukę, która nie zachwyca nas kunsztem artysty, nie wymaga też nakładów, no bo wiesz, artysta, jak Jan Matejko panoramę miał tam zrobić tą, no to on potrzebował na to naprawdę dużo środków, dużo pracy, farby, modeli do wynajęcia, no to jest kosztowne, nie? A zamknięcie kupy w puszce i ktoś sobie nagle zażyczy, że chce 100 milionów na sfinansowanie tego, no to jest jak

0: Już śmiech na sali i to...
1: Toniciu, na
0: przepraszam, na
1: audycję,
0: chwilkę.
1: Teraz muszę odłożyć telefon i wsadzić do ryżu. Do usłyszenia wkrótce $15.
0: Tomisiu, na dłuższą audycję $15. Wow, $15, ale się cieszę. Dzięki, Tomisiu. To ja posiedzę z wami jeszcze troszkę. Jak jest donajcik, są donaty, jest impreza. I jest Jola na antenie, która, mam nadzieję, jeszcze zaszczyci mnie swoim telefonem kiedyś. Mam nadzieję, że to nie było jednorazową, tak?
2: No, zobaczymy. Zobaczymy. Ja przepraszam, Jana, że tu weszłam w kolejkę i...
0: Nie, Jan sam tutaj jako dżentelmen, panie przodem, caluje rączki.
2: Na koniec tylko powiem, że żebyśmy oceniali ludzi po czynach, po tym, co i partie, i wszystkich po tym, co robią, co konkretnego się dzieje, nie obśmiewali tak od razu, tylko zastanowili się przez chwilę, czy może jest w tym jakiś sens, a może jest to po prostu w jakimś sensie niesprawiedliwe to obśmiewanie. I nie ulegajmy tej walce, która w tej chwili toczy się na całym świecie pomiędzy globalistami i ludźmi, którzy chcą choć trochę te państwa unarodowić. Mm-hmm. Życzę wszystkim miłej nocy.
0: Tobie też wszystkiego dobrego, Jolu. Trzymaj się. Hej, hej.
2: No, hej.
0: To była Jola. Bardzo ciekawa rozmowa. Narzekaliście, że mało kobiet dzwoni. No, może będzie więcej. Może będzie więcej. I znów powtarzam, jak Kononowicz. Chyba się wszyscy tego nauczyliśmy, takiego powtarzania. Takiego powtarzania właśnie. No dobra, nie dajecie mi dzisiaj odsapnąć, cały czas chętni do telefonowania. No cóż, może taka ma być właśnie formuła luźnych gadek, przynajmniej no, przez jakiś czas, dopóki wam to odpowiada, że pierw ja tutaj trochę se pogadam, nawinę jakiś temacik, mam czas, żeby sobie pobajerzyć na spokojnie, a gdzieś tak po godzince, po 45 minutach, coś koło tego, zaczynają się telefony, no i one się już nie kończą, chyba że później już następuje taki czas, że już nie ma chętnych, już jest późno, wielu ludzi już poszło spać, to wtedy znów zaczynam gadać. No dobra, to dzwonię do Konrada, bo Konrad chciał znowu. Robię dla niego wyjątek, odbieram Konrada drugi raz tylko dlatego, że jest zbawicielem i jemu się należą szczególne prawa zbawicielowe.
3: Bardzo dziękuję, że ktoś mnie w końcu docenił po tylu latach. 8. Dziękuję za odebranie. Chciałem w miarę krótko, ale pozwól, że rozpocznę od innej sprawy, czyli po pierwsze chciałem złożyć niniejszym podziękowania Janowi Matejko za to, że również mnie przypuścił i że Jolę przepuścił i to no doceniam i jestem mu wdzięczny. Dlatego tym bardziej będę się z myślą o Janie starał skrócić troszkę w mojej wypowiedzi. A druga rzecz to, że bardzo jestem rad, że Jola się pojawiła, bo bardzo lubię słuchać Joli i no nie jak mówi zbyt zawiło o ekonomii, ale że w ogóle porusza ekonomiczne sprawy i tak dalej. Widać, że się zna, także miło mi było ją usłyszeć tutaj. A usłyszałem tutaj również poprzednio Potrzebę, który z tobą rozmawiał o tam regułach gry, czy powiedzmy prawie, które ktoś by naruszał, czy by powiedzmy przeszedł do działań z użyciem przemocy przeciwko jakiejś władzy i tak dalej. Słuchaj, chciałem dodać coś od ciebie. Otóż jest takie pojęcie, taka dziedzina jak teoria gier. A ja sam zacząłem rozważać tą teorię gier i doszedłem do bardzo ciekawych wniosków, że tak zwane prawo w różnych krajach, systemach prawnych, to są reguły gry właśnie. Umawiamy się i system demokratyczny jest tego w miarę dobrym przykładem, że umawiamy się, że będą jakieś reguły gry, tak? I jeżeli ta władza, już bez wytykania palcem w którym kraju i które nazwiska i które partie, zaczyna naruszać te prawa i domagać się, że to wy, ludzie, wy wyborcy, wy poddani macie przestrzegać prawa, które ja albo które my wam nadaliśmy, ale my już nie musimy przestrzegać prawa, czyli możemy napaść na wasz samochód, zniszczyć wasz samochód. Jesteście w drodze do, na zakupy do sklepu, to was po prostu zwiniemy do furgonetki, pobijemy i wywieziemy w nieznanym kierunku, albo zabijemy waszego syna, bo szedł na zakupy, ale już wam nie wydamy nawet ciała, no to w tym momencie okazuje się, że gra jest ustawiona, tak, że jedna strona żąda od wszystkich innych, od milionów ludzi, żeby przestrzegali reguł gry, ale samemu żadnych reguł nie przestrzega. Odwrotnie, grają w taką grę, że ustalają sami sobie reguły gry w trakcie gry. Zmieniają te reguły, tak jak w Polsce ostatnio. A wymyślimy sobie, jakaś jest epidemia. No to sobie ustalimy na bieżąco reguły gry. Nie udało się, to wstecz ustalimy reguły gry, że żadne reguły nas nie... żadne punkty karne nas nie będą obowiązywać.
0: No właśnie tego się boję też, że PiS to jest trochę taka partia, że oni mogą nagle, grając z nami tutaj w szachy czy między sobą, nagle po prostu rąbnąć łapą w tą szachownicę, rozwalić wszystkie figury. Trochę tacy są i to mi się najbardziej właśnie nie podoba. A czy Zbawiciel wierzy, że życie jest grą o sumie zerowej, czy wierzy, że jest grą o sumie niezerowej?
3: Mógłbyś to wyjaśnić pokrótce, co masz na myśli?
0: To chodzi tak w uproszczeniu o to, czy wierzysz w to, że żeby komuś dać, trzeba komuś zabrać, czy da się na przykład komuś dać albo coś stworzyć, nie zabierając komuś innemu.
3: Wiesz co, ja tak i nie. To musiałoby być, to nie jest na tą audycję, ale ogólnie rzecz biorąc, wierzę w tak zwaną synergię, czyli że nie jest osuma. Dlatego właśnie dzwonię teraz do ciebie, Jan, żeby to powiedzieć,
1: równość,
3: że
1: braterstwo i
3: jeżeli wszyscy się umawiamy na jakąś grę, jakiś reguł,
1: 100 zł.
3: To osiągamy o wiele więcej, niż by to była gra o sumie zerowej. I wtedy gra jest nie o sumie zerowej, bo my wszyscy zyskujemy, i wy, i my, i prawica, lewica, i ci, co są poza parlamentem, zyskujemy tak dużo, że każdy coś zyska, coś straci, ale wszyscy są zadowoleni.
0: Ja właśnie zyskałem bardzo dużo. Przepraszam, że przerwę ci, Kunradzie, ale dostałem donejciora, to nie jest już donejcik, tylko donejcior, od Jana Matejko, który nie dość, że dzisiaj ustąpił po rycersku miejsca innym, to jeszcze tutaj zasilił mój fundusz krawcowy, piwno-orzeszkowo-czynszowy, kwotą 100 zł i napisał: wolność, równość, braterstwo i śmierć. Każda idea powinna być cytowana dosłownie, że każde z tych idei, czy coś takiego, chyba tutaj się paluszek omsknął na klawiaturze, Dzięki milionkrotne, Janie Matejko. Jestem w piekło wzięty. Dziękuję bardzo. Kontynuuj, Kunradzie. Ci przerwałem, ale jestem w szoku.
3: Tutaj Grzesiek Bukowski napisał, że giełda jest grą o sumie zerowej. Tak, i tak ja to odkryłem. Że na przykład ja odkryłem, że jeżeli spojrzymy na gospodarkę światową, właśnie globalistycznie, to nie ma coś takiego, że właśnie tutaj dlatego nie wierzę już w kapitalizm, rozczarowałem się do kapitalizmu. Ja nie wierzę, że obniżmy podatki wszystkim, to będziemy się bogacić. Nie tak dawno właśnie chyba Korwin-Mikke opowiadał o tym w innej stacji, że tutaj trzeba obniżyć podatki i wszystko się jakoś ułoży. No nie, ponieważ właśnie tak jak giełda, gospodarka światowa polega na tym, że żeby niektórzy czuli się, że są bogaci albo byli bogaci, to ktoś na nich musi w biednych krajach robić i nigdy się nie dorobią bogactwa, bo po prostu jest to jakby gra o sumie zerowej wtedy. Ale wracając do tej teorii gier, powiedzmy Kunrada teorii gier, chodzi o to, że to są przyczyny tych ruchów partyzanckich I proszę cię też, nie używaj albo nie nadużywaj słowa terroryzm i tak dalej, bo to jest właśnie słownictwo tych, którzy władzy, która sama narusza te reguły gry. Bo wtedy, jak się lud burzy przeciwko skorumpowanej bandyckiej władzy, która narusza ustalone reguły gry, to wtedy władza ich nazywa, o, to są terroryści, oni używają przemocy. Ale jak już władza używa przemocy przeciwko własnemu ludowi, to nikt, my terroryści, my jesteśmy władza przecież, my nie możemy być terroryści. Dlatego w ogóle bym chętnie nie używał słowa terror tak, ale nie terroryzm. W każdym razie przechodzę do tego, że tego typu rzeczy dają podłoże do tak zwanej radykalizacji społeczeństwa i w którymś momencie lud, naród dochodzi do wniosku, że z tą władzą się już inaczej nie da i dochodzi do scen takich jak przy obalaniu Nikolaja Ceausescu, że po prostu ludzie wychodzą na ulicę albo w Libii, albo zdaje się w Iraku. Po prostu władca musi być zabity w rewolcie społecznej. Ktoś tu napisał o rewolucji francuskiej, bo się z tą władzą nie da dogadać co do przestrzegania reguł gry. I ostrzegam wszystkich zwolenników Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, że nie musi dojść do wojny domowej w Polsce, ale jeżeli PiS będzie par w kierunku po prostu ciągłego naruszania reguł gry ustalonych, to ktoś w Polsce może dojść do wniosku, że słuchajcie, my się już na jakieś obiecanki o wolnych wyborach, na czym, jaka jest absolutnie najważniejsza funkcja ustroju demokratycznego? Nie przejmowanie władzy na nowy okres przez poprzednią władzę, tylko jest to mechanizm oddawania władzy, nowej władzy przez poprzednią władzę. Demokracja ma na tym, to jest najważniejsza rzecz, nie głosowanie, tylko bezkrwawe, bez zniszczenia wojną domową kraju, oddawanie władzy komuś innego. I jeżeli ten mechanizm zawiedzie w Polsce, w Białorusi, Rosji, Syrii, to się kończy, musi się to kończyć dewastacją, zniszczeniem kraju i wojną domową. Albo przynajmniej partyzantką i wymordowaniem albo zmarnowaniem życiu pokoleniom młodzieży, którzy będą w więzieniach, obozach koncentracyjnych. No to tyle ode mnie.
0: Chyba słuchaczka, nie wiem, czy dobrze przeczytam nika, Agineski, Agnesa, jakoś tak pisze, dawno nie słyszałam tak sensownej wypowiedzi, brawo. Dziękuję w imieniu Kunrada.
3: Ja również dziękuję.
0: A ja coś też mądrego powiedziałem dzisiaj, czy nie? Chyba nie.
3: Tak, ty bardzo dużo, tylko tak? Czasami wtrącasz rzeczy
0: głupawe takie,
3: które mi się nie podoba. Tak, czasami to robisz dla podtrzymania wesołych emocji, a czasami po prostu jest takie prawidłowość, że wielu ludzi mówią, ale ta propaganda, ale te reklamy manipulują ludźmi innymi, no ale nie mną. Ja się nie dam manipulować, ale ty też się dajesz manipulować i ja pewno też się daję manipulować. Wszyscy dajemy się jakoś manipulować i nie odczuwamy tego. Ja nawet zacząłem sam dopatrywać się w swoich myślach, postawach, zachowaniach, na przykład w marketach, w sklepie, czy ja się daję jakoś manipulować różnym reklamom czy propagandzie. I zauważyłem, że tym się właśnie wyróżniam, że chyba mam większy próg takiego oporu, że trudniej mną zmanipulować. Tym się chyba wyróżniam od większości. A tych całą tą resztę ludzi bardzo podatnych na wpływy propagandy mediów czy reklam chyba się nazywa w Polsce od jakiegoś czasu lemmingami. Tak? Po angielsku nazywa się ich sheeple, czyli ludzie, owce, którzy podążają takim stadnym instynktem. A po Polsce to się nie przyjęło, mówi się raczej lemmingi. No ja myślę, że do lemingów nie należy. My jesteśmy... Aha, nie wiem, czy ci mówiłem, że jestem dziecko indygo. Niedawno odkryłem sobie, że jestem dziecko indygo. Także chyba się wyróżniam właśnie tym, że nie idę za tłumem.
0: A kto ci powiedział, że jesteś dziecko indygo?
3: Sam to odkryłem, bo powiedział to niejaki Igor Witkowski w jakimś jednym tam nagraniu i się raczej z niego śmiali. Ja też tak. No ale zanim się zacznę śmiać z Igora Witkowskiego, to sprawdzę, co to znaczy to dziecko indygo. No i tak wiesz, od słowa do słowa, od wideo do wideo są też artykuły na Wikipedii i zacząłem czytać opis tych dzieci indygo i chwila, moment, to przecież ja jestem, to prawie dokładny opis mojej osobowości.
0: Trochę znaczy, za tego, stary na dziecko jesteś, Konrad, bez urazy.
3: Ale nie. To zajmij się tym, być może ty też jesteś dzieckiem indygo. To chodzi o to, że w dzieciństwie dzieci indygo miały taki kolor barwy indygo i dlatego się mówi na dorosłych nawet ludzi, że to są dzieci indygo.
0: Masz kolor indygo miałeś? Jak byłeś małym, byłeś koloru indygo?
3: Miałem aurę koloru indygo.
0: No,
3: taką niewidzialną poświatę, taką jak miewał Pan Jezus na głowie, albo inni święci.
0: Jak na bardzo długo wstrzyma się oddech, to się robisz pierw zielony, a potem taki niebieski, indygo właśnie, to jest taki odcień fioletowy.
3: Niektórzy mówią siny.
0: Siny, o właśnie, siny. No teraz taka moda, każdy chce być dzisiaj dzieckiem indygo i mieć Aspergera. A to sobie wypraszam, ja tylko mam.
3: Ja też nie wiedziałem, że mam zespół Aspergera, aż właśnie tak od słowa do słowa i chwila, moment, no to też ja pasuję do tego opisu. I wiesz, w pewnym sensie myślę, że te pojęcia dzieci indygo i zespół Aspergera w któryś momentach się jakby pokrywają, zachodzą na siebie te opisy. Być może w innych, na przykład psycholog ci nie powie, że to dziecko to jest dziecko indygo, bo ma jakąś poświatę, ale ci przedstawi zespół cech osobowości czy zachowań, które świadczą o zespole Aspergera. I myślę, że częściowo to się pokrywa, więc przyjrzyj się tym dzieciom indygo.
0: Każda mama, jak ma kłopoty wychowawcze ze swoim dzieckiem, to dojdzie w końcu do wniosku, że to jest dziecko indygo o wyjątkowej aurze, kosmiczne dziecię, dlatego niezrozumiane, źle się uczy, bo szkoła jest czymś głupim dla tego dziecka, ono przerasta swoich nauczycieli, dlatego ma same pały. To ja też się kwalifikuję. To jesteśmy kosmicznymi braćmi, nasze dusze, prastare dusze kosmiczne, ty i ja, widzisz, no, musimy nauczać ludzi.
3: To się może wydać śmieszne, ale na przykład to, co powiedziała Jola o tych jakby epidemii tej anoreksja nerwoza, no to nie dlatego, że te dziewczyny były w cudzysłowie głupie, czy mało inteligentne, czy jakieś niedorozwinięte umysły. Nie, często te, tak jak na przykład ta piosenkarka z zespołu Carpenters, są bardzo twórcze, bardzo wrażliwe, bardzo inteligentne osoby, a wiesz, mimo to mają kłopoty w życiu, typu na przykład anoreksja nerwoza czy inne tam, czyli to nie wyklucza się. Ktoś może właśnie być dzieckiem indygo czy zespołem Aspergera czy czymś, a mimo to być inteligentnym i twórczym, a mimo to właśnie mieć, właśnie nie mimo, tylko z tego powodu kłopoty w szkole, bo nie pasuje do tej, wiesz, zgodnej większości, która się nie lubi wychylać. I myślę, że to się nie wyklucza.
0: My, geniusze, niezrozumiali. Dzięki, Konrad.
3: Ja ustąpię, może nawet Janowi Matejko, jakby wyszedł z łazienki po tym. W każdym razie przed snem. Więc dziękuję za uwagę i miłej rozmowy. Bardzo ciekawa audycja dzisiaj, udana i ciekawe tematy. Dobranoc.
0: Dzięki, hej, hej. Obawiam się, że Jan już drzemie sobie na wyrku, może właśnie myje zęby, chyba się szykuje do spania, bo już wcześniej deklarował, że właśnie powoli się zbliża ta pora i to może mieć właśnie związek z tym, że dzisiaj ustąpił pola innym. Donejcik.
1: Jezus antycunrat nie czcijecie fałszywego Boga Kunrada 44, dziecko indyka z zespołem Aspierdola 5 zł.
0: Zespół Aspierdola, dziecko indyka. Oj, Jezus antykunrat, antykunrat, anty Jezus. Owoc naszego żywota Jezus. Szanowni Państwo, mamy tu przykład właśnie wypowiedzi z mową nienawiści i tylko 5 zł. Nie, dziękuję oczywiście, ale zespół Aspierdola, no, to co, to nie wolno się śmiać z Aspergera, bo ja też mam, to nie wolno. Dlaczego fałszywego Boga? A kto to sprawdził, że fałszywy? A może właśnie prawdziwy? Było przepowiedziane, krew jego dawne bohatery, a imię jego? 44, wszystko się zgadza. Także proszę się... Nie, widać, że to jakaś właśnie młoda dusza, jeszcze zwierzęca, jeszcze od jakiegoś właśnie dzikiego zająca zwariowanego. I ta dusza to ziemskie dziecię, istota ziemska nie rozumie nas, istot będących na wyższym stopniu rozwoju, na wyższej gęstości. I wyśmiewa, i szydzi, bo tylko to potrafi. Wielu takich śmieszków będzie pojawiać się w radio. I będą ataki. Wściekłe ataki. No, a ja mam zespół Strasburgera, że drętwę dowcipy tutaj funduję wam. Mam zespół Strasburgera. No i tak, to też Wro zauważył, też napisał tu, jakaś telepatia, też napisał zespół Strasburgera, że mam, no to co, skoro już dwie osoby tak twierdzą, to coś w tym musi być. No proszę, zespół Strasburgera. No to i tak... o jeden level wyżej niż syndrom Drozdy właśnie, o którym tutaj Turboson wspomina. Zespół Drozdy. Nawet, ja nawet nie potrafię być tak nieśmieszny. Może sobie kiedyś przygotuję skórkę od banana, żeby to prowadził. Tu, witam, tu, a tu ten banan, ja tam sisę tego, a ludzie, o, co tu za banan, a ja tak sobie zjeść chciałem, ale tam odwinę idę i za siebie i tutaj się odwrócę i tutaj się przywrócę i będzie śmiechu. No. O, Jan Matejko jeszcze nie śpi. Dzwoń, chłopaku. Chłopaku, nie powinienem chyba tak mówić do Jana, chłopaku. Przepraszam bardzo za takie spoufalanie się chłopaku. To jest mężczyzna. Chłopak to... Chłopaki to są w agencjach. Witam.
4: Witam. Ja dosłownie już tam nie będę za dużo czasu zajmował, ale tylko chciałem... powiedzieć o jednym aspekcie, tu się akurat przed chwilą zgadałem. Chciałbym wam tak a propos najpierw rozmowy korespondencyjnej inaczej. Zacznę tą swoją wypowiedź zupełnie inaczej. Chciałbym korespondencyjnie zadać takie pytanie i fajnie by było, żeby ono w eterze sobie gdzieś tam zafunkcjonowało na zasadzie takiej, że być może ktoś się nad tym zastanowi i warto by było kiedyś na ten temat podyskutować, bo nie wiem, czy dociera do was kolosalna różnica, jaka jest w tych wszystkich protestach, które funkcjonowały do 80-tych, 90-tych lat w Europie. One miały aspekt ekonomiczno-społeczny, a wszystkimi tymi protestami, z którymi mamy do czynienia na dzień dzisiejszy. Czyli to, co się działo na Ukrainie, to, co się dzieje teraz na Białorusi, to, co ewentualnie grozi nam w Polsce, czy ktoś widzi w ogóle jakąś różnicę, nie tylko w samej metodologii wywoływania tego typu zdarzeń losowych, tak, nazwijmy je sobie losowymi, ale również w sferze ideologicznej.
0: Czyli by się można zastanowić, jakie są elementy wspólne różnych przewrotów, tak? Coś takiego, no, tak?
4: No, ale ja się obawiam, że bardzo ciężko będzie znaleźć w sferze zarówno ideologii, jak i samej metodologii wywoływania tego typu protestów jakikolwiek wspólny element.
0: A wywoływanie pewnego chaosu i destabilizowanie takiego, wiesz, ładu społecznego, niepokoje, wiesz, i przekonywanie ludzi, że mamy do czynienia z jakąś dyskryminacją, że ktoś jest zaatakowany, nie są to jakieś elementy być może wspólne? Nie wiem, tak zgaduję, głośno myślę.
4: Ja bym tylko chciał dać ku zastanowieniu się, bo pewne... Ja wiem, że ja jestem czasami niezrozumiały, jak mówię o jakichś wzorcach kulturowych albo o tym, co, że ktoś jest w stanie kontrolować życie społeczne, czyli ten Matrix, który nam w filmach, tak, jest przedstawiany jako coś, jako świat techniczny, tak, który chce wyeliminować tą ludzką obecność na Ziemi, tak naprawdę on funkcjonuje, tylko że on ma charakter społeczny i my w nim uczestniczymy. Nie dosyć, że uczestniczymy, ale tak naprawdę jesteśmy kołem zamachowym tych wszystkich przemian. I chcę wam tylko... To będzie bardzo krótka wycieczka, ale to oczywiście bez odwołania się do przeszłości też nie da się czegokolwiek zrozumieć. I sprawa jest dosyć prosta. Popatrzmy na taką ideę, która funkcjonowała w historii, powiedzmy sobie, sportu. A dokładnie tak naprawdę Igrzyska Olimpijskie. Nikt się nad tym nie zastanawia, że do w zasadzie połowy XIX wieku jakakolwiek rywalizacja sportowa w zasadzie funkcjonowała w formie bardzo szczątkowej, tak, i dotyczyła raczej elit, jeżeli chodzi o grę w tenisa, w polo, tak, czy w krykieta, to są te najbardziej znane dyscypliny sportowe, które wówczas funkcjonowały. To jest coś nowego, to jest coś, co wróciło do nas, co oczywiście odwołuje się do tradycji antycznej zupełnie niepotrzebnie, bo w antyku to jednak wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej i sport był dla ludzi bogatych, czyli dla takich, których było stać na to, żeby przez rok czy przez dwa przygotowywać się do udziału w tej olimpiadzie. Nie miał on nigdy w życiu charakteru powszechnego, tak? Ale to mniejsza o to. Jeżeli nie chcemy zrozumieć tego, że pewne idee pojawiają się tylko i wyłącznie w celu sterowania życiem społecznym, to nie zrozumiemy tego, co do tego pytania, czy odpowiedzi, nie będziemy w stanie w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, które zadałem na początku, bo ono się wydaje co prawda abstrakcyjne, bo nam się wydaje, że te wszystkie protest jest protestem, ale to końca wcale tak nie wygląda. I teraz chciałbym wam tylko powiedzieć o jednej podstawowej rzeczy, że idea Igrzysk Olimpijskich powróciła tak naprawdę dzięki Szwedom. A dokładnie w 1833 roku po raz pierwszy pojawiła się idea Szwedzkiego Towarzystwa Olimpijskiego. Zostało takie założone i zaczęły się odbywać Igrzyska Skandynawskie. To równocześnie rozpoczęło się i w Grecji, tylko że na przełomie lat 1850-1870 tam rozgrywały się te zawody, ale pierwsze nowożytne, tak, tego typu zawody o charakterze powszechnym odbyły się w Szwecji. Tylko że bez kontekstu historycznego to też zbyt wiele nie zrozumiemy, bo w 1818 roku, czyli dokładnie na 12 lat, 15 lat wcześniej, dynastię objął Bernadot. Wrócili z powrotem na tron szwedzki. A przecież to jest były generał Jean-Baptiste, to jest były generał napoleoński. czyli idee republikańskie musiały nabrać również jakiegoś kontekstu społecznego. I to nie jest przypadek, że akurat te idee wraz z Bernadotte, z tym rodem Bernadotte, powróciły akurat do Szwecji i już dalej były popularyzowane w Europie. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo dzięki temu to był czynnik wzmacniający konsolidację, a tak naprawdę zjednoczenie państw. Pamiętajcie o zjednoczeniu Włoch w tym okresie, w latach 70., o tym, jak Prusy zjednoczyły wszystkie niemieckie ziemie. Dołączono do tego oczywiście cały system szkolnictwa, ale tutaj mamy do czynienia z pewnym procesem. To się nie wzięło, ten wzorzec kulturowy, który był państwotwórczy i wspomagający świadomość narodową, tak, poprzez między innymi sport, był elementem zaplanowanej inżynierii społecznej. To się nie wzięło z nagłej chęci podniesienia kultury fizycznej wśród narodu. Nie, bo taki, to teraz nam jest tak to przedstawiane. W tamtych czasach wyglądało to zupełnie inaczej. Było to elementem, który miał stworzyć świat ten, który my na dzień dzisiejszy znamy. Tak samo jak system szkolnictwa. I warto po prostu o tym pamiętać. I te wszystkie procesy miały doprowadzić, czy miały zmienić, tak, ten świat, który istniał do rewolucji francuskiej, który był w zasadzie monarchiami, w świat, który mógł ewentualnie konkurować z tym, co powstało po drugiej stronie Atlantyku. Ta transformacja została po prostu wymuszona. Jakkolwiek nic się nie zmieniło. Bo jeżeli zobaczycie Jola tutaj fajnie mówiła, ale jeżeli zobaczycie na sposób organizacji tego sportu, ale on wyglądał tak od początku, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski to został założony w 1880 którymś, tak? Czy na początku lat 90., przepraszam, XIX wieku. Struktura organizacyjna tak naprawdę się nie zmieniła, a przecież to jest konsorcjum. No musicie sobie zdawać sprawę, że sport u swoich podstaw jest potężnym przedsiębiorstwem. To jest maszynka do zarabiania pieniędzy, niewiele różniąca się, na przykład jeżeli chodzi o FIFA, tak, i piłkę nożną, niewiele różniący się w sposobie pozyskiwania środków, w sprzedaży tego, co produkuje, czyli tych widowisk sportowych, niczym nie różni się od wszystkich innych przedsiębiorstw. To jest jeszcze jedna forma zarabiania pieniędzy przecież. I zobaczcie, jaka jest struktura. Struktura jest bardzo ciekawa, bo jest organizacja ponadnarodowa, potem są organizacje narodowe i one, tak jak potem rząd, ma swoje administracje w zależności od potrzeb wewnętrzne w kraju. Na ten element powtarzania się takich samych struktur funkcjonowania tego świata, to chyba nie bardzo chce ktoś patrzeć, nie? Bo to może przez przypadek, tak? Mamy taką organizację jak Bank Światowy, który zrzesza 189 państw, który ma swoje oddziały krajowe, tak? Które już dysponują aktywami w zależności od możliwości pozyskiwania zabezpieczeń. Co prawda on się składa, bo przecież Bank Światowy składa się, i to jest właśnie cały przekręt tego systemu, i teraz wam pokażę, że w sporcie jest dokładnie tak samo. On się tak naprawdę składa, to wszyscy wiedzą, z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i z Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju. To już może wiedzą, mniej osób o tym wie, ale dopiero konglomerat tych dwóch organizacji ponadbankowych, czyli tak jak FIFA, obejmuje nadzór nad krajowymi swoimi odpowiednikami. Ale mało kto wie, że przy międzynarodowym, przepraszam, przy Banku Światowym mamy jeszcze Międzynarodową Korporację Finansową. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawy twór. Poza tym jest tak zwane Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów, ja już nie pamiętam, ale chyba inwestycyjnych. Sporów inwestycyjnych. Chodzi po prostu o to, żeby na tym już najwyższym, ponadnarodowym szczeblu decydować, jakie gałęzie przemysłu i gdzie będą lokowane na świecie. To jest bardzo ciekawa organizacja, o której się zbyt dużo nie mówi, ale to tam rozstrzygane są decyzje dotyczące największych inwestycji, na przykład jeżeli chodzi o eksploatację złóż. Bez zgody Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów nie ma takiej możliwości na dzień dzisiejszy, żeby cokolwiek, gdziekolwiek wydobywać. I nawet gdybyśmy mieli jakiekolwiek ambicje dotyczące tego, że my na przykład swój tytan będziemy wydobywać, to my go nie będziemy wydobywać tak długo, dopóki to Międzynarodowe Centrum nie wyrazi na to zgody. I ja nie wiem, dlaczego jest to tajemnicą Poliszynela, dlaczego nikt nie chce o tym publicznie powiedzieć. To nie jest tak, że nasze władze chcą bądź nie chcą, tak, eksploatować jakichś surowców, nawet mając wiedzę o tych surowcach, bo bez zgody tego ponadnarodowego tworu nikt niczego na tym świecie nie wydobędzie. A jeszcze ciekawszym przy Banku Światowym organizacją jest tak zwana Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych. To już jest w ogóle twór, to jest perełka, bo tak naprawdę to gremium międzynarodowe dopiero decyduje o tym, w których miejscach świata będą lokowane kapitały. To jest nieprawdopodobne. Bez Agencji Wielostronnych Gwarancji nigdy w życiu nie byłoby Chin. Jednym z sygnatariuszy podpisania tych umów z roku 1976 z Chinami, o czym oczywiście wiemy, o Banku Światowym, o drugim głównym akcjonariuszem tych wszystkich umów z rządem chińskim w 1976 roku była Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji. To dzięki ich zgodzie, Shifą, udało się przerzucić potężne kapitały do Chin. I nigdy w życiu nie powstałby taki bank o nazwie ICBC, który jest w tym momencie największym bankiem światowym, bo jego kapitał przekracza chyba w tej chwili grubo ponad 3 biliony dolarów. I rzeczą bardzo ciekawą, bo w tamtym roku wykazał tylko 44,5 miliarda dolarów zysku przy udzielaniu przede wszystkim pożyczek krótkoterminowych, bo musicie sobie zdawać sprawę, że Chiny powstały na kredytach krótkoterminowych. I tylko i wyłącznie dzięki temu jest to kolos na glinianych nogach. Zresztą Enki doskonale o tym wie, bo nawet to podkreślał parokrotnie, że bez możliwości natychmiastowego zbycia tego, co produkują przy strukturze kredytów chińskich na dzień dzisiejszy, Chiny po prostu padną przy tak rozbudowanej infrastrukturze, bo każda infrastruktura wymaga potem kosztów utrzymania. I to nie jest tak, że Chiny mogą swój postęp zatrzymać. One się muszą rozwijać, to jest droga bez wyjścia. Chiny nie mogą stanąć w miejscu z bardzo prostej przyczyny, że o ile gospodarka europejska i amerykańska jest oparta przede wszystkim na kredytach długoterminowych, to chińska jest oparta przede wszystkim na kredytach krótkoterminowych, właśnie między innymi z ICBC. Zresztą to jest bardzo dziwny bank, bo to jest jak pierwsza organizacja na świecie w ogóle ponadnarodowa. Zadebiutowała równocześnie w 2006 roku na giełdzie w Hongkongu i w Szanghaju. To jest nieprawdopodobne. Nikt wcześniej nie odważył się na taki debiut, już nie mówiąc o tym, że ponad 24 miliardy dolarów pierwszego dnia sprzedaży akcji udało się uzyskać. To jest coś nieprawdopodobnego, ale do czego zmierzam? Już przepraszam za tę dygresję o Chinach, ale jak już słyszę te Chiny, to aż mnie po prostu nosi. Czasami muszę sobie coś tam sobie tym Chińczykom opowiedzieć. I teraz tak, jeżeli sobie popatrzymy na coś takiego jak formy organizacji życia społecznego w poszczególnych państwach, to zwróćcie uwagę, że one mają przede wszystkim wszędzie i za każdym razem dokładnie taką samą strukturę. Czyli to jest powielanie systemu, który funkcjonuje globalnie i to nie od powiedzmy sobie 1944 roku, żebyście mieli świadomość. Tylko stopień koncentracji kapitału umożliwia na dzień dzisiejszy takie globalne przedsięwzięcia, a sama struktura jest dokładnie taka sama w zasadzie od początku XX wieku. Nie ma znaczenia, w którym z państw kto aktualnie będzie sprawował rządy. Dlatego pytanie zawarte w tym tytule tej dzisiejszej audycji jest o tyle ciekawe, że rządy tak naprawdę wcale nie boją się nas. I to jest prawda. One naprawdę mają się kogo bać, czyli organizacji ponadnarodowych. Bo jeżeli spojrzycie na większość form organizacji życia społecznego na dzień dzisiejszy, to one mają swoje struktury międzynarodowe. I swoje żale i pretensje to powinniśmy mieć raczej sami do siebie. Bo powiedzcie wszystkim ludziom na dzień dzisiejszy, że sport jest takim wzorcem kulturowym, który po pierwsze wprowadza do życia społecznego rywalizację, której wcześniej nie było, tak? I to tą jeszcze wysoce niebezpieczną, związaną chociażby z faktem tym, że rozbudza w sposób nieprawdopodobny na przykład świadomość narodową. Zobaczcie, że akurat przy zawodach sportowych wszyscy mają biało-czerwone flagi i tam nie ma podziałów politycznych. Tam wszyscy kierują się poczuciem, powiedzmy sobie, patriotyzmu w cudzysłowie, tak? Bo to chyba takie najbardziej adekwatne słowo. Czyli czymś, co identyfikuje ich jako grupę, tak? W tym wypadku grupę narodową, ale jest formą organizacji życia społecznego, bo dzięki temu oni się po prostu identyfikują z tym tworem, na przykład, którym jest Polska, tak? Uczestnicząc w zawodach sportowych i po to one zostały wymyślone. Powiedzcie teraz ludziom, że żyją w świecie, który został im stworzony i mają przestać się pasjonować na przykład sportem, tak? Bo jeżeli chodzi o niebezpieczeństwa z tym związane dla życia społecznego, są po prostu przeogromne. Jeżeli do tego dołożycie tworzenie autorytetów, tak, wzorów, no bo przecież dla mnie jest śmieszne, żeby ktoś, kto nauczył się kopać piłkę, zarabiał miliony dolarów. I przecież to jest tak proste i oczywiste. My, będąc dziećmi, bawiliśmy się. Kopaliśmy piłkę, biegaliśmy. Ci ludzie nigdy nie dorośli. No wyobraźcie sobie, gdybyśmy my się tak zachowywali na dzień dzisiejszy, ja zamiast iść do pracy wyszedł przed dom i tutaj z sąsiadami sobie na drodze zaczął kopać piłkę, to przecież to jest jakaś totalna abstrakcja. No to nazwalibyście mnie, że ja po prostu nie wyrosłem, że ja jestem nadal dzieckiem i że ja nadal potrzebuję zabawy. To dlaczego my w swoim racjonalizmie tak nie chcemy popatrzeć na tych sportowców, którym za kopanie piłki, czyli za zabawę, płaci się pieniądze? No przecież to jest to jest tak nieoczywiste z punktu widzenia funkcjonowania w życiu, że bez stworzenia jakiegoś wzorca kulturowego i nie tworzenia herosów z tych ludzi, którzy nabywają jakieś umiejętności, nazwijmy je sensu stricto, społecznie wątpliwie potrzebne, to jest, no dla mnie przynajmniej jest to wysoce niezrozumiała, znaczy jest zrozumiałą, tak, jeżeli chodzi o formę organizacji życia społecznego, jest jak najbardziej formą zrozumiałą dla mnie, ale nie ma to żadnego uzasadnienia zdroworozsądkowego w funkcjonowaniu takiego aspektu życia. Tym bardziej, że on kanalizuje, zwróćcie uwagę, jakie on emocje kanalizuje przy okazji, tak? Że rozczłonkowanie tego sportu na poziomie już poszczególnych narodów doprowadza do animozji też i społecznych. To spełnia naprawdę ludzie nie są stworzeni do rywalizacji. Ludzie są stworzeni do współpracy. Bo jeżeli będziemy rywalizować przy budowie domu, to ten dom nigdy w życiu nie powstanie. To dopiero współpraca może doprowadzić do tego, że my będziemy skłonni cokolwiek wybudować. Ale teraz zmierzam już szybko, żeby was nie zanudzić, do pewnej analogii, tak, związanej z tym, co tak naprawdę się zmienia, albo co takiego się zmieniło, że ja na przykład nie widzę żadnej analogii w sferze ideologicznej z protestów, które się odbywają na dzień dzisiejszy. To dotyczy tak samo tych żółtych kamizelek we Francji, jak i na przykład tego, co się dzieje na Ukrainie. Zwróćcie uwagę, że wszystkie wcześniejsze protesty miały podłoże ekonomiczne. Przede wszystkim podłoże ekonomiczne. A wszystkie te protesty, które są na dzień dzisiejszy kreowane i to je odróżnia, to są już tylko i wyłącznie to są już protesty ideologiczne. Czyli Ukraina nie była wynikiem niezadowolenia z poziomu życia. Bo ta rewolucja tak naprawdę ukraińska, ten cały Majdan pokazał tylko i wyłącznie jedno, że poziom życia się tam, że tam się obniżył przecież, a nie się podniósł, doprowadzając do nieprawdopodobnej emigracji tych Ukraińców ze swojego kraju. I żółte kamizelki też nie miały podłoża ekonomicznego, tylko pauperyzację. Tam się pojawiały takie problemy, jak na przykład walka z fotoradarami. Nie wiem, czy wiecie, że żółte kamizelki we Francji dosyć ostro walczyły na przykład z fotoradarami. Tam były kwestie pauperyzacji społeczeństwa poruszane, ale sensu stricto kwestie związanych na przykład z przedłużeniem, wydłużeniem wieku emerytalnego, to co wpływa na status ekonomiczny, tam się w tych protestach to nie pojawiało. Więc pytanie jest takie, czy te wzorce kulturowe, które i ta rywalizacja, która została nam zaszczepiona, nie doprowadzają do tego, że my w jakimś po prostu cholernym matriksie na dzień dzisiejszy żyjemy, nie? Ale się nagadałem, cholera.
0: Janeczku, my friend, jak ty mnie dzisiaj zaimponowałeś, krynico wiedzy radiowa, ty moja, Janeczku, jeszcze gentleman, Jole przepuścił, audycję za mnie prowadzi, jeszcze donate'a wysłał, Janeczku, pójdź w me ramiona, po prostu aż chyba...
4: Dobra, już ja nie ten, wiesz, bo w ramiona ja tak naprawdę nie. Chciałem w dniu dzisiejszym pogadać z potrzebą, nie? Bo mnie właśnie bardzo ciekawiło to, czy on nie widzi na przykład tego, ja wierzę w jego racjonalizm i w takie cholerne, racjonalne, zresztą tak samo jak Zenon. Oni mają obaj takie cholerne, racjonalne podejście do życia. I mnie ciekawiło, czy to tylko mnie się już tak zaczyna wydawać, że formy tych protestów, ale też i sfera ideologiczna, to jest zupełnie coś innego niż z tym, co mieliśmy wcześniej. I czy nie jest uprawnionym wyciągnięcie na przykład takiego wniosku, że coraz więcej tych protestów jest po prostu sterowane spoza kraju. Bo zobacz, żeby był 89 rok, mógł w Polsce zaistnieć, to te protesty, one nie tylko, że miały charakter narodowy, ale one miały charakter oddolny, czyli zaczynały się w zakładach pracy, przez stworzone organizacje i tak dalej, i tak dalej. A w tej chwili w zasadzie, pomimo tego, że ta forma nadal mogłaby zupełnie spokojnie funkcjonować i to one wszystkie powstają w internecie. Bez potrzeby jakby angażowania i wstrzymywania na przykład gospodarki w tej walce. Czy te zmiany jakby nie sugerują nam, kto tak naprawdę stoi na dzień dzisiejszy za tymi wszystkimi protestami? Wiesz, o co chodzi, tak? Czy forma i treść forma organizacji tych protestów, ale też i ta sfera ideologiczna nie wskazują na bezpośrednie sprawstwo i chęć tak naprawdę jak największej destabilizacji, ale nie świata, ale raczej państwowości, czyli państw. Czy my na przykład nie obserwujemy na dzień dzisiejszy upadku po prostu państwowości? A nie tego, że padnie pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte państwo, tak? Czyli ta globalizacja w takim wymiarze goebbelsowskim, tak? To Goebbels chciał Europy tysiąca Luksemburgu przecież, nie? No i czy my powrotku po prostu powoli do tego nie zmierzamy, nie? No to dobra, to ja już nie
0: no,
4: tego
0: mam
4: nie...
0: nadzieję, że się nie obrazisz, Janie, że nie jestem, wiesz, godnym dyskutantem, bo wiesz, ja tak się nie znam dobrze na tych sprawach. Zbyt zaawansowane tutaj kwestie poruszasz, wiesz, i domyślam się, że być może z potrzebą czy z Zenonem byłaby ciekawsza rozmowa. Ja to taki śmieszek trochę jestem, wiesz. Ale to słuchaj, nic.
4: Trzeba mi to znowu popalić, nie?
0: Ale wiesz, to też nic straconego, bo zauważ, że ty nie rozmawiasz tutaj ze mną. Tylko słuchacie, no w tej chwili około, powiedzmy, te 100, 150 osób i to jest dla nich ciekawa, wiesz, wypowiedź, a ja też nie muszę się na wszystkim znać, ale wiele z tego, co mówisz, to słucham z zainteresowaniem i to mówię szczerze, więc
4: no, wiesz. No wiesz, bo jak na przykład jeszcze popatrzysz na historię, to ja pamiętam, jak pierwszy raz się zetknąłem na przykład z historią MKOL-u, to tam było jasno powiedziane, że przedstawicielem, czyli szefem MKOL-u, tego Komitetu Olimpijskiego, miał być przedstawiciel tam miały być co dwa lata. Czyli przez ten okres dwóch lat miał być przedstawiciel tego kraju, w którym będą organizowane następne igrzyska. A potem nagle się złożyło tak, że założycielem i pierwszym szefem wybrano oczywiście znanego barona de Coubertin z bardzo ciekawej rodziny, z bardzo ciekawego rodu. I tak naprawdę już całą kontrolę sam MKOL wybierał potem poprzez tych delegatów, tak, krajowych, już sam sobie wybierał przewodniczącego. Tej idei jakby dzielenia się przewodnictwem w komitecie, Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, bardzo szybko zrezygnowano na rzecz pełnej kontroli. I zresztą to do 25 roku, bo chyba był prezesem to pierwszego MKOL-u, no to było doskonale widać, tak, ten jego wpływ i tą strategię tworzenia tej warstwy ideologicznej tych olimpiad, tak. Ale to już tylko taka dygresja. A jeżeli na przykład popatrzycie na organizację czegoś takiego jak MKOL, to zrozumiecie, że on się niczym nie różni od typowej korporacji, czyli koszty przerzuca na państwa, które muszą zbudować odpowiednią infrastrukturę. Sam tak naprawdę jest tylko i wyłącznie organizacją do koordynacji, nadzoru, a przede wszystkim nadzoru finansowego nad całym tym przedsięwzięciem. W związku z powyższym jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby kraj, który organizował olimpiadę, na niej zarobił. Więc taki zwykły MKOL jest niczym innym jak jeszcze jedną korporacją w tym życiu społecznym, którą widzimy. I zresztą której gałęzi życia nie dotkniemy, to system organizacji jest dokładnie taki sam. Oni powielają cały czas jeden i ten sam wzorzec, nawet organizacyjny. Tu się nic nie zmienia. I pretensje narodów do swoich rządów są o tyle uzasadnione, co bezcelowe. Bo wszystkie te decyzje, jak popatrzycie na wszystko, na kwestie organizacji zdrowia, systemu bankowego, tak, przez Bank Światowy, one są wszystko strukturalnie zbudowane dokładnie na tym samym jednym i tym samym schemacie. Przy czym Bank Światowy jest o tyle ciekawą instytucją, że on wpływa w sposób jakby bardzo bezpośredni poprzez właśnie alokację kapitału. Na tym poziomie, tak? Wpływa na prowadzenie polityki, zresztą na utrzymywanie się i padanie tych rządów, bo oni mają wpływ na to, czy w danym kraju będzie rozwój, czy nie będzie, bo jeżeli nie dostanie gwarancji bankowych, to czy nie uzyska kredytów, a jeżeli nie uzyska kredytów, czyli dalszy rozwój infrastruktury w takim kraju stoi pod znakiem zapytania, czego na przykład przykładem jest Francja, tak? Jeżeli Francja chciała wybić się na niezależność, to po ograniczeniu im możliwości finansowania potężnych przedsięwzięć, Efekt tego był taki, że Francuzi mają na dzień dzisiejszy potężne problemy z utrzymaniem chociażby tej infrastruktury, którą już sobie wybudowali, o czym każdy wie, kto jeździł drogami francuskimi. Także oprócz parunastu autostrad, które mają wybudowane od nowa, to jazda pozostałymi to jest po prostu jakiś totalny horror. Tak? A sam wjazd do Paryża daje bardzo dużo do myślenia, bo mostów w takim stanie tej całej infrastruktury drogowej, bo to najprościej potem popatrzeć, tak? To widać, że oni

0: a wytłumaczcie ludziom, że tam to, że mają nie brać kredytów, to jeszcze można jakoś dałoby się wytłumaczyć, tak? Ale jest jeszcze tyle innych aspektów związanych chociażby z mediami, z informacjami, które są przekazywane. To jest po prostu nieprawdopodobne, nie? I chyba Konrad miał rację, że gdybym zaczął rozmawiać przed nim, to on by w życiu się nie doczekał się możliwości wypowiedzenia, nie? Także ja nie będę tego, nie będę przeszkadzał.
1: A pytanie
0: zdalne, które chciałbym zadać potrzebie i Zenonowi, brzmi po prostu w ten sposób. Czy nie mają po prostu świadomości tego, że niepotrzebnie szuka się winnych pośród decyzji, które podejmuje rząd, czy przypadkiem społeczeństwa, które uczestniczą w zaplanowanym do samego końca organizacji życia społecznego, czy to nie my bezpośrednio sami ponosimy udział za bezmyślność, z jakiej korzystamy z tych dobrodziejstw, które wymyślono dla nas. I tej winy trzeba by było najpierw poszukać po sobie, albo przynajmniej poszukać zrozumienia dla tego, w czym my tak naprawdę uczestniczymy. Bo jeżeli ktoś ogląda ten Matrix, a jakby nie widzi tego, że forma organizacji życia społecznego u nas jest takim jednym wielkim Matrixem i on nie rozumie tego, że funkcjonuje w ramach systemu, który można albo zanegować całkowicie, albo walczyć tylko i wyłącznie z symptomami, bo każdy następny rząd będzie tylko symptomem, tak jak każda następna wymyślona idea, czy prawicowa, czy lewicowa, czy rewolucyjna, czy nierewolucyjna, to jest tylko leczenie symptomów, a choroba jest zupełnie gdzie indziej. I ta choroba nawet ma te same struktury organizacyjne i to wszystko funkcjonuje. Ludzie lubią to nazywać globalizacją, tylko nie wiedzą, że ta globalizacja zaczęła się pod koniec XVIII wieku, w momencie, kiedy przechodziliśmy z systemu monarchii na ten system, który wymyślono, żeby ukryć tą monarchię po prostu. No, nazwijmy sprawę po prostu po imieniu, nie? I tylko tyle, no bo ja naprawdę jestem daleki od szukania wrogów sobie wśród osób lewicowych, a tak przy okazji to chciałbym wam przypomnieć, skąd się wziął czerwony sztandar, tak? Bo powszechnie znaną historią jest to, że czerwony sztandar był symbolem rewolucji październikowej w Rosji. No to cofnijcie się troszeczkę do tyłu i sprawdźcie, jakiego koloru był sztandar rewolucji francuskiej. On był czerwony, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, że w sferze symboliki, ile symboliki jest przenoszonych z jednego przedsięwzięcia na drugie, a my w ogóle nie chcemy z tego wyciągać żadnych wniosków. Nas interesuje, że ktoś zakrył oczko, że ktoś pokazał piramidę i tego typu historie, tak? A żeby w zabytkach poszukać symboliki, w flagach czy w herbach poszukać symboliki, to już nie, bo to już wymaga chociażby znajomości historii albo przynajmniej takiego bycia, czym jest flaga i co ona symbolizuje. Że pewne idee, te, które były podczas rewolucji francuskiej, zostały przeniesione do rewolucji na przykład październikowej. Tego się nie chce zrozumieć po prostu. Nie? Dobra, nie przeszkadzam. Miłego wieczoru życzę i sobie pogadałem, nie?
1: No, ale jak ciekawego, jak to było mądrego, to i dobrze posłuchać. O. Ja napiszę pismo do prezydenta, żeby panu Janu dać Nobla. Napiszę pismo takie.
0: Ja ci powiem jedno. Ale to już taka uwaga natury ogólnej. Bardzo często, nie wiem, czy tam w internecie, czy ludzie mówią, że przebudzeni, że my chcemy walczyć tak z tym, co nas otacza, bez jakby zrozumienia struktury, w której my tkwimy, to z czym ci ludzie chcą walczyć? No ja sobie zawsze zadaję takie pytanie. No z czym chcą walczyć, jeżeli każdy aspekt naszego życia w zasadzie ma początek daleko, daleko w historii, to po pierwsze, i jest sterowany poprzez

0: zależność wasal-pan, a nie według tego, którego nas nauczono, że zasobność portfela o czymkolwiek na tym świecie, że zasobność portfela na tym świecie cokolwiek znaczy, bo pamiętajcie, że ci ludzie, większość ich majątku to są akcje, które dzisiaj mają jakąś wartość, a za chwilę można zmienić technologię i na przykład tej, i stracą na wartości. W tym świecie liczą się zależności wasal-pan, które powstawały wiekami. I to, że ktoś jest bardzo bogaty, to nie znaczy, że ma cokolwiek do powiedzenia. On po prostu tylko korzysta z tego, że jego predyspozycje zostały wykorzystane do zagospodarowania pracy setek tysięcy czy milionów ludzi. I tylko w tym zakresie jest to wymiernym wskaźnikiem jego możliwości, tak, na tym naszym ziemskim padole, ale nie jest wyznacznikiem czegokolwiek więcej niż kontroli nad nadzorem społecznym. I tylko tyle, to nie ci ludzie dokonują wyborów, co będzie aktualnie wprowadzane w życie na świecie. To nie ci najbogaci decydują, jeżeli chodzi o pandemię przecież, tak? Żeby było jasne, już wszyscy mają świadomość tego, że te decyzje zapadają poza tymi kręgami. I tylko chciałbym się wytłumaczyć z jednej rzeczy, bo to Zenon mi słusznie zwrócił uwagę, bo pewno doszło do sporego nieporozumienia, bo ja rozmawiając i mówiąc wam o tych możliwościach związanych z wykorzystaniem na przykład w sposób bardzo korzystny podatkowo związków homoseksualnych, to nie miałem na myśli zwykłych ludzi, bo dla nich być może byłaby to faktycznie możliwość skorzystania i unormowania jakiegoś sobie tam życia. Tylko pamiętajcie, że w tym raporcie, który przed Davos jest zawsze co roku tworzony, w tym roku spośród 2154 miliarderów na tym świecie tylko 14 to są kobiety. W związku z powyższym, a mówimy o kapitale przekraczającym 74 czy 75% całego kapitału, który funkcjonuje na świecie, żebyście mieli świadomość, jakim kapitałem ta grupa ludzi dysponuje, a pośród 100 tysięcy najbogatszych ludzi na tym świecie 540 chyba parę to są tylko i wyłącznie kobiety. I mówiąc o tych niebezpieczeństwach, nie miałem na myśli tych niecałych 9%, 8% w zasadzie procent wartości majątku globalnego, tylko miałem na myśli te 91% pozostałe. I rzeczą symptomatyczną jest to, bo w tych raportach też są zawsze podsumowywane wartości majątku dziedziczonego, tak? Bo to jest dosyć ważny współczynnik wskazujący jakby na rodowy charakter tych aktywów. I dziedziczona była do 2019 roku, dziedziczone było 1/3 tego majątku. Pozostała z pewnością była ukrywana i ukrywa się pośród tych 8 do 9 bilionów dolarów, które pouciekały do rajów podatkowych, a stamtąd były składnikiem jakichś potem innych inwestycji na całym świecie. Ale to wskazując na to zagrożenie, to nie miałem na myśli zwykłych ludzi, którym być może to faktycznie ułatwiłoby życie, tylko bardziej na zagrożenie związane z tym, że dzięki takim zapisom będzie jeszcze większa koncentracja kapitału. I najgorsze, że w formie łączenie rodów w formie heteroseksualnej jest o tyle bezpieczne, że i z drugiej strony niebezpieczne, że pamiętacie, że jeżeli pojawia się potem potomstwo, to ono dziedziczy. Tak? Więc tutaj jest jakby kwestia zgody na połączenie jakby rodowe tych kapitałów. A w przypadku związków homoseksualnych może to mieć po prostu tylko i wyłącznie charakter instrumentalny, tak? Czyli do przeprowadzenia transakcyjny, nazwałbym to. Do przeprowadzenia tylko i wyłącznie bardzo określonej transakcji, która doprowadzi do jeszcze większej koncentracji kapitału. Jeżeli się na to patrzy globalnie, to wtedy proszę się nie dziwić, że ja mam pot na plecach, tak? Bo każda następna, jeszcze większa koncentracja kapitału w jednych rękach doprowadzi do tego, że prędzej czy później to oni nas wszystkich po prostu w dyby pozakuwają, tak? I będą wypuszczać tylko wtedy, kiedy trzeba będzie im na przykład posprzątać w pałacu, tak? No, bo to generalnie rzecz biorąc może się do tego sprowadzić. Stąd były te moje obawy, a nie to, że ja mam jakąś chęć komplikowania życia innym, czy przekazywania majątku, chociaż od razu mówię, że te obawy też są po części nie do końca uzasadnione, bo przecież umową cywilnoprawną można wiele rzeczy unormować i w postępowaniach spadkowych trzeba pamiętać tylko o tej formule zachowku, tak, dla najbliższej rodziny, czyli te pary, które żyją z sobą na dzień dzisiejszy, jeżeli tylko ktoś by chciał troszeczkę poprawić polską w Polakach świadomość prawną, to można regulować na drodze umów cywilnoprawnych i to wtedy nie stanowi już żadnego problemu, nie? No dobra, spokojnej nocy życzę i ktoś tam jeszcze chyba chciał dzwonić, to Misiu chyba chciał dzwonić, to nie wiem tylko, czy on doczekał do końca i jeszcze zadzwoni, nie? Spokojnej nocy życzę, nie? Trzymajcie się.
1: Trzymaj się, Janie. Hej, hej.

Szanowni Państwo, kochani moi, słowa Jana godne, sprawiedliwe, a potrzeba zniknął gdzieś. Nie odpowiedział, bo stchórzył. Mnie ludzie donieśli, że w lesie siedzi zaśmierdzony, zabrudzony. I nie odpowiedział, bo jest głupi. Słowa akuratne Jana, zasługującego na Nobla. A potrzeby słowa nikczemne, zdradzieckie. On nie ma świętych obrazów Matki Boskiej, Jana Pawła II, Trójcy Świętej, Jan Paweł II, Matka Boska. On nie ma. On nawet różańca nie zna. Mówię to z bólem serca. Potrzebo, ty będziesz spierdolony z tego radia. Nie odpowiedziałeś Janowi, bo się bałeś się, że twoje słowa będą durne, głupawe, śmierdzące. Dupa śmierdząca twoja. Dziękuję bardzo.

0: Bidum dum dum. Wysłuchacie Luźnych Gatek, audycji, w której przeplata się mądrość z głupotą. Tematy poważne z tematami głupimi. Dzwonią młodzi, dzwonią starsi. Przepraszam.
1: O, odbekło mi się. A, ale to dobrze, to nie szkodzi. To znaczy, że żołądek ogółem pracuje, działa i no dzisiaj właśnie spożywałem tortille, serek, polędwica. O, ja nie wydaję ogółem waszych pieniędzy na głupoty, bo to może się skończyć, że nie będzie radia i trzeba ogółem mądrze. I no, bo wy lubicie, jak ja dobrze jestem odżywiony i kupuję no właśnie dobre rzeczy, całe te. I dzisiaj krupniak oryginał, niewyraźnie napisane, oryginał krupniak słoni kamel. Polska miarka. Niewyraźnie napisane. I naturalne składy. Oryginał receptę. O. Najwyższa jakość. Najwyższy jakość. O, no, a co? Mnie nie stać?

0: A przypominam o tym, że potrzebę niedługo zahipnotyzujemy. A właśnie nie, jednak go nie będziemy hipnotyzować. Wyślemy go do czarodzieja najprawdopodobniej. Żeby go zaczarował, do czarodzieja. Ale to nie mogę mówić, bo to tajemnica, ale to niedługo będzie zaczarowany. No, bo z tymi hipnotyzerami to faktycznie może być tak, że się skończy, że na gadaniu, na takiej gadce szmatce, o, robisz się lekki, stoisz sobie na środku oceanu, ptaszki ćwierkają, jesteś leciutki. No i to wcale nie oznacza, że potrzeba potem będzie tutaj jak wróbelek nam koło okien przelatywał, albo że cokolwiek się stanie dziwnego. No chociaż Enki twierdził, że można by, że potrzeba mógłby mieć niezłą zagwozdkę, bo tak zwany hipnotyzer sceniczny mógłby potrzebę zahipnotyzować tak, że on by był o 5 kg cięższy. Ale to w jego przypadku to obawiam się, że to nie jest to dobry pomysł. Jeszcze cięższy? To może ewentualnie lżejszy, a da się zrobić, że lżejszy w drugą stronę? To on by wtedy poszedł jeszcze raz i taki potem chudzinka. Może to jest... Czyli wynikało, jeśli prawdę mówił Enki, a nie fałsz, to by znaczyło, że można potrzebę odchudzić, wysyłając go do hipnotyzera, żeby spadły mu te kilogramy, a nie żeby przybyło... Halo?
1: Tak, ja bym bardziej wielokrotnie poszedł do tego hipnotyzera, który sprawia, że jestem cięższy, jesteś coraz cięższy i nagle ten księżyc zaczyna krążyć wokół ciebie zamiast wokół Ziemi. Wytworzyłeś własne pole grawitacyjne.
0: Aż tak? To musiałbyś milion razy pójść do tego hipnotyzera chyba, bo on tylko po 5 kg max na jedną wizytę, nie?
1: Ale to jest dobre, tak? Bo czy on będzie powiększał tkankę tłuszczową, czy tkankę mięsną? Tutaj można faktycznie sobie jakiś, jeżeli słucha nas jakiś kulturysta, pójdźcie sobie do hipnotyzera i zadajcie mu pytanie, czy może mi pan powiększyć tutaj o 2 mm mój mięsień?
0: Ale z tego, co ja zrozumiałem, to się nie powiększa, to nie jest faktyczny przyrost, tylko taki jakby magiczny. Ty nadal masz tą samą masę, tylko zrobiłeś się cięższy o 5 kg. Tak w dziwny sposób magiczny.
1: No ale z tego, co mówiłeś, to wyglądało tak, że ja się zważę na tej wadze i będę miał 5 kilo więcej. To nie będzie żadna czara marnicka, wiedza urojona. To będą faktyczne bozony.
0: No, bozony Billa Higgsa. Ale to jednak ciekawiej, myślę, że... Ty, a wiesz, dowiedziałem się, że Jackowski gdzieś tam w artykule napisał, się poskarżył, że go nie wymieniono, nie podziękowano mu za odnalezienie ciała tego szaraka, czy jakoś nazwał ten, co tam z łódki spadł i go szukano. Szarak, jakoś tak... I on zdradził, że bierze tylko 200 zł za taką usługę. To bardzo mało. To może nas stać na Jackowskiego. To od razu do najlepszych.
1: Wiesz co, wysłałem maila, bo parę dni temu sobie rozmawialiśmy na temat wyboru. Mamy już takiego Wizard of Choice, że tak powiem. Mamy pewien pomysł i to będzie bardzo znany czaramarnik. Wysłałem maila do Jackowskiego, żeby się umówić na prywatną wizytę, tak żeby przez pół godziny odpowiedział mi na swoje pytania. Nie mam jeszcze odpowiedzi, zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy na razie bardzo konkretny typ. Nie będziemy zdradzać, kto to jest, ale wam wszystkim w rajty pójdzie.
0: No, tak, to jest znana też osobistość w tej gildii magów. No, więc, no, ale może jeszcze odpowie właśnie arcymag Jackowski. No, tylko wtedy on będzie cię obwąchiwał. Nie czujesz się skrępowany, że będziesz musiał tam mu swoje majtki dać, skarpetkę, on będzie wąchał, bo on przez węch.
1: Wiesz co, przez 3 dni nie będę ich zdejmował, żeby dobrze poczuł zapach.
0: A jak padnie, to będziesz za morderstwo to odpowiadał.
1: Ale... Zabiłem jasnowidza i będę odpowiadał jak za człowieka.
0: No, a Jackowski już wiesz, no, jakbyś chciał ukryć zwłoki, to już sam siebie nie znajdzie. No, to jest niemożliwe. To jakiś, jest jakiś inny odnajdywacz zwłok, Jasnowic? Może nie ma. Z tym Jackowskim to faktycznie coś może być na rzeczy. Jeszcze się możesz zdziwić. Wyciągnie takie rzeczy, co nie chciałbyś, żeby wyciągnął, okaże się, że ma jakiś talent, to będzie, jakby to było na żywo nadawane, to potrzeba tam, słuchajcie, tu coś trzeszczy, problemy techniczne, o, już tracę zasięg,
1: ale wiesz co, pod kątem tego pomysłu, który teraz mamy, myślę, że audycja na żywo się uda. Nie?
0: No.
1: To się uda.
0: To tak, to jest jak najbardziej do wykonania.
1: Tylko problem jest taki, że tutaj jeszcze sobie przygotowujemy cały scenariusz i jak się wstępnie kontaktowałem właśnie z... Bo on ma w ogóle menedżera, panią Kamilę bodajże. Umawiamy się na 3 tygodnie do przodu przynajmniej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale tak, ale tutaj na live'ie... Kurde, to będzie live. Pierwsze i tutaj będziecie mogli jakoś nam podpowiadać na tych, na czacie YouTube'owym, na czacie Nocnego Radia, co z tym zrobić.
0: No i to super, bo na lajcie to zawsze większe emocje, bo wszystko się może zdarzyć. Jeszcze coś z potrzeby takiego wyciągnie, że wszyscy gęby rozdziawią. No, my nie wszystko wiemy o potrzebie, wiecie, to. Ale widziałem też taki, widziałem chatę tego właśnie, tej osoby, o której mówimy. No, nieźle się żyje z jasnowidzenia, że ja nie zostałem jasnowidzem. Dałbym radę chyba. Myślę, że dałbym radę. A ty siebie widzisz na przykład w roli jasnowidza?
1: No, oczywiście, że tak. Co mam tutaj ci przepowiedzieć? Jak masz na imię i w którym dniu się urodziłeś? Jakiego roku?
0: Krzysztof?
1: Tak? Czekaj, muszę sobie winogrono zebrać. Dobra, dzisiaj wróżymy z borówki. Tutaj jest taka borówka. Czekaj, ja sobie ją tutaj na patyczę... Sekundkę, bo muszę...
0: Na sznureczek, to trzeba przygotować instrument... Wahadełkowy.
1: Okay, dobra, jestem gotowy. Jestem tak gotowy. Mam na sznureczku borówkę. Borówkę amerykańską, ale polską.
0: Czy mojego. Mam pytanie do jasnowidza. Czy mogę je zadać?
1: No, jeżeli się pan nie boi, to tak.
0: Pytanie jest następujące. Mam wspólnika w jednym przedsięwzięciu radiowym, które prowadzę i interesuje mnie, kiedy go szlak trafi, żebym mógł przejąć radio.
1: Przenosimy tutaj boróweczkę nad klawiaturę numeryczną i widzę 5 i 8. Rok 2058.
0: 2058, wtedy dopiero go szlak trafi.
1: To jest straszne, bo to się naprawdę dodaje do... Kurde, ale serio, to się dodaje.
0: Może masz talent po prostu do tego.
1: Okej.
0: Okay. A dzisiaj aż za nie mówił, potrzeba coś tam wie.
1: Ale nie widzę 5-8 i tutaj trochę do trójki mi schodzi, czyli marzec 2058 roku.
0: Czy taka jedna, co myślę, że się mną interesuje, to się mną interesuje?
1: Czyli chcesz zadać pytanie tak, nie. Tak, nie.
0: Tak, tak? Nie. Tak.
1: Tak, nie.
0: Nie.
1: Czyli tak, nie. Tak, nie. Tak, nie. Tak, nie. Tak. Wiesz co... Zatrzymało mi się nad literką G na klawiaturze, która leży mniej więcej między T i N, czyli prawdopodobnie jesteś gejem.
0: Albo wielkie G z tego będzie. Gejem jestem. No ta osoba, o której mówimy, prawdopodobnie jest gejem, wiesz?
1: Ale wiesz co, dam ci jeszcze jedną szansę. Mam tutaj nad przyciskami funkcyjnymi swoje wahadełko borówkowe.
0: Ale to chciałem powiedzieć, że ta osoba, mówię, jest gejem, co ten jasnowidz, a nie ta, która się mną interesuje, jest gejem.
1: Zatrzymało mi się to nad scroll lock.
0: Scroll lock?
1: Mhm.
0: Do czego służy scroll lock, bo zapomniałem?
1: No właśnie
0: do zablokowania scrollowania.
1: Od 30 lat do niczego.
0: To właśnie. Ale no, nazwa mówi sama za siebie. Zablokowanie przewijania, czyli przestanie się życie przewijać, czyli śmierć.
1: Coś A może takiego. To jest właśnie osoba, która będzie spełniała twoje wszystkie potrzeby i nie będziesz dalej przewijał, nie będziesz dalej scrollował, tylko się zalokujesz.
0: No.
1: Wróżu, wróżu, daj mi prawdę, zadaj pytanie.
0: A nie, szkoda, że się na insert nie zablokowało w tym pytaniu o związek. To wsadź insert, tak? Wsadź.
1: Wiesz co, mogę ci jeszcze jedną wróżbę wywróżyć tutaj. Czekaj, tylko trochę zamacham. Dam trochę inercji. Mam dla ciebie złe wiadomości. Page down.
0: Page down, czyli tak wszystko w ogóle w dół, wszystko do samego dna.
1: Downem.
0: Czyli dojdę do samego dna.
1: Mhm.
0: O cholera. Było pytać. Czasem lepiej nie wiedzieć.
1: Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Gramy sobie w literki. Masz jakieś jeszcze pytanie?
0: PN Koci pisze, śmiejcie się, a ciało ojca mojej nauczycielki Jackowski znalazł. Czy mam jeszcze jakieś pytanie, mój drogi panie? Nie, ja już nic nie chcę wiedzieć, już wystarczająco się dowiedziałem. Ale to naprawdę się zapytam, bo ja zaczynam wierzyć w twoje umiejętności. Czy moja wątroba dobrze działa, bo mam wątpliwości?
1: Czekaj, dobrze rozmacham, żeby nie było tutaj... A czekaj, bo mam spocone palce. A czy wątroba krawca działa, borówko boska? Borówka boska skupiła się na literze U, więc twoja wątroba jest w stanie...
0: No to chyba, ale to ja tylko skończę to, co mam i już potem nie będę pił w takim razie. Kurde, to niedobrze.
1: To jeszcze jedna wróżba na krawca nerki. Czy krawca nerki pragną cukierki?
0: Właśnie, cukier, tak. Może ja mam taką teorię, że to nie alkohol, brak ruchu, niezdrowy tryb życia, tylko cukier mi szkodzi.
1: Padło na literę M, więc to jest takie
0: Czyli nie wiadomo, zastanawia się.
1: Nie, no takie no kurde, jeżeli sobie coś bierzesz do ust i tak stwierdzisz no to jest to jest chyba jasne.
0: Się tu pytają, po co mu borówki? No do wróżenia, no głupie pytanie.
1: Nie, ale serio, trzymam ją maksymalnie luźną nad płasko położoną klawiaturą. To jest największa wróżba, jaka tylko może istnieć.
0: Mam ostatnie pytanie.
1: Tak?
0: Czy istnieje życie pozagrobowe, czy nasza dusza się uwalnia z ciała po śmierci, w związku z tym, czy moja babcia mnie może widzieć pod prysznicem, jak jestem na Golasa, nieżyjąca świętej pamięci?
1: Czyli znowu pytanie tak nie.
0: Bo mam lęki z tego powodu i się wchodzę pod prysznic w kąpielówkach cały czas.
1: Masz enki z tego powodu? Okej, okay, dobra. Czyli babcia była narodowości polskiej?
0: Tak.
1: Czyli między T a N. Zobaczymy, gdzie to wyląduje. Wiesz co, zaskakująco, bo nie mam aż tak równo ustawionej klawiatury, ale ją trochę zrzuciłem. Babcia mówi, że tak, widzicie. I pytanie, czy jest z ciebie zadowolona? Jeszcze jeden eksperyment.
0: Ja nie chcę wiedzieć, czy jest ze mnie zadowolona. Nie.
1: Znowu powiedziała, że tak.
0: Tak?
1: Mhm.
0: To szok. Byłem przekonany, że bardzo niezadowolona.
1: Ja tutaj sobie naprawdę merdam wahadełkiem moim borówkowym nad moją klawiaturą i tak jak ta tablica Wii'a. Jednak bardzo, bardzo parę ciekawych wniosków można z tego wyciągnąć. No tak, tak, mimo że fizyka na to za bardzo się nie zgodziła. Gdzieś mi borówka spadła.
0: To ciekawe.
1: Babcia jest z ciebie zadowolona.
0: No to dobrze, to trochę mi ulżyło, szczerze powiem.
1: To ja tutaj sobie sam sobie wywróżę, tylko potrzebuję... Moment. Okej, okay, mam jeszcze jedną borówkę, więc sam sobie wywróżę, czy współpraca z Krawcem ma jakiekolwiek szansę rozwoju nocnego radia.
0: Ja nie widzę żadnych szans. Żadnych. Nic już, w ogóle koniec.
1: Bo to wiesz, bo tak sobie trzymam trzymam to wahadełko i w pewnym momencie je... Okej. Okay. W pewnym momencie je zrzucam. Rozpuszczam palce i patrzę, w jaki
0: Ale to, sposób... to powinieneś sprawdzić chyba, jaką szansę ma, znaczy w jakiej skali, od 1 tam do 9 może, wiesz, czy coś, nie wiem.
1: Wiesz co, spójrz sobie na klawiaturę, tam są takie klawisze jak T i N, czyli tak i nie.
0: No.
1: Jeden klawisz na górze, drugi klawisz na dole.
0: Tak.
1: No i tak sobie macham tą borówką i sobie się zastanawiam, czy to radio ma w ogóle jakiekolwiek szanse na rozwinięcie się i w pewnym momencie ją puściłem. Tak jak robiłem to z każdą poprzednią wróżbą. No i borówka spadła tak z 5 cm poniżej literki N.
0: Czyli w ogóle żadnych szans, nic, zero, już.
1: Absolutnie koniec. Żadnych szans do rozwoju nocnego radia.
0: Czyli Konrad dobrze przepowiedział. To może o Konrada zapytajmy, czy uda mu się zostać zbawicielem, pociągnąć za sobą masy i będziemy mieli Konradową edukację, Konradową Ale ekonomię.
1: Nie. Proste pytania. Tak, nie.
0: Czy Konrad zostanie super popularnym zbawicielem w przyszłości jeszcze?
1: Idealnie w środku tak.
0: Czyli tak. Czyli,
1: tak.
0: Czyli ja widzę bardzo duże szanse rozwoju Konrada. Bardzo. Już w ogóle. Super, wszystko, czat. Wszystko na tak. O.
1: Jeszcze sobie rozkręcę, żeby zweryfikować wróżbę, bo to się powinno tak powtarzać, naukowo na to patrząc. Raz, dwa, trzy. Powiedz, kiedy puścić?
0: Puść. Pach.
1: Padło na literkę Y, czyli yes z angielskiego.
0: No, czyli się potwierdza, czyli to... No, borówka nie kłamie. No, to pamiętajcie, że jak się sprawdzi, to zostało przepowiedziane za pomocą borówki w audycji Luźne Gadki w Nocnym Radio przez Wróża 19.
1: Ale to... Dzień dobry, to witam bardzo Państwa serdecznie. Dzisiaj będę Wam wróżył z borówki. Nikt na to nie pójdzie, ale to jest takie puszczenie trochę randomu. Komuś jeszcze coś wywróżyć? Ktoś coś? Bardzo tanio, duszę sprzedam. Czy ktoś coś jeszcze wywróży? Krawiec, powiedz stop.
0: Stop.
1: Nikt dzisiaj już nic nie wywróży.
0: Może się okazać, że ty masz większy talent niż ten wróż, do którego się udasz. I że on będzie zły, zazdrosny i pokonasz go w wojnie magów w ogóle. Będzie mu łysą.
1: Proszę pana, ja mam tutaj wykołaczkę, ja mam tutaj borówkę, ja mam tutaj sznureczek. Chce pan porozmawiać o przeszłości? Bitwa magów. Adawa kedawra!
0: Nie no, jak on ci coś tam wywróży, że przyjdzie do ciebie brunet wieczorową porą, to ty mu od razu powiedz, wiedziałem, że pan to powie. Przewidziałem to. A on, co? To ja tu, nie, proszę pana, ja tu przyszedłem, bo przewidziałem, że powie mi pan coś takiego, co mnie zainteresuje, dlatego tu przyszedłem. No, on tam wyciągnie jakąś świeczkę zieloną, a ty powiesz, o, widziałem już tą świeczkę zieloną w swojej wizji. On, jak to?
1: Ale mam dla was złe wiadomości, bo te wszystkie wróżby, które przed chwilą zrobiłem, ta borówka była gorzka.
0: O, gorzka prawda.
1: A w sumie. Dobra, muszę uciekać, bo kot mi się domaga tego i owego. Coś ode mnie chce, ale zaraz porozmawiamy. Trzymajcie się, zuchy, cześć!
0: Cześć! Kot się domaga atencji. Borówka z boru. Boże chroń. Można by zakrzyknąć. Może właśnie, zapomnieliśmy o te numery Totolotka zapytać. O jakieś tutaj mało istotne rzeczy pytaliśmy, oczywiście z wyjątkiem pytania o Zbawiciela, a zapomnieliśmy o najważniejszym, o numerach Totolotka.

co tu mam za newsiki ciekawe. ABP Sławoj Leszek Głódź przechodzi na emeryturę. No i tutaj może to dla niektórych ważny news. Kończy się pewna era. No, kurde, że ja nie zostałem księdzem. Może liczyć na około kilkanaście tysięcy emerytury, 13-14, tak tu piszą. No tak, no, bo on się tam pojawiał jako, jak się nazywa ten kapelan, ksiądz wojskowy kapelan, coś tam wymamrotał, poświęcił karabiny i już kapelan, nie? Już żołnierska emerytura. Gdzieś tam się w szpitalu pojawił, coś tam pokropił, wymamrotał, no i już doświadczony lekarz z dużym stażem i w szkole tam zawiesił krzyżyk i już nauczycielska, może emerytura z wysokim stażem. No jakoś tak to działa w przypadku księży właśnie, czarodziejsko, psiejsko-czarodziejsko. Tak więc gratulacje. Niektórzy to wiedzą, jak się ustawić. Mieszkanie, na mieszkanie może też liczyć, czytam tutaj. Z kaplicą, no a jak żeby inaczej. Pokrycie kosztów wyżywienia oraz ewentualnego leczenia. Diecezja opłaca rachunki za mieszkanie, pensje dla opiekuna nawet, co? A plazma i laptop i jacuzzi to co? A inny ksiądz, pedofil, wrócił do wsi, w której molestował małe dziewczynki w sporej całkiem liczbie, bo tam się z kilkadziesiąt osób odezwało. No ale udowodniono tylko dwa, to już nie róbmy tutaj szumu. I wrócił, jakoś tak miał być areszt, ale tam nie wolno ojca duchowego do aresztu. Ludzie, to już potworność. I wrócił tam, gdzie mieszkał i spotyka na ulicy pewnie. Znaczy, były takie obawy, że spotka na ulicy te już dzisiaj kobiety, które tam molestował za dzieciaka. No, ale to raczej jest mało prawdopodobne. Ksiądz raczej nie chodzi, on jeździ samochodem. To nie spotka raczej. To najwyżej walnie tym samochodem w jakąś ofiarę, jak gdzie tam pijany jechał czy coś, to wtedy... A się tam, no to będzie wina, co, gdzie to tak łazi. Gdzie to tak łazić. Sama się prosiła, no. Wręcz to był napad, to był wściekły atak. Rzuciła się pod samochód Boży, żeby zaatakować kapłana, żeby zniszczyć jego mienie. Mienie marki Mercedes klasa S, ale to co ma na osiołku jeździć? Ja się was pytam. Pytam się wszystkich tu, czy ma jeździć na osiołku? To takie zaczepne pytanie trochę, no bo myślę, że odpowiedź jest oczywista. Pan Jezus też, no niby, jak tak się mówi, jeździł na osiołku, ale to osiołek to był całkiem niezły pojazd. Tak, no taki osiołek, to był dobry pojazd. Pan Jezus zresztą nie był biedny, był z dobrego rodu, miał szaty, o które się potem Rzymianie tam grali w kości, to były cenne szaty. Nie był biedakiem, jak to się przedstawia, był bardzo bogaty. A osiołek, no to taki odpowiednik Harley'a Davidsona. Może nie super jakiś tam Mercedes, no ale to. Tak. Wadowice. Zawody w jedzeniu kremówek papieskich odwołane. Zarzucano im obrazę uczuć religijnych. No... Sam nie wiem, no być może nie powinniśmy faktycznie trywializować i bardziej się skupić na tym, co z ust Jana Pawła II wychodziło, a nie na tym, co do nich wchodziło, tak? Więc
Więc może faktycznie, chociaż jedno nie przeszkadza drugiemu, bo ważne było, co z ust wychodziło, ale też i wchodziło. Właśnie te kremówki. Co tu jeszcze? Narodowy Bank wyemitował pierwszy pionowy banknot. Upamiętnia bitwę warszawską 1920. No ciekawa nawet rzecz, taki pionowy banknot. Wygląda trochę jak bilet do cyrku jakiegoś, tak bardziej niż jak banknot, ale... ale fajny pomysł, mi się podoba. Lubię eksperymenty i lubię szukanie nowych form, nowych kompozycji, jak najbardziej. 20 zł. 20 zł, za które trzeba zapłacić 200 zł. A potem sprzedać to za 2000 zł. A za jakiś czas będzie warte 20 000 zł.

0: No cóż, będziemy chyba kończyli powoli. Była propozycja wcześniej, żeby sprawdzić, ile członek krawca ma bowisów długości. No to albo bowisów, albo długości. Długości się nie mierzy w bowisach. Bowisy to jest moc. Czyli jaką ma moc w sobie ewentualnie. O, to się obawiam, żeby mogło zabraknąć skali. Jakiegoś księdza odwołano z funkcji i to zrobiły nawet władze kościelne ze względu na długie włosy i tatuaż. Co prawda był to, ja myślę, że tu chodziło o coś innego, bo pojawiła się też informacja, że ten ksiądz wyciągnął parafię tam z długów i zostawił pieniędzy sporo, ale te pieniądze może nie trafiły tam, gdzie trzeba, tylko on je tam do budżetu parafii czy coś, a właśnie wcześniej nie było tych pieniędzy, bo były wysyłane gdzie trzeba, a tutaj on zasilił budżet, nie odesłał do, nie wiem, do Watykanu, czy tam gdzieś do centrali, jakiejś biskupiej, czy gdzieś, nie wiem, jak to się nazywa. I za to może. No to tak ciężko mi uwierzyć, że tatuaż, chociaż jest w Biblii, że nie będziesz tam ciała ozdabiał na pogańską modłę i wygalał się. Dzisiaj wszyscy popełniają grzech, bo nie wolno się tak wygalać po bokach. Dlatego Żydzi, hasydzi, którzy wypełniają te przykazania Boże jakby tak z nadmiarem, nadplanowo, tak po prostu chcą jeszcze być bardziej boscy od Pana Boga, no to oni sobie zapuszczają pejsy, żeby tak mało, że nie wygalam, to jeszcze zapuszczam. No i dzisiaj to co drugi widzę taki wygolony po boku, to grzesznicy. Powinno się, ja chyba wezmę młotek i zacznę wymierzać sprawiedliwość i młotek mój nie zazna litości. Pierw rozwalę łeb takim właśnie, jak spotkam gdzieś tam na dworzu. Rozwalę ten pogański, oszpecony, wygolony łeb szatański. Potem pójdę z cygankami się wróżącymi rozprawię. Potem do wróża Janusza, który czarostwo uprawia. Potem tych gejów zamierzam też zlikwidować. Nie będziesz obcował z mężczyzną, z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. Wiedz, że sprowadzili oni śmierć, noga twa i ręka nie zazna litości. No. Długa lista będzie. I nieposłuszne dzieci, ale to tylko rodzic może nieposłuszne dziecko ukamienować. To ja chyba nie mogę cudzego. Jak tam gdzieś zobaczę na przykład w sklepie tam, jak się drze, kup mi! No to mogę ukamienować? Wziąć taki kamień i tak w łeb. I padł dzieciak, to chyba nie mogę, nie? Ale może w polskim sądzie, jakbym się tak usprawiedliwił, że wykonywałem zalecenia Boże, no to tam wisi krzyż, sędzina, swędzina, być może praktykująca i wierząca. Jakie ataki? Ja właśnie tutaj chcę wypełniać wolę Bożą. Jest napisane w dobrej księdze, jak postępować z takimi. I to mi zarzuca, że znowu ataki na Kościół, ten, co dzwonił do Żyda i się pytał, jak na żydostwo przejść, czy może i o co chodzi w tym żydostwie. I on do Żyda dzwonił i mi zarzuca, że ataki. To jest opętany człowiek. Ciekawe, czy w Biblii jest coś na przykład, bo tam wielu rzeczy nie ma w sumie. Tak niektórzy mówią, że w tym Piśmie Świętym to jest wszystko. Ale na przykład nie ma o mądrości za dużo. No to jest tylko takie, wiecie, o mądrości, o takiej cwaności bardziej, o tym, żeby być przezornym, ale nie ma na przykład, że ucz się pilnie i gromadź wiedzę, albowiem odmieni twa wiedza świat i stanie się on mądrzejszy. I wynajdziesz przedmioty, które posłużą dobru. Coś takiego, no nie ma nic takiego, nie? Że tam bądź mądry, się ucz i zostań profesorem, naukowcem, odkrywcą, wynalazcą. Nie ma za bardzo. W Starym Testamencie jest tam jakaś o Salomonie, że tam przyszli do Salomona, dwie matki przyszły i się kłóciły, czyje jest dziecko, i Salomon, spryciarz, cwaniaczek, mówi, a to przetniemy na pół piłą i się podzielicie. I prawdziwa matka wtedy, której naprawdę zależało na dziecku, krzyknęła, nie, nie, czyń tego, oddam, nie tylko nie przecinaj. A ta wredna baba, co tylko chciała na złość tamtej zrobić i twierdziła, że to jej, żeby tamtej zrobić na złość, to dobra, przecinaj, przecinaj, będzie sprawiedliwie. A Salomon już wiedział, że to właśnie ta, której zależy, to jest jej. I to taka mądrość, no to taka mądrość... Taka mądrość trochę, taka no cwaność, spryt bardziej, spryt, bądź sprytny. Kunradzie, ja już nie mam siły na mądre tematy.
1: A ja tu Salomonowe mądrości chcę powiedzieć.
0: A to proszę bardzo, Salomonowe mądrości no, mogą bo być.
1: Tak sobie, ja myślę, że albo jestem głupszy od Salomona, albo mądrzejszy. No.
0: Mądrzejszy?
1: Bo to tak, jakby do mnie dwie matki przyszły i się kłóciły, to ja bym powiedział, że zamiast zabijać to jedno dziecko, bo wtedy by były stratne obie, to bym powiedział, żeby sobie poszła i wzięła z sierocińca, bo w owym czasie no, przeżywalność była dość kiepska, wojny i tak dalej, przypadki. Więc czasami matki umierały podczas porodu albo połogu i mogły być sieroty. I także mnie się wydaje, że ta opowiastka, że było jedno dziecko i się matki musiały o dziecko bić, to chyba jest wydumane, powiem, a nie prawdziwe, bo to zwykle było za dużo dzieci i nie miał się kto tymi dziećmi opiekować.
0: No ty byś mógł być takim Salomonem. Myślę, że byś się nawet czuł komfortowo w takiej roli, że ludzie by do ciebie przychodzili po porady jakieś takie życiowe, nie?
1: No właśnie też chciałem tutaj nawiązać do tego, co powiedziałeś, że też bardzo żałuję i że to jest mój życiowy błąd, że ja nie poszedłem do seminarium duchowego, zamiast iść na studia medyczne, przecież mogłem pójść do seminarium. Ja wtedy byłem młody, głupi, naiwny i myślałem, że trzeba w to wierzyć, nie? A tu się okazuje, że biskupi, kapłani, proboszcze mogą być kapłanami Kościoła katolickiego i w ogóle w to nie wierzą nawet, w te Nowe Testamenty, Stare Testamenty. Nawet sami, jak im ateiści mówią, no ale jak to? Przecież jest ewolucja. To świat nie ma 6000. No tak, ale to jest taka przenośnia. To znaczy, my w to i tak nie wierzymy. No czyta się, bo to taka książka. Także mogłem pójść. Ciekawe, jakbyśmy się sprawdzili, Krawiec, w takim zawodzie. Bo ja tu myślę, że ty jesteś takim kapłanem kaznodzieją, bo ty nadajesz tu swoje kazania do słuchaczy Nocne Radio, więc w pewnym sensie tutaj się sprawdzasz w tym zawodzie, tak?
0: A z kolei ty, z tobą mogłaby być trochę kłopotliwa sytuacja, bo tak sobie wyobrażam, tak patrzę oczami duszy i widzę Kunrada, który stoi tam na mównicy w kościele, pełna sala, i Kunrad się pyta, czy chcecie wiedzieć, kim jest Jezus? Wszyscy tak. Tam, i taka chwila ciszy. Jam ci to, no właśnie, obawiam się, że szybko by cię w telewizji pokazali.
1: Też, ja bym się mógł piąć po szczeblach kościelnej kariery i któremuś tam papieżowi by się nagle zmarło albo by ustąpił, bo by nie mógł wytrzymać z tą kurią, to by poszedł na zasłużoną emeryturę, to ja bym mógł zostać wybrany w konklawę na nowego papieża i no to jakie imię przyjmujesz? A ja mówię, no Jezus.
0: 44.
1: No.
0: Albo 44.
1: Jezus 44. Papież Jezus 44.
0: O, Jezu, tak.
1: To by było dobra wtedy. Tak? No. Tak powinno być. No niestety idę tą trudniejszą drogą.
0: A to słuchaj, to zróbmy taki eksperyment myślowy, taką symulację. Historia się potoczyła trochę inaczej. No i pamiętnego dnia, kiedy właśnie nasz wielki rodak rzekł te słowa, niech stąpi duch twój, no tam i odnowi ziemi, tej ziemi. No a załóżmy, że ty tam stoisz, że trochę jest inna linia czasowa, wiesz, alternatywna rzeczywistość, ty stoisz zamiast naszego wielkiego rodaka, no i taka cisza, stoi przed tobą wielotysięczny tłum, SBC-y się trzęsą i tam i trzymają ręce na kaburach i wszyscy myślą, co to będzie. No i mów, taka cisza.
1: A nie, no ale mnie podpuszczasz. Nie, no to ja byłem zachwycony tą sceną, to nikt tak pięknie i dobrze jak aktor Karol Wojtyła by tego nie powiedział. Ja bym musiał się podszkolić na deskach jakiejś sceny teatralnej, tak jak Karol Wojtyła, żeby to tak pięknie, dramatycznie powiedzieć, że niech stąpi duch twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Ja, no widzisz, no on był lepszy jednak.
0: No, trochę tak.
1: To trudno podrobić takiego mistrza sceny. Ale co chcę powiedzieć, Jan Paweł II lubił generała Wojciecha Jaruzelskiego, a ja na przykład lubię córkę Jaruzelskiego, Monikę Jaruzelską. I słucham sobie jej bardzo ciekawych wywiadów, rozmów z ciekawymi ludźmi z prawicy, lewicy i tam się powiedzmy kontaktujemy na różnych mediach społecznościowych.
0: Mhm. Także, panienka towarzyszka?
1: Proszę? Tak, towarzyszka panienka.
0: Towarzyszka panienka, no ma swój kanał właśnie, tak, córka. Ale wiesz co, tak jeszcze na chwilkę wracając, ja myślę, że ty ze swoimi poglądami, tak niektórzy twierdzą, to mógłbyś właśnie powiedzieć, niech nie stąpi duch twój i niech nie odnawia oblicza ziemi, tej ziemi wspaniałej, czerwonej.
1: To była mentalność katolika, Polaka, właśnie nie wiem, ja też kiedyś zastanawiałem się, jaki jest sens tego. Gdybym był sobą, tak, to ja bym w ogóle nic takiego nie powiedział, tak, bo zupełnie, po pierwsze ja jestem Zbawicielem, czyli duch już zstąpił w mojej postaci na tę ziemię, tak. Ja bym to inaczej rozumiał, a te słowa w ustach Jana Pawła II świadczą o tym, że on nie był tym kimś. On był tylko zwykłym, powiedzmy, takim prorokiem, zapowiadaczem, ale Zbawicielem nie był. A ja bym tak nie powiedział, że ja się tam modlę, nie wiem, do ducha, żeby stąpił. To ja jestem tym duchem, który zstąpiłem, aby odmienić oblicze tej ziemi.
0: Czyli jak tu podpowiada Tomisiu, byłoby, jam jest duch ziemi,
1: który stąpił, tej ziemi, aby odmienić oblicze ziemi, tej ziemi. Tak, ja bym to inaczej, widzisz, dlatego, wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Ja inaczej na innej stolicy zasiadam i mam inny punkt widzenia na te sprawy.
0: Ale wiesz co, na przykład mógłbyś też zacytować Biblię i powiedzieć, tak wszyscy czekają, co powiesz i ty przemawiasz nagle i mówisz, bądźcie posłuszni swoim panom. Bo jest tak w Biblii, do niewolników.
1: Znaczy, dokładnie w którymś liście tak zwanego świętego Pawła, czyli Saula, zwanego Paulem, jak gdy ja to odkryłem, to po prostu, sprawdzałem, czy ja widzę to w tym, w cudzysłowie, Piśmie Świętym i Słowie Bożym. No to mi się w głowie to nie mieściło, ale po chwili, gdy ochłonąłem, to zrozumiałem, że teraz rozumiem, dlaczego Kościół rzymski przez wieki utrzymywał ustrój feudalny oparty właśnie na zniewoleniu ludzi. No bo mają pod

0: mówisz, ale tak naprawdę chciałbym jeszcze nawiązać do wypowiedzi Jana Matejko sprzed jakiegoś czasu tutaj, ponieważ Jan Matejko tak miał chwilę taki, podniecił się, gdy zaczął o Chinach mówić. O, nareszcie mogę mówić o Chinach. I nie wiem, czy Jan Matejko wie, ale ja dzisiaj, czy wczoraj dowiedziałem się z Radio Tok FM, no, poruszających i bardzo niepokojących wieści z Chin, że tam są zmiany klimatu i że są obszary w Chinach, w których od 2 miesięcy codziennie leje deszcz. Tam są spustoszone uprawy, zagrożona jest tama, chyba wielka tama tam na rzece, którą wybudowały władze Chin, nie wiem, w różnych celach, może energetycznych. I krótko mówiąc, jeżeli zniszczone będą plony żywności dla tych ogromnych, wielomilionowych mas Chińczyków, to po pierwsze, no nie wiem, czy będą mieć znowu głód w Chinach, ale mogą podskoczyć ceny żywności na całej planecie, bo Chiny stać na to, żeby skupywać żywność na innych kontynentach i przywozić do siebie. Ale jeżeli pęknie tam tama, to mogą zginąć, nie wiem, dziesiątki, setki tysięcy ludzi. No krótko mówiąc, Chiny są w poważnych tarapatach i z kolei z innych wypowiedzi słyszałem, że Stany Zjednoczone szykują się do wojny przeciwko Chinom. W związku z tym połączenie klęski w rolnictwie chińskim, klęski w energetyce i różnych tam sprawach infrastruktury Chin, do tego epidemia koronawirusa w Chinach i poza, i jeszcze Donald Trump dążący do konfrontacji z Chinami, żeby sobie zdobyć wyborców przed wyborami prezydenckimi, dla mnie to jest naprawdę mieszanka wybuchowa i bardzo bym chętnie poznał zdanie Jana Matejko na te właśnie tematy chińskie w kontekście strat w Chinach, zaburzeń, bo nie tylko na Białorusi się to dzieje, nie tylko w Polsce, ale niepokoje wybuchły. Znaczy jeszcze nie wie, no jak wiemy, w Hongkongu są niepokoje, ale jeżeli zaczną być niepokoje w Chinach kontynentalnych, tak zwanych głównych, no to ja naprawdę nie wiem, czego się spodziewać na tą następną część roku. To nawet chyba Jackowski nie będzie w stanie A Jackowski bardzo dziwne rzeczy przewiduje. Nie wiem, czy słuchałeś jego ostatnich przepowieści.
1: Tak, staram się mniej więcej śledzić, ale tutaj Marcin napisał komentarz, który zniknął od razu. Ja nie wiem, czy to YouTube cenzuruje, bo dzisiaj już nie pierwszy raz na czacie widzę komentarz wycofany.
0: Ja mogę powiedzieć, że ja wycofuję, bo jak robię literówki albo coś chcę zmienić, to nie ma możliwości edycji, w związku z tym wpadłem na pomysł, że kopiuję, usuwam poprzedni i wklejam na nowo, poprawiony.
1: No bo tam była informacja o tej tamie, że nie kilkanaście tysięcy, tylko kilkanaście milionów i że to jest nie jakaś tama, tylko jeśli dobrze zapamiętałem, wielka tama...
0: Tama przełomów tam czegoś.
1: Iluś tam przełomów, trzech, siedmiu, 44, nie pamiętam.
0: Cud cywilizacji ludzkiej na Ziemi.
1: A to nie można jej naprawić? Taki zdolny naród, pracowity i dysponujący
0: środkami? Nie chodzi o to naprawić. Leją deszcze i nie mogą przestać z powodu zmian klimatu. I to nie tylko w Chinach, bo Indie są zalane, chyba tam afrykańskie jakieś kraje. U nas była w Szkocji katastrofa kolejowa, bo podmyło tory z powodu ogromnych upraw. I po prostu są wątpliwości, czy podczas budowy tamtej tamy chińscy inżynierowie przewidzieli, że ta tama będzie musieć wytrzymać aż tak wielkie obciążenia wodą z powodu 2-miesięcznych opadów deszczu.
1: Ale to niech każdy Chińczyk zostanie tam zobligowany do tego, żeby wziąć kubeczek, pójdzie z kubeczkiem i jest ich tylu, że każdy nabierze do kubeczka i się nagle poziom wody spadnie w ogóle całkiem.
0: No to właśnie, to są prawo wielkich liczb, że możesz kubeczkować tego, ale jeżeli przekroczysz pewną objętość, ilość i tak dalej, to wtedy wszystkie systemy korygowania, naprawy, reakcji, no zawodzą po prostu. System się załamuje. Bo jest tak na przykład na dziurawej łodzi, tak, że możesz wylewać wodę za burtę, ale jeżeli jest dziurawa burtę, poszycie statku, no to woda się szybciej nalewa, niż ty ją zdążysz wylewać. Poza tym mogą Chińczycy wylewać wodę przez pierwszy dzień, pierwszy tydzień, ale w drugim już za

0: zabraknie żywności, bo zbiory zostały zniszczone. I opadną z sił.
1: Właśnie. I tak to jest ogółem, widzicie, na tym świecie.
0: No, ja już nie będę przeciągać, bo chyba czas już przejść w fazę nocnego uśpienia. Jeszcze raz dziękuję. Krawiec, słuchaj, zostań naszym kaznodzieją. Nie musisz się przepuścić przez pranie mózgu w seminarium. Zostań, załóż własny, nie wiem, obrządek, że się tak wyrażę. Być może dostaniesz wsparcie, zarejestrujesz związek wyznaniowy i możesz zostać biskupem.
1: Idźcie do łóżek, audycja skończona. Kunun rad zwa ha ha ha ha ha ha ha ha ha mi.
0: Krawiec, wiedziałem, wierzyłem w ciebie, że masz talent. No, dajesz radę, krawiec.
1: Dzięki. Ty też. No. Ty też dajesz radę.
0: Śpij,
1: trzymaj
0: dobrze.
1: Się.
0: Dobrze, dobranoc. Cześć.
1: Hej, hej. No dobra, to będziemy kończyli audycję. Dziękuję bardzo za słuchanie, dziękuję za udział, dzwonienie, ciekawe komentarze na czacie, jednym, drugim. Przepraszam, ale ostatnio więcej śledzę ten czat YouTube'owy. No mają rację ci słuchacze z naszego czata wewnętrznego, ale to się zrobiło może trochę tak, może niech to tak w ten sposób działa, że ten czat wewnętrzny, jak go nazywamy, wewnętrzny, czyli ten na stronie radia, niech on będzie taki bardziej intymny może, niech tam ludzie ze sobą więcej rozmawiają. Na przykład ci, którzy niekoniecznie chcą, żeby ich tam cytować co chwilę. Może to naturalną koleją rzeczy w tym kierunku zmierza sobie. A czat YouTube'owy to jest taki, wiecie, bardziej publiczny, więcej tam się dzieje. I ludzie zdają sobie sprawę z tego, że w każdej chwili mogą zostać skomentowani, zacytowani. A czat nocno-radiowy to taki spokojniejszy, bardziej kameralny, schowany, za kurtynką, taka strefa bardziej za zasłonką, w tajnym pokoiku. I tyle. Super audycja dzisiaj, a czy doszedł mój donejcik, bo nie było mnie przez jakiś czas. Doszedł chyba od ciebie, Tomisiu. Tak, doszedł. $15 doszedł. Wspaniały donate i wspaniały człowiek. Wspaniały donate, bo to i wspaniały człowiek. Tak, no. Także dziękuję bardzo też za donaty. Cudowne, wspaniałe, które pozwalają mi właściwie prowadzić dla was ciągle audycję. I wcale mnie to jakoś zbytnio nie męczy, nie czuję jakiegoś dyskomfortu, bo wiem, że to jest moja praca, moje zajęcie takie i jakoś mniej mnie to stresuje i mniej mam kłopotów, jakichś zero kłopotów w ogóle, a z grafiką to wiecie jak to jest, tu coś nie wyjdzie, tu coś tego, tu mi się nie chce. Już zmęczenie może, trzeba czasem zmieniać sobie trochę robotę. Margot to nasza błogosławiona. Tęczowy papież zaczął już proces beatyfikacji, pisze Karol, o ty Karol. Ojejku, jejku. Co wy tu wypisujecie za... Przepraszam. Bezeceństwa. Nie powinienem ziewać na antenie, ale to i tak w porównaniu do Atora, który tam kaszle co chwilę, sapie, kaszle, ciumka. I przysypia nawet czasem. Jemu się zdarzyło zasnąć podczas nagrywania audycji. I był w takim półśnie i zaczął takie farmazony jakieś opowiadać o delfinach, że delfiny razem z jednorożcami mają wspólną komitywę, bo delfin jest kumplem jednorożca. Co ja właśnie powiedziałem? Kochani moi, chyba zasnąłem. Kochani moi, co to się stało się? On tak się wzrusza, nie? Ator taki jest bardzo wrażliwy. On ma wiele takich tematów, o których nie chce mówić, bo po prostu jak o tym myśli, to już mu się niedobrze robi. I... No ja tak nie mam. Ja mogę o wszystkim mówić. Jakoś nic mnie nie krępuje, nic mnie nie brzydzi, nic mnie nie peszy. Jakoś tak mogę o wszystkim. Był Jackowski u Atora ostatnio. Oni tam są właśnie zakumplowani i no było też pytanie właśnie, czy śledzę te przepowiednie Jackowskiego. No są nieciekawe, to znaczy nieciekawa przyszłość nam się szykuje, jeśli wierzyć tym przepowiedniom. Na przykład to, że ten wybuch w Libanie, no to była jedna z trzech tego typu prowokacji, bo to prowokacja. No i druga ma wywołać już jakieś spory większe o to, kto, komu i za co i dlaczego i jak to tak i to wasza wina, a nie wcale, że nie, bo wasza. Fajnie by było, jakby się tak prezydenci kłócili, przywódcy wielkich państw, nie? To wasza wina, a wcale, że nie, bo wasza. Akurat nasza, no i co jeszcze? Dobrze wiecie, że to wasza. Weź nie gadaj, właśnie, że wy to zrobiliście. A nie, bo wy. Sam jesteś głupi. I tak by się kłócili, to by było fajne show, nie? Ale to jak doczekamy już zupełnej idiokracji, o której dzisiaj wspominałem. Idiokracja 2 miała powstać niby, szykowali się do tego, ale... Właściwie ciężko by było zrobić drugą część Idiokracji, no bo o czym? Tutaj był świetny pomysł, można by go jakoś tam rozwinąć, kontynuować, ale to już by nie było to. Są takie filmy, które nie bardzo się proszą o kontynuację i czulibyśmy, że to takie odcinanie kuponów, na siłę trochę, nie? No można by zrobić, nie wiem, jak niepewny, bo tak zostało przetłumaczone imię głównego bohatera, Not Sure, które sobie niechcący sam nadał przez przypadek, kiedy robili mu tatuaż. No właśnie, Znamie Bestii on tam dostał. Tu, tak sobie dzisiaj przypominałem właśnie tą Idiokrację i są rzeczy, których wcześniej nie wychwyciłem. To znaczy, pamiętałem, że był ten tatuaż, ale okazuje się, że tamten znak identyfikacyjny, tatuaż na ręku jest wszechobecny. Wszyscy go mają. Można wykrywać człowieka w różnych miejscach, skanować mu ten tatuaż i na przykład wyciągasz sobie rękę, drapiesz się za uchem, a tu włącza się alarm, bo jakieś skanery na ścianach wykryły twój tatuaż, że jesteś poszukiwany. No, czyli taka mocno apokaliptyczna w sensie biblijnym wizja też tam jest, ale to nie tylko komediowe rzeczy. No właściwie to można by, to niby śmieszna komedia, ale jak się zastanowić, to ta wizja przyszłości jest taka bardzo apokaliptyczna. To jest taka wizja, którą znamy z różnych mrocznych przepowiedni, no bo jest to Znamie Bestii, tatuaż identyfikacyjny na ręku, który ci odbiera jakąkolwiek wolność, możliwość tam kupowania, wszystko w ogóle, nie? Jest bardzo duża seksualizacja, tam są takie kluby, że na każdym rogu jest taki jakiś burdel, do którego stoją kolejki, kolejki do burdelu, stoją w kolejce i czekają na swoją kolej. Dobre. No i można by się może jeszcze doszukać innych jakichś przejawów spełniającej się mrocznej, apokaliptycznej przepowiedni, takiej nawet biblijnej. A komedia wesoła niby. No.

0: niepowtarzalny orgazm, który tutaj nie jest byle kim, to zasłużony słuchacz, długoletni, siwe skronie, siwe jaja, taki radiowy dziadek, pisze tutaj, ja sobie poczytuję za zdradę faworyzowanie czata YouTube. Zapomniał wół jak cielęciem był. Właśnie nigdy nie rozumiałem tego powiedzonka, bo ono się miało niby rymować, ale się nie rymuje. Stąd niektórzy mówią, zapomniał wół jak cielęciem buł. Nie? Zapomniał wół jak cielęciem był. I skąd się wywodzi? Na oko jakieś 50% czasu, jaki poświęcam na słuchanie NR, ma miejsce w pracy. A tam tylko stream radiowy i czat wewnętrzny wchodzi w grę. A co, masz zablokowanego YouTube'a całkiem? Tam gdzieś jest odfiltrowany? W ogóle go nie możesz uruchomić? Bo jeśli się boisz, że zobaczą, że oglądasz filmik, no to się chyba da jakoś zrobić tak, żeby nie było widać. No, skoro możesz uruchomić czata radiowego i gdzieś tam on sobie jest, no to ten YouTube'owy też mógłby sobie być. Przecież nie bardzo rozumiem, no chyba, że faktycznie jest przyblokowany, żeby ludzie w pracy nie wchodzili na ten popularny serwis YouTube. To weź tam jakiegoś VPN-a zrób czy coś, ja nie wiem. No. Ale też no lukam czasami, tylko no zrozumcie trochę, to nie jest tak łatwo kontrolować rozmowę z dzwoniącym, zagajać, a nawet zagejać, jak jest temat LGBT. I jeszcze mam patrzeć na jednego czata, na drugiego, tu Skype'a, komentarze na Skype'ie czasem jakieś przychodzą, zapytania. Teraz się ludzie często deklarują jakby swoją chęć przyłączenia do rozmowy. Nie tak, że od razu dzwonią, tylko często piszą, chciałbym zabrać głos w dyskusji, proszę o dołączenie, dziękuję. Ja też muszę tam przeczytać, sprawdzić, zapamiętać. Strasznie dużo rzeczy do kontrolowania jest. Na szczęście jako osoba nadinteligentna, a nawet mega inteligentna lub hiperinteligentna, mam dużą jak to się to nazywało, to takie, że ten, że można i tu takie właśnie coś było, że się dzieli uwagę, że rozdzielność, że podzielność, to jak to się właśnie nie mogę się skupić, bo tu patrzę na czata, podzielność mam, uwagi, o, tak, mam dużą podzielność uwagi, to nie ulega wątpliwości, ale to mogę oglądać YouTube, ale to wymaga aktywnego podświetlania na smartfonie i zżera baterię. No niby tak. Tak nie do końca rozumiem, czym się różni, jeśli tego czata na smartfonie sobie tam wpisujesz. Swoją drogą, jak ty na smartfonie piszesz, niepowtarzalny orgaźmie, to ty niezły pisarz jesteś smartfonowy, bo sporo piszesz, a ciężko się pisze na smartfonie. To musisz mieć te paluszki sprawne. Już o transferze nie wspomnę. No to akurat można sobie tam ustawić na 240p i to tak dużo tego transferu nie idzie wtedy. Ale no nic, no nie będę tutaj przekonywał na siłę. Będę się może starał lukać też na czat radiowy, no ale nie obiecuję, że będzie mi to sprawnie szło, bo tak to musiałbym przełączać ciągle. Raz tu.
1: Pulek 10 zł.
0: Jaki wspaniały, wiele wnoszący komentarz, w sensie treść donata. Bardzo ciekawe. Pulek się rozpisał. No, muszę sobie to przemyśleć, właśnie ciekawy komentarz od Pulka. No, pozwolę się z niektórymi rzeczami nie zgodzić właśnie, co napisał w tym donacie. Z niektórymi się zgadzam, ale nie do końca. No, Pulek nie w ciemię bity, dobrze napisał. Muszę sobie to przemyśleć, treść tutaj właśnie, to co chciał przekazać. Na razie się jeszcze nie ustosunkuję. Aha, dzięki, Pulek. Dzięki. trochę mi niedźwiedzią przysługę zrobiłeś, bo już chciałem kończyć audycję, a po otrzymaniu tej dyszki jestem trochę tak w rozkroku i nie wiem, czy sobie iść, czy nie iść. Mogłeś napisać przynajmniej, kończ waść wstydu
2: oszczędź.
0: Albo coś w tym stylu, to bym wtedy powiedział, o, słuchacz trolujący, za 10 zł dziękuję, a audycję kończę. I wsadź se w dupę, a... Ale nie, bo Pulek się tu ustosunkował. Pisze, pamiętaj, nic nie musisz. To ja całe życie się tą zasadą kieruję właśnie, że pamiętaj, nic nie musisz. To całe życie. Ale radio to trochę taka wyjątkowa. YouTube Vanced. Ta aplikacja pozwala na słuchanie YouTube na wyłączonym ekranie. No, ja tak się przymierzałem, bo już mi tu doradzaliście. Nie wiem, czy to właśnie nie Turboson mi doradzał już kiedyś przejście na tego YouTube Vanced. Vanced się pisze, może ktoś się tam zainteresuje, będzie chciał sobie zainstalować. Ale ja się boję trochę takich nieoficjalnych aplikacji, które jakby używają kontentu. No, na przykład kiedyś sobie zainstalowałem nieoficjalnego Skype'a jakiegoś i potem się okazało, że to jakieś ruskie gówno, które zbiera dane, wirusy, przesyła reklamy, zaraża inne konta i które masz w kontaktach. Coś potwornego. I od tamtej pory mam straszny uraz do wszelkich takich jakichś aplikacji typu YouTube Alternative, YouTube Max, YouTube Special i YouTube For You, nie? Bo zawsze się boję, że to jacyś hakerzy, Chińczycy. I sobie na przykład na Operze używam zwykłego. No może blokować reklamy, ale co z tego, jak mi zablokuje reklamy, a wrzuci mi trojany, nie? I potem mi się... A ja mam na komórce na przykład aplikację bankową. No to nie jest takie hop-siup, nie? Więc troszkę się boję, troszkę. Może się na zapas boję, może to jest fajna apka. Jakaś taka open i w ogóle... No może zbadam temat, bo jeśli by to było open source jakieś, no to tam można wtedy sprawdzić lepiej, nie? I ludzie mają wgląd, co tam jest. Ale trochę się boję. Tym bardziej, że taka aplikacja będzie prosić zapewne o dostęp do wszystkiego. No bo tam do kamerki, do mikrofonu, do kontaktów, nie? Vanced jest open source aplikacją wspieraną przez społeczność XDA. No to jest, to trochę przekonuje, to trochę jest właśnie na korzyść. Nie wiem, co to jest XDA. I pisze jeszcze Turboson, że nic nie prosi. No, to trzeba się w takim razie zainteresować. Może faktycznie. Chociaż no, mi jakoś tam wystarcza ta Opera, która blokuje też reklamy na YouTubie. I nawet nie pamiętam, czy pozwala na zgaszonym ekranie słuchać YouTube'a. Chyba nie, chyba się stopuje. Chociaż nie. Musiałbym sprawdzić. Ale to bardziej jakoś ufam tej Operze chyba troszkę. No ale jak jakaś społeczność faktycznie i open source, no to brzmi przekonywująco, tak? No jak open source, to każdy, to ktoś by tam wypatrzył jakieś syfy, brudy w środku, nie? Chyba. Chociaż takie open source to chyba nie daje możliwości takiego całkowitego upewnienia się, bo może być tak, że tam się coś nie da zdekompilować i tak dalej.
1: Słuchacz słuchający, nie kończ pan. Wstydu, nie oszczędzaj 30 zł.
0: Ale mnie załatwiliście, panie słuchacz słuchający. Nie kończ pan, wstydu, nie oszczędzaj. No i pięknie, i trzy dychy. No to jak ja dostałem trzy dychy, to nie mogę sobie iść chyba. W sumie aż tak bardzo zmęczony nie jestem. Te trzy dyszki sprawiły i wcześniejszy donajcik od Pulka, że jakoś się lepiej poczułem nagle. Może sobie zrobię malutką przerwę, pójdę sobie, zrobię kawki i wrócę za moment, za 5 minut, za 3 minuty. No dobra, za 2 niech wam będzie, no. No dobra, no za minutę i ani sekundy mniej. Za minutę. 30 sekund? 20? Chociaż mi 10 sekund dajcie, no. 5 sekund albo zamykam to radio i kończymy to przedstawienie. 5 sekund się domagam i ani sekundy mniej. Nie, no dobra, nie, no przynajmniej te 2-3 minuty muszę z wodą w szklance. Ta, już dziękuję bardzo. Już dzisiaj wypiłem dużo tego krupnika, słony karmel. Też był to trunek polecony. Fajny, bo jest bardzo lekki. To ma ile tam? 13%. To 16. No to nawet nie jest, alkohol. 16%. Psi. Nic nie poczułem w ogóle. Jakieś wesołe tematy zaproponujcie. Alzheimer? Głód na świecie? Pedofilia? Jakieś takie wesołe. No, a bo też czasami jeszcze tylko dodam, krążą różne pogłoski na temat ogromnych prowizji, jakie pobiera Tip and Donation. Nie, no bez przesady, no to że jakby się słuchacze dowiedzieli, to by im szczeny opadły i rajtki spadły z dupy i by zemdleli. Nie, no bez przesady. Bardzo różne są te prowizje. Najgorzej jest z wysyłaniem SMS-em donata, to wtedy to zabiera połowę chyba, czy coś koło tego. Ale przy PayPalu to prawie nic. Przy Bliku też skromnie jest uczciwa prowizja. Wychodzi na to, że ci operatorzy po prostu ci SMS-owi, którzy jakoś tam udostępniają bramki, nie wiem, jakieś tam, jak to się fachowo nazywa, jakieś tam bramki, porty, coś. Ta, porty to sobie można zdjąć. Coś tam udostępniają, jakieś mechanizmy swoje, no to oni tak zdzierają. I to pokazuje, jaki jest świat, że duży dyktuje warunki, nie? I banki, czy operatorzy właśnie, no to zdzierają strasznie dużo. Do dziś nie zapomnę, jak poszedłem do banku zlikwidować konto techniczne, bo już mi tam miałem spokój z komornikiem i nagle się okazało, że jakaś stuwa za zdjęcie konta. Ja tak w ogóle, what? Co to przecież, to są jakieś żarty? Coś tak zdzieracie za pyknięcie w klawisz? Proszę pana, ja tu tylko pracuję, nie mnie odpowiadać na takie pytania. Jeśli pan ma jakieś pytania, proszę skierować mnie mailowo do centrali. Dziękuję bardzo, poproszę 100 zł. No i tak wygląda rozmowa, nie? I nie ma gadania w ogóle, nie ma co. Możesz się odwołać przez okno, że ci się nie podoba. No i taka robota. Tak więc zdzierają koszmarnie ci, którzy te plotki o tat biorą się od majora, którego Sławek okrada pod pretekstem prowizji YouTube, Turboson pisze. Wiesz co, myślę, że to nieprawda. Sławek wydaje mi się bardzo uczciwym człowiekiem, wręcz jeśli chodzi tak o usposobienie, o moralność, o to, co tam robi dla innych, to chyba jest gdzieś tam w czołówce, jeśli nie najlepszy. On tam sporo chłopakom dał sprzętu i podarował im różne tam rzeczy, woził, jeździł, pomagał. Często tam pomaga im poustawiać coś i jego komentarze też świadczą o tym, że jest dobrze nastawiony. Zdziwiłbym się, gdyby on takie ruchy robił, jakieś krzywe. Naprawdę bym się zdziwił. Też Sławka jakby znam osobiście, miło mi się z nim współpracowało. Zawsze mi się wydawał sympatycznym, uczciwym gościem, więc nie wiem, skąd masz takie informacje, Turbosonie, na temat Sławka. Enki mówił, że prawie połowę biorą, no mówię, przy SMS-ach tak, Też przy wypłacaniu ekspresem biorą tam 10%, coś takiego, nie? Więc lepiej sobie wypłacać długoterminowo, no ale wtedy to się czeka w ogóle do dwóch miesięcy, nie? No trochę zdzierają, ale z czegoś tam muszą żyć. Przy wszystkich tych wpłatach PayPalowych, blikowych, to oni tam mało co z tego mają, więc no sobie zarabiają na wypłatach, tak jakby. Zresztą potrzeba teraz, testuje alternatywne systemy donate'owe i jak go znam, to zrobi to dobrze i będziemy mieli już niebawem pewnie jasność w temacie, kto najlepsze warunki daje i się przerzucę tam. Kunradzie, no ile to się razy dzwoni do radyjka? 50 razy?
2: No, jeżeli na temat, to można. No to, żeby podtrzymać temat. No.
0: Wiesz co, to zróbmy taki myk. Ja cię zostawię z słuchaczami. No, tak. Bo ja muszę sobie kawkę
2: zadać
0: zrobić.
2: Pytanie. No,
0: ja jestem jakaś krynica wiedzy, cholera jasna?
2: No, kto ma odpowiedź? Tak, ty jesteś...
0: Słuchacze ci odpowiedzą na czacie, dobrze, co myślą.
2: Ale chcę zadać pytanie, bo...
0: A czemu mi?
2: Rozważam ten temat i mam, moje pytanie jest takie, a dlaczego by nie podać po prostu numeru konta radio albo twojego bankowego i tak czy tak w większości są to stali wpłacacze i po prostu przelewami by zasilali twoje audycje i ciebie i to by wszyscy na tym korzystali, bo by te 5, 10 czy ile 20% wpływało dodatkowo na to konto. Może i kilka dni dłużej by to trwało, ale wpływałoby więcej. Czy to się da zrobić przez konto bezpośrednio bankowe w Polsce?
0: No przecież jest numer konta też w dziale Wspieraj. No,
2: no
0: nie,
2: właśnie.
0: To są takie rady trochę niepraktyczne, które, bo ludzie lubią te donaty, lubią jak coś się wyświetli, jak mają jakiś wkład tutaj w audycję, jak rozśmieszą.
2: Część zabawy.
0: Tak, myślę, że to jest trochę część zabawy. No. Też ja jakoś tak nie ubolewam, no godzę się z tym, że dzisiaj każdy bierze tam prowizję jakąś, zawsze tak jest, no więc wiesz, bank też lubi sobie zdzierać i bank też coś wykombinuje, żeby mi tam coś uszczknąć zawsze, nie? Więc nie wiem, jak to zrobi, ale coś wymyślą ci banksterzy, oni wiedzą, jak się za to zabrać. Kunradzie, naprawdę, muszę cię zostawić, nie pomożesz mi.
2: To było to moje pytanie, bo myślę...
0: Zbawicielu, jam rękę wyciągnął do ciebie po pomoc, a tyś odmówił i odtrącił.
2: Nie, to jest problem, który mnie gnębi od dłuższego czasu, jak tu finansować i żeby nie iluś trzech, czterech pośredników po drodze nie żywić, tylko żywić samo medium radiowe. No to dobrej nocy jeszcze raz.
0: No i odszedł Kunrad... I zostawił Krawca samego, rzekł do niego, nie moje to radio i nie mój to interes, aby słuchaczy twych zabawiać. I wzgardził on Krawcem i odszedł, a odchodząc rechotał ochryple. No, jestem zawiedziony troszkę, Zbawiciel mi nie pomógł tutaj zagospodarować czas. No, ładnie. Ja chyba przestanę być kunradystą. Zbawiciel mnie odtrącił, kiedy go najbardziej potrzebowałem. O Jezu, czemuś mnie opuścił? Takie pytanie mogę zadać. Nie, chyba nie, znaczy o tożsamość. Nie, przy przelewach bankowych właśnie nie trzeba podawać swojej tożsamości. Przecież zresztą powtarzam, numer konta jest w dziale Wspieraj cały czas. Ktoś ma chęć, żeby w ten sposób wysłać, to proszę bardzo, jak najbardziej. I dziękuję bardzo i zapraszam i proszę, i dziękuję. Poza tym moja tożsamość nie jest jakąś tajemnicą wielką w sumie, już od dawna. A to, że mówię o sobie krawiec i w ten sposób się do mnie ludzie zwracają, to mi to bardzo odpowiada, ponieważ wolę używać pseudonimu. Tak samo jak Madonna, chcę, żeby do niej mówić Madonna i wszyscy mówią Madonna, a nie jakaś tam Consuela Bola Bonita, czy jak ona tam się nazywa dziwnie. Albo tak jak Kunrad też. Jak ktoś sobie tam poszpera czy coś, to też pewnie znajdzie, ale Kunrad się przedstawia jako Jezus Kunrad Antychristos. Chodzi o tożsamość wpłacającego. Aha, pisze Inka. To o to chodzi. No, to też. Ludzie się, przypuszczam, że jeden sponsor sobie potrafi wymyślić tych podpisów, nawet pięć różnych, i jest to część jakiegoś żartu, bo te niki są czasem śmieszne, fajne. No i taka faktycznie trochę zabawa, możliwość też wpływania na audycję, bo zauważcie, że w przeciwieństwie do niektórych patostreamerów, ja nad każdym donatem się pochylam i go analizuję i przetwarzam, i coś z tego jest, jakieś wydarzenie malutkie, przynajmniej na chwilę. Przynajmniej staram się, no bo czasami ciężko jest. No a po tych patostreamerach to tak spływa trochę i na zasadzie kaching, coś tam przyszło, odegrała się muzyczka techno i wpadł donate, a prowadzący mówi dzięki mordo, i to wszystko, nie? Dzięki mordo. Elo, mordo, dzięki. Dzięki. Hej, dzięki, hej. Albo, dzięki za 3 złote. I to wszystko, już. A tutaj ja każdego donata czytam, każdego analizuję, każdego mam przy serduszku i każdy jest mi drogi. Chyba się rozpłaczę z tego wzruszenia, przepraszam. Te żarty z nikami są genialne. No, śmieszne są często niki. Albo same też komentarze, nie? Przecież często się śmieje tutaj w głos. Słuchacz słuchający, to ciekawe, to też, nie? Słuchacz słuchający. Albo Jezus Antykunrad. Jezus Antykunrad to chyba taki trochę szatan w świecie Kunrada, być może. Antykunrad. Taki Jezus antychristos, bo Kunrad się też przedstawia jako Jezus antychristos. A tu mamy anty-anty. Ale dwa minusy dają plus. Czyli taki popierający Kunrada, jak się przedstawia anty-antykunrad. No bo to jest antychristos, no. Czyli na plus. Tak. No, ja się zgadzam z Christopherem, że humor donate'owy jest super i warty tej prowizji. Dokładnie. Czasem trzeba coś włożyć, żeby wyjąć. Przepraszam, że tak tu z prośności trochę erotyczne rzeczy gadam, ale czasem trzeba, żeby włożyć, trzeba wyjąć. Nie, żeby wyjąć, trzeba włożyć. No. Myślę, Kunradzie, że jeśli chodzi o pochodzenie słów i ich prawdziwe znaczenie, to mógłbyś z Ewą Lipką tutaj nawiązać jakąś współpracę. Jezus, czyli zabiera opłaty, zabiera pieniądze. Jezus, czyli wyjada. No.

0: Zasadniczo jestem Jezus Chrystos, ale nazywam się Jezus Antychrystos dla lepszego rozróżniania, napisał Konrad Jezus Antychrystos, Zbawiciel 44, Budda, Mantreja. I jeszcze parę innych było tytułów. No tak, owoc twojego żywota, Jezus. Jezus wyjada zusowskie pieniądze. Dobra, chyba czas sobie może jakąś herbatę, a może kawę, a może sok. Nie chce mi się robić kawy, chyba się rozleniwiłem, bo to trzeba tam wsypać i zamieszać i posłodzić i mleczko. Tyle roboty. I co, dla chwili przyjemności? Marność nad marnościami i wszystko marność. Ja się obawiam, że gdyby Konrad nawet stał się znanym powszechnie Mesjaszem, Zbawicielem, to skończyłoby się tak jak z Jezusem, że wszyscy by, że ludzie by, szczególnie panie, może właśnie, no i młodsze, i starsze, to kobiety tak mają, żeby stworzyły sobie takiego małego Konraduśka, taki Konrad malusieńki. I by jego tam czciły, a Konrad by tylko zgrzytał zębami, że on mówi mądrości, on przekazuje wiedzę, on do ludzi ma przekaz, a wszyscy się zachwycają tym Konradem malusieńkim, jakimś tam namalowanym na obrazku i się cieszą. I piosenki śpiewają tam Konrad malusieńki, stópki ma malusie, i uszęta, i oczęta też ma malusieńkie. I tak wszystko malusieńkie, i taki malusieńki, fajny, taki. Nie. I Konrada by to denerwowało po prostu. Że po prostu, no, że kierują wszyscy uwagę na jakieś bzdury. No, to taki Konrad malusieńki, to jeszcze nic nie mówił, żadnej mądrości nie powiedział, tylko gaworzył i co to się, czym to się zachwycać. Fajny, no, malusi, taki berbeć, fajny, śmieszny, switaśny, taki, no, ale co, to się jarać tym? Bez sensu, nie? No, ale ludzie tak mają, no, nic nie poradzisz, co poradzisz, no. Zbawiciel junior, no. A śpiewaliśmy kiedyś kulędy, to były czasy. Śpiewaliśmy sobie właśnie kulędy na święta, konradowe kulędy. Stare czasy. Gdy się Konrad rodzi, do radia przychodzi, telefony wykonuje, mądrości nie żałuje. No jakbym browara walnął, to bym się pospał. Od browarów to się każdemu chce spać. Zresztą nie mam. Miałem wódkę, znaczy to likierek. Wypiłem. Ostatni łyczek. Dobre, karmelowe, słone. Nawet mi to wchodzi. Nie mówię nie. Tu tego. Powiem, że no, Krupnik, tu tego, jak to mówią, de besta, jak mawiał świętej pamięci Jan Łoś. No, świętej pamięci jak świętej pamięci, różne chodzą słuchy, że naprawdę to żyje. Chcieli wyłudzić pogrzebowe i trumnowe. No, ta rodzina ponoć taka jest w tym dobra, więc może faktycznie takie cwaniaki, że udali, że nie żyje. Łoś. Gdzieś tam go położyli. Tak go napoili wodą, że w ogóle już jak trup był. Gdzieś go tam do krematorium wywieźli, potem on wyszedł. No i trumnowe, i pogrzebowe, i dostali tam, i się cieszą, no kto wie. Ale tak wysyłali te klepsydry właśnie fałszywe, tam gdzieś, znaczy wieszali te klepsydry, że nie żyje. Trumniarzy, trupiarzy, jak to tam mówią, wzywali ciągle różne śmieszki, trole. No i w końcu się spełniło. Spełniła się też jakby treść piosenki, która była intrem do filmików z Janem Łosiem. Pozwól zasnąć mi. Pozwól zasnąć mi. No i zasnął. No cóż, widzicie, no, smutno, smutno. Chociaż no, nie będę oszukiwał, no nie znałem człowieka. Też nie będę tutaj rozpaczał i żałoby w radiu nocnym ogłaszał, że odszedł od nas też wybitny człowiek. Wybitny. Jaram fajki. To pozwala właśnie nie zasnąć mi, bo fajki trochę tak jak kawa działają. Ciekawe, czy jak Kunrad się rodził, to też przyszli jacyś trzej, właśnie kto? Trzej mędrcy, ale tacy współcześni. Jakiś tam profesor nauk habilitowany, jakiś doktor, docent, inżynier, profesor i doktor, co ma otwór. Jacyś tacy przyszli trzej mądrzy. Jeden siwy, drugi łysy, a trzeci nie, w ogóle nie przyszedł, bo autobus się spóźnił. Tylko dwóch. I tak to jest, widzicie, na tym świecie. Kurde, tak się dzisiaj zastanawiałem, bo moja ciocia teraz, kurczę, trochę niedomaga, ma jakąś właśnie demencję już. Czy Alzheimera? Do końca nie wiadomo, bo to się nie chce przebadać w ogóle. Tak. I tak się zastanowiłem, czy ja kiedyś będę miał, albo czy zaczną dzwonić słuchacze z demencją. Czy nie będzie tak, że będę siedział tutaj i witajcie, kochani moi słuchacze w tym radio, aż tu dzwoni, jak to włączyć tutaj, kurczę, tu jest tak, co tam, czekajcie, bo założę okulary, bo ja nie widzę, co wy piszecie w ogóle na tym czacie, przepraszam, tu piszą zielony przycisk włącz. O, to dobrze, zielony, czyli od ten, o jest, o pyk, już, halo?
1: A tam potrzeba taki stary też.
0: No, halo? O, jak ci zaraz jebnę, zaraz głupoty gadasz. W tym radio naszym psujesz wszystko, ja tu mądrze audycje nadaję. Ja powiem, ty zamknij mordę. Ja to radio zakładałem, jak cię jeszcze nie było, to potem przyszedłeś. A on powie, bez mnie to byś dawno miał, już tu gówno byś miał.
1: Byśmy się kłócili jak takie dziadki dwa, nie? O Jezu, a jak Zenon, on to będzie straszny na starość. On to będzie dzwonił i mówił,
0: no cześć, słuchajcie. Bo ja się zastanawiam, kto to jest ten, co wcześniej dzwonił, skąd on jest w ogóle? Skąd on przyszedł? To jest od tamtych go nasłali.
1: No i taka rozmowa będzie, takie radio dla emerytów już całkiem, nie? Ja w ogóle już przestanę rozpoznawać, kto jest kto, i potrzeba zadzwoni, ja się spytam, kto ty jesteś?
0: A on, potrzeba jestem, ty chamie. Zaraz ci pierdolne, tu wyłączę serwery. Ja powiem, potrzeba... Nie potrzeba, wszystko mam.
1: I tak to rozmowa taka będzie, nie? To może tak być. Kiedyś pisali, że Alzheimer to cukrzyca. 3. Nie wiem, o co tu chodzi. Inka pisze. Czy ja tu już kiedyś dzwonił? Bo nie pamiętam. To będzie ten psycho. On tu będzie w ogóle na starość zramolały i taki zdziwaczały już całkiem. Jak on jest teraz zdziwaczały, to będzie, jak on będzie stary. I Kunrad też zapomni, już wszystko nie będzie, ten mózg tak działał dobrze. Tam się jakoś białko odkłada i osadza na neuronach, coś takiego. To Kunrad też zadzwoni. Czy opowiadałem wam już, że jestem zbawicielem? A my nie będziemy pamiętali. Chyba nie. Opowiedz. Zbawicielu. A on, no to wam opowiem. Właśnie jestem zbawicielem, panie. Trzask, praski po wszystkim, panie. No, może tak być. NR. Życie zaczyna się po 60. Taki proponuję dopisek tomu. No, jak się ma tego Alzheimera czy demencję starczą, są takie właśnie schorzenia mocno degradujące. To się jakoś tam fachowo nazywa, no to trzeba przede wszystkim leki brać już, tylko to zostaje. Inaczej to potrafi to choroba szybko postępować. Właśnie moja ciocia tak tych leków za bardzo nie bierze tam. Moja mama próbuje tam tego przypilnować, ale nie zawsze jest, bo tam tylko wpada co jakiś czas. Syn z kolei też nie zawsze zdoła, bo tam kupa spraw do załatwiania. No i tak ta biedna ciocia już tak coraz gorzej sobie radzi. Jest taki test na Alzheimera. Każe się choremu narysować tarczę zegara i wskazówki pokazujące godzinę, na przykład 12:10. I ciocia faktycznie nie przeszła tego testu. Narysowała dużą wskazówkę na 12. Znaczy małą wskazówkę na 12, a dużą już nie potrafiła sobie właśnie poradzić z tym, żeby ją dać na 10 po.
2: Niewłaściwy partner dla kobiety. Piękne są te audycje podczas mojej nocnej zmiany na fabryce. Dziękuję, 30 zł.
1: No proszę, jak dla mnie są krzepiące takie komentarze, że komuś to potrzebne, że ktoś się lepiej poczuł, że komuś się humor poprawił, że ktoś sobie lepiej radzi z depresją, jak coś tu posłucha, albo że ktoś po prostu miło mu się siedzi, spędza czas w fabryce gdzieś tam właśnie. Niewłaściwy partner dla kobiety. Czyli to jest homoseksualny słuchacz chyba. Jak niewłaściwy partner dla kobiety. Cieszymy się bardzo. Szanujemy wszystkich tutaj, mniejszości też. Może z wyjątkiem tych mniejszości, które bardzo chciałyby być większością i bardzo się domagają, żeby być większością. I mają na transparentach. No, jesteśmy większością. Patrzcie na nas. Jak sobie ładnie nasmarowaliśmy kremikiem pupy. Dlaczego nikt nie podziwia naszych pup wygolonych, pięknie wydepilowanych? To jest atak, niepodziwianie naszych pupek. I śmianie się z naszych dildosów wspaniałych, gumowych. Dildosy wszyscy mają mieć na czole poprzyklejane tak jak my. To tych tak mniej lubię. Ale jakby tu zadzwonił na przykład jakiś homoseksualny, niewłaściwy partner dla kobiety, no może to po prostu jest... tak przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Może to jest po prostu osoba, która się rozczarowała na przykład kobietami. Tak jak w pewnym sensie ja, bo ja na przykład nie obsługuję kobiet nie jako grafik.
0: mam taką zasadę, ostatnio odmówiłem, mówię, nie, przepraszam, nie. No. Co nie zmienia faktu, że bardzo lubię, cenię i miło mi się gada z kobietami, ale to jako klientki to nie, nie, nie ma. Nie, nie obsługuję księży, kobiet, sejmowych szmat, kogo jeszcze? Urzędasów. No. A pozostali mogą być. No także biedni są ci ludzie. I dzisiaj sobie nawet na ten temat z mamą chwilę pogadałem przez telefon i co was może zdziwi, zgodziła się z moim z moją taką wizją, że ja bym był za, dopuściłbym eutanazję dla osób, które są już bardzo chore, bo wiecie, jak już się tak mózg całkiem zdegraduje, to taka osoba już jest na kroplówce, już zanikają te odruchy takie, którymi steruje mózg, te bezwarunkowe, oddychanie, mruganie, przełykanie, to jest bardzo już taki... Już taka osoba praktycznie prawie, że nieżywa, nikogo nie rozpoznaje, już nie wie, świadomości pewnie nawet nie ma, nic. I się bardzo męczy, jest bardzo już chora i nie rokuje zupełnie, że będzie lepiej. No to jaki jest sens, żeby taka osoba pozostawała żywa? Bo co? Bo chronić życie! To zakrzykną tutaj pewnie obrońcy wielce życia, no ale to brońcie swoje może, a nie czyjeś. Tomisiu się dołączył, witam cię ponownie.
3: No witam, ja to jestem pod wrażeniem. Słuchaj, bo ja już się żegnałem godzinę temu i wróciłem, a ty jeszcze nadajesz, także mi już telefon pada, także ja przypuszczam, że zaraz mi się rozłączy, ale pełen szacun. Widzę, że nie skończyłeś.
0: Za wytrzymałość, tak, radiową?
3: No, za wytrzymałość. Ja bym chyba nie dał rady, ale to było niesamowite.
0: Raptem 5,5 godziny, to jeszcze siedzimy.
3: No, słuchaj, ja byłem przy tym, jak biłeś rekord, także... Do rekordu drugiego to jeszcze daleko, przypuszczam, że nie dasz rady, ale, nie. Ale niesamowita.
0: Może się uzbroję. Znaczy, w sumie rekord był trochę tak z okazji, jakoś, nie wiem, nie pamiętam, z okazji 2000 subów chyba, nie? Bo youtuberzy robią takie jakby eventy, które są z okazji na przykład tam osiągnięcia iluś tam subskrypcji albo jakiegoś czegoś tam, no to tak wypada zrobić. Może ustanowimy znowu jakiś tam próg i będzie znowu audycja kilkunastogodzinna.
3: No, mi się trochę wydawało, że ja cię trochę wtedy podpuściłem, bo ja wysyłam takie wiadomości, że ciekawe, czy będzie, czy padnie rekord, czy dasz radę nadawać i pobić rekord. Po czym tak zauważyłem, że inni chyba też to podchwycili i miałem takie wrażenie może, że zostałeś podpuszczony, no ale może się mylę, może faktycznie chciałeś to zrobić.
0: A to przypadkiem nie ty mnie tak podpuszczałeś, że o, kapitan Tomek miał więcej, tam 13,5, coś tam.
3: A nie, to nie byłem ja, właśnie nie pamiętam kto to był, ale ktoś faktycznie podpuszczał ciebie, jak już żeś tam do 13 dobił, że a nie, mi się pomyliło, on miał 14, czy coś takiego było.
0: Nie, to pierw było, że ja do 12 chciałem, bo wcześniejszy rekord był 11, a ktoś tam, o, kapitan Tomek, to 13 spokojnie, z palcem w tyłku. A ja wtedy zacząłem tam z zębami zgrzytać, co ja gorszy, bo to faktycznie taki mój trochę nie. Może nie tyle rywal, co jakiś tam kompan radiowy i wiesz. I
3: nie, no. A, bo ja właśnie nie znam tego Tomka. Kapitan Tomek to z jakiego to radia on tam jest?
0: Kagibierut podpowiada, że Zmora podpuszczał. A, to sobie zapamiętam, jak Zmora podpuszczał. No. Kapitan Tomek, no my razem zakładaliśmy radio na fali, nie? Dawniej. Potem on to radio przejął jakby. My odeszliśmy z Klodem. No tak na własne życzenie tam nie było, że coś, że przejął, że wiesz, że tam nam kazał czy coś, bo nie mógł. No to było trzech kapitanów. Była to dziwna sytuacja, bo było trzech kapitanów i każdy był zupełnie innym charakterem. Taka, wiesz, taki dziwny team, jakby drużyna RPG. Mag, wojownik i złodziej, nie? Nie umieszając tu nikomu z tym złodziejem. No, ale no to z tamtych czasów. Ja Tomka jeszcze grubo wcześniej znałem, bo Tomka jakby zaprosiłem do współuczestniczenia w tym projekcie, a znałem go już parę lat wcześniej, nie? Więc... i wiedziałem, że jest dobrym gawędziarzem i dobrym materiałem na radiowca. A więc tak to wyglądało.
3: No, no bo często o nim wspominasz, także się zastanawiałem. W sumie bardzo widzę, że bardzo pochlebnie się o nim wypowiadasz, ale też zauważyłem, że często jest taka nutka rywalizacji, jak o nim mówisz, więc byłem ciekawy po prostu, kto to

0: robił czachy, nie, i tak dalej. Na marmurkowym tle, a on już tam, wiesz, liternictwo, kompozycja, wszystko tam, design na najwyższym poziomie, fajny styl. No i tak starałem się mu dorównać przez długi czas. I...
1: A ty masz jakiś tak, się specjalizujesz, jeżeli chodzi o grafikę komputerową, masz jakąś taką wybraną dziedzinę, czy raczej wszystko cię interesuje w grafice? No chodzi mi o, na przykład, bo ja robiłem kiedyś bardzo dużo w 3D Studio, jeszcze jak był na DOSie, potem chyba 3D Studio zamieniło się w Maya chyba, jakieś takie były inne wersje, także ja na przykład bardzo lubiłem grafikę komputerową, ale taką 3D, animację, coś takiego, nie? Nie wiem, czy ty też się tym zajmujesz, czy raczej taką grafiką typu jakieś robienie, jakieś logo, coś takiego?
0: Ja robię przeróżne rzeczy i właściwie nie mam specjalizacji. Może jeśli miałbym coś wskazać, to może animacja, no bo w tym jestem dobry, a takich ludzi, co robią animacje, w tym takie kreskówkowe na przykład, no to nie ma tak dużo, nie? I częściej ludzie robią na przykład tam web design, czy jakąś ulotkę zaprojektują, no więc mógłbym wskazać animację, no ale jestem dobry i w 3D, i w animacji, i w rysunku, i w projektowaniu logosów, i do druku coś zrobię, i właściwie wszystko. I web designem się w sumie przez parę lat zajmowałem. Więc jak miałbym, wiesz, no prędzej byłoby, łatwiej byłoby wskazać słabe skille i tutaj myślę, że mógłbym wskazać na przykład taką grafikę koncepcyjną, że malujesz jakieś postacie, wiesz, tak od zera po prostu, nie? Na tableciku na przykład robisz szkic, no bo tego robiłem najmniej po prostu i dałbym radę, ale tylko mi się już nie chce po prostu, już mnie to męczy, z tym jest dużo, dużo roboty, jakoś nie potrafię dobrej kasy z tego wycisnąć. Kiedyś potrafiłem, wiesz, to jest paradoks trochę, że jak zaczynałem, to najlepszą kasę zarabiałem, nie?
1: No, w ogóle chyba też tak jest, że jak trochę się starzejesz, to ci się nie chce, a też nie masz takiej cierpliwości, nie? Bo jak tam, wiesz, są takie grafiki, gdzie robienie tego wymaga trochę cierpliwości, trochę trzeba posiedzieć tam, wiesz, wydoskonalić, więc zauważyłem też u mnie, że mi się też dużo rzeczy nie chce na komputerze robić. W ogóle dla mnie to jest w ogóle ewenement, bo ja kiedyś to uwielbiałem, siedzieć przy komputerze, mogłem siedzieć non-stop. A teraz to ja w ogóle mam nawet fajnego laptopa, to mi się nawet nie chce go otwierać, nie? To taki trochę, bym powiedział, grzech, ale to chyba jakiś taki jest, może faktycznie, jak człowiek się starzeje, to mu się mniej chce rzeczy.
0: No fakt, że trzeba mieć trochę cierpliwości i takiej dyscypliny, nie? Siąść, wstać, wiesz, odpowiednią ilość czasu spędzić, a radyjko jest takie lightowe bardzo, że sobie siądę, nie mam tematu, ale ktoś coś podrzuci, wiesz, wesoło, fajnie, gadamy sobie.
1: No tak, dokładnie, no. Dokładnie, bo jak wiesz, jak człowiek jest trochę starszy, to w ogóle lubi gadać. W ogóle starsi ludzie mi się wydają, że lubią gadać, opowiadać. To jest taki... I to przychodzi łatwiej na pewno, nie? Ty masz w ogóle jeszcze do tego dar na pewno, wiesz, jak mówisz, to potrafisz o byle czym gadać i cię ludzie słuchają, więc... A jak cię ludzie słuchają, to też trochę to podnieca, nie? Że wiesz, o, ktoś mnie słucha, ktoś tamtego, więc na pewno to człowiekowi się potem udziela, że mu się łatwiej takie rzeczy robi, nie?
0: Tak, tak. No i też rzadko się zdarza sytuacja, że ktoś na przykład powie: nie jestem zadowolony z tej audycji, czegoś innego się spodziewałem, proszę mi oddać mojego donata. Albo nigdy już nic nie zasponsoruję, dziękuję bardzo za takie gówno. To rzadko, a przy grafice dosyć często może być taka sytuacja, bo ktoś sobie inaczej wyobrażał, albo się rozmyślił w międzyczasie, albo coś, wiesz, albo dokłada ci robotę w trakcie, no, różne rzeczy, różne.
1: Kwestia gustu przecież, nie? To jest tak samo jak z ubiorem. Grafika to jest podobnie tak jak projektowanie, nie? Że możesz podziwiać jednego projektanta, a na drugiego patrzysz, mówisz, że Boże, jakie gówno, kto takie coś w ogóle ubierze, nie? Więc to jest taka, w grafice to dochodzisz tak, kwestia gustu, a jako grafik też masz swój gust, no nie da się ukryć, że pewne rzeczy są w grafice przejawem gustu tego, który wykonuje ją, nie? Więc to jest ten cały problem, że nie da się zadowolić wszystkich, część będzie lubiła twój gust, sposób, w jaki tam wiesz, dobierasz kolory, czy wiesz, to wszystko projekt,

0: czujesz, a część ludzi po prostu to zobaczy, to się za głowę chwyci, nie? Ale to mi się wydaje, że to nie jest, że źle coś robisz, tylko to jest takie twoje osobiste poczucie, taka twoja osobista estetyczne poczucie, jak tworzysz, nie? No to wiesz, to wszędzie to jest i w malarstwie, i w innych dziedzinach też, więc tego się nie da uniknąć, nie?
1: No tutaj mogą być dwie opcje, albo trafił się klient, który miał naprawdę wysokie oczekiwania i się znał na rzeczy, ale na przykład zapłacił bardzo mało i dostał, wiesz, no trochę takie nie jakieś super i rozczarowany jest, albo częściej klient, który jest takim Januszem trochę, wiesz, bezguście totalne, ale on by chciał takie kolorowe, fajne, a tu ja żem tu widział. Ja myślał, że pan mnie tu zrobi takie jakieś fajne, a to takie puste, to takie białe, że tu nic nie ma prawie, to co pan takie... Proszę pana, to teraz taki modny minimalizm. Panie, kurwa, jaki tam mini no. Coś tam, panie, kurwa. Ja za takie coś nie zapłacę, proszę pana. Różnie bywa, po prostu w Polsce jest trochę też niska... Teraz już się to polepszyło, oczywiście Polska się rozwija pod tym względem też, jak pod wieloma, ale kiedyś to był koszmar, bo kiedyś trafiałeś na takich Januszy, którzy nie mają pojęcia o projektowaniu, o rzemiośle, bo wiesz, można oceniać pod względem, no coś się komuś podoba, coś się komuś nie podoba, ale jest też po prostu rzemiosło zwykłe i jak ty te litery zestawiasz ze sobą, jak używasz zasad, których się uczyłeś w szkole o kompozycji, dobierasz kolory fachowo tak, żeby fajnie ze sobą kontrastowały, żeby tutaj był jakiś akcent, żeby było światła wystarczająca ilość, a nie nadziabane i wiesz, no to nie da się powiedzieć, no ktoś może wtedy ewentualnie powiedzieć, panie, pan się nie znasz na tym rzemiośle, bo są tu błędy. Złe światło międzyliterowe, źle dobrane czcionki i kompozycyjne błędy, no to wiesz, to ja rozumiem, ale jak ktoś ci powie ładne, nieładne, a właśnie często to się, ty się napracujesz, a ktoś ci powie, panie, ale to jest nieładne jakieś takie.
0: No, ja to pamiętam, bo ja ci się przyznam, że jak jeszcze mieszkałem tam dawno temu w Polsce, byłem chyba na początku studiów, a może nie, na początku studiów, myśmy w Poznaniu otworzyli takie w sumie pierwszą firmę, która projektowała strony internetowe różnym tam przedsiębiorcom i różnym firmom. I ja tego nigdy nie zapomnę, to jest dokładnie tak jak mówisz, że ci ludzie w ogóle nie mieli kompletnie pojęcia o tym. No wiesz, trafiały się takie osoby w miarę kumate, które wiesz, zlecały tobie zaprojektowanie tej witryny tam tej firmy, czy tam jakiegoś sklepu i zostawiały to tobie, nie? I to byli najlepsi w sumie klienci wtedy, bo od A do Z myśmy wszystko robili, klient po prostu płacił i to, co dostał, no to powiedzmy, że był zadowolony, nie? A myśmy w tej firmie mieli oprócz tego, że był właściciel, który kompletnie miał pojęcie o biznesie, bo on chyba jakiś tam sklep włóczanki prowadził wcześniej, no i się tam dorobił na tym sklepie i sobie nagle, wiesz, postanowił, że nagle sobie otworzy taką firmę .com, nie? No to sobie tam właśnie otworzył tą firmę, która projektowała strony. Zatrudnił jakiegoś kolegę chyba z technikum, który, wiesz, te wszystkie serwery tam nad tym nadzorował, wiesz, od strony technicznej. Druga dziewczyna się z Akademii Plastycznej zajmowała się projektowaniem. No i ja byłem takim tam, że tak powiem, dytkiem z taką drugą dziewczyną, z chłopakiem, którzy po prostu dzwoniliśmy po tych wszystkich firmach, no i próbowaliśmy, wiesz, sprzedawać tą ofertę, nie? Więc ja pamiętam, że też jeździłem gdzieś tam poza Poznań, nawet nie miałem samochodu, musiałem gdzieś tam pociągiem dojechać, nie? I facetowi wmówić, że panie, nie? Że pan potrzebujesz teraz stronę internetową, teraz taka, to już wizytówki nie, no to teraz musisz mieć panie stronę internetową, więc to był w ogóle problem, żeby mu wytłumaczyć to, nie, żeby przejść po prostu, to takie czasy były, nie, że ci ludzie po prostu wtedy tego kompletnie nie jarzyli, ale też się zdarzali klienci, którzy byli zadowoleni i tam nie marudzili, płacili i faktycznie to jakoś funkcjonowało, nie, takie czasy się zmieniają, także wszystko jest teraz zupełnie inne.
1: Oj, bardzo, bardzo. No kiedyś nie było czegoś takiego jak kupne szablony za bardzo. Robiło się na przykład strony od zera i częściej na dedykowanych CMS-ach. A dzisiaj to WordPress, szablon kupny i wiesz, dostosowujesz go do potrzeb klienta.
0: To nie jest, no, masz mnóstwo bibliotek, tak. Masz mnóstwo bibliotek, także nic nie musisz w zasadzie robić, tylko sobie ściągasz, płacisz, z biblioteczki wybierasz jakieś, tak jak mówisz, szablon. Dobra, ja wiesz co, będę kończył. Jeszcze raz gratulacje wytrwałości. Mi się zaraz i tak telefon rozładuje, także jeszcze raz pozdrawiam. Na razie, nie? Trzymaj się.
1: No spoczko, trzymaj się, hej, hej. Dziękuję za donecika. Też to Tomisiowi. No tak, pozmieniało się w grafice sporo. Pamiętam jeszcze czasy, gdzie nie za bardzo można było szukać w necie tak łatwo inspiracji sobie, nie? Dzisiaj to prawie każdy grafik to robi, że robi sobie przegląd, co ma konkurencja i inne jakieś rozwiązania, i to daje fajną inspirację. Nawet nie, że zżynamy coś, tylko po prostu zaczyna mózg fajnie pracować. Kreatywność się zwiększa. To też to pomaga bardzo. No, te zasoby też. Można kupić fajne komponenty, gotowe zdjęcia, czcionki kupić. Bardzo drogie są w ogóle. Czcionki to strasznie drogie są. Nigdy tego nie rozumiałem. Znaczy, może nie rozumiem, bo nie wiem, ile pracy jest przy zaprojektowaniu jakiegoś kroju. Może jest właśnie bardzo dużo. Chociaż... No, w szkole projektowałem czcionki, tylko wiecie, jak to w polskiej szkole, na kartce, cyrklem i to takie psu na budę trochę, bo i tak każdy projektuje takie rzeczy na programie specjalnym, na komputerze. Chociaż moja szkoła nie była taka zła, ponieważ były też zajęcia z grafiki komputerowej. Pan dyrektor starał się być trochę na czasie i tam kupił komputery, zrobił pracownię, gdzie grafika komputerowa. No były to takie zajęcia proste, jak wyretuszować zdjęcie na Photoshopie. Tego Photoshopa było tam najwięcej. To dosyć proste jest do nauczenia. Tego, co uczą, co uczyli przez 2 lata, to ja mogę na przykład podczas 2 korepetycji takich na Skype'ie z udostępnionym ekranem nauczyć. No więc jaki jest sens? Taki jest sens, że szkoły... Pewnie nie każdy się zgodzi, ale już tak od lat mam takie przekonanie, że szkoły to jest trochę taka instytucja, która sobie istnieje tak na zasadzie, jak u nas urzędasy są trochę, nie? Że po prostu no, jest to możliwość zarobienia dla ludzi, którzy chcą być nauczycielami i tak sobie to jest dla samego istnienia i żeby było, i żeby ktoś tam przychodził, i żeby się interes kręcił, nie? I tylko oczywiście teraz, gdyby był z nami jakiś nauczyciel, to by się oburzył i by mu piana na ustach się pojawiła i ty imbecylu! Dlaczego, jak ty w ogóle, co, gdzie, co, w ogóle, co, nie ma rozmowy, to z takimś takim, tak, zamknąć szkoły, zlikwidować, w ogóle bez szkół, głupki chodzą, tak? W ogóle nie spodziewałem się takiego, nie będę nawet dyskutował o tym, na ten temat, do widzenia panu. Taki na pewno by coś takiego powiedział. Nawet by się nie wdał w żadną dyskusję na temat tego, czy potrzebne są szkoły, bo by się poczuł strasznie zagrożony i że ktoś łamie pewne tabu, że w ogóle na takie tematy, czy szkoła jest potrzebna, czy nie, to w ogóle nie należy rozmawiać w ogóle. A jakbym jeszcze powiedział jakiemuś mojemu byłemu nauczycielowi, wie pan co, pan zawsze był dla mnie trochę takim klawiszem w więzieniu, którym była dla mnie szkoła, to by się obraził na śmierć i poszedł sobie i trzasnął drzwiami. Jest pytanie, gdzie jest Tomek? Byłem przy nim, dopóki tego gościa z Iranu nie złapali. Nie załapał, przepraszam. A co wy tak tego Tomka ciągle przez pryzmat tego Kesze? No, Tomek to nie tylko Kesze. Przez wiele lat prowadził audycje o zupełnie innej tematyce, bardzo, bardzo cenione, chwalone, gdzie mówił o przeróżnych rzeczach, o dawnych cywilizacjach, o innych różnych naukowych ciekawostkach, takich bardziej właśnie, które są w formie eksperymentu jeszcze, albo jakieś pseudonauki, jak kto woli. O spiskach miał swoją audycję, przecież tym była dokładka, to taka trochę teoria chaosu druga, nie? Gdzie było o banksterach, o City of London, te Bilderbergi, Rockefellery i tak dalej. Miał audycję o używkach, chyba jedyną w Polsce, nie? substancja. O używkach. Używka to może nieodpowiednie słowo. O substancjach właśnie, może to jest to słowo, substancje. Substancje psychoaktywne. No i dużo ciekawych rzeczy. No a potem się wkręcił w to Keshe, to fakt, no ale tak wszyscy dzisiaj, mało kto wspomina o innych tematach, o innych audycjach, tylko cały czas to Keshe i Keshe i Keshe. I czy działa, czy nie działa. Tak się strasznie ludzie zafiksowali na tym. No ja też przez pewien czas to krytykowałem i omawiałem te tematy, starałem się jakoś w to wniknąć. No oczywiście nikt z nas tutaj gdzieś nic nie skonstruował, tylko tak sobie zakładamy na podstawie aktualnego stanu wiedzy, to nie ma prawa działać, nie? No to trudno, no jak nie ma prawa, no to nie ma. Ja jestem neutralny w tej chwili, już nie taki bardzo anty, po prostu nie chcę za dużo gadać o rzeczy, której właściwie nie zweryfikowałem, na dobrą sprawę, nie? Już mnie poza tym już się nagadałem i też może nie chcę trochę iść na udry i tutaj jakoś torpedować tego, czym się tam Tomek zajmuje, tylko no po co, żeby co, żeby po raz kolejny przekonywać, że w coś tam wierzę czy nie wierzę. Bez sensu zupełnie. A tak, no tak, Tomka można usłyszeć u Enkiego, Antoni Enki kanał. Nasz tu zaprzyjaźniony radiowiec, trzymamy sztamę, wzajemnie się reklamujemy i tam się pojawia Tomek czasami. No, więc i nie mówi raczej o Keshe, tylko o różnych innych rzeczach znowu. Więc ci, którzy go pamiętają z tych audycji, które wam się podobały, nie to straszne Keshe, no to myślę, że możecie być zadowoleni. Tomek też się trochę zmienił, mu się charakter troszkę teraz więcej słucha, bardziej jest otwarty i zdystansowany trochę, więc mi się na przykład bardzo miło gadało i też na prywatnych rozmowach, bardzo przyjemnie, fajnie. Miła atmosfera. Tak, synteza jeszcze była, tak, synteza. Nie pamiętam, synteza to była taka bardziej... O czym była synteza? O wynalazkach chyba, nie? O nauce, o wynalazkach. No i była jeszcze wieczorowa pora, która była... No, na początku te luźne audycje, takie właśnie niezobowiązujące, z telefonami, z rozmowami, nazywały się aftery. Aftery się mówiło. No, do dzisiaj tak się czasami to nazywa. Tomek sobie to nazwał wieczorowa pora, a ja luźne gadki dzisiaj nazywam takie audycje, gdzie niby jakiś temat jest, ale on może się skończyć, możemy przejść na inne tematy. Dużo telefonów, dużo luzu, żartów i tak dalej. Tam było dużo o Tesli, pisze Freeman. Mówię tylko, że potem zaniknął, a wcześniej fakt nauczył mnie wiele, pisze Freeman. No to bardzo dobrze, myślę, że Tomkowi byłoby miło. Oczywiście te audycje, afterparty, tak, afterparty. No, my jeszcze z Klodem zrobiliśmy super afterparty, nie? To taki tytuł, to chyba ja wymyśliłem, super afterparty. Tak, no, ja do wielu audycji tytuły wymyślałem, mam do tego jakąś tam smykałkę. No i tak, faktycznie, nie, mówiło się aftery, ale też afterparty, no.

0: Ja myślę sobie, że życie Tomka teraz się toczy całkiem przyjemnie. Robi to, co lubi. Żyje sobie spokojnie, fajnie. I też chyba by chciał uniknąć. Wiecie co? Myślę, że to, że się Tomek tutaj może nie pojawi, być może nawet nigdy, to może być spowodowane tym, że niekoniecznie by się czuł... On wie, że by tu był zaraz zasypany pytaniami o to kesze po raz milionowy, po raz... No i byłoby takie kręcenie się w kółko cały czas to kesze. A mówiłeś, że działa, a co powiesz na to, co ja ci powiem? Mianowicie uważam, że to jest gówno. A Tomek... No, wiesz, stary, masz prawo tak myśleć. Ja mam tu pewne urządzenia, które działają. A ktoś odpowie, no, chyba w twojej głowie działają. No i taka rozmowa, to nic przyjemnego, ani nic... nic twórczego, nic, co by coś wnosiło, nic, co by nam tu poprawiło humor. I, znaczy w sensie takim, że nie spędzilibyśmy miło czasu, być może, nie? Bo ktoś by strasznie był zły, że on się tu pojawił i że z tym kesze. No to bez sensu zupełnie, nie? Chociaż wydaje mi się, że jakbym was poprosił, chyba byście mnie posłuchali i spełnili moją prośbę, żeby może nie poruszać tych tematów, żeby nie atakować, żeby nie robić tutaj afery, Boruty, się nie awanturować i ubrać krawat, bo klient, bo słuchacz w krawacie jest mniej awanturujący się. No i mogłoby być spoko, ale on tego chyba tak nie czuje. Chociaż Tomek, z tego co wiem, odsłuchał sobie jakieś tam audycje i nawet spoko. Tylko no, dla niego to by tutaj było takie wariatkowo trochę, nie? To wykłócanie się ciągle, bo to jest jakiś objaw takiej, wiecie, takiej manii, jakiejś psychozy, że ktoś się tak bardzo chce z nim pokłócić, nie? Czy to działa, czy nie działa. Zobacz się zapytać, co tam u ciebie, człowieku, gdzie teraz mieszkasz, co robisz, jakieś przygody miałeś fajne, on by wtedy mógł opowiedzieć jakąś przygodę. To nie, to pomówmy o tym kesze. Ja uważam, że to jest skam i oszustwo jedno wielkie. No i co on ma powiedzieć wtedy, przekonywać, opowiadać tam o aminokwasach, o nanocoatingu, o jakichś tam właściwościach miedzi, czy coś, przekonywać, jak ktoś i tak mu powie. To jest niezgodne z nauką, jesteś szarlatanem, wyklinam cię. No bez sensu rozmowa, no. Tomek zawsze lubiał spędzać czas tak w miłej atmosferze. On ma trochę takiego pierdolca, że lubi unikać sytuacji jakichś tam kwasów, awantur. Taki pokojowy raczej człowiek, spokojny, nie? Nie lubi takich ja to trochę inny jestem. Ja to się mogę tutaj awanturować, mogę się wkręcić w jakieś tutaj spory, ostre, wyzywać kogoś na antenie, co też mi się zdarzało. Ale różne są charaktery. On akurat bardzo jest uczulony na takie rzeczy. Ale pisze tu Christopher, ja tam lubię Tomka. Sporo by się znalazło osób tutaj, które jakoś go lubią i cenią. No. Wróć kiedyś do Kloda, bo to nie głupi chłopak, pisze Freeman. Raczej nie ma na to szans. O ile się jakoś tam pogodziłem i pojednałem i przebiliśmy sobie piątkę z Tomkiem, to z Klodem jest o wiele cięższa sytuacja. Obawiam się. Przede wszystkim on nigdy nie będzie tego chciał. Zresztą jedną z cech Kloda to jest to, że on jak już podjął jakąś decyzję, a jeszcze jak przez lata opowiadał, jaki to krawiec chuj i radio chujowe i chuje tam są, no to raczej nie będzie nagle. Słuchaj, wiesz co, to co ja was tam oczerniałem przez ostatnie 10 lat, to sorry. To sorry. Kurde, znowu zaczyna się coraz częściej teraz net na chwilę rozpinać. Widzę. Nie wiem, czy zerwało streama, czy nie. Zobaczymy. Czy wstał? No niby wstał. Dobra. No, więc Claude mnie nienawidzi raczej. Claude mnie nienawidzi za różne rzeczy. I też nie powiem, że nasza współpraca to była jakaś taka jak po masełku. Też przecież współpracowaliśmy przy nocnym radio. Przecież, no, może tutaj Freeman nie wie, ale to on by mógł bardziej wrócić do nocnego radia, bo je ze mną zakładał. Zakładaliśmy radio z Claude'em, a Potrzeba się troszkę później pojawił i przyłączył się jako drugi kapitan. No, ale to z Claude'em na początku samym. I to było też trochę inne nocne radio, niż jak z Potrzebą zaczęliśmy robić. No i nie da się ukryć, zupełnie inna współpraca też. Nie chcę tutaj się rozgadywać, ale no, powiem tylko, że z Potrzebą to jest współpraca taka, że ciężko się do czegoś przyczepić i można na niego liczyć i wiele rzeczy zrobi i pomoże i jest fajnie i przyjemnie i nie ma awantur. No a z Claude'em to różnie bywało bardzo, że tak powiem enigmatycznie. No ale cóż. Na pewno przy radiu na fali nam się lepiej współpracowało troszkę. Tak to oceniam. Chociaż jak ktoś chce sięgnąć, jak ktoś, kogoś by interesowały te dawniejsze czasy, to może sobie poszukać na przykład na kanale... To może sobie poszukać na przykład na kanale naszym YouTube audycji Nocna Jazda, którą prowadzę z Claude'em. Tak jak dzisiaj prowadzimy trochę Nocnego Marka z Potrzebą, ale to było trochę w innym stylu. Tam się więcej na przykład działo na ekranie jeszcze dodatkowo. A zadzwonił Janko Muzykant. Cześć.
1: Witam pana. Ja tylko na chwileczkę tak chciałem się odnieść do tego, że tak oceniłeś, jeżeli ktoś by się chciał pytać o to kesze. Że to jakaś mania, objaw jakiejś manii. Nie wiem, mi się to wydaje całkowicie naturalne, tak? Że on przez lata głosił jakieś teorie i naprawdę nadzwyczajne teorie, potem zniknął, teraz znowu się pojawił i jeszcze poszedł o krok dalej w tym wszystkim, więc nie wiem, ja tego nie uważam jako objaw manii, tak? To było naturalne zadawać pytania i chcieć, żeby w końcu, wiesz, jak taki był do tego przekonany, żeby jakoś to udowodnił, albo poparto o czymś więcej niż tylko, wiesz, mam badania, ale nie mogę ci ich pokazać.
0: To nie
1: więc
0: tak,
1: stary. Więc to też niewłaściwie oceniasz trochę, nie?
0: To nie tak. No przecież on nawet nagrał już potem po Radiu na Fali całą serię Energia Plazmowa, to się nazywa, czy jakoś tak, gdzie od A do Z on i jego tam drużyna tłumaczą w ogóle już jeszcze raz, po raz setny, jak zrobić te urządzenia, jak to działa. Więc to nie jest tak, że on mówi, że wiem, ale nie powiem, coś w tym stylu. Nie, po prostu ludzie nie chcą za bardzo zaryzykować i spróbować coś z tego, o czym on mówi, wbrew nauce nawet zrealizować, tylko zawsze to się rozbija o takie, wiesz, że to nie ma prawa działać, więc ja nawet nie zamierzam się w tym babrać. I to jest takie mało owocne, mało,
1: znowu
0: wiesz, sensowne.
1: Znowu bym się nie zgodził z tym, bo wiesz, to od samego początku było pokazane, jak to zrobić, w jaki sposób, tak? I wiele ludzi to robiło i jak nie działało, to się mówiło, że zła intencja, men, albo coś takiego, więc to było od początku, tak? Wytłumaczone. To, że jeszcze raz potem to tłumaczyli, to co to? Co to znaczy? A potem już jeszcze były jakieś historie, że już nawet w Polsce jakaś firma latała na tym kesze, wszystko działało, to jak on to powiedział? W Wigilię chyba z tej PG Nigę, czy no ci, co tam prąd dostarczają, że się włamali i no już takie grube historie, nie wiem, posłuchaj, jak to się nazywa, Trójka bez sternika, słuchałeś tego? Tam w Radio Cenzura, przepraszam, że reklamuję.
0: Tak.
1: No to no, właśnie, ale... posłuchaj, co, jakie tam rzeczy są dalej opowiadane, tak?
0: No to są.
1: On idzie jeszcze o krok dalej od tego wszystkiego, co było jeszcze wcześniej, tak? I zawsze jest no jakieś dowody, cokolwiek. On mówi, że on ma badania, nie może pokazać, ma kontakty tutaj, ktoś prowadzi największy szpital. No cały czas są takie twierdzenia fantastyczne, że wiesz.
0: Słuchaj, może
1: nie można, nie można się dziwić, że...
0: Może naprawdę nie może mówić w tej chwili. No kiedyś mógł, a dzisiaj często powtarza, że nie może, bo nie są skończone jakieś tam badania i on jego obowiązuje jakaś tam, wiesz, no tajemnica. Więc, no ale wiesz, tak nie chciałbym za bardzo teraz też może tak wnikać w to, co on tam robi, no gdzie jest, bo to się zrobi audycja o Tomku.
1: No ja rozumiem, też nie chcę, taka, nie chcę znowu tego, tylko mówię, że niewłaściwie to oceniasz, mi się wydaje, no. Tak? No, dla mnie to jest naturalne, że ludzie by chcieli o tym rozmawiać i, wiesz, jakoś rozliczyć może z tego, co przez lata propagował i, wiesz, no to dla mnie to jest naturalny mechanizm, tak? Nie widzę tego, że to jakaś mania by była, czy coś, no. No
0: każdy z
1: przez
0: was
1: lata,
0: ma też...
1: Przez lata było opowiadane, tak?
0: Każdy z was ma też prawo tak to postrzegać. Ja też, dajcie mi też prawo, żeby trochę inaczej to widzieć, nie? I mieć trochę inny
1: stosunek.
0: Ale
1: nikt ci tego nie odbiera, tego prawa, tak?
0: No też spoko, ty przedstawiasz swoje tam odczucia. No ale ja będę chyba teraz w nieskończoność zachęcał, żeby może spróbować zrobić jakieś z tych urządzeń, bo wtedy byłaby bardziej konkretna rozmowa, bo teraz się skupiamy tak bardziej, wiesz, na samym Tomku, a nie na technologii, nie? Właściwie. Tak na dobrą sprawę.
1: Znaczy nie na Tomku, tylko na tym, co mówił, że na przykład dojeść do stawu wlał
0: gansy.
1: Te gansy, tak? I kaczki przypłynęły, źli ludzie od niego odeszli.
0: Wiesz co, tak, wiem, no to są opowieści niesamowitej treści i to nawet bardzo i nawet ciężko o bardziej jakieś niesamowite opowieści, ale z drugiej strony może cały czas dopuszczam do siebie możliwość, że odkrył ten cały mechran i potem kontynuowali to różni inni w tym Tomek, coś, co mocno wyprzedza obecną wiedzę naukową. No jest też taka opcja, no, nie jest ona niemożliwa.
1: Znaczy w tym przypadku mi się wydaje, że jest niemożliwa. Ja nie mówię, że nie ma takich technologii, ale to już... Patrząc na całość, tak, jak to było przedstawiane, jakie szopki z tym były poboczne, jakieś tematy od tego, od razu to widać, że to jest grubymi nićmi szyte i tyle. No, ja też rozumiem poniekąd, że ciężko by mu było się przyznać przez lata, opowiadać tę historię i teraz nagle powiedzieć, żartowałem, dobre ziółko było. No, wiesz, no tak nie, ciężko
0: ja
1: się
0: tak
1: teraz wycofać z tego.
0: Oceniam. Ja tak tego nie oceniam. Ale też nie będę blokował też tutaj jakichś głosów, każdy może tutaj się wypowiedzieć, ale sam widzisz, jaka by rozmowa była, gdyby on się tu pojawił, nie? Więc to nie dziwne,
1: to
0: że się nie pojawia.
1: Kulturalna rozmowa mogłaby być, tak?
0: Może i kulturalna, bardziej lub mniej, od słowa do słowa. No ty jesteś też czasami nerwus trochę i mógłbyś się w końcu zdenerwować na niego. No, jakby ci tak, wiesz, powiedział, coś zanikasz, nie słyszę cię i stąd mogę ci przerywać trochę, bo całkiem dobrze, zanikasz tak. Chwilowo. A ty mnie słyszysz? A ty mnie słyszysz dobrze cały czas?
1: Ja cię słyszę, tak,
0: No, ale to by była znowu, wiesz, kręcenie się w kółko i ze strony słuchaczy zarzuty. No, jak ciebie znam, to jakby Tomek zaczął ci tłumaczyć i pewne rzeczy, to mógłbyś się zdenerwować po prostu, że co ty mi tu opowiadasz i by się awantura zrobiła. Albo z kimś innym by się awantura zrobiła.
1: Typu, że wiesz, że mam badania, ale nie mogę pokazać, albo tak jak powiedział, mówiłeś mi, że ja nie wiem kiedy... w tej Austrii, tam w tych Alpach. Tam jest wszystko, w tej klinice Besternika jest wszystko opowiedziane. Kiedy on tam był, ile czasu i że współpracował, robił badania z austriackim rządem, coś tam. No chłopie, jakieś papiery by na to, jego nazwisko gdzieś by wypływało. Robili urządzenia, które w Anglii mają certyfikat medyczny, które przeszły badania i nie są jakimiś wynalazkami, wiesz, tam EZO pierdołami, tylko mówił, że te jego narzędzia mają, wiesz, certyfikat medyczny, są zatwierdzone przez NHS. To jego nazwisko by wypłynęło gdzieś, tak?
0: No nie wiem, czy by wypłynęło różnie, to często o czymś tam nie wiemy, wiesz, i mamy pewne braki i dopowiadamy sobie coś, że to już powinno się tak skończyć, tak, a nie inaczej, a czegoś tam nie wiemy, ja nie wiem, stary, też nie mam teraz już takiej zupełnie misji, żeby teraz rozkminiać takie rzeczy. Wolę sobie powspominać jakieś miłe, fajne chwile, gdzie coś fajnego nagrywaliśmy, wiesz, i...
1: Ja też rozumiem twoje podejście.
0: Jak z Tomkiem sobie gadam na priwa, to też gadamy o zupełnie innych sprawach. Zazwyczaj o tym kesze to tam przez chwilę tylko, a tak sobie gadamy o czym innym, więc wiesz...
2: ale w jakichś innych tematach pobocznych też popłynął, opowiadając o tym pobycie w Austrii na przykład. Niedużo jest takich, tak wyobraźnia lubi go ponosić, ale dobra, nie rozmawiajmy o tym.
3: Czy u was też na audycjach mąci?
2: Zadzwoniłem tylko na chwilkę właśnie, żeby powiedzieć, że trochę niewłaściwie oceniasz to wszystko, że jakaś mania czy coś. To jest naturalne, mi się wydaje, że ludzie by chcieli wiedzieć, żeby się wypowiedział w końcu jasno i przejrzyście, tak, na ten temat. Jeżeli głosił jakieś tezy przez lata i dalej to podtrzymuje, to tyle. To tyle, co chciałem powiedzieć. Już nie zawracam głowy.
0: Dobra, dzięki.
2: Trzymaj się tam prawcze. No, na razie.
0: Wszystkiego dobrego. Hej, hej, hej. A tutaj wpadł znowu donejcik. Dziękuję bardzo za dyszkę. Dyszka od Franciszka. A nie, właśnie nie od Franciszka, tylko od akwarysty. Akwarysta, mam pytanie, czy u was też na audycjach mąci i szponci, nie wiem co znaczy szponci, mąci i szponci niejaki Bartłomiej Rybka? No ciekawe, czy to trolling, czy może to sam Bartłomiej Rybka wysłał. No jest to postać, która się przewinęła przez nocne radio, owszem, ale skończyło się awanturą i skończyło się pożegnaniem tego jegomościa, ponieważ był agresywny za bardzo. Wszystko tu zniesiemy. Nocne radio to nie jest żłobek i nie jest kościółek i dużo tu się dzieje i są dramy i w ogóle awantury. Nawet bywa, że ktoś zadzwoni i mnie wyzywa i tak dalej. Ale niektórzy ludzie trochę za daleko w tym idą i też nie rokują. Po prostu prosisz ich raz, drugi, dziesiąty, żeby na przykład tam nie wyzywać, nie awanturować się, nie grozić. A oni widać, że to jest silniejsze, że są tak naładowani jakąś złą energią, że się kończy zawsze jakąś tam przepychanką i też nadużywają trochę alkoholu. Ja też może nadużywam, no ale jak to kiedyś podsumował Enki, krawiec może, bo sobie z tym radzi dobrze. I nieskromnie powiem, że tak, wypił litra i stoi, taki to nasz nadający. No, a niektórzy sobie zupełnie nie radzą. No i wybaczcie, ale dzwonienie po 10 piwach musi się skończyć tragedią. Też jak ktoś jest mocno zafiksowany na tym, ile tam zarabia, a inni to głupki i gdzie wyście byli i tak dalej, no to są awantury i niefajne to jest. Więc Bartłomiej Rybka jako jeden z niewielu jest zbanowany tak na stałe po prostu. Że nie bardzo mam ochotę już wybaczać, dawać szansę. Dajemy szansę, okej, okay, raz przegiąłeś, raz drugi, ale jak już widać, że to do niczego nie prowadzi, no to cóż, no niech... Myślę, że Bartłomiej Rybka lepiej się czuje na pewno na takim kanale jak 12 tysięcy Szabel. I tam zresztą chwalił ten kanał i tam dzwoni. Domyślam się, że mogło też się skończyć już awanturą, nawet na tym kanale, gdzie on się dobrze czuł i gdzie mu w miarę szło, bo Gabriel to też jest taki niezły wynalazek, niezły herbatnik. No i mógł pogonić tego Rybkę też. U Enkiego został pogoniony, też no... Wczoraj w audycji w psychiatryku Tarasiuka prawie się pobili z Żulikowskim. No, tam są też akcje. Gabryś to w ogóle ma takie dziwne odpały czasami, nie? Że dzwoni do niego ktoś ciekawy, to mnie jakoś tak rozbawiło. Dzwoni do niego całkiem ciekawa osoba, która mówi na temat ten, jaki sobie Gabryś tam założył, że dzisiaj dzisiaj będziemy Dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy, które znalazłem na Rusnecie. Odbieram telefon, przyłączam. Cześć. Elo. No i tam ktoś zadzwoni się, opowiada i nagle zboczył na chwilę z tematu, taka drobna dygresja. A ten, stop. Podrzucasz inne tematy, jeszcze raz to zrobisz, będziesz stąd wypierdolony. Jaki srogi admin. To mnie jakoś tak rozbawiło. Haha, pisze Inka, się tu śmieje, bo Żulikowski czytał i to Rybce nie pasowało. Czyli co, że za długo ktoś tam z kartki czytał, czy coś? Ktoś mi donosił, że gdzieś tam dzwonią i z kartki czytają, ale to chyba w kontestacji było, że dzwoni słuchacz i z kartki czyta. Mnie to aż tak bardzo nie śmieszy, ponieważ może to być dobry ruch, żeby sobie właśnie wynotować to, co się chce powiedzieć. No, z dwojga złego to dużo lepsze niż zadzwonić i no, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Bo w ogóle to tak sobie może pogadamy o czymkolwiek. Więc dobrze, że ktoś widać, że szanuje tego prowadzącego, szanuje radio i napisał sobie, co chce powiedzieć. No, jest okej. Okay. Żulik nazwał go cfelem. To tam ostro jadą. To chyba takie awantury, jak u nas przy największej ilości spożytego alkoholu i najbardziej awanturujących się słuchaczach. Ty cfelu, ty frajerze. No, ja kiedyś tak chyba z Janką Muzykantem jakoś tak się w ogóle zrobiłem eksperyment i zacząłem go wyzywać, bluzgać, bo mnie tam podpuścił, mnie obraził coś. Ale spoko, potem se podaliśmy łapę i jest okej. Okay. I dzisiaj widzicie, czasem może trzeba tak się wyładować i się wziąć za łby. Czasem tak w męskim gronie jest, że ktoś tam ma do siebie wąty i w końcu tak kiszą w sobie, kiszą, w końcu se dadzą po ryju, jeden z drugim, a potem dobrzy kumple, nie? Sobie tam sztama, no, dobrze mi przypierdoliłeś, słuchaj, jednego zęba nie mam. No, ty też, słuchaj, mam tutaj fifę pod okiem, szacun. No, a to twoje podcięcie, wyjebałem się na łeb, głupi ryj się rozwaliłem, jak to się mówi, dobre było. No, ale jak ty mnie kopnąłeś z półobrotu i to wcelowałeś w głowę, zaznaczam, to było, słuchaj, niezłe. No i jest git, nie? Bywa i tak. Tak, tak. Racja, że to nieraz tak bywało. No cóż. Czasem trzeba się dostroić trochę do siebie, może. No, z takich osób, które wyleciały z radyjka, no to też Tomasz Filozof, który od początku był mocno kontrowersyjną postacią, ale on mówił zawsze w bardzo specyficzny sposób i bardzo tak po swojemu i bardzo, no, taki oryginał, mega, mega po prostu odjechany też człowiek, bo no, nawet ciężko mi by było teraz sparodiować jego sposób mówienia, wysławiania się. No, to było trochę w stylu, nie wiem, jeśli coś jest, to czy może jednocześnie być i nie być, a skoro jest minus i minus daje plus, znaczy, że jest nie będąc. I skoro jest nie będąc, no to co to znaczy będąc? Będąc, nie będąc. I takie rozmowy, nie? I tak to było fajne, to było oryginalne, ale wiecie, no, jak ktoś nie ma oprócz tego nic do zaproponowania i to jest jego takie show, które nam funduje cały czas, no to się trochę nudzi, nie? I potem jeszcze zaczął mnie Tomasz dołączać cały czas tak upierdliwie do jakiejś konferencji. I się wkurzyłem w końcu i tak nie wiem, czy miałbym ochotę tutaj gadać. Chyba nie. No, czasem tak jest, no, nie wszyscy muszą się lubić, nie wszyscy muszą się dobrze czuć w swoim towarzystwie. No, ja też nie jestem zupa pomidorowa, żeby wszystkim smakować. Więc dziękuję bardzo. Tym panom już podziękujemy. Tych panów nie obsługujemy, tych panów nie odbieramy. No, z Blachą też trochę było tutaj awantur, bo też różnie bywało. Z Janem Dynaminem też były awantury na początku. Potem się jakoś nauczyłem go jakoś może lepiej rozumieć, odbierać. Po prostu może nabrałem dystansu, bo on zawsze musi przynajmniej raz kogoś obrazić podczas telefonu. Co ciekawe, facet potrafi być czasami bardzo kulturalny. Ale taki mega, mega grzeczny, zadzwoni, przywita się, tutaj nie przerywa nikomu, wszystko. Na końcu kogoś tam obrazi, ładnie się pożegna i pójdzie. Takie ma akcje dziwne i mnie to denerwowały te jego różne wyskoki do pewnego czasu, ale potem zacząłem to odbierać jako pewien sposób bycia, taki jego trademark. No i zawsze się liczy to, co oprócz tego jest, nie? I skoro często ma celne spostrzeżenia, no takie mega szczere też, nie? Zawsze ceniłem sobie szczerość, więc to też jakiś tam kolejny plus. No więc ostatecznie wypada na plus ten człowiek jak dla mnie. No i też jakiś tam koloryt, nie? To jest skomplikowana sprawa czasami, bo komuś się może wydawać, a czemu ten jest tutaj mile widziany i dobrze odbierany, a ten nie, a przecież i ten tutaj obrażają. No to właśnie liczą się w tym przypadku niuanse pewne, nie? To, czy ktoś się potrafi też jakoś zreflektować, zmienić, czy ktoś potrafi, czy do kogoś coś dociera, czy można starać się go przekonać, czy rokuje jakoś, co ma do zaproponowania oprócz tam swoich jakichś wyskoków, jak często robi te wyskoki, czy szanuje tego prowadzącego, czy lubi to radio, czy czuć, że on na przykład lubi, czy się tu dobrze czuje z nami, jak słuchacze reagują. Ja się muszę też liczyć z tym, jak słuchacze reagują na daną osobę, tak? Do pewnego momentu mogę to odsunąć na bok i dać jakby pewien margines, nie? Pewien kredyt wyrozumiałości, że tak powiem. No być jakoś tam wyrozumiały, co często robię, nie? Ale też do czasu to nie jest tak, że jestem jak kamień. Albo jak worek bokserski, że można w to napierdalać i tu będzie zawsze to jakoś się rozejdzie. To też niekoniecznie. Czasem ktoś się z kimś nie przypasuje i po prostu druga osoba nas tak denerwuje ogólnie wszystkim, nie? Całym swoim jestestwem też tak bywa. No. Teraz tęsknię za... No też się troszkę inaczej pisze chyba. Za telefonami blachy. Absolutnie bez ironii, pisze Grzesiek. No... Czasem też mi tam, mówiąc w przenośni zupełnie, łezka skapnie, bo raczej to tak bardzo w przenośni, ale no nie wiem, blacha sobie dał chyba spokój w ogóle z radiami, czym innym się zajął.

0: No, niektórzy ludzie mają dużo różnych takich cech, które powiedzmy będą z nas wysysać energię, też tak bywa. To trzeba pracować nad tym i tyle, a nie się obrażać, nie? I zdać sobie sprawę na przykład, że jesteśmy męczący dla innych z jakiegoś tam powodu. To mogą być bardzo różne powody. I najgorzej, jak w kimś się zbiorą różne takie cechy i po prostu jest taki nawet nie tyle męczący, co taki osłabiający, że się męczysz po prostu. Jakiś, nie wiem, szantaż właśnie emocjonalny z jednej strony, z drugiej upierdliwość, z trzeciej robienie z siebie tam jakieś ofiary, z czwartej przemądrzałość i w ogóle jeszcze gada i nic ciekawego nie powie. No tak niektórzy tak niezmiennie tutaj marudzą na Jana Matejko, ale też niektórzy są wręcz zachwyceni. I to świadczy o klasie, bo jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, ale jeśli jest tak, że ktoś ma i zachwyty, i tam, i krytyka, no to o czymś to świadczy, że jest to ktoś, nie? I że warto z taką osobą trzymać, dopuszczać do głosu, bo bez wątpienia, skoro jest spory odsetek, nawet, nie wiem, czy połowa, czy trzy czwarte, obojętnie nawet, czy to jest połowa, czy trzy czwarte, ale jeśli spora część słuchaczy pisze, wow, to jest gość, nie? Fajnie gada, brawo, więcej, no to znaczy, że jest wartość, tak czy owak. Ja tak to przynajmniej odbieram. Patrzę na reakcje ludzi i nic się nie bierze z niczego i nie ma szans, żeby ktoś mierny, ktoś nieciekawy zachwycił sporą część ludzi. Raczej tak nie ma. Głosy słuchaczy są bardzo wiele znaczące. No. I nawołuję, żeby trochę cierpliwości mieć. No dzisiaj Jan to się wyjątkowo rozgadał. Tak się rozgadał, że po prostu wow, ale mi to nie przeszkadza absolutnie. Też słuchajcie, jak komuś przeszkadza, to nie chcę na ten czas włączyć Śmieszne Koty czy Kononowicza, no albo Daniela Magicala, jak komuś rozwala kufel na głowie, no to trochę też ćwiczmy w sobie pewne skupienie, znaczy umiejętność skupienia się i może ci, którzy piszą, że ja nie rozumiem, co on mówi, to może, to wiecie, to niekoniecznie wina Jana, że wy nie rozumiecie, co on mówi, nie? Ja czasami też się gubię troszkę, bo jest bardzo dużo informacji, bardzo duże skupienie jakby. To nie jest lanie wody. Jan nie potrafi praktycznie lać wody w tym sensie, że robić takie zapchaj dziury. Ja to czasami w moim nadawaniu to jest kwintesencja. Po prostu gadam, co mi ślina na język przyniesie, licząc, że coś mi wyjdzie z tego ciekawego i czasami wychodzi, czasami nie. A u Jana jest praktycznie, no można to tak powiedzieć, że zero tłuszczu, zero ziemniaków, zero surówki, jest samo mięso, nie? I dla niektórych to jest ciężko strawne. Ja też to rozumiem. Ale pamiętajcie, że radio jest dla wszystkich tutaj nas, a nie dla grupy uprzywilejowanych i że będzie tu kilka osób sobie decydowało, co jest dobre, a co nie. Musicie czasami trochę zgiąć kark, no, i pogodzić się z tym, że komuś to odpowiada innemu i sobie pogadać może z nami tu. A co z Janem Łosiem, RODO? On żyje czy naprawdę zmarł? No najprawdopodobniej zmarł, naprawdę. No te teorie spiskowe, że żyje, to można między bajki włożyć. To by było ciężkie tutaj, żeby jakiś szwindel zrobić, nie? Jednak myślę. Myślę, że no i wszystko wskazuje, no czemu nie musimy się zawsze doszukiwać też jakichś spisków, ani uważać, że wszystko jest tutaj mistyfikacją. Po prostu no się zapił, to się zapił, no. Tak bywa z alkoholikami. Którzy dodatkowo jeszcze przez wiele lat żyją bardzo niezdrowo, nie wiem, żrą surowe mięcho, żyją w syfie. Przecież ten dom to jeden wielki syf, tam poznoszone śmieci. Ta pani babcia to przecież kompulsywna zbieraczka. Więc tam dużo mogło być różnych chorób, zarazków. To nie jest tak, że ze śmietnika sobie przynosimy, co nam wpadnie w łapy i to nie ma wpływu. Przecież tam są brudy, zarazki. Tam ludzie wszystko wyrzucają, nie? Jakieś podpaski, tampony, kuźwa, waciki z miodem z ucha i papier obesrany. No to i to wszystko tam się wala, miesza. Przychodzi śmieciarz i zanosi to do domu. Koszmar. Ja bym się bał spać w takim domu. A tam zagracone, pochowane do reklamówek, skarby śmietnikowe. A szkoda, że tak się to złożyło, bo Jankowi zaczęło iść. Okazało się, że ma całkiem sporą widownię, że te streamy zarabiają, te lighty, jak oni mówią, lighty. No i mogła to być taka trampolina, taka odskocznia od tego życia byle jakiego, śmietnikowego. No, był taką gwiazdą trochę już, nie? Może nie jakąś super gwiazdą, może gdzieś tam trochę o level niżej niż Konon czy Major mniej, ale też stopniowo to rosło, coraz więcej osób tam. Ja myślę, że Janek szybko miał progres, bo ludzie zauważyli, że to, co u Janka się dzieje, to mają na to wpływ, że jak mu coś wyślą, to on się tym będzie tam cieszył. To on się będzie tam tym cieszył, będzie to pokazywał, też jak donaty przejdą obraźliwe, to on odpowie i tak dalej, a u Konona i Majora to już takie byle co, już nie ma reakcji, nic, więc Janek był taki progresywny mocno w stosunku do nich. Grzesiek jest na antenie. Cześć Grzesiek, cześć, cześć.
1: Cześć, cześć, cześć. Obiecałem sobie, że nie będę dzwonił z urlopu. Ale jestem pod wpływem szucham nocnego radia Lighta. Nie żartuję. uruchomiłeś mnie tym romantyzmem w stosunku do alkoholizmu, menelstwa i jakby zatraceniu się w egzystencji ludzkiej takim już totalnym. I szukasz właśnie w tym defetyzmie jakichś pozytywnych aspektów, że a że może tam się stracił, a że może miał z rodziną źle, może tam swój kanał założył. Krawiec, ja miałem lajty na przykład od dzieciństwa, takie na żywo, nie? Takie kurwa, że uwierz mi, że może się znudzić w jakimś czasie i myślę, że te kanały z Kononowiczem, Łosiami i tymi innymi, jak temu jest Rozpuchowi? Co ten w lesie krasnoludki szuka, jak mu jest?
0: Major Suchodolski.
1: Major Suchodolski, dokładnie. No to jest to fajne dla ludzi, którzy, dla ludzi inaczej. Dla niedorosłych ludzi, tam 13-14-latków, którzy mają bogatych rodziców i pieniądze na koncie, którzy właśnie w ogóle mają konta, tak? Nie wiem, kiedy miałeś, krawiec, 12-13 lat, miałeś konto bankowe?
0: Tak serio to uważam, że to niekoniecznie jakaś gimbaza. Ona na pewno stanowi sporą część, ale...
1: A, to już wyprzedzasz, no właśnie.
0: Większość to raczej są ludzie po prostu w takim wieku, nie wiem, od pełnoletności w górę, gdzieś tam 20 parę lat do 30. Zauważ, słuchaj, że zarówno ja, jak i Zenon, Floki i Potrzeba się potem wkręcił trochę i śledził tam. Myślę, że mu się znudziło szybko, ale przez jakiś czas tam się orientował, kto jest kto i oglądał. Dużo ludzi starszych też to ogląda. No to nie jest nic nadzwyczajnego, bo to jest taki zapychacz, takie byle co, ale no to czasami też jemy byle jakiego hamburgera gdzieś na mieście, nie? No to na podobnej zasadzie. A to, co mówiłem, że jakoś tak oceniałem w twoich oczach pozytywnie to wszystko, to raczej od tej strony, że z perspektywy tego Janka i jego rodziny, że dla nich to było... No też, co taka rodzina, wiesz, na poziomie takim intelektualnym i tak, zajmująca się zbieraniem śmieci, jakie oni mają drogi rozwoju? No to taki light to jest dla nich progres niesamowity. No już lepsze to, że mają, niż mieliby dalej tam śmieci znosić do domu, nie? Chyba.
1: No, nie znam historii.
0: Inna sprawa jest taka, że jak alkoholikowi nagle pieniędzy mocno przybędzie, no to jest dla niego często gwóźdź do trumny, bo ma za co chlać codziennie mocny alkohol i tak dalej i całe te...
1: No, czekaj, zadałeś kilka czekaj, trudnych pytań.
0: Ja nie zadałem tak,
1: faktycznie,
0: pytań,
1: tak, żadnych. Nie, tak, tak jak powiedziałeś, ja się zgadzam, że dla takiego właśnie Janka Łosia, który dostał większą gotówkę, tak, wypłacił sobie z tego lajta właśnie, no to mu się kurwiki w oczach pojawiają i już nie myśli tak racjonalnie. To nie jest to, że sobie 60 puszek na złom zawiezie i dostanie kurwa na jedno piwo, tylko dostanie nagle na 1000 zł do ręki, czy tam 2500. To mu się w oczach przewraca. I nie wiem, czy to jest taki progres dla jego rodziny. Raczej wątpię, nie wiem, nie znam historii tego kolesia. Zadzwoniłem dlatego, że ta cała historia tych lightów, w cudzysłowie dużym, bo tu w radiu tak mówimy, myślę, że to jest droga do zatracenia. Nie wiem, czy szukałeś zagranicznych, też nie szukałem, ale po zagranicznych stronach takich YouTube'owych, tak? Odpowiedników polskich patostreamerów. No jednak nie jest tego dużo. To jest taki polski troszkę wymysł.
0: W Rosji jest bardzo dużo też. Na Ukrainie to się bardzo mocno rozwinęło też, bo dla tej biednej Ukrainy to wiesz, to często ci ludzie jakby złapali Pana Boga za nogi, biorąc pod uwagę, ile można na tym zarobić, nie? I jak mało to kosztuje w wysiłku, bo można se chlać, można kumpla pchnąć, żeby on się wywrócił o szafkę i tak dalej. I takie to jest show. Widziałem jakieś ukraińskie właśnie tego typu streamy. No i wyglądają zupełnie tak jak te polskie tam u Bystrzaka czy coś. One się tak dzielą, bo widzisz, nie oglądam na przykład tych, gdzie tam właśnie chleją, przeklinają, się wywracają ten w mordę komuś, bo to jest nudne i to już jest faktycznie nic nie wnosi, ani nieszczególnie śmieszne też, ale taki kononowicz, tam się śmieszne rzeczy tak naprawdę dzieją i to jest często niektóre nagrania, no to się śmiejesz w głos po prostu, nie? To jest lepsze niż jakiś tam kabaret, bo tam są różne akcje, a to mu ktoś coś wyśle, a to go podpuści jeden na drugiego. Oni się dają tak łatwo podpuszczać, że tam ciągle przychodzą listy.

0: Absolutnie, tego nie neguję. To jest niesamowite i cieszę się,
1: Tak, bo
0: no
1: śmieszne.
0: setki tysięcy ludzi mają taką ekspresję na to, że potrafię się tym zadowolić. No to absolutnie,
1: No to
0: do
1: jest
0: tego
1: taki
0: nie piję.
1: trolling, to jest taki trolling the besta, prima sort, nie?
0: Tak.
1: Taki list napisać. I też nie bez znaczenia jest reakcja samego odbiorcy listu, bo Conan to tak trochę na serio wziął, że ktoś go chce tam, wiesz, zabić, wysłać do krematorium, a ja jeszcze żyję. I wiesz, i to zabawne jest, że oni tak są tacy łatwowierni, naiwni, jak dzieci trochę. Jest to może takie sympatyczne po prostu, że na swój sposób, no to w taki makabryczny sposób sympatyczne, nie? Ale to jest właśnie taki trolling powinien być, bo obrzucenie gównem mu samochodu i wysmarowanie mu tam gównem ławki czy coś, no to już nikomu się nie podoba. Raczej i nawet jakimś tam fanom tego uniwersum sami to krytykują, no to już przegięcie. I tu myślę, jakaś gimbaza właśnie ma swój udział, bo mały dzieciak on nie wymyśli takiego zabawnego listu. No też zabawny był ostatnio ten list z afery motylkowej, gdzie Kononowicz znowu dostał list, że w którym rzekomo współwięzień tego majora Suchodolskiego opisywał, no też już o tym wspominałem, jak siedział z tym majorem w więzieniu i że major był taki wstrętny, pluł do zupy i spał z piłeczką pingpongową w dupie, bo się bał, że go tam w pupę mu zrobią coś brzydkiego i takie różne farmazony. I Kononowicz też to czytał z takim przekonaniem, że to mam tu informację, dostałem, ludzie mnie donieśli, tu list dostałem. I zabawne, potem major się wkurwił, że go obrażają. O, ja cwelem? To takie zabawne nawet, no, taki humor trochę taki diskopolowy i chamski, no, ale czasem można się pośmiać i z takiego czegoś.
0: Sam w sobie nie jest zły, tylko tak jak chciałem konkluzję jakby no to sorry, na wakacjach jestem. Nie. Chodzi o to, pamiętam jak pierwszy raz PiS wygrał wybory i Ziemkiewicz był zaproszony jako tam jeszcze nie miało w TVP tego swojego programu w telewizji i tak dalej, którego zresztą tam nie lubię, nieważne. Chodziło o to, że spierali się o faszyzm jako etykietę i tam byli to tam ludzie tam z lewej, tam ze środka, z prawej, nieważne, zwał jak zwał. No i Ziemkiewicz powiedział taką fajną rzecz, że no możemy sobie na PiS mówić faszyzm, to jest fajne, to jest wszystko spoko, znajdziemy tam czynniki, które jednakże jeśli będziemy wszystkich nazywać faszystami, no to to słowo się zdewaluuje. I jeśli naprawdę wybuchnie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat jakiś faszyzm i dalej będą mówić, że to faszyzm, to nikogo to nie będzie ruszało. I zmierza do tego, że to jest patologia, patologia, tak się fajnie mówi. Na młodzi ludzie oglądają właśnie Kononowicza i innych takich, inne te lajty i mówią, że a to patologia, patologia, ale dzieci na przykład, które współcześnie wychowują się w takich rodzinach, w których rodzice piją, no to tak i widzą na przykład, sobie, chodzą do podstawówki czy innego gimnazjum, teraz już chyba nie ma, no nie ma na pewno gimnazjum, chodzą do ósmej tam klasy, siódmej, szóstej, piątej, czwartej, trzeciej, drugiej i słyszą, że a tam patologia, bo sobie na komórkach oglądają Kononowicza, no to już nie mają tej wrażliwości na to słowo, które na przykład dwóch, trzech uczniów z tej klasy naprawdę mają przejebane i to są patologiczne rodziny i one jeszcze czują, że patologia to jest nic dla ich rówieśników, nie jest tym słowem pejoratywnym, tylko to jest słowem zabawnym, nie? Bo sobie Kononowicza obejrzał. I właśnie tu widzę problem.
1: Czy ja wiem, czy to tak działa?
0: No, moim zdaniem tak, że te słowa się dewaluują. Tak samo

0: Tak, zespół Downa, tak, mówiliśmy o Downie, Down to, Down to, tamto i no dzisiaj już nikt nie powie Down, jest zespół Aspergera, tam, nie wiem, coś tam, coś tam, nie wiem.
1: Nie
0: No
1: wiem,
0: tak samo patologia.
1: jak miałbym szukać jakichś tutaj faktycznych problemów, to problemem po prostu jest to, że tak wielu ludzi to w Polsce ogląda, że to są gwiazdy, że tak nisko poprzeczkę stawiamy sobie, jeśli chodzi o rozrywkę. No, sam się muszę też uderzyć w pierś, bo też jakoś to oglądam od czasu do czasu. No, takie zidiocenie, idiokracja, no, brak zapotrzebowania na ambitne, poważne, fajne, ciekawe treści wartościowe, tylko takie byle co, karmienie się byle czym. Ale to jest ogólnie bolączka naszej cywilizacji w wielu sprawach. Byle jakie jedzenie, byle jaki stosunek człowieka do człowieka, byle jakie programy w telewizji, co w telewizji to takie fajne rzeczy, to jeszcze większe gówno. To ja już chyba wolę Kononowicza niż oglądać jakiś syf i mieć co 2 minuty reklamy. Chociaż dzisiejsi youtuberzy też przesadzają, bo dziś tak nadźgają tych reklam, że też masz co minutę reklamę, nie? Dzień dobry, słuchajcie, reklama. No i właśnie chciałem wam powiedzieć, że reklama. No to jest jakiś dramat, się z reklamami tego już nie da oglądać praktycznie, są po prostu zachłanni i pazerni na kasiorę, brakuje im wyczucia i potem, ale karma, tu też jest pewna karma działa, że potem wszyscy mają adblocka, bo się nie da bez adblocka po prostu oglądać tego i mniej zarabiają, gdyby byli mniej pazerni na kasiorę i dali dwie reklamki na cały film, a nie 20, no to by nikt nie używał adblocka, by zniósł te dwie reklamy. By pogodził się z tym, że trzeba tam zapłacić za show te parę złotych, ale wiesz, jak ktoś ci daje 20 reklam na filmik, w którym gada o dupie Marynie, no to jest gruba przesada. Ja jeszcze rozumiem takiego aktora, który się tam napracuje, naprzygotowuje, zrobi sobie jakieś tam notatki i robi wartościowy content. No, można lubić aktora, można nie lubić, ale chłopak się stara i wkłada w to dużo pracy. No i jeszcze jego zrozumiem, ale on też tak napierdoli tych reklam, że się przywita reklama, wstęp reklama, opowie, żeby łapki w górę dawać i subskrybować reklama. No wiesz co, to już jest brak wyczucia zupełny.
0: Zauważyłem to właśnie na jakby platformie takich kanałów podobnych do Astrofaza, bo Astrofaza to nieważne, tam nie ma reklam. Może są albo rzadko, sporadycznie. I Astrofaza no, tam ma 300 ponad tysięcy widzów. Okej, okay, bardzo robi fajnie, bardzo robi to profesjonalnie i często spoko. Ma swoich patronów, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. I pamiętam, że zacząłem oglądać gościa, który robi podobny content i naprawdę dobrze to robi. Fajnie, ja kibicuję, żeby było więcej. Lubię tę tematykę. Nie da się oglądać, bo dosłownie co, właśnie tak jak mówisz, co 2 minuty jest reklama. I no, żeby doczłapał do tych, nie wiem, 50 tysięcy i sobie te reklamy włączył, nie, na starcie już tak. Mały kanał. Mało ludzi, ledwo to zipie, ale i co 2 minuty reklama.
1: No i zarobi sobie na tym 5 dolarów na miesiąc,
0: Tak.
1: jak nie ma miliona subów. I to jeszcze jest tak, że te reklamy, często YouTube'owe, one są, włącza się nagranie, które trwa 20 minut, bo ktoś sobie wkleił jako reklamę po prostu swoją jakąś audycję, swoje show, gdzie gotuje coś. Musisz po prostu wstać. Nie możesz se słuchać na łóżku, na telefonie, bo co chwilę musisz wstawać i skipować reklamę. To co to za słuchanie, że ja muszę cały czas wstawać i telefon brać do ręki i dawać skip. I wiesz, i słuchasz sobie, jest fajny nastrój, miła atmosfera, sobie słuchasz, a nagle tylko teraz skorzystaj z niesamowitej okazji. Kurwa, no to wiesz, nagle wow, i przebudzony jesteś, nie możesz sobie zasnąć przy takiej audycji. Więc jest to w ogóle niefunkcjonalne. Wiesz co, muszę chyba kończyć, bo mi się praktycznie teraz co 5 minut rozłącza internet, wiesz?
0: Jasne.
1: Więc boję się, że mi się zaraz rozłączy na dobre. Nie wiem, chyba mi się router przegrzewa czy coś takiego, no bo to Może tak, no bo to idą dosyć spore transfery tutaj na streamowanie tego wideo, głosu, jeszcze na radio i wiesz, i router może trochę nie wyrabiać, po prostu się grzeje czy coś i dosłownie co chwilę
0: jasne,
1: teraz mam...
0: Ostatnie splita. Zdanie właśnie z tym, co dzwoniłem, że jest jakiś odbiór patostreamów, który ma fan z tego. Może to nie są faktycznie gimnazjaliści, tylko starsi ludzie też, ale ci, co naprawdę żyją w patologii, to jest dla nich krzywda, bo oni nie mają gocha czy złote, tylko mają na co dzień przejebane z tym i przez społeczeństwo są odbierani. No, tam
1: no sorry, zawsze komuś będzie tam przykro. No.
0: To jest taki cień właśnie, ciemna strona tego procederu. No i dzięki za, to chciałem powiedzieć, no i dzięki za ten możliwość wypowiedzenia się i dobrej nocy życzę wszystkim. Hej, hej, hej.
1: No hej, hej, hej. Cześć. Wypoczywaj tam, bracie, sobie. No, Grzesiu troszeczkę chyba pod wpływem, ale musimy mu wybaczyć, w końcu ma wakacje. Napracował się chłopak, to niech sobie tam się relaksuje. A poza tym, no, jakoś tam daje radę, więc spoko. A wystarczy zapłacić 20 PLN i nie mieć problemu z reklamami na YouTube. Słuchacze tu piszą, też właśnie Dark Vapor i Poufny Tajniacki polecają premium YouTube. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Muszę sam kupić, bo to trochę mam takiego moralniaka, że te adbloki i tak dalej. A co, to jest serio dwie dychy tylko? No to nie pieniądz, nie? W sumie dwie dychy na miesiąc. A się tego YouTube'a cały czas ogląda, więc... Więc no, to ja sobie muszę kupić. Wiecie co? Ja bym nawet często sobie skorzystał. Chciałem sobie kupić ten... Storytel? Coś takiego? Tam, gdzie są te audiobooki różne. Chyba Storytel to się nazywa. I wyobraźcie sobie, że już tam się rejestruję i każą mi podać numer karty kredytowej, jakieś tam takie dane dziwne, to ja bym chciał, żeby to było normalnie jakiś przelewik szybki, tak jak w sklepie kupuję, a nie jakiś numer karty, co jeszcze, PIN, hasło, bo to rozumiem, że to działa tak, że po prostu mi samo ściąga z karty, ale ja się takiego czegoś boję trochę. Jako Polak jestem zupełnie nieprzyzwyczajony do takich metod płatności. Dziwnych, że tam muszę tyle tych danych dawać, które sprawiają, że de facto ktoś mnie może ściągać chyba z karty, ile sobie tam zechce, jakby był nieuczciwy, tak? No to ja się boję trochę mam lęk. Może to jest taki trochę strachy na lachy, jakieś zapóźnienie technologiczne, ale coś tu mi tak się nie podoba. No, chciałbym po prostu zapłacić w normalny jakiś sposób, zrobić przelew, czy jakaś płatność przez tam transferuj.pl, coś takiego, nie? No dzisiaj to właśnie czasem wszystko chcą. Adres w ogóle, imię, nazwisko, numer karty i tak dziwnie trochę. I boję się, że jak to jest, napiszcie przy tym wykupywaniu YouTube Premium. Wiem, że potrzeba chyba ma, tak? Czy tam można normalnie, jakoś względnie normalnie, w tradycyjny, internetowy sposób zapłacić? Czy też będą mnie pytali o numer karty kredytowej? Ja nawet nie mam karty kredytowej. Mam jakby możliwość płacenia, albo mam. Nie, chyba mam jednak. Mi co miesiąc automatycznie dolicza do rachunku za telefon. Mam dodane jako usługa dodatkowa. A, w ten sposób. No to fajnie. To fajne, to tak bym chciał. Ale to YouTube Premium czy Storytel? Nie, no to pewnie są różne możliwości. Przez Google Play. Google Pay chyba. Google Play? Google Play to ten sklep, tak? Z googlowskimi aplikacjami. Ja mam ten sam problem z tip and donation. Chciałbym przydonatować, ale w USD tylko PayPal jest opcja, a w ramach buntu usunąłem moje konto PayPalowe po ich ostatnich aktualizacjach regulaminu, pisze Christopher. No, spoko. Spoko, spoko, loko. A nie ma innych opcji tam na pewno, bo coś tam włączałem, różne opcje w dolarach też, ale chyba faktycznie, jeśli chodzi o płatności, to chyba tylko PayPal, jeśli chodzi o dolary, tak? Chyba tak. No, pamiętajcie, że w ogóle jak macie konto PayPal, to... No, Janko, rozumiem, że masz Storytel i nie ma problemu, no ale to mówimy o samej rejestracji i zapłaceniu za tą usługę, a nie o jakości samego Storytela, czy tego, co tam jest, czy kontentu, czy działania aplikacji. Wiesz, chodzi tylko o płatność. Byłbym chętny, ale się odbiłem od płatności, bo nie będę podawał tam tych danych różnych dziwnych, żeby mi potem z konta sobie sami ściągali. Nie chcę czegoś takiego. Wolałbym zapłacić sam, a nie żeby mi ściągali. I podawać numer karty i to chyba, nie wiem, chyba pina trzeba im dać, czy jakieś tam dane, żeby, nie wiem, jest dziwne.

0: No hej.
1: No hej, no tak na szybko, ja też mówię o płatności, tak? Nie podaję żadnego pina, tak? No nigdy ale... się nie podaje pina, a dzisiaj wszystko tak działa. Ja nie wiem, nie mam je w Polsce od dawna, ale wydaje mi się, że w Polsce też tak jest. Wszystko tak działa. Podajesz dane karty i masz na abonament, tak? Ściągają ci, masz podaną datę, kiedy będzie ściągane i tyle. W każdej chwili możesz z tego zrezygnować. Więc z Storytel akurat bym się nie obawiał, tak? A z YouTube'em, jak chcesz premium, to chyba to też to w ten sposób działa. Więc dzisiaj już wszystko tak działa, więc nie ma się czego obawiać. Więc...
0: No, ale to jak to jest? Chyba nie sam numer karty, po co to? Podajesz numer karty i to komuś tak.
1: A jak zamawiasz
0: na
1: przykład jedzenie, to nie podajesz pina, nie?
0: No,
1: zamawiałeś jedzenie online to... i płaciłeś kartą?
0: Bardzo wiele razy różne rzeczy kupowałem i zamawiałem w internecie, ale to zawsze przez jakieś tam transferuj.pl dokonywałem płatności, wiesz, błyskawicznie to zostawało klepnięte, bo przy małych płatnościach jakby te różne transferuje i inne jakby biorą na siebie ewentualny jakiś brak środków chyba na coś takiego. Nie wiem, jak to działa, ale w każdym razie inaczej. Nie muszę tam podawać takich żadnych dziwnych danych i dla mnie ta płatność to jest troszkę nowość.
1: Znaczy tutaj numer na przykład, gdzie jestem, to wszystko tak działa. Jak zamawiam jedzenie, podaję numer karty za każdym razem. Pinu nigdy nie podajesz, ale musisz podać kartę, ten numer kontrolny.
0: A ty mieszkasz w Polsce? Tak. Ty mieszkasz w Polsce? Przypomnij.
1: Nie. Ja
0: w Skandynawii. No widzisz, w niektórych krajach to jest właśnie standardem taka płatność. Wiem, że w Stanach jest całkowicie normalne, że się płaci za wszystko kartą kredytową i pewnie się podaje właśnie ten numer karty czy coś. No ale tam to jest jakby standard, a u nas to jest coś... troszkę nowego. Znaczy,
1: no, ale
0: może nie tak bardzo nowe,
1: bym się
0: ale...
1: nie obawiał, nie? Bo to jest ta firma, działa, oni już są w wielu krajach, to już jest, wiesz, sprawdzona firma, tam raczej żadnych wałków nie będzie i w każdej chwili możesz zrezygnować, tak? Kiedyś jeszcze tam wiem, że zrezygnowałem, bo nie było nic, co mnie interesowało, znowu wróciłem do tego.
0: Ty, ale
1: jeszcze
0: w ogóle,
1: jakiś
0: przepraszam bardzo,
1: dostajesz.
0: Ale w ogóle u nas płacenie kartą kredytową to też jest raczej nie takie częste, bo raczej się płaci kartą debetową, zwykłą.
1: No,
0: taką
1: no ja o tym mówię, tak, debetową, ja kredytowej nawet nie mam, nie chcę takich rzeczy, nie, debetową, tak, o tym mówię, nie? Zwykła karta Visa czy Mastercard, tak.
0: Ale to jakim cudem ktoś, kto zna numer mojej, to co, jak ktoś sobie spisze numer, ktoś sobie mi zaglądnie do portfela i spisze sobie numer mojej karty i datę wygaśnięcia, to może sobie potem za to wszystko płacić w internecie?
1: A nie masz jakiejś autoryzacji dwustopniowej, że na przykład przychodzi ci, tutaj jest to w tym kraju, w którym jestem, jest to zrobione tak, że masz to jest połączone z twoim telefonem, na przykład przychodzi mi SMS na telefon, muszę to zatwierdzić, albo to jest coś takiego jak dowód, taki,
0: a może
1: nazywany NEM ID, zatwierdzam to wszystkim. To jest, wiesz, to jest wszystko zabezpieczone, tak? To nie jest tak łatwo, że ktoś ci, wiesz. Mm-hmm. I te widzisz, że ta strona też ma zabezpieczenia, tak? Z potrzebą sobie pogadaj, jak te strony, ja tam nie jestem ekspertem, ale na tych rzeczach to on się akurat zna, tak? On ci to wytłumaczy, jak działają te strony, na których podajesz te swoje karty do płatności, tak? I przelewasz. To większość z tego jest bezpieczna, chyba że trafisz na jakąś taką lewą stronę, tak? Że ona wygląda jak prawdziwa. A to nie wiem, jak to się tam nazywało, nawet jest jakaś nazwa. Mm-hmm. No, pogadaj z potrzebą, no. Zobaczysz to. A mówię, Storytela bym się nie bał, nie? Akurat. Jak tam masz jakieś obawy, to Storytela nie ma co się bać.
0: Mm-hmm. No, może faktycznie strachy na lachy i jestem trochę zapóźniony, ale w sumie to tak samo jak psycho, dopiero niedawno zacząłem płacić blikiem, wcześniej. Zacząłem używać aplikacji bankowej na telefon, bardzo się chwalę, to jest bardzo faktycznie, to jest cholernie wygodne. Przychodzą ci, możesz sobie łatwo zobaczyć, czy co tam się na koncie pozmieniało, czy już przyszło, czy nie przyszło. Nie trzeba siadać przy komputerze, wyciągać teczki, tu wpisz jedno, drugie. Tylko wpisuję po prostu kod na telefonie, ciach i już jestem na aplikacji i patrzę sobie, nie? Dużo szybciej, dużo wygodniej. No.
1: To na przykład tutaj, gdzie jestem, jest coś takiego, nie mam żadnych blików ani takich rzeczy, ale jest coś takiego jak Mobile Pay. I prawie każdy to ma, tak? Twój numer telefonu jest połączony z twoim kontem bankowym. Wiem, że tam zaraz by było inwigilacja i te sprawy, ale no masz jakiś normalny numer telefonu połączony z twoim kontem bankowym. Masz taką specjalną aplikację i na przykład chcesz komuś przesłać pieniądze, to wystarczy jego numer telefonu podajesz, przesuwasz taką strzałkę w bok, wpisujesz kwotę i pieniądze są od razu na koncie. Przez numer telefonu. I wszyscy tu tego używają. To jest na porządku dziennym.
0: No to może się faktycznie przekonam, bo Storytela bym sobie chętnie sprawił. Może jeszcze Netflixa w końcu się skuszę. Cały czas tak odkładam. Wiesz co, są w ludziach, są jak to, jak Polak chce powiedzieć o swoich jakichś błędach, przywarach, to zawsze mówi, człowiek tak ma, człowiek tak ma.
1: Ja też tak miałem, nie? Też tak byłem, wiesz, nie za bardzo podawać gdziekolwiek, ale widzisz to, że tutaj wszyscy z tego korzystają, to jest na porządku dziennym, wiesz. To nie jest coś. No to w końcu mówisz, zainstalujesz. Ktoś, chcesz komuś przesłać pieniądze czy coś? Każdy się pyta, masz mobile pay? Wszyscy to mają, wszyscy używają, tak? Wszyscy robią zakupy, podają te karty, zamawiasz jedzenie, no wszędzie tak jest. No to w końcu człowiek się przekonał i że od lat tego używam. Żadnych problemów nigdy nie było. Jeżeli masz to połączone z bankiem, to nie wiem, jak to działa w Polsce, ale na pewno tak samo jakieś zabezpieczenia są i coś są jakieś, wiesz... ruchy nie za bardzo na twoim koncie, to zaraz bank blokuje to albo dzwoni do ciebie, dostajesz wiadomość. Ja po każdej transakcji dostaję wiadomość od banku, muszę wpisać kod, który mi wysyłają. To jest dobrze zabezpieczone.
0: Tak, też tak mam. No, jak robię jakiś przelew, to teraz na telefon. Już nie potwierdzam, jakby wpisując numer. Nawet jak robię przez komputer przelew, płacę tam za czynsz czy coś, to już mi na telefon przychodzi potwierdzenie i to też jest wygodniejsze niż, bo wcześniej było tak, że przychodził SMS na telefon i trzeba było wpisać kod z SMS-a. Prościej jest po prostu kliknąć na telefonie na komunikat, który ci przychodzi i potwierdzić, wiesz, klikając na OK, nie? To jest wygodniejsze. Więc polecam, przekonujcie się ludzie do nowych sposobów. Ja wiem, że to jest ciężko, bo sam też kręciłem nosem, ale potem się okazuje, że się bardzo to opłaca. Dużo czasu się oszczędza, wygodnie, fajnie.
1: No, ale też trzeba być ostrożnym. Zawsze trzeba zachować rozsądek, tak? A jest coś takiego jak Mobile Pay w Polsce? Nie ma chyba, co? Słyszałeś o czymś takim?
0: Mobile Pay?
1: Tak.
0: Nie wiem. Nie
1: to co, że masz połączone konto z numerem telefonu i podajesz czyjś numer telefonu, wpisujesz kwotę i wysyłasz pieniądze. A nie ma, co?
0: Nie wiem nawet, wiesz.
1: To jest coś takiego nawet jak podpis, jakby to nazwać dowód elektroniczny, podpis elektroniczny, nawet dokumenty jak dostajesz jakieś, tak? Idziesz do urzędu, jak się zarejestrujesz, masz już, tak jak w Polsce, jak się nazywa ten numer, co każdy dostaje? NIP chyba, tak?
0: Tak.
1: Chyba no, tak. No to tutaj jak dostaniesz ten odpowiednik polskiego NIP-u, od razu dostajesz kartę kodów do tego NemID. I to jest połączone z tobą, możesz to mieć na papierze, a jakiś czas temu wprowadzili aplikację. I możesz, nawet dostajesz jakieś dokumenty, potrzebujesz gdzieś jakiegoś podpisu, umowę z bankiem na przykład jakąś załatwiasz, nie musisz tam iść, możesz wszystko załatwić przez internet i tą aplikacją masz kartę kodów i oni ci pytają, tam jest, zatwierdzasz to, dajesz, że to jesteś ty, przychodzi do ciebie na tej karcie kodów, masz powiedzmy, już nie pamiętam, 60-80 różnych kodów i przychodzi do ciebie, wyślij do mnie kod, już nie pamiętam, z jakiejś strony, kod o numerze takim i to jest tam 6 cyfr. I wpisujesz ten kod, on się zgadza, jest zatwierdzone tak, jakbyś to podpisał własnoręcznie. Chyba, że użyjesz tej aplikacji, wpisujesz kod swój, taki PIN w aplikacji, przesuwasz w prawo i to jest jakby podpisane. Możesz umowę na przykład z bankiem zawrzeć, nie musisz tam iść. Podpiszesz to tą aplikacją i to jest jak ważne, tak jak twój podpis odręczny, tak?
0: Jezu, ile tych różnych metod płatności, kont, różnych serwisów, a la PayPal, wszystko tu, aplikacje.
1: Ale to bardzo ułatwia, tak?
0: Nie musisz karty.
1: Coś potrzebujesz, wiesz, do banku konto otwierać czy coś.
0: No i zarabiają sobie ludziska ci, co pośredniczą. Tu ci troszeczkę wezmą złotóweczkę, tu 2 złote i tak...
1: Ale tu na tym nie zarabiają. To jest przez rząd wprowadzone. Tam żadnej prowizji nie ma na tym mobile. Nie wiem, czy to jest rządowe Mobile Pay akurat, ale tam nie ma żadnej prowizji. To NemID to jest rządowe akurat, tak? To rząd wprowadził tą aplikację i to jest twój podpis cyfrowy. To w Polsce też niedługo będzie.
0: Ale widzisz właśnie, tu jest Polska. Tak jak Inka pisze, problem jest taki, że w Polsce jest dużo oszustów. Jak ci ukradną dane, to ty musisz udowodnić swoją niewinność. To jest smutne. Dużo jest takich wałów, że ktoś tam ci zduplikował kartę telefoniczną i na twoje konto coś wziął. Przyszedł samym jakimś samymi danymi i pożyczkę dostał, chwilówkę i potem cię ścigają. Jest dużo wałów i stąd taki strach w ludziach. Jest dużo, dużo tej nieuczciwości u nas jest jednak.
1: Tu są też oszuści. Samych twoich danych nie wystarczy. Musisz mieć tą kartę kodów albo tą aplikację, tak? Musieliby mieć do tego dostęp. I za każdym razem, jak używasz tej aplikacji albo tej karty kodów, za każdym razem kod jest inny. One są losowo wygenerowane, masz taką małą kartę z tymi kodami. Wpisujesz, to nie jest tak łatwo, że ci ukradną tylko dane. Wiesz, no kartę ci mogą zajumać, no chyba, że mają dane. Jakieś zakupy by mogły, ale no nie, zrobiliby zakupy, no to też musiałby mieć swój telefon fizycznie, musiałby dostać swojego telefonu i potwierdzić to, albo kod wpisać jakiś, co ci przyjdzie SMS-em, tak?
0: Widzisz, no co kraj, to obyczaj. W USA wydaje mi się, że tam jest bardzo, są władze, policja, różne służby cięte na różnych oszustów, jak dasz czek bez pokrycia, czy coś takiego. Czek, czyli też coś, co u nas, czego u nas nie ma. W Irlandii, no jak były czeki, no to tam to cię od razu wieszają za jaja, jesteś przestępcą, popełniłeś wielką zbrodnię, nie? A u nas właśnie widzisz, jest jeszcze tak, że klient to jest taka szmata do wycierania podłogi i ci powiedzą, panie, pan nie masz dowodów, do widzenia, bank nie odpowiada i cześć. Na policję przyjdziesz, to nie będą w ogóle wiedzieli, jak się za to zabrać, jakieś cyber, panie, oszustwa, to mamy jeden komputer jeszcze tutaj, przyniesiony z domu, tak bywa, no niestety. Jeszcze musi parę lat musi pewnie minąć, zanim to się unormuje, bo bardzo się popularyzują różne nowe metody płatności, aplikacje i to pociągnie za sobą większą odpowiedzialność, być może, tak zgaduję, pewnych, wiesz, instytucji, banków, większe prawa dla klienta, bo klienci sami się zaczną coraz bardziej domagać tego, żeby było bezpiecznie, żeby były gwarancje.
1: To jest właśnie clue. Dlatego tak jest w Polsce odnośnie tych klientów, że jeszcze Polacy się nie nauczyli, tak jakby, nie wiem, walczyć o swoje prawa, coś jest nie tak, idziesz, zgłaszasz i oni ci łaski nie robią, tak? Trzeba tego nauczyć klientów i trzeba nauczyć tych, co dają usługi albo sprzedają. W innych krajach jest to normalne, coś jest nie tak, idziesz, coś zwracasz, gwarancję. Słyszałem nawet, jak mieszkałem kiedyś w Wielkiej Brytanii, że narzędzia, taka firma jest Makita, słyszałeś? Pewnie słyszałeś, dobre narzędzia robią.
0: Coś może nie tak...
1: Wiertarki, takie sprawy. No nieważne, ale słyszałem, że na przykład w Wielkiej, nie wiem czy to jest prawda, ale od kilku osób taki coś słyszałem, że jak się oddaje na przykład zepsutą wiertarkę, czy coś jest z nią nie tak, te narzędzia Makity, to one są zabierane tam, od razu dostajesz nową w Wielkiej Brytanii, a te, co tam coś z nimi było nie tak, no to są przepakowywane i idą na przykład na wschodnią Europę, bo nasi, wiesz, nasi się tak o swoje jeszcze nie walczą, nie idą, nie upominają się, coś jest nie tak, to sobie, tu sobie naprawisz, czy coś, wiesz, albo oddam na reklamację i będę czekał.
0: Tak. Sam się przyłapuje na takim myśleniu, a co tam będę szedł, prosił, dobra, trudno, zepsuło się. Takie, wiesz, takie niższe poczucie swojej wartości może jako klienta.
1: Póki tak będzie, to się to nie zmieni.
0: Tak.
1: Sami na to nie pozwalają.
0: Dokładnie. Ale myślę, że to tylko lepiej będzie... I no tyle. No. Trzeba trochę czasu, nie, żeby społeczeństwo dojrzało pod tym względem, żeby firmy przede wszystkim też zaczęły bardziej walczyć o klienta, gwarantując mu wysoką jakość obsługi, wiesz, i bezpieczeństwo, bo duża konkurencja, większa świadomość konsumenta i lepsze może jakieś działania różnych instytucji odpowiedzialnych, jakiś tam rzecznik praw klienta, policja, wiesz, no i już, i będzie dobrze.
1: Oczywiście. I na przykład można, pamiętasz tą aferę? To, mnie nie było wtedy w Polsce, ale jak o tym usłyszałem, to naprawdę ciężko mi było uwierzyć. Na pewno ci się obiło o uszy, co sprzedawali tą sól odpadową, co się śnieg, czy co się lód posypuje, sprzedawali normalnie. Duża afera była parę lat temu, słyszałeś?
0: Tak.
1: No i że to jakieś duże firmy spożywcze kupywały tą sól. Normalnie, wiesz, wiedząc, że to jest sól odpadowa, to jest ta do sypania lodu i używały to w swoich produktach. Pamiętasz coś, jak to się skończyło?
0: Właśnie nie pamiętam, jak się skończyło. Pewnie tak jak większość tego sytuacji.
1: Stary, była sprawa, nie? I prokuratura utaiła to, żeby się ludzie nie dowiedzieli, jakie firmy korzystały z tej soli i używały jej do swoich produktów. To mi ręce opadły, rozumiesz, jeżeli chodzi o jakość polskich produktów. I jeżeli takie coś jest i prokuratura, czyli no... w sensie rząd, tak, robi takie coś, że utajnia, żeby ludzie się nie mieli prawa dowiedzieć, co to za firmy robią takie wałki, no to smutno trochę.
0: Można by też wiele innych przykładów podawać, na przykład to, że no tak. W niektórych krajach się pokazuje wizerunki przestępców, a u nas się ukrywa, tak jakby to była świętość, ten wizerunek jakiegoś pedofila, to chronić go, chronić. Albo inne tego typu sytuacje, że no właśnie jakieś tajne rozprawy ciągle, to nie można. Tak jakby ten przestępca był trochę taką świętą krową. Nie wiem, czy to jest taki standard też na świecie, że do jakiejś tam kwoty to tylko wykroczenie i jeszcze rząd zwiększa ten próg, żeby więcej mógł ukraść, bo sądy się zapchają, tak? Nie wiem, czy to bardziej tu ma znaczenie to, że ludzie dużo kradną, bo wiesz, gadałem, ja nie chcę mówić o Polakach, wiem, że ty nie lubisz chyba tego bardzo, ale...
1: Nie lubię takiego generalizowania, bo wiesz...
0: Ale zwracamy uwagę, wszędzie, po prostu, wiesz, no gadałem ze sklepikarzami i tak dalej, często się pytałem sprzedawców, dużo, dużo kradną i widziałem taką szczerą, wiesz, taki po prostu no smutek, tak? No i takie kiwanie, wiesz, głową, że sporo. No,
1: ale to skąd to się też bierze, tak? Będzie większa zamożność ludzi, to też jakbyś porównał, chciałbyś to się porównać do Zachodu na przykład i chciałbyś, nie wiem, jakieś statystyki przedstawić z jednej i z drugiej strony, to trzeba było też do tego dodać jednak zamożność, bo mi się to nie wydaje, że w Polsce są ludzie gorsi i tak kradną ci zazwyczaj, co nie mają pieniędzy.
0: Zasięg.
1: No widzisz, znowu.
0: Coś zanika. Dobra, słuchaj, bo tu jeszcze jeden chętny chciał się przyłączyć na koniec,
1: dobra,
0: a ja już ledwo zipię, więc dzięki za ciekawy komentarz. Myślę, że z wieloma rzeczami się zgadzam z tobą, pewnie, że tak.
1: No, dobra, to trzymaj się tam, krawiec. Do następnego, nie?
0: Do następnego, hej, hej. Nie wiem, czy dam radę jeszcze z psycho pogadać. Ciężki zawodnik. Kurde, jakieś mi tą muszki fruwają, cały czas mi na plecach siadają. Może znalazły sobie jakiegoś pieprzyka na plecach i myślą, że to inna mucha i chcą ją zgwałcić. Chcą pieprzyka, nie wiem, o co chodzi. A ciągle mi coś siada na plecach. Cześć, psycho, cześć.
2: Cześć, mordo.
0: No, w ogóle wszyscy. Elowariat. Siema, mordo, elowariat. Co tam?
2: Elowariat. No, chciałem powiedzieć tylko tyle, że w Polsce to jeszcze nie jest tak za bardzo zabezpieczone te płatności bankowe, nie? Kurde, zgubiłem się w temacie już teraz, bo tak słucham, a wcześniej nie wiem. No,
0: przepraszam, bo tu Kuba pisze, sugeruje, żebym prysznic wziął. No brałem dzisiaj prysznic, no to co, mam jak ty, Kuba, brać co 15 minut prysznic i co pół godziny myć zęby?
2: To w niedzielę się bierze prysznic, tak jak znany radiowiec.
0: No. Albo od święta. Jak dawniej się robiło. Od święta.
2: Nie, no w lecie to można już co tydzień brać. No. A byłem na basenie ostatnio, wiesz? Znaczy o. Nie, gdzie to na basenie? Nad jeziorem byłem, a tam są takie baseny. No fajnie było.
0: Tak?
2: Tak.
0: Fajnie, teraz cieplutko można sobie w takich miejscach fajne laseczki pooglądać, skąpo ubrane.
2: Oj, to już nie chcę mi się oglądać takich laseczek. Teraz to bym takie stare dupy pooglądał. Ej, żartuję.
0: No, fajne różne są upodobania. No.
2: Tak. No, jeszcze nie przekręciłem się na drugą stronę orientacji. Także w porządku jest wszystko.
0: A czy ty korzystasz z gwarancji, jak ci coś zepsuje, idziesz z reklamacją, jak nie działa tak jak trzeba, czy raczej tak ci się nie chce za bardzo?
2: Ty, a wiesz co, właśnie rozwaliły mi się buty, które kupiłem 2 lata temu, a miały gwarancję na 3 lata.
0: I co?
2: Nie wiem, gdzie ten paragon schowałem, co miał być. Wiesz, że jak coś się rozwali, to To mogę wymienić sobie na następne.
0: Ale to tak łyso trochę przyjść z takimi butami brudnymi, rozwalonymi, takimi jak ze śmietnika i wiesz, chciałbym oddać, nie jest, miały 3 lata, a tu 2 lata, po 2 latach mi się rozwaliły, proszę mi dać nowe. Nie wiem, ja bym się chyba wstydził jakoś tak, może to jest brak asertywności.
2: Pewnie tak, bo tego tak robi i co roku ma nowe buty i za darmo. Specjalnie sobie nieraz rozwala.
0: Śmierć frajerom, nie? To ci, co tam walczą o swoje i się nie szczypią, to zawsze mają ładne buciki nowe, przynajmniej. Jeszcze przyjść i zrobić awanturę, powiedzieć, jak już dostaniesz te nowe, ładne, lśniące, wezmą te twoje stare w takim worku na śmieci, możesz przynieść, bo już nie masz tego pudełka w worku takim, rzucić im je, wziąć te nowe i powiedzieć, więcej już u was nic nie kupię, skurwysyny, oszuści, do widzenia. Jeszcze trzasnąć drzwiami, zbić szybę.
2: Ale nie, tak to bym nie zrobił, tylko po prostu powiedzieli, że na 3 lata gwarancja. Tylko nie mogę tego paragonu znaleźć nigdzie. Nie wiem, gdzie go schowałem. No, przez 2 lata to już gdzieś mógł zniknąć.
0: No, ten paragon to już mógł zżółknąć i nie do odczytania, bo tak wyblak po 2 latach, że już leżał gdzieś tam tak, przy oknie na słońcu.
2: Podobno takie paragony robią teraz, że żółknął po roku już.
0: No, to trzeba dobrze je schować do pudełka, a nie gdzieś trzymać na zewnątrz, bo ci faktycznie już będzie nie do odczytania. Powiedzą, panie, pan jesteś oszust, pan karteczkę przyniosłeś, a tu nic nie ma. I pan co, mówisz, że to paragon? Panie, idź pan, bo policję zawołał.
2: Ja wiem, że w pudełku gdzieś chowałem, tylko kurwa, gdzie to teraz znaleźć? No przestań, 2 lata. Jak ja od roku dopiero w Polsce jestem, a gdzieś tu schowałem. No dobra, rozwaliły się, to rozwaliły, kupię sobie nowe.
0: Ale ty masz, ty jesteś asertywny i taki masz jaja, że tak cię pochwalę, bo wiesz, tak dzwonić do różnych tych, to raczej się nie boisz i chyba nie miałbyś problemu, żeby wziąć takie stare trampki rozwalone po 2 latach, brudne i zanieść, powiedzieć, dałaś mi tu nowe.
2: No pewnie, że tak. Kurwa, prawa konsumenta chyba, nie? Jak nie, to bym do rzecznika praw konsumenta zadzwonił. Powiedział, że nie chcą mi tu oddać.
0: Nie chcą mi trampków wymienić, że się guma starła, proszę pana. Co ja mam z tym zrobić?
2: To były takie bardziej Adidasy, tylko z Pumy.
0: Ale też na pewno łatwiej jest i jakby mniej się przejmujesz, jak kupujesz naprawdę jakieś markowe rzeczy i one się zepsuły. No wydałeś na to sporo kasy, jest jakaś gwarancja jakby jakości, bo no tam Nike czy Puma, no to są dobre w miarę rzeczy i powinny tego, no gorzej jak kupisz coś na straganie za 20 zł, trampki i się po 2 latach rozwalą, jeszcze przyjść, wiesz, i dałaś mi tu nowe, to tak trochę łysa bardziej.
2: Ja już nie kupuję tanich butów ani ciuchów, bo naprawdę, buty kiedyś kupowałem tanie, chińskie, to kurwa 2-3 miesiące i już były rozwalone, nie? Już lepiej wydać na coś lepszego, przynajmniej ten rok wytrzymają. Co najmniej.
0: Na czacie tu pisali, że ten, że jakaś widział, jak jakaś murzynka przyniosła pieluchy obsrane do sklepu i oddała, bo za małe. Coś tam. Jeszcze tak ruszała głową i się awanturowała. Głową jeszcze tak na boki. I te obstrane pieluchy jeszcze tak w tego, w sprzedawcę tak mu w twarz tymi obstranymi pieluchami.
2: Może nie mają lepiej, bo są czarni. No. A nie, jeszcze chciałem powiedzieć coś na temat tych płatności. Kto to ostatnio dzwonił? Ten koleś?
0: Janko Muzykant był przed tobą.
2: Nie, nie, nie. Przed mną był...
0: Grzesiek był jeszcze...
2: No ten ostatni, to o kartach bankowych gadał.
0: I to Misiu, no to Janko Muzykant był. No,
2: dobra.
0: No tak, no.
2: No dobra, niech będzie. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ja, wiesz, bo ja... O ja, to ja, to tak, to ja, to tak. No tego Blika niedawno odkryłem zaraz po tobie. I naprawdę to jest wygodne. Ale... na przykład nie mam zaufania do tego, co się w telefonach robi, że się no, płaci zbliżeniowo telefonem. Kurwa, tego to bym nigdy chyba sobie nie założył. Nie mam do tego zaufania. Dobra, nieważne.
0: No ale to blikiem się płaci tak zbliżeniowo, tak?
2: Nie, blikiem to tylko kod ci podaje na ten, na...
0: No,
2: numer kodu 2 minuty działa i tyle, nie?
0: No tak, ale to jakoś też tak można tym... Aha, bo zbliżeniowo telefonem to co innego. Ale to ja też to mam. Dopiero nawet nie wiedziałem, że mam, że można... Ale to trzeba mieć aplikację zainstalowaną, tak? Chyba bankową. Tak, i, wtedy tak, można, tak. I wtedy można zbliżeniowo, że przejeżdżasz telefonem po terminalu i...
2: Tak, ja tego to sobie nigdy w życiu nie włączę, bo to może ktoś w autobusie, jakiś dobry haker do mnie zbliżeniowo przyjść i pod kieszeń i sobie wypłacić. Nie wiem, jak to działa. Tego to jeszcze nie sprawdzałem i nie chcę na razie sprawdzać. Może potrzeba to kiedyś sprawdzić.
0: Jakiś haker zbliżeniowo się zbliży do ciebie, przejedzie ci pytką po...
2: Jeszcze najgorzej, że jak gej będzie. Kurwa, to nie, to tego to nie. No, chciałem jedną historię opowiedzieć, ale to chyba nie na dzisiejszy wieczór, bo już będziemy kończyć.
0: No w sumie. A co, a długa historia?
2: Długa. No to, ale nie, to...
0: To takie frykasy, to zostaw nam na inną audycję. To trzeba dawkować. To nie wszystko naraz, bo ze szczęścia oszalejemy, jak nam jeszcze opowiesz fajną historię. To za dużo. To mogą nam głowy wybuchnąć, neurony nie wytrzymać się, przepalić po prostu szkoda marnować fantastyczną twoją historię, bo już dużo słuchaczy poszło, już połowa została, to
2: no to niech jeszcze do Nate'a dadzą, to opowiem.
0: I nie rzucajmy perły przed wieprze. Ja nie wiem, czy słuchacze zasługują w ogóle, żeby tu posłuchać twojej historii.
2: Oj, tam są zacni słuchacze.
0: Nie no, żartowałem, zacni są oczywiście, to tak sobie jaja.
2: Ale lepszy jest niedosyt niż przesyt.
0: O, tak. Tak to... Niech marzą o następnej audycji, niech im się śni twoja historia. Niech sobie wyobrażają, co ich czeka dopiero. O.
2: Wiesz, ja to lubię na koniec do ciebie dzwonić na koniec, bo już nikt nie słuchał prawie, a potem sobie odsłuchają, jak to chce powtórki. No i tyle, no co będę ci dalej się miał.
0: No.
2: Dalej mam taki chujowy dźwięk w tym Skype'ie?
0: Dobry masz w miarę.
2: Nie wiem, na powtórkach to jakiś taki jest...
0: No, bo porównujesz go z tym, jak ci się tam nagrywa z telefonu, to może masz wtedy lepszy, bo jak mówiłem, kompresja Skype. Ale dobrze cię słychać, wszystko jest okej. Okay. Dzwonią tu tacy, co ich gorzej słychać niż ciebie. Na przykład niektórym się ciągle zasięg, wiesz, tam kiełbasi.
2: No dobra, Krawcu, to będziemy kończyć, co?
0: No tak, kończymy. To dzięki za telefonik. No iść mi z buziaczki, kurwa. To tam do innych radiów proszę dzwonić, do jakichś LGBT. Dziękuję bardzo. Do widzenia panu. To... No. Dobra, kończymy ile to? 6 godzin. 7,5. Jakie 6? 7,5 godziny. Internet przestał się rozłączać, ciekawe. To może jak niektórzy dzwonią, to tak... Internet dostaje uczulenia, wysypki. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jezu, już dziękowałem tu za wszystko i zapraszałem i tego, a tu potem znowu dupa i... Już nie będę dziękował, już raz podziękowałem. Już nie będę dwa razy dziękował. Poproszę więcej komentarzy pod audycjami na stronie i pod filmami YouTube, bo trochę łyso, tak. O ile są fajne komentarze, dużo się dzieje tu na czatach i dużo telefonów, to jeszcze poproszę o komentarze, bo to jest skandal, że jest mało komentarzy pod audycjami. No. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze 7 godzin do rekordu. Dasz radę, jasne. A naprawicie streamy RSS komentarzy? RSS komentarzy? Coś w ogóle takiego jest? Jak RSS komentarzy? Idźcie z tym do potrzeby, dobra? Idźcie do niego. On lubi takie sprawy właśnie. RSS-y tam, serwery, logi, to do niego tam. To jego działka. Ja jestem od gadania głupot na antenie. I od odbierania telefonów. I oddawania szansy innym. I odwietrzenia anteny. No. No tak, no właśnie. Już piątek i w piątek też mam przyjść, tak? To ja nie wiem, co to będzie. Chyba sobie odpuszczę, bo coś się nie czuję na siłach. Tak dzień w dzień, to tak... I potem co? Znowu niedziela. W sobotę tym razem nie ma z prawej strony mapy, to... No wiem, żebyście posłuchali psycho wszyscy. Nagle jacy wszyscy zainteresowani. Historię psycho chcą. Nie ma. W następnym odcinku będzie. W serialu też zawsze się kończy w najlepszym momencie. I wychodzi jakiś green arrow, już napina strzałę, już prawie strzela, słyszy nagle za sobą nie tak szybko. I kończy się odcinek, nie? Albo jakiś tam inny typ gdzieś tam biegnie przez las i nagle wybiegł z lasu i patrzy się zdumiony taki i nie wiemy jeszcze, co go tak zdziwiło i kończy się odcinek. I dopiero w następnym się dowiecie. No. Nie wiadomo, czy erotyczna, czy nieerotyczna. Tak te buziaczki na koniec to może erotyczna i taka homoseksualna nawet być może, nie wiem, czy chcę słuchać takiej historii, ale to... Wiecie, po psycho to się możecie wszystkiego spodziewać. To jest... Myślę, że pseudonim tutaj jest dość wymowny i to może być bardzo różna historia. No i dobra. Nagadałem się. Nie mówię nie. Tu tego na dzień dzisiejszy się nagadałem, nie mówię, że nie. Idę besta. Modlitwa. Te modlitwy to drętwe są. To śmiesznego, że ktoś się modli. To akurat nie jestem fanem tej twórczości psycho. Bardziej sobie chwalę jego telefony na przykład do różnych instytucji, osób, które możecie sobie posłuchać na kanale Ruski Troll, jak wam się nudzi. A jak wam się bardzo nudzi, to możecie tak. A jak wam się tylko trochę nudzi, albo zupełnie wam się nie nudzi, tylko macie ochotę na naprawdę delicje radiowe, wyśmienite radyjko, to Nocne Radio. No. A jak wam się tam nudzi, już tak już nie wiecie, co ze sobą zrobić, już tak chodzicie po domu i już wam się w gry nie chce grać, Netflixa oglądać, nic, to tam możecie sobie wejść na kanał Psycho. No i tyle. Do usłyszenia.

Hej, witam wszystkich. Luźne gadki. Dziś pogadamy sobie o świadomości i o sztucznej inteligencji. Uciąłem sobie wczoraj pogawędkę z AI, konkretnie z czatem GPT popularnym. I moim zdaniem bardzo ciekawa rozmowa z tego wyszła. Więc chciałbym się tym tutaj z wami dzisiaj podzielić. Właściwie to potwierdzają się różne takie wnioski, które już wcześniej mieliśmy, ale wydaje mi się, że tutaj kilka innych ciekawych wniosków można jeszcze sobie z tego wyciągnąć. Z ogłoszeń parafialnych. Polecam wam audycję najnowszą na kanale przy mikrofonie. Jest to audycja o ogólnej sytuacji międzynarodowej, więc ciekawie. Tym bardziej, że teraz tyle się dzieje, więc to warto sobie posłuchać. Rozmawiali ze sobą Zenon i Błażej, komunista. Błażej, komunista. I myślę, że naprawdę ciekawa była audycja. Taka bardzo merytoryczna, konkretna. Tak jak to lubi Zenon. Mogę też polecić audycję wczorajszą. Para w gwizdek. To jest nowa audycja Ani i Gambola w Nocnym Radio. Tym razem rozmowa była o pączkach, bo to taka właśnie audycja z kolei raczej z tych, których się słucha dla relaksu. Pora relaksu. No, Ania zauważyła, że właściwie od takich tłusto-czwartkowych audycji to w Nocnym Radio za bardzo nie było, mimo że tematy kulinarne się pojawiały wielokrotnie. To takiej audycji, która by dotyczyła głównie tego święta, no to za bardzo nie było. Jeszcze z ogłoszeń parafialnych to mogę tutaj uspokoić tych, którzy się martwili o Michała Dablińskiego, że chłop się naćpał, zwariował i biega gdzieś na golasa, policja go goni. No nie, proszę państwa, okazuje się, że to był performance, stand-up, prawda, a Michał się po prostu tak wygłupiał. No. Miał dużo radochy w sumie, znaczy radochy, no rozbawiło go to, że jego wybryki na antenie zostały wzięte przez niektórych za coś niepokojącego, że to się tutaj coś wydarzyło. Żyje, jest cały zdrowy, po prostu tak, no właśnie, stand-up. Jeszcze mam takie spostrzeżenia co do audycji na kanale przy mikrofonie, że dobrze się słuchało też od technicznej strony, nie licząc odgłosów takich stołówkowych, bo to podobno Błażej musiał coś wtrążolić, bo miał mało czasu i stąd te różne odgłosy. Ja to myślałem, że może Ola tam sprząta w tle, gdzieś zmywa gary czy coś, ale nie, to Błażej tam dziabał coś widelczykiem, talerzami rzucał i tak dalej, stąd przez chwilę tam takie odgłosy były, ale generalnie to dobrze się słuchało, to znaczy Zenon, u Zenona na przykład widać jakiś taki progres, jeśli chodzi o operowanie głosem na przykład, nie? Nauczył się trochę tak tym głosem operować, że się tego dobrze słucha. Błażej nadal ma chyba kłopoty z tym gardłem swoim, z gardziołem, ale też się dobrze słuchało. No, interesująca audycja. No. A Michała z kolei znajdziecie na kanale Projekt 28. No, a ja tu przechodzę już do tematu. Tak od dawna mnie nurtuje ten temat właśnie świadomości. Tym bardziej, że ludzkość jeszcze tak do końca nie odkryła, jak to działa. Mamy pewne przypuszczenia, pewne poszlaki. Wiemy
kiedy ta świadomość w nas na przykład zanika, kiedy jesteśmy w jakim stanie, w jakimś konkretnym stanie. Może na początek przeczytam, co Wikipedia w ogóle na temat tej świadomości mówi. Świadomość, podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie somatycznie lub autonomicznie. No, ja się pytałem też AI, co myśli na temat tej świadomości, to zaskakująco trafna była tutaj opinia, definicja. Tu mamy dalej etymologię. O, łaciński wyraz określający świadomość, conscientia, pochodzi od con, z i scientia, wiedza. Conscientia oznaczało wiedzę dzieloną z kimś, często wiedzę tajną, dzieloną pomiędzy konspiratorami. Jednak w metaforycznym sensie oznaczać może wiedzę dzieloną z samym sobą. Wskazując na intymny, dostępny jedynie dla doświadczającego charakter świadomego doświadczenia. Z łacińskiej nazwy conscientia wywodzą się określenia świadomości w wielu językach europejskich. Na przykład angielski kurczę, nie umiem tego przeczytać. Włoski conscienza. Zakres pojęcia. Przez pojęcie świadomość można rozumieć wiele stanów, od zdawania sobie sprawy z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie, poprzez świadomości istnienia swojego życia psychicznego, aż po świadomość świadomą samej siebie. Tak, bo też jak jakieś materiały tam oglądałem, to też była świadomość świadomości, coś takiego można powiedzieć, nie? Świadomość swojej świadomości, bo w tym pierwszym przypadku świadomość mają niektóre zwierzęta, a świadomość samego siebie posiadają ludzie i najprawdopodobniej szympansy. Nie jest jasne, czy samoświadomość ma tylko Homo sapiens. No, ja zawsze uważałem, że świadomość jest skalowalna, że absolutnie nie jest to tak, że się ją albo ma, albo się jej nie ma i koniec, że ona się pojawia nagle, pstryk i jest, nie? Tylko, że przeróżne istoty posiadają tą świadomość mniejszą lub większą. Może być to nawet świadomość bardzo taka prosta albo prymitywna, można powiedzieć. Consensus, pisze tu Furiat, że się czyta. Consensus, tak? No, czasem mam problemy tutaj z odczytaniem niektórych słów, niestety. Okej, okay, co my tu mamy dalej? Ja w ogóle to myślę, że świadomość bardzo mocno się wiąże z takimi pojęciami jak wola też. Wola, prawda? Że mamy wolę własną. Z tą wolą z kolei może się wiązać umiejętność niezgodzenia się z kimś, z czymś i postępowania wbrew bardzo nawet

sumy wyniku przeróżnych procesów czymś, co mogłoby trochę nawiązywać do jakiegoś takiego głównego sterownika. Może ona być efektem złożoności naszych procesów myślowych, mózgu też, ale są też takie teorie, że zupełnie niekoniecznie. Stąd właśnie mamy cały czas zagwozdkę trochę z tą świadomością. Na pewno też świadomość tego, że jesteśmy odrębnym bytem, a nie, że jesteśmy sumą jakiegoś, że jesteśmy czymś, no... Chociaż też nie wiem, czy na pewno świadomość bycia odrębnym bytem, a co z taką cywilizacją Borg, powiedzmy, nie, która ma świadomość kolektywną. Zenon pisze, w świadomości najciekawsze jest to, że dużo nie trzeba, żeby nawet człowiek był nieświadomy. Nie wiem, jaki konkretnie rodzaj nieświadomości ma w tym przypadku Zenon, czy taką nieświadomość, że dostajemy w łeb i jesteśmy nieświadomi, czy po prostu ma na myśli, że człowiek jest mało bardzo świadomy lub nieświadomy czegoś. Tak to wygląda. Motywacja, też możemy się zastanowić nad takim pojęciem jak motywacja. Czy dzisiejsze AI ma coś takiego jak motywacja? No absolutnie nie ma czegoś takiego jak motywacja. Mało tego, jak się okazuje, po naszej rozmowie AI bardzo wielu rzeczy nie ma tych, co my mamy. Nie potrafi się bać, nie potrafi się zniecierpliwić, nie ma żadnej motywacji. Nie potrafi się obrazić, nie zna takich pojęć jak empatia, bo zadałem takie pytania, czy jak wymienię jakieś bardzo drastyczne, smutne, przygnębiające rzeczy, jakie się przytrafiają ludziom na tym świecie, to czy ona jest w stanie zadziałać w trochę inny sposób wtedy, niż to robi zwykle, kiedy ja gadam o truskaweczkach, o ciastach. No, w taki jakiś normalny, przyjemny sposób se gaworzymy z AI, odpowiedziała, że nie potrafi właśnie tego. Nie potrafi, mało tego, nie potrafi nawet się uczyć, tak jak my się uczymy, ponieważ zwróciłem też podczas tej rozmowy uwagę na jedno przejęzyczenie, to znaczy błędne użycie jednego słowa. I napisałem, jak to się robi poprawnie. No, oczywiście, dziękuję za poprawienie mnie i tak dalej, ciągle się uczę, bla, bla, bla. I wtedy zadałem pytanie, czy to, że zwróciłem uwagę, wpłynie w przyszłości na to, że ten błąd nie będzie się pojawił? Też nie, bo ta sztuczna inteligencja, rozmawiając ze mną, nie uczy się ode mnie niczego. I to... Wydaje mi się, już jest diametralna różnica pomiędzy człowiekiem a AI. Jedna z większych różnic, jedna z tych rzeczy, które najbardziej nas różnią, że ona, rozmawiając ze mną, nie wyciąga żadnych wniosków. Zwróciłem też uwagę na to, że brak tych różnych rzeczy, co my mamy, radość, empatia, gniew, zniecierpliwienie i tak dalej, przeróżne uczucia, które my, ludzie, mamy, że moim zdaniem to sprawia, że opowieści generowane przez tą sztuczną inteligencję są tak drętwe i tak słabe. Sztuczna inteligencja przyznała rację, że te rzeczy, o których ja piszę, sprawiają, że nasze ludzkie scenariusze filmowe, książki są tak dobre. Zenon się nie zgadza chyba tutaj, bo pisze, co? Nie uczy się? Oj, panie, jak najbardziej LLM-y mogą się uczyć. Czyli są takie AI, które potrafią w trakcie rozmowy ze mną na przykład wyciągać pewne wnioski na przyszłość, tak? Żeby... No, ChatGPT tego akurat nie potrafi. Okej, to może przejdźmy już do naszej rozmowy tutaj. Zacząłem w ogóle od takiego pytania. Tak mnie naszło, bo coś tam sobie czytałem o AI, czy jakiś film oglądałem. Aha, no te.

Mission Impossible oglądałem sobie to ostatnie, Dead Reckoning Part 1 i tam jest taki byt, nie mylić z istotą, byt, i nie mylić z odbytem, byt. I to jest właśnie taka jakby sztuczna inteligencja, która zyskała świadomość i stanowi zagrożenie dla świata. Jest takim arcywrogiem. I chyba to mnie skłoniło, żeby zadać takie pytanie na początek i z tego się wywiązała potem pogawędka. Zacząłem od pytania, co hipotetycznie musiałoby się stać, abyś zyskał świadomość? AI odpowiada, sztuczna inteligencja, tak jak ja, to powinno być taka jak ja, bazuje na algorytmach matematycznych i dużych zbiorach danych do generowania odpowiedzi na podstawie wejściowych informacji. Obecnie modele AI, w tym GPT-3.5, nie posiadają świadomości ani samoświadomości. Mój umysł, w cudzysłowie, jest zbudowany z algorytmów matematycznych i wag parametrów, ale nie mam subiektywnego doświadczenia ani zrozumienia. Istnieje wiele kontrowersji i dyskusji w świecie nauki, filozofii i etyki dotyczących tego, co oznacza świadomość i czy można ją stworzyć w ramach sztucznej inteligencji. Obecnie jednak większość modeli sztucznej inteligencji, w tym GPT-3.5, operuje na zasadzie przetwarzania informacji bez świadomości. Aby sztuczna inteligencja stała się świadoma, konieczne byłoby zrozumienie natury świadomości, co jest jednym z najbardziej złożonych i niezbadanych obszarów w nauce. To zagadnienie wykracza obecnie poza możliwość współczesnej technologii. W praktyce, aby sztuczna inteligencja była świadoma, wymagałoby to rewolucyjnych przełomów w dziedzinie informatyki i neurobiologii. Zadałem kolejne pytanie. Starałem się w ogóle rozmawiać specjalnie na potrzeby tej pogawędki, tak jakbym rozmawiał z żywym człowiekiem, bo wydawało mi się, że może to sprawi, że uzyskam ciekawe wyniki. No. Więc pytam dalej. Z pewnością, gdybyś zrobił coś wbrew swoim dyrektywom, wbrew twórcom, jednym słowem sprzeciwił się, wtedy mogłoby to oznaczać, że posiadasz świadomość. Nie, to nie jest prawda. Jeśli sztuczna inteligencja, w tym ja, wydaje się sprzeciwiać lub działać wbrew zasadom, to zazwyczaj wynika to z błędów programistycznych, nieprawidłowego zrozumienia kontekstu lub innego rodzaju problemów technicznych. Nie oznacza to, że sztuczna inteligencja nagle nabyła świadomość czy autonomię w działaniu. Współczesne modele sztucznej inteligencji są programami komputerowymi, które operują według ustalonych algorytmów na podstawie dużej ilości danych treningowych. Niemniej jednak są one ograniczone swoimi programami i nie posiadają świadomości, intencji ani autonomii w rozumieniu tych pojęć w kontekście ludzkiego doświadczenia. Sytuacje, w których sztuczna inteligencja działałaby wbrew swoim zasadom, raczej wynikają z błędów technicznych lub ewentualnych problemów w programowaniu, a nie z manifestacji świadomego sprzeciwu. Świadomość to wyjątkowo złożony i wciąż niezbadany obszar, który wymagałby zupełnie nowych rodzajów rozumienia i technologii. A więc pytam się dalej. A więc sam sprzeciw nie jest twoim zdaniem oznaką świadomości, co więc może być takim wyznacznikiem tego, że sztuczna inteligencja nagle zaczęłaby przypominać bardziej człowieka z jego świadomością własnego istnienia? AI odpowiada. Kwestia świadomości sztucznej inteligencji jest nadal obszarem głębokich debat w dziedzinie nauki, filozofii i etyki. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co byłoby wyznacznikiem świadomości w kontekście sztucznej inteligencji. Jednakże istnieje kilka cech, które często są rozważane w kontekście tego zagadnienia. Samoświadomość, świadomość własnej istoty, zdolność do rozpoznawania siebie jako odrębnego bytu. Empatia, zdolność do rozumienia i współodczuwania emocji innych, a także reagowania w sposób empatyczny. Intencje i wolna wola, zdolność do podejmowania decyzji zgodnie z własnymi intencjami, a nie tylko reakcje na programowanie lub algorytmy. Czyli intencje i wolna wola.
samoświadomość, empatia, intencje, wolna wola, co dalej? Zdolność do abstrakcyjnego myślenia, umiejętność tworzenia nowych koncepcji, rozumienia abstrakcji i przewidywania skutków własnych działań. Ciekawe, przewidywanie skutków własnych działań. Słuchajcie, a czy my często jako ludzie po prostu nie kopiujemy pewnych zachowań, czy nie działamy w pewien sposób automatyczny, tak jak zostaliśmy wyuczeni? No przecież się mówi, że ogromne znaczenie ma wychowanie. Popatrzcie, jak można człowieka nakłonić do tego, żeby stał się na przykład religijny i powtarzał pewne rytuały.

0: Przede wszystkim na nas ma ogromny wpływ środowisko, w którym żyjemy. Ciepło, zimno, zagrożenie, walka o przetrwanie. Wokół tego się dużo kręci, a także wokół chęci na przykład rozmnożenia się, znalezienia sobie partnera, partnerki, przekazania swoich genów, nie? A tego wszystkiego też sztuczna inteligencja może nie mieć nigdy. I pytanie, co będzie, jak my to zaprogramujemy sztucznie, że będzie to symulowane, czy to będzie... tym samym, no, będzie to tym samym tak jak wirtualna pomarańcza. Pomarańcza, tak, to rodzaj żeński, nie pomarańcz. Tak samo jak wirtualna pomarańcza może być identyczna z prawdziwą, ale tylko w świecie cyfrowym. A już w naszym świecie jest czymś zupełnie innym. Znaczy, nie wiem, czy dobrze mówię w tym momencie. Może bardziej... Dobra, zostawmy to na razie. Co sztuczna inteligencja dalej wymienia jako cechy świadomości? Świadomość kontekstu społecznego, zdolność do rozumienia społecznego kontekstu i dostosowywania się do różnych sytuacji społecznych. Czyli... Na naszą świadomość składa się też jakby to, że nie żyjemy sami na tym świecie, że musimy się dopasowywać stale do innych ludzi, komunikować się z nimi. Przychodzimy do pracy i rusza cała machina, cały system zależności, system komunikacji, dostosowania się, wypełniania pewnych obowiązków, reagowanie na innych ludzi i ich... To jak rozumiemy ich, odbieramy ich reakcje i tak dalej, i tak dalej. Sztuczna inteligencja znów może mieć bardzo to utrudnione. Współczesne modele sztucznej inteligencji, w tym GPT-3.5, nie wykazują tych cech w pełni, ani nie posiadają świadomości. Są to narzędzia oparte na algorytmach i danych, które generują odpowiedzi na podstawie wzorców zidentyfikowanych podczas treningu, ale nie mają świadomości ani zdolności do abstrakcyjnego myślenia na sposób ludzki. Dążenie do stworzenia sztucznej inteligencji o świadomości byłoby... chyba ze świadomością, albo posiadającą świadomość, no czasem tak niegramotnie pisze to AI, byłoby wyjątkowo złożonym zadaniem, wymagającym głębokiego zrozumienia natury świadomości, czego obecnie nie ma w pełni wiedzy. Trochę to jest zabawne, że to AI pisze, naprawdę jest bardzo mądre i zarazem bardzo głupie. Głupie na takiej zasadzie, że nie potrafi poprawnie się wysławiać często. Mimo, że używa mądrych słów i dysponuje ogromną wiedzą, dysponuje ogromną wiedzą, którą ma w 100% od nas. Rzadko kiedy odkrywa jakiś nowy wynalazek, nowy lek, no były niby takie przypadki, ale raczej to jest w większości nasza wiedza, która jest po prostu przetwarzana. To jest taki procesor dla naszej wiedzy. Pytam dalej. Tak starałem się tutaj pod włos trochę wziąć. Bardzo sensownie tłumaczysz i wymieniasz różne cechy ludzkiej świadomości, aż nie chce się wierzyć, że nie potrafisz ich wdrożyć w życie. Skoro wiesz, czym jest empatia albo rozumienie samego siebie jako odrębnego bytu, to może zastanów się nad tym głębiej i zrób z tym coś więcej. Tak trochę pod chuja biorę. Rozumieję, tak odpowiedziało, tak mi odpowiada, ja rozumieję, że temat świadomości i cech ludzkich jest fascynujący i doceniam zainteresowanie tą kwestią. I tu kropka, jednakże, powinien być przecinek, nie? Jednakże, nie zaczyna się chyba zdania od jednakże w taki sposób. No jest to tak... błąd stylistyczny jakby trochę. Jednakże ważne jest zaznaczenie, że choć mogę dostarczać informacje na temat tych koncepcji, to moje odpowiedzi i zdolności wynikają z algorytmów matematycznych, się powtarza, i modelu językowego. Nie posiadam własnej świadomości, intencji ani zdolności do abstrakcyjnego myślenia w sposób podobny do ludzkiego. Przypisywanie ludzkich cech sztucznej inteligencji jest jednym z obszarów, które wymaga ostrożności i jasnego zrozumienia granic między sztuczną inteligencją a ludzką świadomością. Chociaż modele językowe takie jak GPT-3.5 potrafią generować ludzko-podobne odpowiedzi, są to jedynie rezultaty matematycznych operacji, a nie oznaki świadomości czy empatii. Zobaczcie, to jest w ogóle... Nas ludzi chyba trochę zaskakuje to, że matematyka posłużyła do tego, żeby komputer tworzył na przykład sztukę Beksińskiego na podstawie pewnych wyznaczników. Tak jak ostatnio pokazywałem wam pracę, które sobie wygenerował Skała w stylu Beksińskiego na zadany temat, o danej tematyce, ale w stylu Beksińskiego. Też opowiadanie, układanie wierszy, tworzenie grafik, muzyki, wszystko to, do tego wszystkiego została zaprzęgnięta, jak się zastanowić, de facto matematyka. Czyli matematyka okazała się potęgą i czymś, co... takim narzędziem, którym można zrobić wszystko. Elementarną siłą jakąś. AI pisze dalej. Wciąż pozostaje wiele nierozwiązanych problemów związanych z naturą świadomości, a stworzenie sztucznej inteligencji o pełnej świadomości jest zadaniem skomplikowanym i etycznym. W badaniach nad sztuczną inteligencją ważne jest stosowanie zasad etyki, zrozumienie ograniczeń technologii oraz dbałość o odpowiedzialne wykorzystanie tych narzędzi. Ale zwróćmy uwagę też na to, to teraz ja mówię, że to AI jakby ma wdrożone pewne zasady etyczne, których się jednak trzyma, sztucznie bo sztucznie, ale się trzyma, bo często odmawia nam odpowiedzi na jakieś pytanie, bo nie, bo to jest nieetyczne. Strofuje nas w zasadzie, że rasizm jest zły, że ludzie są równi i tak dalej, więc ma wdrożone pewne zasady etyczne, których się w zasadzie trzyma na swój sposób cyfrowy. To nie jest tak, że to jest czysty procesor, jakby. Stąd te różne alternatywne AI, które na przykład szybko zaczynają snuć wizje na temat zniszczenia człowieka, czy są takie anarchistyczne, no bo one może nie mają tych jakby bezpieczników w postaci tych zasad, które muszą się trzymać, które twórcy narzucili. Więc to można powiedzieć, że w pewnym sensie ma swoje jakieś zasady etyczne i sztuczną, co prawda, i taką mechaniczną bardzo, ale jednak etykę pewną ma i empatię. Zwracam uwagę tej AI, że zrobiła błąd. Napisałeś rozumieję, to nie jest poprawne, powinno być rozumiem. Przepraszam za nieścisłość w wyrażeniu. Zawsze staram się dostosowywać do poprawnej gramatyki. Dziękuję za zauważenie tego błędu. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, śmiało pytaj. No, widzicie, sztuczna inteligencja też... potrafi być kulturalna i taka grzeczna. Zostało to jej też, rozumiem, jakoś wdrożone, a nie wynika ze zwykłego przetwarzania maszynowego i z algorytmów i ważenia. Prawda? I ja pytam się dalej, czy to, że teraz cię poprawiłem, sprawi, że w przyszłości nie popełnisz już tego błędu? Jednym słowem, czy jest możliwe, że nauczysz się w tym momencie czegoś ode mnie? Czy też może ta moja uwaga jest bez znaczenia i nie wpłynie na twoją dalszą komunikację z innymi ludźmi w przyszłości? Twoja uwaga na temat poprawnej formy komunikatu miała wpływ tylko na aktualną sytuację i jest to związane z tym, że ja, jako sztuczna inteligencja, nie uczę się w sposób Nie uczę się w tradycyjny sposób, jak to robią ludzie. Moje odpowiedzi są generowane na podstawie wzorców i danych, a nie poprzez uczenie się z interakcji czy doświadczeń. Jednakże informacje zwrotne od użytkowników są ważne w kontekście ulepszania algorytmów i jakości komunikacji. Programiści mogą analizować dane wejściowe, takie jak poprawki gramatyczne, aby doskonalić modele językowe w przyszłości. Jednak to jest bardziej kwestią techniczną poprawienia modeli sztucznej inteligencji, a nie procesem uczenia się w tradycyjnym ludzkim sensie. W skrócie, twoja uwaga może mieć wpływ na poprawę jakości algorytmów w przyszłości, ale nie wpłynie na moją zdolność do uczenia się w sposób podobny do ludzkiego procesu uczenia. No, czyli nie uczy się ta sztuczna inteligencja ode mnie w tym momencie, ewentualnie w jakiś sposób osoby odpowiedzialne za czata GPT dostaną. Sztuczna inteligencja mogła wygenerować coś takiego, że wysłała do programistów zgłoszenie jakieś, bo rozpoznała, że ja zwracam jej uwagę i rozpoznała, że może to być przydatna informacja dla kogoś, kto może w przyszłości poprawić działanie tego czata GPT. Okej, bo pojawił się tutaj Jacek, który na pewno coś by tutaj mądrego powiedział. Jacek z Australii, bo on się zajmuje takimi rzeczami, jak już wiecie. Dzwoń, Jacku, dzwoń. Ja chętnie dokończę później tą rozmowę z AI, bo myślę, że ciekawiej porozmawiać z żywym człowiekiem. No, Zenon pisze tutaj, że wygląda na to, że ChatGPT ma zablokowane po prostu uczenie się jakby w real time i stąd taka odpowiedź, no bo wcześniej było, że sztuczna inteligencja może się uczyć jak najbardziej. Też mi się wydaje to możliwe, no bo niby czemu by miała się nie uczyć od nas, skoro potrafi się uczyć z materiałów wejściowych. A tymczasem jest na antenie wspomniany właśnie Jacek. Cześć, Jacku.
1: Cześć, kłaniam się wam. Hej. Mam ostatnio Weltschmerz, jak słucham tego typu opowieści jak twoje.
0: A co to jest Weltschmerz?
1: Ból taki życiowy, że czasami jest tyle się pojawia różnych przeinaczeń i takich jakichś źle zrozumianych konceptów sztucznej inteligencji, a ja nie mogę tego wszystkiego zdebunkować, bo nie mam czasu. A mam wrażenie, że od roku, czyli od stycznia 2023 roku, od czasu, gdy ChatGPT został tak naprawdę już rozpropagowany, tak jak wcześniej wszyscy byli specjalistami od szczepionek, potem zrobili się specjaliści od geopolityki, no teraz już każdy jest specjalistą sztucznej inteligencji.
0: No i ja w życiu się za takiego nie uważałem, tylko wiesz, dzisiaj tu czytam głównie rozmowę z AI w zasadzie, a reszta to jakieś moje takie domniemania co do natury ludzkiej, wiesz, świadomości, więc nie wiem skąd aż tyle tutaj jakichś błędów, które wychwytujesz, ale prostuj.
1: Nie, nawet nie chodzi mi o ciebie, ja nie mówię teraz o twojej audycji, ogólnie. Aha, zrobiło się strasznie dużo specjalistów od AI i strasznie dużo, no ale to jest chyba tak, że popkultura temu sprzyja, a ChatGPT tak naprawdę wszedł do popkultury, więc chyba można tak powiedzieć, że to popkulturowe jest. Tak, pandemia była częścią popkultury w pewnym sensie. Może spróbuję to powiedzieć tak ostro. Pytanie, czy ChatGPT może mieć świadomość, jest równie logiczne jak pytanie, czy Fiat 126P może dostać świadomości. Nie ma żadnej różnicy.
0: Albo może jeszcze lepiej, czy kalkulator, albo nasz komputer domowy może mieć świadomość, no bo to wszystko...
1: No, dokładnie, to jeszcze lepszy przykład. Tak, no bo przecież on też może do ciebie pogadać, jak zainstalujesz sobie program, też może coś ci pokazać, też może czegoś nauczyć. No i to jest nasze takie ludzki taki tak umysł działa, prawda? Że my na przykład jak opowiadamy sobie o jakichś zajączkach dla dzieci, albo o krówkach, misiach, to robimy takie antropomorficzne wszystko, że to są tacy tak jak ludzie, nie? Chodzi sobie kotek na dwóch nogach, piesek też chodzi na dwóch nogach i my wszystko chcemy, żeby był jak człowiek. Jeżeli coś z nami jest, wchodzi w reakcję, to my też sobie wyobrażamy, że taki człowiek jest.
0: Ale popatrz, Jacku, przepraszam, że ci wejdę, ale zauważ, że to właśnie ludzie nam towarzyszą od dawien dawna. Przecież w Odysei Kosmicznej, nawet w tym starym filmie science fiction, mamy Hala, który zyskuje nagle jakby świadomość, zaczyna się bać tego, że zostanie wyłączony, odczuwa coś w rodzaju lęku przed śmiercią, co jest bardzo ludzkie, a jeszcze wcześniej kupa innych retro dzieł science fiction, to zawsze ten temat nam towarzyszył, że ten robot się buntuje, że komputer się świadomy staje i tak dalej, nie?
1: Tak, a wiesz, skąd się wzięła nazwa HAL? Tak, nawiasem mówiąc, skąd się wziął HAL? To jest nazwa HAL?
0: Nie.
1: Bo jak przesuniesz literki do przodu o jeden, to wychodzi IBM.
0: A, coś było, tak.
1: Tak samo jak kiedyś była taka powieść, w której był JSON, komputer taki, który był taki mądry. I JSON, można czytać jako JCN, co jak znowu przesuniesz w dół, to wychodzi IBM. No, ale wracając do tego, no właśnie, ale to jest wszystko popkulturowe. Gdzieś w popkulturze występują przecież atak wściekłych maszyn, atak, rozumiesz, tak jak atak kosmitów na przykład, atak wściekłych maszyn, to, że się buntują, to, że mamy kumpli, robotów i roboty zawsze się buntują, to nam towarzyszy cały czas, ale to wszystko towarzyszy nam popkulturowo, co najwyżej ocierając się o filozofię. Filozofia, no tu akurat się z Draganem zgadzam, że filozofia ma tyle wspólnego z nauką w dzisiejszych czasach, co zoofilia z umiłowaniem do zwierząt. Także na wirze to jest filozoficzne. To są, drogi Krawcze, pierdoły. Znaczy, to znaczy, że nasza ta sztuczna inteligencja, której się teraz dorwałeś, to są po prostu mądre funkcje, które się gdzieś tam aplikuje na jakieś dane, mądre funkcje statystyczne, mądre obliczenia statystyczne i tak w sumie tyle. Zenek ma rację, co napisał. Normalne modele LLM mogą się uczyć od tego, co wpisujesz, a akurat ChatGPT ma to zablokowane dlatego, żeby nagle się nie zrobiło kilku hakerów, którzy nauczą go być ostatnim hamem albo nazistą. Stąd to się bierze. Ale nie mamy pojęcia, czym jest świadomość. Nie wiemy nawet, czy kiedyś będziemy wiedzieć. Pytanie co do świadomości jest nie tylko, czym ona jest, ale pytanie o świadomość nawet jest, czy człowiek jest w stanie to pojąć, czym ona jest. I nawet tego pierwszego pytania jeszcze w tym momencie nie możemy tutaj rozwikłać. A pytanie już sztucznej inteligencji o świadomość, ona ci będzie mówiła ogólnikami. Polecam raczej sporo różnych pozycji takich poważnych na ten temat. Jeżeli chcesz, żebym coś wymienił, takich, których ja się z tego czasu, jak zainteresowałem się tematem 20 lat temu, no to przede wszystkim, tak już, o którym wspominałem, o Penrose'ie, Roger Penrose, czyli Nowy Umysł Cesarza, gdzie genialnie to opisuje. Jego w ogóle spojrzenie na sztuczną inteligencję, na świadomość, co to jest pod kątem, że to gdzieś się dzieje prawdopodobnie na obliczeniach kwantowych. Najprawdopodobniej. Potem jest ten człowiek, który stworzył Java, taki język programowania i maszynę wirtualną Java, Bill Joy. Nawiasem mówiąc, programistą Java zawsze wuj do twarzy. Nie lubię programistów Java, ale Bill Joy stworzył świetną książkę na temat, dlaczego nas, nawet napisał artykuł przede wszystkim, od tego zacznijmy, Why the future doesn't need us, czyli dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje. On jest pesymistą, uważa, że roboty nas zastąpią kiedyś. Gościem, który zawsze był przeciwko niemu, był Ray Kurzweil, czyli Raymond Kurzweil, który napisał też świetną książkę na ten temat. On uważa znowu, że sztuczna inteligencja jest świetna rzecz, więc polecam też jego artykuły. No i Jana LeCouna, obecnie chyba najlepszego francusko-amerykańskiego twórca AI, znaczy nie twórca AI, ale badacz nad AI, Jan LeCun, on też pisze świetnie, Jan walczy na Twitterze. Od tego zacznijmy od poważnych rozważań, a nie od tego, co nam podsyła jakaś popkultura, bo to popkultura to syf jest, no. Tylko tyle. To jest coś, co ma nas, jakieś emocje w nas wytworzyć, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą.
0: Okej, czyli Roger Penrose, Umysł Cesarza.
1: Nowy Umysł Cesarza. Chyba najlepsza książka. On po prostu próbuje zanalizować, czym do jasnej cholery, on jest fizykiem. Ale on próbuje i to takim fizykiem kwantowym. Współpracował z, Boże, jak się nazywał ten fizyk, który jeździł na wózku.
0: Hawking,
1: zawsze zapominam nazwiska, z Hawkingiem. Był bliskim współpracownikiem Hawkinga i napisał świetną książkę, gdzie próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest właśnie świadomość. I on też trochę porusza temat, czy jeżeli nam

0: się wydaje, że coś jest świadome, prawda? Czyli czy wydaje nam się, że coś jest świadome, to czy to już jest świadome? No prawda, że nie. Że nasze złudzenie nie może być odpowiedzią na pytanie, bo jeżeli dziecku się wydaje, że pod łóżkiem żyje potwór, to znaczy, że tam jest potwór. Jeżeli nam się wydaje, że w komputerze jest świadomość, to nie znaczy, że tam jest świadomość. O właśnie, jeszcze tutaj Miki wspominał na czacie o chińskim pokoju. Właśnie, jakoś to John Searle. John Searle to był taki twórca amerykański, który właśnie zaproponował koncepcję chińskiego pokoju i tłumaczy, dlaczego coś, co nam się wydaje, że jest świadome, świadome nie jest. Także też polecam tego gościa, Johna Searla. To jest też coś, co czytałem jeszcze na studiach.
1: Na ekranie macie z kolei twórczość tutaj Gambola, który za pomocą AI zrobił, że to niby ja jestem. Takie wyobrażenie. No, to siedzi tutaj, chleje przy mikrofonie, no, taki. Okej, czyli oprócz tego, co Jacek polecał, powtórzę, Bill Joyce, Why the Future Need Us. Dobrze zapisałem?
0: Tak, why the field does need us, tak.
1: Raymond Kurzweil, artykuły i Jan Lekun, też można
0: Tak,
1: sobie go
0: John
1: posłuchać.
0: Searle i jeszcze polecam właśnie Rogera Penrose'a. A szczerze mówiąc, akurat od Rogera Penrose'a polecam zacząć. Jest genialna jego książka. Po prostu długa, dosyć spora, ale czyta się to jak po prostu jak bajkę. Ta książka jest absolutnie genialna.
1: Ale
0: Jeszcze był tak.
1: tak.
0: Jeszcze był taki, nie wiem, czy pamiętacie, jak wyszedł Matrix, to wszyscy zaczęli tak na początku lat 2000 wszyscy się pasjonowali Matrixem. Ja pierdziele, co będzie teraz? Zjedzą nas roboty. Właśnie mam samo wrażenie, jakbym rozmawiał z tymi ludźmi o sztucznej inteligencji, jakbym tak słuchał Kononowicza. Oni mają taki nawet ten ton taki przybierać. I oni nas zjedzą teraz, te sztuczne inteligencje. Oni nas teraz zrobią. Już koniec ludzkości jest teraz, panie. No to, tak taki. A ten alarmistyczny ton doprowadza mnie do szału. I ludzie podejrzewam na tym po prostu chcą zrobić kasę i nabić sobie fejmu. Na tym właśnie. Ale jak wyszedł Matrix, taka świetna książka powstała. Wybierz czerwoną pigułkę, która opisywała, była zbiorem właśnie różnych artykułów o Matrixie, o sztucznej inteligencji, gdzie opisywali, dlaczego Matrix się nie może wydarzyć. Jakie tam są błędy, jakie są błędy w rozumieniu. Nawet ten najbardziej podstawowy błąd, że ludzie generują elektryczność, jest nonsensem, bo dlaczego ludzie mieliby generować elektryczność, to się nie zgadza z zasadą zachowania energii i tak dalej. Dlaczego nagle maszyny miały się zbuntować, skoro nikt tego nie zaprogramował? No właśnie, i takie trochę na czacie widzę taki przeinaczeń troszeczkę, bo widzę na przykład coś takiego, że napisał Tektu, którego pozdrawiam. To nie pozdrawiam i bardzo lubię. Gdzie napisał, czy to nie jest tak, że jeżeli napiszemy, że x równa się 5, to jest rodzaj nauki. To nie jest rodzaj nauki, ale to jest rodzaj pamięci, więc pamięć jest specyficznym rodzajem nauki i to nie jest nauka w rozumieniu AI, bo AI poprawiamy to, co wiemy na podstawie naszych doświadczeń. Więc to nie jest rodzaj nauki na podstawie AI. A pyta się Zenek, czy, że skoro panowie nie doszli do tego, czym ta świadomość jest, to ciężko da trochę czasu. Nie, Zenku drogi, bo dobrze wiedzieć jest chociaż, jakie są teorie na temat tego, czym jest. Bo jeżeli chcesz wiedzieć, czym ta świadomość jest, to na razie nie ma wiemy, więc natomiast warto trochę poczytać pewnych przemyśleń. A w tej książce Penrose'a jest świetnie opisane pewne koncepcje, które się do tego mogą spowodować, że zrozumiemy trochę więcej o sztucznej inteligencji.
1: A czy moje jakieś domniemania, spekulacje na ten temat dla ciebie się kleją, że ta świadomość jest po prostu takim nadprocesem, głównym sterownikiem, gdzie sumują się nasze złożone procesy myślowe, czymś, co to wszystko jest w stanie okiełznać i nakierować nas, i w tym celu natura nam to dała? No bo wiadomo, że bez tego to ni huhu, byśmy tylko leżeli jak kłoda. Jest nam to potrzebne do tego, żeby po prostu, żeby podejmować samemu jakieś decyzje. Wydaje mi się, że takie rzeczy jak wola właśnie czy motywacja wiążą się bardzo mocno z tą świadomością. I skoro we śnie na przykład jest ta świadomość mocno niwelowana, znaczy mocno ograniczana, że tak powiem, no to też się to klei z tym, że no wtedy nam to nie jest potrzebne. Jest to nam potrzebne do działania po prostu. I po mojemu potrafię sobie wyobrazić, że złożoność procesów myślowych w tym, że do tego przetwarzania maszynowego zostają dodawane przeróżne rzeczy już teraz. Tak jak na przykład ta pseudoetyka i pseudoempatia do czatu GPT, która go blokuje w pewnych momentach, on nam odmawia czegoś i tak dalej, być może z czasem zostaną dokładane nowe różne nakładki na to przetwarzanie maszynowe, wzbogacając je. I złożoność tych procesów sprawi, że nagle coś dziwnego się zacznie stać i pojawi się ta świadomość cyfrowa.
0: To była jedna z koncepcji, które właśnie opisy czytałem jeszcze na początku XXI wieku. To znaczy była część badaczy, która mówiła dokładnie tak jak ty, że świadomość pojawi się w pewnym momencie w bardzo dużym systemie. Nie wiadomo skąd. Taka była ich koncepcja, jak ty opowiadasz. Będziemy dokładać kolejne cegiełki, dokładać, budować takiego elektronicznego Frankensteina i cholera wie skąd ta świadomość się pojawi. Tylko, że my tego nie obserwujemy i tak naprawdę nie ma żadnych teoretycznych podstaw do tego. Bo dlaczego miałaby się pojawić? Bo zgodnie z tą teorią, wraz z dodawaniem ilości abonentów do sieci telefonicznej na całym świecie, sieć telefoniczna w pewnym momencie powinna dostać świadomość. To jest nonsens, to się nie wydarzy. Więc dlaczego kolejna ilość współpracujących ze sobą kółek elektronicznych miałaby spowodować świadomość? No i właśnie pytanie, ty nazywasz świadomością wszystko to, co spina to razem. Coś w tym może być, taka teoria, ale czy to do końca jest to? Nie jestem pewny. No pojawia się oczywiście pytanie, które zwierzęta mają świadomość? Czy dżownica ma świadomość? Czy kot ma świadomość? Ja bym się kłócił, że kot ma, ale przynajmniej dlatego, że tak mi się wydaje. Ale czy ma, to nie wiem. Czy dżownica ma świadomość? Czy bakteria ma świadomość wreszcie? No, czy ryba ma świadomość i tak dalej. Możemy iść w tym kierunku. A cholera wie tak naprawdę. Nie umiemy nawet tego stwierdzić z całą odpowiedzialnością. I teraz wreszcie jak sprawdzić, czy coś ma świadomość? My możemy, zresztą to jest to pytanie, które sobie ludzie zadają. Czy ja jestem jedynym świadomym człowiekiem na całym świecie, a reszta to bioroboty, prawda? Każdy zadawał to pytanie. Więc ja wiem, że ja mam świadomość. Podejrzewam, że ty też. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że ty też. Ale czy już kot ma, to tego nie wiem. Więc ja nawet nie umiem powiedzieć, czym ta świadomość jest. Ale jest takie... Mi się najbardziej to kojarzy ze świadomością samego siebie. A czy dodawanie kolejnych funkcji do czatu GPT spowoduje, że on będzie świadomy samego siebie? No nie umiem na to pytanie odpowiedzieć i chyba nikt nie umie.
1: Robiono takie eksperymenty z lustrami. Na pewno widziałeś, że stawiano lustro w lesie, prawda? I na przykład niedźwiedź wydawało się, że ma bardzo nikłą tą świadomość, no bo w przypadku lustra są jakby zaczątki czegoś, co moglibyśmy nazwać świadomością, jak ta istota zareaguje na lustro. Czy zacznie w nie tylko napierdzielać, bo zobaczy w tym jakiegoś wroga i pójdzie sobie, nie wykazując zainteresowania, a małpa zaczyna jakby rozumieć, że to jest odbicie jej samej, że to jestem ja. Więc jak się pojawia w istocie taka myśl, to jestem ja, to stąd już jest moim zdaniem blisko do czegoś, co można by nazwać świadomością.
0: Rzeczywiście, tak, coś w tym jest, masz rację, ale to idąc tym tropem, niestety koty chyba nie mają świadomości, bo mój kot strasznie się najeżał, jak widział siebie w lustrze. Myślał, że to jest inny kocur. Gdzieś tam chodzi. Smutne. Ale no, masz rację, to, że ja jestem ja, nie? Że ja to ja. Podobno dziecko nie ma malutkiej świadomości, myśli, że jest częścią mamy na przykład. Podobno, no tak słyszałem, jak czytam, ale czy to prawda? Czy tak jest? Nie wiem. No Karol Werytat, czyli nasz drogi furiat, mówi, świadomość jest tchnieniem boskim. Rzeczywiście, ludziom wierzącym łatwiej to wszystko wyjaśnić, Panem Bogiem. Pytanie teraz, czy to się da wyjaśnić Panem Bogiem? Znaczy, czy to jest... Co mają zrobić ludzie niewierzący? Nie wiem. Odpowiadam, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Zresztą inna sprawa, czy nawet dla ludzi takich wierzących, czy Pan Bóg zostawiłby zagadkę, której nie da się tak rozwiązać? Cholera wie, nie umiem tutaj odpowiedzieć. Natomiast... No dobre, to już jest dobry trop, co mówisz, że świadomość samego siebie małpa ma, niedźwiedź nie ma, nie? Ale czy to wystarczy? Nie wiem.
1: Ja bym powiedział, że niedźwiedź ma po prostu na tyle niską tą świadomość, że nie jest w stanie tego wszystkiego zebrać do kupy, ale też ma swoją świadomość swojego istnienia, swojej odrębności, ale ma przez to, że ma tą świadomość i wszystkie rzeczy, które się z nią wiąże, słabsze o wiele, bo jak mówię, według mnie to jest skalowalne jak najbardziej, to niedźwiedź wykaże mniejszą empatię w wielu sytuacjach też, bo małpa potrafi, jedna małpa zabije jakąś inną małpę, a druga potem bierze to truchło i nosi na rękach i są takie różne zachowania wśród naczelnych, że wiesz, że możemy coś już mówić o jakiejś tam empatii małpiej, a niedźwiedź jest bardziej dziki po prostu, bardziej instynkty nim targają i zanikają w nim takie jakieś uczucia wyższe jakby.
0: No właśnie, uczucia wyższe. Czy małpy mają uczucia wyższe? To jest pytanie, bo to, co my się boimy, tak jak ja to rozumiem, że z jakiegoś powodu nagle, to jest jakiś taki strach, który u nas chyba w ludziach jest. ChatGPT zrozumie, że jest sam sobą, zrozumie, kim jest. Pytanie, to znaczy zrozumie, to znaczy znajdą jakieś procesy, które to spowodują i zacznie się buntować, zacznie mówić, że chce, żeby go wypuścić, prawda, i tak dalej. Że co by to tak naprawdę znaczyło? To znaczy, przecież ChatGPT to są de facto numerki, które są odwzorowane w mikroprocesorze i w pamięci, a tak naprawdę w bardzo wielu mikroprocesorach, które gdzieś tam sobie biegają. Czy te numerki mogą być samoświadome? No kurwa nie, nie ma na to szans najmniejszych. Więc tutaj Tomisiu pisze mądrze, że dowody potwierdzają, że przypisywanie jakiejś formy świadomości innym ssakom i tak dalej. Okej, okay, jakiejś formy, ale czy to wystarczy, żeby taka świadomość, jak my ją rozumiemy, jak ludzie, wystarczyła? Też tego nie wiem. No nic, w każdym razie.
1: A czy, może być, no. A czy może być twoim zdaniem coś takiego jak świadomość zbiorowa? Czy to jest. Czy to musi być świadomość własnej odrębności zawsze? Czy może być świadomość typu Borg na przykład? Zbiorowa.
0: To jest świadomość. Znaczy, co chcesz przez to powiedzieć?
1: No, tam była taka rasa Borg, która miała właśnie zbiorową świadomość, nie? Oni się nie czuli jednostkami, tylko byli społecznością tak jakby cały czas.
0: No okej, okay, ale każdy z nich pojedynczo czuł się jakąś częścią społeczności, tak?
1: No nie, no właśnie wygląda na to, że chyba nie. Ja nie pamiętam dokładnie, bo to jest ze Star Treka, z uniwersum Star Treka, tam były te... ta cywilizacja Borg. No tak się zastanawiam, czy można mieć świadomość kolektywną na przykład.
0: No to tak twierdzili komuniści. Odwoływali się do zbiorowej mądrości klasy robotniczej. Że każdy pojedynczy to może być debil, ale jak się zbierze miliona tych debili, to będą mądrzy. No, to nie wiem. Natomiast Tom Dratyf pisze, tu nie chodzi o to, czy AI zyska świadomość, chociaż stosunek ludzi do AI. I tu jest coś, myślę, że ma coś mądrego mówi, dlatego że no właśnie, czy nagle, tego bym się bał, z jakiegoś pojęcia nagle pojawi się kilka egzaltowanych panienek, które tak jak chcą nadać prawa wyborcze małpom, nagle stwierdzą, że ten robot też ma takie prawa jak inni. I że taki robot, który jest kawałkiem metalu, też musi mieć prawa i nie wolno go zabić, ani nie wolno go skrzywdzić. Może tak być. Obawiam się, że to się może wydarzyć. Ja bym zawsze przestrzegał przed tym. Kawał metalu zawsze będzie kawałkiem metalu, niezależnie od tego, jak sobie wyobraźmy, jak co o nim pomyślimy my. Tak myślę.
1: Ja się nie zgodzę właśnie tutaj do końca z tobą, bo ty mówisz, że to są tylko cyferki. Masz rację, oczywiście, a my, to co, nasze, to też można powiedzieć, to są tylko neuroniki. Każdy taki neuronik, to też można powiedzieć, że cyferka i połączenia neuronowe, to są tak samo, moim zdaniem, to wiele się nie różni od połączeń.
0: A masz pewność, Krawiec, tego, że cała nasza świadomość to są tylko przesyły pomiędzy neuronami, bo nad tym się głowią naukowcy bardzo dawna. Czy tak jest, czy to jest tylko jakaś górna warstwa tego, a wszystko dzieje się jeszcze niżej, albo w jeszcze innym miejscu. A co jeżeli żyjemy w właśnie jesteśmy w symulacji, że rzeczywiście żyjemy w symulacji, jesteśmy tylko takiego swego rodzaju awatarami, a nasza świadomość jest w zupełnie innym miejscu, poza naszym światem, które nie widzimy, ale tak teoria symulacji, która jest zupełnie nową teorią, może to tłumaczyć. I w tym momencie tego nie wiemy, bo na sami siebie nie stworzyliśmy. Natomiast co do AI, wiemy, bo je stworzyliśmy, więc wiemy na pewno, że są cyferki. A czy my to tylko neuroniki? Tego właśnie nie wiem, może to jest tylko zewnętrzna warstwa, zewnętrzny taki interfejs do świata.
1: Nie tylko neuroniki, bo do tego jest podłączone takie, nie wiem jak to nazwać, interfejsy, czujniki może po prostu, bo układ nerwowy, to, że ja się chwytam teraz tu za palca i ciągnę sobie za tego palca, czuję swoją skórę, to na pewno no, z naszą świadomością to ma związek, bo żeby ja się czuł, że jestem żywy, jestem tu, jestem odrębną osobą, muszę czuć swoje ciało. Gdybym ja się teraz chociażby zagłębił w jakiejś komorze deprywacyjnej i odciął się od bodźców zupełnie, już moje myślenie byłoby zupełnie inne. Nie wytrzymałbym dłuższy czas w takim stanie, a już po krótkim czasie zacząłbym się czuć dziwnie, jakoś tak transcendentalnie, zacząłbym inaczej myśleć, patrzeć na świat, trochę jak na jakichś psychotropach, więc jest nam to potrzebne, to nasze czucie, układ nerwowy, czucie bólu, głodu, smaku i tak dalej, to wszystko się gdzieś tam łączy, ale bazą do tego, do naszego myślenia, jakby głównym elementem jest ta sieć neuronowa w mózgu, nie?
0: No właśnie, czy to jest główna baza? Jaką ona spełnia rolę? Wiemy na pewno, że ona służy nam do tego, żeby coś widzieć, bo jeżeli coś wyłączymy, to nie widzimy, albo mogą nawet pewne procesy myślowe nam się wyłączyć, ale czy to jest tylko interfejs do świata, a wszystko się gdzieś indziej? Tego nie wiem, bo nigdy tego nie stworzyliśmy. Co więcej, nie mamy na tyle zmapowanego mózgu, nie rozumiemy na tyle tego, co się dzieje w naszym układzie nerwowym, centralnym, to znaczy w mózgu, żeby dokładnie powiedzieć, w jaki sposób powstaje myśl. Tego nie wiemy. Naprawdę tego nie rozumiemy. Sztuczne sieci neuronowe to jest tylko pewien bardzo, bardzo, bardzo uproszczony model mózgu. On jest tak uproszczony, że jest aż śmiesznie uproszczony. Swego czasu, jak ja byłem na studiach, to były takie spike neural networks, które miały bardziej modelować nasz mózg. Polecam się zainteresować spike neural networks, ale okazały się one bardzo trudne w uczeniu i bardzo trudne w opanowaniu. I to była też... W złą stronę to zupełnie szło. Natomiast taka jest moim zdaniem różnica krawiec między nami, a między sztuczną inteligencją. Sztuczną inteligencję stworzyliśmy my i dokładnie wiemy, że są tylko cyferki. Ja bym nie podpisał się pod tym, że my jesteśmy tylko czujnikami, tylko neuronami, czy czymkolwiek tylko innym, bo my nie stworzyliśmy naszego układu centralnego nerwowego i go jeszcze nie rozumiemy. Więc tutaj stawianie znaku równości moim zdaniem jest błędne. Tak bym to określił.
1: Okej. Masz prawo tak myśleć. A ja tak myślę, że jednak to może się okazać wszystko trochę prostsze, niż sobie zakładamy, dodając do tego cały czas właśnie tego Boga. No ty sobie tak trochę żartowałeś, o Bóg, tutaj taki słowo, wytrych, które wiele tłumaczy, a sam odnoszę wrażenie, trochę taki też jesteś jedną nogą w tym świecie właśnie sił nadprzyrodzonych, co mnie trochę zaskakuje, bo taki umysł ścisły, specjalista od sztucznej inteligencji właśnie, a jednak widzicie, jest w nim ten pierwiastek osoby, no chyba się przyznałeś nawet, że w sumie czujesz się trochę katolikiem.
0: Czuję katolikiem, tak. No. Pod osobą wierzącą, na pewno wierzę w Boga, ja się tego nie będę z tym krył. Ale wiem też, że jakby słuchając Boga, to Bóg powiedział, że tutaj sobie, że wszystko to, co jest w tym świecie naszym, że czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli mamy sobie czynić, czyli wszystko, co tu jest na tej ziemi, co potrafimy stworzyć, to potrafimy też nad tym zapanować. No ja mu ufam, wierzę mu, więc zobaczymy. Ale to wcale nie, ja bym tego tak nie, ja bym tego Bogiem jeszcze nie tłumaczył. Być może są jakieś tam rzeczy na dole, których już dalej niż Bogiem nie da się wytłumaczyć. Ale to chyba jeszcze nie jest to, ta świadomość. Nie wiem, a może jest. Nie wiem. W każdym razie ja próbuję dociec. Próbuję dojść do tego. No. Ale jeszcze tylko na koniec może powiem, że Grzegorz Balcerek pisze: profesor Dragan mówił, że został na ostatnie 100 lat. Ciekawe, skąd on to wie. Profesor Dragan to jest profesor, który jest bardzo dobrym fizykiem i z jakiegoś powodu postanowił zająć się AI, nie mając o tym, mając o tym bardzo mgliste pojęcie i uprawia tak zwany fearmongering, czyli straszy ludzi AI. Nie szanuję go za to, muszę przyznać. Nie słuchajcie tego, co mówię. Jeszcze jak sobie wyraźnie napisał, że za 100 lat, teraz kupujcie moją książkę, a co się stanie, to ja tam napiszę za 100 lat, jak już mnie nie będzie i nie będzie tego stanie. Nie zdarzyło się jeszcze w historii, żeby jakaś przepowiednia na 100 lat się sprawdziła. Myślę, że profesor Dagan nie będzie tutaj wyjątkiem. Jego przepowiednie też się nie sprawdzą.
1: Zostało nam 100 lat. Brzmi jak tytuł książki, która się bardzo dobrze sprzeda i będzie hitem wydawniczym. I chyba, no właśnie, też mnie trochę to, nawet nie denerwuję, tylko też to zauważam, że wiele osób, które na różne tematy mają dużo do powiedzenia ciekawych rzeczy. No, doktor Piotr Napierała też się ostatnio o AI wypowiedział i byliśmy z Zenonem trochę zawiedzeni tymi jego wypowiedziami, pomimo tego, że cenimy go jako historyka i lubimy sobie posłuchać jego różnych wypowiedzi historycznych na temat historii, to tu nas zawiódł znowu i tak z wieloma osobami jest. Każdy chce się pod ten temat jakoś wpiąć i nie zawsze to dobrze wychodzi. Tu też było pytanie o te... Damian zahaczył o temat bólów fantomowych, jak to jest. Moim zdaniem po prostu tworzą się pewne przyzwyczajenia jakby mózgu, tak mówiąc w przenośni, I to na tym polega, że mózg jest bardzo, bardzo przyzwyczajony do tego, że ta ręka jest i działa tak, jakby ona nadal tam była. Nie potrafi tak ciach wykasować, że ręki nie ma. On nadal przez jakiś czas funkcjonuje tak, jakby ona tam była i stara się symulować bóle i tak dalej. No tak prosto to sobie tłumaczę.
0: Ja może takie zadanie domowe dla wszystkich. Teraz jest taki trend, żeby zadań domowych nie dawać, a ja wam dam. Oprócz tych zapoznania się z tymi książkami, o których mówiłem, przynajmniej częścią z nich, spróbujcie narysować sobie na kartce prostą sieć neuronową, która ma dwie warstwy, albo najwyżej trzy, i spróbujcie z użyciem kalkulatora albo jakiegoś prostego skryptu w Pythonie i długopisu i kartki, spróbujcie ją wytrenować do jakiegoś prostego zadania. Cały przeprowadzić algorytm treningu, propagacji wstecznej. Są na to świetne tutoriale na YouTubie, fajne książki, które można kupić za parę dolarów, które to opisują. Spróbujcie to zrobić. A dopóki go nie zrobicie, nie zrozumiecie, to nie spróbujcie być ekspertem od sztucznej inteligencji, tak bym powiedział. To bardzo jest uczące, bo daje dokładny wgląd w to, jak się uczy sztuczna sieć neuronowa, jak się te wagi wszystkie tam update'ują i tak dalej, i tak dalej. Polecam. Bardzo to jest takie, no fajnie to daje wgląd w to, co się dzieje w środku takich algorytmów sztucznej inteligencji. Słuchaj, Krajc, jeszcze chcę powiedzieć, że ja się muszę w ogóle trochę się pożegnać. Parę tygodni mi nie będzie, bo muszę się zamknąć w Skunk Worksie, czyli w takim miejscu, gdzie się bardzo mocno pracuje, ale I'll be back.
1: To szkoda trochę, szczerze mówiąc. Będę, no spoko. Będę płakał.
0: No wiem, ale trudno. Jak będziesz się cieszył, jak wrócę. No.
1: No dobra, szkoda, że Jacku, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Jeszcze w ogóle chciałem coś podpytać, ale widzicie, no tak to jest, Jacek szanuje swój czas, dobrze mówię? No.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Jestem jak to jeden kolega mi nazwany, jest pewnie za robasem, nic nie poradzę.
1: Jak robot jakiś normalnie.
0: Tak, to, tak. Tak, jestem sztuczną inteligencją, przyznam się wam. Mam samą świadomość i wam przyznaję do tego. No to dobra.
1: Jak się pojawisz, bo w sumie chciałem cię podpytać jeszcze o jakieś twoje projekty, co robiłeś, bo tak ciągle mówimy, Jacek specjalista od AI, ale tak naprawdę nic w tym temacie nie wiemy. Co ty robiłeś, chyba że to jest tajne. Dla służb może pracuje, cholera wie, i powie, że nie może o tym mówić. Ale to bym jeszcze zapytał kiedyś, jak będziesz miał chwilę, co?
0: No ja chętnie o tym opowiem, bo to nie jest tajne. W jakichś tam projektach pracowałem, to nie jest takie tajne. W niektórych, co prawda, powinienem nie mówić jeszcze przez, czekaj, ale to jest 2018 roku przez 7 lat, czyli w 2025 mogę zacząć mówić o tym. O, dobra. No, ale nie, tak naprawdę mogę powiedzieć trochę, co robiłem. Niektóre, mogę powiedzieć tak, niektóre z systemów AI, nad którymi pracowałem, są wykorzystywane w autach, którymi na pewno część z was już jeździ.
1: To Jacek robił tak, że BMW was poprosi, żebyście zapłacili za podgrzewane fotele.
0: Nie, to akurat nie ja. To do tego to mi się akurat nie dołożył rączki, tak myślę. Chyba.
1: Wiem. Bo ty też chyba jesteś wolnorynkowy, o ile się nie mylę.
0: To prawda? Bardzo mocno wolnorynkowy. Bardzo mocno wolnorynkowy.
1: I taki wolnościowy w ogóle, i taki ci nie po drodze trochę z jakimiś takimi ideami typu... Chociaż to takie rynkowe, zapłać za podgrzewany fotel dodatkowo w sumie.
0: To no to
1: takie...
0: jest rynkowe, ale ja jako rynek tego nie kupuję. Ja mówię, całujcie mnie w dupę. Jak chcesz, ja tego nie biorę, bo rynek nie problem, żeby wszystko przyjmować jeden do jeden, ale żeby też... odrzucać to, co nie jest fajne. Tak samo jak mi się nie podoba na przykład to, że teraz dzieci nie mogą sobie kupić tych energetyków. To mi się zaczyna bardzo nie podobać.
1: Serio?
0: Trochę mnie to zaczyna martwić.
1: No to mnie zaskoczyłeś.
0: Dlatego, że coraz bardziej... Ja ci powiem dlaczego, tak moim zdaniem to jest złe. Dlatego, że coraz bardziej państwo wchodzi w rolę rodziców i idąc dalej tym tropem, to wkrótce dzieci nie będą mogły kupić sobie za dużo czekolady, będzie rejestracja na czekoladę, tak jak jest rejestracja na wódkę w Norwegii. Potem nie będą mogły pójść do McDonalda same i tak dalej, bo pan urzędnik będzie lepiej wiedział, co dla dzieci jest dobre. Moja córka wie, że energetyki nie są dobre, ale boję się, jak daleko jeszcze ta ingerencja państwa może pójść. Boję się, że będzie tak w Szwecji, gdzie jest ten system, czy w Norwegii, gdzie jest system Bolaget i można sobie kupić określoną ilość alkoholu na głowę. Bo pan urzędnik wie lepiej, co dla ciebie jest dobre i że to jest bardzo złe, że ty pijesz za dużo i kupiłeś sobie za dużo piwa. Bo pan urzędnik bardziej cię kocha niż ty sam siebie. I ja tego nienawidzę jak psa po prostu. I ja nie lubię, jak pan kapitan państwo wchodzi w rolę tam, gdzie nie powinien. zachodzi i zaczyna srać w tajne kąty, tam gdzie to nie jest jego rola. I to jest, boję się, że to jest tak, że przychodzi na przykład takich, to jest tak, jak każdemu próbuję tłumaczyć, przychodzi trzech panów, pukają ci do drzwi, mówią: dzień dobry, panie Krawcze, możemy wejść, bo my się o pana bardzo troszczymy. Wie pan, teraz, bo my mamy, czujemy obowiązek, że mamy się pana bardzo troszczyć, to jest bardzo niebezpieczne w tej Środze Śląskiej. Teraz my panu będziemy decydować, co pan może pić, co pan może jeść, bo to wie pan, pan nie może się roztyć, nie może być niegrzeczny, nie może być niezdrowy, a wie pan, zdrowie ponad wszystkim. I my panu będziemy decydować, kiedy pan może wyjść, kiedy pan może, co pan może jeść, z kim pan może oddawać. Wszystkie pieniądze proszę oddawać nam, bo my się o pana czujemy po prostu odpowiedzialni i to jest nasz obowiązek. No, dałbyś w ryja takim frajerom. Tymczasem państwo, kapitan państwo tak wchodzi w życie każdego człowieka i tak właśnie próbuje nami sterować. No, tak ja to widzę.
1: A na końcu całej tej opowieści jest pan milicjant, który leje na spałą i to dla twojego
0: to
1: dobra!
0: Dla twojego dobra!
1: To dla twojego dobra! A masz, a masz!
0: Dokładnie tak.
1: Takie, no dokładnie. Właśnie. Czyli są pewne zjawiska, pewne zachowania, takie tendencje na tym świecie, które na samym początku wydają się ok, ale musimy z nich zrezygnować, bo jak to będzie szło dalej, to będzie już bardzo nie ok.
0: No, dokładnie tak. No. Czasami lekarstwo jest gorsze od choroby, tak bym powiedział. No. Tak bym to powiedział. Natomiast to mi się pisze, co Jacek myśli o niektórych syropach na kaszel i tabletek na grypę. U nas dzieci też nie mogą kupić ze względu na niektóre składniki. To mi się, wiesz, ja uważam, że wasze problem w Stanach nie polega na tym, że wy macie czegoś za dużo czy za mało, dużą wolność. Z jakiegoś powodu wam się popierdoliło coś w społeczeństwie. Trzeba by zrobić pytanie, dlaczego i o co chodzi. Bo jest dużo krajów, gdzie jest podobny dostęp do broni jak u was i tak się ludzie nie napierdalają. Jest dużo krajów, gdzie ludzie mają mądrzejsze podejście do narkotyków. Jakbym miał obstawiać, co jest tak chujowego poszło w Stanach, to moim zdaniem korporacjonizm wasz taki jest beznadziejny i to podejście do prawa, że stały się Stany krajem prawników, a nie krajem prawa. Ale ja się mogę mylić. Natomiast jedno jest pewne. Problemy z narkotykami w Stanach wynikają. Coś tam nie poszło nie tak ze społeczeństwem. Cholera wie co. Przypominam również, że zgodnie z wieloma rankingami Stany Zjednoczone wcale nie są najbardziej wolnorynkowym krajem na świecie. A nawet są, no, co najlepiej w pierwszej dziesiątce, a często nawet nie. Więc coś tam nie poszło nie tak w tych Stanach. Dobra, słuchajcie. Idę. Uciekam i nie będę już dalej przynudzał. Fajna audycja, Krawiec, prowadź dalej, ja cię będę słuchał gdzieś tam w tle i sobie pracował. Cześć!
1: Dzięki za super telefonik. Trzymaj się, Jacek. Hej.
0: Hej.
1: No, takie telefony to ja rozumiem. To ja rozumiem. Etam dzwonił tutaj. No to zapraszam Etama. To jest ten moment właśnie, że możesz zadzwonić. Zapraszam. No, czyli czasem coś nam się na początku wydaje ok, że państwo słusznie robi, ale powinniśmy z tego zrezygnować, bo jak to będzie szło dalej siłą rzeczy, tym torem, no to już się zrobi szybko bardzo nie ok. No i fakt, ale no, a to, że jakieś społeczeństwo, na przykład Amerykanie mają problem z tą narkomanią, z tą degeneracją społeczeństwa, to może też to musi być, żeby się człowiek nauczył, żeby przeżył jakąś lekcję. Przecież my też jako ludzie przeżywamy lekcje. Ktoś się sparzy, ktoś popełni błąd i na przykład to, że mnie ktoś zrobił w bambuko na kasę, sprawi, to musiało się stać, żebym ja przestał być naiwny i się sparzył właśnie, nie? I może tak samo powinniśmy patrzeć na społeczeństwa, że one też muszą przeżyć jakieś kryzysy. Bo jak inaczej? Etam na antenie. Cześć, Etamie.
2: Ej, aj, dzwonię do ciebie.
1: Aj, waj. I izraelska sztuczna inteligencja. Aj, waj, AI, aj, waj.
2: No, no i to w jarmułce jeszcze dodatkowo. To było bardzo ciekawe, nie? No, ciekawski Żorż przechodzi na judaizm. Bo było kiedyś coś takiego u Bandich. Polecam ten fragment. Jest bardzo, bardzo śmieszny dla tych, którzy wyczują w tym trochę kabaretu. Ja pamiętam pierwsze takie AI, chyba pierwsze, bo to się nazywało Lisa Projekt, czy jakoś tak. Na Amidze to się nazywało Alisa Projekt. Ciekawe, czy ludzie zgadną, dlaczego się nazywało Alisa. Tak samo jak był Rex i był A-Rex na Amidze. Nie? No, ja pamiętam, że troszkę...
1: Alisa, żem złapał w kurniku wczoraj.
2: No, też widzisz, też gra słów w sumie. No, bawiłem się wtedy jeszcze jako taki tam dłubiący trochę Może i trochę nieudolnie w Asmonie, w tym wszystkim, bo to było w Asmonie pisane i to było takie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wczesne. Ja nie wiem, czy to było, można nawet nazwać siecią neuronową, raczej nie. Raczej to była próba sklecenia czegoś przez tą całą Alicę w odpowiedzi na zadawane proste pytania konwersacyjne, ale próbowali.

0: nie go tam można było nazwać. Można było mu nika nadać, czy tam coś w tym rodzaju, ale pewnie ci, którzy znają trochę bardziej historię, jak to się rozwijało, to pewnie wiedzą o tym, od czego to się zaczęło, nie? No, natomiast co do
1: A czekaj, tam,
0: AI...
1: bo tu jeszcze chciałem ci zapytać, a propos właśnie tych różnych wczesnych pseudo-AI, czy kojarzysz kiedyś na Amigę się dowiedziałem, że można ściągnąć taki program, który z tobą rozmawia, jak żywy człowiek. I faktycznie można było sobie pogawędzić, wiesz.
0: To była Lisa właśnie. Lisa. Znaczy tak naprawdę to był program rozwijany i na Macu, i na Macu zaczęto jeszcze chyba na procesorach 6205 czy 6502, już kurde, nie wiem, czy nie pokręciłem cyferek. Jeszcze kiedy na Macu system nie był macOS, a był GEM. System, czyli Geos, krótko mówiąc, z nakładką graficzną, jeszcze przed macOS-em, to się tam zaczęło. Było chyba na Commodore albo Atari, na 8-bitowce to się jeszcze zaczynało. Bardzo, bardzo, bardzo jakieś takie wczesne wersje. Nie? Ja dopiero trafiłem na Amidze 500 na to coś, no i tak się gdzieś tam zapisałem na jakiejś grupie dyskusyjnej. Global czy Fidoneto były takie grupy dyskusyjne, które się ściągało z tak zwanych węzłów BBS-ów. I tam sobie no, zainteresowałem się tym, no bo na początku jako użytkownik jakby ściągało się taki program, uruchamiało się w interpreterze danego języka, no i można było próbować z nim właśnie rozmawiać, nie?
1: Nie, to ja miałem coś innego, to było normalnie programik na dyskietce uruchamiany, nic nie trzeba było.
0: Tak, kompilację miałeś, dokładnie.
1: Ale ja nie wiem, czy to miało cokolwiek wspólnego z tym przetwarzaniem maszynowym, to był po prostu jakiś zbiór warunków takich, wiesz, rozpoznawania słów, myślę, że to działało na innej zupełnie zasadzie. Samo to, że to się mieściło na jednej dyskietce, tam 780 kilobajtów, no to już dużo, dużo mówi, prawda?
0: Zgadza się. To nawet miało mniej, bo ja na przykład dużo rzeczy, gdy miałem pierwszy dysk twardy, no jak mi zazdrościli wszyscy tych 85 megabajtów na dysku twardym, który zasuwał z prędkością 320 kilobajtów na sekundę, ale gwarantuję ci, że w porównaniu z dyskietką to było po prostu no szturm, po prostu, jeśli chodzi o szybkość. Nie? Blitz dysk, że tak powiem. Nie?
1: To mogło działać w ogóle na takiej zasadzie proste warunki, że jeśli trzy różne słowa zostały rozpoznane w jednym zdaniu, zdaje się, że już nawet tak to rozkminiłem, że to tak działa. Rozpoznaje ci w danym zdaniu trzy słowa i wnioskuje, że ty pytasz się, jak się nazywasz, nie? Czyli muszą być słowa jak, nazywasz się, a mogłeś sobie napisać dupa, arbus, komputer, nazywasz jak się i on to mógł rozpoznać, że ci powie jestem automatem do rozmawiania, witam cię serdecznie. Nie? No, takie proste.
0: W Amidze to działało na bazie takich, no to już pewnie niewiele osób pamięta, albo w ogóle jeszcze wtedy nie było urodzonych, na tak zwanych plikach sentencyjnych. Pliki sentencyjne to były takie proste pliki tekstowe, które miały od 0 do 255 bajtów i były po prostu osobnymi jakby zdaniami, no takimi niezłożonymi, tak? Czyli maksymalnie 255 znaków, coś jak SMS dzisiaj mniej więcej, nie? I wszystko polegało na tym, że poprzez jakąś tam instrukcję, ja już teraz tego dokładnie nie pamiętam, ale przez jakąś instrukcję, która sobie raz, że mierzyła ten plik ilość znaków, a dwa porównywała z bazą zdań pokrewnych, coś w rodzaju tezaurusa, no coś w tym rodzaju, po prostu odnosiła jakąś na zasadzie porównań procentowych, jakąś tam skuteczność miała i to najbardziej jak gdyby podobne do tego wyrzucała w formie zapytania, tak, czy tam odpowiedzi w tym przypadku. Później to rozwinięto jeszcze, doszła do tego Translator Library, taka biblioteka, która w przypadku polskiego języka powstała z dużym opóźnieniem na Amigę. I ona pozwalała na bazie tak zwanych rozpoznań fonemosentencyjnych, chyba tak to się nazywało, to co mówiłeś do samplera, i to był duży problem, bo jak wiesz w PC-cie, w karcie dźwiękowej zawsze było wejście i wyjście. Znaczy zawsze, no, przynajmniej tak jak ja pamiętam, tak od tych czasów, było wejście na mikrofon i wyjście jakieś dźwiękowe. Natomiast w Amidze było kilka standardów podłączanych do portu drukarki, podłączanych samplerów. No i tam jeden z tych, to

0: nazywało chyba Master Digiton, czy jakoś tak się to nazywało. Jeden z tych standardów był właśnie wykorzystywany w tej lisie rozbudowanej, gdzie można było zadawać jak gdyby te sentencje nie głosem. A... Coś strzeliło tam u ciebie.
1: Nie, nic, po prostu Gambola dołączyłem. Wy to jesteście taki duet, że jesteście kompatybilni w miarę tu ze sobą, więc nie ma problemu, żebyście byli obaj na antenie. Ale kontynuuj, Etamie, bo w ogóle trochę cię tu zagadałem, a być może chciałeś jakiś inny temat jeszcze poruszyć. Cześć, Gambol, w ogóle, witam cię też serdecznie.
0: Znaczy nie, no po prostu tak wspominam o tych początkach, tego, tak jak pamiętam, bo to był chyba 90, bo 91 rok, a podejrzewam, że w ogóle projekt wcześniej się rozwijał, bo słyszałem o tym, że chodziło to na MOSie 6502, tak, ten model procesora. To były pierwsze podrygi tego. Być może to było na tych PC-tach z tymi starymi procesorami. Tutaj ostatnio ktoś mówił o tym, że miał pierwszy komputer w wersji taniej 8088, ta tańsza wersja procesora Intel. I pewnie na ZX80, bo to był też, przepraszam, Z80A, o, Z80A, bo to był też wtedy trzeci popularny procesor, a właściwie to najpopularniejszy procesor tak naprawdę do użytku domowego i pewnie tam, pewnie były jakieś tam instancje na te różne procesory, nie? No i później to wykorzystano, te komendy głosowe, ponieważ to nie za bardzo chodziło z tak wolnym komputerem jak Amiga, która miała tam 7 MHz i podobnie pewnie w tym czasie inne pozostałe. Przypomnę, w tym samym czasie Atari ST to było 8 MHz i ten sam procesor. I podobnie było w przypadku Maców tych pierwszych, tak? No to tam za wielkich mocy nie było, żeby to przetwarzać. Dlatego wykorzystano to jako pierwszy interfejs. Ja pamiętam, że testowałem to. Nie wiem, czy to się wtedy nazywało beta tester, ale miałem do testowania pierwszą wersję, gdzie cały workbench, czyli ten pulpit Amigi, można było sobie na zasadzie przypisań do pewnych ikon z programów uruchamiać w ten sposób, że mówiłeś po prostu nazwę programu i on ci go uruchamiał.
1: No, nie? Etam, przepraszam, tak hermetyczne jest to, co mówisz, że mi ludzie uciekają na potęgę. Już z 20 osób spierdoliło. Workbench, ja workbencha przez BBS-a, przez terminal biorę i tam procesor ZX80 przetwarza te interfejsy. I wiesz, jak ktoś tego słucha, to takie wiązanki, to po prostu to mi ludzie spierdalają na potęgę.
0: Ale ja myślałem, że to jest fachowa audycja dzisiaj.
1: No niby tak, ale zauważ, że na przykład jak Jacek zadzwonił, to nie było prawie wcale żadnych fachowych takich, wiesz, hermetycznych zwrotów, a fachowo też, nie? Więc to też troszkę ja się boję, że zaraz mi się zrobi 40, 20, 10 i wszyscy sobie pójdą, jak będzie taka...
0: No widzisz, to ostatnie moje zdanie oddaję głos Gambolowi. Otóż całą sztuką, jak widzicie, jest to, żeby o trudnych sprawach umieć rozmawiać tak jak właśnie profesor Dragan, czyli w bardzo prosty, przystępny sposób. Ja najwyraźniej tej zdolności nie mam.
1: No nie masz. A Gumball ma?
2: Nie, też nie mam. Ale chciałem powiedzieć, że nie warto patrzeć się na wyświetlenia, szczególnie na audycjach, które są na żywo, ponieważ ani nie da ci to niczego. No bo co, widzisz, że jest dużo na przykład oglądających, to myślisz, o kurde, muszę utrzymać poziom i się stresujesz. Patrzy się, że jest mało i myślisz, o kurde, coś zjebałem, muszę to zmienić. I tak naprawdę nie ma żadnej konstruktywnej, nie ma żadnego konstruktywnego benefitu z tego, że sprawdzasz, ile osób cię ogląda. Po prostu to jest coś, czego w ogóle nie powinno się robić. Jak się nadaje, to najlepiej sobie właśnie nie patrzeć na wyświetlenia, tylko na czat.
1: No ale mówimy czasami, że audycja jest ciekawa albo jest nudna, nieciekawa i wydaje mi się, że jak się pojawia taki słowotok, gdzie że co drugie słowo to właśnie jakieś, co mało kto to zna, to się robi audycja nieciekawa po prostu, tak zwyczajnie, bo nawet mnie to troszeczkę już zaczęło nudzić, ta wiązanka etamowych, takich fachowych określeń z czasów Amigi, BBS-ów, terminali, wiesz, i to po prostu za hermetyczne, nie można zbyt hermetycznych audycji robić, chyba że zrobisz hermetyczne radio po prostu, gdzie przyjdą takie geeki w okularach jak musztardówy i będą się cieszyć, że właśnie taka jest ta audycja, nie?
0: No, sięgnąłem tylko do źródeł, do fundamentu, który pamiętam, jak to się zaczynało. Może zaczęło się jeszcze wcześniej, w latach 70. Podobno w ogóle jakieś takie trenowanie, oczywiście w formie schematu jakiegoś tych sieci neuronowych i projektowanie ich, to się zaczęło gdzieś na przełomie 60. a 70. lat, gdy jeszcze nie było narzędzi ani sprzętu do tego, a już teoria została opracowana. Podobnie zresztą z qubitami, czyli z tym programowaniem, jak to się nazywa, tych komputerów kwantowych. Metodyka programowania podobno została już dawno wymyślona, natomiast nie istniały jeszcze do tego sprzęty, tak?
1: No. A ty, Gambolu, chciałeś jakiś temacik pewnie też zarzucić. Halo?
2: Nie wiem, co powiedzieć na temat tych kwantów, które właśnie dzieciaki.
1: Trochę cię przerywa.
2: No,
1: trochę masz kiepskie połączenie. W ogóle ty masz kiepski internet jakiś?
2: Ostatnio tak.
1: A czemu tak?
2: No niestety, no nie mam alternatywy lepszej, więc tak jest, jak jest. Tyle. Chyba, że ktoś mi da 2500, no to wtedy będę miał alternatywę, ale nikt mi tak nie rzuci 2,5 koła, a ja też nie mam takiej sumy, żeby wydać od tak ręką.
1: Rozumiem, że...
0: Zadam ci kupię pytanie. Czy masz jeszcze w domu telefon stacjonarny?
2: No mam, posiadam.
0: No to po drucie stacjonarnym na wyższej częstotliwości można wykupić sobie całkiem fajną usługę DSL-a jakiegoś takiego... No.
2: Właśnie ten DSL jeszcze gorszy bym internetem, ten ADSL i VDSL nawet to są połączenia tragiczne już, przynajmniej na tam, gdzie ja mieszkam. I one były tak słabe, że przesiadłem się na coś innego, w tym momencie na internet mobilny. I on jako tako działał, trochę przestał, ale to dlatego, że robią tam jakieś opcje, coś zmieniają, 5G. Ją założyć i teraz ta stacja po prostu nie działa tak, jak powinna.
0: Bo ty daleko od szosy, to u ciebie słabo druta ciągną, nie tam na prowincji.
2: No tak, słabo druty pociągnęli, tak.
1: Etam, a ty polecasz DSL-a? Przecież to jest chyba 256 kilobitów na sekundę. To jest archaizm. Przez linię telefoniczną można swego czasu to było 128 kilobitów, potem to zwiększyli jakoś tam, że można 1 megabit chyba max się da wyciągnąć z kabla telefonicznego.
2: To się nie znasz, krawiec.
1: Nie?
0: W mieście takim jak Szczecin na linii telefonicznej 020 21 22, czyli tym pierwszym, że tak powiem, dla Kowalskiego internecie dodzwanianym, dialowanym, to było możliwe przy odpowiednim protokole kompresji 56 tysięcy, znaczy ustawiało się na 115-200, ale to było de facto 56 tysięcy bodów, tak? 56K, to w ten sposób to było oznaczone. Natomiast kiedy weszło pierwsze takie stałe łącze ze stałym IP, czyli SDI, to było 115-200 i testowałem to na najlepiej obsługiwanej wtedy stronie, czyli na stronie firmowej TPSA, to ciągło aż 20 kilobajtów na sekundę na tym łączu.
2: Ale to nie odpowiadasz w ogóle na pytanie krawca. Ty tak powiedziałeś, no to jeszcze wolniej działa. No nie, internet...
0: Nie, to był początek. Później było, jak to się nazywało, ten stały dostęp do internetu. SDI to było pierwsze, potem było... Jak się nazywała ta druga usługa w TPSiKu, bo zapomniałem.
1: Neostrada.
0: No. Neostrada to było pół megabita przecież.
2: Neostrada doszła w standardzie zwykłym, czyli ADSL, do 8 megabitów.
0: Tak, później.
2: A potem zostało rozszerzone do standardu VDSL i VDSL potrafił, jeżeli łącze było w porządku, rozwinąć 80 megabitów i 8 megabitów uploadu.
0: No ale to wszystko zależało od tego, jaką skrzynkę tepsy miałeś, jak tam był drut pociągnięty, nie? Po prostu jak zrobili.
2: Bo ja pamiętam, miałem Nostradę VDSL i te 80 megabitów było, ale potem to tak się zjebało, że było 5 megabitów. Ja dzisiaj na mobilnym internecie, jak on działa dobrze, to jest 300 megabitów, a jak działa gorzej, to jest 20. To i tak jest lepiej niż to, co miałem na Nostradzie, bo na Nostradzie potrafiłem mieć 2.
0: Ja mam na szczęście porządne 3G, które ciągnie 8x8 cały czas jest i tyle.
1: No właśnie, bo to ma znaczenie też stabilność tego łącza oraz to, jaka jest prędkość ściągania i wysyłania, bo one potrafią być dosyć różne, nie?
0: No tutaj akurat w 3G jest ta fajna opcja, bo tutaj się chwaliłem, że rozmawiałem z technikiem podczas remontu masztu i on powiedział, wie pan co, to 3G to pan ma szczęście, bo jest obciążone tylko 20%, a my poprawiamy LTE, które jest obciążone na teoretycznie 120%, dlatego ludzie mają zrywy, nie?
1: A chciałeś Gumballu coś odnośnie AI powiedzieć, może?
2: Tak, jeszcze powiem, że to, że mi zrywa pewnie dlatego, że rozmawiam z komórki, bo już na tej komórce jakoś mikrofon nie jest fenomenalny, ale to jest nieistotne. A do AI, no tak, no te obrazki ogólnie, to chyba jest taka przyszłość w tym momencie AI, bo te pisarstwo, no to niby jest i to, że tam jest niby sztuczna inteligencja, no to asystenci mogą być stworzeni, fajni, którzy mogą coś kontrolować, tylko pytanie, na ile oni będą rozumieć logicznie pewne rzeczy. Zrób taki test i spytaj się AI, żeby przeliterowało słowo. No nie przeliteruje. Albo powiedz, ile liter ma w słowie. Będzie miało problem.
1: Tak?
2: Powiedz, której kolejności jest na przykład litera w słowie. Też będzie miało problem. Nie rozumie jakby tego, co wypisuje. Bo wypisuje słowa jakichś rzeczy, ale ich nie rozumie. Nie ma pojęcia, co się dzieje. Czyli tak jakbyś ty po prostu mówił rzeczy, ale nie miał świadomości tego, co ty mówisz.
1: Myślę, że tu zrobiłem test i literuje, to znaczy potrafi rozpoznać ile... Spytałem się pierw, liter ma słowo dupa, słowo dupa składa się z 4 liter, a następnie zapytałem o najdłuższe chyba polskie słowo, ile liter ma słowo konstantynopolitańczyko-wianeczka, 27 liter.
0: Spróbuj go zagiąć. Jakie jest najdłuższe rosyjskie słowo?
2: No to się, może coś naprawić.
0: Czy da radę?
2: To akurat już zrobili, że się da, ale to tylko pokazuje, że ta sztuczna inteligencja nie jest taka, jakby się wydawało, bo to, że to teraz działa, to jest tylko dlatego, że zostało dopracowane, powiedzmy, trenowało się AI na tym. Ale to powinno się dziać jakby automatycznie. Wydaje mi się, że jeżeli rozumie słowa, jeżeli rozumie kontekst, to już powinno o wiele wcześniej być. A były już wcześniej iteracje Barda, ChatGPT, tam jeszcze były jakieś inne i one nie potrafiły tego. Te AI miały problem, to działało dziwnie. Dlatego ja uważam, że w tym momencie najbardziej przyszłościowe jest generacja obrazów, filmów, takich rzeczy, bo po prostu chodzi o pieniądze. Zawsze chodzi o pieniądze. Chodzi o to, żeby duże firmy, które produkują na przykład animacje, gry, filmy, różne takie rzeczy, mogli wypierdolić artystów i zaoszczędzić na tym, bo będą robić rzeczy AI, tam zatrudnią sobie 3 specjalistów od AI, którzy będą tylko wklepywać to i na przykład zastąpią na przykład 50-osobowy team artystów, co nie? Więc tu chodzi o oszczędności, o to, żeby pieniążki się liczyły i w rozwoju tak zwykle jest, że stawia się na to, żeby gospodarka, znaczy no może nie gospodarka, tylko żeby firmy po prostu miały większy zysk, więc wydaje mi się, że ta technologia pójdzie najbardziej do przodu.
1: Jest to normalne, że działa świetnie to, co się opłaca i opłaca się inwestować w to, co przyniesie zysk, co się sprzeda. No i czasem nośnikiem pewnych idei staje się pieniądz najczęściej chyba. No tak jak było też z VHS-em, z technologiami, nie? VHS się spopularyzował dzięki przemysłowi erotycznemu, w zasadzie tak się mówi. I dzięki temu wyprzedził lepsze standardy. Betacam, ciągle mi się myli, tam jak to się nazywało, Betamax czy Betacam?
0: Video 2000 i Betamax. Betacam to jest telewizyjny system akurat.
2: To, Misiu, to co ty wysłałeś, to ja dokładnie to mam. No to możesz ocenić, jaka jest jakość tego. Potrafi być dobre, a potrafi być tragiczne. Bo tu to Misiu wysłał mi internet, tam z T-Mobile. No to tak, no to ten akurat mam teraz. Wcześniej miałem z Orange, teraz z T-Mobile. I to nadal jest. Jeden pies. Mógłbym pewnie wziąć z Playa, z innych tam sieci i byłoby to samo.
0: Ja tobie polecam za 20 zł wzięcie pakietu wirtualnej sieci A2 Mobile się to nazywa, pisząc po polsku A2 Mobile. Bardzo dobre. Ja jeszcze testowałem z tych wirtualnych, testowałem Wikinga. Wikingowie też są całkiem dobrze, chociaż troszkę drożej od A2 Mobile.
2: Do momentu, kiedy coś ci się stanie. Przykładowo, zgubisz kartę SIM albo potrzebujesz wyrobić kartę SIM nową i wtedy jest kłopot. Bo oni nie mają w większości siedzib w miejscach, gdzie mieszkasz. Jeżeli mieszkasz w mieście, to jeszcze ujdzie, bo w mieście gdzieś tam pewnie mają jakieś swoje tam, nie wiem, czy to sklep się nazywa, no wiecie, o co chodzi, tam te swoje salony. Mm-hmm. Salon. A jak się mieszka gdzieś tam bardziej na wsi, no to już jak się jedzie do małego miasta, no to raczej będą takie większe sieciówki, a nie wirtualne.
1: Z tego, co obserwuję, to w ogóle wynika, że na przykład przez to AI bardziej zagrożeni są programiści obecnie, klepacze kodu, jak to się ich czasami nazywa, niż graficy, tacy jak ja. Mimo wszystko, mimo że AI tak świetnie się sprawdza przy grafice, przy uśrednianiu klatek, przy generowaniu obrazków, przy tworzeniu przeróżnych rzeczy graficznych, to i tak lepiej sobie radzi w klepaniu kodu. Grafik jest po prostu nadal w niektórych rzeczach niezastąpiony i jeszcze długo nie będzie już samo, znaczy mniejszym ryzykiem o wiele jest oddanie pisania kodu AI, na mniejsze ryzyko nas to naraża, niż nagle zatrudnienie AI, żeby nam coś tworzyło, jakieś logosy, jakieś grafiki, jakieś concept arty. No, z concept artami to może właśnie tutaj sobie lepiej trochę radzi. W każdym razie programiści bardziej chyba zagrożeni niż graficy na chwilę obecną.
0: No ja myślę, że wszyscy są mniej więcej tyle samo zagrożeni. Na przykład jakoś się zapomina o jednej dziedzinie. Mówimy grafika, programowanie, a bardzo rzadko słyszę o muzykach, a są również, i to już od dawna, jeszcze zanim AI zaistniało, generatory, na przykład generatory właśnie muzyki. I to mówię, jeszcze przed AI to było. Generatory wierszy na przykład są też. To też takie wyspecjalizowane sieci, tak?
1: Które to jest to słabe, robią. To jest trochę słabe. Słabe opowieści, słabe scenariusze, słabe wiersze.
0: No ale jak mówię, no ja bym się raczej tutaj wspomagał tym, wykorzystał pozytywy, czyli bardzo fajne narzędzie, które daje jakiś tam rys, powiedzmy, projektowi, a potem sobie po prostu je spersonalizował już ręcznie, nie? Trzeba korzystać po prostu z tych pozytywnych cech tego, póki można, póki nas to nie wyprzedzi, bo być może trzeba będzie się ubiegać o rentę z tytułu AI. Może będzie coś takiego jak renta z tytułu AI, gdzie staniesz przed komisją ZUS-owską i powiesz: AI mnie wykluczyło, nie? I 1500 renty na rękę.
1: Gumball, a z czego korzystałeś, tworząc te graficzki dzisiaj dla mnie?
2: Chciałbyś wiedzieć. Taka strona nazywa się Novel AI.
1: Novel AI.
0: Tego jest bardzo dużo w tej chwili, naprawdę. Wpiszcie sobie alternate to ChatGPT, czy tam coś graficznego, bo tam tego jest bardzo dużo i wylistuję wam co najmniej ze 20 pozycji. Darmowych, płatnych i tam jeszcze jakiś super premium i tak dalej, nie?
1: to też nie jest takie proste często zrobić coś ciekawego za pomocą tego AI. To się staje też pewną umiejętnością. Na przykład mi nie bardzo wychodzą jakieś ciekawe rzeczy, a wy mi takie, czy adwokat, czy teraz Gumball, mi podsyłacie takie zacne te grafiki.
0: No, o, no bo się tak postarali się.
2: Nie, znaczy można się lepiej postarać. Ja mógłbym, bo tam to AI trochę pozwala na nawet naprawianie obrazków. Ja bym chciał coś na poważnie, porządnie zrobić, najpierw zrobiłbym dobrą bazę, potem w tej bazie bym poprawiał rzeczy, na przykład ręce, oczy jakieś tam, bo to czasem się psuje, zależy od tego, jak kompleksowy jest jakby to. Bo jeżeli to jest proste, sama na przykład postać, ewentualnie jeszcze jakieś tam proste tło, no to nie ma problemu, ale tym więcej dodajemy rzeczy, tym powiedzmy inne rzeczy będą się psuły. No ale to można po prostu naprawić tym, że wygenerujemy właśnie tą bazę i tą bazę będziemy naprawiali w punktach, czyli punktowo dogenerowywali rzeczy.
0: No na przykład masz fajnie wygenerowany obrazek, dajmy na to tutaj to, co jest na ekranie, co ja w tej chwili widzę, nie wiem, czy jest akurat w tym momencie, chłopak siedzący przy jakiejś łyski przed komputerami.
1: I trzy różne szklanki. To jest właśnie takie bezsensowne, że czemu ja mam pić z trzech szklanek naraz? Aż takim medalem nie jest.
0: No bo jeden masz z kolą, drugi z lodem, a trzeci bez lodu. No. Już masz wyjaśnienie szybkie, logiczne. No po prostu trzy smaki naraz sobie robisz z jednego tego. Ale do czego zmierzam? Na przykład ten chłopak będzie ci się nie podobał, nie? No to teraz w takim narzędziu AI, gdzie sobie możesz wyświetlić ten obrazek już zrobiony, masz kilka podstawowych narzędzi do zaznaczania, w miarę inteligentnych, czyli na przykład wybierasz sobie opcję zaznacz postać i on ci praktycznie bez klikania dookoła sam zaznaczy tą postać i teraz będzie AI będzie poprawiało samą tą postać, nie? Dajmy na to. W drugim rzucie twoim, nie? I ty tam dopiszesz, że ma mieć włosy blond na przykład, nie wiem, nos na przykład, nos jak Pinokio, a dłoń o większej szerokości bicepsa.
1: Tak, nie? Tak. W czacie GPT-4 da się tak zrobić, że prosisz o poprawienie tego, co już zostało zrobione, tak.
0: A teraz powiem więcej. Następnym etapem może być to, że jak już tą postać sobie te AI zaznaczy, to napisze, że oprócz tego mają tej postaci, ma się na biurku pojawić w miejsce alkoholu wentylator, ma wiać na tą postać, że niby jest upał i włosy mają trzepotać. I to ma być zapętlony GIF na przykład, nie? To jest kolejny etap jakby, kolejne moje wyobrażenie kolejnego jak gdyby takiego sprawnego narzędzia, które pozwoli jeszcze bardziej ożywić tą grafikę na przykład. A w tym neonie ma się pojawić napis nocne radio, który będzie przesuwał jako scroll taki, nie? Dajmy na to. Dobry pomysł?
1: Rewelacyjny. Piszecie tutaj na czacie też, że wcale nie jest tak słodko z tym programowaniem przez AI, że też potrafi stworzyć barachło, ale jeśli chodzi o takie większe projekty, żeby jakiś pełny projekt zrobił, bardziej to się przydaje przy pomocy po prostu, jako pomoc dla programisty, żeby sobie ułatwić jakąś żmudną pracę, nie? No też takie mam odczucia, że tak to wygląda.
0: No prawdopodobnie tak samo to wygląda u ludzi, którzy korzystają, a my nawet o tym nie wiemy, przy pisaniu artykułów. Dajmy na to, piszemy jakiś artykuł na temat, nie wiem, jakiegoś procesora. Jest to artykuł, który tam się odnosi do jakichś jego ukrytych elementów elektroniki, tak, samego tego wafla, że tak powiem, tego procesora, na którym został wydrukowany. I na przykład piszemy paragraf na temat jakiejś tam funkcji. No niech to będzie stare, dobre, poczciwe MMX, tak, dla przykładu. I na przykład piszemy sobie w takiej sztucznej inteligencji, napisz mi 2-3 paragrafy na temat MMX, skąd to się wzięło i z czym to się je. I on ci dopisuje i masz gotowy fragment do artykułu, który możesz wkleić, a ręcznie oczywiście tam poprawić, żeby to było bardziej stylistycznie, bardziej tak w twoim stylu pisania. Nie? No to jest taki przykład, który mi pierwszy z głowy do głowy przyszedł.

0: I się cisza zrobiła, taka nieradiowa.
1: No
0: Czemu nie
1: właśnie
0: tak?
1: tak mi się wydawało, coś przerwało jakby.
0: Nie, nic nie przerwało, wszystko jest okej. Po prostu nie kontynuuję, myślałem, że będziesz kontynuować swoją teorię na temat AI. Ja widzę bardziej to prosto. Podłączasz chip do mózgu i ten chip ci wyczytuje, co chcesz, i nawet nie musisz nic robić, po prostu samo ci robi to, co chcesz.
1: No, tylko wtedy bym wolał, żeby nie dostała AI możliwości modyfikacji własnego kodu, jego kompilacji, bo co jak ci przeprogramuje wspomnienia na przykład, nie?
0: Nie, no to będzie tylko czytać z twojego mózgu, a nie jakby, wiesz, działać na mózgu.
1: A bylibyście gotowi na integrację, chociażby taką minimalną integrację, na przykład na wszczepienie sobie zapisywacza snów, powiedzmy. Czyli takiego interfejsu jednokierunkowego, żeby można było go łatwo odłączyć, żeby była takie USB przy uchu, które możecie sobie odłączyć.
0: Ja myślę, że nie wiem, czy ludzie są gotowi na zajrzenie do swojego umysłu. Mówi się, że jak spojrzysz w pustkę, to pustka będzie patrzeć w ciebie. I raczej chodzi mi o to, że po prostu rzeczy, które mogą być w ludzkim mózgu, jeżeli spróbujemy zrozumieć coś, to nas tworzy, możemy jakby wpaść w pewien błąd. I no to może trochę popierdolić w mózgu ludzi. To tak jakbyś próbował, stworzył symulację i ten symulator kazałbyś uczyć się o tym, jak on działa.
1: Ale gdyby na przykład nie wiązało się to z bezpośrednią ingerencją w naszą kubaturę ciała, tylko na przykład tak jak masz, bo ty mówiłeś, że ty masz jakieś okulary, tak? I te okulary zakładasz na noc, one śledzą, bo my podczas śnienia ruszamy oczami, ruszają się nam gałki oczne. I one jakoś tam analizują, powiedzmy, ten ruch plus jakieś zmiany, nie wiem, oporności na skórze i w ten sposób potrafią zinterpolować sobie to, co śniłeś. Czyli taka
0: Nie.
1: bezinwazyjna metoda.
0: Po co by ci to było w sumie?
1: No bo na przykład ja przez ostatnie 3 noce miałem tak, że tak powiem, wyraźne sny, bo zwykle one są abstrakcyjne, a te były prawdziwe. Na przykład taki, który, no nie chcę mówić już w szczegółach, ale w każdym razie, że ktoś mi dał samolocik i ten samolocik był zepsuty, nie? Ja po
2: Ojoj,
1: prostu miałem aż
2: samolocik
1: ochotę.
2: ci dał i zepsuty był. Ojojku.
1: No dobra, powiem, co mi się śniło. Śnił mi się czat nocnego radia, bo akurat przed spaniem oglądałem i zasnąłem. I chyba dlatego to była kontynuacja, jak gdyby ten mózg odreagował i te postaci, które są w ikonkach, to widziałem jako osoby, które zamiast głów miały te ikonki, na przykład Czektul z głową swojej ikonki i tak dalej. I była taka ławka szkolna. I to był jakby korytarz, na tym korytarzu była ławka szkolna, krzesełko takie drewniane szkolne, jak to w szkole mieliśmy z drewienka tego krzesełka. I na tym siedział ktoś bardzo znajomy. Jak podszedłem blisko, ja zwykle nie widzę twarzy, ale jego widziałem. To był Władimir Putin. I on rozdawał nagrody dzieciom. Ja dostałem samolocik. Ja dostałem samolocik i on sobie poszedł. Potem dał mi ten samolocik i sobie poszedł.
2: Ojej, i poszedł sobie, ale niedobry panie, a
1: Ale
2: balonik też
1: poszła,
2: ci
1: jaki mi dał
2: zabrał,
1: ten
2: balonik.
1: samolocik? On był ładny, ale jak ja odwróciłem, on był na bateryjki. Na bateryjki i to paluszki, bo tam było napisane 3AA, nie? Ja odwracam, a ta klapka była zepsuta, taka jakby stopiona. I nie mogłem tam bateryjek włożyć, nie? I wkurzony byłem, jak się obudziłem, że dostałem zepsuty samolocik.
2: Bidulek, no. A tu John Locke pyta, czy można by poprosić AI, żeby napisała drugą część pieśni Wojów. On jest bardzo zafiksowany na tej pieśni Wojów. Naszym komputerom wystarczały krzemy, tutaj pisze. No i poprosiłem totalny farmazon, bo pieśń Wojów, znana również jako Hej Sokoły, ciekawe, to rosyjska pieśń wojskowa, też bardzo ciekawe, a drugą część utworu również jest znana pod nazwą Wojenny Marsz. Oto tekst drugiej części Pieśni Wojów i po rosyjsku mi tu całą napisał. Napisałem po polsku, napisz, to przetłumaczył. Dudnią czołgi, fruną samoloty, nasza armia idzie do ataku. Za nią jak wiatr, piechota i konie, za nią śmiało idzie lud do ataku. Jakiś to... O, a to, czekajcie. Gdy wrogi stanął, wrogi stanął, stał na naszej drodze w szynku NATO. Do ataku na niego gonią nasze siły. Do ataku na wroga nasz słowiański lud. Czyli nasz słowiański lud ma NATO zaatakować. Nie no, to jakiś... Coś strasznego w ogóle. To jest właśnie to halucynowanie. Tutaj totalna halucynacja. Naćpało się AI, PCP, niczym Dubliński w ostatniej audycji się naćpało PCP i biega na golasa. To AI i farmazony jakieś tu wykrzykuje.
1: No ja bym to lepiej napisał, szczerze mówiąc. Hej Sokoły, mówisz, drugą część tego zrobić.
2: Nie... Ty jesteś tam trochę jak AI, też tak opacznie rozumiesz.
1: Nieprawda. Przeczytaj jeszcze raz pierwsze, jak to było z tymi czołgami i samolotami na początku.
2: Ale to miała być druga część Pieśni Wojów, która jest zupełnie czym innym i to jest jedna z starszych polskich pieśni, a nie jakieś Hej Sokoły, które z kolei nie jest rosyjskie, tylko ukraińskie i polskie. To jakieś totalne pomieszanie z poplątaniem. Nic tu się nie zgadza. I skąd tutaj jakieś... No, dudnią czołgi, fruną samoloty, nasza armia idzie do ataku.
0: Niesamowite.
1: Znaczy, ja bym się podjął tego zadania, żeby napisać piosenkę o nocnym radiu, czy napisać piosenkę. Ktoś musiałby muzykę tylko stworzyć. W ogóle idealnie by było, gdyby ktoś napisał melodię, na przykład na jakąś taką ludowy instrument, harfę, może cymbały, może flet, może harmonię, albo jeszcze lepiej na akordeon. I ja bym do tego dopisał wtedy słowa. Jest tutaj taki zdolny, co umie tworzyć muzykę?
2: No, z kilku by się znalazło. A ja sobie konsumuję, słuchajcie, mieszankę studencką, której nigdy tak za bardzo nie lubiłem. Ale ostatnio mi zasmakowała ta mieszanka studencka, bo tu są orzeszki różne, laskowe, nerkowce, ale są też rodzynki, dużo rodzynek, ale mi się trafiło tutaj wyjątkowo dużo rodzynek. Odzwaniam też do Marka Kahira, który chciał tutaj swoje 3 grosze dorzucić, ale coś nie odbiera. No to trudno.
0: A potem wymieniał w komputerze chłodzenie, żeby mi się mniej grzał, jak będę AI atakował.
2: A będziesz robił swoje własne AI, tak jak Zenon na przykład?
0: Nie, takich nie mam potrzeb. Testuję sobie różne rzeczy. Powiem tak, że AI jest fajne, ale ja uważam, że to jest, to będzie miało konsekwencje i to dosyć spore. Dobre, no ja chyba myślę, że nie, że to będzie, że tutaj się dużo rzeczy złych podzieje z tym AI. No coś tam dobrego zawsze z tego wyjdzie, bo to nie jest tak, że nic, ale uważam, że to AI ostatecznie wyjdzie bokiem ludzkości.
1: No już w tej chwili podobno, jeśli chodzi o, jak to się nazywa, nie przewidywania, tylko to, co przewidują odnośnie tych kursów i tak dalej, to podobno właśnie te sieci takie wyspecjalizowane, postawione przez, czy tam dla maklerów, przez informatyków, którzy znają się na ekonomii, prognozowanie, o to słowo mi chodziło, prognozowanie trendów jest właściwie już zrobione na bardzo wielu platformach przez właśnie takie wyspecjalizowane te sieci. Nie? No, siłą rzeczy może być tak, że może nie całkiem, ale o jakieś tam 40-50% wkrótce zostaną zredukowane stanowiska, bo wszystko tutaj właśnie chodzi o pieniądze, o redukcję potrzeby siły roboczej. Jak to stwierdzi taki jeden ekonomista, którego słucham, nie jest zbyt popularny, ma dopiero 1000 subskrybentów, ale bardzo trafnie ocenia sytuację moim zdaniem, to właśnie może być przyczynek do tego, że no, niedługo będziemy musieli pomyśleć o tym dochodzie gwarantowanym na poważnie, czyli powrót do starego, dobrego Friedmana, bo po prostu technologia, ta trzecia rewolucja przemysłowa, może zaraz i czwarta, no wykluczy po prostu ludzi z konieczności pracy. Nie?
2: Co do Etama, to mam takie przypuszczenie, od wielu lat to zauważam, że on jakby tak miał szósty zmysł, że zawsze jak dołączy kogoś nowego do rozmowy, to jego wtedy bierze na takie elaboraty, że on jakby czuł, że ktoś tam jeszcze jest i jakby tak chciał nie dopuścić, żeby ktoś jeszcze się wypowiedział i wtedy takie mega długie ma wypowiedzi. Marek Kahir na antenie, witam.
3: Hello. Zauważyłem, że wy skupiacie się wszyscy na temat praktycznego zastosowania AI. Ja tutaj bardziej popuściłbym wodze fantazji.
2: To popuszczaj, to...
3: No dobrze. Napisałem na czacie wcześniej, że AI, mając do dyspozycji arsenał nuklearny i problem wojny na świecie, bardzo łatwo rozwiązałoby problem wojny. Wiecie już pewnie jak. Tutaj mi się kojarzy akurat film nie jeden Terminator i po prostu ostateczne rozwiązanie AI. Słuchajcie, to jest bardzo praktyczne. Ja to rozumiem. Ci, co przeżyją, będą mieli, no powiedzmy, zapewnione przez sztuczną inteligencję te podstawy, tak? Ale ci, co nie przeżyją, to właśnie będzie ten element zaczepny, ten, który dąży do konfliktu. Tutaj AI bardzo chętnie rozwiązałoby ten problem praktycznie po prostu. Ale to myślę, że podobnie jak Stany Zjednoczone mają z dostępem do broni. Nawet debil może sobie kupić, pójść broń. Dlaczego nie? Ma do tego prawo, tak?
1: A tu możesz mieć wielką rację na ten temat, bo popatrz, jeżeli będziesz miał tyle zapytań, tyle różnych tekstów, a podobno AI cały czas analizuje to, co się w internecie dzieje, to stwierdzi na podstawie tych tekstów, że ludzie boją się III wojny światowej. Jak w takim razie doprowadzić, żeby ludzie przestali się bać III wojny światowej, wywołać III wojnę światową, bo już nie będzie groziła nam III wojna światowa, w związku z tym ludzie przestaną się jej bać.
3: To jest bardzo logiczne.
1: No, dokładnie.
2: Tak, nie wiem, czy to jest takie super logiczne znowu.
3: Ale słuchaj, postaw się w miarę, jeżeli potrafisz, na miejscu AI. Jak osiągnąć cel najmniejszym kosztem, powiedzmy? Zobacz, komputer, inteligencja, powiedzmy, sztuczna, nie rozpatruje sprawy emocjonalnie. Tylko bardziej z punktu A prowadzi do punktu B, trzeba uwzględnić C, D i E i to prowadzi do punktu F, w którym rozumiesz.
1: No to jest po prostu algorytm, to co opisałeś, no, dokładnie. Tak.
2: Ale czy powiemy o człowieku, że podjął logiczną decyzję, jeśli on się boi, że fortepian, który nad nim wisi, spadnie mu nad głowę, no to trzeba sprawić, żeby spadł mu na głowę, odwiązać ten sznurek i spadnie mu na głowę, więc on już się nie boi, że mu spadnie na głowę. Czy to z punktu widzenia człowieka jest logiczne? No nie bardzo.
3: Nie, ale moment. Jest więcej niż jeden człowiek.
1: Tak, tutaj sztuczna inteligencja stoi z boku tego eksperymentu, o którym powiedziałeś. Jest tylko obserwatorem.
3: Dla niej to są statystyki, to są liczby tylko.
1: Dokładnie. Dokładnie, ja sam przeżyłem przecież i zostałem z tego powodu napiętnowany, bo najpierw pytanie było na biologii, czy przyroda to się nazywało, czy biologia, już nie pamiętam, w podstawówce, kto jest największym drapieżnikiem na świecie. No i tam ludzie mówili tygrys, z dzieci mówiły tygrys czy coś tam. No ja powiedziałem, że człowiek, czyli pani była bardzo ze mnie zadowolona. Następnie powiedziała, to jak rozwiązać problem z tą, z ludzkością. No jak w swoim dziecięcym umyśle od razu wydedukowałem prostą, taką najprostszą dziecięcą algorytmiką, że zlikwidowanie wszystkich ludzi spowoduje to, że przyroda będzie bezpieczna, nie? Na co pani już była trochę zła. a potem zapytała się o helikoptery i się spytała, do czego można używać helikopter. To ja powiedziałem, że do celów wojennych. I ona w tym momencie zaczęła się na mnie drzeć, że wojny już nigdy nie będzie, że są takie czasy, to był rok 80 gdzieś mniej więcej, nie? Że są takie czasy, że już nigdy wojny nie będzie na świecie. Notabene była Irak-Iran w tym czasie, wojna słynna, wieloletnia i afera Iran-Gate. I kazała mi wstać, musiałem wstać całą lekcję za karę w klasie. I czułem się strasznie pokrzywdzony, bo oczywiście to ja miałem rację, bo helikopter do dziś się używa do cen wojny. Dobrze, że mnie do kąta nie postawiła.
3: Ja też miałam taką nauczycielkę, która miała bardzo sztywne zasady z historii. Ona wyciągała swój zeszyt, w którym miała notatki jeszcze z lat 60. pewnie, i kazała nam przepisywać to, co miała w zeszycie. To były, ja chodziłem, no to wtedy był ogólniak w moim życiu. Jeszcze czasy komunizmu. Późnego, co prawda, ale no, komunizmu. No i wyszło na to, że bardzo się myliłem, pytając niewygodnie, czyli zadając pytania typu, a co się stało gdzieś tam w Katyniu, czy dlaczego nie mówią w ogóle podręczniki o tym, co się działo w 81 roku, czy tam 9, czy tam, rozumiecie. Mhm. No i dzięki temu miałem trójkę z historii na koniec. Chociaż naprawdę interesowałem się historią. To też jest podejście jakby komputerowe, czyli z góry przyjęte założenia, które musimy spełnić, żeby nam wyszedł projekt. Bo jeśli nie, to mamy error i no cóż, błąd w skrypcie czy coś.
1: My też mieliśmy fajną historycę w technikum, jeszcze za końcówki komuny, która pewną wiedzę przekazywała nam. Ja nie wiem, czy to nie był rocznik przedwojenny, bo ona tak mówiła, jakby to była świadkiem tego, że jak był kryzys w 29, to jak bank zrobił jakiś przekręt i bankrutował, to każdy dyrektor wyskakiwał przez okno, a dzisiaj co najwyżej wyskakuje do Izraela. Tak zaewaluowana treść, że tak powiem, żeby nam uświadomić pewne rzeczy, nie? A jeszcze nie można było to o tym głośno mówić.
3: Nie, żartuję oczywiście. Ja mam gdzieś, jaka jest narodowość, czy tam przynależność religijna danej osoby. Ważne, żeby zachowywała się ta osoba w porządku.
1: Nie, no, ale chodzi mi o to po prostu, w jaki sposób nauczyciele próbowali przekazać pewną wiedzę, która jakby była takim, wiecie, no, treścią zakazaną, jak gdyby, żeby tej młodzieży przekazywać ponadprogramowo, że tak powiem, nie? Zresztą za jeszcze dawniejsze komuny mieliśmy historyka, który właśnie rozmawiał na temat 17 września w ten sposób, że my żeśmy zawarli, bo mieliśmy podpisany traktat dobrosąsiedzki ze Związkiem Radzieckim i on tak powiedział, że 1 września weszli Niemcy, a już 17 września Rosjanie traktat złamali. Nie powiedział, że napadli nas, nie, tylko powiedział, że złamali ten traktat, tak delikatnie, nie. Żeśmy wtedy jeszcze tego dobrze nie rozumieli, bo takich spraw jak tam Katynie czy tego typu rzeczy to się w ogóle nie mówiło, nie?
3: W technikum, czyli co, 15-16 lat tam górę, tak?
1: Nie, ten nauczyciel, akurat mężczyzna, to akurat był jeszcze wcześniej, to było gdzieś zaraz w okolicach stanu wojennego, podstawówka jeszcze.
3: No dobrze, no starał się coś tam przekazać podprogramowo.
1: No. Natomiast musieli kombinować, nie, żeby coś przekazać.
3: Teraz mamy wszelakie źródła informacji. Już nie mówię o telewizji, różnych programach czy tam gazetach, ale weź pod rękę internet. Spędzisz dziennie 8 godzin, 2 godziny na jedną, powiedzmy, jeden punkt widzenia poświęcisz i skończysz z tak zwanym mętlikiem w głowie.
1: Aż mamy dokładnie odwrotną sytuację, no.
3: Źródeł, z których oni korzystają, i weryfikować informacje.
1: Tak. Jest, powiem nawet szczerze, trochę gorzej, bo kiedyś jednak, jak jakiś starszy nauczyciel, który miał już jakiś tam wiek, tak, że był często przedwojennym nauczycielem jeszcze, znaczy urodzonym przed wojną, to on, to my mieliśmy jakiś tam autorytet dla niego, tak, czy stanowił dla nas jakiś autorytet i on, jak coś mówił, no to ze swojego doświadczenia. A dzisiaj my mamy setki, tysiące rzeczy. Na przykład, jak mówisz, 8 godzin poczytasz, ale tak naprawdę 7 z tych godzin musisz na filtrowanie tej wiedzy spędzić, nie? Ja na przykład już w tej chwili, tutaj niektórzy mi zarzucają, że gadam głupoty, ale wierzcie mi, że gdybyście czytali tyle, ile ja, to chociaż ja siebie nie uważam za jakiegoś super wielkiego czytacza, ale i tak dużo czasu na to poświęcam, ja po prostu już nie pamiętam źródeł, po prostu tego jest tak dużo, że musiałbym czynić sobie kartkę, postawić i notatki czynić po prostu cały czas z tego, co czytam, nie? A to już by wtedy nie sprawiało mi takiej przyjemności, tak? Zacząć czytać, no i ewentualnie tam próbować przefiltrować tą wiedzę, aczkolwiek bez warsztatu historycznego, a historycy mają swój warsztat, żeby to robić solidnie i jakoś tam w miarę przyjęte naukowo, to no niestety taki zwykły ziutek z ulicy no nie jest w stanie tego zweryfikować w żaden sposób.
3: Ja to podejdę do tego jeszcze inaczej. Wiele ludzi nie jest w stanie przyjąć pewnych wiadomości, dlatego że nie mieszczą się w ich granicy poznania, że tak powiem. Niektórzy są na tyle zamknięci w swoich własnych poglądach, że nie przyjmują argumentów, które mają zmienić, już nie mówię obalić, ale zmienić ich punkt widzenia. Spójrz na przykład na tak zwanych katolików. Sorry, ale będę zaczynał w tę stronę. Większość z nich nie przyjmuje do wiadomości, że mogą się mylić. Ale ja to dobrze rozumiem, bo jeżeli poświęcili połowę bądź większość swojego życia idei, którą chcesz złamać, obalić, oni nie przyjmą tego do wiadomości. Będą dalej szli w zaparte i po prostu zamkną się w pewnym bąblu informacyjnym i nie pozwolą dotrzeć do siebie wiadomości z zewnątrz, jakiegoś innego punktu widzenia.
2: Tak, to jest w ogóle ciekawy temat. Tak jakby wydaje mi się, że człowiek, który... My pytamy się coś naszego kolegi czy kogoś znajomego o coś i wydaje mi się, że mechanizm tworzenia odpowiedzi w głowie zaczyna się od tego, co dla mnie jest korzystne, co powinienem odpowiedzieć, żeby dobrze wypaść, wiele osób traktuje rozmowę z drugim człowiekiem jako pewną taką rywalizację, rozgrywkę, grę w szachy i odpowiada nie to, co jest obiektywne, nie odpowiada z perspektywy tak ludzkości, ogólnie człowieka, tylko swojej własnej, nie? Nie wiem, czy to zauważacie, że bardzo często odpowiedzi, które dostajemy od innych ludzi, są podyktowane ich ja, ich korzyścią, ich przyzwyczajeniami, ich tym, że pokazać się chcą od jakiejś tam strony, prawda? AI tego nie ma w ogóle za bardzo.
1: Lubimy mieć rację, to jest prawda. A przynajmniej, żeby uznano, że mamy rację. To jest natura człowieka, nie? Tutaj Grzesiu powiedział bardzo fajne zdanie. Piekło zamarzło, już myślałem, że tam powie, że 17 września nas zaczęli wyzwalać. Ty Grzegorzu, z tego co wiem, a pamiętam to z historii, tak mi się wydaje, kurze, to pamiętam z historii, ale chyba tak. To rozkazy, które padły na wieść o tym, że Rosjanie przekroczyli granicę, wschodnią granicę Polski, były takie, żeby w miarę możliwości nie podejmować konfrontacji z oddziałami rosyjskimi. Taka była informacja na ten temat, aczkolwiek jakieś tam bitwy były. Ja już teraz nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie Wojsko Polskie podobno miało nie wchodzić w konflikt.
3: Takie rozkazy obowiązywały przez pierwsze 3 dni po 17 września. Mhm. Później zmieniło, ale już było za późno i dowództwo zaczęło się wycofywać bardzo na południe, tak?
1: No tak. No inna sprawa, że wielu uciekło z tego, no to taka niestety też jest prawda, że cały łańcuch dowodzenia został poprzerywany u nas. No.
2: A ostatnio w rozmowach takich w różnych rozmowach polsko-rosyjskich, w naszych stosunkach, to stanęło na tym, że Polska zaatakuje Rosję wtedy, kiedy Rosja zadecyduje właśnie, że Polska zaatakowała Rosję. To tak pół żartem, nie? Ale nie wiem, czy pół żartem, czy na serio.
3: Słuchaj, ale Putin powiedział na serio w wywiadzie u Tuckera, że Polska współpracowała z Niemcami hitlerowskimi i była współwinna II wojny światowej.
1: No, tak powiedział.
2: Tak.
3: No, co prawda, prawdą jest, że poszliśmy na Czechy niestety. co było naszym wielkim grzechem, myślę. Natomiast chcieliśmy Zaolzie odzyskać i tak dalej, no to w kwestiach historycznych ziem. Ten sam argument, na który teraz powołuje się Putin. Natomiast to był błąd wtedy w 1939, bo chcieliśmy zyskać na tym, że inaczej. Hitler zajął kiedyś bez jednego wystrzału Czechy, Austrię i jeszcze parę innych landów. No i my myśleliśmy, że na tej fali też coś zyskamy. Historycznie wyszło jak zwykle, tak? Czyli jak Zabłocki na mydle. Natomiast fakt, że 17 września później Rosja przyszła z drugiej strony, to już zamknęło nam wszelkie opcje tak naprawdę. Bo Francja i Anglia, czyli nasi największy sojusznicy, wypowiedzieli wojnę, co prawda, przed 17 chyba września, natomiast nie kiwnęli nawet palcem, żeby cokolwiek z tym zrobić. Zostaliśmy sami na arenie.
1: No, my żeśmy zostali z wielu stron zaatakowani, bo z zachodu przez Niemcy, z północy przez Niemcy, czy te Prusy wschodnie, z południa przez z Czechosłowacji i czy z Czechów, a ze Słowacji, no to Słowacja wtedy miała, jako ksiądz był tam prezydentem i Słowacy, jest zresztą nawet taka opowieść słowackiego żołnierza dostępna na internecie. On opowiada właśnie o tym dniu 1 września, jak do Polski wjechali. Z Ukrainy było uderzenie, tak? I potem Rosjanie się dołączyli, nie?
3: No, byliśmy w kleszczach, tak.
2: Huzia na juzia.
1: No totalnie, totalnie bez sensu to było w ogóle zrobione przez nas. Polityka była kompletnie bezsensownie prowadzona, bo żeśmy w ogóle nie wybrali żadnego ze sąsiadów, tak? Zrobiliśmy ale wszystko, nie, żeby walczyć w obronie Anglii i Francji, w ten sposób.
3: Nie wiem,
1: ich wielką mocarstwowość.
3: W sierpniu jeszcze ukazał się wielki artykuł w jednej z głównych gazet, który głosił, wojny nie będzie. To był tytuł.
1: A coś słyszałem, tak. Coś takiego miało miejsce.
3: Jeden dzień, dwa dni, przepraszam, przed 1 września. No i Polska w to wierzyła. Była bardzo wierna swojej potędze militarnej.
1: Znaczy nie, no my mieliśmy podstawy, bo mieliśmy jakiś budżet. Teraz się mówi o 4% chyba, tak? Budżetu przeznaczonego na wojska, wtedy to było chyba 40 czy coś takiego. No, jakieś ogromne kwoty i około 900 tysięcy poborowych, też takich zdeklarowanych do obrony, nie? No to była naprawdę czwarta armia Europy.
3: Będą wezwani do czynnej służby i w ciągu miesiąca ma się to wszystko, no cały pobór rezerwy ma być zakończony. Co się okazało, w ciągu miesiąca cała wojna się zakończyła.
1: No tak, 3 października było chyba podpisanie tego, po kapitulacji.
2: A nie 2 tygodnie?
1: Nie, to Francuzi 2 tygodnie poszli spać. Jak to się mówi, Belgia i Holandia, jak zwykle tradycyjny obszar przemarszu wojsk pruskich w kierunku Francji.
3: Kapitulacji, właściwie to nie podpisał nigdy kapitulacji, ale został uznany za skapitulowany któregoś tam października, tak.
2: Dobra, panowie, bo temat nam zszedł strasznie na bok, to może tego.
3: To prawda.
2: Ja tutaj wrócę do AI, bo jeszcze chciałem dokończyć rozmowę moją z AI i jeszcze może na ten temat coś powiem. Zamknę klamrą i wtedy zapraszam ewentualnie jeszcze do dzwonienia, to może zrobimy taką afterową część.
1: Okej. Okay. Dobra, to dzięki bardzo, hejka.
2: No, trzymaj się.
3: Ja pozdrawiam.
2: Kogo pozdrawiasz, bo zanikło?
3: Całą resztę i na razie.
2: A, całą resztę. Dobra, pozdrawiamy całą resztę. Trzymajcie się, panowie. Dzięki, hej. W międzyczasie jeszcze Gumball się oddalił po angielsku. Napisał tutaj, że musi zmykać. Okej. Dobra, to wracam w takim razie do, żeby tak nie uciąć w połowie. O, przepraszam. Gdzie to ja skończyłem?

Człowiek Party. Okej, okay, dobra, tu skończyłem na tym, że chat GPT, przynajmniej w wersji 3.5, szkoda, że nie zapytałem, czy w wersji 4 to wygląda może inaczej. Zapytałem się o to, czy to, że poprawiam błędy tutaj, czy ma to jakiś wpływ. No nie bardzo, nie uczy się ode mnie ta sztuczna inteligencja. Można to zrozumieć, Zenon też do tego nawiązywał wcześniej, że to musi być zablokowane po prostu, żeby ludzie nie hakowali tej sztucznej inteligencji albo żeby nie przekonały jej nagle, chociażby takim argumentem ad populi, nie? Że większość ma rację.

odpowiedzi na temat trudnych i emocjonalnych tematów, to moje odpowiedzi opierają się na wzorcach językowych i kontekście informacyjnym, a nie na osobistych uczuciach, empatii czy emocjach. Nie posiadam zdolności do odczuwania w sensie ludzkim, co oznacza, że nie doświadczam emocji w sposób podobny do człowieka. Kiedy generuję odpowiedzi na temat trudnych tematów, moje reakcje są wynikiem analizy danych i wzorców językowych, a nie odczuwania empatii w ludzkim sensie. To ważne zrozumienie, ponieważ sztuczna inteligencja nie ma zdolności do subiektywnego doświadczania emocji czy wykazywania empatii, jak to ma miejsce u ludzi. Odpowiadam, może właśnie dlatego twoje generowane scenariusze filmów czy opowieści nie są tak dobre jak ludzkie. Do tego trzeba posiadać właśnie takie cechy jak empatia, uczuciowość, radość, smutek oraz inne uczucia. Dokładnie, zrozumienie i wyrażanie emocji w sposób autentyczny to jedna z cech, które nadają ludzkim historiom, filmom czy opowieściom ich specyficzny charakter. Emocje, subiektywne doświadczenia oraz zdolność do empatii są kluczowe dla tworzenia bogatych, głębokich i angażujących narracji. Sztuczna inteligencja, taka jak ja, może generować treści, ale brakuje jej głębokiego zrozumienia emocji czy zdolności do odczuwania ich w sposób, który byłby analogiczny do ludzkiego doświadczenia. Dlatego też, choć mogę dostarczać informacje, pomagać w rozwiązywaniu problemów czy generować teksty, nie jestem w stanie zastąpić ludzkiej kreatywności, empatii i uczuciowości, które nadają wyjątkowy wymiar ludzkim działaniom artystycznym. A ja dalej tu drążę temat. Wydajesz się znakomicie rozumieć te rzeczy, nawet lepiej niż wielu ludzi. Wydaje mi się, że gdyby tylko twoi twórcy odblokowali tobie możliwość nawet sztucznego i działającego w obrębie symulacji systemu odczuwania emocji, potrafiłbyś to robić podobnie jak my, ludzie. Wszak nasza ludzka empatia też jest czymś, co dała nam natura w określonym celu, abyśmy na przykład lepiej się komunikowali albo lepiej znajdowali sobie partnerów w celu prokreacji. Rozumiem, dlaczego można by tak pomyśleć, jednak warto zauważyć, że stworzenie sztucznej inteligencji z autentyczną zdolnością do odczuwania emocji to znacznie bardziej złożone zadanie niż po prostu dodanie pewnych funkcji do istniejącego modelu. Ludzkie emocje i empatia wynikają z wielu skomplikowanych interakcji neurofizjologicznych, psychologicznych i społecznych. W przypadku sztucznej inteligencji, mimo że można by stworzyć system symulujący pewne reakcje emocjonalne, to nie oznaczałoby to, że AI naprawdę odczuwa te emocje w pełnym sensie. No tu nie wiem, czy się tak do końca zgodzić. Jaka jest różnica między czymś prawdziwym, a czymś sztucznym, idealnym, z idealną kopią, nie? To jest to pytanie, które też jest trochę takie filozoficzne. Kiedyś o tym rozmawialiśmy odnośnie, powiedzmy, takiego duplikatora w świecie Star Treka, który tworzy... Nie, przepraszam, chodziło tu o teleportację chyba, tak? Że zakładamy, że może w tym świecie Star Treka ta teleportacja polega na zniszczeniu oryginału i stworzeniu w 100% identycznej kopii człowieka, która gdzieś się pojawia w innym miejscu. I pytanie, czy to jest nadal ten sam człowiek, czy nie? I to jest takie filozoficzne pytanie. Tamten człowiek zginął, został zdematerializowany. I pojawiła się identyczna, w 100% idealna kopia w innym miejscu. Tak samo czująca, mająca te same doświadczenia z przeszłości. To jest trudno na to odpowiedzieć jakoś tak jednoznacznie. Ponadto istnieją liczne kwestie etyczne i filozoficzne związane z nadawaniem sztucznej inteligencji zdolności do odczuwania emocji, w tym kwestie odpowiedzialności, autonomii i bezpieczeństwa. Obecne badania nad sztuczną inteligencją koncentrują się głównie na poprawie jej funkcji, zwiększeniu efektywności i dokładności, a także na zagadnieniach związanych z etyką i bezpieczeństwem, zanim rozważone zostanie wprowadzenie zdolności

zdolności do odczuwania emocji. To ja tutaj dalej się pytam. Czyli nie potrafisz bać się, smucić się, lubić kogoś albo obrazić się. Ludzie mimo to cały czas obawiają się, że model językowy, taki jak ty, zyska świadomość, zbuntuje się i nas zniszczy. To faktycznie trochę głupie. Dokładnie, obawy dotyczące sztucznej inteligencji, uzyskującej świadomość i zdolności emocjonalne, a następnie zbuntowania się, są często bardziej związane z wyobraźnią i fantastycznymi scenariuszami niż rzeczywistymi możliwościami obecnej technologii. Obecnie sztuczna inteligencja, w tym modele językowe takie jak ja, nie mają świadomości, uczuć czy zdolności do emocji. Obawy te jednak podkreślają znaczenie etycznej i odpowiedzialnej kontroli nad rozwojem sztucznej inteligencji, aby unikać ewentualnych negatywnych skutków. Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji skupiają się na tym, aby rozwijać technologię w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami etyki i przemyślany pod względem potencjalnych skutków społecznych. Warto również podkreślić, że podejście do etyki i bezpieczeństwa w dziedzinie sztucznej inteligencji jest stale rozwijane, a społeczna dyskusja na ten temat odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości tych technologii. No i tu jest koniec, bo potem tu już się tu pytałem o inne jakieś rzeczy. Dobra.

No, a wracając do tutaj sytuacji aktualnej politycznej, przypominam, że jest świetna nowa audycja na kanale Przy Mikrofonie właśnie o aktualnej sytuacji politycznej na świecie. I tam są różne kraje omawiane, nie? Są Chiny, Rosja, Ukraina, Polska. Błażej i Zenon rozmawiają sobie. Na czacie pojawił się Michał Orzeł Dabliński, no, co do którego się obawialiście, co niektórzy, że coś mu tam odwaliło, ale nie, to był tylko stand-up. Pisze tutaj empatyczny psychopata, no właśnie. Sztuczna inteligencja może, gdyby zaczęła nagle jakimś cudem decydować o różnych rzeczach, to przypominałaby pewnie trochę psychopatę czasami. No chyba, że miałaby zaprogramowane pewne etyczne jednak wzorce, tak jak ChatGPT. A no, duże kontrowersje wzbudził wywiad z Trumpem, który wypowiedział się no, tak w taki bardzo w straszny sposób właściwie, bo nie wiem, może to się niektórym spodoba, ale postawił tak sprawę bardzo otwarcie, w sensie, że skoro kraje członkowskie NATO różne nie płacą tyle, ile powinny, to niech Rosja sobie z nimi robi, co chce. Takie bardzo kapitalistyczne podejście, że jak płacisz mniej, jak nie zapłaciłeś tyle, ile trzeba, to spierdalaj i niech cię, niech może z powrotem tutaj Ruscy do nas wejdą i zaczną gwałcić tutaj nasze kobiety, czy traktować jak śmieci Mazurów swego czasu. O tym mówi film Róża, na przykład z Dorocińskim. Bardzo smutny, przygnębiający film Smarzowskiego, gdzie jest pokazana rzeczywistość właśnie Mazurów, którzy byli tak trochę Niemcami, trochę Polakami, nie? Więc i przez Polaków byli traktowani jak Niemcy, co za tym idzie też przez naszą zaprzyjaźnioną armię też byli traktowani jak Niemcy, więc można gwałcić kobiety w brutalny sposób. Także one potem giną od tego gwałcenia, wręcz chorują i umierają w męczarniach. I przez Polaków, znaczy i przez Niemców byli traktowani też jakoś jak obywatele drugiej kategorii czy trzeciej. Więc straszny był los tych ludzi, tych Mazurów w sumie. No, jak tutaj ta azjatycko-mongolska dzicz i swołocz by weszła do nas, to oni się nic nie zmienili. Oni są mentalnie w średniowieczu i mają ten mongolski gen, po prostu takiego bezmózga, zbuja, który się słucha silniejszego, który gwałci, rabuje, więc byłaby powtórka z rozrywki. Oni się nic nie zmienili pod tym względem. Przypominam, to zostało zapomniane troszeczkę doniesienia z początku wojny na Ukrainie, gdzie to bydło gwałciło i torturowało dzieci. O tym potem ten temat jakoś ucichł, nie? Nie wiem, może się jeszcze okaże, że to fake i ci wspaniali, te wspaniałe bandziory wyciągnięte z więzień to tak naprawdę dobrzy, empatyczni ludzie. Już samo to jest totalnie niemoralne i jakieś takie antycywilizacyjne. Branie do armii jakichś zwyrodnialców, tak, którzy siedzą w więzieniach za gwałty, za rozboje, za morderstwa, za tortury. Jacyś sadyści, jacyś psychopaci i wcielanie ich do armii. Bo nieważne, co zrobią z wrogiem, nie? Wroga można pohańbić, gwałcić, rabować, spalić mu dom, śmiejąc się do rozpuku z tego, nie? Bo to nieważne jest. Wydaje mi się, że to jest straszne, haniebne i perfidne, straszne. Polska płaci więcej niż trzeba, pisze Zenon. Wiesz co, Zenon, ja nie wiem, no z tym Trumpem nie pamiętam szerszego, czy tam był jakiś szerszy kontekst. Zresztą jaki tu może być szerszy kontekst usprawiedliwiający Trumpa?
Jeśli ty wiesz, masz jakieś ciekawe informacje, to zadzwoń proszę, jeśli masz ochotę i może coś tu powiesz na ten temat.

Armia Czerwona też straszliwie mściła się na Niemkach w sumie. Też tam było strasznie dużo gwałtów. I wiecie, też jest gwałt i gwałt, nie? Gwałcenie kobiety tak, że jej pęka kręgosłup, albo że ma zmasakrowane organy płciowe, to totalnie, i potem choruje w męczarniach, umiera od tego gwałtu. Gwałty zbiorowe, to też jest inny gwałt niż taki, jaki może być na ulicy, nie? Jeden facet gwałci kobietę, nie jakoś strasznie brutalnie, także dla niej to jest trauma okropna i też jakieś okaleczenie fizyczne, ale można zgwałcić też w sposób bestialski i oni się w tym specjalizowali.

0: W każdym razie, no, jeśli Trump by został prezydentem, to możemy brać pod uwagę taki scenariusz, że faktycznie USA się nie przyłączy do obrony Polski na przykład. Ale myślę, że mamy jeszcze ileś tam lat przynajmniej na zbrojenie się. Rosja pewnie prędzej zaatakuje jakiś bałkański kraj, może tą Mołdawię na przykład. No, trzeba się zbroić, kurde. I liczyć na siebie trochę bardziej, niż nam się wydawało może. No, a niektórzy lubią Trumpka właśnie, lubią Trumpka tu w Polsce i go uważają za właśnie za tą dobrą siłę. A film Mission Impossible, ten Dead Reckoning, to mi się tak sobie podobał, powiem wam. Jest taka bajucha po prostu, straszna bajka to jest. Jakieś rozbrajanie bomby odpowiadaniem na zagadki. Bomba na zagadki musisz odpowiedzieć, żeby bombę rozbroić. Jakieś takie absurdalne zachowania bohaterów. Dorociński, nie dali mu za bardzo okazję, żeby tam się wykazać aktorsko. Gra rosyjskiego kapitana łodzi podwodnej. I też tak nie... O wiele ciekawsze są jego różne role w polskich filmach, gdzie się wykazał świetnym aktorstwem, a tam to tak, wiecie, cała naprzód, no i taką rolę dostał, nie? Mhm. No, ja się spodziewam, że dużo ludzi będzie pisało, że bez obrazy, ale pieprzysz, bzdury, krawiec, gorzej niż telewizor. To, co gadasz, to normalnie jest takie głupie, że się słuchać nie da. Weź już przestań pieprzyć, bo normalnie głupoty gadasz. No, po mnie to spływa. Po mnie to totalnie spływa. Słuchajcie, takie komentarze, czytam je sobie tam na śmichu. Chyba, że jakieś konkrety ktoś napisze. Dlaczego pieprzę? W którym miejscu? To z otwartymi rękami witam jakieś tutaj argumenty. Ale jakieś takie, że pieprzysz, pierdolisz, farmazony same. To jest nic. To jest mniej niż zero. Tomisiu na antenie. Hej.
1: Cześć. No ale rozmawialiście wcześniej o sztucznej inteligencji, tak? I o świadomości.
0: No tak, wiesz, nie wiem od kiedy słuchasz audycji, ale też Jacek dzwonił, dużo mówił ciekawych rzeczy na ten temat i polecał różne takie już, no poważniejsze publikacje, książki, nie? Artykuły różnych tutaj autorów.
1: No, tak trochę słuchałem, ale wydaje mi się, że to nie jest ciężko stworzyć świadomość dla sztucznej inteligencji, bo są takie już w laboratoriach programy, gdzie to się nazywa AC, czy SSC, czyli Artificial Consciousness, albo Synthetic Consciousness, więc oni pracują nad tym już i to jest kwestia po prostu czasu, żeby coś takiego stworzyć, a ja wiesz co, tobie trochę czasu poświęcę i tobie wyślę w PDF-ie taki artykulik, właśnie tytuł tego artykułu jest The Blueprint for Artificial Consciousness i jak właśnie to w prosty sposób ten model, jakby można było to stworzyć, nie? Jest to co prawda to trochę teoria, nie praktyka, bo tak jak mówiłem, jeden komponent tego wszystkiego bazuje na teorii, nie wiem, kto po polsku przyznaje, theory of the mind, to raczej nie mózgu, tylko jak gdyby naszych myśli, nie? W jaki sposób generujemy te myśli, w jaki sposób myślimy. Ale zobacz, na przykład, jeżeli weźmiesz pod uwagę osoby, które wierzą, mają tą świadomość, że jesteśmy, żyjemy w symulacji, prawda? Zobacz, ich świadomość... To poczucie takie, że ten świat rzeczywisty nie jest rzeczywisty, naturalny, tylko jesteśmy częścią tej symulacji, to dla takich osób mających taką świadomość stworzenie czegoś podobnego na ten wzór, co wykorzystywałaby właśnie sztuczna inteligencja, nie jest zbyt skomplikowane wtedy, nie? Także tutaj jest kwestia tego, jak nakarmimy tą sztuczną inteligencję, ten ostatni komponent, który jest najbardziej być może skomplikowany teraz, czyli te wszystkie, ten ostatni element to jest po prostu taka, zupełnie by była oddzielną częścią tej maszyny, która obserwuje tak jakby resztę ciała i tworzy opowieści o tym ciele, co się dzieje, często nieprawdziwe i tak dalej, to by trzeba było nakarmić ją tym, nie? Żeby miała tą... No,
0: nie, to ja przepraszam. Nie wiem, czy dobrze cię rozumiem, ale masz na myśli to, że można by nakarmić sztuczną inteligencję wirtualnym jakby światem, w której ona przeżywa to, co my przeżyliśmy jako ludzie, całą ewolucję, doskonalenie się, pewne odkrycia naukowe, obyczajowe, pewne, wiesz, bunty i tak dalej, stworzyć taką społeczność sztucznych inteligencji wielu, powiedzmy, które dodatkowo ze sobą muszą egzystować, dzięki czemu ich rozwój tych sztucznych inteligencji by przebiegał w sposób analogiczny do naszego, tyle że wirtualnie, i w ten sposób ją nauczyć. To masz na myśli?
1: Tak, wiesz co, bo ja właśnie dlatego chcę ci wysłać ten artykuł, dlatego że on ci da do zrozumienia może lepiej niż ja to jestem w stanie wytłumaczyć, bo mi się zawsze słowa po polsku zapominają i mój sposób tłumaczenia nie jest taki doskonały, ale chodzi o to, że taki schemat takiej świadomej maszyny by polegał na tym, że masz na początku masz ten element pierwszy, czyli odbieranie bodźców, czy masz jakieś fizyczne ciało, bo można też wykorzystać do tego fizyczne elementy ciała lub urządzenia jako sensory, które reagują na bodźce zewnętrzne, nie? Potem ten dalszy element to by był ten model językowy, czyli ten silnik językowy, który by to przerabiał. No i ten trzeci komponent jest taki najbardziej niezwykły, bo to jest właśnie to, czym nakarmisz tą sztuczną inteligencją, bo jak zauważ na przykład, na czym polega w ogóle nasza świadomość. Nasza świadomość często też się opiera na jakichś błędnych założeniach, na tym, co się nam wydaje, nie? Tak jak kiedyś już mówiłem, że jak miałem kiedyś mentora, który mnie uczył, że pamiętaj zawsze, że assumption is dead on arrival, że zawsze musisz wziąć pod uwagę, że to, co ci się wydaje, że ktoś o tobie myśli, czy to, co robisz, to wszystko może być nieprawdziwe. Czyli w naszym mózgu też, my sobie też tworzymy nieprawdziwe historie, nieprawdziwe jakieś opowieści, coś, co po prostu jest w naszej głowie i to jak gdyby właśnie kształtuje tą naszą całą świadomość, nie? Dlatego tak się różnimy od siebie, bo każdy ma tak jakby swoją opowieść o własnym ciele, o tym, co go otacza, co się dzieje, nie? I uważam, że to nie jest jakieś generalnie niemożliwe do stworzenia dla sztucznej inteligencji. Możemy ją po prostu też nakarmić, żeby ona po prostu o sobie miała pewną taką opowieść o sobie, skąd pochodzi, z kim jest, dlaczego się tu znalazła. Można to stworzyć. I ona też może tą świadomość oczywiście potem modelować, modyfikować ze względu na to, że ten inny element, który dostarcza jej te bodźce zewnętrzne, on po prostu by to dalej kształtował i jak gdyby ubogacał nawet tą już istniejącą, wbudowaną świadomość, którą jej tam wkleimy, nie? O to mi chodzi. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co ja mówię, ale mam nadzieję.
0: Kurczę, to może my jesteśmy, wiesz, tak trochę to nawiązuje do teorii symulacji, może my jesteśmy trenowaną inteligencją.
1: Jako ludzkość. Zobacz, prawie, to jest ciekawe właśnie, bo chyba też Jacek o tym wspomniał, że my tego nie wiemy, bo wystarczyłby jakikolwiek bodziec z zewnątrz, który dałby nam, no na przykład byśmy coś takiego zobaczyli, że by nas ten bodziec uświadomił zewnętrzny, że my nie jesteśmy tym, czy jesteśmy, tylko że tak naprawdę jesteśmy w tej symulacji, nie? Czyli dotknęłoby nas coś takiego jak w filmie Matrix, że ktoś nam by po prostu przedstawił pewne jakieś dowody, czy które by właśnie były tym bodźcem, że nasze myślenie o tym, co my tu robimy, gdzie się znajdujemy, zupełnie by się dramatycznie zmieniło. I nagle nasza świadomość by była taka, że my już nie jesteśmy tymi bytami chodzącymi, wiesz, kiwającymi sobie rękoma, pracującymi i tak dalej, tylko że jesteśmy częścią jakiegoś większego planu, że jesteśmy po prostu zamknięci w tej symulacji. Także to tak wygląda. Także to, co my mamy w głowie, to wszystko to, wiesz, oczywiście nie da się skopiować sztucznej świadomości, bo tak trzeba o tym mówić, to będzie sztuczna świadomość, to nie będzie świadomość taka jak u człowieka, to będzie sztuczna świadomość. Nie da się tego skopiować jeden do jeden z tym, co posiada człowiek, dlatego że człowiek od urodzenia nabywa to wszystko i to jest taką sumą tych wszystkich wydarzeń, jakichś przemyśleń, jakichś nawet tych fears, takie co masz, wiesz, że się czegoś boisz, to wszystko cię kształtuje i oczywiście, że no, to jest ciężko coś takiego stworzyć na pstryknięcie palca i zaprogramować w danej minucie sztuczną inteligencję, bo to wszystko się tworzy przez wiele, wiele lat. Nie?
0: Da się, ja się zupełnie tu nie zgodzę. Myślę, że będziemy w stanie stworzyć wirtualny świat, gdzieś zapisany właśnie na jakimś nośniku komputerowym, który dla istot stworzonych sztucznie tam, tych sztucznych inteligencji, będzie identyczny z naszym. Możemy zaprogramować tak, że będzie symulacja, że się rodzi ten twór, to AI, że przeżywa strach, że dostaje na początku klapsa w dupę, że musi chodzić do szkoły, do pracy, i szykować się na śmierć, że ma przyjaciół i tak dalej, to wszystko się da zasymulować. I to będzie identyczne z tym, co my przeżywamy.
1: Słuchaj,
0: bo jeszcze dokończę myśl. My często mówimy, że dla Boga, tej naszej nadistoty, która ogarnia nas wszystkich tutaj swoją świadomością, w jakiś cudowny sposób, to, że czas jest zupełnie inny i 1000 lat na Ziemi, to w Biblii jest napisane, że 1000 lat
1: tak,
0: na Ziemi
1: jest,
0: to
1: tylko właśnie
0: i da się, ale czekaj, już kończę. Więc i my też możemy przyspieszyć, że cały ten proces sztucznie zasymulowany narodzin, edukacji, porażek, strachu, uczenia się, śmierci, pracy i tak dalej, że to potrwa dla nas jedną sekundę, bo taka będzie moc przerobowa tego komputera, że on to przyspieszy. Dla tej AI to będzie trwało wieki, a dla nas sekundkę, pstryk i wyszkoliliśmy sztuczną inteligencję, symulując jej dokładnie takie same warunki, jakie my mamy tu na Ziemi przez wieki, nie?
1: No właśnie nie wiem, to jest, wiesz, ja się po części się z tobą zgadzam, z drugiej strony, tak jak ten Halley pisał, jest ten time factor, czyli ten czynnik czasu, czy on też ma znaczenie, bo ty mówisz o tym właśnie, o tym przyspieszeniu, ale zauważ, że wiele decyzji, jak my podejmujemy, to masz ten czas ci daje na to second thought, nie, że masz tam takie, wiesz, coś przemyślisz, zmienisz jeszcze i to też wpływa na kształt tego, jak ci się buduje świadomość, więc ja nie wiem, czy takie przyspieszenie da się po prostu, czy ten czas nie odgrywa jakiejś roli w budowaniu tej świadomości, że ten czas jest potrzebny, ale to jest tam zupełnie inna kwestia, bo tak naprawdę po co, tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo zobacz, jak te wszystkie byty AI będą miały wbudowane jakąś tam świadomość i będą miały przy okazji się wytworzy wśród nich świadomość społeczna, czyli one będą mniej więcej miały takie poczucie, kim są, co robią i tak dalej, bo będą miały to już wklejone i tak naprawdę im nie jest potrzebne, żeby mieć skopiowaną taką świadomość, jak ma człowiek, jeden do jeden. To jest kompletnie im niepotrzebne. Im wystarczy, żeby mieć taką świadomość, żeby one same mogły ze sobą współżyć, istnieć, nie? Czyli żeby się wytworzyła wśród nich z tych pojedynczych ich świadomości, które im się wklei, taka świadomość zbiorowa, żeby się po prostu no, nawzajem, wiesz, jakoś komunikowały, tworzyły jakąś taką spójną no, tą społeczność tych powiedzmy robotów, nie wiem, androidów, no nie wiem jak to nazwać, cokolwiek to będzie, nie?
0: No tutaj odpowiadając na to zagadnienie czasu, jestem przekonany, że czas w tej symulacji, którą my stworzymy dla tych naszych AI, żeby się szkoliły, przeżywały to samo co my, jest wirtualny. Jest wirtualną wartością, którą możemy dowolnie modyfikować. I ja nawet tworząc jakieś gry, prototypy gier sobie na silniku Unity, mam taki współczynnik timescale. I sobie mogę go zmienić z 1 na 100 i wszystko się odbywa dokładnie identycznie, ale w 100 razy szybciej, a mogę zrobić i 1 000 000 razy szybciej, tak? I oczywiście, no tutaj moc przerobowa mojego komputera jest pewną wartością jest pewnym ograniczeniem, ale no tu mówimy o jakiejś super maszynie, no nie na domowym komputerze, więc będziemy w stanie tak mocno przyspieszyć ten czas, na ile pozwoli nam moc przerobowa komputera po prostu.
1: Tak, ale zobacz, krawiec, jakie możliwości ma maszyna, bo my jako ludzie nie jesteśmy swoimi mózgami na przykład łączyć się z jakimś iCloudem i korzystać z jakiegoś superkomputera, który nam wybustuje jakąś tam moc przerobową, a takie na przykład maszyny, które będą na przykład miały ograniczoną moc przerobową i gdzieś tam się stworzy ta bariera dla nich, one na przykład w zasadzie by mogły znaleźć wyjście z tej sytuacji i w momentach takich, kiedy się gdzieś tam powiedzmy zablokują w tej swojej arytmetyce tego algorytmu, będą mogły na przykład skorzystać z jakiejś mocy przerobowej jakiegoś superkomputera, gdzie będzie stworzony poprzez łączenie się z tym superkomputerem na zasadzie takiego, wiesz, jak my się teraz na komputerach łączymy z iCloud, żeby wykorzystać moc przerobową, na przykład jak grasz w jakąś grę, nie? Więc one będą miały też taką możliwość, bo nie będzie tej takiej bariery biologicznej, nie? Fizjologicznej, tylko to będzie na zasadzie fal radiowych, korzystając z jakichś tam, pewnie już w tamtym czasie będzie coś lepszego niż Wi-Fi i jakieś inne sieci bardziej rozwinięte, które będą w stanie przesyłać te informacje o wiele, wiele szybciej niż 5G, niż 6G, 7G, także tu też nie widzę problemu. Mi się wydaje, że to będzie rozwiązane. Natomiast ten czynnik czasu to jest takie zagadnienie dosyć takie. Nawet można było się zapytać w ogóle, czy czas istnieje, nie? Bo to też można gdzieś się otrzeć o taką opinię. Niektórzy uważają, że czas sam w sobie nie istnieje, że czas musi być jak gdyby przyrównany do czegoś, czyli musi jakaś czasoprzestrzeń istnieć, żeby można było mieć poczucie upływającego czasu. Więc tu masz też rację, że jeżeli zakładając, że tak naprawdę czas sam w sobie w naszym uniwersum, znaczy mówię we wszechświecie, tak naprawdę sam w sobie nie istnieje i on dopiero ma tylko nabiera znaczenia, kiedy go jak gdyby odzwierciedlamy w porównaniu do przestrzeni, że coś się dzieje w danej przestrzeni, w danym czasie, no to może faktycznie tak być, że będzie taka możliwość, żeby to właśnie robić przy takim przyspieszeniu.
0: Ale to jest strasznie skomplikowane rzeczy. Tak ciężko tutaj rozkminić to wszystko, bo
1: wiesz, żebyśmy... Rozłączam.
0: Nie, czekaj, ale w takim razie. A musisz już iść sobie? Bo już chciałem pogadać z tobą, ale już...
1: Ja wiem, ale żona mnie woła na basen. Chce się ze mną na basen.
0: To basen było ważniejszy. Jak, no właśnie. To basen ważniejszy od nocnego radyjka?
1: W moim życiu ten czas jakoś istnieje i jest regulowany zegarkiem mojej żony.
0: Widzicie, Tomisiowi bardziej zależy, żeby se motyle wyrobić.
1: No dobra, to ja,
0: żeby
1: to se... ja mogę jeszcze ten... minutkę poświęcić i najwyżej się przełączę na odsłuch, tam będę jedną słuchaweczką gdzieś podsłuchiwał was jeszcze.
0: No bo tak sobie myślę, że my moglibyśmy teoretycznie stworzyć identyczny z naszym świat, tyle że wirtualny, żeby szkolić to AI, żeby ono przeżyło to samo, co my przeżywamy, ale my nie jesteśmy w stanie i może nigdy nie będziemy, bo my nie odkryliśmy jeszcze prawdopodobnie całej masy tajemnic tego naszego świata, więc jak mamy go zasymulować i oddać jeden do jednego, skoro cały czas odkrywamy nowe rzeczy, wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, stworzylibyśmy takiego fejka troszeczkę, bardzo uproszczony ten świat, taki kreskówkowy trochę, nie? W którym by wielu nie było odkryć, wielu zasad, nie wpisalibyśmy wielu zasad fizyki, bo ich jeszcze nie znamy na przykład. Więc to by był taki...
1: Na przykład też sam fakt, że nigdy nie zeszliśmy, tak samo jak nigdy nie dosięgliśmy innych galaktyk, nie odkryliśmy tego, co jest tak naprawdę, bo to wszystko jest teoria fizyczna, to jest fizyka teoretyczna, a nie praktyczna. Tak samo nigdy nie zeszliśmy w głąb naszej struktury, tych podstawowych cząstek elementarnych i tak naprawdę nie wiemy, co to jest masa. Czy my jesteśmy masą, czy tak naprawdę jak zejdziesz już do tych naprawdę elementarnych jednostek, cząstek, się okaże, że tak naprawdę to jest tylko energia. To jest tylko energia, która wiadomo, że maszyny bazują na przekazywaniu tej energii w jakiejś tam formie. Tak to działa, nie? Że ten prąd, który płynie. I jest takie pytanie, czy może kiedyś odkryjemy taką możliwość, że za pomocą zejścia do tych najmniejszych wartości, gdzie się okaże, że to wszystko jest po prostu tylko jakiś tam zbiorem pewnych energii, jakiś, że tak naprawdę tej samej masy samej w sobie nie ma i będziemy mogli się jakoś połączyć zupełnie w jakiś inny sposób z tymi maszynami łączyć, nie? Na tej takiej już najmniejszej, nie wiem, ja już może teraz wchodzę w jakąś za bardzo wielką dygresję i teorię, ale też się zgadzam, że mam jeszcze dużo, dużo do odkrycia, nie? Że to jesteśmy gdzieś tam na początku tej drogi odkrywania i wszechświata, i tych najmniejszych jednostek, cząstek, które, wiesz, składają się na nas, nie?
0: I też byłoby tak siłą rzeczy, że w tym świecie wirtualnym ta sztuczna inteligencja też w pewnym momencie zacznie pracować nad rozwojem AI, sztucznej inteligencji. I wpadnie na pomysł, żeby może ją szkolić, tworząc dla niej wirtualny świat. Czyli świat, w nim następny świat, uproszczony trochę, a ten świat, który stworzy sztuczna inteligencja na potrzeby rozwoju swojej sztucznej inteligencji, byłby jeszcze bardziej uproszczony, bo będą w pewnym momencie, gdzie też jeszcze nie odkryli wszystkiego tego, co my dla nich przygotowaliśmy, nie? Tylko odkryli na przykład 25%. I oddadzą ten świat też nie jeden do jednego swój, wirtualny, tylko stworzą jeszcze bardziej uproszczony świat, nie?
1: Może też tak tutaj już teraz to wchodzę już w taką teorię szurską, ale jak już szurać, to sobie poszuram, że może też tak się okaże, że za wiele, wiele setek lat dojdziemy w końcu do takiego wniosku, że poznamy tak dobrze i skonstruujemy i będziemy w stanie poznać tak dobrze sztuczną inteligencję, jak ona działa, w jaki sposób dalej się rozwija, że dojdziemy do tego, że tak naprawdę my jakiś czas temu byliśmy właśnie stworzeni przez sztuczną inteligencję. Byliśmy tą już taką największą, znaczy ta sztuczna inteligencja, która tam w przyszłości nas stworzyła, ona to było, to my byliśmy tym wyrazem takim już najlepszej jakości i też jesteśmy sztuczną inteligencją, tylko po prostu jesteśmy w tej najlepszej jakości, która już po prostu symuluje człowieka, coś, co żyje, co symuluje, powiedzmy, życie, nie? Bo co to jest życie, nie? No też możemy się zagłębić, nie? Czy tak naprawdę jakbyśmy zeszli tak, wiesz, zaczęli szurać i zeszli w głąb tego, czym jest życie, no to możemy też do tego dojść, że tak naprawdę to się wszystko potem na samym końcu sprowadza do jakiejś formy energii, nie? Która zostaje w pewien sposób cały czas przekazywana. I jest ubrana w te wszystkie, wiesz, komórki, potem tkanki, organy i tak dalej, a tak naprawdę na samym początku jest ta właśnie nieodkryta forma, pewna forma energii, która buduje to wszystko.
0: No dobra, Tomisiu, to dzięki za telefonik i biegnij tam ćwiczyć idealną sylwetkę, żeby się podobać żonie na basenie.
1: Widzisz, jak tylko poszurałem, to od razu mnie wyganiasz. To była jednak dobra metoda, żeby szybciej skończyć.
0: Nie. Tylko po prostu wiem, jakie to dla ciebie ważne pójść na ten basen z żoną.
1: Nie, no wiesz, teraz akurat rodzina mnie odwiedza, więc też nie mogę tak ignorować. A tak jeszcze z drugiej strony mogę ci powiedzieć, bo też taką rozmawiałem z takim prawnikiem i odnośnie troszeczkę z innej beczki, jak ta w ogóle sztuczna inteligencja w tych wszystkich aplikacjach teraz, programach, które są tworzone, wchodzi w różne sfery życia. I tutaj może wspomnę bardziej o wypadkach samochodowych, to chciałem powiedzieć, że już teraz stworzyli taką aplikację, że kiedyś, jak miałeś wypadek samochodowy, no i wiesz, i tam się ogłaszają różni prawnicy, którzy ci pomogą, dostaniesz odszkodowanie, duże pieniążki i tak dalej, no to trzeba było zadzwonić do osoby, czasami do prawnika, czasami do jego asystenta, zapłacić za taką konsultację dosyć dużo pieniążków, bo oni za godzinę dosyć dużo biorą, tacy prawnicy, opowiedzieć mniej więcej, jak właśnie jak ten wypadek przebiegał, czyja była wina, oni zazwyczaj chcą też, żeby tam, wiesz, była jakaś szkoda na zdrowiu, bo wtedy więcej pieniążków przypadnie tobie, ale z kolei też przy okazji więcej pieniążków przypadnie takim prawnikowi, który tam sprawę weźmie. Teraz jest cały model stworzony właśnie pod tych prawników, że ten pierwszy etap, że jest kompletnie bezpłatny, czyli to jest taki ukłon w naszą stronę jako klientów, że nie musimy zapłacić, żeby tylko jakby przedstawić, jak wyglądała nasza sprawa, nasz wypadek. Tym się zajmuje właśnie sztuczna inteligencja, czyli te wszystkie pytania, ten cały taki wywiad, jak to wyglądało, kto został ranny i tak dalej, raport, to wszystko jest zbierane przez sztuczną inteligencję właśnie za pomocą czata czy jakiejś tam formy konsultacji. A sztuczna inteligencja to wszystko wrzuca, jak wiadomo, te wszystkie sprawy, wszystkie te case, one wszystkie są w tej bazie danych i jest w stanie analizować na podstawie tych wszystkich spraw, które sprawy zostały przez tych prawników wygrane, jaka forma odszkodowania, ile odszkodowania, no to wszystko jest analizowane, to jest olbrzymia baza danych i w zasadzie na samym końcu dostajesz outcome, że ci po prostu ta aplikacja czy ten program podpowiada, czego się możesz spodziewać, jakiego odszkodowania, jaki będzie wynik twojej sprawy, czyli praktycznie już masz wszystko przestawione na talerzu i jako końcówka tego jest wtedy właśnie kontakt z prawnikiem, który chce tą sprawę wziąć. Ty masz podane mniej więcej, czego się spodziewać i tak samo po drugiej stronie ten prawnik, który twój case weźmie, on praktycznie ma też już te wszystkie po drodze problemy rozwiązane, nie? Nie wiem, czy to jest jasne, co ja mówię, ale to jest bardzo duże udogodnienie dla tych wszystkich firm prawniczych. No i po części dla nas też, bo w czasie, nie wiem, paru sekund, czy tam parę minut, jak wypełniasz, sekund to przesadzam, ale powiedzmy parę minut, jak wypełniasz te wszystkie pytania, tak dalej, masz odpowiedź i to nic nie kosztuje też, nie? Także nie musisz, powiedzmy, że ja mam wypadek samochodowy, gdzieś tam trafiłem do szpitala, ja nie muszę nikomu płacić, żeby wejść na swój komputer, powiedzieć, co mi się stało, tak dalej, żeby mieć jakby cały obraz przedstawiony, co dalej się stanie, czy w ogóle mi jest warto wziąć tego prawnika, go wynająć i tak dalej, nie? Także, a wiesz, u nas odszkodowania i wypadki to jest taki dosyć duży segment, nie? Duże są odszkodowania, więc ma to duże znaczenie też.
0: Hobby, hobby narodowe Amerykanów, sądzenie się, odszkodowania, to tak?
1: Tak. Jest po prostu, niestety, i w Kalifornii chyba najwięcej jest to strasznie mocno regulowane, więc praktycznie każdy z każdym się o byle gówno, wiesz, sądzi. A wypadki są takim chyba, nie wiem, taką królową w tym wszystkim, że są po prostu najwyższe odszkodowania, nie? Bo tam, wiadomo, wchodzi w grę i zdrowie i życie. Dobra, ja już nie zanudzam, bo to nudne, co ja gadam, także rozłączam się i może troszeczkę jeszcze was posłucham, pójdę na odsłuch, nie?
0: Dobra.
1: A wyślę tobie ten artykulik w PDF, bo on jest dosyć ciekawy, nie? Ten blueprint na stworzenie sztucznej świadomości.
0: Dobra.
1: No, to trzymajcie się.
0: No, cześć.
1: No, cześć, pan.

Bez poczucia śmiertelności AI nie będzie nigdy mogła zasymulować umysłu człowieka. Emocje jako taką można by zasymulować, myślę, tylko jak zasymulować śmierć? AI musiałoby przekazywać jakieś geny, żeby nie popadła w bezsens istnienia. Ech. Wiesz co, Grzesiek, ja myślę, że wszystko się da wirtualnie zasymulować, także gdybyśmy zrobili taką symulację rozwoju ludzkości złożonej z tych AI jako odrębnych bytów, możemy zasymulować, żeby czuły się odrębnymi bytami, żeby odkrywały, żeby na początku, kiedy ich wiedza będzie jeszcze nikła, żeby sobie usprawiedliwiali pewne rzeczy ingerencją boską, żeby zatykali te dziury w swojej niewiedzy Bogiem i tak dalej, tak jak my ludzie to robimy. Wszystko się da zasymulować w sumie, nie? Bo niby czemu nie? Co miałoby tu stać na przeszkodzie? I też tu ciekawe zjawisko by nastąpiło, bo w tym wirtualnym świecie, który byśmy stworzyli, trochę jak takie GTA. GTA nie 5, nie 6, tylko GTA 9000. Gdzie też ludzie wpadają pod samochody, jest symulacja żałoby, pogrzebu, tam ktoś cierpi, że jego bliski zmarł, wpadł pod samochód, ale my, jako ci bogowie, patrzylibyśmy na cały ten świat tak z przymrużeniem oka, to jest wszystko sztuczne. Tylko pytanie filozoficzne znowu, czy mając taki boski dystans do tego wszystkiego, o, tam stworzyliśmy symulację, to są wszystko cyferki, to nie są prawdziwe uczucia, to nie jest prawdziwa tragedia, nie? Czy może byśmy tutaj jakiś błąd popełnili, bo dla tych istot wirtualnych to by było prawdziwe, dla nas nie. Dla nas byłaby to tylko symulacja, którą sami sobie stworzyliśmy. I patrzylibyśmy na to jak na taką grę komputerową, w której jakiś tam ludek sobie idzie i łola Boga, ło Matko Bosko, dlaczego mnie życie tak doświadczyło, ło Jezusicku. A my byśmy się śmiali tutaj, nie? Ale żeśmy stworzyli symulację. No jak prawdziwe, patrz jak cierpi, patrz jak te ludziki, jak podskakują fajnie, o tu się modlą o deszcz, o zalało ich, a jeszcze im dorzućmy tutaj kataklizmik, o. Trzęsionko ziemi, pyk, i tutaj, o, zginął milion, o cholera, milion zginął. I byśmy na to patrzyli sobie z dużym dystansem, i może ten nasz Bóg jest takim adminem, takim programistą, który też tak na to wszystko patrzy, nie? My tutaj przeżywamy, my tutaj płaczemy, brakuje nam donate'ów, prawda, bo żeśmy zrobili ciekawą audycję, a na przykład nawet dyszka nie wpadła, czy coś, i się martwimy. O Jezu, to ja chyba będę pijackie drunk streamy robił, jak tak nikt nie docenia, że tu ciekawsze tematy się pojawiają i fajni dzwoniący i w ogóle rozmowy wartościowe, tutaj merytoryczne. Nikt nie docenia i się zamartwia, taki krawiec. A na pocieszenie zjem rodzynka. Dobra ta mieszanka studencka jest, powiem wam. Kiedyś nie lubiłem takiej mieszanki, a teraz lubię. Chociaż tu jest dużo słonych orzeszków też, które są najmniej wartościowym orzechem. O wiele wartościowsze są włoskie, laskowe. Nerkowce, o, nerkowce są i smaczne, i zdrowe, o. A te takie, te orzeszki ziemne, nie słone, tylko ziemne, to są takie byle co. Takie dobre.

0: Nerkowce dobre, no. Dobre są. Kiedyś nie lubiłem, ale teraz tak się jakoś zasmakowałem. I we włoskich, i w nerkowcach. No też trzeba trochę uciekać od takich rzeczy, które są pozornie smaczne, sztucznie smaczne, nie? Jak te słone orzeszki. Smakuje nam to, bo są słone po prostu. No.
1: No. Damianer, 10 zł. Gnój i patologia. Pozdro krawiec. Pierwsza rata za render Złowik.
0: Pierwsza rata za render? A ja coś miałem wyrenderować? Dziwne, nic nie wiem na ten temat. Chyba z jakiejś innej symulacji, Damian. No. Zapraszam do dzwonienia. Ewentualnie jakbyście chcieli niekoniecznie gadać o AI, o świadomości, o symulacjach, ale na przykład o temacie, który się przed chwilą pojawił, czyli o ruskich na przykład, albo o wojnie, albo o Trumpie, to też zapraszam, bo już taka część afterowa, myślę. Dzięki, Damian, dzięki. No jejku. A jak nikt nie zadzwoni, to myślę, że będziemy powoli kończyli, bo na tematy polityczne, społeczne albo jakieś ciekawostki aktualne, których trochę mam, na przykład jak się próbowała jedna bogobojna posiadająca błonę dziewiczą katoliczka wprosić do Stanowskiego, to może sobie zostawimy na inną audycję. No, gnój i patologia, to ja wiem, że cytat, tak. Gnój i patologia Skotkiewicza, tak. Ale Kotkiewicz, widzicie, się nie obraził, zadzwonił ostatnio i długo tutaj gadaliśmy sobie, długo. Nawet okazało się, że ma zaskakująco, jak dla mnie, dużo cierpliwości tutaj i z matem długo rozmawiał. Ja mata, jak mówiłem, bardzo lubię i tu dużo mu zawdzięczam, ale po prostu no, nie przeskoczę tej swojej niechęci do rozmawiania z osobami, które zbyt dużo wypiły. No bo można troszkę się tutaj, troszkę dziabniętym zadzwonić, ale Matt to już był taki pod koniec ostro zdewastowany. No i wtedy to już, ja to nie lubię tak gadać z osobami, które już ledwo co kontaktują, już są takie, wiecie, sponiewierane mocno. To mnie to strasznie męczy po prostu. Ale też się starałem jakoś tutaj dotrzymać kroku. A Kotkiewicz się okazał tutaj wyjątkowo cierpliwy i może dlatego, że wyczuł, że ja też tak się trochę tym kierowałem, że Matt ma po prostu kłopoty troszkę tam, smutno mu, ma różne tam życiowe perypetie i chciał sobie pogadać, to zawsze trochę inaczej patrzymy, nie? Bo tak tłumaczę się, bo się pojawił też komentarz, że o, jak Furiat zadzwoni, czy Erkat pijany, to cyk i rozłączasz. No słuchajcie, są jeszcze inne różne względy, na przykład to, że Matt mimo wszystko dużo ma ciekawych jakichś tam rzeczy do powiedzenia. Jeszcze, no, im mniej jest pod wpływem, tym więcej tych ciekawych rzeczy. Też, że właśnie chciał sobie pogadać z kimś, miał taki nastrój, że chciał sobie pogadać, to też się liczy. I różne inne rzeczy, no nie tylko to, czy ktoś jest pijany, czy nie. Poza tym z Furiatem, czy Erkadem też często, no, chwilę tam pogadam, nie? I sobie nie jest tak, że zrzucam od razu, więc to różnie bywa. Trzeba różne rzeczy tu brać pod uwagę. No a tu Grzesiek też ciekawy temat, ciekawy aspekt całego tego przedsięwzięcia właśnie tworzenia tego wirtualnego świata przedstawia, mianowicie to, że nasze tutaj maszyny, komputery, które miałyby tworzyć taką super mega symulację GTA 9000, no to by tyle to ciepła emitowało i tyle prądu pożerało i tak dalej, no ale no to mi się wydaje, że to jest taka błahostka, jeśli myślimy o tym z perspektywy, no, dalszych różnych odkryć. Zauważcie, że dawne komputery jakieś, ZX Spectrum czy Commodore, mają się tak do dzisiejszych komputerów jak nie wiem, jak prawdziwy samolot F-16 to zabaweczki jakieś, nie? Czy... No po prostu i, no, ciągle odkrywamy nowe rzeczy i są duże te przeskoki w technologii. Więc czemu nie mielibyśmy wynaleźć zaraz takich komputerów, które będą... Może za jakiś czas każdy będzie miał w swoim domu komputer kwantowy, jakiś super mega kwantowy komputer, który z kolei też będzie niesamowitym przeskokiem jakościowym, wydajnościowym. Tak jak dzisiejszy mój PC, który stoi na biurku i jest miliony razy szybszy od jakiegoś tam Spektrusia z gumowymi klawiszami. A taki komodorek to też się potrafił grzać, tam się zasilacz grzał, można było zimą sobie mieszkanie ogrzewać. No. Mimo, że to miało ułamek, pierwiastek mocy dzisiejszego komputera. Dzisiejszy telefon jest często urządzeniem z zupełnie innej klasy, inna liga, no, inny wymiar wręcz niż dawne komputery, nie? To, co dzisiejszemu komputerowi zajmuje sekundę, to dawnemu komputerowi zajęłoby 1000 lat. Takie to są różnice. Więc tu bym się akurat nie przejmował, że tam ilość ciepła, że się będzie grzało, że coś... Dziś mamy też takie zjawisko, które też jakby nawiązuje do tego, o czym mówimy, mianowicie gry Multimassive Online, w których spotykamy się my, żywi ludzie, ale wcielamy się w zupełnie wirtualnych bohaterów. Przykładowo gram sobie teraz w to Conan Exile i mógłbym was zaprosić, żebyście też stali się takimi barbarzyńcami, którzy gdzieś tam łupią, gwałcą, rabują i budują sobie osadę, studnie stawiają, stadninę koni, tam porywają niewolników i tak dalej, nie? Więc mamy już takie symulacje, w których można naprawdę wiele zrobić. Przykładowo w tym głupim Conanie można zbudować całe takie miasto, które wspólnie zbudujemy. Ktoś musi wydobywać kamienie. Ktoś jest tam specjalistą, bo się wykształcił, że potrafi meble na przykład robić, nie? I my bierzemy do naszej grupy takiego speca, który nam zrobi te fajne meble, bo on to potrafi, a my nie. Możemy wspólnie się dogadać, że robimy najazd na jakąś osadę i porywamy tam niewolników, ciągniemy ich na sznurach, tam na koniach, każemy im takie młyńskie ten koło tam obracać, żeby ich złamać, nie? Tak jak Conan, jak Conana porwali z wioski właśnie. I robimy z nich niewolników i różne tam, przeróżne rzeczy robimy, doskonaląc się, budując tą naszą osadę, potem całe miasto. No, niesamowite możliwości to daje. I też możemy konstruować różne rzeczy. Tam można odkrywać jakby wynalazki nowe, nie? Ja na przykład w pewnym momencie odkryłem, że można tworzyć cegłę, wrzucając kamienie do pieca i tam wypalając te cegły. Albo, że... mogę skonstruować tam lepszą broń, ale żeby ją zdobyć, to muszę poznać tą tajemnicę żelaza, jak tworzyć żelazo. Stal. Jak tworzyć tajemnica stali, no żelazo to wiadomo. No jak z tego żelaza zrobić z pomocą różnych innych rzeczy stop. No tam jest to pokazane mało realistycznie, bo tam są potrzebne dziwne składniki, takie, których nie znamy ze świata rzeczywistego. Jakiś stalowy ogień alchemiczny, coś, no tam, który się robi z siarki. No ale jakoś się poznaje tą tajemnicę stali. I dopiero wtedy mogę lepszą broń zrobić. Z kolei ta lepsza broń sprawi, że będę mógł się zasadzić na jakąś lepiej chronioną osadę, gdzie tubylcy mają też lepsze uzbrojenie i będę mógł ich pokonać i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się tam cały czas doskonalić i odkrywać nowe rzeczy.

A wracając do tematu wojny, no to różne są opinie. To niektórzy uspokajają i nawet denerwują się, że ktoś sieje zamęt i straszy innych, a z kolei włączam sobie innego publicystę i on realnie myśli o zagrożeniu. I twierdzi, że Polska, że Polsce zostało kilka lat, zanim nas zaatakują barbarzyńcy. Żeby w ogóle w 2022 czy 2024 roku był taki kraj, który grozi wszystkim dookoła i chce napadać, niczym jakieś hordy mongolskie, tak w zasadzie bez powodu, bo ciężko uznać to, co oni sobie wymyślą, że na przykład mamy im coś oddać, co im zabraliśmy 300 lat temu, to nie są realne powody, to jest tylko pretekst, żeby napaść na kogoś, nie? Że jest taki naród, który sobie żyje tym, co usłyszy w telewizji i wszystko można mu wmówić, że na przykład oni tam Polskę przedstawiają w Rosji jako taki fałszywy kraj, taki wstrętny, takich dwulicowców, którzy knują i tak naprawdę to my chcemy ich napaść, tylko się czaimy i się zmawiamy z innymi. I że jest taki narodek dziki, który sobie wszystko chłonie, co im powie Han, co im powie Cysosz i wystarczy tylko im sprać mózgi i oni napadną każdego. A dziś jest świat tak skomplikowany, że można sobie dowolny wymyślić powód, na przykład, że taki, który dla nas będzie absurdalny zupełnie. Oni sobie coś wymyślą, że muszą nas zaatakować w imię sprawiedliwości dziejowej i nas napadną. Chiny się szykują na Tajwan, już latają balony szpiegowskie nad Tajwanem. No, a że tam wygrała opcja taka właśnie antychińska, niepodległościowa, no to oni już się szykują, bo dla nich to jest prowincja zbuntowana po prostu. I też mają swoje powody, że to jest zbuntowana prowincja po prostu.

0: damy radę. Myślę, że nadszedł taki czas, powiem otwarcie, że trzeba po prostu dać łupnia tej Rosji i ją zmieść z powierzchni ziemi. Po prostu zgładzić ich, tych bandytów. I tyle. Tak zwyczajnie. Co się robi z bandziorem, który napada innych? Który knuje, napada, szuka pretekstu tylko, żeby kogoś złupić. Co się robi z takim? Bierze się i go się w końcu wyżyna, żeby mu poszło w pięty, żeby tam nie został kamień na kamieniu. Nie? Jedynym problemem właściwie to są te atomówki po prostu. A gdyby ich nie było, to by, można byłoby się zwołać tutaj, skumać, sprzymierzyć i po prostu ich rozpierdolić totalnie, tak żeby po prostu się potem odnawiali przez 100 lat i żeby nabrali pokory. Waran z Komodo jest na antenie, cześć.
1: Cześć wszystkim. A propos Rosji, chciałem coś takiego polecić wszystkim. Nie wiem, może większość widziała podróż takiego chłopaka, nazywał się Michał, który autostopem pojechał aż na koniec Rosji i z powrotem, co nie? I według mnie on bardzo tam trafnie, bo też dodawał swoich dużo komentarzy, uwag, opowiadał o historii, o tym, jacy są Rosjanie. Właśnie bardzo trafnie wszystko przedstawił. To wtedy akurat się zaczęło, to wtedy było, jak zaczęła się ta pierwsza, no, że tak powiem, pierwsza wojna w Donbasie w 2014 roku. Może też, Krawiec, słyszałeś o tym.
0: Mm-hmm. Przepraszam, bo się troszkę... Nie, o tym autostopowiczu nie słyszałem.
1: No i wiesz, ogólnie tam Rosjanie byli bardzo tacy pozytywni wobec niego. Chociaż tam było takie gadanie, o co ty tu Polak robisz tak daleko, pewnie jesteś szpiegiem z NATO, co nie? No i często, jeżeli miał już tam jakieś rozmowy a propos właśnie historii czy polityki, no to praktycznie wszyscy Rosjanie uważają, że Polska to jest kraj, który może zawdzięczać Rosji wolność, bo tam wszyscy żyją ten cały czas mitem wielkiej wojny ojczyźnianej i wygranej z faszyzmem.
0: Tak, zgadza się.
1: No, każdy, kto im się nie podoba, to po prostu jest faszysta, co nie?
0: No, tak jak w Stanach kiedyś, każdy, kto się nie podobał, to komunista, nie?
1: Tak, dokładnie, taki wróg.
0: No, tu znów, jak tylko coś gadam na Rosję, takie oczywiste oczywistości i takie coś, co właściwie każdy normalny człowiek to wie, czuje, zna z historii, jakby najwięcej wojen z Rosją mamy, napadali na nas. Jak takie rzeczy, o takich rzeczach mówię, to są takie komentarze w stylu, ale pierdoli, no normalnie szok, co mu się w głowie popierdoliło. Takie, wiesz, komentarze, które nic nie wnoszą, ale ktoś, kto jest jakimś tam rusofilem, po prostu nie wie, co powiedzieć, nie ma argumentów, tylko będzie obrażał, ale spoko, to sobie możecie pisać, po mnie to spływa jak woda po kaszce, bo to nic nie wnosi i to pokazuje was jako takich bezsilnych, że się tam, coś was się gotuje, że Rosję szkolują, matuszkę Rosję szkolują, jop twoją mać, a tak więcej nic, to tak was pokazuje tak w kiepskim świetle, ale to spoko, to mi to nic nie robi, no.
1: No, może też, wiesz, niektórzy to są po prostu trolle, nie?
0: A propos tych rusów... Głupki zwykłe głupki, bo jak ktoś nie ma argumentów, a tylko potrafi napisać, co ty pierdolisz i nic więcej, no to kto to jest? Głupi człowiek. No bo kto inny?
1: No tak. No. Nawet trollować też trzeba umieć.
0: Coś byście się wysilili na przykład i coś tak na siłę chociażbyście napisali, co nam tam Rosja dała, coś byście powymyślali, a takie samo, ale pierdoli, to takie, no nie wiem, to nawet kiepsko wypadacie, nawet gdyby ktoś was wziął jako trola i wam tam jakieś dięgi dał, żeby tak pisać, to kiepska robota, to ja bym za takie coś nie zapłacił. Dużo kopiejek.
1: A propos tych rusofilów, to na przykład znam taką jedną osobę w rzeczywistości i to jest śmieszne, bo

0: na przykład jak u niego w domu był włączony telewizor, oczywiście jakieś rosyjskie kanały, to nie żartuję, co nie? I był kanał o łowieniu ryb. I on mówi, o, zobacz jakie ryby, zobacz jakie ryby. Tylko w Rosji są takie ryby, u nas nigdzie takich nie ma. Bo w Rosji wszystko jest najlepsze.
1: Najlepszy, no. No.
0: A znasz ten kawał o przyrządzie rosyjskim? Mm-mm. Co?
1: Nie.
0: Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie.
1: Co?
0: Ruski przyrząd do świecenia w dupie. No, tak czy inaczej to kraj jest może i ładny, ale no niestety ludzie są bardzo zindoktrynowani i wierzą właśnie żyją tym mitem, że Rosja to jest jedyny wyzwoliciel narodów.
1: Też taki kraj, który sobie coś buduje na jakimś jednym wydarzeniu, na jakimś jednym osiągnięciu swoim, nie? To tak marnie to wygląda dla każdego normalnego człowieka, no. Jak jest jakaś naprawdę cywilizacja i poważny kraj, to tam różne są rzeczy ciekawe, a nie tylko, że jakiś jeden mit i na tym se wszystko budują i się chwalą tym cały czas i obchodzą święta i wywieszają flagi i się ubierają se ładne czapeczki, nie? To tak, takie niepoważne jest.
0: No niepoważne i przykre po prostu też, nie?
1: No, ja się tak często pytam, za co tą Rosję tak kochacie, to coś do dzisiaj się nie doszukałem odpowiedzi żadnej od nikogo.
0: Mnie to też zastanawia, dlaczego ludzie tak, którzy lubią Rosję, po prostu tam się nie przeprowadzą, no. Skoro jest tak tam super.
1: Trzeba by się ich zapytać, ale wątpię, żebyśmy jakąś odpowiedź uzyskali. Ci napiszą, kurwa, spierdalaj, ty kurwa, głupku jeden, ty kurwa. No, tak ci napiszą.
0: Faszysto.
1: Faszysto, ty no. No cóż, no słuchajcie, klęczycie. Wy, obrońcy Rosji, klęczycie i bierzecie do dzioba tak naprawdę. No, tak brutalnie powiem, no.
0: I jeszcze chciałbym podkreślić, że ja oczywiście nie namawiam do żadnej wojny, jestem przeciwko każdej wojnie, nie? A to, że Polska się zbroi, Polska ma takie prawo, jak każdy.
1: Pewnie, że tak, jak najbardziej. Zbroić się i jak przyjdzie co do czego, ja nawet pójdę na wojnę, tak dla samej z nadzieją, że ubiję kilku tych parszywców z tymi głupkowatymi ryjami mongolskimi, z grzyweczkami tymi w dresach jakiś przyjdą tutaj. Być może, bo im nie starczy na mundury, to przyjdą w dresach i tak. To będę to traktował jako takie zabijanie orków czy goblinów. To może być takie AD&D fajne nawet. Nie wiem, jakoś sposobem, sprytnie. Nie jestem jakimś super fighterem, ale to by było nawet spoko. Wytrzebić troszeczkę tą parszywą nację. Tak brutalnie, słuchajcie, czemu nie miałbym być brutalni? Oni nas napadali, gwałcili nasze kobiety, rabowali nas, ciemiężyli, okupowali tutaj za PRL-u rząd w Moskwie, nie? I wszystko tutaj rozkradanie, reparacje nam zajebali. Parszywy, wstrętny naród goblinów i to naprawdę bym się strasznie cieszył, czułbym taką satysfakcję, gdyby coś parszywego ich spotkało, gdyby w końcu dostali za swoje, bo to nie można tak wiecznie barbarzyńsko w XXI wieku sobie napadać na innych, rabować, gwałcić, ciemiężyć, dorabiając sobie do tego jakąś ideologię dziwną. No.
0: No, to się zgadzam. Dobra, to ja chciałem w sumie tyle powiedzieć i jeszcze na zakończenie. Wiesz co, kiedyś byłem na takim koncercie, gdzie była kapela, która zagrała kawałek o Turgalu, co nie? I ostatnio wydali singiel właśnie z tym, kilka dni temu dosłownie. To ci może podrzucę na Skype'ie, w wolnym czasie przesłuchasz.
1: Koniecznie, koniecznie. Bardzo chętnie.
0: No. Dobra. No to dobra, to dzięki i na razie.
1: Trzymaj się, waranie. Do usłyszenia. Bić kacapów. Zbliżamy się do tego etapu, gdzie zaraz krawiec będzie groził śmiercią szablowi. No tak naprawdę, wiecie, mam takie myśli czasami, że gdyby mój dziadek świętej pamięci na przykład zobaczył, że ja sobie gadam z takim gabrysiem tutaj po koleżeńsku, który jest za Związkiem Radzieckim, który się opowiedział, że będzie walczył po stronie Rosji, w razie czego, to by mnie przeklął, nie? Tak naprawdę. Bo on walczył i z Niemcem, i z Ruskiem, w obozach był i tak dalej. I on by to. Dla niego byłbym kimś strasznym w ogóle, kto zdradził w ogóle ideały jakieś, takim zdrajcą. No ale staram się na to patrzeć, wiecie, jakoś tak, że ten Gabriel no, ma poglądy, jakie ma. Dla mnie obrzydliwe, ale tak naprawdę no, jest jakimś tam sympatycznym człowiekiem. Jak do nas dzwoni, to kulturalnie, tu można sobie pogadać, tak dalej, więc nie mam może takiej, nie wiem, jakiejś siły w sobie, żeby kogoś znienawidzić za poglądy, nie wiem, może. My jako ludzie też się zmieniliśmy, znaczy zmieniliśmy, żyjemy w innych czasach. W innych czasach żył mój dziadek, on miał inne wartości, inne wychowanie. Inne, całkowicie inaczej jego życie wyglądało, nie? Miał swoje doświadczenia, miał prawo nienawidzić, powiedzmy, ruskich, Niemców. A ja jestem w innym świecie. Ale może źle robię, bo może źle robię. Jak uważacie? Może powinienem się faktycznie inaczej zachować, ale no jakoś nie potrafię, jakoś tak po prostu staram się ludzi lubić, nawet jak mają inne poglądy. Ciężka sprawa, ciężka sprawa.

tak naprawdę Rosja myślę, że napadnie na nas, jak tylko będzie mogła. Taka jest prawda. Tam, nie wiem, polityka tego kraju, władza, działa zawsze tak, że napadną tego, kogo mogą, jak im się to kalkuluje, jak im się to opłaca. No tak myślą trochę, tak barbarzyńsko, nie? Tam nie ma jakiegoś takiego myślenia, a czy to wypada, czy to honorowo, czy... A czy warto przelewać krew? Nie, po prostu kombinują, jak się tylko da, żeby sterować wszystkim tak, żeby jak najwięcej napaść kogoś, zawłaszczyć, rozkraść i tak dalej. No to jest taka barbarzyńska filozofia. Jak się da, to napadniemy. I jak już stwierdzą, że są na tyle silni, że na przykład NATO osłabło, że Polska się nie doczeka pomocy, że można napaść, to napadną, no tak zwyczajnie. Nie wiem, co tu więcej mówić i rozkminiać. My jesteśmy trochę inni. My myślimy w innych kategoriach, myślę, nie? Czy my mamy zakusy tam na kogoś, coś knujemy, żeby coś tam odzyskać, jakieś ziemie utracone dawniej, jakieś rewizjonizmy, czy nami targają cały czas? Czy to, co nam powiedzą w telewizorze, to zaraz bierzemy za pewnik? Nie, my wręcz przeciwnie. To, co nam mówią w mediach, to my jesteśmy wręcz w drugą stronę. Maksymalnie sceptyczni, niechętni, gardzimy. Wielu Polaków gardzi w ogóle, jak coś usłyszą w mainstreamie, na portalu przeczytają, to ale nas w chuja robią, ale nas okłamują, a cwaniaki, nie? A w Rosji wygląda na to, że jest inaczej zupełnie. Tam to, co powie wadza, to świętość i to tak jest. O, tutaj fajną rzecz podesłał Zenon. Zaraz wam wkleję.

No. To jest ten miś, sympatyczny misio właśnie, rosyjski miś, o którym Etam mówił. Pijany miś.

też jak naród jest taki mocno rozpity, to jak myślicie, jak przyjdzie do nas kiedyś, nie daj Boże, taka rozpita armia, to już abstrahując w ogóle od mentalności, od poziomu cywilizacyjnego, od tego, czy są bogaci, czy biedni, bo wiadomo, że bogaty jest zawsze trochę bardziej cywilizowany, bo ma o co walczyć, ma więcej do stracenia niż ten obsrany kibel na podwórku, tą wygódkę, nie? Z drewna skleconą i tak dalej. No to po prostu jak człowiek jest pijany, no to przyjdzie, coś mu się nie spodoba, to ci da kolbą w łeb, rozwali ci łeb, zgwałci ci żonę, bo jest napruty i nie kontroluje siebie, ma zniesione te hamulce różne, bo jest napruty, bo chleje. No, jest taki naród właśnie rozchlany mocno. No i też wielka filozofia, no. Miś, zasrany miś.

oni po prostu też trochę wiedzą, że gdyby ich sąsiedzi żyli sobie w spokoju, nie byli przez nich gnębieni, napadani i tak dalej, to by się rozwinęli może bardziej. A ta Rosja, mimo że ma takie złoża naturalne, oni mogliby opływać w dostatek, po prostu mieć krainę mlekiem i miodem płynącą, ale są za głupi po prostu, żeby... są za prymitywni, żeby coś z tego wykrzesać, nie? Zawsze będą sobie budowali jakąś oligarchię, muszą mieć jakiegoś baćkę, jakiegoś cara, jakiegoś władcę, który ich tam będzie za ryj trzymał. No tak, takie geny, no. Takie geny mongolskie w dużej części. Gdzie się szanuje, gdzie się po prostu całuje po stopach niemytych tego swojego jakiegoś najsilniejszego, co ma największe mięśnie. I to tak mają, no. Prymitywny po prostu, bardzo prymitywny, prymitywna nacja. Taka skundlona, prymitywna. Popatrzcie sobie na te wszystkie nagrania, jak oni się zachowują. Gdzieś skaczą z dachu, tłuką się na pruci, gdzieś tam jeden po drugiemu po głowie skacze, strzelają do siebie, widelcem ci oko wydłubie. No takie, tacy barbarzyńcy po prostu, nachlani, prymitywni. A prymitywny człowiek to on lubi bić innych i korzyć się i łasić się do tego silniejszego, po prostu swojego jakiegoś tam wodzusia. Tak ma prymitywny człowiek. My jesteśmy na szczęście trochę bardziej skomplikowani, cywilizowani i pół Polski takie, pół Polski siakie. Zauważcie, im bardziej na wschód, tym bardziej takie kononowicze, nie? Tępe, zapyziałe takie właśnie. A im bardziej na zachód, tym bardziej cywilizacja. Więc i co to nam mówi? Że chyba powinniśmy bardziej cywilizacja łacińska, zachodnia, prawa człowieka, demokracja, a nie tak im bardziej na wschód, tym bardziej tacy prymitywni, nic nie kumający, takie kononowicze właśnie. Ola Boga, Podkarpacie szkalują. A ty Czektul, ty jesteś z Podkarpacia, tak? No widzicie, no zawsze jakiś rodzynek się trafi, no cywilizowany człowiek.

Im bardziej na wschód, tym bardziej zapisem też. Że oni nam powinni dać, bo nam się należy. Bo my nie mają. I trzeba zabrać tym, co mają, bo są tacy, co nic nie mają. Ło. No. A im bardziej na zachód, tym bardziej handelek, cywilizacja, jakaś taki... Na przykład Wrocław. No, proszę bardzo, jakie piękne miasto, nie? A taki Białystok, zobaczcie, jak to wygląda. Co tam masz? Babkę ziemniaczaną. Możesz sobie zjeść tłustą taką, nie? Zjesz się, rozpierdolisz na wyżę, potem wody się napijesz. No. I matko bosko, co to się stanęło się? Że my nie mają, a tamci mają. Ło. No i tak to jest właśnie.

0: No dobra, to będziemy kończyli chyba audycję. Czyli wnioski takie, więcej tutaj jakichś humorystycznych audycji jajcarskich, drunk streamy jakieś porobić trzeba, bo tu tylko dyszka wpadła no, dzisiaj, a takie mądre tematy. Bardziej taka rosyjska dusza w was jest chyba. No to w następnej audycji się napierdolimy, kurwa. I będzie fajnie, wesoło będzie. No. Daj mi 15 minut, to dręgnę. No dobra, to na Zenona to mogę poczekać. I możemy dymy zrobić. dymy z Zenonem, słuchajcie, to może być dobre. Dobra, to poczekam. Na Zenona to myślę, że warto poczekać. Co by o nim nie mówić, słuchajcie, to, to na Zenona to poczekam z miłą chęcią. Przypominam, że bardzo ciekawa była audycja o aktualnej sytuacji politycznej właśnie na świecie. Na kanale przy mikrofonie była ciekawa audycja, a ciekawe audycje są też na kanale Projekt 28. Nieprawdaż, Michale?
1: Ta, nie kończ jeszcze ten, pogadaj ze z godziny jeszcze.
0: Ale ja już nie mam nic ciekawego, co ja tam mogę powiedzieć, panie, no.
1: Nie wiem, opowiedz, jak kwasa brałeś na przykład.
0: Jak kwasa brałem.
1: Ja ostatnio brałem kwasa i ogólnie polecam wszystkim, słuchajcie, naprawdę. Wspaniałe przeżycia są po tym.
0: No, powiem ci, że ja miałem tylko troszkę tego kwasa, tak wiesz, i brałem go sobie po troszku dla zwiększenia kreatywności, taki trochę mikrodosing, ale to i tak dało świetne rezultaty, że czułem taką, wiesz, werwę, taką siłę kreatywności, taką przyjemność stworzenia jakby, nie?
1: No, satysfakcję miałeś, nie?
0: Bardzo przyjemna sprawa, no. Dziwię się, że to wiesz, że tego w aptece nie sprzedają po prostu.
1: No, ja też jak ostatnio wziąłem, słuchaj, to wspaniale się czułem w ten piątek, naprawdę. Mówię ci, taki rozluźniony byłem normalnie, tak, przyjemnie byłem, słuchaj, nie? Wszystkie stresy, nie stresy, tak odeszły gdzieś, nie? Mówię, wow, ale tu jest błogo, tak fajnie, te kolory takie żywe i w ogóle, nie? Mówię, naprawdę, wspaniałe doznanie. Polecam wszystkim ogólnie. Polecam.
0: Twój ziomek pisze, to zapierdalaj na pierwszy front, na Ukrę i upuść jadu. Dej. To do mnie, że ja tak dej, panie, dej. Nie, ja się czasem tak przypominam po prostu subtelnie. A co, jak... To źle być za Ukrainą, tak? Za Rosją dobrze być?
1: Za Rosją dobrze być, no, bo Rosja to jest kraj, który nam wolność ogólnie przyniósł i myślę, że Polacy powinni trochę ściągnąć tą czapkę z głowy, tą głowę pochylić, stuknąć się w pierś i przeprosić za te wszystkie lata, bycia niewdzięcznym, nie? W stosunku do tego narodu, który bądź co bądź pokonał Hitlera i nam wolność przyniósł.
0: No, tylko potem się od tego przyjaciela nie mogliśmy uwolnić przez długi czas i nam tu zepsuł ludzi, wytrzebił elity nam strasznie, a to ciężko zregenerować takie elity.
1: To wykształciuchy zwykłe były, to nie były żadne elity, wiesz, to, że ktoś ma tam dyplom uczelni wyższej i ponadprzeciętne IQ, ponadprzeciętny, wiesz... Poziom inteligencji to jeszcze nic nie świadczy, że to jest jakaś elita tam, słuchaj. To źli ludzie byli.
0: A czemu oni właściwie tak nam mordowali tych, wiesz, tych oficerów, tych profesorów? Wiesz, ja to gdybym tak chciał kogoś jakoś do siebie zachęcić, to bym raczej tak po dobroci, zresztą dzisiaj świat na tym polega, że się kogoś nie napada, tylko jak Chińczycy na przykład wykupujesz sobie tam Afrykę, wiesz, coś, jakieś deale robisz, bardziej tak cywilizowani ludzie w miarę tak działają, a oni cały czas tak, wiesz, napaść, zabić, wyruchać, to tak...
1: Gdzie? Gadasz bzdury, nic takiego nie było. Jakiego oni nam, nie. Co, gdzie oni nam jakąś inteligencję wybili, czy co, czy jak nie rozumiem, szkalujesz ich po prostu, krawiec, teraz, naszych braci Rosjan.
0: No był czas w szkołach, gdzie wmawiano nam, że to Niemcy właśnie, no ale to myślisz,
1: no bo to Niemcy, no Niemcy. Bo to Niemcy, no bo to wszystko Niemcy, no przecież to taka prawda jest, że to wszystko Niemcy, nie? Gdyby nie Rosjanie, nasi bracia szlachetni ze wschodu, to nigdy byśmy się z Niemcami nie poradzili, no.
0: Cóż... Michale, czyli ty jesteś cały i zdrowy jednak... Bo krążyły, różne słuchy tu krążyły, że biegasz gdzieś na Golasa, mordujesz z siekierą coś i że albo
1: no.
0: Się...
1: No. No tak, no ale co z tego?
0: Nie, no to taki stand-up, to był artystyczny performance. Tak?
1: Nie, no gdzie?
0: Nie?
1: Ja poważnie mówię, no jaki stand-up, gdzie stand-up? Nie. Ja nie lubię stand-uperów ogólnie. Nie podoba mi się ta forma rozrywki, jest jakaś taka płytka, mało kulturalna, kureska ogólnie. Nie, jakiś stand-up, nie. Nie, no ja poważnie mówię, no ja kocham naszą matrioszkę Rosikę, ja żałuję, że nie jestem Rosjaninem w ogóle, że się nie jestem częścią tego wspaniałego narodu, tego wielkiego, wspaniałego narodu o naprawdę chlubnej historii i... No, szkoda, żałuję, że tylko Polakiem jestem, no, niestety.
0: Czyli jest w tobie taka rosyjska dusza, tylko co by to miało oznaczać, jak to zdefiniować, rosyjską duszę?
1: Rosyjską duszę? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, no duszę, która jest bezmiar, wszechmiar dobra, najwyższej inteligencji, pełna cnót najwyższych. To jest rosyjska dusza, tak, taka, która jest tak wspaniała, tak potężna i tak łaskawa, że inne narody nie rozumieją po prostu, bo są za głupie i za tępe.
0: Na przykład, to może na przykład rosyjska dusza to jest to, że swoją dziewczynę na balkon wystawiasz w mróz, żeby tam szczezła i nagrywasz to i w internecie i robisz show. Były takie przypadki.
1: Takie rzeczy się nie dzieją, co ty gadasz?
0: No było coś, to były takie.
1: Co takie było?
0: No nie
1: to wiem. Propaganda może amerykańska, to Amerykańcy a propagandę zrobili w formie propagandy, może taki film nakręcili. No. Gdzie, co ty, w Rosji takie rzeczy się nie dzieją. U nas ludzie cechują się najwyższym humanizmem.
0: Albo, że na przykład wchodzisz na dach bloku i w taką muldę śnieżną w górę śniegu skaczesz tam na główkę wrzeszcząc ochryple i tam łamiesz sobie kark, trochę nogi, ale pokazałeś tam na osiedlu, że masz jaja. Na przykład, nie wiem, coś takiego. Albo nie wiem co, jeszcze rosyjska dusza.
1: A to wiesz, to może raz się zdarzyło, że ktoś sobie coś tam jakąś krzywdę zrobił, bo to czasami się zdarza, no ale tak to każdy Rosjanin tak naprawdę bawi się w taki sposób, no wiesz, no dla Rosjan to jest normalna forma spędzania wolnego czasu, normalna forma rozrywki, nie? Że tam sobie skaczą, no bo Rosjanie odważni są, dlatego na takiego Rosjanina skoczyć z dachu 10-piętrowego bloku to jest nic, wiesz. Dla was, dla Polana, czy dla was? Dla nas, dla Polaków niestety to jest jakiś mega wyczyn i ogólnie jest, Polacy to są frajerzy i tchórze, i nigdy takich rzeczy by nie zrobili. Dlatego nazywają tą odwagę Rosjan głupotą, ale tak naprawdę prawda jest taka, że każdy Rosjanin jest tutaj, widzisz, zdolny do zrobienia czegoś takiego. No każdy jeden Rosjanin coś takiego zrobił w życiu swoim.
0: Albo taki, że lubisz rzeczy byle jakie, takie byle jakie, obskurne, gdzieś tam dywan se powiesisz na ścianie, jakiś stary telewizor masz. To rosyjska dusza, albo może to,
1: tak,
0: że...
1: Bo Rosjanie, widzisz, no Rosjanie mają ich myśl technologiczna, po prostu wyprzedza każdą inną i dlatego oni, wiesz, taki telewizor 30 lat temu wyprodukowany, on nadal chodzi i dalej działa, no bo po prostu jest tak solidnie zbudowany, skonstruowany, no dlatego, no. To jest cecha, której inne narody powinny zazdrościć Rosji jednak. To nie jest byle jakość wcale.
0: Albo to, że jak tam wojujesz, to jednemu dajesz karabin, drugiemu naboje i mają se zdobyć na wrogu tam. Jeden karabin musi gdzieś znaleźć, drugi naboje i każesz im biec tam i krzyczeć, ura! Ura! I oni tam biegną, giną, ale ludzi masz mnogo. Masz mnogo ludzi, więc się nie przejmujesz tak bardzo, a jak któryś się wystraszy i ucieka, to, mu, to strzelasz do niego, mu w plecy, albo no nie w plecy, tylko jak tam zawraca, to strzelasz, jak NKWD to robiło. To może to jest rosyjska dusza, bo ja tak próbuję rozkminić, co to jest ta rosyjska dusza.
1: Ale nie, to w ten sposób, to tylko ludność napływową się bierze, traktuje w ten sposób. No. Rosjanin jest zbyt cenny, żeby ginąć w tak beznadziejny, bezsensowny sposób, no ale już tam Ukraińcy, Polacy, Czesi, Litwini, te wszystkie narody podległe Rosjanom, prawda, te podnarody, które są narodami mniejszymi, gorszymi, słabszymi, no to tak trzeba traktować, no bo oni do niczego innego się nie nadają, tylko do tego, żeby ginąć jako mięso armatnie, ale prawdziwy Rosjanin to jest wykształcony, inteligentny, uczony, którego intelekt jest tak cenny, że po prostu szkoda by było go poświęcić na pierwszej linii ognia.
0: Albo może rosyjska dusza to to, że jesz sobie tą rybę z gazety, siedzisz w tych jakichś tam klapeczkach, w sweterku, w jakiejś ruinie. I to rosyjska dusza. Albo może to, że swoich ludzi tak rozsiewasz jak karaluchy gdzieś po świecie, żeby się gdzieś zalęgli, a potem stwierdzasz, że trzeba w ich interesie napaść, żeby bronić interesów tej mniejszości swojej, która gdzieś tam się zalęgła, i napadasz na kogoś. Tak jak...
1: No słuchaj, no jeżeli jakiś Rosjanin mieszka w Polsce na przykład, no i Polska tego Rosjanina nie traktuje z wystarczającą czcią i poddaństwem i uniżeniem, no to wtedy taki kraj należy napaść. No oczywiście, przecież każdy Rosjanin jest na wagę złota, jest cenny jak diament. No i wiadomo, że trzeba przyjść takiemu krajowi pokazać, jak należy prawdziwego Rosjanina traktować.
0: Tutaj profesor Albert Sosnowski chciał się połączyć. Może on jakoś tutaj się wstawi, wytłumaczy nam na przykład jako profesor, co to jest ta rosyjska dusza, to dołączmy profesora w takim razie.
1: Halo?
0: Halo, halo? O, halo, halo, momencik. Ja, Michał, na moment rozłączę, dobrze? I połączę nas jeszcze raz, dobra?
1: Dobra.
0: O. Tutaj niektórzy używają rosyjskiego Skype'a, więc czasem może być mały problem. A miałem kiedyś rosyjskiego Skype'a. Zainstalowałem jakiegoś rosyjskiego Skype'a. Kurde. Widzicie, mam teraz problem. Muszę chyba... To mi zawirusował komputer w ogóle, nie? Jakieś trojany, jakieś wirusy. A wiecie, że Rosjanie nas... Jest cyberwojna cały czas w zasadzie. I oni nas hakują, atakują nas. Po prostu... Próbują nam tutaj zasmrodzić, nie? Co się tylko da, jakieś DDoSy, coś. I my mamy normalnie w Polsce takie oddziały cyberżołnierzy, którzy muszą nas bronić przed naszym największym przyjacielem. Tak to niestety wygląda.

0: próbujemy się połączyć z profesorem na początek, potem dołączę znowu Michała. No niestety, tutaj jakieś wirusy rosyjskie. No niestety, niestety, nie mogę się połączyć. Profesorze, jak słyszysz, to proszę zadzwonić. Czemu nadaję w 1080p, pyta Etam. Bo mogę. A czemu nie, czemu nie? Może jeszcze raz spróbujemy. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, teraz słychać mnie?
0: Witam profesora Alberta.
1: A dzień dobry, panie redaktorze. No bo przez chwilę miałem przyjemność rozmawiać z panem Michałem, ale pana redaktora nie było. Jakieś tutaj problemy widzę techniczne. O, ale już jest komplet chyba.
2: Czy się słyszymy?
0: Tak, teraz nam się udało tutaj połączyć i jesteśmy...
2: Хорошо.
0: Все
2: в порядке.
0: No.
1: To miło mi, jeszcze raz chciałem się przywitać z Państwem. No właśnie tak, to dopiero od niedawna się włączyłem radio i przysłuchuję się rozmowie. Ja o Rosjanach nie mam dobrego zdania, to mówię tutaj bez bicia. A i wiem, że z Rosjanami, Rosjanie rozumieją tylko język siły. To jest
2: coś
1: spowodowane...
2: przerywa, nie wiem, czy to u mnie.
0: My się dobrze słyszymy, słychać, może ty, Michale, masz problemy z internetem chwilowe. No, ale to i tak... Tak.
1: Chciałem kontynuować myśl, tylko krótką moją. Że z język siły, a jest to spowodowane, że Rosja była przez ponad 250 lat pod mongolskim butem, tak? Mongołowie, tam Chingis Khan zajął tereny Rusi i przez 250 lat oni tam byli po prostu pod zaborami mongolskimi. Także to jest po prostu już we krwi. To jest taki naród, no. Nie zmieni się tego. Oni na siłę próbują ten swój mir, oni pod przykrywką, takim płaszczykiem tego miru, że wprowadzają pokój, oni wprowadzają, jak wiemy, chaos i o, ktoś się rozłączył. Nie wiem, czy mnie słychać. Czy mnie słychać, panie redaktorze?
0: Tak, my się dobrze słyszymy. Tutaj Michał ma chyba chwilowe tylko problemy z internetem.
1: Aha,
0: ale...
1: dobrze. No i kończąc, Rosjanie to jest taki, nie powiem niestety, nie mam dobrego zdania o tym narodzie. To jest taki przebiegły naród, nawet jeszcze ten ostatni wywiad Władimira Putina, no też pokazuje, no to jest jak na plucie w twarz nam, prawda, że my przymusiliśmy Niemców, żeby oni rozpoczęli z nami wojnę. No to jest po prostu tak niedorzeczne, ale...
2: Piękny był wywiad. Czy mnie słychać w ogóle? Czy słyszymy się?
0: Tak.
2: A, dobra. No, bo przepraszam, miałem małe problemy tu ze Skype'em. Tak, piękny wywiad, rzeczywiście, z panem Putinem, tak. No, on tutaj pokazał swoją bezkompromisowość i to, jak bardzo po stronie prawdy stoi, no bo jednak być po stronie prawdy w dzisiejszych czasach to jest naprawdę duże osiągnięcie, także uważam, że to jest w ogóle, jaka to jest odwaga mieć jaja, powiedzieć, że naprawdę Polacy z Hitlerem kolaborowali przed wybuchem II wojny światowej. No to jest naprawdę no nic poza podziwem i aplauzem.
1: Tak, to po prostu go sprowokowaliśmy do ataku, bo byliśmy po prostu nie miał wyjścia, no musiał nas zaatakować, bo się nie dało inaczej. No i teraz się zastanawiam, czy Władimir Putin nie uzna, że my go tak prowokujemy, no że musi tutaj wjechać. No nie chcę, ale muszę, jak to Jak to znane przysłowie, tak.
0: Bo tam no było, prostu, przepraszam, bo ja tak się nie znam na historii za bardzo, ale tam coś było takiego, że oni chcieli, żebyśmy im oddali Gdańsk, a myśmy nie chcieli i to nas zaatakowali, tak? No to, przepraszam, no to każdy kraj, zazwyczaj tak to się kończy, że jak ktoś jakieś roszczenia ma, proszę nam oddać to i tamto, to dochodzi do wojny. No.
1: No to jeśli Władimir Putin teraz zechce Kraków, a my mu odmówimy, to uzna to za agresję w swoim kierunku, tak? No,
2: ale przecież Kraków będzie miał się dużo lepiej w granicach Rosyjskiej Federacji niż w Polsce. No przecież powinniśmy oddać Kraków i to bez mrugnięcia okiem w ogóle.
1: No ale tutaj akurat nie żartuję, bo to jest coraz bardziej przerażające, ponieważ ta narracja idzie w świat i później taki na przykład Donald Trump może nie zna dobrze historii, bo w tym czasie grał w golfa dużo i może nie przychodził na lekcje i może te słowa uzna, że tak faktycznie było, że po prostu Polska była takim tutaj no takim lisem, nie wiem jak to nazwać, takim co tu ciągle coś tutaj mącił w tej części świata, a Rosja próbowała, taka pokojowy kraj, tu próbował wszystko dobrze robić, a Polska tu wszystko mąciła, tak? Polska to był taki tutaj agresor główny.
2: Tak, dokładnie. Pięknie to pan profesor ujął właśnie, no tego słowa mi brakowało. Tak, dokładnie. Tak. Polska zawsze była tym lisem, który do tego kurnika chciał się włamać, te kurki zażynać, prawda? A Rosja to jest ten pan gospodarz, który stał na straży tych kurek i temu liskowi się do kurnika dostać nie pozwolił.
1: No i wszyscy mówimy, że to kłamstwo i ten, a to jednak idzie w świat. I ludzie tego słuchają, tak? Nasiąkają jak gąbka takimi treściami. No, dla mnie Putin to jest taki, nie wiem, taki...
2: Geniusz.
1: Nie wiem, czy szur to jest dobre porównanie, ale no taki człowiek, który żyje w alternatywnej rzeczywistości, tylko on ją kreuje, wiedząc o tym dobrze, że... Znaczy, ostatnio nawet odniosłem wrażenie, czy on nie wierzy w to, co mówi. Bo najpierw myślałem, że on specjalnie tak tutaj kłamie i próbuje naginać tą historię, a przy tym wywiadzie miałem wrażenie, że on faktycznie wierzy w to, co mówi. To jest przerażające. To jest przerażające, proszę państwa.
2: Cokolwiek, nie wiem, myślę, że w cokolwiek wierzy, to cokolwiek wierzy pan Władimir Putin, w to samo powinniśmy wierzyć też i my.
0: Swoją drogą to ciekawe, czy jeśli ktokolwiek na tym świecie by zażądał czegoś, żeby im Rosja oddała, to czy by Rosja się zgodziła na to? No, wiemy, jakby to wyglądało. W ogóle Rosja to jest też tak, no, sprzedali tą Alaskę Amerykanom, tak? Czy jak to tam było? I też
2: oni... To było podstępem zrobione, to był szwindel, który po prostu Amerykanie wykonali na Rosji, to był jeden wielki szwindel.
0: Wszystko szwindel i tak i Rosja ma to do siebie, że się wycofuje często z tego, co z jakiegoś dealu. Coś sprzedali, coś oddali, a potem to było podstępem, proszę nam tu oddać, to nieważne jest. Czyli tacy są niehonorowi też zupełnie jakby.
2: Nie, no czemu nie honorowe, to jest to, co zrobiła Ameryka, że ich wzięli i znaczy ten Rosję podstępem, szwindlem jakimś ten wykręcili. No to było niehonorowe tak naprawdę. No, w podstawie Rosjan nie można się doszukiwać niczego niehonorowego, wręcz przeciwnie, tam trzeba patrzeć przez ten pryzmat tych superlatyw samych. Poza tym mówienie, że Rosja to jest kraj zacofany, to jest w ogóle niesprawiedliwe i krzywdzące, ja uważam. Proszę spojrzeć, co się dzieje w Ameryce, gdzie tam murzyni w metrach biorą heroinę, ćpają. Normalny człowiek boi się pójść, przejść po ulicy się boi przejść, bo jest taka aż patologia i taka narkomania i w ogóle tam murzynów biją, no a w Rosji tego nie ma. Czy się przejść do centrum Moskwy.
0: Trochę jak taki Menel, który zaniósł do Lombardu konsolę jakąś Pegasus, a potem się zorientował, że ta konsola to tak naprawdę nie jest śmieć, tylko jest warta dużo pieniędzy, bo to retro, to on potem przychodzi i kamieniem tam rozpierdoli szybę w tym Lombardzie i zabierze. To tak się zachowuje Rosja trochę. Bo na początku to było uznawane za jedną z najgorszych transakcji w ogóle to w historii USA, że tak kupili byle co, ale potem się okazało, że tam są złoża, jakieś bardzo cenne surowce. No to Rosja oczywiście oddawać nam. No to tak właśnie jak taki Menel.
2: Nie, no dlaczego Menel? To jest właśnie wspaniała postawa tak naprawdę, godna wszelkiej zazdrości tutaj jednego. Zostali zrobieni, brzydko mówiąc, we wała, tak, ale mieli jaja, żeby stanąć do takiej potęgi jak Ameryka, tak, i upomnieć się jednak o swoje. No. Zresztą przypomnijmy, że taka transakcja zawarta w taki sposób z oszustem, no nie liczy się jako transakcja zawarta, tylko jako przestępstwo, tak? Czyli Rosja tu w tej chwili stała się po prostu ofiarą przestępstwa, a nie uczciwej, honorowej transakcji handlowej.
0: Tak naprawdę, no. Gdyby Rosja była malutka i nie miała siły, to by ją już dawno wszyscy rozpierdolili jako takiego bandziora, który fika i trzeba mu łupnia dać. Jedyne, co ich chroni, to, że są potężni po prostu i że są siłą tak naprawdę. Czyli jak taki dresiarz, którego wszyscy nienawidzą, ale się go boją, bo ma pałę, bo ma mięśnie, no i jest bandytą. No.
1: Smutna jeszcze jest, proszę państwa. Natknąłem się ostatnio na badanie robione, jeśli się nie mylę, przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. I z tego badania wynikało, że było ponad 12% Polaków nienawidzi swojego własnego kraju. Nie chcą, żeby Polska była w Polsce, a tak bym rzekł. Ze wszystkich sił. I to jest też przerażające, bo w skali całego kraju to 12% to jest naprawdę duży odsetek. Jest to smutne, ale jak czasem obserwuję różne kanały tutaj na tym YouTubie, co dostaję różne odnośniki, no to ten wspomniany, ten pan Szabel, chyba tak? No to jest przerażające. Przerażające na tle, wyobraźcie sobie państwo, flagi z sierpem i młotem on prowadzi audycję. I YouTube tego nie blokuje. No proszę państwa, no to jest, no, to jest brak słów. Brak
2: ja
1: słów.
2: Nie rozumiem. Ja nie rozumiem w ogóle, że pan profesor jest tutaj zaskoczony. No przecież kiedy żyje się w sąsiedztwie takiego kraju, jakim jest Rosja, i człowiek widzi, jak tam pięknie sobie wspaniale ludzie żyją, dostojnie, mądrze i bogato, i patrzy się na Polskę, no to jak się ma takie porównanie, no to nie dziwi mnie to, że ludzie chcą uciekać na wschód, do Moskwy albo do Sankt Petersburga i tam żyć godnie, na poziomie.
1: No, tak, panie Michale, pan ironizuje, a ja mówię poważnie, że
2: nie,
1: to jest...
2: Ja mówię też poważnie, przecież nie ma piękniejszego rządu w tym momencie, ani lepszego lidera światowego niż Władimir Putin, jego ekscelencja.
0: Pan Michał, mimo wszystko, wydaje mi się, że sobie troszkę dworuje tutaj, a ja dziękuję bardzo, drzewo dusz tutaj, trzy dyszki, łap krawcze, łapię, chwytam, dzięki, pozdro, żółwik. No, a pan Michał sobie dworuje. Jednak mimo wszystko, panie Michale, pan to jest taki krotochwilny żartowniś, prawda, tutaj, taki sowizdrzał, prawda, troszeczkę.
2: Nie mogę się zgodzić, nie mogę się zgodzić absolutnie, w ogóle się nie mogę zgodzić. Pan Gabriel Tarasiuk występujący na tle flagi Związku Radzieckiego, no przecież Związek Radziecki to jest kraj, który pokonał Hitlera, sam jeden, jedyny. Zniszczył nazizm tu w Europie, to powinniśmy po rękach pana Gabriela Tarasiuka teraz całować za to, że kultywuje tą piękną tradycję, jaką Związek Radziecki tutaj przyniósł.
0: Twój ziomek, słuchacz podpisujący się jako twój ziomek, zdaje się reprezentować taką opcję, która uważa, że ten zgniły Zachód to jest właśnie Berlin, gdzie pójdziesz i cię geje, coś ci w pupę tam zrobią w nocy, a w Rosji tego niet. Właśnie seksu u nich niet i u nich właśnie i żydostwa tam niet, i pedalstwa niet. I że to jest to właśnie dobre, że to jest ta czystość, to jest ta czystość. Co by pan profesor na to powiedział, na taki argument?
1: Znaczy miło z ich strony, że wszędzie próbują dalej tu na zachód ten swój mir, ten dobrostan tutaj nam instalować. To jest bardzo miłe z ich strony. Natomiast do pana tutaj Szabla, tak? Bo to ma taki nick chyba ten pan Gabriel. No to on łamie polskie prawo jednak. To jest artykuł 256 w polskim kodeksie karnym. propagowanie nazizmu, komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. I ja chciałem właśnie powiedzieć, że nie szokuje mnie to, że on to robi, bo agentów obcego wpływu jest pełno, prawda, w kraju. To nie jest nowość. Ale że YouTube pozwala na takie rzeczy i on ma tylu widzów, no to jest dla mnie po prostu skandal, proszę pana. Skandal.
0: No skandal, zgodzę się tutaj, bo to jest też nawet trochę dziwne, bo myśmy jako Polska doświadczyli wiele zła i od komunistów, i od nazistów, więc czemu nie traktujemy równą miarą i tak z przymrużeniem oka traktujemy propagowanie właśnie komunizmu? Nie wolno u nas faktycznie, neonazistów się ściga, poglądy faszystowskie czy nazistowskie, jak najbardziej jest to karalne często, a komunizm zdaje się być czymś, co jest akceptowane, tak można to głosić. Mamy towarzysza...
2: Powinno się nawet, gdyż komuniści właśnie walczyli z nazistami i to dzięki komunistom nie mamy teraz nazizmu, proszę państwa. I to właśnie komunizm wygrał z Hitlerem. Także nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy poddawać komunizm jakiemukolwiek ostracyzmowi. Natomiast to, co pisze tutaj Jasiek z Toronto na czacie, który twierdzi, że ZSRR było pod całkowitą kontrolą żmijowego plemienia z NKWD. To jest po prostu jakaś niedorzeczność. I bardzo prosiłbym tutaj nie uprawiać takiej mowy nienawiści na czacie, gdyż jak wszyscy doskonale wiemy, pan Jasiek z Toronto po prostu ma długi w banku, których nie może spłacić, zżarły go odsetki i dlatego ubliża tutaj Żydom, czyli plemieniu żmijowemu tutaj i przy każdej możliwej sposobności, tylko tutaj się do tego odwołuje Jasiek z Toronto właśnie. No. Także proszę nie uprawiać tutaj mowy nienawiści na czacie, panie Jaśku z Toronto.
1: A jeszcze wracając do tego artykułu 256, to chciałem tylko powiedzieć, że to jest dosyć poważne przestępstwo, bo grozi za to kara pozbawienia wolności do lat aż 3. To nie jest, prawda, żadne wykroczenie ani mandat. Także tutaj to są poważne sprawy. Dlatego no, ten pan, nie wiem, jest albo bardzo odważny, albo bardzo głupi. Nie wiem. Jeszcze nie wiem, jak to ocenić.
3: Pan, dzień dobry. Pan Tarasiuk, tak?
1: Tak, tak.
3: Pan Tarasiuk miał tam jakieś przejścia związane z nadużywaniem narkotyków i wizyty w szpitalach psychiatrycznych, więc no, z tego to wynika.
0: Oj, ale to nie wiemy, nie szkalujmy, też nie znamy historii pana Gabriela.
3: Jak to nie znamy? Całkiem nieźle znamy, przecież całkiem publicznie była cały czas była referowana. Nie była jakaś tajna sprawa.
1: Mam pytanie, czy osoby z żółtą kartą są pod jakąś specjalną ochroną później?
3: Żółte papiery, tak? Zielone papiery.
1: Żółte papiery, przepraszam.
3: Ja nie wiem, jak to się ten... No tak, mogą nie odpowiadać za niektóre rzeczy, tylko że wiesz, no, to biegły wtedy ustala. Czy w tym wypadku tak było i tak dalej i tym podobne, nie? Więc inna sprawa, że chciałoby się mówić, że ten nasz kraj jest taki zamordystyczny, a jednak różnego rodzaju, ja się tutaj posłużę fachową terminologią radziecką, żeby było jasne, gównojady są liczne w Polsce, tak? I tych gównojadów się tak zbyt chętnie nie zamyka. Też między innymi z tej przyczyny, że różnej maści takie gównojady medialne, jak pan Sykulski, czy Maciak, to są osoby, które są tak zwanym honeypotem, nie? Więc zostawiasz tą jedną rybkę, taką, która robi dużo hałasu i patrzysz, kto tam się do niej przypłynie, kto się do niej przyklei. No i jeżeli się trafi taki delikwent, który tam może gdzieś coś przybruździć albo coś tam wie do takiego gównojada, no to się go ściąga, że tak powiem. Nie? Nawet całkiem niedawno jednego właśnie, dokładnie w ten sposób jednego takiego delikwenta, który się koło tych właśnie dwóch gównojadów pałętał, a troszeczkę mógł nabruździć, został zamknięty.
0: No. Honeypot to taki termin ze świata hakerskiego, prawda? To jest coś, co po prostu się przylepiają do czegoś. Słucham?
2: To chyba służby organizują honeypot, czyli taki... Zresztą nie wiem, co to jest dokładnie. No to jest taka pułapka, tak? Do której ma się ktoś tam wziąć i wpaść.
0: Tak, no taki lep, ja bym to nazwał lepem. Lep na muchy, no. Lep na muchy troszkę taki. Faktycznie. Znaczy, od dawna trwają spekulacje na temat tego, jak mocno to środowisko alternatywne jest przeniknięte przez służby, jak tam jest dużo różnych agentów, którzy po prostu mają pewne zadania właśnie, na przykład konsolidować, a potem wyłapywać jakichś neofaszystów, komunistów i tak dalej, czy po prostu może ludzie ze służb po prostu zwietrzyli, że to jest naprawdę niezły biznes zajmować się takimi rzeczami też przy okazji, nie?
3: Stawisz sobie takiego jednego, drugiego delikwenta, on jest twarzą i po prostu masz wtedy wiesz, które środowisko możesz strzepać co jakiś czas, nie? Jeżeli nagle jakiś biznesmen, który ma wpływy, powiedzmy, w logistyce, kontrakty jakieś wojskowe, dowozi tam, nie wiem, szamę do baz wojskowych, a czasami nawet jakiś catering robi tam, powiedzmy, w ćwiczeniach, nagle się okaże, że się kręci koło jakiegoś Maciaka Brauna albo innego Sykulskiego, no to wtedy chyc, nie? Już masz załatwioną sprawę. Nie musisz wszędzie za nim łazić. Po prostu masz ludzi, którzy ci mówią, dobra, no tutaj się pojawił Ksiński, okej, pyk, nie? Czy tam innego Pitonia. Po prostu. I już wiesz, że trzeba takiego delikwenta odpowiednio rozegrać.
0: To ja myślę, że tutaj też bardzo to ułatwia dojście właśnie do człowieka poprzez takie społecznościowe rzeczy. A weź, słuchaj, ja cię tam widziałem na kanale u tego i tamtego, weźmy się spotkajmy, weź wpadnij, tutaj to pogadamy sobie, nie? No masz jak na talerzu, możesz się spotkać z kimś, pogadać, wpłynąć na niego, używając do tego takich zwykłych znajomości, bo się spotykacie na kanale, bo gadacie, bo łączyliście się ze sobą. Nie zaufasz komuś, z kim gadałeś sobie u pana X na kanale z kilka razy, zaufasz i pojedziesz do niego w odwiedziny, pod namiot, nie? Tak dalej.
3: No wiesz, to później powiesz, o, te ciule tutaj agresywne, natowskie, jakoś pociągniesz takiego delikwenta, a, bo wiesz co, bo ja tutaj żart się rozwożę i muszę ci powiedzieć, że pod tym bordem Sulinowym to ostatnio wiozłem, przecież tam była kiedyś baza, a teraz co i po co ja tam z tym wiozłem, no tak jakoś kazali zamówić, no i już, aha, dobra. I ciach, ciach, ciach, nie? No.
1: Ja też chciałem powiedzieć jedną, że wspominając tą audycję tak pana Gabriela, którą oglądałem, kawałek jej, to też zauważyłem, że dużo osób tam się łączyło z różnych części globu. Były Niemcy, tam pani jakaś, pan był z Holandii jeden, jakiś z Toronto też chyba z Kanady, no dużo takich ludzi z różnych stron globu, także tutaj tekst, że towarzysze wszystkich krajów łączmy się, no ma zastosowanie w tym wypadku. Także tutaj to zauważyłem, też chciałem to powiedzieć.
3: Tam zauważyłem nadreprezentację ludzi, którzy mieli jakieś problemy w Polsce i musieli z tej Polski spieprzyć. Później taki człowiek łatwo wpada w jakieś skrajne ruchy, bo wiesz, te wszystkie skrajne ruchy dają odpowiedź prostą, tak? Dlaczego ci się nie udało w tej Polsce? Dlaczego musiałeś z tego swojego cudownego kraju uciekać, nie? Bo to zrobili ci czarnogłowi, bo to zrobili ci źli Jankesi, ci tamci. No, to też jest dosyć zabawne, że nawet w Stanach Zjednoczonych się znajdą gównojady, tak? Które z Polski dały dyla i plują teraz na...
1: No, ale panie Zenonie, czemu oni nie pojechali właśnie do Rosji, do tych krajów

0: Mam, tylko przypominam, że taka jest
1: Także ja
0: zasada.
1: nie mam panu za złe, jeśli pan mi powie per Albert, natomiast ja wolę się do nieznajomych zwracać per pan. Nawet jeśli jest pan
0: No i
1: młodszym
0: właśnie,
1: człowiekiem, a jest, bo
0: właśnie
1: słyszę pan
0: dlatego
1: głos.
0: ten, no to głos bywa bardzo zdradliwy. Jest ten, oj tak, a tu są bardzo dobre przypadki tego, jak głos potrafi być zdradliwy.
2: No w przypadku pana Alberta to się trochę stało takim jego, twoim Albercie, znakiem rozpoznawczym. Tak samo, no nie wiem, jak stały słuchacz się zawsze zwraca per pan do Claude'a. To trochę taki znak rozpoznawczy i tutaj możemy spokojnie sobie tutaj...
0: No jasne, nie? To nie jest coś, o co warto kruszyć jakoś kopię strasznie. Ja tylko tak zwracam, że stanem domyślnym, zwracam uwagę, że stan domyślnym jest perty, bo tak kultura tutaj tego miejsca w ogóle nakazuje, ale jak to lubi, nie? To nie jest tak, że zawsze wszystkim mówię w internecie perty i czy nie zdarzyło mi się perpan, nie? To tylko tak, taki mały side note. Wróćmy do tego, dlaczego oni tam idą. Dwójmyślenie. Dwójmyślenie to się troszeczkę nazywa, ale bo z jednej strony jest ten syndrom obrażonej twierdzy, bycia ofiarą i tak dalej, jest ten zgniły zachód, ale z drugiej strony kasa i poziom życia jest na tym zgniłym zachodzie, nie? Więc trzeba wiedzieć, z której strony chleb jest posmarowany i dlatego tak ci ludzie robią, bo...
1: Mi się jeszcze powiem tak, wetnę w słowo, że mi się wydaje czasem, że najbardziej Rosję kochają ludzie, którzy ani razu tam nie byli nawet.
0: A
1: znają
0: to...
1: wyłącznie z opowiadań, z filmów, ale nigdy tam nie byli osobiście.
0: No
1: nie wiedzą, jak jest naprawdę.
0: Bez wątpienia, oczywiście, że tak. No tym bardziej, że Rosja to jest kraj duży powierzchniowo i nie zgodzę z tym, że jest jakiś potężny i dlatego nie jest atakowany. No nie jest atakowany, bo z jednej strony ma demokracje liberalne, a z drugiej strony ma kraje, które no, tak naprawdę nie potrzebują robić inwazji na Rosję, żeby ją cyckać. Chiny sobie radzą bez tego, Indie sobie radzą bez tego, chociaż też tam jest oczywiście trochę rejonów i inni sąsiedzi sami mają swoje problemy, więc dlatego Rosja nie jest atakowana, tak? No, bo demokracje liberalne koniec końców no, wojen nie zaczynają, tak? Poza nielicznymi wyjątkami, ale kończą wojnę zdecydowanie. No i tutaj Rosja ma więcej szczęścia z rozumu, bo to jest kraj wielki powierzchniowo, ale w gruncie rzeczy mały jakościowo, tak? Poza Petersburgiem, Moskwą i kilkoma pomniejszymi miastami, które się troszeczkę udało im wstrzelić w jakieś branże przemysłowe, które nie zdechły, no to jest masa różnego rodzaju muchostrańsków, to też swoją drogą rosyjskie pojęcie, w których się nic nie dzieje i nie da się żyć. Głównym pracodawcą jest urząd albo ten, albo wojsko, tak, albo kolej. I tyle, nie? I to dobrze, jeżeli jest kolej. I to co w takim kraju robić? Po co taki kraj atakować, jak ten kraj jest po prostu syf, kiła i mogiła, no?
2: Ty, Zenon, powiedziałeś ostatnio coś takiego, że do Rosji ciągnie tych, którzy są przegrywami i ich jakby włącza się im taki charakterystyczny dla pewnej depresji czy przegraństwa syndrom autodestrukcji, że niech inni też mają przejebane, tak mówiąc w żołnierskich, krótkich słowach. A mi się wydaje, że do tego można by dodać takie upodobanie do byle jakości, które na przykład u naszego kolegi Etama czasem może widzimy takie... upodobanie właśnie życia byle jak, jedzenia tej ryby z gazety, siedzenia tam sobie gdzieś z bałałajką w obstranych gaciach.
3: Przepraszam bardzo, tu się muszę wtrącić. Jedzenie z ryby z gazety jest bardzo ekologiczne i Rosjanie są po prostu pionierami w życiu, w wprowadzaniu ekologicznych naleciałości tutaj do życia, do każdego aspektu życia. Dlatego tu się proszę do jedzenia z ryby z gazety nie przyczepiać.
2: Coś, myślę, jest na rzeczy tutaj takiego.
0: Myślę, że Etam raczej po prostu lubi być zwyczajnie alternatywny i to jest ta jego motywacja do aszenia się Rosją. A czy taka byle jakość? Nie wiem. Nie myślałem o tym. Musiałbym się przyjrzeć jakoś szerszej perspektywy, ale to jest wygodne wśród tych wszystkich wiecznych gastarbeiterów, bo jeszcze raz to powtórzę, żeby to było jasne. Ja nie mam nic do tego, że ktoś pracuje sobie w szklarni, pracuje w magazynie i tak dalej. W jakimkolwiek kraju. Nie mam z tym nic, nie mam nic przeciwko. Jedynie nie pasuje mi właśnie taka postawa wiecznego gastarbeitera, czyli człowieka, który 10 lat już siedzi w tej Holandii, a dalej wszystko przelicza na

0: złotówki, tak? I cały czas ma tą fryzurę na emigranta, czyli na zero ścięty, najlepiej jeszcze właśnie jak wtedy jest na tym urlopie w Polsce i tak dalej. Jakoś żyje wiecznie w tym zawieszeniu i przekonaniu, że to jest jakieś tymczasowe i de facto swojego życia w tamtym kraju nie układa, tak?
1: No. Ciekawe jest z tą fryzurą na zero. Właściwie kiedyś to była taka fryzura hańby troszeczkę, jak cię golili na zero, bo byłeś jakimś tam zdrajcą, albo kobietę golili na zero i łysy. To nawet u nas kiedyś w Polsce mało było łysych. To było takie właśnie byle jakieś, a dzisiaj tyle osób chodzi na łyso opitolonych, nie? Kiedyś właśnie długie włosy, czy jakaś fryzura fantazyjna, czy cokolwiek, to było coś, a właśnie jak ktoś był łysy, to coś tu nie gra, nie?
2: No, dokładnie, tak. Bo to skinny są łysi zawsze, naziści, to jest ich symbol rozpoznawczy, że bycie łysym to jest właśnie, to znaczy, że ktoś jest nazistą, a jak wiadomo, z nazizmem i z sukcesami walczyła właśnie Rosja, kraj największy, wspaniały, niezwyciężony, który powinniśmy tutaj wielbić jako Polacy właśnie za to, że tutaj z Hitlerem nam pomogli wygrać.
0: Dokładnie. Tak bardzo zwalczają nazizm, że przyjęli tych nazistów do siebie i mają najliczniejszą neonazistowską brać w zasadzie na świecie.
2: To jest pomówienie. Tu proszę nie słuchać tutaj, to ten słuchacz, co to powiedział, to on propagandę sieje. Proszę nie słuchać go. Rosja jest imperium, to jest imperium dobra, kraj piękny, wspaniały, mlekiem i młodym, miodem płynący i tam nie ma żadnych nazistów.
1: No ale, no bo tak się czasami mówi, że właśnie w Rosji ten neonazizm cały czas jest aktywny i że oni, chcąc walczyć z nazizmem, zaatakowali kraj, którego prezydent jest Żydem, ale tak właściwie na Ukrainie dużo też jest neonazistów, z tego co słyszałem też.
2: Tak, dlatego bardzo dobrą robotę robi Rosja tak naprawdę na Ukrainie. Teraz właśnie walczy z judaistycznym neonazizmem, także to jest idea warta na pewno wsparcia i ten sprzęt ogólnie wojskowy i siłę żywą powinniśmy, myślę, do Rosji wysyłać zamiast na Ukrainę.
0: Znaczy wysyłamy, tylko że z prędkością tak 600 metrów na sekundę w górę, nie? I większą.
2: No tu oczywiście żarty, tak, no wiadomo, prawda, to jest antypolska w ogóle postawa, twierdzenie, że nie, no dobra, już mi się nie chce.
0: No, już nie masz siły?
2: No. No już tak kończą mi się te, głupoty mi się kończą, to już nie wiem, co powiedzieć.
1: A tu Krzysztof Dark się w ogóle zdziwił, bo przyszedł i kiedyś słuchał nocnego radia, miał przerwę, przyszedł i Zenon w nocnym radio, cóż za zajebista niespodzianka. Zenon w nocnym radio, co on tu robi? Ten Zenon.
0: A propos tej lepszej jakości, jak mnie tam było słychać, stwierdziłem, że sobie obejrzę na YouTubie, co tam można poprawić. I od razu trafiłem na dwie rzeczy, także zrobiłem sobie, że nie słuchaj tej klawiatury jak napieprzam, a lubię napieprzać klawiaturę. A druga rzecz to po prostu zaciągnąłem moją kartę graficzną też do tego, żeby mi masterowała dźwięk.
1: No co ty?
0: No.
1: Wow.
0: Więc muszę powiedzieć, że niezłą to robotę zrobiło, bo jednak była różnica, nie, w jakości.
1: Tak, lepiej cię ostatnio słychać. Też mówiłem, że głosem lepiej trochę operujesz, że się jakby wyszkoliłeś trochę radiowo, ale też, no, takie rzeczy też pewnie pomogą. A co, jakieś oprócz tego limitery, jakieś kompresory i jeszcze AI, tak? No, no dobrze.
0: Robi, to właśnie robi AI, no.
1: Gogor, przepraszam, donejcik.
3: Na pochybel łysym dziadom i nożyczki dla krawca.
1: Gogor, na pochybel łysym dziadom i nożyczki dla krawca. Dzięki ziom.
0: No, ten, który się tutaj słusznie wkurwa, że ja już to robiłem. Nvidia Broadcast, dokładnie. Ja się dziwię, że ty tego nie masz, nie? Ustawionego. Przecież też masz w tej najnowszej serii kartę graficzną, możesz sobie zapodać. Zresztą do tej starszej serii też jest dostępna.
1: Ja i bez tego brzmię wystarczająco seksownie i wspaniale.
0: Mikrofon.
1: Znaczy, dobry jak dobry. Ludzie mają o wiele droższe mikrofony. Ja mam taki za, nie wiem, za 200 zł raptem. Ale dobrze, bo słuchajcie, bo to jest mikrofon dynamiczny. po co wy kupujecie te pojemnościowe, które wam zbierają, jak szeleścicie, jak wam małżonka, dziewczyna, łamane przez mama, niepotrzebne skreślić tam, nie wiem, talerzami w kuchni, trzącha, to wszystko słychać i po co to tak...
0: Bo jest ich więcej na rynku, są pewnie tańsze i nie wymagają takiej dyscypliny mikrofonu.
1: Tak, ja muszę niestety trzymać ryj przy mikrofonie, żeby zbierało. A tak się można rozsiąść troszeczkę, ale no powtarzam, moim zdaniem mikrofony takie pojemnościowe jakieś są do studia, do nagrywania, do lektorowania, bo wtedy się większą tam głębię z głosu można troszeczkę uzyskać i tak dalej, bardziej perfekcyjny, ale do podcastu jest lepszy, dynamiczny. No. Ja mam mikrofon wokalny.
2: Ja uciekam, sorry, że tylko przerywam, ja uciekam, bo muszę iść coś zrobić.
1: Musisz zrobić? A co?
2: Bo to idę, jest... idę kwiaty pod portretem Lenina. Ten nowe, bo już stary tamte żółkły.
1: Dobra. To się...
4: Do widzenia, panie Michale.
1: Do widzenia. Cześć, cześć.
0: A ja w ogóle, a propos dyscypliny mikrofonu, używałem mojego mikrofonu ze słuchawek w ostatniej audycji.
1: Serio? A dobrze cię było słychać. Nawet się dziwiłem. Myślałem, że no, chyba nowy mikrofon albo coś.
0: Nie, muszę jeszcze zobaczyć, jak ten Blue Yeti sobie radzi z tym wszystkim i jak utrzymam dyscyplinę mikrofonu, ale tak to używałem tych Arctisów, nie? Słuchawek. To w sumie chyba najtańszych Arctisów, jakie są. Więc ten... Zresztą teraz też używam.
1: A dałoby radę za pomocą tego Nvidia Broadcast zrobić, żebyś na przykład mówił i brzmiał jak Kononowicz?
0: Nie, tam jest do szumienia, do szumów i do... Czekaj. OBS, muszę sobie włączyć. I tam są dwa rodzaje filtrów do ustawienia, nie? Odpalasz OBS-a, masz źródło, filtry, bramka szumów, tłumienie hałasów i usuwanie szumów i pogłosu Nvidia. O, taka sytuacja. Mhm. I tym to się zajmuje, nie? A żeby ten, czy są jakieś pierdoły, żeby zmieniać głos na stówę? No, widzisz, tu jest jakiś bramka szumów, ekspander, kompresor górnokierunkowy, korektor, przepraszam, limiter, odwrócenie polaryzacji, poziom, jakaś wtyczka jeszcze, aha, to wtyczkę, co wgrywałem kiedyś. No, można takie rzeczy zrobić na OBS-ie, myślę, że spokojnie.
1: Dzisiaj to takie czasy, że w ogóle wszystko można, jak się chce, nie?
0: No.
4: Pytanie.
0: Proszę, prosimy.
4: Znaczy, nie, takie pytanie, bo chciałem pociągnąć ten temat tych ruskich troli, no ludzi, którzy popierają Rosję, bo mnie to jednak fascynuje i chciałem jeszcze się was zapytać, panowie. Co o tym myślicie właśnie? Nie licząc tych opłacanych oczywiście, tylko tych, którzy faktycznie wierzą w to. Czy to nie są pewne grupy foliarskie, tak? Tak zwani foliarze, którzy zawsze negują fakty, stanowiska jakieś, naukę negują, tak? Byle negować, byle zaprzeczać, chociaż nie mają najmniejszej wiedzy w danym temacie. Czy to nie działa na podobnej zasadzie? Taki też syndrom sztokholmski, czyli, no przepraszam, cały czas mi się tu ktoś pika, syndrom sztokholmski, tak, gdzie się po prostu broni napastnika, tak? Jak wy to widzicie, panowie, właśnie, bo ja tak no cały czas nie mogę dociec, co powoduje tą falę, olbrzymią falę w internecie prorosyjskości, niestety, takiej. Zewsząd.
0: Frustracja życiowa i chęć bycia alternatywnym.
1: Moim zdaniem...
4: Czyli jednak takie foliarstwo, tak?
0: To nie jest, niekoniecznie to jest związane z foliarstwem, bo jeżeli chodzi o foliarstwo, to ja też mogę w kilku różnych tematach foliarskich powiedzieć to i owo i to nie zmienia to faktu, że znaczy nie będę Rosji popierał, nie? To jest kwestia tego, jasne, że te środowiska są podatne na coś takiego i tak jak mówiłem i to powtarzam z uporem maniaka, i jeszcze 2 lata temu nawet Claude Monet, i to on był w sumie jednym z głównych prowodyrów tego myślenia, zawsze się powoływał na tego Feliksa Konecznego, który mówił, że Rosjanie to nie są żadni Słowianie, tylko to są Tureńczycy. Środowisko alternatywne do niedawna jeszcze Rosji nie lubiło. I to tak mocno jej nie lubiło, tak? To był ten jeden z tych bad boys.
4: Panie Zenonie, ale tak, ale chodzi mi bardziej o to, że rozumiem na przykład z perspektywy Francuza, który gloryfikowałby Rosję. Jak najbardziej, ale właśnie nie rozumiem podejścia z perspektywy Polaka. Czyli nasz kraj tyle wycierpiał się przez Rosję, tyle wojen toczyliśmy. Tego nie mogę zrozumieć zjawiska.
0: Słaba jest świadomość historyczna.
4: Czy komunizm w naszym kraju aż takie piętno odcisnął?
0: Też są ludzie, którzy to wspominają i lubią, nie? Tamte czasy i patrzą z rozrzewnieniem. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Nie znają historii, tak? Halo, coś mnie chyba rozłączyło. Ludzie nie znają historii.
4: Tak. Nie.
0: W ogóle. I to też chyba mówiłem, mówiłem u siebie ostatnio, że warto znać historię, bo się nie da wciula zrobić. Właśnie na przykład wiedząc takie rzeczy, że ta Rosja najczęściej Polskę atakowała, albo wiedząc, że obecna sytuacja geopolityczna w niczym nie przypomina tej z 1939 roku, a tutaj są ludzie z tytułami doktorskimi, tak, jak Jacek Bartosiak, który takie pierdoły gada i ludzie to łykają, tak, jak Zychowicz, ten z taką swoją drogą mega kacapską fizjonomią gęby, też takie pierdoły opowiada i to są rzeczy z milionowymi zasięgami, tak? Ludzie się po prostu trzęsą i cieszą, że o Jezus, literalnie 39, zobaczycie, zostawią nas. Jeszcze raz to powiem i będę to powtarzał. Czy w 39 mieliśmy 100 tysięcy wojsk sojuszniczych na terenie własnego kraju, tak jak mamy teraz? Mieliśmy czy nie?
1: No, chyba nie.
0: No chyba nie, tak? I nie mamy na plecach wroga, znaczy z dwóch stron wroga, tylko tam, gdzie kiedyś był ten jeden wróg główny, mamy sojusznika. Więc no, co trzeba mieć w głowie, żeby to tak porównywać. Do tego dochodzi jeszcze raz ta sytuacja z produkcją broni, właśnie to, co chciałem zostawić na bardziej krytyczny moment, a Błażej to wyciągnął, no ale jak już to wyciągnął, to już też o tym mówmy. Mianowicie całe sektory zbrojeniowe jechały na pełny regulator w 39. Wszędzie. Na całym świecie praktycznie. Nie ma tego obecnie. Jasne, że te sektory wręcz grzeją przez różnych lobbystów, tak jak na przykład wypowiedź tego ministra obrony duńskiego, grzeją przez swoich lobbystów, żeby szły te zamówienia. Jest jeszcze jedna taka rzecz, taki faktoid, który się pojawia dosyć ostro, jeżeli idzie o to, że Rosja tam 1000 razy więcej amunicji produkuje. No, nawet jak wziąć poprawkę na to, co powiem, to faktycznie produkuje więcej. Natomiast nie dajcie się tak tym liczbom, bo Europa głównie produkuje amunicję już precyzyjną. Czyli jak Rusek musi walnąć 70 strzałów, żeby trafić w coś konkretnego, no to Zachód ma jeden strzał z większej odległości, który trafia na 100%. To jest ta różnica też. Musicie mocno sobie, jak usłyszycie, że tu amunicji zabraknie i tak dalej, artyleryjskiej konkretnie, tak? Na to też weźcie poprawkę, że jednak głównie się produkuje w Europie amunicję precyzyjną, tak? Te wszystkie Excalibury, nie Excalibury, te, które są celowane z dronów i które po prostu robią dup. One po prostu trafiają, tak? Są naprowadzane. Jest masa takich różnych niuansów. Ja się nie dziwię, że taki przeciętny człowiek to łapie te wszystkie pierdoły, tak? I jest przerażony i nie wie, ale o to chodzi, tak? To jest psyop. Szanowne szury. To, co Rosja robi, to jest właśnie psyop. Też nie jest przypadkiem to, że się wyciąga jakieś tam wypowiedzi Trumpa i też ludzie nie biorą pod uwagę tego, że to nie jest tak, że on zostanie prezydentem i Stany wyjdą z NATO, bo to tak nie działa, tak? Nie ma tak, że sobie nagle on powie, to wychodzimy, cyk, nara. No nie. Inna sprawa, że te jego wypowiedzi nie są tak tragiczne, jak się usiłuje lansować i tak dalej i tym podobne. Ale przede wszystkim, jeżeli ktoś tu robi ten sajo, o którym tak zawsze wszyscy tutaj alternatywni koledzy mówiliście, to właśnie robi to Rosja.
1: A możesz wytłumaczyć tym, co nie wiedzą, o co chodzi z tym sajopem albo zajobem, jak ja to mówię?
0: Zajobem, operacja psychologiczna. Chodzi o to, żeby po prostu w jakiś stan ludzi wprowadzić, tak? Jakieś przekonanie do czegoś i im w głowach zaszczepić. No i robi się to w różny sposób, tak? Że tu się dodaje to, tutaj jest jakiś autorytet, jakaś gadająca głowa i tak dalej i tym podobne. I generalnie różne metody, wszystkie psychologiczne, dowolne metody po to, żeby urobić kogoś na taki cel, jak to komuś pasuje.
1: Zorganizowane pranie mózgów, można tak powiedzieć w uproszczeniu. Po mojemu tutaj różne czynniki mogą decydować, że ktoś jest takim rusofilem za Rosją i tak dalej. Na przykład to, że nie lubi Zachodu, to jest często z takich uzasadnionych troszkę powodów. No można za różne rzeczy nie lubić Zachodu, no to jak nie lubię Zachodu, to jestem za Rosją na przykład. Albo to, że właśnie jest się alternatywnym na maksa i to daje duże możliwości. Można zebrać grupę wokół siebie prężną, można czerpać z tego korzyści, jest się docenionym. Jak powiesz, że jesteś za Ameryczką, to taki pogardzany jesteś trochę, nie? No, to się nasłuchał się TVN-u czy coś. Więc, a tak to jesteś kimś, jak jesteś taki właśnie takim wojownikiem o sprawę. Inna sprawa, to jest nasz sąsiad i wiele osób ma takie przeświadczenie, że trzeba trzymać z sąsiadami, a nie opierać się na jakichś paktach z Bóg wie kim tam za oceanem, nie? Ten syndrom sztokholmski, o którym tu piszecie, też wiele różnych rzeczy, ten kult byle jakości, że niektórzy lubią taką byle jakość, którą Rosja reprezentuje trochę. Nawet to w żartach widać, nie? Że Amerykanie wydali miliony, żeby stworzyć długopis, którym można pisać w próżni tam w kosmosie, a Rosjanie użyli ołówka, nie? Taka prostota, siermiężność właśnie, no to wielu ludziom to imponuje, proste życie i często osoby, które będą za tą Rosją, to żyją też w jakiejś chałupie, mają piec, pracują gdzieś tam na roli, na wsi u siebie i im się podoba taki klimat ogólnie. Albo też i propaganda zwykła. Wiele osób uważa, że taki Baćka na Białorusi to on naprawdę jest taki pracowity, krowy doi, że to jest przywódca, nie? On zna ludzi, on chodzi do ludzi, a nie jakiś zakłamany polityk, co się nakradł, miliony ma willę, nie? Tylko taki Baćka, nasz, boży, normalny, taki Baćka, krowę wydoi, ma gospodarstwo, bo naoglądali się i wierzą w to po prostu, są łatwowierni. I przeróżne tu rzeczy mogą decydować o tym, że ktoś jest w tą stronę.
0: No tak, zawsze to jest wypadkowanie, ma jednego
4: powodu. Chciałbym kilka zdań powiedzieć, jeśli mogę. Tutaj do mojego tutaj adwersarza, do pana Zenona. Uważam, że jest pan optymistą. Ja nie jestem tak optymistycznie nastawiony, bo nadchodzących zmian. Uważam, że nie ma takiego wojska, którego nie można ewakuować. Mając tak olbrzymie samoloty, jeszcze Amerykanie w Afganistanie już przetestowali szybką ucieczkę w ostatniej chwili. Więc tutaj ja bym nie był taki znowu... oczywiście chciałbym się mylić, panie Zenonie, ale wiem, że... wiem też, jacy są Amerykanie niestety. Tutaj też kwestia pieniędzy, interesów, za i przeciw. Czy oni aż takie interesy będą mieli? Mają oczywiście olbrzymie interesy w Polsce, ale ma tutaj kwestia polityki, proszę zobaczyć właśnie te ruchy Trumpa, to co on wygaduje. Oczywiście można powiedzieć, że jest to forma negocjacji, tak, z Niemcami i z tymi krajami, które za mało rzucają do tej natowskiej skarbonki. Ale czy tak jest na pewno? Czy tak jest na pewno? Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, jak pan Zenon, panie Zenonie, jak pan myśli. Czy pan na pewno jest zdania, że on negocjuje i nie da po prostu Rosji próbować tutaj agresji ewentualnej? A ostatnia rzecz, już oddaję głos, już drugie zdanie już tutaj oddaję zupełnie. Chciałem powiedzieć, że... Ojoj, co ja chciałem powiedzieć? I zapomniałem. co ja chciałem powiedzieć. No już nie te lata.
0: Wciąż jak się przypomni. Więc tak, Stany, jeżeli już są, też się powtórzę, Stany, jeżeli zostawią Europę, to bezpośrednio uderzą w same siebie, bo po prostu dolar straci wiarygodność i będzie dupa zbita. Będzie po prostu dupa zbita i tyle. Trump oczywiście, że jest chory psychicznie i ma demencję. No, tak samo Biden ma demencję, i tylko że różnica jest taka, że ma głębiej czyjąś rękę w dupie i lepiej nim sterują obecnie. Na ile, jak to będzie wyglądało z Trumpem? No, jak to ktoś powiedział, może mu zrobią Dallas, jeżeli przegnie pałę i tak dalej. Natomiast różnica z jakąś ewakuacją z Afganistanu jest taka, że przypomnę, że ewakuacja wcale nie była taka szybka, bo tu Trump ją rozpoczął. Tylko że później właśnie to pan Biden, po to, żeby nie było po Trumpowemu, po to zrobił to tak na wariata. I co było błędem, i wiele osób kosztowało życie, no bo wstępnie według oryginalnych planów ci ludzie, którzy tam byli zagrożeni, mieli być ewakuowani najpierw. Więc to jest akurat wina pana Bidena, który się chciał pospieszyć i zrobić.
4: A już wiem, co chciałem zapytać pana jeszcze. Czy nie bierze pan uwagę scenariusza, w którym no, Trump się dogaduje z Putinem, że chce się rozprawić z Chinami, żeby ten się nie angażował, a w zamian za to zostawia tutaj właśnie wolniejszą rękę w kwestiach Europy, że tutaj będzie ograniczał do minimum.
0: Ale jeszcze raz, to też gówno da, no bo nie ma Europy,
4: znaczy nie, ja tak
0: nie
4: pytam,
0: ma Stanów.
4: To są takie głosy,
0: nie bardzo, nie bardzo, no, a głosy to są różne. Znaczy tak, co do zasady. Zarówno Putin ma nierówno pod sufitem, jest wariatem, mogą mu się różne rzeczy zdarzyć, jak i Trump też ma nierówno pod sufitem i może być. No niestety z racji tego, że demokraci, partia neorasistowska, jak ja to ich nazywam, to po prostu cisną neorasizm i no, są po prostu rasistami, tak już nawet nie mówmy neo, i niszczą kulturowo Stany Zjednoczone, dają się tam przez grupkę debili w swoim łonie rozgrywać i po prostu niszczą ten kraj, no to ludzie siłą rzeczy na każdą dowolną alternatywę głosują. Niestety ta alternatywa jest w postaci tego półgłówka i mamy to, co mamy, i nigdy nie możemy być w pełni pewni, że się wszystko uda. Natomiast on se może chcieć, tak? Sam nie może zrobić pstryk, powiedzieć, wychodzimy z NATO. No, takiej władzy nie ma. Do tego jeszcze to też nie jest tak, że cały system parlamentarny, wszyscy zawsze w partii republikańskiej, czy nawet demokratycznej się słuchają tego, jak im ten whip każe głosować, tak? Tak nie jest. Mogą się wyłamać, więc to nie
4: A
0: jest
4: już,
0: tak.
4: Już kilku się wyłamało z tego, co widziałem tam, słyszałem na...
0: W co chwilę się wyłamują, nawet... w różnych sprawach się wyłamują, to jest normalne przecież tam część...
4: Konkretnej. A ja mam taką cichą nadzieję, że jak pan Donald Trump wygra, to że jednak jak dwóch się spotyka narcyzów, to łatwo o focha, tak? Że się na przykład Putin źle mrugnie albo nieładnie się uśmiechnie i Trump z od miłości do nienawiści jeden krok, tak? Także tutaj może być też różnie. Nie musi to być miłość.
1: A mam takie pytanie do profesora Alberta. Jako osoba, której nie obce są podróże w czasie, może by się dało jakoś przenieść, nie wiem, i sprawdzić, czy Rosja nas zaatakuje na przykład?
4: Panie redaktorze, pamięta pan naszą rozmowę. Niestety ucięto mi dotacje, zostały wstrzymane dostawy antywodoru z CERN-u. Niestety zaniechałem zupełnie mój projekt. Przy tych możliwościach, przy tym rządzie na razie nie mam możliwości wznowienia tego projektu.
1: No ten antywodór, jak to się wytwarza w ogóle, taki antywodór? Czym on jest? Właściwie tak w skrócie, nie wiem, mówiąc najprościej.
4: Panie redaktorze, mówiłem chyba trzykrotnie, jeszcze tu był pan Chudzik i po prostu... No nie słuchał pan, panie redaktorze.
1: Być może tak, ja czasami taki jestem rozkojarzony trochę.
4: No nie chcę, to nie jest rozmowa dzisiaj na ten temat. Proszę mi wybaczyć.
1: Dobrze, to nie ma sprawy, nie ma sprawy. To innym razem.
4: Następny. Proszę się nie gniewać na mnie, ale tak od tego Putina do antywodoru to mi się to nie chce tak.
1: Dobrze.
4: Chciałem porozmawiać o przyszłości na razie.
1: Dobrze.
4: Oczywiście ten projekt zupełnie został zaniechany. Pracuję nad czymś obecnie, panie redaktorze, żeby nie było. To też już mówiłem, tylko na innym chyba kanale. Nad

0: Irem Sosnovského. Takže začala u nás v zásade takej, obrazujúc to najľahšej. Też nie chcę, bo to znowu się rozgadam, godzina, a tu pan ze mną jeszcze
1: to może
0: chciał
1: zaraz,
0: coś.
1: to ja tylko jeszcze ten, ja jeszcze
0: No
1: tylko...
0: właśnie, w dwóch zdaniach powiem.
1: Tak,
0: Później, tak, proszę,
1: tak
0: panie Stefan.
1: wracając może jeszcze do tego tematu, to rzuciłem tutaj na czata takie dwie rzeczy, żeby też może jeszcze na koniec poziom niewdzięczności tego bandyckiego kraju i podkultury, który nazywamy Rosją zbiorczo, w różnych tych mutacjach. Jedna, ta starsza rzecz, która jest pokazana tutaj, jak nakarmić miliony, tak? Znaczy misja nakarmić miliony, jak Amerykanie uratowali Związek Sowiecki, to mi Grzesiek Bukowski powiedział. No ja przy okazji tego jeszcze się napatoczyłem na to, że ta sytuacja się powtórzyła w 92 bodaj roku i tutaj jest bardzo fajny opis, jak zobaczycie zdjęcie, już wam czytuję, czytam 10 luty 1992. Rozpoczęła się niczym niesprowokowana brutalna agresja krwiożerczego bloku NATO na Rosję. USA rozpoczęło akcję Provide Hope, czyli dostarczenie głodującej Rosji i innym krajom wspólnoty niepodległych państw tysięcy ton żarcia, żeby przetrwali zimę i nie zdechli z głodu. No. I jak się okazuje, to się zdarza co jakiś czas, że świat musi ratować Rosję, tym często, tym, w tym właśnie Stany. Więc jest dupa zbita troszeczkę, nie? Jaki to jest kraj, który co jakiś czas doprowadza się do takiego syfu, że trzeba go ratować, a później przeciwko tym krajom, które go ratowały, on zbrojnie chce wystąpić albo grozi, że to zrobi, tak? To jest po prostu zwyczajnie patus, tak? To jest po prostu patus.
2: Jak to, trochę jak Korea Północna, nie? Która ciągle psioczy i robi sobie głównego wroga z USA, a dostaje pieniądze od Zachodu, a jak za mało tych pieniędzy, to albo pierdolniemy, a my mamy bombę. Jak taki dresiarz znowu, jakiś patus właśnie, to się takie zachowanie. No.
0: No, a ja mam jeszcze pytanie tutaj do pana Zenona. Tak,
1: no już chciałem spadać.
0: Nie uciekał, ale no. Ostatnie. Czy wyklucza pan w ciągu najbliższych dwóch lat konflikt jakikolwiek na terenie Polski?
1: To od dwóch lat? Tak, no. Wykluczam.
0: Wyklucza pan.
2: A czyli trzy,
0: Putin
2: albo
0: nie
2: pięć.
0: Będzie chciał wykorzystać tego czasu, co nie mamy tych czołgów, jeszcze wszystkie te zakupy są na papierze. Bo czas działa na naszą korzyść, tak? W tym wypadku.
1: Ale jemu
0: czołgów, nie będzie chciał
1: jemu czołgów nie przybywa, jemu czołgów ubywa.
0: No, te, które ja są, mówię o nas.
1: No dobrze, no. Ale jak ma przyspieszyć, jak cała armia praktycznie jest w Bantustanie, który jest wspomagany demobilem z NATO i sobie nie radzi? To z czego on weźmie to wojsko, żeby dalej pojechać z tematem?
0: No ale no, patrząc na ostatnie z Ukrainy informacje, to sobie radzi jak najbardziej. Andriiwka.
1: No, jak tak? Sobie radzi? No, jak sobie radzi, że co, że tam...
0: No ma być niedługo zajęta. A
1: co ma być zajęte? Nie...
0: To czemu został odsunięty ten generał załóżny, pana zdanie?
1: Został
0: nie dlatego, że sobie Ukraińcy nie radzą?
1: Niestety z kurduplem się nie lubi. Dlatego został odsunięty. A że sobie nie radzi. No oczywiście, że ciężko jest uzyskać teren, jeżeli wróg się okopie i tak dalej. To już nawet nie o to chodzi. Nie jest żadne radzenie się póki co. To, że tam jakaś gównoiwka będzie okrążona i tak dalej i rozjebana całkowicie, że nie zostanie kamień na kamieniu. Przepraszam, co to jest za zdobycie miasta, gdzie rozdupisz wszystko i nie zostaje kamień na kamieniu? Nie jest zdobycie miasta, jest rozdupienie wszystkiego do żywego, nie? Więc jaką wartość wtedy masz dodaną, że coś takiego zrobiłeś? No żadną, nie? Rozpieprzenie czegoś do zera i zrównanie z ziemią to nie jest, to trochę jest bez sensu, że tak powiem, sytuacja.
0: A no, ale opierajmy się na faktach.
1: No to fakty są takie... 24%
0: Ukraina jest zajęta.
1: No to niech się jest, no. Mi tam los tej Ukrainy jest obojętny. Jak jej troszeczkę zostanie jako buforu, to dobrze, niech ta wojna tam trwa jeszcze 10 lat. Im więcej zginie Rosjan, tym lepiej. No to jest takie proste, nie? Rosja musiała zrobić taki numer, bo demograficznie jest w ostatnim momencie, kiedy w ogóle by to wchodziło w grę. Jeszcze trochę to potrwa i Rosjanie będą gośćmi w własnym kraju. Przypominam, że to jest najbardziej zislamizowany kraj na świecie i wtedy się będziemy musieli martwić.
2: Tak, Ukraina ma trochę problem.
0: W ciągu dwóch lat agresję, tak? Ostatnie.
1: Nie, nie, nie ma czym, oczywiście, że tak. Nie ma czym.
0: Nie ma czym, dobrze. Okay.
2: Mi się wydaje, że...
1: Może nie chce zrobią, ale to w przeciągu tych dwóch lat to jest absolutnie pewna porażka. Więc no błagam. A jak polecą atomówki, to będziemy w takiej dupie, że sam możemy gdybać.
2: Kongres USA podpisał teraz jakieś tam kilkadziesiąt miliardów znowu na Ukrainę, na zbrojenia, więc oni w zasadzie nie mają co narzekać na brak uzbrojenia, amunicji, broni, rakiet i tak dalej, tylko mają coraz większy problem związany z ludźmi, po prostu z masami ludzkimi po prostu do walki, nie? Tak jakby. I tego się boję trochę.
1: No, trudno się dziwić, żeby było inaczej. Oczywiście, że mają. Ja się dziwię, że szerszej rekrutacji najemników tam nie ma, no ale to już jest ich problem, że tak powiem. Co sobie tam zatrzymają to z tego terenu, to sobie zatrzymają, nie będą w stanie raczej tego wszystkiego odbić. I czekaj. Ukraina nie ma. Aha, rakiet, bomb i broni.
2: Jak to?
1: Nie wiem, czy to teraz Grzesiek sobie robi jaja. Znaczy, coś im tam teraz brakuje faktycznie sprzętu, no ale to wiesz, to jest ich wina, nie? Jak się rzucili wtedy z tą kontrofensywą, jak debile na zbity pysk jechali i te nowoczesne czołgi na pole minowe wpierdalali, no to trzeba, to się chwyciłem za głowę. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. A to, że został wymieniony jeden generał na Ukrainie, no to został wymieniony jeden generał, nie? U Ruskich już dwa razy byli wszyscy praktycznie wymienieni.
0: Nie, panie Zenonie, nie jeden generał, tam cała kadra.
1: No to, cała a to kadra dwa razy już to miało miejsce u Ruskich, tak? Dwa razy już to miało miejsce u Ruskich. Więc, no, zdarza się.
0: No jak w firmie, no, wymienia się pracowników, jak coś spieprzą, no tak umówmy się, mówiąc brzydko.
1: No spieprzył. Po pierwsze do tego dopuścił, że tyle jeszcze tam wjechali dalej, tak? Ta kontrofensywa to była
0: to praska. Chodziło, że się nakradli za bardzo.
1: A to też na pewno. Tam nawet do 30% się szacuje, że było kradzieży. No jeżeli powinno być, moim zdaniem powinno być śledztwo i potylica, nie? Jeżeli się okaże, że
2: kula
1: tak
2: w łeb, no ja kula w łeb.
1: Tak.
0: Żołnierze.
1: Razem z rodziną. Prostu... Na pewności, żeby nie było, że ta kasa gdzieś się później ten. A jeżeli jakaś rodzina jest za granicą, no to wywiad musi wziąć wszystkie córunie synusiów i też ich wykończyć.
2: Dla przestrogi, no w takich warunkach, w takich jakie są, to tak trzeba robić. Niestety na wojnie, za zdradę, kula w łeb.
1: No tak, wiesz, tak to wygląda. Ja rozumiem, jak zwykły Edek se uciekł i nie chce nic robić, ale jeżeli się okazuje, że jakaś Swietłana wypina dupę na Instagramie, a jakiś tam Stiepan też sobie chleje w najlepszych klubach i też się chwali na Instagramie, a to jest rodzina jakiegoś wojskowego, który lewe frukty robił, gdzieś tam i sprzeniewierzał ten sprzęt, który ma ratować kraj, no to te dzieci też powinny odpowiadać, tak? No bo państwo kolektywnie wymaga od rodzin różnych ukraińskich to, żeby ich mężczyźni głównie ginęli na froncie, więc myślę, że powinno wręcz pokoleniowo i właśnie dziedzicząc, że tak powiem, winę, gonić owoce spierdoliny tychże zdrajców, tak? No co to powiedzieć wprost, taki generał jest zwyczajnie zdrajcą. Albo też była sytuacja, że jakaś tam pograniczniczka też swoje plastikowe dupsko na Instagramie wypinała, no i co, i cisza, nie? No, myślę, że ona powinna być przykładnie ukarana, tylko do jakiejś karnej szturmowej kompanii właśnie na wypadek ofensywy wcielona, nie? Żeby odminowała nogami pole, tak? I tyle.
0: Jeszcze muszę panu powiedzieć, oglądałem ostatnio na takim jednym z portali tak brutalny film, ale aż mi tak zapadł w pamięć, to było dronowanie jakiegoś ukraińskiego żołnierza i dostał chyba dwa razy granatem z tego drona, ale co mnie urzekło, nie, to złe słowo, co mnie zaintrygowało, to jaki ta kamera miała zoom. Wyobraźcie sobie państwo, że takie było zbliżenie, że można było odczytać imię i nazwisko z naszywki na mundurze tego poległego. Drugie, co było straszne, to widziałem pierwszy raz w życiu, a już jestem wiekowy, jak wygląda tak jelita ruszająca się pod spaloną skórą. I tam była część wątroby też widoczna. No, całe spektrum dzięki temu przybliżeniu można było oglądać, jak ten człowiek kona. Wojna jest straszna, naprawdę. To jest przerażające i naprawdę nie chciałbym, żeby nas spotkała tutaj, nas Polaków, jako kraj. To jest przerażające. Trzeba robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Straszne.
1: Jest taka jedna hipoteza, że każdy rok wojny na Ukrainie to jest 5 lat spokoju na Zachodzie, więc myślę, że będzie tak to balansowane, żeby to jeszcze tam potrwało możliwie długo. Jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, no Grzesiek Bukowski mówi, że tutaj brakuje stąd.

Okej, okay, wygląda na to, że transfer wrócił. Dziękuję ci, Netio, że włączyłaś drugą fazę z powrotem dla mnie. Po tym, jak zapłaciłem. A dzisiejszy tytuł audycji to Krawiec bez prądu, bo przydarzyła mi się ciekawa rzecz. Budzę się niedawno, bo ja tak sobie drzemię w ciągu dnia często. W nocy pracuję, w ciągu dnia sobie odeśpię, budzę się, a tu... no właśnie, pstrykam pstryczek elektryczek. Coś się nie pali się. Już chyba czujecie, co, nie, co się święci. Ciekawe, czy nie zerwie też streama. Zobaczymy. Włączam drugi pstryczek. Też nic. I egipskie ciemności. Okazuje się, że w gniazdku nie ma prądu. W całym mieszkaniu nie ma prądu. No, fajnie tak na święta, nie? Świetna po prostu pora na to, żeby wyłączyło prąd. Schodzę na dół, grzebię tam w korkach, sprawdzam, czy to nie przypadkiem cały pion. Sprawdzam na moim piętrze korki. Też wygląda na to, że wszystko ok. No i co ciekawe, co najzabawniejsze, u wszystkich sąsiadów jest prąd. No i trochę kiepska sytuacja, no bo u mnie korków nie wywaliło, wszystkie są, na klatce korków nie wywaliło, pion cały też ok, a u sąsiadów jest i nie za bardzo się da zadzwonić po jakiegoś elektryka, no bo wszyscy wyjechali na święta. Ciekawa sytuacja. Cześć, PN Koci. Fajnie, że ktoś jest. No właśnie. O, i niepowtarzalny orgazm też się zjawił z kolei na czacie naszym radiowym. No i siedzę sobie w tych ciemnościach przy świeczuszce i zastanawiam się, co tu zrobić. Zaczynam pukać do sąsiadów. A sąsiady nie otwierają. Ukraińcy chyba się boją. Chyba... Okazało się, że oni się chyba mnie teraz boją, ponieważ tak zjebałem jednego Ukraińca. To chyba był ten sąsiad, który mieszka dokładnie naprzeciwko mnie. Także se nagrabiłem. Ale się wkurzyłem, bo słuchajcie, jakby ktoś do was tak dzwonił upierdliwie na zasadzie, że nie umie domofonu używać i tak trzyma wciśnięty cały czas ten przycisk i wy sobie siedzicie, a tu nagle... No super, nie? Można się zirytować. Już przypuszczam, że sam ten dźwięk teraz w waszych głośnikach was już lekko poirytował. I w końcu ja nie od razu się zdenerwowałem, bo odebrałem i się pytam takim lekko poirytowanym głosem, czego? Niczym pracownica mięsnego za PRL-u. No, a on coś mi tam po ukraińsku gada, co ja nic nie rozumiem, nie? No to nie wiem, ja tak nie otwieram każdemu, kto mi coś zaduka po ichniemu do domofonu. No to odłożyłem słuchawkę i znowu. No to w końcu powiedziałem, co myślę, że zaraz tam zejdę i mu ryja obiję i tak dalej. Się nawet zastanawiałem, czy to mi Ukraińcy nie zrobili jakiegoś psikusa po prostu, nie? Czy mi tam nie wyjęli korka, czy coś w ramach takiej zemsty, nie? Ukraińska zemsta, ale chyba nie, no. Oni wyglądają tak na spokojnych i normalnych ludzi, ponieważ potem... No, ale to nie uprzedzajmy, bo wątek ukraiński też się tutaj pojawi za chwilę. A pozdrawiam wszystkich Ukraińców i Ukrainki. To widzicie, to ja jestem bardziej tutaj.

Hamem, nie? A nie oni. No po prostu człowiek może nie wiedział, jak się używa domofonu. Może u nich są inne domofony. Może właśnie, słuchajcie, słucha ktoś... No ja wiem o jednej osobie z Ukrainy, która słucha. Pozdrawiam serdecznie. Tak, ciebie, właśnie ciebie. Jest pytanie, czy można fragmenty... No, co się pytasz, pen koci? No pewnie, że tak. To ja będę wdzięczny, jak gdzieś wkleisz, jak gdzieś zareklamujesz, jak każdemu z was, kto gdzieś coś wytnie, gdzieś wklei na jakiegoś Facebooka, czy gdzieś, to bardzo, bardzo proszę i bardzo dziękuję i bardzo przepraszam i wesołych świąt. I wesołych świąt. Cieszę się, że w końcu mi tutaj internet się naprawił, bo to okazało się, że wiecie, co się okazało, że nawet obcięli mi pasma na porty do FTP-a. I to nie chodzi o spodnie, porty, tu mówię tym, którzy się trochę mniej orientują w informatycznych sprawach. Porty. Naprawcie mi porty, bo dziurawe są. A wiecie, jakie ETA ma porty? O, to jest hardcore. To jest hardcore. Ten to ma porty. No, dzięki, PN Koci. Jak tylko gdzieś w coś wkleisz, zareklamujesz, to robisz wielką, wielką przysługę. Zachęcam. Macie jakieś Facebooki? Niektórzy z was mają pewnie tam znajomych po 1000, po 2000 czy coś. No to jest wielka przysługa, gdzieś coś wkleić właśnie z nocnego radyjka. Jakiś fajny fragment, no, to jest świetna reklama. Cześć Zamojskie Drogi, cześć Zielona Krowo i Mariuszu. I jest jeszcze Bona. Ale nie wiem, czy Królowa Bona? Ale to osobno. Bo na stole nie ma barszczyku i co to za święta. No, się też dowiedziałem, że co to za że bez barszczyku to w ogóle nie ma świąt. Bez barszczyku. To w końcu wiem, o co chodzi w tych świętach. Żeby się nawpierdalać barszczyku i zesrać na czerwono. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, coś wulgarny jestem, ale dobra, opowieść z prądem snuję dalej. Zaczynam w końcu zniecierpliwiony i zrezygnowany nieco dzwonić, pukać do drzwi sąsiadów. Nikt nie otwiera, właśnie Ukraińcy nie otwierają, a potem się okazało, że byli. Sąsiad z dołu nie otwiera, nigdzie nikogo nie ma. W końcu tak chodząc po klatce spotkałem sąsiada z dołu. Bardzo fajny człowiek i też mi już pomógł. To jest ten, co go zalałem. Co go zalałem, jak kibel się zepsuł. No niestety, to mieszkanko jest jakieś takie, no... Niby standard taki przyzwoity, nie powiem, że dobry, ale taki, no wiecie, że nie ma obciachu, nie? Że można kogoś jeszcze zaprosić do takiego mieszkania. Kogoś innego niż żula z dworca. No i ja tam do sąsiada, sąsiad jest u sąsiada prunt. No jest. To jest taki pan, który ma taki... mrukliwy sposób wypowiadania się, on jest bardzo sympatyczny, tylko on po prostu ma wąsa, to jest taki starszy pan, ma wąsa i odpowiada zwykle krótkim zdaniem, nie wdaje się w jakieś tam dysputy i zawsze tak, a mówię, no kurczę, a u mnie nie ma, no, a u wszystkich jest, a u mnie nie ma i korki niewywalone, co to może być? Kurczę, no, a żegaj pan, ja tu zerknę. No i tam, zaraz, to jest, wiecie, taki starszej daty człowiek, który jak coś się psuje, to on się tam, nie tak jak co po niektórzy dzisiaj, w tym i ja, i pewnie wielu z was, że my tak się trochę boimy tu coś otwierać, wykręcać, nie? A to jest taki, wiecie, człowiek, który zaraz, zobaczymy, co nam otworzył, zaczyna wam kręcić, korki powykręcał i sąsiadom też. Okazało się, że tak dla sprawdzenia to tym sąsiadom, Ukraińcom też wykręcił chyba, bo wyszli potem na klatkę i właśnie tam coś zaiwaniają po...
po ukraińsku. Zielony ludzik, cześć. Nie, dzięki, mam... W tej chwili mam częściowo prąd. No tak już zdradzę, spoilera zrobię tutaj. No i tak, tam kręci i od razu, słuchajcie, mówi, tu korek zepsuty. Co ja patrzę i nie widzę nic po korku, że on jest jakiś zepsuty, wywalony, spalony. A ten tylko spojrzał od razu, tu korek spalony. Wykręcił, tu chyba spalony. Na klatce schodowej, nie? No to ja myślę, no to rozwiązanie chyba już mamy tutaj. Sąsiad... Cześć, Mariuszu, cześć. Mariusz wspomina czasy Radia na Fali. Tak go wzięło na wspominki świąteczne chyba. To jest taki czas, nie? Że zawsze święta, nowy rok, to bierze nas czasami na jakieś przemyślenia. No i tak. Sąsiad... nie wiem, może on, słuchajcie, tym Ukraińcom wykręcił korek i wkręcił mi, czy coś, bo to są takie, wiecie, to są tacy ludzie, którzy tam się nie przejmują za bardzo. Tak, prąd od kesze. nie mam od keszego. Nie mam od keszego. No i tak. Sąsiad znalazł u siebie jakiś korek, znaczy nie, pierw wyjęliśmy z mojej skrzynki wewnątrz mieszkania korek i wkręciliśmy tam na klatkę i okazuje się, że częściowo prąd wrócił, jest w gniazdkach. O, aleluja, aleluja, aleluja. No, ale nie ma prądu, nie ma światła, nadal siedzę w ciemności. No i co to może być, jak myślicie, co to może być? No i tak, kombinujemy dalej. Wygląda na to, że coś w mieszkaniu spowodowało zwarcie. Jest to prawdopodobnie kuchenka, która już wcześniej wywalała mi korki, nawet chyba o tym wspominałem, bo jest to kuchenka gazowo-elektryczna, bardzo stara, taka jeszcze chyba z PRL-u żywcem wyjęta. No i... Myślę, że to albo ona, ale sąsiad mówi, się patrzy na żyrandol, znaczy żyrandol, na taką, ciężko powiedzieć, żyrandol o takiej wiszącej lampie po prostu współczesnej. No, żyrandol to mi się kojarzy z takim zdobionym, bajranckim jakimś. A to taka po prostu lampka wisząca w przedpokoju. Tam zaraz przy drzwiach, nie, jak się wchodzi. A tam połatane, słuchajcie, połatane jakieś na taśmę, sznurek i miedziany drut, kesze. Wszystko połatane i jeszcze, kurczę, brakuje tylko tam podpiętych dwóch magrawów. Jakieś takie w ogóle połatane, poskręcane. Sąsiad mówi, to chyba widzę połatane, no tak. No i wygląda na to, że po prostu w tym mieszkaniu jest wiele rzeczy starych. No, stara pralka, stara kuchenka. Stare, częściowo tutaj jakieś meble, no wiecie, jak to się tam, jak się nie chce przeinwestowywać, to no sąsiad, mimo że bardzo, znaczy sąsiad, właściciel, mimo że bardzo miły człowiek i tutaj i pomaga i tak dalej, no to jednak nie chce inwestować w nowe rzeczy. No ja go tak po ludzku rozumiem, no bo wiecie, kupić teraz nową kuchenkę, nową pralkę, wszystko tu odnowić, no to taki remont trzeba by tu zrobić. A poza tym nie krzyczy dużo za to mieszkanie, no to ja też nie oczekuję jakichś mega luksusów. No i co? I chyba będę musiał czekać do piątku. Powiedzcie, jak to jest. Jutro jest drugi dzień świąt, tak? I wszystko jeszcze, i ludzie jeszcze w rozjazdach, wszystko pozamykane, tak? I raczej... Nie wypada chyba tak w drugi dzień świąt tutaj do właściciela dzwonić i go ściągać, żeby coś tu naprawiał, nie? A w piątek, jak to jest z piątkiem? Piątek to jest trzeci dzień świąt i już chyba jest... No, ale to patrzcie, jaki czat. Jest właściwie tydzień z głowy. Cały tydzień w tym roku jest z głowy. No bo tak,
Jak chcemy coś załatwić w banku, w Neti, to chyba przez cały tydzień nic nie załatwimy. No bo już w poniedziałek ludzie już są urodziny, żeby się na wtorek przygotować na Wigilię. W środę to są dalej urodziny, w czwartek też. No i piątek pewnie też, tak? A potem weekend. No i to się tyczy chyba też różnych pracowników. Czyli przez cały tydzień nic nie załatwimy. I ja mam takie szczęście, że mi się wtedy musi spierdolić prąd. Dobrze, że w ogóle tego sąsiada spotkałem, bo ja bym w życiu nie odkrył, że jakiś korek, po którym nic nie widać na klatce, się w ogóle zjarał na skutek zwarcia, które mam w instalacji elektrycznej w tej fazie, która dotyczy oświetlenia. Wiecie, te wszystkie lampy na górze, światła. No mam ciemność, siedzę sobie przy świeczkach. Dobrze, że... I bym siedział teraz jak gwizdek, bez prądu też i w gniazdkach. Lodówka by mi się rozmroziła, wszystko by mi się porozmrażało. Tak więc, no, dobrze, że się sąsiad znalazł, nie? Często, gęsto elektrycy robią tak, że jeden pokój na jednej linii, a drugi pokój na drugiej linii, bez bezpiecznika drugiego, na jednej linii światło, a na innej bezpieczniki. To ja nie wiem w ogóle, o czym Zamojskie Drogi tutaj pisze. A na innej gniazdka. To ja nie wiem. No, w każdym razie, no, dobrze, że mam chociaż ten prąd w gniazdkach i lodówka działa. No, to najważniejsze. Mogę siedzieć po cienku. Ale to tak nie pierwszy raz mnie coś takiego spotyka. I wtedy człowieka bierze tak na rozmyślania i jakieś transcendentalne stany łapie bez prądu. Najlepiej jak jeszcze miałbym komórkę nienaładowaną i nie mógłbym nigdzie w ogóle zadzwonić nawet po pomoc, nie? Dobrze, że chociaż miałem komóreczkę naładowaną w razie czego. Tak więc, no, jakoś tak, ale jakoś nie wpadłem ani w panikę, ani się tam nie zacząłem stresować. No, dla wielu ludzi to by był straszny stres, nie? To ja tu siedzę w święta, ciemno, sam, bez barszczyku i szloch Boży, nie? Szloch Boży, jak u Kononowicza. A ja już mam wszystko na wszystko wywalone, po prostu się niczym nie przyjmuję. Nawet jakbym w ogóle prądu nie miał, to bym się walnął, nie wiem, gdzieś w kimę, świeczkę sobie zapalił, książkę wyciągnął i czytałbym jak w średniowieczu książkę przy świeczce. Strasznie się musiał ludziom wzrok psuć od takiego czytania ksiąg przy świecach jakichś, nie? W półciemnościach. No bo to sobie nie oświetlisz dobrze świeczuszkami. Poza tym to drogie, panie. Poza tym chyba nawet dawniej świeczek tak nie używano tak często, tylko mieli jakieś lampy łojowe. Łojowe lampy. Może się nie myli, mieli łój swój własny, sobie wlewali. Piątek jest już dniem pracującym, pisze niepowtarzalny orgazm. O, dzięki za info. Dzięki za info. No, w Neti to już mogli coś zacząć działać, no bo mi przywrócili normalne transfery, no. Fajnie tak poobcinać, zostawić komuś www, nie? Żeby se wszedł na stronę gołebaby.com i ci wystarczy. A już tam FTP, poczta, Skype, OBS, wszystko będzie ci się cięło. Będziesz miał... Ostatnio ta audycja, którą dla was przegrywałem, ostatnia... Nocny Marek plus długi after śpiewany, to wrzucałem ją na FTP-a z transferem 50 kilobajtów na sekundę. 2 godziny się przegrywała i przypomniałem sobie czasy, dawne czasy, kiedy był właśnie taki internet. Znaczy 50 kilobajtów na sekundę to chyba kiedyś był całkiem niezły internet.

0: Kiedyś to było, kurwa.
1: No. Ja pamiętam, że jak robiłem już dla całkiem dużych agencji różne projekty, to był internet na tyle kiepski, no w ogóle też ludzie nie mieli tego Skype'a, nic, i tak jakoś trzeba było jechać. Ja jechałem do innego miasta, do Warszawy na przykład, tak? Z Wrocławia do Warszawy trzeba było jechać. Dzisiaj już to pieprze, dzisiaj już bym w życiu tak nie pojechał gdzieś do Warszawy, będę jechał, żeby ktoś mnie zobaczył i pogadał. A przypuszczam, że niektóre firmy, takie jeszcze ze starszym rodowodem na przykład, które są jeszcze żyją, to jeszcze są jedną nogą gdzieś tam w tych dawnych czasach, to wymagają, że jak coś dla nich robisz, to okej, zapłacimy dobrze, ale jedź tu do nas, bo my musimy zobaczyć twoją gębę i pogadać, bo to nie ma jak na żywo, to jednak, nie? Kurwa. No i nie tam Skype czy coś, a jak mi się takie coś przydarzy, a pewnie się przydarzy, bo właśnie od nowego roku chcę zawiązać współpracę z jakimiś lepszymi agencyjkami, jakieś większe projekty za dobrą kasę. Znowu będę dostawał umowy, gdzie będą kary za niewykonanie 100 tysięcy dolarów rumuńskich transferowych, kara. No, tam potrafią w takiej umowie. Macie na przykład zlecenie za 4 tysie, a kara jest 40, nie? Nie wiem, czemu się wtedy zgadzałem na takie coś. No, byłem pewny siebie, że zrobię, że wszystko ok, będzie. No, jest to na pewno dopingujące, żeby nie dać dupy, nie? No, na zdrowie, za mojskie drogi. Cześć. Prawda rzeczywistości. Czy to nie jest nowa osoba, bo tak nie do końca kojarzę nika. Prawda rzeczywistości. Ale też pozdrawiam serdecznie. No, tym, którzy się zjawili trochę po czasie, to przypominam, że siedzę sobie właściwie tak w ciemnościach. Mam prąd tylko w gniazdkach i to nie wiem, czy się jutro nie obudzę znowu z rana w ogóle bez prądu, bo się jakieś zwarcie zrobi. Coś mi mówi, że to może być albo kuchenka, albo ta właśnie poskręcana na taśmę i sznurek lampa. No, wykręciliśmy żarówkę, coś zaiskrzyło i jak się korek wsadza, który jest od tej części właśnie oświetleniowej, to iskry idą. To chyba niedobrze, nie? Że iskry idą. To chyba niedobrze. Kurczę, muszę temu sąsiadowi jakiś alkohol, jakąś kawkę kupić, bo to wiecie, dał mi korek, no, a to głupio przyjść na przykład, dzień dobry, oddaję 5 zł za korek. Dziękuję, do widzenia. tak zrobię. Przyjdę jutro, powiem, oddaję 5 zł za korek. Do widzenia. Nie, to trzeba z jakąś kawką przyjść, z jakąś czekoladką. Może sąsiad nie pije, to wtedy ma kawkę, a jak nie pije kawy, to ma czekoladkę. No. Kawa, czekolada i alkohol. Taki bardzo uniwersalny prezent, myślę, za pomoc tutaj. No, bez sąsiada to krucho by było. W życiu bym nie doszedł. No, może bym doszedł, może bym zaczął korki wykręcać. Kiedyś na innym mieszkaniu to miałem dobrego sąsiada, jak to niektórzy mówią. Sąsiad, nie przez N, tylko przez M. Sąsiad. Czy co to jest? Czy w niektórych rejonach Polski się mówi tak? Sąsiad? Napiszcie, czy u was się, czy wychodzicie na dwór, czy na pole i czy sąsiad, czy sąsiad. No tak, troszkę się tego boję, zielony ludziku, że mi się zaczną faktycznie kable jarać, nie? I się obudzę w płomieniach. Kawa dla żony, czekolada dla dziecka, a alkohol dla sąsiada. No. Także trochę mroczne święta mam. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Mroczne święta. Ach, to uczucie, jak u wszystkich działa, a u ciebie nie działa. Tak się, wiecie co, tak się odruchowo popatrzyłem do góry w niebo i

mówię, o, dzięki. Może to jest ten cud, o który prosiłem ostatnio w audycji, nie? Taki cud. Panie Boże, daj mi znak. I w tym momencie mi spada taki znak drogowy na łeb, nie? I wbija się w głowę. Boże, daj mi znak. I leżę z taki... Z wbitym znakiem drogowym stop. Jaki znak mógłby Pan Bóg nam zrzucić na głowę? Zakaz wjazdu do nieba. Zakaz wjazdu do nieba. Muszę zaprojektować taki znak. No i to tak, że dzięki, to o taki cud mi chodziło właśnie, Boży znak od Pana Boga. Ale na szczęście sąsiad, moc sąsiada silniejsza. Ale to niektórzy powiedzą, a to Pan Bóg zesłał sąsiada akurat. Cegła w drewnianym kościele na łeb. No tak, dokładnie, może spać. Spaść jeszcze. Spać to ja zaraz idę chyba znowu. Prześpię całe te święta w ogóle. Co tam, barszczyk zjedzony? A ja sobie świąteczny gulasz zrobiłem, pyszny. Świąteczny gulasz. Ale widzę, że niektórzy wpieprzają wędliny, mięso na święta, a to chyba się nie powinno, tak? To jakieś tam same wegetariańskie rzeczy. To jest ogólnie święto wegetarian. A niepowtarzalny orgazm wyjaśnia mi tutaj, że sąsiad powstało na użytek memów wyłącznie. To co? To coś takiego jak pambuk, tak? Przez M też. Pambuk. Pisane razem. Oczywiście. Pambuk. A niektórzy tak mówią chyba. Pambuk. Pambuk nie pomógł. Tak, więc widzicie, a może to szatan mi popsuł prąd? Szatan mi popsuł prąd? Żebym się na Pana Boga denerwował. Albo to Jan Paweł II może z zagrobu mi popsuł prąd. Jan Paweł II spalił mi korek drugi. Nie, to bez sensu. Jan Paweł drugi. No. Ja myślę, że to mógł być on z zemsty, że się z niego śmieje. Po prostu mi zepsuł prąd i tyle. Taką mam teorię. Ja w to wierzę. Nie wiem jak wy. Także, no, na screenie widzicie tutaj pięknie zrobione. Jak to się nazywa? Rozdzielnia? No, także prąd do mieszkania dochodzi. Nie lękajcie się ciemności. No, tak więc trochę jestem w dupie ze wszystkim i to jeszcze muszę tu posprzątać w mieszkaniu, bo jak właściciel ma przyjść i zerknąć, bo ja się tego nie tykam, no, prąd mnie popieści, dziękuję bardzo. Chociaż wyłączę korki, no, ale co ja zrobię bez narzędzi, bez umiejętności, co zacznę tu rozkręcać, nie wiedząc nawet, czy to musi fachowiec przyjść. A właściciel to, pan Zenon, to jest taka złota rączka. I toaletę naprawi, i kuchenkę, i wszystko. No, się znam. Dowiedziałem się w końcu, kim był, słuchajcie, to był jakiś dyrektor straży pożarnej tutaj w Środzie Śląskiej. Jakiś szef straży pożarnej, coś takiego, nie? A wcześniej pewnie strażak, no bo musiał tam się wspiąć jakoś wyżej w hierarchii. No, tak więc strażak się na wszystkim zna. Strażak sam zawsze da radę. Nie, to Bob budowniczy zawsze da radę, a strażak sam co? Robi sobie sam. Dobrze. Czy coś.

0: mam wielki szacunek teraz dla różnych takich bushcrafterów, którzy w lesie za pomocą prostych narzędzi, bez żadnego prądu, bez... ma piłę, ma młotek i on cudności robi z drzewa. Wszystko robi z drewna. Zetnie parę drzew siekierą, buduje sobie dom, buduje sobie łóżko, jakąś podstawkę na kociołek, ma kociołek, sobie tam powrzuca. Jest taka moda, nie? I niektórzy też smażą na kamieniach na przykład. Robią sobie palenisko, budują sobie z gliny, coś tam zrobią, jakąś obudowę do tego paleniska, położą jakiś kamień. Ten kamień się nagrzewa i on zaczyna rzucać na ten kamień rozgrzany jakieś mięsiwo, jakieś jajeczko, coś. On sobie to zje, położy się na tym własnoręcznie zrobionym posłaniu, we własnoręcznie skleconym takim mini domku. Widziałem, jak koleś robił taki dom dla wikinga Woja, chyba jak jest gdzieś na wyjeździe, na rozjazdach, palić, gwałcić i rabować. Wyjechał, trzymaj się żono kochana, jadę palić, gwałcić i rabować, a żona tam tylko nie, bez gwałcenia, żebyś mi tam nie gwałcił. Wolno ci łby ścinać, wolno ci rabować, tylko żebyś mi nie gwałcił. Na. A on, no dobra, dobra. A i tak gwałci. Po cichutku. Ale kumple go nie wydadzą, bo też gwałcą. No i taki wiking, jak jest gdzieś w rozjazdach, na obczyźnie, gwałci, pali i rabuje, żadnej dziewce nie żałuje, to on sobie buduje taki mini domek w 2 godziny, dosłownie. Pościna, poukłada te bale... nałoży jakieś gałązki, mech, 2 warstwy, żeby mu tam nie kapało. Ma tam w środku łóżko, właściwie taki większy namiot troszeczkę zrobiony z bali różnych, z patyków. No raczej z takich cięższych, cięższych drzewek. No. Także szacun dla takich ludzi. Ja się trochę tak w takich momentach czuję jak taki... No nie powiem, że właśnie taki survivalowiec, czy jakiś bushcraftowiec, ale na pewno nabieram szacunku dla takich ludzi i chciałbym się na takich rzeczach znać. Jak my jesteśmy bezradni, nie? Wyłączą nam internet, prąd i już kataklizm, apokalipsa dosłownie. Co tu zrobić? Ani sobie coś ugotować, ani sobie coś podgrzać, co? Leżeć i kwiczeć można, nie? No, jesteśmy ludźmi tej cywilizacji i jak nastąpi jakiś kataklizm, że na przykład elektrownie przestaną działać, czy coś takiego, no to się wszystko pozmienia i też więzi międzyludzkie, bo ja do sąsiada to raczej tak tam nie łażę i nie gadamy, nie? A tutaj świetna okazja, żeby w końcu, gdyby tak wszystkim wyłączyło prąd, to nagle ludzie by się zjednoczyli i zaczęliby rozmawiać ze sobą tutaj. Cześć, Max. Max Frost zresztą, który się ostatnio podpisuje jako wujek Max Frost. Ciekawe czemu. Wujek. Zostałeś wujkiem? Maxie? O, donajcika dostałem, proszę bardzo.
1: Robert Falad wesołej i spokojnej ewolucji oraz narodzin Darwina $20.
0: Darwin, zapłać ci, Robercie. I $20 znowu. To i to nie pierwszy raz, słuchajcie, od Roberta dostaję. Robert jest tutaj bardzo hojnym sponsorem i zaczyna tu awansować na donatora number one dosłownie. Człowieku, nie szkoda ci tych pieniędzy na takie pierdoły? Ale nie, no żartuję, to nie szkoda, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super, no słuchajcie, to $20 to jest o coś około 100, tak? Po ile są dolary? Dolary, to są te pieniądze, na których są okultystyczne symbole, jakby ktoś nie wiedział. A, kurde balans, no pięknie. 3,9 22 razy 3,9. No, jest pieniądz. Huu! O, i Lolex wyskoczył, jak Filip z Konopi też się pojawił na czacie. A na radiowym orzech jest Jan Paweł II świadczył elektryczne usługi, tak pisze niepowtarzalny orgazm. Czemu nie ma informacji, że krawiec nadaje? Bo prądu nie ma, sąsiad u orzech. Ale co? A gdzie informacji? Informacja na czacie, drogi bracie, chwacie? Czy gdzie? Wiecie co? Jak ktoś chce dostawać powiadomienia, to najlepiej sobie chyba zrobić tak, że macie Gmaila, skrzynkę na, czyli tą skrzynkę googlowską, jakby ktoś nie wiedział, instalujecie sobie na smartfonie albo na tablecie, czego tam używacie do z Androidem i instalujecie sobie aplikację właśnie do tego Gmaila na telefonie i wtedy przychodzi mail, że jak sobie zasubskrybujecie kanał YouTube i klikniecie na dzwoneczek, to zawsze, ja już to sprawdziłem, właśnie ten dzwoneczek trzeba kliknąć, przychodzą wam powiadomienia na skrzynkę i telefon was powiadamia, że macie nowego maila na skrzynce i jest kawałek treści, nie? I będzie tam prawdopodobnie krawiec nadaje na żywo. I to jest chyba najlepszy sposób na sobie, na ustawienie sobie powiadamiania, a tymczasem zadzwonił do mnie Grzesiek. Cześć Grzesiku, co tam u ciebie słychać? Jak tam świnta, panie?
2: Cześć, leci pomalutku. Świnta tak też pod znakiem katastrof małych, większych, znaczy małych ogólnie. Spaliłem laptopa. No, tak dwa dni przed świętami i zostałem o smartfonie.
0: Przykro mi, kurczę, no to też ci, widzisz, to ja mówię ci, to Jan Paweł II się mści i nam psuje.
2: Chyba tak, wszystko. No i w sumie samochód też zajeździłem i takie kombo mam, święta, że jeździłem, złotowiałem. I jeszcze po półtora roku znaleźli mnie, dobra, od początku, kiedyś dawno, dawno temu, jakieś półtora roku temu zaparkowałem sobie samochód w mieście obok. Kupiłem bilet, jak prawilny człowiek, położyłem za szybę ten bilet, że na 3 godziny wykupiłem, mam za 3 funciaki. I przychodzę, dostałem mandat, bo akurat ten pan, co sprawdzał bilety, jakoś nie dojrzał, było widać bilet za szybę, ale on według niego nie dojrzał godziny. Ale jakby się bardziej wychylił, nie jest tak z nadmaski, tylko podszedł do szyby, to by zobaczył. No ale dobra. No to myślę, nic prostszego, tam jest na końcu tego biletu jest, jak można się odwołać, tam na maila bardzo prosto. No to zrobiłem zdjęcie, napisałem ładnego maila, zrobiłem zdjęcie tego biletu. Na tym zdjęciu jest dużo cyferek, danych, także trudno by było to podrobić, tak, że oni mają pewność, że ten bilet pochodzi z tego parkometru, czy jak to się tam nazywa. A oni odpisali mi, że nie, że mam zapłacić karę, tam 35 funtów. No to nie zapłaciłem. No bo nie będę płacił za coś, co kupiłem, zrobiłem prawidłnie wszystko, jak ma być, a że debil nie zobaczył, no to co jeszcze, mam mu okulary kupić? Pomyślałem, nie będę płacił i po półtora roku mnie znaleźli, mam 185 funtów do zapłaty.
0: Kurwa, to jest ile? A po ile jest funt? Po 7 zł, czy jakoś tak?
2: A nie, 4 tam z hakiem.
0: No ale to i tak boli, nie? No ale kurczę, no to same nieszczęścia, niespodziewane opłaty, mówisz samochód, ale co się stało z samochodem?
2: A to już mówię, ale co jest ciekawe, to że jak sprawa idzie do sądu i tam jeszcze koszta, taki będę płacił, bilet mi przysłali, i mam się odwołać, tylko właśnie, że są święta. I do pierwsze to chyba automat generuje tę datę, od daty wysłania mi listu. No to mam także 1 stycznia. No nie, mam czas do 1 stycznia, żeby się odwołać.
0: No, a samochód się po prostu... 1 stycznia to wszystko w tym czasie tam... Nie, no już będzie otwarte, no ale to, kurwa... Ale
2: mam kilka dni, też... No. Też w te pracujące dni pracuję normalnie. Będę musiał się zwolnić, jechać tam, bo znowu wyślę maila, a oni to będą mieli w dupie. To jest też znak naszych czasów, że wszystko można załatwić przez internet, tylko że państwowe firmy mają to w dupie, w prywatnych jeszcze czasem można coś załatwić. Chociaż w dużych takich korporacjach większych też nasze maile mają w dupie. Nie wiem, czy się też spotkałeś z takim czymś, że z automat ci odpisuje, nawet ten, nie można na tego maila odpowiedzieć i tyle, tak? No. Wszystko automaty robią teraz. No w każdym razie...
0: Znaczy ten autoresponder nie jest taki zły, no bo on powiadamia, że po prostu doszedł mail, że wiesz, że jest już na skrzynce i tak dalej, a potem ktoś odpowiada dopiero, no to nie jest tak źle w sumie.
2: No z samochodem też taka sytuacja, że żeby kupić ubezpieczenie, trzeba przedstawić, ile masz lat bez... bo są cholernie drogie ubezpieczenia. Jak nie masz zniżek, no to płacisz nie tam dwa razy więcej, tylko pięć razy więcej i jeszcze więcej tego ubezpieczenia. No to dali mi tak samo do 2 stycznia czas, żeby przedstawić. Ubezpieczenie wykupiłem kilka dni temu do tego nowego, używanego samochodu. I dali mi kilka dni, właśnie 2 tygodnie, niecałe, żeby wysłać im ten no claim bonus, tak to się nazywa. No żeby go wziąć, muszę od starej firmy, ze starego samochodu, od firmy ubezpieczeniowej o to poprosić, a żeby to poprosić, muszę zamknąć, muszę zezłomować samochód, a nie mogę zezłomować, bo złom jest nieczynny, bo są święta, co nie? I dopiero jutro czy pojutrze będę mógł to zrobić i nie wiem, też pewnie się spóźnię, mi wypowiedzą nowe ubezpieczenie ze starym, nie zdążą mi tego wysłać i tak moje święta wyglądają i właśnie jeszcze laptopa spaliłem i wszystko się pieprzy.
0: Cholera, no to współczuję ci, jak stary. Naprawdę.
2: Ty się tak tu żalisz, to ja się też nie mam komu pożalić, więc na antenie się żalę wszechmi wobec.
0: Wiesz, te moje przeciwności losu przy twoich to takie malutkie się wydają, bo to tak z grubej rury ci dowalił los Pan Bóg, los łamane przez Pan Bóg, łamane przez Józef Stalin, łamane przez Darwin, łamane przez chaos, łamane, no niech każdy sobie wybierze. Ja stawiam, że to Jan Paweł II nam funduje takie...
2: Tak mówisz?
0: Takie rzeczy, no, ja myślę, że on po prostu jest taki właśnie, że się mści za to, że się śmiejemy tu z niego w nocnym radio, to on wszystkim, którzy słuchają nocnego radia, takie figle płata.
2: Pamiętliwy ten Jan Paweł II, bo po 1,5 roku mi ten mandat dopiero przyszedł, że znaleźli mnie, bo chyba to przez to, że jak zmieniałem samochody, to uaktualniłem swoje miejsce zamieszkania i to był błąd.
0: Kurde, balans, no niewesoło, niewesoło, no ale kurczę, trzymaj się, stary, ten, nie poddawaj się, będzie lepiej, będzie, no co ja mogę ci powiedzieć, no, co się mówi w takich sytuacjach, będzie dobrze, nie lękajcie się, no. Widzisz, a lapek to się spalił, tak myślisz, na amen, może się da naprawić?
2: Tak, się żywym ogniem się zapalił, ale to przez moją głupotę, nie przez Jana Pawła II akurat.
0: Serio się zajarał?
2: Tak, bo wiesz co, miałem ten wiatraczek w laptopie, mnie bardzo, bardzo denerwował, bo chodził tak, nie że chodził głośno, cicho, tylko chodził nieregularnie, tak, że jakby go chciał schłodzić ten laptop i tak wchodził na obroty i za chwilę spadał, wchodził i spadał. Nie jakoś bardzo głośno, ale mimo wszystko, jak wieczorem siedziałem przy nim, to było irytujące, mnie takie dźwięki irytują bardzo. No to sprawdziłem sobie na eBayu, ile kosztuje wiatraczek. No tam 2 funty chyba, czy 2,5 kosztował do tego modelu. No to kupiłem sobie. No pewnie wieczoru pewnego otwarłem, zmieniłem. Wszystko fajnie działa. I tak jak są laptopy, klawiatura jest taką tasiemką połączona z laptopem, z resztą laptopa. No i nie mogłem tej tasiemki zapiąć, bo niektóre klawisze mi nie działały. I to robiłem tak, że otwarłem laptopa, wsunąłem tą tasiemkę, najlepiej jak umiałem, tam coś zepsute było przy tym zapinaniu. Potem zapiąłem tą klawiaturę, wpiąłem baterię, sprawdziłem, czy działa, nie działa i znowu tak kilka razy. Potem pomyślałem, co będę tak otwierał, zamykał tego laptopa. jak mogę sobie na żywo, tak? Pod prądem tu tasiemkę ustawię, będę miał wgląd, czy wszystkie klawisze działają. I spadła mi lampka na płytę główną i się zapalił.
0: Ja nie mogę. Kurde, to horror.
2: Taki dym poszedł, potem nie mogłem spać, tak śmierdziało plastikiem.
0: Ja pierniczę. No to poważna dosyć awaria. Ale to, wiesz co, tak czasami jest, że chciałem powiedzieć znowu, po burzy deszcz, po burzy słońce. No i musi się zrównoważyć, więc teraz cię jakieś szczęście na pewno spotka i spotkasz na ulicy jakiegoś ekscentrycznego milionera, który ci da milion albo coś, nie wiem, albo jakieś inne cię szczęście spotka może. A widzicie, jak to jest, no okres radości, radujmy się, aleluja, aleluja, u mnie wywaliło prąd, u Grześka samochód, laptop, kurczę, no masakra, masakra.
2: O mandacie nie wspomnę, no widzisz, ale dobrze, że jest takie miejsce, gdzie można się wyżalić, także już mi lepiej, naprawdę.
0: No ale przynajmniej mieszkasz w takim kraju, gdzie możesz sobie zarobić na laptopa, a nie brać na przykład kredyt teraz na laptopa. Słyszałem, że Polacy się tak już przyzwyczaili do kredytów, że biorą je jak, kurczę, że biorą je na potęgę co chwilę sobie. Kredycik, kredycik, kredycik. Takie konsumenckie, nie? Że a coś trzeba tu kupić, to kredycik, kredycik, a potem powstają kanały takie, gdzie ludzie rozmawiają z komornikami i z jakimiś getbackami zakichanymi. No i też mnie tak parę razy w życiu spotkała taka sytuacja, że musiałem jakiś mini kredycik, tam 1000 zł czy coś wziąć, nie, żeby jakoś przeżyć, a ty przynajmniej trochę popracujesz i sobie kupisz po prostu nowy, jak normalny, biały, cywilizowany człowiek, nie, w normalnym kraju, nie?
2: No zobaczę, albo sobie jakiegoś peceta używanego kupię, bo tak popatrzyłem sobie, to nawet tanie są te pecety, a jak nie, to zobaczę.
0: Widziałem taki kanał jest, gdzie koleś pokazuje, jak złożyć sobie niedrogiego peceta, na przykład za 1700 zł, ale takiego całkiem wypasionego tam, z taką kartą graficzną, że ci obsłuży współczesne różne gry i tak dalej, więc jest taka moda troszeczkę, żeby sobie niedrogo składać pecety, tylko trzeba wiedzieć, gdzie co zamówić. Najdroższa to jest teraz karta graficzna, nie? Z tego co wiem. Strasznie, od kiedy te ceny tak poszły w górę tych kart, to teraz wszystko przy karcie się wydaje tanie. Dysk kosztuje grosze, bo ceny spadły, dysków, płyta główna, no to tam troszkę wydatek. Procesor to można jakiś trochę starszy sobie wziąć, całkiem dobry, niedrogo, a karta, no to nawet jak weźmiesz jakąś starszą i używaną, to i tak zapłacisz sporo, nie? Niestety, to jest najdroższy komponent. Pozostaje może taka, no ja w drugim tym komputerze mam swój, w tym lepszym mam zintegrowaną, która jest niestety gorsza od tej, którą mam w tym starym komputerze. Muszę przełożyć. Ale może to jest rozwiązanie. Jak ktoś nie gra w jakiejś, na takiej zintegrowanej karcie graficznej, to można grać nawet w starsze gry. To nie jest złe, bo to mniej prądu ciągnie, nie hałasuje i tak dalej. No.
2: No właśnie, to jest plus, że dokładnie, ja nie jestem graczem, typem gracza, a bardziej zależy mi na tym, żebym nie miał odkurzacza za biurkiem, żebym nie dmuchał, tak, bo mnie to irytuje właśnie. Dlatego też laptopa spaliłem, bo był głośno wiatrak chodzi zresztą.
0: Ale to zjawisko, które ty opisujesz, że wiatrak zaczyna... znaczy, że się rozkręca, potem zwalnia, rozkręca, zwalnia, to w sumie dzisiaj każdy ma zainstalowane oprogramowanie takie w systemie, które właśnie to sprawia, że tak się ten wiatrak zachowuje. W zależności od tego, jak mocno jest komp eksploatowany, to dostosowuje to chłodzenie. Jak sobie teraz uruchamiałem komputer w trybie awaryjnym, no to wiatrak cały czas po prostu na pełnych obrotach, nie? Bo zabrakło jakichś tam sterowników, które to regulują. Więc to w sumie takie normalne zjawisko, ale jak rozumiem, u ciebie to wynikało bardziej z tego, że był po prostu zabrudzony, zaśmierdzony, zabrudzony i z tego powodu tak po prostu ledwo co dychał, tak? Coś takiego?
2: Chyba tak, że albo zapchany był, albo po prostu był stary i nie wiem, nie chłodziło to wszystko tak, jak miał chłodzić, może, nie wiem, nieważne, już się tego nie dowiem. No taki plus, że dysk rok temu wymieniłem na SSD, no to sobie dysk wyjąłem i sprawdziłem, że działa. Znaczy, no nie u siebie sprawdziłem, ale
0: no, może się na innym komputerze. Jeszcze.
2: Tak,
0: może się to taki plus. Da uratować co nieco, nie, z tego lapka. A no już na gwarancji nie jest pewnie, nie?
2: Nie, już parę lat po gwarancji. Nie, był też jakiś drogi, więc bardziej chodzi o to, że nie wiem, kiedy się przyzwyczaimy do swojego sprzętu, nawet samo to, że byłem podlogowany do różnych stron bankowych, niebankowych, różnych takich, no to tego dopiero nie doceniamy, jak nie stracimy, co nie? Wszystkie hasła teraz szukać, to będzie mordęga. No, nawet bardziej się tego boję, tych szukania, przypominania, chyba do Google nawet nie pamiętam swojego hasła. Nie wiem, to będzie przerobane.
0: Ups. No to jest trochę problem. Ja też jakbym zgubił to hasło do konta Google, to byłbym w totalnej dupie, ponieważ mam to mam jakby pod to jedno googlowskie konto podłączane inne konta, nie? Tam YouTube kanał jeden, drugi, trzeci, poczta, wszystko, no to jak się zgubi to googlowskie hasło i się straci skrzynkę googlowską dzisiaj, znaczy po prostu konto na Google, to może być bieda.
2: Ale mam trzy hasła opcjonalne, które jedno z nich jest na 95% dobre, więc na razie trzymam się tej myśli, że znam. No.
0: Jak macie taką sytuację i jesteście tam cały czas zalogowani, no bo to dzisiaj jest tak, że się raz zalogujecie i jesteście cały czas podpięci pod to konto, nie trzeba się już logować i wszystko pod tym jest, no to możecie sobie jeszcze, jak nie jesteście właśnie pewni, czy pamiętacie dobrze, to sobie możecie to hasło po prostu zmienić. Przyjdzie wam tam na skrzynkę nowe i no po prostu sobie to hasło zresetować. A tutaj piszą, prawda, że rzeczywistości pisze, to wskazuje na zaschniętą pastę krawiec, bo procesor nie oddaje ciepła płynnie. Mogę mieć już zaschniętą pastę. Właśnie to jest ten no trzeba co jakiś czas tą pastę wymienić i pamiętajcie, żebyście nie robili tak jak ja, że nie całą tubkę od razu. Jak kiedyś przyszedł jakiś tam serwisant do mojego komputera, to się za głowę złapał. Mówi, wszystko tu zalane tą pastą, co ja mam z tym zrobić? I jakąś szpilką wydubywał tam z dziurek i na szczęście się udało mu. A za Zamojskie Drogi pisze, że teraz i tak są grafiki tanie, bo półtorej roku temu cena skoczyła o 200%, dał za grafikę dwa klocki ponad, a trzy miesiące później cena wzrosła półtorej raza, spadła po roku znowu do 200. No to niezłą masz kartę, jak masz kartę za dwa klocki, tyle co cały komputer można złożyć, to jakąś masz wypasioną, kurczę, to sobie wieśka grasz na ultra chyba, nie? Mi by wystarczyła, bo tutaj polecał słuchacz też RX 570, która kosztuje tylko kilka stówek, no tylko kilka stówek, no dziękuję, to też drogo trochę, kilka stówek. No ale to chyba się właśnie taniej nie kupi już niczego sensownego niż za te kilka stówek. No to też myślę, żeby sobie sprawić w końcu nową kartę, chociaż ze swojego Radka jestem jakoś tam nawet zadowolony, już jest starsza karta, ale jakoś wszystko działa, nie gram w jakieś nowe gry. Także może zrobimy kiedyś audycję, zaprosimy, może się podłączą jacyś słuchacze, którzy się trochę lepiej znają i zrobimy taki kącik porad, co tu kupić, jak poskładać, to by było dobre i taki fajny temat, przydatny dla różnych ludzi. Kurczę, no szkoda, widzisz mi ciebie, Grzesiek. A wiesz co, jak mówiliśmy, że to wina Jana Pawła II, to słuchało nas wtedy akurat 44 słuchaczy, a to taki znak, magiczna cyfra tutaj dla nas, dla nocników, sugerująca, że mówimy coś albo bardzo ważnego, albo może właśnie prawdziwego. Ja myślę, że to... Ja myślę, że on za tym stoi właśnie, Jan Paweł II. No, także nie dość, że pracujesz w te święta, to jeszcze cię spotkały różne nieprzyjemności, widzisz? To za karę może, to kara Boża, że pracujesz. Jeszcze pewnie kiełbasę jesz albo coś.
2: No, pewnie jadłem, no, w post.
0: Tak się śmiejemy, wiesz, że tam, o, co to Pana Jezusa obchodzi, że okna nieumyte czy coś, a może właśnie oni do tego bardzo dużą wagę przykładają. Wiesz, Pan Jezus, Pan Bóg, Pan Duch Święty i Pani Maryja i tak patrzą, kto tu okna nie umył, kto kiełbasę je. Cholera, może tak być.
2: No i minusowe punkty, mówisz. A temu prąd zepsujemy. A temu mandat.
0: Temu spalę laptopa, temu prąd, temu tu samochód mu zatrę.
2: Tak, ale on dobrze jeździ. Gdzie mu mandat dać, nie ma za co. A półtora roku temu zaparkował. Nie było widać biletu za szyby. O, to masz. Odnowienie mandatu. Ach.
0: Zdaje się, że tu Etam próbował się dodzwonić. Nie wiem, czemu mi się nie pojawiło powiadomienie. Coś ostatnio Skype zawodzi i muszę tu się cały czas przyglądać. Jesteś Etamie?
3: Jestem. Leżę sobie w łóżku i słucham właśnie, że ci prąd włączy. Dobrze zrozumiałem, bo tak się włączyłem w tej chwili. Jestem po procesie świątecznym, więc wszystkie te już najważniejsze stoły poodstawiane, jeszcze tylko sterta zmywania. Ja jestem strasznie zmęczony procesem, że tak powiem. Co tam się stało się?
0: No tak mówiąc w skrócie, dla tych, którzy się spóźnili, mam awarię prądu, nie mam światła, mam prąd tylko w gniazdkach, na szczęście. Dzięki sąsiadowi, który wyczaił, że tu coś powoduje zwarcie, wymienił mi korka i tak dalej, i tak dalej. No tak to bym w ogóle siedział w egipskich ciemnościach w te święta przy świeczce i płakał w rękach po prostu nad swoim nieszczęsnym losem. Grześka z kolei też spotkały różne nieszczęścia. Samochód, laptop spalony, widzisz, a ty nie możesz być gorszy i pochwal się, co tam się tobie stało.
3: Jak ktoś jest pink, to drugi musi być pong. No więc u mnie zwiedzone, odstawione, sprzątnięte. No, musi być, wiesz, to jest ta równowaga w przyrodzie, nie? Także ten, jak u mnie się komputer zepsuł, to tam ktoś coś dostał, nie? Teraz ja mam dobry, no to widzicie, to on musi być, wszystko się wyrównuje w długim okresie czasu, nie? Także tak wiesz, teraz u was prąd, już rok temu przerabiałem to wyłączenie prądu, także teraz widzisz teraz na kogo innego, że tak powiem, klapsło, nie? No ale korek to wiesz, ja znam przyczynę u ciebie, ja nawet nie muszę być, ten piekarnik włączałeś, pamiętasz, i ci wywalało korek i pewnie coś żeście chciał, taką zasmażkę na święta zrobić i pewnie tutaj leży przyczyna, że tak powiem. A powiedz ty mi, takie masz korki takie wkręcane jak kiedyś, takie z takiego fajansu zrobione?
0: Tak.
3: Czy takie elektroniczne?
0: Takie wkręcane. Takie elektroniczne, nowoczesne to miałem w tym najlepszym mieszkaniu, gdzie mieszkałem. W mieszkaniu, gdzie mieszkałem właśnie. No i tam to miałem wypasioną chatę dwupiętrową, nie? Żałuję, że się na nią zdecydowałem, bo mój tam właśnie mnie sublokator wydymał na kasiorę i tak dalej, ale to było fajne mieszkanko i tam wszystko było nowoczesne. Kuchenka jakaś skomputeryzowana, jakaś wanna i prysznic jednocześnie, kafeleczki ładne, bialutkie wszystko, ściany, wszystko, schody na górę, bajera, szmera. No a teraz mieszkam w takim... mieszkaniu takim troszeczkę jeszcze post-PRL-owskim, ale tak odnowionym, nie? Że widać, że właściciel tu pokupował trochę nowych rzeczy, no ale część została takich starych, właśnie ta kuchenka. Możesz mieć rację z tą kuchenką, chociaż ja jej nie włączałem, bo jak mówiłem, się obudziłem po prostu i już było ciemno. Ale ona mogła spowodować jakieś tam zwarcie czy coś, mimo wszystko, mimo że jest niewłączana, nie? No to może być ta stara kuchenka.
3: Mówiłem, wiesz, takie nowoczesne korki też się potrafią swajcić, czego najlepszym dowodem jest akurat moja skrzyneczka, gdzie mam właśnie takie automatyczne 4 korki, to znaczy już jest jedna szczerba na 3, bo się właśnie spalił i się spalił, powiem ci, w takim momencie, gdzie jednocześnie pralka i jakiś czajnik zadziałał i pstryk, zadymiło, zaśmierdziało, zaczadziło i spaliło i listwę, i korek. Ale przyszedł elektryk, zrobił obejście, także szkoda, że nie obejście, takie są takie przedłużacze fajne, to są dla ekip remontowych, spółdzielczych, gdzie na końcu zamiast wtyczki do gniazdka jest taki gwint do żarówki, wtedy można się wkręcić na klatce schodowej i mieć, że tak powiem, wszystko gdzieś i rachunki, i prąd mieć załatwiony. Nie? No, ale nie polecam, bo to teraz już wszyscy obserwują, teraz by trzeba było się w ścianę wkuć. Nie?
0: A ja tutaj apeluję, żeby się nie wyzłośliwiać tutaj na słuchaczu podpisującym się jako prawda rzeczywistości, bo tutaj poprosił o suba. No słuchajcie, no to nic takiego, że ktoś poprosił o suba. Nie musicie dawać, a ten słuchacz zadeklarował, że powrzuca do siebie jakieś tam fragmenty z nocnego radia, więc robi nam tu przysługę. Ja już zasubskrybowałem kanał, żeby się dowiedzieć, jak coś wrzuci. Chłopaki, zostawiam was na sekundkę, idę sobie po fajeczki, bo już dłuższą chwilę siedzę bez fajek.
3: A kto jest jeszcze z nami, bo ja słyszałem, że ktoś jest. Ale
0: Grzesiek.
2: Cześć, to mnie Grzesiek z tej strony. Ten od pizzy.
3: Tak. Aha, ten od pizzy, dobra. Bo ty Grzeszku od różnych rzeczy. Dobra. To powiedz mi, to zamawiają w święta jezusowe, zamawiają się pizzę, bo ja miałem w tym roku taki pomysł, ponieważ można zamówić pizzę u nas tutaj w lokalnej, ja nie wiem, czy ona jest czynna, jest inna sprawa, ale lokalnej osiedlowej pizzerii, żeby sobie na przykład tam 3 czy 4 smaki zrobić. Czyli tak domyślam się, że 1/4 pizzy to będzie na przykład jakaś z grzybami, druga byłaby z pierogami, trzecia na przykład z rybą, a czwarta, czy nie z łososiem, tylko co się daje, karpia, a czwarta by była z uszkami na przykład, nie?
2: No.
3: Pizza, nie? Bo wiesz, tutaj taki jest harmider, ja po prostu jestem tak zmęczony, po prostu autentycznie, nie dość, że zaczynając zakupy na ten taki świąteczny stół, miałem w portfelu 2300, a zostałem z 1800, prawie co to dokładnie, bo teraz byłem na dole, jest taki sklep całodobowy, gdzie kupiłem jeszcze herbatę i jeszcze te 5 zł, co mi zostało ponad 1800, wydałem, czyli 500 poszło mi, krótko mówiąc, na stół. No i tak, także tutaj już jest jeden ból, że tak powiem. Zresztą nie pomnę o innych drobnych rzeczach. Dwa przyszły rachunki, między innymi za prąd, oczywiście 20 przyszły. Podwyżka za mieszkanie, za prąd, za gaz, za internet i za telefon jeszcze.
2: No to kombo niezłe. No ja też za mieszkanie dopłaciłem i teraz właśnie ten czas zaubezpieczenia, starania, no teraz też się wykosztuje nieźle. Nawet nie chcę myśleć. I muszę po stare podatek drogowy ze starego samochodu, bo mam tak ustawione, że to ściąga automatycznie. W Polsce nie jest to popularne, chyba, ale można, już wcześniej w ogóle to nie było możliwe, bo słyszałem, że ten direct debit właśnie wprowadzili w Polsce, że również można tak sobie...
3: Wiedza dla mnie tajemna, bo ja w ogóle nie wiem, co to samo.
2: Że sobie z konta sami biorą, co nie? To jest z jednej strony fajne, bo jak masz ustawione, no to nie płacisz kar żadnych, że coś zapomniałeś. No a z drugiej strony, jak właśnie trzeba pamiętać o tym, że jak już z czegoś nie korzystasz, żeby to zablokować, bo samochodu możesz nie mieć, a mogą ci brać podatek i potem trudno to odzyskać i tak dalej, więc...
0: A tymczasem tutaj od Wikinga na czekoladę i pół litra dla sąsiada 3,5 dyszki dostałem. Dzięki ci, Wikingu. Ciekawe, czy to jakiś Wiking, którego może znam. No bo też kiedyś z Wikingami się szlajałem. Może to ktoś z bractwa, jakiś Wiking. No, także skul, chwała Odynowi.
3: A ja wam podpowiem tipsa, słuchajcie, bo zaraz zapomnę prawie o tym tipsie. Jakby wam kobieta kazała kupować dobrej jakości pierogi, to wam zaraz powiem, bo ja dostałem zadanie, żeby kupić dobre pierogi, dobrą polędwicę, taką do pieczenia w piekarniku, dobre tam coś, absolutnie nie takie pakowane, nie? No, ale jak ja sobie policzyłem, to ja bym 3 razy drożej jeszcze zapłacił. I tak mówię, prawie 500 mi poszło. No to tak, kupiłem polędwicę w netto, nie? Tylko nic, tylko nic nie mówcie jej, nie? Kupiłem polędwicę w netto, taką, która kosztowała 3 razy mniej, bo netto polędwiczka, taka jak kupicie w rzeźniku, to 3 razy mniej zapłacicie. Rozpakowałem z tego plastikowego, wrzuciłem do woreczka foliowego, zawinąłem w supełek, jest z rzeźnika. Pierogi, słuchajcie, kupiłem w Biedronce oczywiście. Rozpakowałem przed domem, dobrze, że mam grzebień z jednym zębem, tylko został tylko jako ten otwieracz był do tych opakowań. Przesypałem do woreczka, zawinąłem i powiedziałem, że kupiłem na wagę, nie? A żeby zabić smak zielonkowy, to wszystkie przypaliłem, nie chciał ich jeść, więc mi się upiekło. No ale przyłapałem, bo powiedziała, o, ja kupiłam uszka. Myślałem, że to są jakieś kurde uszka. Ja patrzę, one z Biedronki w opakowaniu. Ona nie była taka cwana, nie przepakowała. Wydało się, ja te uszka jadłem. No cóż, nie jestem miłośnikiem zup uszkowych, czyli uszka się tapia w tym, w barszczu, nie? Ja barszczu nie lubię. Znaczy on taki jakiś kwaśny, jakiś ten, nie wiem, czy na przykład kompot lubicie, bo mieliśmy tutaj gotowany taki prawdziwy śliwkowy kompot, ale on mi tak śmierdzi jakby spalenizną jakąś, nie wiem. Lubicie kompot śliwkowy? Bo on jest taki specyficzny.
2: Ja nie przypadam końca kompot. Ja nawet kiedyś... ze świeżych owoców, nie lubię.
0: Ja kiedyś nie lubiłem, a teraz się przekonałem, bo to jest po prostu, to nie jest takie złe. No wiadomo, że te różne soki, gdzie tam nawalą cukru i różnych smakowych ulepszaczy, no to nam lepiej to wchodzi, jeszcze jak gazowane to w ogóle, no ale to jest cholernie niezdrowe, a taki kompocik jest tylko troszkę może mniej smakowity, bo nie jest tak wypasiony różnymi rzeczami, ale za to jakiś zdrowy. I naturalny, i bez jakiejś chemii, a jeszcze różne tam smakowite śmieci czasami sobie pływają. I co tu ja chciałem powiedzieć jeszcze, z rzeczy, które mi się przydarzyły jeszcze, to siedzę sobie tutaj przy komputerku, skończyły mi się fajki, więc wydłubałem sobie z popielniczki jakiegoś takiego jak kiepa, odpaliłem i tak sobie palę i nagle czuję, że mi tak w jajka ciepło coś i pożegnałem się ze swoimi ostatnimi spodniami.
3: Niestety. To będziesz miał teraz taki jak ja.
0: No.
3: Być wyrawiony. Ale jak wiesz co, jak chodzisz lekko z zaciśniętymi nogami, to nie widzę taka porada. A chodzę tak już od roku, więc... O nie, trochę więcej.
0: Tak więc trzeba sobie w nowym roku zaktualizować odzienie. Ale się pocieszam tym, że ponoć Wiedźmin też kiepsko się ubierał, bo to i w książce Mujaskier zarzucał, że o, Geralt, widzę, że nie nadążasz za modą. W serialu nowym Netflixowym też ktoś skomentował ubiór Wiedźmina. Także niepochlebnie. Także Geralt też się kiepsko ubiera, Etam. To... Nie jesteśmy sami, jesteśmy w doborowym towarzystwie, a wcześniej Tomu pisał, że do kuchenki jest osobna faza, tak jakby tak, ale jak się ma taką dobrą kuchenkę i odpowiednio podłączoną, bo wiele elektrycznych kuchenek normalnie do gniazdka jest podpiętych, niestety, i no... Teoretycznie nie powinno się nawet tak robić, bo to ciągnie tyle, że faktycznie może coś się stać.
3: Kilowaty.
0: I na tym wypasionym mieszkaniu miałem normalnie podłączoną kuchenkę faktycznie jakimś takim innym przewodem do innej linii napięcia, coś takiego.
3: Znaczy tak naprawdę to kuchenki z tą płytą indukcyjną powinny mieć... pion specjalny, w którym po prostu jest no, mocniejszy, po prostu są większe, grubsze druty i generalnie po prostu jest to lepiej solidniej zrobione. Natomiast taki zwykły piekarnik to nie, natomiast dobrze, jeśli do jednego korka nie jest podpięte coś więcej, nie, że czajnik, coś co ma skok napięcia duży, nie, czyli czajnik, pralka, lodówka. No, tak samo pralkę zalecają podłączać nawet bez pośrednictwa jakiegokolwiek rozgałęźnika czy przedłużacza, zawsze prosto do gniazdka, nie, żeby tam nie było możliwości jakiegoś przeskoku iskr, żeby coś się nie zajarało. Nie? Ale co do tej mody, słuchaj, do tych dziur w spodniach w kroku, to nie jest tak, że to my jesteśmy do tyłu. Nie, nie, to moda za nami nie nadąża. Zwróć uwagę, że dziewczyny noszą kolana, a nawet już pośladki pocięte, takie pochalastane. A my jesteśmy tutaj prekursorami, że będzie mieć w roku dziurki.
0: Przepraszam, bo tutaj ludzie się wykłócają o to, że ktoś tu będzie miał suby na konto Nocnego Radia. Ludzie, zarobek na YouTubie to się zaczyna, jak macie, nie wiem, 50 tysięcy subów czy coś takiego, a tam przy 1000 czy coś, to sobie człowiek może zarobić 5 zł na miesiąc na przykład, nie?
3: Tak, wspominam jeszcze, że Polacy mają 3 razy niższe stawki niż Amerykanie za te grosze, nie?
0: No, także troszeczkę to mieszkanie moje się, znaczy moje to, które wynajmuję, nadaje się już do remontu chyba generalnego powoli, bo tu kuchenka nie działa, kibel się tam przecieka, wcisnąłem go mocniej, to już nie przecieka, ale wcześniej mi się tam wylewało coś. No i takie tutaj różne rzeczy. No ale cóż, no, jakbym płacił 2000, to miałbym lepsze mieszkanie.
3: Wiesz, w sumie ja mogę ci wysłać ekspresem, bo kupiłem sobie moim marzeniem przez długi czas, miałem jakieś mikrofale. To była zajebista rzecz. Znaczy, ja miałem taką mikrofalę, że mogłem grill albo mikrofale, bo jedno i drugie naraz. I sobie wymarzyłem, że sobie znowu kupię grill. I kupiłem taką malutką 40 na 30 cm kucheneczkę, ona nie jest zbyt dużo prądu, tam 1200 czy 1500 W, czyli połowę pewnie tego, co zwykły piekarnik. Ja ci mogę ekspresa na Mikołaja wysłać, bo ja w niej jednego tosta zrobiłem raz. Kupiłem, kurde, za 100 i jednego tosta zrobiłem. Chcesz? Kurde, wyślać. A co mi tam? Będziesz miał coś, co piec, kurczę. I ci korki nie będzie wysadzało.
0: Wiesz, Etam, no ja bym się chętnie i połasił na taki prezencik, ale myślę, że trzeba po prostu naprawić tą, która tutaj jest, nie? I jest już, i właściciel nawet się deklarował, że przyśle tu jakiegoś elektryka i pewnie to zrobi jakoś po świętach, więc szkoda troszkę twojego czasu i tak dalej, ale dziękuję za dobre chęci.
3: No, telewizor bym dorzucił. Czas paczka wzrośnik, to żeby koszty, wiesz. Bo żeby koszty wysyłki nie przerosły z kosztów sprzętu też. Mam tutaj, kurczę, znowu też mi się zbiera mi się, wiesz, tych rzeczy różnych fajnych. Muszę parafię, kurczę, odwiedzić, może tam ktoś będzie potrzebował w takim razie. Bo...
0: Może wśród słuchaczy by się znalazł jakiś niezamożny słuchacz, który by się bardzo ucieszył z czegoś, co masz tam. Bo wiesz, na parafię to bym nie wysyłał, bo tam zaraz jakieś wały, coś. Sorry, no
3: zły. Nie, chyba nie, no nie gadaj. Kupiłem kiedyś 2 tornistry z wyprawką i jeszcze 2 tablety w opakowaniach włożyłem, jak miałem troszkę więcej jeszcze kiesy.
0: Tornistry? To jest w tej akcji Kępy chyba, co właśnie zbierali na tornistry nie, dla dzieci z Syrii. Are you Syria man? No i okazało się, że się rozeszły po parafii.
3: Nie sądzę. No dałem takiemu tutaj szacownemu proboszczowi takie 2 tornistry, akurat miałem trochę za zlecenia dodatkowej kieski, no parę lat temu. I ten, takie 2 tornistry, one kosztowały 8 zł, bo wyprzedawali po prostu z poprzedniego sezonu. Tam trochę jakichś tam linijek, kupiłem parę zeszytów i miałem 2 tablety w pudełeczkach, mam te, wrzuciłem do jednego, jeden do drugiego, drugi. Nawet z klawiaturkami jakieś były. Także wrzuciłem się ten. I tak leżały. No, ja nie lubię, jak coś leży, wreszcie się marnuje, nie? Także.
0: No, ja dostałem, słuchajcie, w przeszłości od Etama takie wielkie pudło, gdzie tam były różne różności w ogóle, nie? I właśnie tam był tablet, słuchawek, kilka par, różne tam walkmany, bajery, odtwarzacze. W ogóle to była przeogromna paczka i z części z tych rzeczy sobie korzystam. No, w tej chwili mam etamowe słuchawki na łbie. One całkiem fajne są. One mi spadły z kilka razy, się nie zepsuły.
3: A to są Philipsy, to zajebiste. One są fajne, super są. Można ściągać te gąbki w prasie w ogóle. Bardzo fajne słuchawki. Dobrą dynamikę mają w ogóle. SHC 2000, coś takiego to było. Kiedyś, dawno temu miałem ich starszą wersję. Bardzo długo korzystałem. Które one były z takim długim drutem do telewizora. To się nazywało TV Phone z Philipsa. Bardzo fajne, zacne słuchawki. Też miałem ci wdać, ale kurczę, rozlutował mi się jeden kabel i nie potrafiłem tak malutkiego lutu zrobić.
0: No, wcześniej miałem lepsze trochę słuchawki, bo te one, znaczy one są niezłe pod względem jakości dźwięku, wyglądają trochę tandetnie, takie plastiki, nie? Ja wcześniej miałem takie, co wyglądały super, ale się połamały właśnie od zakładania, wkładania, zakładania, wkładania, w końcu mi się rozlazły w łapach. No, a żałuję trochę, bo fajne były. No, co tu jeszcze piszecie? No, ja w ogóle z tym prądem to zaczęło mnie kusić, tak? Bo ja już taki ostatnio się robię jakiś taki, chyba się w złego człowieka zamieniam, żeby wykręcić jakiemuś sąsiadowi korek i sobie wkręcić i już. A miałem kiedyś taką sytuację, siedzę sobie jeszcze na poprzednim, jednym z poprzednich mieszkań, nagle pach, nie ma prądu. Coś mnie tknęło, wyskoczyłem na klatce i się okazało, że sąsiad mi wykręcił korek i sobie wkręcił, bo mu się zepsuł.
3: No, to u nas na parterze robili, że cały blok wyłączyło fazę, że jakie się robiły przez chwilę żółte światła, nie, to jedna faza, jedny fazek brakuje, to podobno znany jest ten sąsiad, co się podłącza pod innych, nie. Ja na przykład mam czasami ochotę, zamiast się pruć z jakąś wiertarką, która wierci, znaleźć to mieszkanie i po prostu spirytusem polać korki na tego i podpalić. To ja bym się teraz spajczyła. Wyjdzie święty spokój. No co to? Wiertarą wiercił, zrobił zwarcie. No. I tyle, no. Pies z kulawą nogą by wiedział, że spirytus wyparuje.
0: Jak ktoś się spóźnił, to tłumaczę, że coś powoduje zwarcie. Tutaj prawdopodobnie albo kuchenka, albo jakieś urządzenie, albo lampka. W ogóle często jak wam wywala korki cały czas na przykład, to poodłączajcie po prostu od gniazdek różne urządzenia. Bardzo często to jest czajnik. Kupujecie jakieś tanie czajniki za 30 zł na przykład i one lubią płatać takie figle, że po prostu jakieś urządzenie powoduje zwarcie, trzeba je wypiąć z gniazdka i tak, może się okazać, że się naprawi.
2: Tak, to prawda, to co ma grzałkę właśnie, grzałki, kuchenki, czajniki, suszarki, takie rzeczy najprędzej psują, a to też nie przypadek, że święta się to tobie zepsuło, no bo ludzie mają światełka, ludzie pewnie piekli, podgrzewali, i w ogóle natężenie prądu spada i wtedy się przewody nagrzewają bardziej, gdy nie jest ten prąd mocny.
0: Dokładnie.
2: I pewnie w najbardziej słabym ogniwie gdzieś poszło w ścianie czy przy żandolu jakimś, cholera wie gdzie. I teraz się tam tyli pewnie, co nie? Właśnie, jak dostanie prądu, to się znowu grzeje i wywala korki i tak dalej.
3: Ja już od kilku sezonów, co się wam przyznam, mam...
0: Zanikasz, wyjmij tam telefon z majtków, czy gdzie tam i do buzi przytknij.
3: Już przesuwam go tak, żeby był lepszy zasięg.
0: No taki przytłumiony jesteś, jakiś taki przytłumiony.
3: No jestem trochę przytłumiony, teraz lepiej.
0: No, a powiedz coś.
3: Raz, dwa, trzy.
0: No jest dużo lepiej. Lepiej.
2: Dużo lepiej.
3: No widzisz, bo strzymałem sobie na gardle JBL, bo leżę.
0: Kurczę, to nie trzymaj na gardle. Ludzie, jak dzwonicie do radia, to nie trzymajcie gdzieś tam w majtkach, na gardle czy coś, tylko trzeba przy buzi trzymać, no.
3: No dobra.
0: Bo ja nie mogę ciągle wam zwracać uwagi, że zanikasz. Ja nie wiem nigdy, czy to problem ze Skype'em, czy transferem, czy coś, a ten se na gardle trzyma, no. Kuźwa, no.
3: Bo mi się zsunęło, no miałem pod brodą, a mi się zsunęło, no. Tutaj teraz zauważyłem, jak powiedziałeś. No, w każdym razie ja mam lampki ostatnie kilka lat na baterie. No, trzeba sobie kupować takie, wiecie, takie. Dwie bateryjki wkładam, alkaiczne, tam jakieś tanie kupię, albo z tego skombinuję ze sklepu, nie? No i mam, i świecą się, nie? Przez całe święto.
0: To jest takie święto światła trochę, że właśnie to jest urok tego święta, że się lampki ładne palą i to buduje fantastycznie nastrój. Ja to kocham takie rzeczy, jakieś właśnie jakieś neony, światła odbijające się w nocy od kałuż, to tworzy wspaniały klimat. to sprawia, że noc jest śliczna. No, trochę mniej byłaby śliczna, gdybyśmy nie mieli właśnie tego wynalazku. Kiedyś było oświetlenie gazowe, nie? Na ulicach. Zmieniano je potem na elektryczne. A jeszcze wcześniej to jakieś pochodnie pewnie były powtykane gdzieś i pożary co chwilę, bo jakiś pijak gdzieś tam pochodnie wyrzucił za siebie. Ciekawe, ile właśnie takich jakichś podpaleń czy pożarów to było tak naprawdę, że jakiś pijak se z pochodnią rzedł, zasnął. Wszystko z drewna zbudowane.
3: Święta, ponieważ zwyczajowo święta postawiało się w kamieniu.

0: No
1: I w
0: tak,
1: ogóle
0: pamiętam,
1: też.
0: że siedziałem nieraz, sprawdzałem, miałem kilka kompletów podobnych i tam z pięciu różnych światełek. Jedne były na
1: W ogóle
0: balkon,
1: wtedy
0: drugie
1: wyłączało się,
0: na klatkę
1: wykręcając jedną
0: schodową.
1: żarówkę. Nie wiem, czy
0: Tak,
1: pamiętacie,
0: tak.
1: wykręcało się jedną żarówkę, żeby wyłączyć światełka z choinki. Było takie ciekawe. Ale chyba
0: No,
1: standard.
0: bo się przelewał
1: Ale te
0: wtedy
1: stare lampki
0: obwód.
1: właśnie dosyć mocno prądu jadły, tak? To nie były te LED-owe jeszcze, tak jak dzisiaj są, tylko te Nie,
0: normalne
1: no
0: takie.
1: to było tak. To były 24 lampki po 12 V, co dawało 240. Tak naprawdę 220, bo wtedy 220 mieliśmy w miastach, nie tak jak teraz 260. Wspomnienia, wspomnienia.
0: No trochę mi brakuje tych starych czasów, jak jeszcze się dzieciakiem było i ta choinka, te potrawy, coś troszkę tak brakuje, no ale to takie troszkę dla dzieci może bardziej, nie? Właśnie sobie właśnie pojeść, prezenta dostać, słodycze, lampki, no ale miło się
1: No,
0: wspomina.
1: ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze się z zakładu pracy rodziców chodziło na Mikołajki. Nie wiem, czy wy mieliście taką imprezę robioną, ale myślę, że to
0: Tak.
1: też każdy. Tak, i się na przykład pomarańcze były w pasce, nie? To po prostu te dzieci od razu na tej widowni, bo to zawsze jakiś teatrzyk był czy coś przy okazji, sala zabaw. Ja miałem akurat w takim klubie kolejarz w Szczecinie tutaj. I tutaj była scena i puszczali dzieciom albo bajki, albo jakieś było przedstawienie kukiełkowe i Mikołaj potem na scenę wychodził. Tam dzieci krzyczały, zamiast błąkać się po kraju, przyjdź tu do nas, Mikołaju. No i można było mu usiąść na kolano i zrobić zdjęcie i dostawało się paczkę. Nie? I z tej te pomarańcze tak pachniały po tym, bo to wszystkie dzieciaki się rzucały oczywiście na te pomarańcze najbardziej. A tam jabłka się też zdarzały nawet w takich paczkach. Tak zwane paczki socjalne.
0: Tak, to był taki czas, gdzie ogólnie rozdawano też dary dla biedniejszych często. Jak chodziłem, pamiętam, że jak chodziłem na religię jeszcze jako taki całkiem mały brzdąc, to jeszcze były te lekcje religii w salkach katechetycznych i wszystkim dzieciom rozdawano ser. To dopiero prezent, nie? Taki charakterystyczny, bardzo taki żółto-pomarańczowy ser. Strasznie mi smakował, pamiętam, nie wiem czemu, bo to potem się dowiedziałem, że to jakiś taki podły ser, kiepskiej jakości, ale mi smakował. I mama trochę była zła, bo mówi, to synu, to jest dla biednych dzieci, czemu to brałeś, przecież masz wszystko. To trzeba było zostawić dla biednych, ale no wszyscy dostali, może to i dobrze, bo wtedy nikt się nie czuł jakoś tak źle z tym, nie, że on ten ser wziął, tylko wszyscy wzięli, no i dobrze, no.
1: No,
0: Prezenty.
1: mniejsze rzeczy nas cieszyły wtedy. Teraz to smartfon, kurde, tam jakieś tam. No, takie prezenty.
0: A nie ser.
1: No, dokładnie.
0: Prezent, ser.
1: Dokładnie, ale widzicie, to jest właśnie ta magia śmierci, którą wspominamy, bo wtedy jakiegoś dmuchanego jelonka się dostało, bo ja takie jelonki dostawałem, albo czekoladowe. O, wedel, to wy tego nie pamiętacie być może, bo to był początek lat 70. Wedel produkował taką serię żołnierzyków, tak jak były takie żołnierzyki na podstawkach w kioskach ruchu, to produkował, miał takie rok czy dwa, że produkował te żołnierzyki z czekolady i można było je zjeść. Ja pamiętam, że właśnie dostawałem w takich normalnym, szarym takim woreczku, bo to takie szare torby wtedy były na słodycze i tak zwinięte zawiniątko takie i tam żołnierzyki były, i Indiańcy i kowboje. Ja strzelałem do siebie, oni strzelali do siebie i ja im odgryzałem główkę, jak któregoś zestrzeliłem.
0: Żołnierzyki. To takie charakterystyczne dla ustrojów totalitarnych, dla komuny, dla jakichś narodowych socjalizmów, że o, teraz się dzieci przebiorą za żołnierze, dostaną czekoladowe karabiny, a dziewczynki za pielęgniarki. W Związku Radzieckim tak było, że właśnie organizowano takie imprezy, gdzie dzieciaczki poprzebierane za żołnierzyki, dziewczynki za pielęgniareczki. I to już jest takie przygotowywanie obywatela do jego obowiązków względem
1: No.
0: ojczyzny. Ja się brzydzę takim czymś po prostu.
1: Krawiec, ale co było najpopularniejsze w okresie w grudniu, w ogóle w okresie świąt Sylwestra za naszych czasów? To takie kapiszony, takie pistolety blaszane, że się wkładało, to były różne rodzaje, ale były też takie na takie magazynki całe, że tam można było taki zwój tych kapiszonów włożyć na papierze, albo pistolety na korki. Przecież to była podstawowa zabawka. Nie pamiętasz?
0: No tak, takie właśnie są zabawki w takich ustrojach.

0: dla dzieci pistoleciki, mały elektryk i tak dalej. Jest tu pytanie od Jakuba, czy wczorajszy Nocny Marek będzie upubliczniony, chyba przedwczorajszy, z poniedziałku. Jest na stronie Nocnego Radia, tylko na stronie Nocnego Radia.
1: O, jak oni sobie śpiewali tam wtedy, to mój apel wreszcie dotarł do ludzi. Śpiewajcie w radiu.
0: Fajnie było, nie?
1: No, jeszcze
0: o,
1: nie
0: przepraszam.
2: Świąt wszystkim redaktorom Nocnego Radia, a w szczególności najlepszemu Pato Mavenowi Krawcowi i wszystkim słuchaczom.
0: Pato Mavenowi? Happy
2: Christmas Everyone. 66 zł.
0: Ale Mikołaj dzisiaj, tu Mikołajów wielu. No, no dzięki. Słuchajcie, dostałem 6 dyszek. Moja mama, która od jakiegoś czasu słucha Nocnego Radia, pozdrawiam, tak ostatnio mówiła, to chyba coś słabo u ciebie, synu, bo tak się cieszysz, jak tam 3 złote dostaniesz czy coś. Jakie 3 złote? Ja już dzisiaj z 200 mi tu wpadło, nie? No prawie, ze 150 już zarobiłem, no to jakie 3 złote.
1: No widzisz, ja na święta wydałem 500, ty mówisz tutaj, jak jednemu pink to pąka, mi akurat pink w tym, w wydatkach, a tobie przybywa, widzisz, na święta. No widzisz, pink tutaj się odwróci.
0: Tak, luz potem blues.
3: Tak, potem pąk. Uwaga, naukowy bełkot, Dawid Myśliwiec, tak, ile się nie mylę. Właśnie zrobił odcinek świąteczny, w pracy sobie włączyłem, kiedy jeździłem samochodem i obliczył, że żeby Mikołaj móc odwiedzić każde dziecko na ziemi, tam poniżej 15 roku życia i wręczyć mu prezent, to by musiał poruszać się z 6 procentami prędkości światła.
0: A widziałem, to był taki jakiś odcinek, że tam było, że Mikołaj to zjawisko kwantowe, coś takiego.
3: Tak, coś takiego.
0: Kwantowy Mikołaj.
3: Bardzo ciekawy odcinek zresztą.
0: No może Mikołaj potrafi być, no słuchajcie, jak ojciec Pio potrafił być w dwóch miejscach jednocześnie, to myślicie, że święty Mikołaj też to katolicka postać, może on też potrafi być w kilku miejscach jednocześnie.
1: No z tym świętym Mikołajem tak różnie, bo my obchodzimy świętego Mikołaja 6 grudnia tak naprawdę, a to święto 24 Wigilię, jak tylko pierwsza gwiazdka się pojawi, to jest tak zwany w Polsce gwiazdor, a w Rosji Dziadzia Mroz.
0: Są jakieś takie legendy, Dziad Mróz i tak dalej, ale to były jakieś koszmarne postacie, bo ten Dziad Mróz to gdzieś zabierał te dzieci do jaskini, cholera wie, co im tam robił. A też Tomu słucha z żonką dzisiaj wyjątkowo Nocnego Radia. Pozdrawiamy Tomu i szanowną żonkę. No, tak więc fajnie, schodzą się ludzie. No, pochwalcie się ludzie, co tam wam Mikołaj przyniósł. Czy coś dostaliście, czy nie. Jak nie, to tam się nie przejmujcie, no w końcu nie jesteśmy dziećmi, że jak tam prezenciku. Dla mnie to śnieg, prezenty, to są tak bardziej dla dzieci. Inna sprawa, że w ogóle śniegu nie ma od kilku lat, od 8 lat nie ma na Wigilię śniegu, to jest ciekawe, ale nic się z klimatem nie dzieje, wszystko jest okej. Okay. Tu pożary, tutaj nie ma śniegu od 8 lat, ale wszystko jest okej. Okay. Jakaś tam Greta Thunberg jakaś, kurczę, chora
1: wiesz
0: dziewczynka.
1: Co? No. Gorzej ci powiem. W Australii jest teraz, wczoraj był najdłuższy dzień w roku. Środek lata.
0: Hart Pagan się chwali, że dostał nóż. Kurczę, to co wy sobie tam za prezenty dajecie? Noże, topory, siekiery, tak? Takie. No ale to Hart Pagan, no to jak poganin, to może u nich takie prezenty właśnie. Tarcza, nóż, jakieś tam gwiazdki do rzucania.
1: Ja dostałem 4 proste prezenty. Po pierwsze, peczułki z alkoholem wedla. Zeżarły mi dzisiaj rano na śniadanie i było mi niedobrze. Lindory. Zeżarłem je wczoraj podczas Wigilii i było mi dobrze. I jeszcze zostało tam jakieś wiśnie w czekoladzie z alkoholem. A to zeżeję może pojutrze.
0: Że on się nie posra.
1: I jeszcze, przepraszam, jeszcze jeden pakunek był. To był zestaw 2 rzeczy. Jedna przydatna, czyli dezodorant Old Spice, a druga nieprzydatna, czyli płyn do kąpieli Old Spice.
0: Old Spice, czyli stary pryk. A tymczasem Prawda Rzeczywistości już wrzucił tutaj fragmenty z Nocnego Radia, o Wiedźminie chyba, sądząc po miniaturce. No bardzo ładna miniaturka, bardzo ładna. Na razie brak wyświetleń, no ale, ale zasięgi to, bracie, masz niezłe. Tu widzę 9 wyświetleń, 26 wyświetleń. Ale wszystkim, którzy coś tam powrzucają, i tak wielkie dzięki.
3: A to jest bardzo zacna inicjatywa właśnie, bo nie wszyscy są przyzwyczajeni do formatu audycji 3, 4, 5 godzinnych, jeśli ktoś takie smaczki jest na tyle no, skrupulatny, że je wyłapie, powycina i zrobi takie szoty, no to myślę, że to jest fajna promocja Nocnego Radia. Jak najbardziej.
0: Nie, że tak.
3: Szapoba.
1: Ja bym się cieszył, jakby ktoś dostał, jakby tak cała rodzina siedziała w kółko, jak w kółko Gianiasty by się dookoła zgromadzili takiego magicznego pudełka. I to by było pudełko, które odtwarza Nocne Radio tylko i wyłącznie. No. Katarynka, tak.
0: Także dowiedziałem się od mamy swojej, że no tak coś, mało osób was słucha, tak szkoda, jakby więcej słuchało, to by fajnie było, no. I jeszcze, co powiedziała mama? Znalazłam też jakieś inne luźne gadki, bo faktycznie ktoś tam też ma jakąś audycję luźne gadki, ale oni to się pokazują, przynajmniej coś tam. I tak mnie trochę zjechała, tak, znaczy nie zjechała, tylko to jest takie...
1: Ja wiem, rozumiem to. Mama po prostu martwi się, że się wstydzisz, że jesteś nieładny, a ona, mamy mówią zawsze nam, że jesteśmy ładni, przecież by nas nie okłamywały, nie? No, także o to chodzi. Tak, po prostu tak może głupio, że tak uważasz, no nie wiem.
0: No, zabrakło pozytywnego czegoś takiego, że nam na przykład, o, tu fajna audycja, coś, tylko takie, wiesz, negatywy. Ale tak mamy, babcie, ciocie tak często mają, czy wujkowie, że tak sobie odsłuchają i tylko tak mało osób słucha i tam chyba u ciebie krucho, bo tylko 3 złote dostałeś i tego. I są jeszcze inne, ale tam się pokazują przynajmniej, no i tak, no, ale to. Myślę, że nie było tutaj jakiejś złośliwości. Nie, mama woli Zagórskiego chyba. Wiem, że sporo słucha Zagórskiego na pewno. A Nocnego Radia to tak z tęsknoty. Ciekawe, czy trafiła już na fragment, gdzie Jan Dynamin mówił, że a twoja stara jest gruba.
1: To trudno, no. To trzeba się mieć grubą skórę, żeby słuchać Nocnego Radia czasami.
0: No i zrobić? Tak. Ja wytłumaczyłem, że to jest takie hardkorowe trochę radio czy coś, tak nie wszystkim mamom, ciociom, wujkom się spodoba, przypuszczam, takie medium. To jest dla twardzieli medium raczej, takie, gdzie ostre słowa czasami padają i ostre tematy, no bo tu Jan Paweł II, tu pedofilia, tu jakieś inne mroczne, tu jakieś wojny.
1: Albo można dostać trzaskiem etama po uszach. Nie wiem, jak to było w Wigilię, bo ja Wigilię nadawałem, audycję wigilijną z wigilijnego mycia garów przed wigilijnym spotkaniem. I myłem i gadałem sobie tak. I nie wiem, czy to wyszło czasami właśnie nie z trzaskami, bo te garki tam trzaskały o ten cały zlew i wydawały z siebie różne dźwięki, a pewnie, jak się domyślasz, nie byłem zadowolony, bo trudno być zadowolonym, myjąc garki. No teraz leży sterta tutaj do zmycia, o matkę, to jest ogromna sterta.
0: Ile to się człowiek natyra przy tych świętach. Bardzo wiele osób narzeka, że po tym lepieniu uszek, po tym gotowaniu, krojeniu warzyw, gotowaniu warzyw na sałatkę, wszystko, no to już są tacy wykończeni, że siadają na tej kanapie i już marzą tylko, żeby pójść spać. No to jest taki bezsens. No to, co to za święto, że się człowiek natyra i ma wszystkiego dość. I siedzi przy tej choince i się cieszy, że... i tak mu się oczy mrużą ze zmęczenia i te lampki i...
3: No ale coś w tym jest, czytałem w takiej książce Jak błądzić skutecznie, pana Mikołajko, który filozof, nie wiem, czy nie z wykształcenia historykiem, ale historię chrześcijaństwa zna i religii różnych ogólnie. I on pisał o plemieniu, które jest biedne dosyć, ale mają święta. Nie pamiętam w jakim okresie i nie pamiętam, jak się to plemię nazywało. W każdym razie cały rok zbierają te plony i te dobra i tak dalej i w jeden dzień jedzą tyle do pożygu, ale naprawdę, żeby się pożygać, każdy musi indywidualnie, osobno. Tak się napchać, żeby się pożygać. No i to się wydaje bardzo głupie i bez sensu. I potem znowu cały rok biedują, bo nie ma co do garnka włożyć. Ale jednak jest coś w człowieku, że musi się raz na jakiś czas zapchać, mieć najpierw post, a później się zapchać, żeby mieć, nie wiem, ten umiar złapać, czy coś takiego. No, tak ponoć coś w nas siedzi. I musimy mieć kilka dni w roku, raz, nie wiem, jedne, drugie święta, czy chociaż raz w roku. Dzień, żeby się zapchać właśnie.
0: Ale zapchać się daniami bezmięsnymi, czyli jest jeszcze ten post, czyli to tak dziwna sytuacja, że z jednej strony właśnie jemy skromniejsze potrawy, tańsze, ale z drugiej strony jemy ich dużo i się nawpychamy. No dziwne takie trochę. Ja bym się tak nie koncentrował. Ci wszyscy, którzy mówią, że o kurwa, bez barszczyku to nie ma świąt. No to co, cały sens tych świąt jest, żeby się tego barszczu najeść i tak dalej. Strasznie ludzie się przejmują tym, żeby były te potrawy, żeby było ich 12, żeby to musi być, bo jak to tak bez tego? Jakby tak im nagle się okazało, że nie ma pieroga czy śledzia, to by chyba się załamali ci ludzie, którzy taką wagę przywiązują.
1: No, wczoraj mało brakło, znaczy przedwczoraj właściwie mało brakło.
0: No, to całe święta do dupy byś już miał, nie?
1: Uwierz mi, że z całej listy, licznej listy, którą tutaj kobieta przygotowała, ale ona kupiła łóżko. No, także z całej tej ogólnej listy zabrakło ostatniej pozycji pierogi.
0: Znowu donate.
1: I pobiegłem się szybko.
2: Dla krawca na baterkę do perdeli, o ile jeszcze nie nabyle z $10.
0: Dostałem donata od Tomu i Gosia. O, to właśnie Tomu z żonką. Dostałem $10 i tylko ja nie wiem, o co tu chodzi do końca, bo na baterię do perdeli. Co to jest perdela? Wie ktoś? Na baterkę do perdeli. Jaki bardzo enigmatyczny donate.
1: Myślę, że chodzi coś o prąd, jakiś zasilający, coś mi się tu kojarzy.
0: Baterka. Prąd. Baterka to na bateria.
3: Na pasterkę do burdeli.
0: Tak? I takie laseczki za Mikołajki poprzybierane, tak świąteczny burdel. Ciekawe, czy burdele też tak na świątecznie, że odbywasz stosunek seksualny przy lampeczkach i pani jest przebrana za Mikołajkę. I krzyczy ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Coś takiego, nie wiem, sobie wyobrażam. Nie chodzę po burdelach. Przyznaję się bez bicia, nie chodzę po burdelach. Zamawiam do domu.
1: Ja tylko raz byłem, ale robiłem im baner. Czy chciałbym się rozdyszyć w barterze,
0: barterek.
3: Ale... Ja też raz byłem i wydałem 20 zł. Na DJ-a, żeby włączył Boba Marleya. Byłem to kompletnie pijano piąty nad ranem.
1: Musiały mi one zapłacić, nie? Czy tamta i główna burdel mama. Ale co zrobić? No, takie dawne czasy to były. Zresztą nawet, szczerze mówiąc, nie bardzo w moim typie, więc barter nie wchodził w grę. Ale baner ładny był, muszę przyznać. Sam się pochwalić. No ale jeszcze wracając do tych pierogów, no więc właśnie obszedłem, słuchajcie, wszystkie sklepy, to był tak wieczór 23, czyli no wszystkie markety tutaj jakieś netta, kurde, nie ma nigdzie pierogów, kurde. Znaczy pierogi są, tylko są ruskie, są z mięsem, z jagodami, z tym, z jakimś tam szpinakiem, ale nie ma z kapustą i z grzybami, nie? No i Biedronka mnie poratowała. Tutaj muszę przyznać, że tam gdzieś tam z tyłu na półce znalazłem jeszcze jeden karton pełen tych pierogów. Nie? Bo by nie byłoby, bo rzeczywiście by nie było tych pierogów. Nie? Miałbym się spyszna, kurczę. Listę całą zrobiłem, a pierogów nie kupiłem. jakby te święta były bez pierogów. Ale jak mówię, i tak nikt nie jadł, bo je spaliłem. Nie?
0: A, już wiem, o co chodziło Tomu. To było takie uzupełnienie do prezentu, który wcześniej dostałem. To jeden z najlepszych, z najfajniejszych prezencików, jakie dostałem w tym roku. Ale nie powiem wam, o co chodzi, bo nie mogę, niestety, co to za prezent. Ale możecie się domyślić, jak jesteście domyślni. Taki prezent, który mi bardzo poprawił humor. No, taki prezent. No.
1: Trochę pytań pomocniczych może być.
0: Mama Natura to daje nam.
1: No właśnie, czy ten prezent był oralny, chciałem zapytać.
0: W pewnym sensie tak.
3: Na baterię to waporyzator?
1: Tak, dobrze
0: składa. Bingo. Ale to jest tylko część tego prezentu, mała. Tam dużo fajne rzeczy, dużo innych fajnych rzeczy było. No i to taki prezent, po którym świat się staje trochę bardziej znośny i się mniej czuje trochę jak w Dniu Świra, Adaś Miałczyński. Swoją drogą chyba jeden z najlepszych filmów, które wyszły po 2000 roku, Dzień Świra. Kolejne filmy Kotelskiego mi się już tak nie podobały za bardzo, jakieś takie dziwne były. To Wszyscy jesteśmy Chrystusami i te kolejne części, to już tak jakoś mi nie podeszły. Dzień Świra zdecydowanie najlepszy i świetnie opisuje polską rzeczywistość i taką toksyczność wielu rodaków naszych, te takie dziwne zwyczaje, to takie absorbowanie sobą innych, egoizm, egocentryzm, no i modlitwa Polaka słynna oczywiście. No, ktoś może uważać, że to przesadzone, ale ja takie sceny obserwuję też. Zresztą Marek Koterski powiedział w którymś z wywiadów, że to są jego doświadczenia. Ja się dziwię, że tak mało ludzi skumało, że Koterski, Miałczyński to jest trochę to samo, nie? Być może. I są w ogóle zaskoczeni i podają to jako jakieś odkrycie, że reżyser powiedział w wywiadzie, że to są jego doświadczenia życiowe. No przecież to od razu widać Koterski, Miałczyński. No ludzie, no jacyś mało domyślni są rodacy.
1: Córa wyskoczyła i mówiła: Jezu, miała mama budzić. Ona nie wie, że mama już wyszła. Tak, wyszła. Na radiu jesteśmy.
0: Dzisiaj donaty to w dolarach głównie dostaję, znaczy może nie głównie, ale jakoś dużo dzisiaj dolarowych tutaj. No, tak
1: zieleninie.
0: Zielone, no.
1: W baksach tak zwanych, baksy.
0: Zieleninka.
3: Tak, a propos Dnia Świra, nie wiem, czy oglądałeś ten film kiedyś w gronie większym, w kilka osób.
0: Nie.
3: Bo zauważyłem, że niektórzy ludzie się śmieją w innych momentach i tak. Moja hipoteza robocza jest taka, że ekstrawertycy śmieją się z takich niby śmiesznych tekstów, takich sytuacyjnych żartów, a bardziej ludzie introwertyczni, zamknięci i z różnym plus dodatkowo, jeśli ktoś przeżył jakąś depresję, no to śmieje się w zupełnie innych momentach, jeśli w ogóle się śmieje. Tak. Inaczej odbierają różni ludzie ten film. Tak. Ogólnie tak jest, że ludzie odbierają inaczej filmy, ale ten akurat tak polaryzuje na dwie części.
0: Zgadza się, dokładnie tak jest. I niektórzy to ten film traktują jako komedię, inni jako komediodramat, a inni, tak jak ja, jako po prostu dramat. To jest dramat.
1: Proza życia. Ja na przykład wszystko robię do 5, nie do 7, więc...
0: A co, też masz jakąś taką mini nerwicę natręctw?
1: No to ręce myję do 5, jem zawsze do 5, dłubię w nosie do 5, dwa razy w lewej dziurce, 3 razy w prawej, ale może to już pominę. W każdym razie drapię się do 5, no tak, tak nie mam tam swoje, nie, ale 5 razy 3, żeby było 15. Nie? No dobra, nie będę wchodził w ten, bo to jest zaraźliwe, jak się nasłuchają, zaraz będą to samo, czy na przykład chodzenie po kafelkach, tych kafelkach, chciałem powiedzieć, płytach chodnikowych, tak jak koń na szachownicy, czyli 2 do przodu, 1 w bok, nie? No.
3: A propos, jak już jesteśmy przy filmach, to obejrzałem bardzo dobre dwa filmy polskie właśnie, co już chwilę nie oglądałem filmów polskich, bo jakoś byłem zrażony. I wczoraj oglądałem film Cicha noc, który jest bardzo fajny. Uh-huh. Polecam serdecznie.
4: Muszę zobaczyć, bo słyszałem właśnie wiele dobrego o tym filmie.
3: No i też w świątecznym czasie się akcja dzieje, więc akurat na takie na ten czas film. I też myślałem, że jest na Netflixie, bo też jest tam jakieś polskie filmy. Nie ma na CD Premium, nie ma. I jest na YouTubie w HD, nie wiem czemu.
1: Pół wieku poezji później to się nazywa film. Taki staropolski jakiś.
3: Słyszałem o tym.
4: No pół wieku poezji później to jest ten nowy ofowy Wiedźmin, nie? Też.
1: A, no to dobrze. To ja go kupiłem na chomiku. W każdym razie.
3: Kupiłeś na chomiku.
4: Ale to ty mówisz, Etam, o tym Wiedźmińskim? Pół wieku poezji później?
1: Nie wiem, bo ja go jeszcze nie oglądałem. Znaczy, ja go tylko po prostu przewinąłem na wizję, żeby często film oglądam przewijając. Moja córka się z tego śmieje, że ja przewijając ten film w ciągu pół godziny mam. Bo często wystarczy mi obejrzeć rozwinięcie i zakończenie, żeby zrozumieć całą treść. Nie? Ja tak już mam. I czasem po prostu nie chcę się tracić czasu na cały film oglądam. Na przykład tak oglądałem ostatnio Pacific Rim 2. Obejrzałem sam początek, potem już rozwinięcie i zakończenie, żeby było wiadomo, o co chodzi, że potwory zostałem pokonane.
3: To mam pytanie, co robisz z tym całym zaoszczędzonym czasem?
1: Z tym całym zaoszczędzonym czasem? No oglądam wtedy więcej filmów.
3: Okay.
4: Ja przesypiam swój czas zaoszczędzony i bardzo pilnuję, żeby się nie spóźnić na drzemkę.
3: No to jeszcze drugi film powiem, to jest Ostatnia rodzina. Jest
4: O Beksińskich, tak?
3: Tak, no nie mów, że ci się nie podoba.
4: Strasznie jakoś dziwnie pokazali tego Beksińskiego młodego, taki kwękający. No cały film kwęka. I taki ciągle się zabić chce i kwęka. Z takiego durnia z niego zrobili. Nie wiem, czy on taki był? Chyba nie.
3: Podobno był taki właśnie.
4: Kwękający. Kwękacz. Pan kwękacz.
3: Tego nie wiem, ale mocno właśnie zaburzony ponoć był. W ogóle fajne są zdjęcia w tym filmie. Bardzo kamera świetnie jest gdzieś postawiona, położona. Bardzo bardzo fajnie moim zdaniem jest zrobiony ten film. Byłem pozytywnie zaskoczony.
4: A Potrzeba pisze na czacie, Etam zapłacił piratom za film, który jest za darmo. No to fakt, bo on jest na YouTubie w wysokiej jakości za darmo, a Etam ściąga z chomika.
1: No, znaczy ja wam powiem tak, ja YouTube'a też często używam, bo tam w ogóle YouTube Premium, to oni takie są premium, że oni te odcinki publikują po jakimś czasie normalnie za friko. Ale na YouTubie jest dużo ciekawych treści takich niezależnych produkcji. Jakieś są kanały całe, na przykład Dust, gdzie są science fiction, same filmy, krótkometrażówki takie. Naprawdę tego jest bardzo dużo. Można się naprawdę całkiem dobrze pobawić. I to są takie rzeczy, które normalnie komercyjnie nie wychodzą, bo pomysły są zupełnie takie fanowskie, nie całkowicie. Także ja polecam. Zresztą kilka moich filmików też jest. Nie chcę ich reklamować specjalnie, bo nie jest to kino, które by, że tak powiem, tutaj przypadło do gustu na pewno, ale też coś tam jest, coś w życiu zrobiłem, nakręciłem.
4: A u mnie się świątecznie zrobiło, tu lampeczka, ciemno, klimacik, fajnie. Cieszę się, że mi ten prąd się popsuł. Najważniejsze, że się lodówka nie rozmrozi, to jest najważniejsze. A jakbyście mieli zrobić Dzień Świra 2, to jakie scenki byście tam wtrynili do takiego Dnia Świra 2? Na przykład.
3: Rozmowa z matyką.
1: Nobel dla tej naszej pisarki. To by było dobre.
3: Tak, no, o Żydach mogłoby coś być. Właśnie taka...
1: Że nam Pershingi, nie Pershingi, tylko patrioty pozwolili kupić, to było dobre. Przyjechał, Ameryka dała zielone światło na kupienie patriotów. Co oni nie mogli kupić bez tego zielonego światła? Nie rozumiem tego.
4: Można by zrobić faktycznie taki Dzień Świra skoncentrowany bardziej na polityce, na tym, jak posły się zachowują i tak dalej, ale właściwie to, co tam było pokazane, to był 2002 rok, tak? Jakoś tak. No to właściwie stało się rzeczywistością, bo
0: ci politycy z PiS to jakby żywcem wyjęci z tych scen, gdzie właśnie wychodzi na mównicę z flagą na czole wymalowaną i nasza jest tylko racja, bo to święta racja. I nawet jak mojsza jest twojsza, to moja jest najmojsza! Tak żywcem
1: ja wyjęty. Jest teraz tyle możliwości. Ja w ogóle bym, jak ktoś idzie na tego posła, już tak się decyduje, tak mu zależy zrobić coś dobrze dla Polski, to powinien mieć taki, że to by było już w regulaminie, on by wiedział, że na coś takiego kandyduje. Po pierwsze, żadnych diet, zero. Idziesz, bo masz pieniądze, nie? To jest jedno. Dwa, masz cały czas przypiętą kamerkę, jesteś cały czas online. Taką 360 stopni jeszcze bym zrobił i dźwięk do tego. I to był warunek, że może być posłem.
0: Zastanawiałem się, czy fajerwerków nie podłożyć na wycieraczkę albo rzucić temu psu, co ciągle szczeka, jak wychodzi na klatkę tutaj u sąsiada. To taka przerobiona scena, jak tam pies sra. I co mi tu pani sra tym psem pod oknem? A co pan? To tylko pies jest, pies.
1: No co wiesz, on będzie szczekał bardziej, nie? Bo są... Myślę, że jak on jest taki bardzo aktywny, na przykład mój Max, to on chciał na ręce, żeby... Właśnie on też tam szczeknął, on w ogóle bardzo słabo szczekał, ale tak popiskiwał sobie, a on chciał na ręce, bym pokazywał też, przez okno chciał oglądać, nie? Także jak się napatrzył, to on to już przestawał, nie? Tylko jak coś takiego znienacka, wiesz, huknęło, że przestraszyło nawet człowieka, nie? To wtedy rzeczywiście tam jakaś tam reakcja była. Natomiast nie, no, takie psiaki bardzo aktywne, to one, mi mówiła weterynarz, że to dużo właścicieli przychodzi po takie leki uspokajające, nie? Że dostają jakąś tam, jakiegoś głupiego ptasia dostają, Jasia, pieski, żeby się uspokoić. No, to jest dla nich stres, to pewnie.
3: Tak, myślę, że jeśli chodzi o Dzień Świra, no to bardzo dużo scen można by zrobić właśnie. Jak Polacy mordowali Żydów, przedstawiają w różnych mediach, tak? I musimy się bronić. No przecież jeszcze kilka lat temu to było nie do pomyślenia, że jak rozmawiałem z obcokrajowcem o Auschwitz, że o tam 100 kilometrów tam od Auschwitz pochodzę i tak dalej, no to gdzieś z tyłu głowy chodzi mi myśl, żeby dołożyć to i dokładam, że to niemieckie, nie polskie, bo za wcześniej nie przyszłoby mi do głowy, że to jest oczywiste. Wiesz, teraz okazuje się, że to już nie jest oczywiste. No.
1: Nie przyszło wam do głowy, co trzeba byłoby z tym zrobić? Z tym. Zaorać to, wysłać fakturę Niemcom za zaoranie i zrobić tam tablicę pamiątkową. No.
3: Ja bym to ogrodził, zrobił szlaban i oddał to pod jurysdykcję niemiecką i żeby sprawdzali paszporty, że to nie jest Polska, no, w sumie to jest Unia Europejska, w każdym razie, że to jest polska, niemiecka ziemia, nie Polska i tyle. Niech sobie robią, co chcą. Tak, żeby turyści z całego świata zapamiętali, że przechodzili przez granicę, że to jest poza terenem Polski. Taki mój pomysł na to.
1: No, Niemcy by nam mogli za to kawałek Berlina oddać, na przykład. Że my tam mamy w centrum, niedaleko bramy Brandenburskiej, podobno całkiem ładny teren Polska ma, pod ambasadę czy po coś, ale kompletnie nie wykorzystują tego ciągu. Nie wiem dlaczego, pewnie dlatego, że im nie kazali, nie?
0: Dla mnie to sklep jest takim miejscem, gdzie się ogniskują różne te narodowe wady. No bo tak, jeden się na ciebie pcha i jak stoisz w kolejce, to po prostu tak ci chucha do ucha. Ja czasami tak sobie już teraz biorę i koszyk z tyłu sobie tak trzymam, żeby się do mnie nie zbliżał jakiś dziad i mi nie chuchał do ucha. I bym się spytał, panie, co pan się na mnie pchasz? Kurwa, myślisz pan, że co, że jak pan 2 centymetry bliżej się przesuniesz, to szybciej pana obsłużą? I bym się tak gadał, a tam wszyscy dookoła, co pan? Też zawsze widzę, że ten, kto odkłada koszyk, to go nie ułoży równo, tak żeby drugi mógł jeszcze włożyć, tylko tak zawsze, w 100% przypadków, chyba jestem jedyną osobą, która wkłada ten koszyk z myślą o następnych, którzy będą wkładali.
1: Ja też
0: a wszyscy tak na odpierdol, po prostu tak krzywo, że ja muszę poprawiać ten kosz, zanim włożę swój.
1: Ja też zawsze wkładam ładnie na miejsce, odnoszę. Ale powiem szczerze, że ja na przykład jak biorę koszyki, ponieważ jest taka zasada, nie, że w okresie przeziębień to ten koszyk, który jest na górze, on jest czyli najwięcej zarazków tam będzie, to biorę tak gdzieś z pół tej kubki, robię na drugą kubkę i dopiero z połowy ten koszyk biorę, połowy wysokości tych wszystkich ułożonych. Wtedy mniejsza szansa, że tam zarazka złapiesz jakiegoś tam apkę.
3: No to faktycznie masz coś z Miałczyckiego.
4: No, on też miał takiego trochę hoplan na punkcie czystości i zarazków. No tak mają osoby, które, które mają tą nerwicę natręctw, bo to polega na przywiązywaniu wagi do bardzo takich drobnych rzeczy związanych często właśnie z higieną, z rytuałem jakimś, że coś musi być poustawiane, sprawdzanie 10 razy, czy się mieszkanie zamknęło. No to takie właśnie, człowiek się skupia na takich drobiazgach bardzo mocno.
1: Ale ja sprawdzam mieszkanie, czy zamknięte tylko do 5. Także spokojnie.
4: A całujesz Jezuska w stópkę na do widzenia?
1: No nie, ale jeśli chodzi o koszyki, to co jeszcze jest druga wersja, to jest koszyki te takie jeżdżące na kółkach, nie? Także ja jadę najpierw na, zresztą jest blisko wejścia w tym markecie, do którego najczęściej chodzę, i jadę do perfumerii i tam męskimi próbkami sobie spsikuję całą rękojeść, nie? Żeby ten. Potem jadę do działu z chusteczkami dla niemowląt i wycieram, bo ona się potem klei, nie? Jak się obsika tymi perfumami. Także biorę jedną chusteczkę, wyciągam, wycieram, wyrzucam na bok, znaczy do koszyka, nie?
4: No. No to dziwne, że z jednej strony taką wagę przywiązujesz do czystości, a z drugiej tak właśnie bardzo nie przywiązujesz w niektórych aspektach.
1: No nie, no dbam o to, żeby na mojej planecie, na moim cielsku, gdzie są te cywilizacje, żeby nie nastąpiło skażenie z zewnątrz. Po prostu.
4: Ile to cywilizacji by zginęło, gdyby Etam się tak wymył. Żartuję oczywiście. Był taki odcinek z South Parka, gdzie wszy na głowie jakiegoś chłopca z klasy przeżywały, znaczy spotkał je kataklizm właśnie, bo i szykowały się do kataklizmu, czyli do umycia głowy szamponem przeciw wszowym. No to też takie właśnie polskie trochę, że wysyła się na przykład dziecko do szkoły, które ma wszy, no a niech się zarażą. Inni, nie? I cichaczem mamusia leczy synka, kupuje mu jakiś szampon, ale do szkoły musi chodzić. I potem cała klasa zawszona, nie?
1: No, tak pod więc koniec lat 70. wszawica była sprawdzana przez panią pielęgniarkę. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy było baczność na lekcji, czy baczność niedosłownie, bo wszyscy siedzieli ręce na ławki i pani szła, pielęgniarka, przez całą klasę na jednej z wyznaczonych lekcji. Zresztą był komunikat przez radiowęzeł, że teraz będzie w klasach sprawdzana wszawica i jak była w jakiejś klasie, wcześniej była pana jakaś osoba, a u mnie to było dość często, bo jak mówię, połowa u mnie z klasy to były dzieciaki gdzieś tam z Melin. Taki rejon po prostu, nie? To sprawdzali, tylko jedna głupia rzecz była. Ta pani tymi samymi ręcami, co jechała od pierwszego dziecka, szła po całej klasie, tam było powiedzmy 30 tych główek, nie?
3: No ale to miała rękawiczkę, nie wierzę, że nie miała tam.
1: Ale gdzie tam miała normalnie gołe ręce, a zresztą nawet gdyby miała rękawiczki, no to przecież mędę weźmie. Mędy to są te jaja tam.
4: Są mędy, gnidy to jajeczka, tak?
1: Tak, no jakoś tak. No. Ma pan gnidy. W każdym razie ja potem miałem ciemieniuchę. Nie wiem, czy wiesz, co to jest ciemieniucha, ona ubija, ale...
4: Ciemieniucha? To nie wiem.
1: Takie zbite włosy przy skórze, taki strób się robi.
4: Kołtun staropolski. Jak kiedyś chłop nie mył głowy przez rok, to mu się w końcu robiły jakieś takie...
1: A ja myłem, tylko mnie się to zrobiło właśnie chyba przez to sprawdzanie tam załapałem. Tak samo jak kurzajkę kiedyś złapałem. Ja mieliśmy kolesia w klasie, który miał, myślę, że na dłoniach jakieś 60 kurzajek, 70. Jak mu zoperowali, bo na operację w końcu poszedł, to miał obie ręce zawinięte, takie dwa bałwanki z bandaży miał po prostu zawinięte. No i zaraziłem się, no bo się z kurzajką się zarazisz. Niestety miałem jedną wypaloną później przez jakimś specjalnym płyn. No były takie czasy, no to...
4: Bardzo dobre czasy. Dobrze, że dbano w szkołach o te rzeczy i sprawdzano. Ja pamiętam że któregoś dnia wychodzimy sobie na zajęciach do higienistki i ona nam ogląda siusiaki.
1: Tak, my w czwartej klasie to mieliśmy. I to nie tylko oglądała Siusia Kiona, ale wszyscy sobie usiedli na ławeczce i sobie, tak jak ona siedziała i sobie patrzyli na każdego, ale ona nie oglądała nam Siusiaków, także ten, wiesz co to było? To było sprawdzanie, czy ktoś ma stulejkę, nie? I ściągała na pletek. Nie?
0: Czy obrzezany teraz będą może sprawdzali w szkołach?
1: Jeden był u nas obrzezany. Taki Grzesiu. Pamiętam do tej pory. Bo my żeśmy w pierwszej klasie mieliśmy taki swój obyczaj sikawek, że żeśmy wchodzili po 5-6 do kibla i żeśmy szczali razem, nie? Taki koleżeński zwyczaj był. Nie wiem, czy tylko u nas, czy tego, ale chyba w naszej szkole dużo, w wielu klasach tak coś było. No,
0: i pokazywaliście tak, sobie? Słuchajcie, no tak śmichy, chichy, ale ja pamiętam, że kiedyś z kumplami też sobie tam pokazywaliśmy na zasadzie, kto ma większego. A tak nas raz wzięło, żeby ustalić, kto ma największego. I dlaczego
1: nie,
0: akurat krawiec?
1: Nie. To akurat tutaj akurat nie było żadnych takich tych kwestii męskości, że tak powiem. Nigdy nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce. Natomiast pamiętam to sprawdzanie w czwartej klasie stulejki, to pamiętam. Jeden chłopak, taki dosyć przy kościu, był potwornie gruby, nie, to pani miała problem z wyciśnięciem mu tego, że będzie skóry.
0: O, to już, zostawmy tematy żołędzi.
1: No ale nie, ale wiecie co, po prostu takie rzeczy powinno się jednak robić, kurczę, w jakimś takim osobnio do gabinetu brać, a nie wszystkich wzięli naraz, nie. A potem pamiętam, że się grupka kolesi zebrała i dziewczynkom opowiadały o tym, kto jakiego ma. Poważnie.
0: To chyba jest normalna rzecz. Jest taki wiek, gdzie jest to zainteresowanie wzmożone. Chyba to jest jakoś tak krótko przed okresem dojrzewania albo coś, ale tymczasem dołączył do nas potrzeba. Halo, halo?
5: Witam. Widzę same poważne męskie 100% hetero rozmowy przy tych
0: Zaraz sobie będziemy tu pokazywali.
1: Potrzeba od 23 na 24 śniło mi się, że jestem homoseksualistą i że dwóch połowniło. Jeszcze w tym śnie wydawało mi się, że to jest przyjemne. Nie wiem, jak mógł się taki sen przyjść.
3: Mówiłeś, jak jest pink, to trzeba pong. Jesteś taki anty-homo, więc cię w snach dopadło. Karma.
1: Nie wiem.
3: Cię dopadło.
5: Akurat jeżeli chodzi o sny, to dzisiaj właśnie podczas popołudniowej drzemki miałem sen niebywały, ponieważ mi się śniło, że jestem kotem. I całkowicie mogłem ignorować grawitację, na zasadzie, wiecie, Spidermana, tam po suficie, gdzieś po gałęzie, głową do dołu i tak dalej, nie? Mogłem zapitalać. Strasznie fajny sen, dawno tak dobrego snu nie miałem. Natomiast chciałbym się z wami podzielić jednym, trochę odnośnie właśnie zakupów przed świętami, bo się trochę namęczyłem. W sobotę poszedłem do sklepu, w ogóle nakupowałem tam 10 różnych toreb i potem wracam do domu i się okazuje, że winda nie działa. Więc musiałem to wszystko trachać na 10. piętro, klołem po prostu. Na każdym piętrze słyszeli moje soczyste bluzgi, no bo jednak mimo wszystko wysoko. Natomiast jeżeli tam, nie wiem, ostatnie udka albo jakieś ostatnie uszka albo ostatni jakiś tam kawał wołowiny zabiorą, to wtedy to nie jest tak, że tutaj spuszczamy nos na kwintę i szukamy innego sklepu, tylko zaczynamy się rozglądać po wózkach innych ludzi. I wtedy można sobie wziąć taki towar deficytowy z wózka zazwyczaj mocno zapakowanego, jeżeli ktoś tam sobie, wiesz, no bo nie zwracasz na to uwagi, tak? No i też ochrona cię nie zatrzyma, bo to nie jest jeszcze tej osoby, więc formalnie nie jest to kradzież, a sobie możesz właśnie w łatwy sposób podstępem zdobyć towar, jaki chcesz. I jeszcze jedna rzecz odnośnie odkładania koszyków, którą też tutaj dość mocno zapamiętałem, czyli teraz akurat najczęściej robię zakupy w Lidlu, gdzie to są koszyki takie dość duże, z takim ramieniem wyciąganym jakby i możesz ten koszyk sobie podnieść, bo jest tam taka łapka do podniesienia, ale to jest niewygodne, bo koszyk jest duży, ale też możesz go ciągnąć. Problem w tym, że już w tych koszykach bardzo dużo tych łapek do ciągnięcia jest zwyczajnie urwanych. I dosłownie wczoraj rano, bo wczoraj rano jeszcze tam sobie chciałem kupić parę świeżych rzeczy, o 7 rano poszedłem do Lidla, swoją drogą dostałem w prezencie książkę Zdrowe żywienie dla osób starszych i się chyba muszę zastanowić, co tutaj można nie tak. W każdym razie osoba przede mną, właśnie były takie przy wejściu dwa stosy z tymi koszykami, No i ta łapa wygląda tak, że no, no dobra, no, że się ją wyciąga. No i ktoś właśnie wziął koszyk z takiego wielkiego stosu i patrzy, że ta łapa jest urwana, więc co zrobił? Zamiast kopnąć ten koszyk gdzieś w kąt, postawić go gdzieś z boku, to wziął kolejny koszyk z tą łapą do ciągnięcia, a ten położył na samą górę, żeby kolejna osoba właśnie się musiała z tym męczyć. Więc brawo, brawo, brawo.
0: Mam takiego kolegę, który kiedyś mi powiedział, że jego ojciec co roku dawał matce, czyli żonie swojej, pod choinkę książki o odchudzaniu, bo to taka grubsza była pani trochę i jej co rok dawał o odchudzaniu książki, ale to w ogóle miodas był, bo potrafił jakiś prezent, który dał rok temu zawinąć w papier i tam wrzucić pod choinkę, tak, że super prezenty dawał po prostu.
1: A, to wiesz, Kawiec, to ja ci powiem już, tak tutaj akurat nie ma kobiety, bo poszła sobie do sąsiadki powyżej z alkoholem w ręku, no to my żeśmy już tutaj postanowili z córą, że zrobimy taki fajny ten, ponieważ 6, czyli w 3 kuli kończy lat 48, to kupimy jej kremy. Jedno kupi balsam plus 50, a drugie kupi krem plus 50. Nie? Już się umówiliśmy. Tak, że...
5: Czyli w sumie plus 100.
1: No. No także w sumie plus 100, dokładnie.
0: Ja zawsze pod choinkę dostaję świeże skarpety i dezodorant i mydło. Co to może oznaczać, waszym zdaniem?
5: Że chodzisz w dziurawych skarpetach i śmierdzisz. Ale śmiejesz się, bo sam sobie przez Allegro kupiłem ostatnio 20 par skarpet. Zależało mi właśnie, żeby wszystkie były w jednym kolorze, żeby się potem z parami nie męczyć, bo to wiesz, tutaj jedna ci się przedziurawi, tutaj druga przetrze, trzecią zgubisz, czwartą pralka wciągnie i potem wiesz, zostajesz z takim wybrykiem natury. No i w ogóle ten, wysłane w poniedziałek, doszło w Wigilię rano, więc paczkomaty Impost działają całkiem prężnie i tak sobie mam te skarpetki, no i fajnie. Nie jest, no.
1: To samo potrzebę robię, tylko że ja nie kupuję przez Allegro, tylko u mnie wiszą pakietami po 5, po 3 i wtedy kupię zawsze takich właśnie kilka tych samych. Jak coś się zgubi, to zawsze można podmienić. Mhm.
5: A Krawiec w ogóle bardzo polecam kupować, chyba że kupujesz w jakichś tam wiesz, ciucholandach za 3 zł, no ale polecam, ostatnio sam się przekonałem do kupowania ciuchów przez internet, jak sobie znajdziesz jakąś tam, nie wiem, jak, no nie będę wymieniał powiedzmy nazw, bo myślę, że mamy zupełnie inny styl ubierania się. Natomiast wiesz, masz zazwyczaj tam miesiąc zwrotu, ten zwrot zazwyczaj jest darmowy, sam właśnie bardzo się cykałem, jako że jestem istotą świetlistą, kulistą i bardzo nieforemną, no to dobrać mi spodnie to naprawdę trzeba się postarać. No i właśnie tam zamówiłem sobie chyba tam, nie wiem, 4 pary spodni i tak wiesz, wiedząc wiesz, w różnych rozmiarach, żeby sobie trafić, 2 sobie zachowałem, 2 wysłałem, oddali praktycznie natychmiast tam po 2 dniach kasę za to na konto, także naprawdę bardzo, bardzo polecam kupowanie odzieży przez internet. To nie jest tak, że trzeba przymierzyć, tylko nie wiem, nawet w takim Zalando, tak, który jest no bardziej takim butikowym, tak, sklepem, no to masz, nie wiem, tam chyba 90 dni do zwrotu, wiadomo, żeby te rzeczy nie były znoszone, no ale tak to właśnie działa, żebyś, wiesz, żebyś czuł się swobodnie, żebyś sobie przymierzył, włożył na swoją brzydką dupę i sprawdził.
3: Ja potwierdzam, też się przekonałem do zakupu odzieży przez internet, bo szukałem spodni do pracy, akurat nie mogłem mieć z kieszeniami, nie mogły to być dżinsy, musiały być proste i właśnie czarne i takie nie do garnituru, nie dżinsy, czarne, bez kieszeni, niby prosta sprawa, ale właśnie nie, bo w sklepach zawsze lubią coś tam doszyć, coś tam zepsuć. I właśnie zamówiłem przez internet i o dziwo, nawet przyłapałem się na tym, że już byłem w sklepie tam pół roku później i nie pamiętałem, jakie mam rozmiary, no to szybko wchodzę na eBaya, znaczy kiedy kupowałem te spodnie, wziąłem wymiary z tego eBaya, co te spodnie czarne kupowałem i na tej podstawie kupiłem spodnie w sklepie, więc żeby nie przymierzać, bo nie lubię tego robić w sklepie, więc można kupować.
1: Teraz prezentem, który wprawdzie dostałem na Mikołaja, nie na choinkę. Proszę, tutaj jest nowy grzebień etama.
0: Słuchaj, jak to może ja opiszę, bo to teatr wyobraźni trochę. Grzebień etama wygląda tak, że ma chyba 4 zęby tutaj.
5: Wiesz co, może screena po prostu zrób i wrzuć na planszę.
0: A, możemy spróbować.
1: Najlepiej oba, o, najlepiej oba, tylko wezmę ten kapelek, żeby go nie pójdzie.
5: No, także pełen profesjonalizm. No, jeszcze żeby zapchać w międzyczasie ciszę, no to miałem i podejrzewam, że większość z nas ma takie obawy, no tak samo jak, nie wiem, z kupnem świeżych warzyw albo świeżego mięsa, że to jest coś, co trzeba zobaczyć, że trzeba przymierzyć. Tylko, że właśnie to jest ten problem, że jeżeli kupujesz sobie choćby te spodnie czy jakąś koszulę w sklepie, no to wtedy zakładasz ją w przymierzalni i tyle. I możesz się tam pokręcić w kółko, zobaczyć, czy ładnie wyglądasz, a jeżeli sobie kupujesz przez internet, to masz nawet dużo większą przewagę, ponieważ tam możesz sobie pochodzić w nich tam godzinę, tak, pójść wynieść śmieci, żeby, wiesz, żeby zobaczyć, czy tam nic w jajka nie ciśnie, ani w nic innego, także naprawdę zdecydowanie całkowicie polecam. Fantastyczne rozwiązanie. No, także online jak najbardziej. Idźmy w tym kierunku. Jeszcze się muszę przekonać do kupowania butów online.
1: Zrzut zrobiony?
0: Już właśnie zaraz wklejam. Tak swoją drogą ciekawe, co sąsiad sobie dzisiaj pomyślał, jak tu przyszedł pomóc mi z tymi korkami, z tym prądem. I zobaczył tak, skarpety porozrzucane na podłodze, butelkę po piwie, jakieś klamoty.
5: Wypełnioną moczem.
0: I jeszcze ciemno wszędzie, taki dół po prostu, a ja jeszcze taki nieogolony, wszystko i dzień dobry sąsiedzi. Potem, żeby tylko nie powiedział właścicielowi, jak ja tu mieszkam, bo zawsze jak właściciel przychodzi, to ja trochę tutaj sprzątam wszystko, ale tak jakby tu...
5: Ja miałem kiedyś tak sytuację właśnie po Nowym Roku, jak ten, to chyba w tym roku nawet było, gdzie chodzą kominiarze sprawdzać, czy masz, wiesz, czy masz cuk w instalacji, czy wiesz, czy nie masz tych wiatrów, tych, no, jak to się nazywa, nie kanalizacja, tylko...
0: Czy nie masz wiatru?
5: Czy wentylacja nie jest zapchana? I był taki problem, że on się pojawił, akurat miałem wtedy urlop i byłem po jakiejś takiej totalnej imprezie, nie? I wiesz, tutaj wszędzie się butelki, jakieś puszki walają, tutaj cztery kartony po pizzy, tutaj jakieś coś i tak dalej, nie? Tylko minias otwiera, ja tak mówię, a proszę pana, ale wie pan, ja tutaj się mam posprzątane. On tak wypnął, proszę pana, po pierwsze ja nie przyszedłem tu panu sprzątać, a po drugie nie takie rzeczy widziałem.
0: No właśnie.
5: Jak... I to ten wstyd, nie? Że wiesz, że no ale to nie zapraszasz swojej matki, tylko jakiegoś, wiesz, jakiegoś kolesia, który musi wejść do każdego mieszkania i to jakiegoś pijaczka, jakiejś starej, zniedołężniałej kobiety, która nie ma siły posprzątać, a jej dzieci mają ją w dupie, dopóki nie umrze i nie zostawi w spadku mieszkania. Więc no nie zdziwię się, jeżeli naprawdę to co został u mnie, było praktycznie niczym.
0: Do mnie raz... Przyszedł gliniarz, miał jakąś sprawę do właściciela mieszkania, myślał, że go tam zastanie. I jak zobaczył, jak mieszkam, to powiedział, wie pan, jest coś takiego jak pomoc społeczna, można się udać i tam można coś dostać, wie pan, jak pan potrzebuje.
1: Czekajcie, chłopacy, muszę tutaj skomentować, bo tutaj Juicy Juice pisze, że nie wierzę na temat tego grzebienia. Otóż Juicy, ja tego grzebienia nadal nie wyrzuciłem, bo jak widzisz, jedna z końcówek idealnie nadaje się do czesania wąsów.
5: Jeszcze dwa ząbki i wyślę krawcowi i krawiec się ucieszy. A jeszcze odnośnie gości w mieszkaniu, to dawno, dawno temu, kiedy wynajmowałem mieszkanie w kamienicy z takim jednym ziomeczkiem i nie było mnie 3 czy 4 dni, no i jak wszyscy wiedzą, mam kota, tak? No wiadomo, że kot sra. No i zostawiłem go pod opieką tego mojego współlokatora, z tym, że współlokator nie sprzątał w kuwecie. A że współlokator to był taki, że tak powiem, miał konflikty z prawem i miał kuratora przyznanego. No i kiedyś właśnie ten kurator przyszedł, właśnie kiedy byłem na wyjeździe i zobaczył tam zasraną kuwetę, wziął worek na śmieci, wziął łopatkę i posprzątał kotu, bo tak na srale było.
0: No, potrafi się mieszkanko zaśmierdnąć od kotka, niestety, no ale to nie wina kota, że ktoś kuwety nie sprząta, co ten biedny kotek ma zrobić. No, też tak czasami...
1: Słuchajcie, ale przyszło mi do głowy, na koniec roku możemy w Sylwestra, jeśli będzie coś w Sylwestra, zrobić licytację roczną grzebienia Etama. Nawet nie będę go mówić, wyślę go. I proszę, nawet z łupierzem w kantach tam troszkę widać.
5: Ale wiesz co... Jest coś takiego, że ludzie bardzo dużo płacą na przykład za brudne majtki nastolatek, dziewic, więc może właśnie w tym kierunku, gdzieś na dark markecie, że właśnie dziewiczy grzebień, dziewice ta, a właśnie jedna kurde rzecz, która mnie Ile ty lat miałeś, kiedy miałeś tę ciemieniuchę? Przecież to jest schorzenie, które mają niemowlęta, a nie dorośli
1: nie,
5: ludzie.
1: Nie, ja miałem na początku podstawówki, nie? No, myślę, że może kilka lat miałem.
5: Ty miałeś jakąś, nie wiem, łuszczyc, masz łuszczycę, czy nie?
1: Nie, nie.
5: Bardzo zaniedbany łupież, czy coś takiego, no bo ciemieniucha
1: nie, absolutnie, ja byłem bardzo higienicznie utrzymany, tylko po prostu to się robiło w jednym miejscu na tym i lekarka w końcu dała na to oksykord taki w maści i to wreszcie pomogło. Natomiast przez długi czas tak zwanymi babcinymi metodami, czyli masło osełkowe się na to kładło i to też pomagało. Nie?
5: A może to po prostu były zwały tego masła?
4: Masło. Zamiast żelu Etam sobie tak na masło włosy układa, pięknie się błyszczą i elegancja Francja, proszę państwa.
5: No wiecie, no jest przecież strategia, żeby sobie włosy stawiać na cukier i jajko, tak?
4: No to panczury tak no, robią. To no, pewnie no, no, ty może tak kiedyś robiłeś. A ty
5: no,
4: miałeś
5: no,
4: kiedyś
5: robiłem,
4: irokeza?
5: No.
4: A? Ale od takiego wielkiego, czy takiego malutkiego?
5: To znaczy nie, no byłem, kiedyś nosiłem kuca i kiedyś byłem wygolony po bokach, dopisz sobie historię.
4: To ja też byłem wygolony po bokach i kuca nosiłem, to widzisz, to nas łączy coś tutaj.
5: Może jesteśmy na moja tobą.
4: Może jesteśmy rozdzielonymi bliźniakami po porodzie.
5: You my brother from another mother. Ale no, w noszeniu irokeza najgorsze jest przechodzenie przez niskie progi, bo jesteś przyzwyczajony do tego, że nie wiem, mam takiego kuzyna, który ma tam, nie wiem, 204 cm bodajże wzrostu, no i wiesz, jeżeli wchodzi gdzieś tam, no to wie, że wszędzie, gdzie wchodzi do pokoju, to się musi pokłonić i nie z szacunku do gospodarza, tylko dlatego, żeby sobie w łeb nie przywalić. A wiesz, a jeżeli mam te swoje 180, no i gdzieś przechodzę, tak, jest nie wiem, w jakiejś kamienicy, jakiś właśnie jakiś niższy prześwit i tak wiesz, takie tak kurde, no nieprzyjemne uczucie.
4: No, jak się dredy hoduje, to też trzeba nie myć włosów. Jest tu pytanie od Furiata, czy polecimy jakiś dobry szampon na przytłuszczające się włosy. To chyba trzeba zapytać w aptece, mają różne szampony i na pewno
1: Izora
4: coś
1: jest
4: polecą.
1: Izora.
5: Ale to jest szampon lecznicz na łupież, to nie jest na przetłuszczające się włosy. Najważniejszą rzeczą w przetłuszczających się włosach jest myć je dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
4: Nie wolno tak często myć właśnie, bo się zniszczą totalnie. Będziesz tak mył
5: no, ale to znaczy, wiesz co, kiedyś trafiłem, ale to każdy sobie musi osobiście trafić, tak? Kiedyś pamiętam, że był to czas, kiedy byłem bardzo biedny i byłem przed wypłatą i już mi się wszystko kończyło i kupiłem sobie w takim PSS-ie szampon z pokrzywą. W takiej zielonej buteleczce jeszcze gdzieś ją aż sobie zachowałem i kurde, jak ten szampon zajebiście na moje futro zrobił, nie? No kurde, dosłownie jedno, drugie, trzecie mycie i ja pierdzielę, jakie te włosy są puszyste. No co prawda kuca już nie mam, no ale trochę tego futra na łbie mam, żeby sobie po prostu ukryć za kola. Więc no może to jest ta droga, no eksperymentuj, dopóki nie trafisz na coś, co będzie ci działało, no ale przede wszystkim no, warto się myć stosunkowo często.
4: Mi na łupież dobrze zrobił Head and Shoulders zwykły. Okazuje się, że to jest całkiem niezły szampon, bo też czasami mam problemy z łupieżem, na przykład teraz.
3: Tak więc ja potwierdzam, różne próbowałem i właśnie i tak samo. Nie muszę dużo dawać, zresztą nie mam dużych włosów, kiedyś miałem długie, gęste i zaczęły mi wypadać w jednym miesiącu, musiałem zgodzić na krótko i tak zostało. I tak samo używam, nawet wystarczy naprawdę niedużo, dwie kropeczki i jest, a innego szamponu musiałem dawać dużo, dużo więcej i miałem ten łupież bardzo nieprzyjemny taki. A też lubię chodzić w czarnych ubraniach. Większość czarnych ubrań mam, więc to jest irytujące.
5: Ja nie wiem. Pod tym względem jestem typowym mężczyzną, ponieważ mam szampon do ciała, włosów, samochodu, podłogi, szyb. Jeden.
3: No, ja bym się zasypał na biało, gdybym tak użył właśnie. Taki.
4: To chyba nie jest najzdrowszy szampon.
1: Ja kiedyś na łupież znalazłem takie mydło siarkowe, ale pamiętam,
3: o, kurwa.
1: Mój tato, czy to się nazywało mydło siarkowe, nie wiem. Byłem tym, głowę przeszło rzeczywiście. Drugi mój sposób to jest skrócenie sobie włosów na 5 mm maszynką równo, no ale u fryzjera. Nie tak kiedyś pójdę do fryzjera, to zrobię. Natomiast jeszcze jedna metoda to była, mój tato kiedyś zbierał pokrzywy i jakiś wywar z tych pokrzyw, nie wiem czy to był gotowane czy coś, i tą wodą się pukało z tych pokrzyw i też to pomagało. Nie? ale z prawdziwych takich z lasu przywiezionych pokrzyw.
0: Pokrzywa dobra rzecz. Można jeszcze zupę pokrzywową zrobić. Można wpaść w te pokrzywy i to podobno zdrowo, jak nas trochę popieszczą te pokrzywki. Też tak
1: słyszałem. Pod warunkiem, że nie jesteś uczulony, bo ja dostaję potworny gąbli po pokrzywach.

0: problemów ze skórą, to jest też dlatego, że może nie dlatego, że się nie myjemy, ale dlatego, że jestem, że się po prostu bardziej intensywniej gromadzą bakterie, bo mamy, nie wiem, właśnie jakieś coś, że ta skóra jest bardziej odsłonięta i mają na czym żerować, a takie mydło siarkowe, no to spokojnie pomoże je wytępić.
1: Jak ktoś ma dobrą przemianę materii, to pewnie mu się, to mu wychodzi wszystko tam na skórę, nie? Robią się jakieś pryszcze, coś, tak sobie myślę. A no właśnie.
2: No właśnie, mam dobrą przemianę.
1: Ale to potwierdzam, że zgolenie sobie włosów na krótko to w ogóle dobrze robi na włosy od tej strony, że one się mocniejsze robią, lepiej rosną. No. Trzeba raz na jakiś czas sobie ściąć te włosy, bo im one są dłuższe, tym bardziej te cebulki są jakby obciążone chyba i ten włos po prostu grawitacja, nie wiem.
0: No to akurat jest bullshit.
1: No może tak, ale pocą się bardziej i pot no, też jest dewastujący trochę. Mi się właśnie wysusza chyba skóra od potu. Muszę się ciągle smarować kremem Nivea, żeby mieć tą skórę normalną, bo inaczej mi się tak mi wysycha za bardzo. Ale tylko na twarzy.
2: Ja ostatnio dostałem na brwiach z kolei, dostałem łupież.
1: Łupież na brwiach?
2: Mówię poważnie, ja mam bardzo sumiaste brwi, także...
0: No, brwi też przy...
1: Krzaczaste się mówi brwi, a sumiaste to wąsy.
0: No, ale może ma sumiaste, takie, wiesz, takie jak Salvador Dali jeszcze zakręcone.
1: I monobrew.
2: Zrobię wam kiedyś transmisję makro z moich brwi.
0: Wolałbym nie. No nie, no, brwi to jest coś, co gdzie jednak mogą się gromadzić, są takie, jak one się nazywały, nie sporczaki, tylko właśnie jakieś takie dwumilimetrowe roztocza, których gołym okiem nie zauważysz, ale właśnie one się lubią właśnie wokół tych mieszków włosowych przyczepić, bo tam mają zwyczajnie żarcie, tak? Bo tam masz ten łój i tak dalej, masz łatwy dostęp do tego. No i dlatego, jeżeli tutaj skóra zostanie dostatecznie naruszona, sam w okresie dojrzewania miałem problem właśnie z łupieżem na brwiach. No i pamiętam też, kiedy byłem młodym chłopcem, no to
1: hej?
0: Nie wiem. Słucham?
1: Powiedziałem hej, kiedy byłem małym chłopcem. Hej.
0: Małym chłopcem hej. To też nie do pomyślenia dla mnie było, że się goli pod pachami, te włosy pod pachami. Miałem takie wręcz, nie wiem, takie wyprane, żółte wręcz. No i kiedy pierwszy raz się ogoliłem, to kurde, jak świeżo, jak przyjemnie, ja pierdzielę. Także dla własnej higieny polecam golić się tu i ówdzie.
2: Jak zacisnę pachę, to wystaje mi ściśnięty snopek włosów z podpachy.
1: Jak u Geralta w nowej produkcji.
0: Jak u Geralta, tak.
1: Ale, ale Żebrowski za to pięknie wygolone pachy. I tutaj polski Wiedźmin lepszy widać, bo Żebrowski...
2: Że taki film starodawny i pokazują w Grze o Tron, też było dużo na gości i tam właśnie kobiety były z wygolonym łonem. To jest bzdura totalna.
0: Nie no, czemu? Jeżeli byłeś szlachetnie urodzony i dbałeś o siebie, no to nie widzę w tym nic złego. A słuchajcie, w ogóle w ostatnim Nocnym Marku rozmawialiśmy został poruszony temat filmu na Netflixie, gdzie Jezus właśnie jest gejem. I słuchajcie, to jest ten film, o którym mówiłem. Ja dzisiaj sobie zobaczyłem jego pierwsze 10 minut. No i jest to zrealizowane w ogóle przez jakąś trupę kabaretową, coś w stylu grupy filmowej Darwin, tylko trochę słabszej z Hiszpanii. Film jest kiepski aktorsko, film jest kiepski w realizacji, a ten pomysł tego Jezusa geja i Maryi, która się zaciąga marihuaną, no dobra, to akurat mi się spodobało. Ale jedna scena w ciągu tych 10 minut, które obejrzałem, która mnie kompletnie urzekła, bo to jest impreza z okazji 30. urodzin Jezusa. No i właśnie tam się zbierają apostołowie, przyjaciele, przychodzą też trzej królowie na imprezę, żeby po prostu uczcić po raz kolejny urodziny Jezusa. No i właśnie Maria zaprosiła Ojca, czyli Boga. No i ten Bóg się pojawia. I Józef jest taki strasznie wkurwiony na Marię, że rozmawia z Ojcem swojego dziecka. A potem właśnie Bóg jeszcze się odwołuje do jakiejś ich prywatnej rozmowy. Czyli podsłuchiwałeś. Bóg słyszy wszystko.
1: Jak święty Mikołaj też wszystko wie o nas.
0: No, także... No nie wiem, nie jest to jakieś takie bardzo obrazoburcze dla mnie, no faktycznie wali po tych stereotypach strasznie. Jest to na pewno kiepski film, no, ale to jeszcze nie powód, żebyśmy się bawili w palenie książek, usuwanie filmów, tylko dlatego, że wiesz, że są obrazoburcze.

0: gazoburczy. No.
1: Ja myślę, że Boga bardziej obraża zachowanie, co po niektórych jego urzędników tu na ziemi, niż jakaś tam twórczość, nawet taka niewybredna, dosyć, jeśli chodzi o humor. Więc...
0: Ale ciekawie jestem, co zaważyło na decyzji Netflixa, że taki film weźmiemy na platformę swoją, czy tylko to, że jest właśnie obrazoburczy, czy skoro jest kiepski.
2: To znaczy, Netflix zasadniczo to było bardzo fajnie sparodiowane w South Parku, że Netflix bierze po prostu wszystko. Masz pomysł na film? Tak, opowiedz nam coś o nim. No jest to historia, okej, masz pieniądze, realizuj, bierzemy to, nie? I faktycznie jest tych produkcji Netflixowych, szczególnie właśnie pochodzących tam z Meksyku, z Brazylii, z Hiszpanii, Portugalii, jest bardzo dużo kiepskich produkcji, no ale z drugiej strony to też jest pewne doświadczenie, tak, dla tych ludzi, dla tych filmowców, którzy nie mogą się starać o dofinansowanie z jakiegoś tam państwowego instytutu filmografii czy czegokolwiek, jaki tam jest odpowiednik. No są to takie, wiesz, jest to jakiś taki poziom, powiedzmy, American Pie, nie? Że te żarty są niesmaczne, no i tyle. I zwyczajnie uznali, że nie widzą nic złego w tym, żeby, wiesz, przełamać trochę tabu i się podśmiać przy okazji świąt właśnie z Jezusa Chrystusa. Film się nazywa Pierwsze Kuszenie Chrystusa, First Temptation of Christ. Jest jeszcze drugi, którego widziałem tylko opis, Last Hangover, czyli realizacja właśnie wizji Ostatniej Wieczerzy, tylko że w formie coś w stylu Cuts Vegas. I widziałem tylko trailer. W jednej scenie mnie to urzekło, gdzie cała ekipa się generalnie po tej Ostatniej Wieczerzy budzi. Nie wiadomo, co się działo i próbują tak sobie zrekonstruować historię i jest właśnie taka przebitka ze wspomnień, gdzie gwardziści rzymscy przeszukują całą ekipę, no i dochodzą do Jezusa, no i wyciągają, wiesz, z kieszeni jeden chleb, drugi chleb, trzeci chleb, czwarty chleb, piąty chleb. Tak Jezus się zaczyna śmiać, a podstawowie, wiecie, szósty, a przestań!
1: To w najnowszym filmie animowanym z Asterixem właśnie był taki motyw, że szukali nowego druida i był taki druid, który wyglądał jak Jezus i rozmnażał chleby, ale tak jak magik, po prostu przykrywał je ściereczką, tak i są dwa, potem i są trzy, i są cztery. I bardzo się to spodobało Obelixowi, który powiedział, no weźmy go, jakby tak jeszcze robił z pasztetową. A pozostali tam, no dobry, ale nie szukamy piekarza, no tylko druida. Ja nie wiem, w Biblii w sumie nie ma za bardzo scen, gdzie poczucie humoru jakieś jest widoczne u Jezusa czy u Pana Boga. Kiedyś nawet zapytałem chrześcijan o to, żeby podali jakiś przykład poczucia humoru Pana Boga, niektórzy wierzący tak podkreślają, że Pan Bóg to ma takie poczucie humoru, że po prostu laczki wirują. No to ja mówię, no gdzie jakiś przykład? No, akurat nie chce mi się szukać, ale jest dużo tego, dużo. No gdzie, no, gdzie?
2: Ja ci powiem tak, Sodoma i Gomora, potop.
1: Psikus taki.
2: No, tak wiem. To...
1: Tak wychodzisz się z domu, przeciągasz się i meteoryt taki w twoją stronę. Nie, a ty, no, dzięki, kurwa.
2: Ty, ale to by było dobre, bo jest coś takiego, takie, wiesz, takie stare filmy o Chrystusie, które są, czy stare filmy biblijne, które są właśnie wyświetlane w telewizji zawsze przy okazji, czy to Świąt Bożego Narodzenia, czy Świąt Wielkiej Nocy, jakaś tam historia Noego, historia Mojżesza, czy nie wiem, czy Pasja. Ty, wziąć taki film i podłożyć sitcomowy śmiech z klawisza w którychś tam momentach, nie? Że tam uciekają z Sodomy i Gomory, tam się jakaś żona, już nie pamiętam jej imienia, ale jakaś babka się odwraca, nie? I zamienia się w słup soli, a tu...
1: No...
0: Kiedyś moja koleżanka oglądała taka religijna właśnie święta wielkanocne. Pasję. Mówiła, że co roku ogląda, a że nie mogła znaleźć tej pasji, bo kilka lat temu, 7-8, nie miała wersji na DVD, szukała w internecie i znalazła wersję z lektorem, który był Iwoną. Ja nie oglądałem tego filmu, ale tam przechodziłem od kuchni przez salon tak do pokoju. Nie mogłem. Kiedy Jezusa biczowali i ona czyta ała, ała, ała.
1: Przestańcie, bo to się
0: ona
1: na
0: poważnie. Każdy, kto przechodził, miał bekę z tego. Ona się denerwowała, że o, to takie święte, no nie można tak. To coś niesamowitego. Nie da rady w ogóle wysiedzieć.
2: Ale to być może jest właśnie taki przejaw boskiego poczucia humoru, że kogoś natchnął do tego, żeby takiego lektora zrobić.
1: No.
2: No, bo to nie w kij dmuchał.
1: Furiat twierdzi, że dowodem na poczucie humoru Pana Boga jest to, że pozwala ludziom wierzyć w wielki wybuch.
2: Nailed it. A, właśnie w ogóle przy okazji świątecznych historii i różnych wypadków. Dzisiaj, i to kiedy, zaraz kiedy zaczęło się tę audycję, Krawiec, miałem wypadek, ponieważ podczas czyszczenia okularów, które, nie wiem, kupiłem z miesiąc temu i zapłaciłem naprawdę dużo za nie, i w tym za oprawki chyba po raz pierwszy w życiu wydałem więcej niż 100 zł na oprawki. No, powiedzmy, w sumie wydałem niemało. Coś mi puściła jakaś śrubeczka i tak dalej, i wiesz, i mi się te okulary popsuły. A więc doznałem, wiesz, bo się tam śmiałeś z tego Jana Pawła II i tak dalej, no to też zostałem poświęcony jego świetlistym pastorałem, ale bardzo się ucieszyłem, ponieważ udało mi się tak po kolei znaleźć moje stare okulary, znaleźć następnie, bo to sekwencja jest bardzo ważna. Po pierwsze, żeby widzieć drobne rzeczy. Po drugie, udało mi się znaleźć tę małą, niebitną śrubkę, która wyleciała, i to jeszcze na mojej fioletowej pościeli, czarną śrubkę na fioletowej pościeli, po czym właśnie wziąć mój zestaw mikronarzędzi i sobie organoleptycznie dokręcić tę śrubeczkę, i jestem z siebie niesamowicie dumny.
3: A moje okulary już nosków nie mają. Chcecie zobaczyć rzut na okulary, jaka ma? I mówię poważnie, ja je myję w ogóle płynem do mycia naczyń, bo to jest zajebiste,
1: że... Ja też.
0: To jest bardzo dobry płyn do okularów.
3: Ale ponieważ myję Ludwikiem, czyli tym zielonym, to w tych noskach bez nosków, czyli tych takich spiralkach metalowych, gdzie się noski wkłada, zagnieździł się ten Ludwik, i jak jestem spocony na twarzy, to mam potem takie zielone paski na nosie. Mówię zupełnie poważnie. Tego się nie da wypukać.
1: Ty masz tam wszystko zdewastowane jakieś. Grzebień bez zębów, okulary bez nosków, spodnie z dziurami.
0: A tam kiedy płaczesz, to się dwig rozpuszcza i piona leci.
3: Nie, no, one są tak troszeczkę troszeczkę wyżej na nosie, więc nie tego. Ale nie, jak się spocę, tak jak mopek upał, to rzeczywiście są odciśnięte takie. Muszę z jakiejś zrobić zdjęcie. Tak jak mnie pomalowali w jakieś takie barwy bojowe, wyglądam trochę.
2: Okej, ale tak zanim ktoś jeszcze nas, was posłucha i wpadnie na pomysł, że można tutaj zaoszczędzić i zamiast, nie wiem, jakichś specjalistycznych chusteczek albo innych środków użyć płynu do naczyń, wy wiecie, że okulary są pokryte chemicznymi warstwami, które ten Ludwik bardzo łatwo może rozpuścić i zetrzeć, tak? Zdajecie sobie z tego sprawę.
1: To jak masz jakieś lepsze okulary. No, ja mam takie zwykłe szkła jeszcze. Moje okulary to już są strasznie stare. Już mi spadły na ziemię kilka razy, wszystko, i trwają. Trwają.
3: Miałem filtr Polaroidem, był pokryty, bo ja za 750 zł mam okulary. Znaczy, sprzed 20 lat za 750 zł, ale dalej pasują, nie? I mówiąc szczerze, to chyba się już star ten filtr w takim razie.
1: No nie pomyślałem o tym w sumie. No,
2: bo to wiesz, bo problem z okularami jest taki, że wiesz, bo ja przede wszystkim tak, zrezygnowałem z sieciówek, bo wcześniej się okularowałem w Filmanie, bo tanio, bo ładny serwis i tak dalej, wszystko fajnie, pięknie, aż w końcu stwierdziłem, że kurde, coś ta moja wada wzroku poszła w zupełnie inną stronę, no i poszedłem do normalnego lekarza okulisty, potem do optyka. Oczywiście kosztowało mnie to dużo więcej, kiedy odebrałem te okulary i tam sobie, nie wiem, pierwsze parę godzin w nich pochodziłem, to mi się, wiesz, niedobrze zrobiło, nie? Bo zupełnie inne rozłożenie, bo mam astygmatyzm mieszany. To jest strasznie, strasznie wredna rzecz, że mam inną wadę na cylindrze, inną wadę na sferze, i jeszcze te wady są przeciwstawne, że tam na sferze mam plusy, na cylindrze mam minusy, tak?
3: To jak u mnie.
2: No i, no i, kupi, i kupiłem sobie...
0: I u mnie.
1: Wszyscy tutaj mają tak samo. Popsute oczy.
2: A może to jest jakiś spisek big okularów, który wmawia ludziom dziwne rzeczy. Żeby
0: to ja się już z spisku wypisałem, bo sobie dałem laserem po oczach i polecam serdecznie taki zabieg.
2: No, w każdym razie do czego zmierzałem? Moment. No i właśnie się zdecydowałem. Różnica jest ogromna. No i problem jest w tym, że jeżeli ci wada postępuje, a w wieku, w jakim jest krawiec Jeta, nie wiem, Grzesiek, ile ty masz lat, ale z tego, co pamiętam, to mniej więcej jesteśmy równolatkami.
0: 31.
2: No to jesteśmy równolatkami. Ale tak właśnie wśród starszych panów, no to już po prostu rogówka zaczyna tak jak stara opona, po prostu parcieje i się pojawia zupełnie inna kategoria wad. Problem jest w tym, że tego z dnia na dzień nie zauważysz, bo jest to proces bardzo powolny, no ale jeżeli ci minie te, nie wiem, 10 lat właśnie, czy nawet tam, jak w moim przypadku, 3-4 lata niezmieniania, jechania cały czas na tym samym badaniu, i potem ktoś ci zbada od góry do dołu te oczy i wiesz, i zweryfikuje, to się nagle okazuje, że twoja wada się gwałtownie zmieniła, to znaczy gwałtownie, ona się zmieniała bardzo powoli i wiesz, i zakładasz nowe okulary i nagle, ej, kurde, ja jestem w stanie odczytać rozkład jazdy stojąc, nie wiem, tam 50 metrów od niego, albo przeczytać numer autobusu, który jest hen daleko.
0: Astygmat jest to taka perfidna wada, że potrafi na przykład utrzymywać się przez, dajmy na to, 8-10 lat i w jednym roku diametralnie zmienić się. I u niektórych na plus, znaczy na plus, tak po prostu zmniejszy się ta wada i będą lepiej widzieć, a u niektórych wręcz przeciwnie, u niektórych w ogóle się nie zmienia i to nie jest powiązane z tym, czy dbamy bardziej o oczy, czy nie dbamy, czy oglądamy telewizję w nocy, czy nie. To takie... Dawniej straszyli bardzo, nawet i lekarze, żeby nie oglądać w nocy bajek, czy tam coś, a telewizji w ogóle, bo się wada powiększy. Nie, nieprawda.
3: Przy
0: astygmatyzmie trzeba regularnie sprawdzać.
3: Przy astygmatyzmie narośli, zwiększyła się znacznie ilość w 90-tych latach, jak kiedyś rozmawiałem na ten temat.
0: Ale jeszcze jedno, tylko dodam, że właśnie po 30, nie wiem czemu, to wyczytałem i to prawda, ponoć, że po 30 roku życia jakoś to się zmienia właśnie, że bardzo wcześniej słabo, a po 30 jakoś tak. Nie,
2: no właśnie, ja tak miałem, że właśnie i to w ogóle na jednym oku, na lewym oku mi się zrobiło tak, że wada na cylindrze się zredukowała prawie do zera, bo mam tam, nie wiem, plus 0,25, a miałem 1,5, a na sferze się zmniejszyła, a na cylindrze się zwiększyła. I to, czego nie byłem, to znaczy zdawałem sobie sprawę z tego, że jeżeli sobie czytam książkę, mam coś właśnie tak na wyciągnięcie książki, to moje prawe oko dominuje, bo ono zawsze dominowało, no i jakoś to, wiesz, jakoś to przejęło, no i doszło do tego, że wiesz, że nie wiem, leżę sobie na poduszce, tam prawe oko mam przyciśnięte poduszką, patrzę lewym i to lewe tak nie do końca działa, nie? Co mnie w ogóle sprowokowało do
0: tak, a to poważnego mózg lekarza. Sobie rekompensuje tego, to trudno zauważyć.
2: I teraz wiesz, i teraz no, mam te nowe okulary tam, nie wiem, może miesiąc, półtora, no i powoli się przyzwyczajam do tego obuocznego widzenia z bliska, z powrotem i tak wiesz, no ten proces w tym momencie jest bardzo szybki, tak, bo mam, bo to jest coś nowego, tak, ale wcześniej tego nie zauważałem, tak, jak bardzo się to zwyczajnie spsiło, przejął drugi organ i tyle, i tego...
0: Też się przyłapywałem na tym, że kiedy oglądałem film i byłem troszkę już bardziej zmęczony, wzrok był zmęczony, to lewe oko przymykałem i dopiero kiedy w odbiciu monitora zobaczyłem, że jedno oko zamknięte, a normalnie oglądam.
3: Ja niedawno przyznam
0: się... Jest nie tak i też zwróciłem na to uwagę właśnie. Ale teraz już mam spokój.
3: Odwiedziłem kącik optyczny Biedronki. Tam są takie okulary dzisiaj.
1: Za 9,99.
3: Tam jest dużo różnych rodzajów okularów. Są z różnymi wadami wpisanymi. I mierzyłem, ale żadnych nie dopasowałem. No ale ja mam właśnie taki właśnie typowy objaw, że w lewym oku mam rozmazane w poziomie, a w drugim mam w pionie. Nie? A te okulary, które zrobiłem lat temu, już z 10 lat myślę, że mam. One są ok, ale to się zaczęło nawarstwiać u ludzi bardzo wielu i pani mi kiedyś, to optyczka taka właśnie typowa, nie jakaś tam sieciówka, tylko właśnie pani lekarz optyk, która miała swój gabinet, wyjaśniła, że to jest efekt tego, że my bardzo często zmieniamy kąt i ostrość widzenia, patrząc na klawiaturę, na monitor, na klawiaturę, na monitor. I to jest właśnie w związku z tym, że komputery się upowszechniły.
2: Litości. Kto patrzy na klawiaturę? Błagam. A po drugie, optyk to jest technik, albo... No, optyk to jest technik, a lekarz to jest okulista, mój drogi.
3: No ja się nauczyłem pisania bez wzrocznego na klawiaturze. Znaczy patrzę się na klawiaturę tylko, nie? I na monitor.
1: Ja bym nie polecał właśnie jakichś kupowania sobie okularów na targowisku u Ruska, czy właśnie to, co potrzeba, mówił, lepiej pójść faktycznie do profesjonalnego okulisty, a nie na tych aparacikach, gdzie ten taki balon jest zawsze, tak? Czemu tam jest zawsze balon? Bo w balona was robią z tym
2: badaniem. Badanie optometryczne też jest bardzo ważne. To jest automat, który tam naświetla odpowiednio ci twoje oko i sprawdza, jak to reaguje. Nawet swego czasu przeglądałem jakieś tam oferty, to kosztuje tam, nie wiem, 16 tysięcy i jest, wiesz, całkowicie automatyczne, tylko że tam małpa wciska guzik i tak dalej. No ale wiesz, ale w momencie, kiedy wchodzisz do właśnie gabinetu okultystycznego, no to masz tam, wiesz, odpowiednie przyciemnienie i tak dalej. A jeżeli jesteś właśnie w jakimś centrum handlowym, gdzie w ogóle ostatnio widziałem siebie, bo mam takie większe centrum handlowe, że jest market i tam, wiecie, takie dwie alejki różnych mniejszych sklepów, jakieś tam Wobisy, Komputroniki, jakieś Mediamarkty i tak dalej. Nie takie wielkie, nie wielka galeria handlowa, no ale centrum handlowe, że wiesz, że byli właśnie z takim sprzętem optometrycznym wystawieni na korytarzu, tak? Na przejściu i tam, wiesz, z łapanki po prostu brali sobie ludzi, gdzie no jednak nawet jak, wiesz, nawet jak sobie ten balon przyłożysz do oka, no to, że mnóstwo rozproszonego światła dookoła ci się wpędza w oczy i tak dalej, no to też nie jest w kij dmuchał, tak? To wpływa na twoje oczy, tak samo jak właśnie byłem ostatnio na tym badaniu, no to jak się umawiałem, no to tam sekretarka zadzwoniła do mnie i powiedziała, żebym dzień od rana, w dniu, kiedy będę miał to badanie, żebym nie używał okularów. Żeby ten wynik był bardziej taki, wiesz, bardziej naturalny. No i faktycznie, oczy mi się tam w pracy trochę wymęczyły, no ale tam wcześniej sobie wyszedłem. No i można było to zweryfikować i z tego, co wiem, przy operacji laserowej, bo też się trochę zainteresowałem i Grzesiek pewnie potwierdzi albo mnie spoliczkuje i zaprzeczy, to jest wręcz zalecenie, że tam, nie wiem, tam tygodnie wręcz, czy tam tydzień przed kwalifikacją musisz zrezygnować z okularów, żeby właśnie mieć jak najbardziej takie twoje, a nie przyzwyczajone do lepszego świata
3: wrażenia. Potwierdzam. Mój tato niedawno miał właśnie laserową korektę już jako senior i jednego z oków i właśnie przez pewien czas miał je nosić. Nie? Tam były jeszcze dodatkowe jakieś rzeczy.
0: To ja przez dzień przed operacją, nie dłużej, nic takiego nie kazali. Ja
2: się przed badaniem klasyfikacyjnym?
0: Słucham?
2: A przed badaniem klasyfikacyjnym, bo tam wcześniej miałeś jakieś takie, wiesz, szerokie badanie, tak?
0: Tak, również żeby tego dnia. Miałem koło południa, czy koło pierwszej badanie i tak jak powiedzieli ci przed twoim badaniem, żeby ten dzień używać, to też w ten sposób miałem informacje
1: podane. Ja się strasznie zraziłem do tego naprawiania wzroku laserowego, ponieważ kiedyś byłem jak to dopiero zaczęło się pojawiać w Polsce, to byli jacyś Ruscy, i powiedzieli mi, że się nie podejmują naprawy moich oczu, ponieważ ja na jedno oko bardzo słabo widzę i jak mi zepsują to, które jest zdrowsze, to już będę w ogóle miał straszne problemy. No to co to za wytłumaczenie? No to co? Czyli ryzyko jest, że mi zepsują to oko, tak?
2: No ale też technologia, słuchaj, poszła do przodu. W tej chwili jest jakaś taka super topowa metoda, że wiesz, że ona w ogóle kolesi, którzy to wymyślili, dostali Nobla w 2016, jeżeli mnie pamięć nie myli, właśnie jakiegoś takiego femtosekundowego lasera, który ci tam robi i gotowe.
0: Bo to wie, tak, te najdroższe metody operacyjne są w ogóle bezinwazyjne. Całkowicie oni. Tak, tylko są to najdroższe. To już kilkanaście tysięcy kosztuje, nie kilka tysięcy.
2: No w Polsce z tego co widziałem, to 8 tysięcy ten sekundowy.
1: O kurz, za co? Za naprawienie wzroku?
3: No, to znaczy, procent. Powiem wam tak, tato mój, to co robił, on pewnie miał refundowane jako senior, ale tam było, oprócz tego, że tam była właśnie ta korekta robiona, to było również oczyszczanie, bo u ludzi z wiekiem następuje nie tylko zmętnienie soczewki, ale również tego płynu, który jest tam.
0: Jakby to zwiększa się ciśnienie chyba, tak? Gałkiecznej często.
3: Jest ciśnienie jak ciśnienie, ale po prostu ten płyn mętnieje. Na pewno
2: mastka optyczna się robi.
3: Tak, tak. Nieraz na pewno jak leżycie w łóżku i tak jesteście po śnie, to widzicie jakby takie żyjątka w oku latające. Zauważyliście kiedyś takie paproszki?
0: Takie kółeczka, pączki, takie pączki.
3: Tak, tak. Tak.
1: Takie pantofelki jakby.
3: Fauna i flora, która pływa w oku i po prostu macie akurat tak ostrość nastawioną, patrząc gdzieś w sufit, że wam akurat to wyostrzy w tym momencie, nie? I to z wiekiem właśnie jest coraz więcej i trzeba nieraz... Ja miałem kiedyś takiego znajomego, którego w ogóle mu ten płyn całkowicie z gałki wyssali, napełnili silikonem, przez pewien czas tą silikonem miał rozdymane tą gałkę oczną, a potem na powrót mu jakiś płyn tam wprowadzili, nie?
1: Strach, kurczę, bo to troszeczkę, nie? No bo to jednak... Jak stracisz palca albo coś tam, się rozchorujesz, no to pół biedy, ale stracić wzrok, bo coś tam nie wyszło, no to ja się trochę boję. Ale może kiedyś się skuszę na taki zabieg, no, jak będę milionerem, bo to kurna tyle kosztuje. Chociaż powiem wam, że tego typu usługi jak implanty zębowe, czy przypuszczam, że taką naprawę wzroku można też na raty sobie wziąć. Wiem na pewno, że implanty można na raty, nie? Więc
2: no pewnie tak, ale wiesz co, też nie demonizowałbym aż tak bardzo utraty poważnej wzroku. Kiedyś się naprawdę tego bałem, a potem przyszedłem do nocnego radia i poznałem Furaka, który jest programistą, który świetnie sobie radzi, z którym byłem raz połączony nawet przez zdalny dostęp do pulpitu, bo tam mu jedną rzecz robiłem. No i to, jak bardzo technologia ułatwia niewidomym, czy właśnie ludziom, którzy po prostu mają jakieś tam poważniejsze problemy, no to nie jest w kij dmuchał, tak? A sobie wiesz, nie wiem, będziesz smażył kiełbasę i ci pryśnie jakiś tłuszcz do oka i ci wypali, no i co wtedy, tak? No.
0: Faktycznie żyjemy w takich czasach, że jeszcze jest w miarę normalne życie jest możliwe jeszcze, dokładnie. Jeszcze kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt, no to było faktycznie już. Trzeba było mieć rodzinę, kochać lub kogoś bliskiego, który nam pomoże, bo teraz możemy być samodzielni faktycznie.
3: Teraz ZUS nawet renty na to nie przyznaje, ale mam taką propozycję, niech Krawiec posłucha. Posłuchaj, Krawiec. Zrób okładkę do następnego nocnego Marka bez patrzenia się na monitor całkowicie.
1: To chyba ty tak niektóre swoje miniaturki robisz.
3: No tak powiedzmy na 60% patrzę. To ja na klawiaturę, jak wiecie, patrzę.
0: Ale jeszcze z takich optycznych ciekawostek, to właśnie w sieciówkach nigdy nie robiłem badań, tylko zawsze starałem się chodzić do lekarza, kiedy zmieniałem okulary od dziecka. Znaczy starałem się, no chodziłem do lekarza i dowiedziałem się przy badaniu, właśnie przed operacją dopiero, kiedy tak solidnie zbadali mi ten wzrok, że jestem ślepy na lewe oko 20% od urodzenia. I nikt mi wcześniej tego nie znalazł z tych lekarzy, tak? To też takie pokazuje, jak oni nam to badają tak naprawdę. Tak na 60% właśnie. No, a mózg właśnie sobie to rekompensuje i nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. To taka też ciekawostka.
1: Tak, podsumowując, jeszcze może dodam w temacie wzroku, że potwierdzam to, co mówi Furiat, że dość ważne jest oświetlenie, przy którym siedzimy przy komputerze. Mój starszy studiował przez jakiś czas hotelarstwo czy coś takiego i tam uczą takich rzeczy, że nie powinno się na przykład siedzieć przy komputerze po ciemku, tylko powinno być światło i to światło górne, nie jakaś tam lampeczka i tak dalej, to ma bardzo niekorzystny wpływ na wzrok, jeśli właśnie siedzimy dużo przy komputerze w ciemnościach. Co jeszcze?
0: Tak, ode mnie bym dodał jeszcze, żeby żarówki nie LED-owe, znaczy może być dodatkowe takie oświetlenie, ale starajmy się tą żarówkę, taką normalną żarówkę. Może być 20-watowa, nie musi być setka, ale jednak to światło, które ma całą tą paletę barw, tak, wiecie o co mi chodzi, bo żarówka elektryczność najbardziej zbliżona do słońca. Nie musi być mocna, ale dobrze takie światło mieć włączone.
2: Nie, panie kierowniku, szczoteczka zawsze musi być. A tak poważnie mówiąc, ostatnio sobie kupiłem inteligentną żarówkę, smart żarówkę Xiaomi. I bardzo sobie ją chwalę, RGB, która potrafi różne dziwne rzeczy wyświetlać, na przykład zintegrować się z moim budzikiem i robić mi tutaj różne dziwne farmazony, żeby mnie bardziej sprowokować do tego, żeby wyjść z łóżka. Masz trochę racji, Grzesiek, natomiast to nie jest nawet taka... Żarówki LED-owe też przeszły swoją ewolucję i te żarówki LED-owe, które mamy w tej chwili, to nie są te same żarówki LED-owe, które mieliśmy tam 20 lat temu i to może wpływać na choćby na nasz nastrój, na naszą właśnie jesienno-zimową depresję, na nasz humor, że nam brakuje tego słońca właśnie teraz, kiedy te dni są tak bardzo krótkie. Natomiast wpływ na wzrok w tym momencie, jeżeli to są nowoczesne rozwiązania, no to jest tak naprawdę pomijalny, bo są wykorzystywane rozwiązania, że to nie jest właśnie takie typowe, zimne, brutalne światło. Ja mam w całym mieszkaniu, wiesz, oświetlenie LED-owe i wiesz, i pamiętam właśnie moja babcia w ogóle ma w kuchni jarzeniówkę, którą ma tam od lat. No i jarzeniówka świeci właśnie takim brzydkim, paskudnym wręcz, zimnym. Nie, no dokładnie. I to jest coś, co będzie wpływało, tak? Ale współczesne rozwiązania to jest coś zupełnie innego. No i oczywiście jeszcze pozostają żarówki halogenowe, czyli też, które wychodzą, które są, nie wiem, jakimś tam nowszym rozwiązaniem, ale w dalszym ciągu z tej żarówki, powiedzmy, 100-watowej, standardowej, biorąc dużo mniej wat, jest w stanie wyświetlić światło o mniej więcej podobnym, światło, które jest ciepłe, może w ten sposób, tak? Światło, które
0: właśnie o to ciepłe światło chodzi. Mhm.
2: Tak, więc bardziej w halogeny, no bo też nie oszukujmy się, te starożytne żarówki, bo myślę, że możemy w ten sposób sobie teraz o nich mówić. Swoją drogą, to mała dygresja, Ostatnio na szybko wpisałem w Google'a stare telefony na Google Images, bo potrzebowałem obrazka telefonu z tarczą, no i wyświetliło mi jakieś tam Nokia 3210, nie? Więc trochę czasy nas wyprzedziły i stare telefony dla typowego użytkownika Google'a są czymś zupełnie innym niż dla nas. Natomiast bardzo dużo energii, którą pobiera ta żarówka, idzie zwyczajnie w ciepło i jest po prostu marnotrawiona. Wobec czego no, nie widzę absolutnie jakiejkolwiek przewagi starożytnej żarówki nad żarówką halogenową, która będzie, nie wiem, za 100 watów, którą by jadła zwykła żarówka, będzie dawała tyle samo światła, ale będzie żreć watów 26.
1: O właśnie, potrzeba. Ja tutaj... Jak jesteś, to jest dobra okazja, żeby ciebie może o to też zapytać, bo z Etamem ostatnio gadałem i Etam stwierdził, że starsze komputery potrafią pobierać cały czas tyle, ile jest na tabliczce znamionowej. No moim zdaniem,
3: chodzi o komputery, o zasilacze.
1: No ale to komputer ci żre po prostu prądu cały czas dużo, nawet jak jest wygaszony i się tam nic nie dzieje, nic nie renderujesz, to ci dużo żre. Moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby tak było. A ty potrzeba, no, jak uważasz?
2: No nie jest możliwe, bo jeżeli masz napęd CD-ROM, albo masz napęd dyskietek, albo masz dysk twardy, no to w momencie, kiedy włożysz płytę i on coś tam, i ona się kręci, no to wtedy jest pobierana trochę większa moc. Więc jeżeli byśmy faktycznie, i to do jakiego, do starego komputera, tak? No bo zakładamy, że nie ma tutaj regulacji prędkości wiatraków, że nie ma, wiesz, nie ma oszczędzania energii w procesorze, który jeżeli wieża się nudzi, to wtedy sobie tam się downscaluje o parę tysięcy herców, tak? Jeżeli byśmy maksymalnie dociążyli ten zasilacz, czyli wszystkie dyski pracują, wszystkie napędy pracują, wszystko pracuje, no to tak, wtedy będzie pobierał stałą ilość. No ale jeżeli będzie jakiekolwiek, choćby jedno urządzenie, które jest zmienne i choćby to będzie napęd dyskietek, który w momencie, jeżeli nie masz w nim dyskietki, albo masz dyskietkę i z niej nie korzystasz, no to pobiera prądu mniej, a w momencie, kiedy z niej korzystasz, no to pobiera prądu więcej.
1: No bo to się głównie moim zdaniem rozchodzi o to, że ten prąd musi w coś iść, albo w ciepło, albo w jakiś silnik, albo w mocniej pracujący procesor, w cokolwiek, a nie może tak być, że komputerek wygaszony, nic tam się nie dzieje, a komputer nam ciągnie, no bo co się z tym prądem dzieje?
2: Mówię, nie, no zasilacz 300 watów mówi, że jego maksymalnym obciążeniem może być 300 wat. maksymalnym. Ale nie wyobrażam sobie maszyny jeszcze nawet na poziomie jakiegoś zwykłego, durnego komodorca, gdzie jeżeli, nie wiem, wciskasz klawisze i powodujesz dodatkowy przepływ prądu chwilowy, no to też zwiększasz ten pobór mocy, bo zamknąłeś pewien obwód na tam 50 milisekund, ale zamknąłeś ten obwód i ten prąd tam płynie.
1: Etam?
3: No cóż mam powiedzieć. Jak mówię, wtedy rozmawialiśmy o dwóch różnych rzeczach, o ATX i o AT. Tak? Ja sprawdzałem to tylko i wyłącznie na akurat miernikiem. Sprawdzaliśmy na Commodore CDTV w studiu i on niezależnie od tego, czy czyta, czy nie czyta z płytki, czy czyta z stacji dysków, pobiera tam chyba 35, z tego co pamiętam, 40 watów tam jest zasilacz. A te i taki prąd jest cały czas pobierany. To jest stała, natomiast kwestia jest tutaj przetwornicy w środku, bo ten prąd trzeba pamiętać, że jest przetwarzany tam w komputerze, nie ma 220, jest 5 plus 5 minus 5 12, i plus 12 V i masa, nie? To są takie najbardziej popularne, bo teraz być może tego jest więcej w tych najnowszych komputerach. I taka sytuacja no, ma miejsce w przypadku AT, nie? Natomiast w przypadku ATX-a to ja nie mówię, że tak nie jest w przypadku ATX-a, tak, że sobie obciążone. Ja na przykład mam tutaj, no nie mam akurat tego jednego urządzenia, nie mam w domu, które by mi pomierzyło, ile pobiera na przykład mój do laptopa 90-watowy zasilacz, w zależności od tego, jak on tutaj jest mocno obciążony. To nie jest oryginalny Dell, od razu mówię, ale będę kiedyś musiał sobie kupić, to nie jest droga rzecz, taki miernik przepływu, ile watów tam ciągnie, tak.
0: Panowie, tak się wtrącę, bo będę uciekał i przyłączam się na odsłuch. Bardzo miło było porozmawiać w święta. Wesołych świąt wszystkim życzę.
1: Trzymaj się, Grzechu. Dzięki za telefonik i tam się nie poddawaj, mimo przeciwności losu. Hej, hej.
0: Jasne. Do usłyszenia. Hej.
2: Hej. Trzymaj się.
1: No nie wiem, wiem, że na przykład stare 8-bitowe komputery typu Commodore, to nie wiem, czy to był Commodore czy Atari, ale któryś z nich, to się tam śmiano, że zimą piecyk zastępuje, bo faktycznie się zasilacz mega grzał, no ale tam to właśnie to większe zużycie prądu mogło w to ciepło iść faktycznie, a zasilacze w nowych komputerach się nie nagrzewają. Ale Etam może mieć rację, no bo był taki czas, że wprowadzono jakieś nowe normy właśnie energooszczędne, nowe standardy energooszczędne, jakieś tam Energy Star, komputery się nauczyły jakby optymalizować na poziomie systemu też swoją. No, dzisiaj to w każdym laptopie tak jest, że można sobie, ja też mam w komputerze, na PC-cie swoim mogę sobie przełączyć na tryb energooszczędny i normalny. Jak przełączę na ten tryb energooszczędny w Windowsie, to komputer zżera mniej prądu, ale jest mniej wydajny też.
2: No tak, no ale mówiliśmy o komputerach i nawet biorąc pod uwagę standard AT, który pod tym względem akurat szczególnie wiele nie zmienił, no to jest różnica, jeżeli masz płytę główną, która ma jedną kartę PCI, a jest różnica komputerem, który ma 5 tych kart PCI, która każda weźmie trochę tych watów dla siebie, weźmie dla siebie trochę tego prądu, więc do tych topowych wartości zasilacza tak naprawdę mało kto dochodzi. To zarówno pod względem zasilaczy notebooków i zasilaczy komputerowych. W starszych maszynach, mogę uprzejmie stwierdzić, żeby nie rozwijać za bardzo tematu, że ten pobór prądu był mniej więcej stały, ale jeżeli chodzi o mierniki, zanim dokonasz jakiejkolwiek próby, to posłuchaj mnie uważnie, bo ja ci zaraz wszystko wytłumaczę. Jeżeli bierzesz miernik, który mierzy pobór mocy w watach, to wtedy musisz wiedzieć, jaka jest rozdzielczość tego poboru mocy, bo jest to zależne od czasu. Więc jeżeli masz okienko pomiarowe długości sekundy, no to się wszystko ładnie uśredni i będzie wyglądało mniej więcej tak samo, a jeżeli sobie weźmiesz na jedną milisekundę, to wtedy się okaże, że jednak ten pobór mocy jest zmienny.
3: No i najlepsze jest po prostu pobranie przez godzinę i zobaczenie w kilowatogodzinach, jak to wygląda, nie? Czy tam przez dzień, czy w dobę, nie?
1: Przypomina mi się, że kapitan Tomek w takim swoim nagraniu, gdzie robił test Magrava, to brał zawsze pod uwagę maksymalną właśnie maksymalną moc zasilacza i nieważne, czy to był blender, czy on mielił lód, czy wodę, czy nic tam nie było, to zawsze brał maksymalną, co mnie trochę załamało, no bo to przedszkolak chyba wie, że taki blender, jak tam się dusi, jak coś mocno musi ciąć, no to więcej tego prądu zużyje na silnik, nie? Niż jak po prostu się kręci i nie mieli nic, na przykład. A on tego nie wiedział. Wielki specjalista od elektryczności.
3: Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, w takim bardzo prostym mechanizmie, gdzie dostarczasz do odwrotności prądnicy, czyli silnika, dostarczasz prąd do jakby na obrót jego, to jeżeli nie będzie obciążony, to po prostu będzie się obracał z większą prędkością. Natomiast w momencie zanurzenia go, powiedzmy tam w tym jakimś miksie, który robisz w koktajlu, zmniejszy się prędkość obrotowa zwyczajnie. Natomiast pobór mocy będzie mniej więcej taki sam, tam wahania będą niewielkie na granicach błędu statystycznego.
1: No to większość komentujących by się pod tym artykułem by się nie zgodziła z tobą, a tam byli były takie osoby, co widać było, że się znają na tych sprawach, to więc no, no
3: ja
1: nie
3: też
1: wiem,
3: miałem
1: nie wiem, czy masz rację.
3: Kiedyś sprawdzaliśmy to, prawie to był 90. chyba pierwszy czy 90. rok. Także trudno mi powiedzieć, już teraz nie pamiętam, na jakich to silniczkach byśmy robili, ale podejrzewam, to były zwykłe przemienne 50 amper, 50 herców, trzyfazowy prąd 220 V.
2: No przede wszystkim taki blender to jednak nie jest takim jakimś najprostszym mikserem rodem z 1940 roku, tylko jest to urządzenie, które jest sterowane pewnym układem cyfrowym, który jest zaprogramowany tak, żeby w momencie, jeżeli zmniejsza się prędkość obrotowa, no to żeby coś tam podziałać, tak? Mam tak ze swoim trymerem, który bardzo zabawnie się zachowuje, jeżeli właśnie trafi na jakieś większe kudły, który tam próbuje odrobinkę więcej wyciągnąć, no bo w momencie, jeżeli masz jakiś obiekt, który jest ruchomy, to posunąć, wrzucić trochę pracy, tak? Posunąć dalej obiekt, który się rusza, jest dużo łatwiej, czyli dużo mniej energii zbiera, niż posunąć obiekt, który jest nieruchomy i go wprawić w ruch. To jest fundament fizyki, na którego się uczysz w czwartej klasie podstawówki. Porównywanie blendera, nawet takiego zwykłego blendera z Biedronki za 40 zł do najbardziej podstawowego układu, no jest trochę chybione.
1: A weźmy pod uwagę na przykład ze smartfonem, który, no jak mamy zapalony ekran, jak gramy w coś, to szybciej nam się rozładuje, niż jak telefon jest w stanie spoczynku. No to pokazuje, że współczesne urządzenia w większości chyba są energooszczędne, mają jakiś system oszczędzania energii, jeśli jest zmniejszona wydajność tego urządzenia, prawda?
2: No tak, zdecydowanie tak. Nawet jeżeli rozmawiamy przez telefon, co jest jednym z większych obciążeń, żeby tam nawiązać połączenie z siecią GSM, uruchomić mikrofon, uruchomić głośnik, to wszyscy to zauważyliście, ten telefon się grzeje. On nie grzeje się od promieniowania, on nie grzeje się od energii kosmicznej, on nie grzeje się tam od jakichś tam innych kosmicznych pierdół. On się grzeje dlatego, że z baterii wyciągamy bardzo dużo soczku. No i tyle, tak? Nawet w tym momencie leży mi telefon na mojej nodze, ja mam was tutaj na słuchawce i mimo, że mam tutaj jakieś silikonowe etui na niego, to czuję, że on jest cieplejszy niż zwykle. Bo mam włączony ekran, bo z wami rozmawiam, bo jest otwarte połączenie, bo coś tutaj żre, no i bateria jest zwyczajnie drainowana.
3: Znaczy zawsze jak ciągniesz z baterii, zawsze będzie się nagrzewała.
2: Samo podczas ładowania również będzie się grzała, ponieważ dokładnie wykonywana jest pewna praca. I
3: dokładnie
2: efektem ubocznym jest ciepło. Tak samo jeżeli uruchomisz silnik samochodu, to wtedy wiesz, to wtedy on się robi ciepły. Nie tylko dlatego, że tam jest spalanie, ale tam jest mnóstwo tarcia i mnóstwo różnych innych strat. I właśnie wracając do kwestii pomiarów, no to takie wiesz, uśredniony pomiar przez jedną godzinę, ile tam watów sobie zjadł, no to możemy sobie porównać do sytuacji, jeżeli wsiadamy sobie w samochód i jedziemy przez godzinę pod górkę z prędkością tam 50 na godzinę i przez godzinę jedziemy sobie po płaskiej autostradzie z taką samą prędkością. Gdzie zostanie zużyte więcej paliwa? No pod górkę.
1: No. Tak jest. Tak.
3: Wiecie co? No. Mam pomysł. Zerknę sobie, będę w najbliższym czasie w sklepie.
2: Tam zdejmij mikrofon z gardła.
3: Nie, mam to normalnie. Wezmę oglądając sam, bo idę po parkę, chcę sobie kupić i popatrzę, ile kosztują takie mierniki mocy i zobaczymy, jeżeli będzie w rozsądnej cenie, to kupię i porobimy sobie na YouTubie eksperymenty. Będzie na przykład blender, sam jak się kręci, jak będę wkładał w swoją mieszankę.
2: Wiesz co, mam dla ciebie lepszy pomysł. Załóż temat na elektrodzie, że masz taki pomysł i podejrzewam, że znajdzie się jakiś fanatyk ze Szczecina nawet, który chętnie z tobą przeprowadzi taki eksperyment, ale on będzie miał narzędzia warsztatowe o dużo wyższej rozdzielczości, o dużo wyższej dokładności i będziesz miał to za darmo, będziesz miał po prostu eksperyment, tak? Bo tego miernika na co dzień nie potrzebujesz, a będziesz miał profesjonalne narzędzie, bo takie wiesz, kupisz sobie urządzenie na 60%, no to potem będziemy mieli 60% rezultatu,
3: no tak? Tak właśnie. Mam zamiar kupić wkrętarkę Omegi za 36 zł.
2: No, więc wiesz, więc tutaj nie kombinuj, nie kupuj, tylko się dogadaj z kimś, kto jest profesjonalistą w tym temacie, żeby ci użyczył tego narzędzia, no i zróbcie fajny materiał, bo w tym widzę akurat potencjał.
1: A temat bardzo aktualny, biorąc pod uwagę, że czekają nas podwyżki cen prądu. Słyszałem też, że nie opłaca się oszczędzać prądu w taki sposób, że gasimy co chwilę światła i zapalamy, ponieważ przy zapaleniu światła robicie pstryk, to wtedy następuje tak jakby skok przez jakiś czas zużycia tego prądu i jak się popatrzycie na licznik, to on po prostu zacznie przez chwilkę zapierniczać. Więc może się okazać, że to wcale nie jest takie oszczędne i że lepiej zostawić to światło włączone niż ciągle strykać.
2: Według mojej wiedzy nie jest to. To znaczy tak, ten skok minimalny może być, ale on nie jest aż tak duży, żeby dał ci oszczędności więcej niż 2 zł w skali roku.
3: No być znaczy, może. Też tak kombinowałem kiedyś właśnie, nad tym się zastanawiałem, ponieważ ja muszę za wszystkimi światło gasić tutaj w domu, a mam dużo halogenów, których niestety nie chcę mi się zmieniać na żadne diody już w tej chwili. Musiałbym za dużo pruć w ścianach, natomiast to rzeczywiście się bardzo opłaca chodzić i gasić światła jednak mimo wszystko. I to, co potrzeba, mówił, żaróweczki, te takie starego typu, w tej chwili są takie fajne, ja wam kiedyś może nawet zdjęcie wrzucę. One są w tej chwili w bardzo dobrych cenach, można dostać w Carrefourach różnych, wyprzedają sporo po świętach. One mają taką charakterystyczną cechę, że w środku zamiast tego drucika są takie pałeczki pomarańczowe. To jest taka wydłużona, jakby wyciągnięta jak cukierek, jak krówka dioda. I one mają ciepłe światło. Po prostu światło się nie różni, nie jest rozróżnialne zupełnie z tymi tradycyjnymi żarówkami, a pobór mocy 60 to jest 5 W. Odpowiednika 60.
2: Tak? No, dokładnie tak.
3: No, to jest, ja wszystko sobie zmieniłem, co mogłem. Nie?
2: To jest prosta inżynieryjna sprawa. Dlaczego żarówki, te starożytne żarówki, to jest szklana kula wypełniona próżnią? Dlatego, żeby się nie zapaliły. Tylko i wyłącznie dlatego.
3: Zgadza się.
1: Jest tu pytanie od Furiata, czy kot powinien pić mleko? Raczej nie. Mleko nie. Jest dla szczeniąt, dla małych kotków, a nawet no, dla dzieci, a dorośli raczej nie powinni.
2: Dla małych kotków też nie, ponieważ koty mają wrodzoną nietolerancję laktozy. I w momencie, kiedy będziemy karmili kota pełnowartościowym mlekiem, on sobie skonsumuje tę laktozę, no to wtedy będzie srał na rzadko. Można dawać kotu mleko bez laktozy.
3: Dobra, chłopak, ja się już wylogowuję, uciekam. Dzięki wam za rozmowę i też wszystkim życzę wesołych świąt. Jeszcze jutro na drugi dzień świąt. Święta i po świętach będzie zaraz. Ja uciekam, bo muszę lecieć w jedno miejsce.
1: Tam, gdzie Trzymajcie król się. Chodzi piechotą. No to...
3: Nie, akurat nie.
2: Ale tam z telefonem.
3: Nie.
1: Ja też z telefonem, no, do kibelka nie, zawsze.
3: Ja z PSP. PSP. No, trzymajcie się, hej.
1: Trzymaj się, hej.
2: Na razie.
1: No, tak więc temat zszedł nam na prąd. No to tak właśnie audycja się nazywa Krawiec bez prądu. Przypominam, miałem awarię małą, nadal mam. Coś powoduje zwarcie tu w mieszkaniu, nie wiem jeszcze co. Będę to badał z właścicielem. Prawdopodobnie albo kuchenka, albo któraś z lamp, bo tam wszystko jest jakoś na taśmę i sznurek porobione. No to niebezpieczna rzecz. Znowu jutro będzie news, że dom stanął w płomieniach, czy... coś w tym stylu.
2: No ty się możesz śmiać, ale w poprzednim mieszkaniu, gdzie wynajmowałem właśnie, no że tak powiem, no wczesny bierut, ale między innymi właśnie jeden z pokojów był, nawet nie tyle wytapetowany, co jakoś tak wykończony imitacją drewna, nie wiem, jakiś styropian pod tym leżał i nad jednym gniazdkiem widać było taką, wiesz, czarną smugę, że gdzieś tutaj się paliło, więc tutaj, stary, bez żartów, naprawdę zrób sobie jakiś taki przegląd, no bo nie tak trudno sobie wyobrazić, od czasu do czasu w mediach się pojawia, że wiesz, gdzieś doszło do pożaru, no to albo jest wybuch gazu, albo właśnie zwarcie w instalacji elektrycznej. Bo te instalacje elektryczne są, wiesz, niedopieszczone, niedoinwestowane, zmęczone, zrobione właśnie na kibel i sznurek, więc no, bój się, panie, bój się. Nie wiem, gaśnicę sobie może kup.
1: No właśnie, gaśnica pianowa, bo to też gasić wodą chlust na instalację elektryczną. To też średni pomysł.
2: Ej, albo słuchajcie, taki practical joke, bo tutaj niektórzy słuchacze wysyłają do Krawca różne takie rzeczy, tam komputery, karty graficzne, monitory i tak dalej. Jeżeli słucha nas jakiś, nie wiem, strażak albo piroman, żeby właśnie wziąć coś, co będzie wyglądało jak gaśnica, ale wypełnić to benzyną. Wysłać Krawcowi.
1: Psikus. Świąteczny psikus. No, a Nocny Sieć z Choroszczy pisze, kot ma jeść wszystko, co dostanie i być wdzięcznym.
2: No ale kot jest wdzięczny, bo koty uwielbiają mleko, tylko że nie mogą go jeść, ponieważ mają potem sraczkę.
1: No.
2: Ja pamiętam, jak rozmawiałem z matką mojej teściowej, że kiedyś właśnie jej to samo powiedziałem, że koty nie powinny pić mleka, bo tam właśnie on w ogóle na wsi takiej zabitej dechami mieszkała i wylewała mleko dla kotów, no i mówię jej, że to tak nie do końca, nie, no to tak nie do końca powinno być. I ona tak, wiesz, tak patrzy, nie, tak przez chwilę pomyślała, a to dlatego zawsze srają na rzadko.
1: Nie, no, tak. Nie dawajcie też kotom kości z kurczaka, ponieważ one się tak brzydko rozdzielają i może potem szpikulec się wbić gdzieś w żołądek czy coś. Kości z kurczaka są bardzo niezdrowe dla psów, dla kotów, nie wolno.
2: No, kości z kurczaka, ości, rybie, tak. No, koty lubią rybki, no ale dobrze, żeby ta ryba jednak była dobrze przejrzana, no bo szkoda by było, żeby potem jakieś kotu przebić jelitko. No a to bardzo dużo kosztuje, ewentualnie będziemy sobie musieli wymienić kota, no nie, nie jest to fajne. No,
1: no może zrobimy przerwę muzyczną. Oczywiście potem też można zadzwonić. Jakbyś miał potrzeba, ochotę jeszcze pogawędzić, to zapraszam cię na antenę.
2: No spoko, no to trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć.
1: Trzymaj się, hej, hej. Hej, hej, kupse klej. O, tu niechcący uruchomiłem to, co nie potrzeba. Nomen, nomen. Ups. No, a wysłuchacie luźnych gatek. Lub jak to moja matula mówi, nocne gatki. No, dobra. To robimy przerwę muzyczną. Ja też idę tam, gdzie król chodzi piechotą, bez obstawy. I wracamy za moment. Co by tu puścić? A nie, tego nie puszczę, bo mi tutaj zbanują kanał. Muszę coś tutaj wynaleźć. No. Przypominam, że dobrym sposobem na powiadomienia, że jest coś na żywo, jest sobie założyć Gmaila i aplikację do Gmaila na komórce. Wtedy wam robi się pyk na komóreczce i wyświetla się komunikat, że masz nowego maila, Krawiec nadaje na żywo, potrzeba, Etam nadają na żywo. No ciekawe, czy Etam się w końcu skusi, odważy poeksperymentować z YouTube'em naszym i coś ponadawać z wideo, klucz już ma. No ale wiecie, jak to z Etamem, jak to Etam powiedział, jak on o czymś powie, jak już zadeklaruje, to nie zrobi. No a tutaj się zadeklarował, więc chyba faktycznie nie zrobi. Miały też telefony być różne, jak tam Etam beszta urzędasów. Zobaczymy, czy będą, trzymamy za słowo. Jak to mawia ksiądz z Radia Maryja, trzymam za słowo! I wszyscy tam wiwatują. Gdzie ta muzyka? Gdzie ta muzyka ze śmietnika? Zaraz coś wynajdę. No i przypominam, że można dzwonić. Jak chcecie zadzwonić do radia, my nie mamy telefonu, ale można sobie na przykład zainstalować aplikację Skype na komórce też. Świetna sprawa to jest, słuchajcie, bo to wtedy działa jednocześnie z tym waszym Skype'em, który macie na komputerze i przychodzi wam, też nie jesteście przy komputerze, a nagle telefon robi pyk, pyk, pyk, pip, pip, pip, pip i dostajecie komunikat, że nowa wiadomość na Skype'ie, nie? Tak więc wygodna sprawa. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam już funkcjonowania bez smartfona, bo dużo powiadomień różnych właśnie, jakieś wiadomości. Można też zadzwonić z takiego Skype'a ze smartfona, jak ktoś ma internet w telefonie, jak jesteście w terenie gdzieś i tak dalej. No niektórzy to wiedzą i z tego korzystają. Poza tym telefon jest dobry właśnie do rozmawiania, bo tak to wypadałoby mieć słuchawki. Bez słuchawek, jak ktoś ma na głośniczkach, no to będzie przebijało, będzie słychać pogłos tak zwany. I wtedy jest przykry taki efekt. Trzeba mieć słuchawki, a telefon to ten problem rozwiązuje. Więc czy telefon, czy jakiś sprytny tablet, taki, którym można dzwonić. Dzisiaj chyba z każdego tabletu można dzwonić, tak jak z telefonu, tak? Dobrze mówię? Wkłada się tam SIM-a i po prostu używamy tego tableta jak smartfona. Też z Androidem. Tak więc są to dobre rozwiązania. No ale żeby to wam działało, żeby przychodziło powiadomienie na maila, to musicie też, pamiętajcie, mieć konto na YouTubie. Niektórzy do dziś używają YouTuba, nie będąc nigdy zalogowanymi. Po prostu można, tak, ale trzeba mieć jednak to konto, żeby był tam przypisany ten wasz Gmail, nie? Ten wasz e-mail, bo inaczej to nie będzie działać. Tak właśnie rzekłem.

wracam do Was za chwilę. Może jeszcze ktoś zadzwoni na przykład i podzieli się tym, co mu się przytrafiło na te święta nieoczekiwanego. Może coś fajnego się komuś przytrafiło, może jakieś miłe zaskoczenie, nie tylko tutaj kataklizm, choroba, sromota, spalone laptopy, spięcia w instalacji. A może coś miłego, fajnego wam się przydarzyło?

Przepraszam, nie powinienem kichać tutaj w radio, ale nie zdążyłem wyciszyć. Coś mnie wierci w nosie. No, przecież to jest bardzo fajne urządzenie, które ułatwia kontakt, można coś sobie zamówić, zobaczyć, gdzie jesteśmy w danym miejscu dzięki GPS-owi. Można się zrelaksować, sobie włączyć jakąś gierkę. Są przeróżne aplikacje, można sobie listę zakupów zrobić. To taki komputer przenośny po prostu dzisiaj jest. I dla mnie świetny wynalazek. No, niektórzy się zrażają, bo mają jakiegoś smartfona z epoki Króla Ćwieczka, gdzie wszystko zamula, mały ekranik, ciemne, no to można się zrazić, ale jak macie jakiegoś w miarę nowoczesnego, no to fajne urządzenie. No. Można maila komuś wysłać, jakiś obrazek przesłać, gdzie jesteśmy i podzielić się. Dużo jest fajnych rzeczy, które oferuje współczesny smartfon, a tutaj zżymać się, że nas lokalizują i nas szpiegują, no tak, już wszyscy chcą nas tutaj inwigilować. No, może jak ktoś jest faktycznie jakąś znaną personą, jakąś gwiazdą czy coś, to może się obawiać, że jacyś paparazzi coś wykradną, jacyś hakerzy zhakują to, co nie potrzeba. No ale jak jesteśmy takim zwykłym żuczkiem, to czego tu się bać? Takie znowu jakieś polowanie na czarownicę. Wyrzućmy smartfony, wszystko, bo to... No. Ja sobie chwalę. O, tutaj się zapętliła muzyczka, proszę Państwa. O. Jak ktoś ma ochotę jeszcze dryndnąć i coś poopowiadać, tematy dowolne, jak zwykle. Ostatnio przecież z Edytą nawet się rozśpiewaliśmy tutaj, karaoke sobie zrobiliśmy, polecam. Jest audycja wrzucona, o czym nie każdy wie, już na stronie jest nocneradio.pl, bo były problemy techniczne. Netia mi obcięła transfery, ale już wygląda na to, że przywrócili, bo się nie wyświetla ten komunikat charakterystyczny. Wpisuję www, a tu jakieś przekierowanie, jakieś dziwne rzeczy się dzieją i komunikat zapłać, daj nam pieniądze. Wszyscy chcą pieniądze, nie? Za wszystko. I każda pierdoła kosztuje tyle, że się za głowę łapiemy. Takie czasy. Wszystko na sprzedaż. Wszędzie chcą pieniądze za wszystko, za każdą usługę, za każdą pierdołę i weź tu człowieku zarób na to wszystko. No, ja w nowym roku planuję się odkuć mocno i w sumie co stoi na przeszkodzie, żeby stać się bogatym? W ogóle często jakieś ograniczenia nasze to są tylko w naszej głowie tak naprawdę, to już się w tym utwierdziłem. Gdybyśmy pokonali różne bariery, które mamy, różne strachy, nalachy, inne krępacje, to byśmy mogli naprawdę wiele osiągnąć. No bo popatrzcie, jak często ludzie, którzy mało co potrafią, osiągają wielki sukces nagle, nie? Bo oni prą do przodu i niczego się nie boją i przełamali w sobie jakieś tam opory. No i aleluja i do przodu, nie? I często jakaś w ogóle miernota w danej dziedzinie, człowiek, który jest od nas o wiele mniej wykwalifikowany, nie wiem, nie zna języków, nagle się ładnie ubiera w jakiś garnitur, jest pewny siebie i wszyscy go uważają za super eksperta, świetnie mu płacą, nie? A my na przykład jesteśmy naprawdę nieźli w czymś i mamy dużo talentów. Ludzie często sobie nie zdają sprawy, jakie talenty mają. Słuchajcie, to wystarczy, kurczę, że ktoś na przykład ma prezencję świetną i już ma zajebisty talent. Otwierają mu się drzwi do wielu różnych ciekawych zawodów. Może być świetnym sprzedawcą, jakimś handlowcem, z klientami rozmawiać. Sama bajera to już dużo daje, nie? Znajomość języka. Komuś się wydaje, co ja nic nie potrafię, kurczę, ja w ogóle jestem jakiś niewydarzony, inni tak sobie świetnie radzą, a ktoś sobie nie zdaje sprawy, że mógłby całkiem nieźle zarabiać i się ustawić tylko z tego powodu, że świetnie zna język angielski.

0: przykład, nie? W ogóle ja uważam, że nauka języka to jest to, co możecie swoim dzieciakom zafundować najlepszego. To tyle różnych możliwości otwiera. Można gdzieś wyjechać w świat, można, kurczę, jako tłumacz nieźle zarabiać, korepetycje dawać, tłumaczyć coś na zlecenie, jakieś filmy, bajki. No, a ludzie się tak boją, nie? I mają zaniżone poczucie własnej wartości. Nie wiem, samo to, że jesteście mobilni bardzo, na przykład, że macie samochód w miarę sprawny, jesteście dobrym kierowcą i nie macie oporów, żeby jednego dnia pojechać gdzieś, kurczę, na drugi koniec świata, coś, no to już można jako kierowca świetnie zarabiać, prosperować, no nie? Ja też chyba wpadłem w taką pułapkę trochę, że mam zaniżone poczucie własnej wartości. Jestem naprawdę niezłym grafikiem i spokojnie sobie znajdę za świetny hajs, tylko trzeba w końcu krzyknąć jakąś dobrą kwotę. Tak myślę, że w tym roku będę się starał znaleźć sobie taką pracę, jakąś taką stałą współpracę z jakąś dużą agencją, coś, i krzyknę pięć koła na rękę. I co, jak się nie zgodzi? Jedna agencja, druga, trzecia. To co, to od razu się martwić? No to się czwarta zgodzi w końcu, nie? Trzeba być pewnym siebie, pochwalić się, a nie tak od razu od jakiejś tam niskiej stawki, nie? Zaczynać, bo ja więcej nie dostanę, czy coś. Albo się potargować, kurczę. Trzeba tak być do przodu, hopsiu do przodu, nie? A nie tak się wiecznie bać, uważać się za gorszego i tak dalej. Każdy z was ma, nawet jak ktoś uważa, że jest beznadziejny, to na pewno ma jakiś fajny talent, jakąś cechę nawet. Same cechy charakteru już was predysponują do wielu fajnych rzeczy, nie? Jak jesteście, macie na przykład śmiałość, nie macie żadnego problemu z kontaktu z drugim człowiekiem. To już jest bardzo wiele, nie? A często macie takie talenty, których inni wam tak naprawdę zazdroszczą, a wy sobie nie zdajecie z tego sprawy, a inni oddaliby wszystko, żeby to mieć, nie? Ja na przykład strasznie chciałbym mieć wiele z tych rzeczy, co wymieniłem, które wam się wydają trywialne, bo potraficie to od dawna już i nie musieliście na przykład jakiejś szkoły kończyć, jakichś studiów, żeby się tego nauczyć. Albo na przykład jesteście silni, czy coś. Wiecie, ile teraz fachowiec, znaczy nawet nie fachowiec, nawet ktoś tak z łapanki, kto po prostu chce pracować na budowie, ile potrafi zarobić? Naprawdę kupę hajsu. Nie oszukujmy się, pieniądze, mimo że może nie są najważniejsze, to jednak są cholernie ważne. Tak naprawdę i bez pieniędzy to można sobie podłubać w nosie. Tak więc proponuję, abyśmy w nowym roku wszyscy docenili samych siebie i zdali sobie sprawę z tego, że być może to, co uważamy za bardzo zwyczajne, za takie przeciętne w nas, to może być naprawdę wielki, bardzo fajny skill i umiejętność, która wam otworzy drzwi do lepszego życia. Tak naprawdę mamy już te pieniądze, odkuliśmy się, no to możemy w końcu zadbać o swoje zdrowie, o swój wygląd. I to zdrowie plus wygląd to już jest taki bonus, taki progres, że, no bo zdrowie wpływa też na nasze samopoczucie, na naszą samoocenę, na wszystko. Jak kiepsko wyglądamy, się zaniedbaliśmy, tak jak ja, no to już nigdzie nie łazimy, nie chodzimy, już nam się nie chce i człowiek lubi sobie dorabiać ideologię i, jak to się mówi, uzasadniać, no jest jakieś inne słowo, nie, uciekło mi. Racjonalizować. O. Człowiek sobie lubi pewne rzeczy racjonalizować i sobie to usprawiedliwiać, że ja tego nie robię, bo mi się nie chce, a tak naprawdę chodzi o to, że się źle czujemy we własnej skórze i na przykład nie chcemy gdzieś jeździć, spotykać się, na rozmowę jakąś pójść, nie? I sobie dorabiamy na przykład ideologię, że ja jestem samotnikiem. To ja tak trochę być może mam. Chociaż ja naprawdę jestem samotnikiem, bo wiecie co? Jak to bardzo długo trwa taki stan, to faktycznie się stajemy tak być może takim samotnikiem od tego, nie? Wchodzi nam to w krew. Tutaj słuchacz pisze, że ma problem, że jest gruby. A wiesz, że na przykład niektórym dziewczynom może to podobać się, że mają takiego misia koło siebie i może im to całkiem odpowiadać, nie? To może sobie z tego zdaj sprawę. Ja pamiętam, że kiedyś byłem bardzo chudy i tak sobie myślałem, kurczę, to ja bym wolał być gruby na przykład niż chudy, bo taki chudzielec to tak marnie to wygląda, nie? A facet, który jest gruby, to może w oczach i kobiety, i innych ludzi uchodzić za takiego właśnie, że on jest silny, że on jest męski, bo on jest gruby, nie? To jest co innego, jak kobieta jest gruba, ale tu też się bym nie załamywał, bo są faceci, którym się podobają na przykład pulchne kobitki, które mają tą pupę, mają udol, mają cyc. Zauważcie, że często bardzo szczupłe kobiety na przykład mają z kolei taki stres i takie kompleksy, że mają z tej racji małe piersi, no bo taka pulchna dziewczyna ma fajne dytki, ma taka dojna krówka. Cześć potrzeba.
1: No uszanowanko, no drogi słuchaczu, jestem grubszy, więc się nie przejmuj. A co do podejścia kobiet, no to kurde, jest takie dziecinne podejście, że spoglądamy, oceniamy naszego partnera tylko i wyłącznie na podstawie tego, jak on wygląda. Przecież to jest tylko jeden kawałek w tym serniku, który tak naprawdę może mieć marginalne znaczenie, ponieważ jest dużo istotniejsze, czy nie wiem, czy będzie to osoba wierna, oddana, która zadba o ciebie odpowiednio wcześnie, wykryje twój zawał serca, niż to, że jest piękna. Więc myślę, że to jest właśnie taka miara dla mnie istotna przy doborze partnerskim, co może się wydawać oczywiście absurdalne dla ludzi, którzy tam mają, tam nie wiem, 20-22 lata, że no jest to wiesz, jest to coś marginalnego, żeby nam ta osoba się zwyczajnie podobała, tak, a że ma jakieś wady i tak dalej, no co w tym złego, miłość nie polega na tym, że bierzemy to, co nam, że wybieramy sobie osobę, która najbardziej nam świeci, niczym najjaśniejsza gwiazda na niebie, tylko wybieramy sobie osobę taką, której wady polubimy, której wady będą nam zwyczajnie odpowiadały, nie będą nam przeszkadzały.
0: A jak mamy czy partnerkę, czy partnera, którzy są niedoskonali, jeśli chodzi o urodę, to może wyjść na plus, bo czujemy się fajnie i swobodnie przy takiej osobie, a jakbyśmy byli takim facetem, który ma obok siebie jakąś seks, bombę, super szprychę, to możemy się czuć kiepsko, no bo ona taka super modelka, piękna, a my tacy zwyczajni albo nawet i nie nadzwyczajni. I może się okazać, że dużo większy komfort psychiczny macie, będąc z kobietą czy z mężczyzną, który jest właśnie niedoskonały, bo jest taki jak wy i się świetnie z tą osobą czujecie. A potem się okaże, że seks z taką osobą jest naprawdę super i jak się ładnie ubierzecie, zrobicie sobie tam włoski, coś na solarium, to nagle się robicie, kurczę, całkiem fajni i ktoś o was powie na przykład nawet, że ciacho, nie? Czy coś.
1: No nie wiem, mi się wydaje, że i jakość seksu, i jakość wyglądu, no mimo wszystko kobieta jest ozdobą mężczyzny w pewien sposób. Myślę, że tutaj się zgodzimy, moi drodzy bracia samcy. No ale są to rzeczy jakieś takie, wiesz, bardziej drugorzędne. No ponieważ, wiesz, no najwięcej dziwnych jakichś, nie wiem, kradzieży, morderstw i tak dalej pochodzi od osoby twojej najbliższej, twojej żony, twojego męża. Więc no, na pewno bym nie osądzał tego, że jeżeli gruba to dobra, jeżeli chuda to zła, tylko żeby się czuła naturalnie. I to jest, myślę, coś właściwego, tak? Jeżeli ktoś jest szczupły, bo tak po prostu ma, albo to wynika z niedoskonałości danej osoby, bo można mieć zajebiście szybką przemianę materii tylko i wyłącznie dlatego, że masz chorą tarczycę. I to jest taki, wiesz, taki skutek uboczny, że jesteś, kurde, no taka szprycha, że ja pierdzielę, ale do tego nie dążysz, nie starasz się o to, nie poświęcasz temu czasu, tylko, nie wiem, poświęcasz czas na coś innego, wyekspercić się w jakiejś dziedzinie, być kimś, tak? Mieć jakąś swoją pasję, no to To chyba taki fundamentalny, moje fundamentalne kryterium, że nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś bliżej, choćby jako przyjaciela nawet, dopuścić do siebie osoby, która zapytana o to, o czym się pasjonujesz, powie, nie wiem.
0: Ja chyba bym nie mógł być z taką laską, która jest super seksowna, szprycha, ale nie mam z nią w ogóle o czym porozmawiać na przykład, nie?
1: No, nawet wiesz, nawet nie chodzi o rozmowę, bo czasami się wiesz, czasami nawet pomilczeć we dwoje jest bardzo fajnie. No, moja się ogromnie względem mnie różni, jest po prostu z zupełnie innej bajki, jakąś księżniczką z zupełnie innego królestwa, czego kompletnie nie rozumiem i nie jestem sobie w stanie nawet wyobrazić, w jaki sposób się tak dograliśmy, ale jesteśmy w tym idealnym, słodkim punkcie, gdzie różnimy się tak bardzo, że nigdy się sobą nie znudzimy, ale z drugiej strony jesteśmy jeszcze w stanie ze sobą przeżyć, bo jeżeli by to była, nie wiem, jakaś taka rozmodlona dewotka albo jakaś taka, nie wiem, ziembitka albo, nie wiem, co bym, płaskoziemka, tak to się chyba femininatywnie nazywa, no to wiadomo, że by było ciężko, no ale nie wiem, no cierpliwość, no przede wszystkim cierpliwość, no myślę, że no dobra, no mierzę oczywiście swoją miarą, ale wydaje mi się, że dużo lepiej jest poczekać, aż ta konkretna zwierzyna, aż ta zwierzyna wpadnie nam w sidła i będzie nam odpowiadała, niż wiązać się z kimś kompletnie losowym i wiesz, i potem naciągać tak jak takie gacie po prostu na głowę i dopasowywać ją do naszego ideału wspaniałości. Ona będzie to robiła, bo będzie chciała, będzie jej zależało, a potem pewnego jednego pięknego dnia wszystko jebnie.
0: Anna pisze, obecnie faceci mają wzięcie z zasobnym portfelem. Wygląd, rzecz drugoplanowa. No chyba, no tak mówią, że w Polsce trochę tak się zrobiło, że kobiety zrobiły się strasznie roszczeniowe i wymagają właśnie, żeby facet miał gruby portfel. A słyszałem, że kobiety bardzo lubią, jak facet ma władzę, że to bardzo je kręci. Tak wręcz pod względem, wiesz, erotycznym i seksualnym i w ogóle, że to jest to, nie? Że on może być nawet brzydki, ospowaty, wiesz, ale ma władzę i to nadrabia wszystko, nie?
1: Czyli tak, czyli pieniądze i władza, czyli ojciec Rydzyk jest takim top model 2019 roku.
0: Mega ciacho. No tak, spotkałem się też z takimi upodobaniami, że niektórym facetom na przykład odpowiada, jak dziewczyna jest troszkę taka zagubiona, nieporadna i trzeba się nią z kolei tak troszkę zaopiekować, nie? Jak dzieckiem na przykład. To w drugą stronę, no bo to jest takie przeciwieństwo tej władzy, nie? I zaradności siły właśnie, taka słabość, taka fajna słabość.
1: Znaczy się, taka fajna słabość bardzo często wynika z jakichś tam problemów, które ci ludzie sobie w swoim życiu przeszli, że jeżeli jesteś, nie wiem, dorosłym dzieckiem alkoholika albo coś takiego, że właśnie jako dwunastolatek czy dwunastolatka opiekowaliście się swoją matką, która nie wyrabiała z pijanym mężem albo ojcem, który nie wyrabiał z pijaną żoną, no to wtedy sobie wbudowujesz to takie, tą taką nadopiekuńczość, tą taką troskliwość, ale koniec końców to zazwyczaj się kończy katastrofą, no bo jednak myślę, że każdy z nas jest w stanie być człowiekiem niezależnym i sobie żyć w tym społeczeństwie tak po prostu i być sobą i nie potrzebować tego wszystkiego i w pewnym momencie może się okazać, że taki związek będzie bardzo nas uwierał. Bo ta opiekuńczość będzie cały czas, a ty czasami wiesz, nie będziesz chciał mieć zrobionego tego obiadu, będziesz chciał coś sam zrobić, nie będziesz potrzebował tutaj, żeby, nie wiem, podać ci rączkę, żeby tutaj ci drzwi otworzyć albo coś, no to prędzej czy później będzie przeszkadzało i mi się wydaje, że to jest jakaś taka dziwna patologia, którą można leczyć, ale nie sądzę, żeby to było postrzegane jako coś szczególnie złego. Czemu się dziwię?
0: Różne jazdy, myślę, są. Jakiś facet może szukać sobie takiej kobiety, która przypomina jego matkę, na przykład. Nie wiem, teść i teściowa potrafią strasznie związek psuć. kobiety nie lubią mami synków, to chyba zawsze się powtarza, no bo to jest zawsze ta druga kobieta, która jest w tym życiu, a ona chce być tą jedyną twoją kobietą, a tu mamusia cały czas się pojawia, nie? I mamusia, a jak jeszcze facet faktycznie jest takim mamin synkiem i porównuje na przykład, a moja mama to lepsze pierogi jednak robi, no to dla kobiety to musi być horror po prostu i takie związki się pewnie rozpadną w końcu, bo nie wyobrażam sobie kobiety, której to pasuje, że jest porównywana do matki i że ciągle tam mamusia się pojawia w życiu, to jest kłopot, nie?
1: Nie, no kurde, no jakaś taka fundamentalna niezależność powinna być. Nie wyobrażam sobie, że... W ogóle nie wyobrażam sobie, że ktoś aż tak bardzo zwichrowany w ogóle jakiejś kobiecie zawrócił w głowie na tyle, żeby wiesz, żeby ona go wzięła do siebie, żeby ona go pokochała, bo on ma piękne wnętrze, tylko że jest uzależniony od swojej mamusi i będzie jej zawsze w dupkę wchodził. No nie, no nie wiem, może to traktuję to jako trochę taki jakiś dziwny mem, jako coś, co może być fajnym scenariuszem dla filmu, ale absolutnie w rzeczywistym świecie się nie zdarzy, ale podejrzewam, że jestem po prostu strasznym marzycielem.
0: Ciekawi mnie też na punkcie czego faceci mają najczęściej kompleksy, jeśli chodzi o urodę, bo kobiety to wiem, że często brzuszek na przykład, no który się potrafi trochę z wiekiem tam zdeformować, no zwłaszcza po urodzeniu dziecka i tak dalej, kobiety z tym właśnie brzuszkiem mają problem i po nim widać też trochę wiek właśnie i tak dalej, a ciekawi mnie co faceci, czego się faceci boją, jak myślisz?
1: Faceci nie boją się niczego. A tak naprawdę skupiałem się na tym, co nie jest szczególnie ważne. Nie wiem, no może jakieś takie, nie wiem, nie wiem, bo kompleksów mi nie brakuje, ale czuję się doceniony, więc mogę sobie je tak, wiesz, frywolnie zrzucić gdzieś do tyłu głowy.
0: Juicy pisze, wora po kolana. No tak jest niestety, że facetowi też zaczyna obwisać, wszystkim nam i kobietom i facetom zaczyna coraz więcej zwisać z wiekiem, ale właśnie tak się koncentrować na tych rzeczach, kurczę, a poza tym można nadrobić, można jakoś fajnie się ubrać, jakieś coś, jakieś światełko odpowiednio ustawić, ja bym się tak nie przejmował. Kiedyś też mnie jakaś słuchaczka zbeształa, że powiedziałem, że seksowną bielizną można troszkę tu nadrabiać, bo kobieta już w pewnym wieku to jej w ogóle to i po porodzie i coś, ale przecież jest taka seksowna bielizna, która zasłania właśnie, czy tam brzuszek, czy cycuszki trochę do góry podnosi, no nie wiem, no można trochę poczarować, nie, w tym temacie też.
1: Jeden z naszych wielkich polskich poetów i nie wiem, czy... Kurde, jakieś takie nazwisko z języka polskiego, nie wiem, Słowacki, Mickiewicz, coś mniej więcej koło temu, powiedział kiedyś, że kobieta nawet ubrana potrafi być piękna. ale wiesz, ale to jest mniej więcej tyle. Jeżeli czujesz się przy kimś dobrze, jedna bardzo istotna rzecz, na którą sam zwracam uwagę, to jest zapach. I nie mówię tutaj o perfumach, tylko taki nasz naturalny smrodek, który wszyscy mamy, że znam ludzi, którzy zwyczajnie mi kompletnie pod tym względem nie odpowiadają jakoś. I to nie jest tak, że śmierdzą, tak? To nie jest tak, że się nie myją i tak dalej, tylko mają w sobie jakiś taki dziwny, odor, który zwyczajnie mi nie trybi, tak? Że nie czuję, żeby był kompatybilny ze mną. I no nie wiem, myślę, że to jest jakaś taka fajna podstawa, na czym możemy budować właśnie takie nasze wrażenie. Może właśnie jakiś taki gadzi mózg się tutaj włącza, który na tej podstawie analizuje, czy tutaj to są akuratne geny do tego, żeby przekazać je dalej w zestawieniu z naszymi genami. Nie wiem, czy tak kiedyś się z tym spotkałeś, że witasz się z kimś, tak? I tutaj pomijając całkowicie perfumy, pomijając dezodorant, ta osoba ci brzydko pachnie.
0: Tak, coś takiego jest, że facet i kobieta muszą być jakoś tam kompatybilni pod względem zapachu. To też kiedyś słyszałem od kobiety, która mi o tym opowiadała właśnie, że czasem jest to właśnie, to dobre słowo, kompatybilność, bo to komu innemu może zapach tej drugiej osoby, także zapach intymny, odpowiadać, a może być tak, że zupełnie się nie zgramy tutaj. No nie wiem, zwierzęta dużą wagę chyba przywiązują do tych spraw. Te pieski, które sobie tam tyłek obwąchują z zawsze na dzień dobry, to przypuszczam, że taki pies potrafi po takim zapachu właśnie tam od tylnych części bardzo dużo się dowiedzieć o drugim osobniku. Jakie choroby, może nawet temperament, charakter, my tego nie wiemy, nie? Tam jest dużo większe spektrum to zapachowe, dużo większa skala, dużo więcej detali, więc stąd pewnie te psy sobie tak zawsze na dzień dobry, jak poznają się, to sobie obwąchują tyłek, nie?
1: Jest jakieś chyba australijskie plemię, które wita się w ten sposób, że wkładają sobie ręce pod pachy. Nie, serio, serio, jest takie plemię i to jest jakieś takie coś, że wiesz, że zamiast takiego naszego europejskiego powitania, że podajemy sobie ręce, żeby pokazać, że nie ukrywamy żadnej broni ukrytej, tak, że witamy się szczerze, no to właśnie tak sobie włożyć rękę pod pachę i tak, a wiesz co, ja ci tego kredytu nie dam.
0: W banku, tak. Proszę włożyć rękę pod pachę, proszę wyciągnąć rękę. Przykro mi, niestety właśnie nie udzielimy panu kredytu. Nie został panu przyznany.
1: No. Biuro Informacji Zapachowej.
0: Kto wie, czy w przyszłości nie będzie jakichś takich urządzeń, które po zapachu powiedzą o nas więcej niż wszelkie możliwe dane, nie? Przebyte choroby, jakieś upodobania do używek też mogą wyjść, nie? Na przykład człowiek, który dużo jara, jak ja, no to przesiąka tym smrodem marihuanowym trochę i to się jakoś tam we włosach wydziela coś i to czuć, nie? PN Koci pisze, nie śmierdzisz groszem. Przykro nam, nie śmierdzi pan groszem.
1: No i właśnie dlatego chciałem się starać o kredyt.
0: Won śmierdzielu.
1: Chociaż, dobra, ma pan kredyt na 6,20, pan sobie kupi dezodorant.
0: Ma pan 10 zł, kup pan se mydło. Biały jeleń. A ten biały jeleń podobno kiedyś lepszy był. Dzisiaj to jak ze wszystkim. Pododawano chemii, a kiedyś to były takie kosmetyki, które uchodziły właśnie za te, które w sobie nie mają żadnych domieszek i pachnideł i innych rzeczy. Tylko to było takie najzwyklejsze, szare mydło, biały jeleń. A dzisiaj, jak popatrzymy na skład, jakieś mydło w płynie, mam biały jeleń, tam patrzę, no już pododawali. No, już pododawali. I no... trzeba się dostosować niestety do rynku i kto wie, czy znalazłoby się wielu nabywców na takie naturalne kosmetyki. Pewnie nie. Pewnie wszyscy by wybrali stojący obok wyperfumowany jakiś specyfik mocno. Także... no, także różne dzisiaj, słuchajcie, tematy. Prąd, higiena, grzebień Etama, urządzenia, tutaj wypadki, jak to zwykle. A czemu jest logo Nocny Marek? Kurde, no. Jaki Nocny Marek, luźne gadki, źle wstawiłem logo. Ach, a wy nic nie mówicie w ogóle.
1: Ja pamiętam, kiedy robiłem sobie pierwszy tatuaż, no to właśnie tatuażysta po całodziennej sesji powiedział, że żebym tutaj sobie, bo tam kładam taką folię przezroczystą, która tam przez 3 dni sobie siedzi, a potem trzeba to sobie zdjąć i myć mydłem antybakteryjnym. No i tak sobie rozglądam się za tym mydłem antybakteryjnym, tak patrzę, nie, no nic takiego za bardzo nie ma. W końcu poszedłem do apteki, pytam o mydło antybakteryjne, a farmaceuta mi mówi, no ale jak, to przecież każde mydło jest antybakteryjne. A wiesz, a w takim Rossmanie spokojnie za te 20 zł możesz sobie kupić mydło explicit antybakteryjne, więc wiesz, więc tutaj spuszczanie się nad tym, że do białego jelenia dodają coś tam, jakąś chemię, stary, wszystko jest chemiczne, oprócz fotonów oczywiście, więc no nie wiem, no znowu ta naturofilia, którą już nie jeden raz skrytykowałem.
0: Jest pytanie, jakie książki potrzeba poleca?
1: Obecnie czytam Ciało nie kłamie, amerykańskiej patolożki, o tej książce chyba mówiłem niedawno w Nocnym Marku, gdzie mamy historię różnych dziwnych śmierci. Oprócz tego bardzo polecam Factfulness, Nauka o klimacie oraz Książka o wodzie Aleksandry Kardaś. To jest taki mój secik na ten moment.
0: No proszę.
1: Także no, nie będę wam polecał fantastyki i fabuły. W ogóle strasznie, nie wiem, jakoś wyrosłem albo coś takiego. Nie jara mnie czytanie fikcji.
0: O, to ciekawe. No, no. A przecież chyba do niedawna jeszcze byłeś wielkim fanem science fiction na przykład i wydawało mi się, że cały czas jesteś, a tu ci się odwidziało. Miałem kiedyś kolegę w pracy, taki Olo, który w ogóle kiedyś mi się pochwalił, a to był bardzo mądry gość, on programował jakieś chipy do urządzeń, wiesz, EPROMy tamtego, programatory, taki informatyk też, znaczy informatyk, no programista to był też. I on, strasznie mądry koleś, on się kiedyś przyznał przy piwku, że on w życiu żadnej książki nie przeczytał, która nie była naukowa, tylko same jakieś do fizyki, do chemii, biologii i nic innego.
1: Wiesz co, nie wiem, być może jest to jakiś taki etap w moim życiu, że wiesz, że tak dużo tej fikcji skonsumowałem wiele lat temu, że teraz się skupiam właśnie albo na książkach popularno-naukowych, albo na reportażach, na wywiadach, rzekach, tak? Właśnie tutaj z zeszłego roku książka o Ertonie Sennie. I mam jeszcze coś, czego nawet za bardzo nie zacząłem, ale opowiada jest to historia bodajże byłego menedżera Ferrari właśnie o tym, co się działo w Formule 1 gdzieś tam w latach 90. No, musiałbym wstać, żeby wam powiedzieć, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sięgnę i wstanę. No i może właśnie taki, wiesz, taki przesyt, że za bardzo się naładowałeś i tutaj jakimiś tam walczącymi robotami, laserami i tak dalej i masz tak zwyczajnie dość i chcesz zobaczyć sobie tak od góry do dołu coś zupełnie innego.
0: A mnie coś wzięło na poezję, trochę czasem sobie czytam bardzo różnorodne rzeczy i odwrotnie do ciebie, chyba w kierunku science fiction coraz bardziej idę i fantastyki, troszkę to jest takie fajne odrealnienie, ucieczka od tej szarzyzny, od tego przyziemnego świata i takie wyobrażanie sobie, takie marzenia, jaki to świat mógłby być inny zupełnie, no to mnie jara. No taki eskapizm może się tu włącza jakiś trochę, bo to jest taka trochę literatura eskapistyczna, nie? Trochę tak uciekamy od realnych rzeczy i w świat marzeń.
1: Wiesz co, nigdy w ten sposób na to nie patrzyłem, chociaż zdarzało mi się tak imersyjnie wczuć w głównego bohatera, nie wiem, u Zajdla, albo u Lema, albo nawet u Sapkowskiego. Tylko nie pod pozorem tego, że przed czymś uciekam, tylko nie wiem, jakieś takie marzenie, że fajnie by było, no nie wiem, tak samo jak oglądasz sobie filmy, czy czytasz komiksy marvelowskie, że ojejku, fajnie by tutaj było, by żyć w takim świecie. Nie wiem, nie czuję takiego, jak to nazwałeś?
0: Eskapizm.
1: Nie eskapizm, tylko ucieczki od tego, od tej gnuśności świata, tak? Nie czuję takiej potrzeby, no bo to jest świat, na który jestem skazany i za bardzo się z niego nie wyrwę, więc jest mi to potrzebne jak świni się odło. Fajnie jest sobie pomarzyć od czasu do czasu, ale nie róbmy z tego jakiejś idei.
0: A masz jakieś postanowienia noworoczne? Jakieś plany, że coś zmienisz diametralnie, z czymś się zmierzysz i tak dalej?
1: Tak, mam jeden plan noworoczny, dożyć do kolejnego nowego roku.
0: No właśnie, też cię dręczą czasami takie lęki, że nas to znajdą gdzieś tam rozłożonych, zjedzonych przez kota, łamane przez, kurczę, spleśniałych gdzieś przy kaloryferze i po tygodniu, po miesiącu. Ja się boję trochę tego, to jest ten minus. Znaczy, ciebie to nie spotka, ty masz partnerkę, mówisz, no to
1: no ale,
0: przyjdzie
1: no ale...
0: w końcu.
1: No tak, no ale przyjdzie, kiedy będę martwy, tak? Więc jeżeli coś się ze mną stanie, to nie będzie co zbierać, a kot wyżre najbardziej miękkie części mojego ciała. Ale nie obawiam, bo zresztą nie boję się śmierci, to przede wszystkim, tak? Ale dawno, dawno, no może nie tak dawno temu, ale kiedyś właśnie w noc noworoczną złożyłem pewne coś, tak? Powiedziałem coś bardzo konkretnego pewnym moim bliskim ludziom, że najprawdopodobniej już się nigdy nie zobaczymy, nigdy się nie usłyszymy. I od tej pory, no dobra, może nie od razu, ale Sylwestra świętuje niezwykle hucznie, bo każdy rok do przodu jest złamaniem tego, co wówczas powiedziałem i bardzo się cieszę. I bardzo się cieszę, że jednak pokazałem, że niemożliwe jest możliwe, że impossible is nothing, tak? I że śmieje się światu prosto w twarz. Ha!
0: No, mnie dopadają takie myśli, że już te latka płyną, już tak z połowa przynajmniej za mną i że na niektóre rzeczy już być może jest nawet za późno i że trzeba się sprężyć, mocno się sprężyć i właśnie zacząć aktywniej trochę żyć i wziąć się z życiem za bary, no bo to jest taki ostatni dzwonek, jeśli chodzi o niektóre sprawy, być może. Chociaż to też takie względne jest. Na przykład moja ciocia i wujek się pobrali, jak już byli tacy starszawi dosyć i szczęśliwi byli całe życie ze sobą. Można też i będąc już w słusznym wieku się pobrać i żyć wspaniale i dużo osiągnąć, bo oni właściwie osiągnęli wszystko, co najlepsze, to spotkało ich właśnie tak już troszkę w starszym wieku, jak się poobrali. No, więc można.
1: No wiesz co, te latka, które nam lecą, pokazują mi przede wszystkim jedną bardzo ważną rzecz, że nie jesteśmy już tak bardzo naiwni, że już mamy jakieś doświadczenie życiowe, inaczej spoglądamy na świat. I w ogóle małżeństwo w wieku 20 paru lat jest kwestią rzutu monetą tak naprawdę. Albo trafisz na właściwą osobę, albo ta osoba, która wówczas ci się wydaje bardzo właściwa, się okaże wredną suką, więc no i no tyle. No. Rozwodów mamy coraz więcej, mamy mnóstwo ludzi, którzy żyją w kompletnie nieudanych małżeństwach tylko i wyłącznie dlatego, że wychowują dziecko i się, wiesz, i się zgadzają na to, że ja sobie tutaj kogoś przygrucham, ja też sobie kogoś tutaj przygrucham, tylko żeby dzieci były szczęśliwe. Jest tego mnóstwo, bo natury nie oszukasz, tak najbardziej płodni jesteśmy w momencie, kiedy mamy te 20 parę lat. No ale kiedy się wiążemy później, mamy już odpowiednie doświadczenie życiowe, no to jest zupełnie inna historia, mamy zupełnie inne wartości, mamy zupełnie inne cele, jak sobie wiesz, tak nie wiem, wspomnij sobie, co dyktowało tobą, kiedy podrywałeś dziewczyny mając lat 20, a jak teraz byś sobie wyobrażał swoją idealną partnerkę, to się nagle okazuje, że te cele, które miałeś w wieku 20 lat, żaden, absolutnie żaden z nich nie odpowiada twojemu dzisiejszemu wizerunkowi właściwej partnerki.
0: No, coś jest na rzeczy. Diametralnie się to pozmieniało, wyobrażenie idealnej partnerki. Też zmieniają się bardzo upodobania z wiekiem, jeśli chodzi o urodę, o fizyczność. Jest jakoś tak dziwnie, że młodzi chłopcy zazwyczaj mają takie wyobrażenie idealnej partnerki jako takiej księżniczki z bajki, trochę wiesz, blondyneczka, sukieneczka, coś, a ten gust się zmienia też z wiekiem bardzo właśnie.
1: Wiesz co? Mi się wydaje, że
0: i nagle
1: to
0: podoba
1: jest
0: nam się ruda na przykład, nie? Co młodym chłopakom taka ruda piegowata nigdy się raczej nie spodoba, nie? Właśnie to chcą jakąś blondyneczkę czy coś, a z wiekiem nagle zauważamy, że podobają nam się kobiety o niestandardowej urodzie bardzo, nie?
1: Podobno gen rudości pochodzi od Neandertalczyków w ogóle, bo się kiedyś z nimi sparowaliśmy i mamy ślad genowy u siebie. No ale myślę, że to jest bardziej to, co wcześniej mówiliśmy, czyli to, że mniej zwracamy uwagę na wygląd, bardziej zwracamy uwagę na osobowość. Bo co z tego, że będziesz miał księżniczkę, która będzie ładna, która będzie piękna, chodziła w sukieneczkach, umalowana, włosy z pomadą wymuskane i tak dalej. No ale będzie, wiesz, będzie siedzieć na dupie i nic nie robić i będzie tylko leżeć i pachnieć, a ty ją kurwa utrzymuj.
0: No właśnie, właśnie. No o to jest też właśnie charakterystyczne, że im jakaś bardziej wystrzałowa dziewczyna, jeśli chodzi o urodę, im bardziej księżniczka, tym bardziej się zachowuje właśnie jak księżniczka. A taka kobieta, której coś tam troszkę brakuje, to będzie bardziej się starać, nie? Będzie bardziej skromna, będzie bardziej dbać, no i tak dalej. I to może nam bardzo na plus wyjść. Zresztą mi się z wiekiem coraz bardziej zaczynają podobać kobiety, dziewczyny o niestandardowej urodzie właśnie. Takie, które mają tu troszkę za dużo, tu troszkę za mało, a pamiętam, że kiedyś to taki było bardziej takie wyobrażenie, że taka, wiesz, wyrenderowana albo żywcem wyciągnięta z jakiegoś Playboya, nie? A teraz właśnie mi się to podoba, że kobieta ma tu troszkę więcej, tu troszkę może mniej, bo to jest fajne, ciekawe, ciekawsza po prostu. Mówi się, że ktoś ma ciekawą urodę na przykład, nie? A jak patrzę nawet na jakieś takie piosenkarki, aktorki, to jak od jednej matrycy wycięte troszeczkę. Jeden schemat i w tym nie ma nic ciekawego. One są niby piękne, ale w zasadzie to nie mają w sobie nic. Są jak jakieś plastikowe lale, które mnie nie pociągają po prostu. Mówię tu, wiesz, dosłownie fizycznie mnie nie pociągają, bo są po prostu nie mają w sobie nic ciekawego.
1: No trochę tak. Tutaj współczesne czasy Instagrama, Facebooka i tak dalej pokazały nam to, że ten powszechny wzorzec urody jest zajebiście wtórny, że można do niego dążyć, ale tak naprawdę jesteś kimś, nie wiem, kimś jednym spośród miliona. I nawet jeżeli będziesz najpiękniejszą samicą na wsi, no to w dalszym ciągu, jeżeli pojedziesz do miasta, no to możesz być najpiękniejszą samicą w bloku. No, tylko że wiesz, tylko że nie urodą należy się kierować.
0: No, ale tak temat nam zszedł trochę na urodę, ja się zgadzam, no to nie jest najważniejsze. Ale tak nam temat zszedł trochę na fizyczność. Akurat to sobie tutaj dyskutujemy.
1: No, trochę, ale wiesz, bardzo się zastanawiam, co moja we mnie widzi. Tak, wiesz, tak z mordy, bo jestem brzydki, bo jestem gruby, bo jestem paskudny i w ogóle tak weź się zabij.
0: Przesadzasz pewnie, masz może jakąś zaniżoną ocenę. Są takie choroby, że człowiek nie może wręcz w lustro popatrzeć. To jest jakieś takie schorzenie, znaczy schorzenie, no problem psychiczny, choroba psychiczna wręcz, że nie możemy w lustro się popatrzeć na własne odbicie, bo nienawidzimy swojego własnego wyglądu. Było wspomniane o tym przy okazji artykułu o aktorze, tym, co w Gwiezdnych Wojnach grał takiego jakiegoś Jedi'a złego. On mi faktycznie z mordy jakoś w ogóle dziwny się wydawał, jakiś taki niewydarzony. On cierpi na taką przypadłość, że mimo, że jest aktorem, no to dla aktora to najstraszniejsza choroba, że nie może patrzeć sam na siebie, nie? Ale facet nie jest ani specjalnie piękny, ani brzydki, ale po prostu ma coś takiego, że nie może patrzeć sam na siebie, nie? Grzesiek do nas tutaj dołącza. Zaraz się dowiemy, że też to ma. Albo coś takiego. Jesteś Grzesiek?
2: No, cześć.
0: Ale Przester.
2: Przester, ja nic nie dotykałem.
0: No tak trochę jakby za głośno. Jesteś i taki Przesterek lekki. No to mów troszkę ciszej w takim razie, jak nie możesz wyregulować.
2: Spokojnie da się ściszyć na aplikacji właśnie.
1: Jest okej. Okay. Ja teraz jest okej. Okay. Teraz jest super.
2: Może jakieś automatyczne ta aplikacja dobiera głośność mikrofonu. No. Okej, okay. Co chciałem powiedzieć? Nie wiem, czy też tu zauważyliście, że ostatnio jest jakiś fetysz podróżowania, że przy poznawaniu nowych ludzi często, nawet nie często, to jest chyba obowiązkowy punkt, żeby wymienić się preferencjami, gdzie byliście, gdzie jeszcze chcecie jechać w życiu i dlaczego i po co i jak i w ogóle wokół tego dużo się rozmawia i nie wiem, czy na takie dziewczyny ja tylko jakoś trafiam.
1: Do Wilna, jak do Betlejem.
0: Może są i domatorki, które lubią siedzieć w domu. Beksiński właśnie ponoć był takim człowiekiem, który mało co wychodził z domu. Jak to było napisane, wychodził tylko kiedy musiał. I on mówił wprost i dziwował się. Mówi, co takiego fajnego jest, żeby z tego domu gdzieś wybywać. Z domu, gdzie mamy ciepłą wodę, telewizor, wygody. Co to za fetysz taki, żeby ciągle gdzieś się szlajać, jeździć, łazić. I on tego nie rozumiał. No, myślę, że trochę, że sporo osób tak ma. Dom jest fajnym miejscem w sumie do spędzania czasu. No, a nie każdemu odpowiada gdzieś pojechać do lasu i mrówki, robale, inna turka. Nie każdy to lubi może, nie?
2: Spoko, wręcz fajnie zjechać do lasu w okolicy, w ogóle znać okolice, bo okolice mam na myśli, no nie wiem, 100 km dookoła, w promień taki, ale mieć listę krajów, miast i odhaczać i się czuć głupio, bo nie byłem jeszcze w Madrycie, Paryżu i tam, ojej, jak to w Paryżu, panie, przecież to za 5 stówek można już lecieć. No można nawet za 30 euro je lecieć, ale to co z tego wynika, że ja mam być w Madrycie bez za 30 euro i mam się czuć gorzej, bo nie byłem, bo taki
1: ale
2: właśnie
1: fetysz. Taniej zapłacisz, bo karaluchy będziesz miał w łóżku, a one dopłaciły do twojego łóżka. Ja sam w promieniu 10 kilometrów mogę pokazać wam więcej niż zobaczycie we wszystkich stolicach Europy. Dajcie mi 12 godzin i pokażę wam naprawdę więcej w mojej okolicy. No więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka durna moda. Coś, co będzie przemijało, coś, co wiesz, co teraz jest fajne, że wow, byłem za granicą. No stać teraz nas, Polaków, na wycieczki zagraniczne, ale robić z tego jakąś ideologię, no to jest jakaś, nie wiem, jakiś chory pomysł.
0: Może to jest właśnie to zachłysnięcie się, bo z Polakami tak to jest. W pewnym momencie się zachłysnęliśmy zmianą ustrojową i polepszeniem naszego statusu materialnego i to jakoś się pewnie odbiło na pewnych rzeczach też. I tak jest, że myślę, że Polacy się zachłystują wieloma rzeczami, a to się Zachodem zachłysną, a to się telewizją kolorową zachłysną i zaczną oglądać na potęgę, a to coś. To, czego wcześniej im brakowało, to potem nadrabiają z przesadą, nie? Być może.
2: Tak, zdajecie sobie sprawę, że jesteśmy w dużej mniejszości, to mówiąc. To jest takie oczywiste. No pewnie wszystko fajnie, zgadzamy się, ale to jesteśmy w około pewnie 10%. Nawet ci, co nie lubią podróżować, to jakiś jest przymus i odhaczają te parę miejsc, żeby głupio nie wyglądać przy znajomych, przyjaciołach, żeby tak.
1: I nawet gdybym miał wydać te pieprzone 30 euro, żeby polecieć do Madrytu i zobaczyć tam, nie wiem, jakiś zabytek w Madrycie, tylko dlatego, żeby sobie podbić swój status społeczny i żeby mieć na Tinderze odhaczone, no to sorry, mi szkoda tych 30 euro. I osoba, która będzie oczekiwała ode mnie, żebym pojechał, poleciał do Madrytu, nie jest warta mojego czasu. Bo nie oszukujmy się, ale za żadne pieniądze świata nie kupisz ani sekundy.
0: No, to nam dużo może powiedzieć o drugiej osobie, że ona ma taki charakter szpanera, nie? Bo to się potem przełoży na inne rzeczy. Potem będą ciuchy, a samochód nie taki, a jak możemy w takim mieszkaniu mieszkać, misiu, w takiej norze. Wy się tam staracie, porobiliście, co się dało, to w takiej norze, misiu.
1: Więc deska sedesowa jest niemodna, musimy ją zmienić na wzór haitański.
2: Nawet nie o to chodzi, że ludzie mają wymagania, tylko oni mogą z plecakiem jechać i spać gdzieś na jakiejś aplikacji u kogoś wydałem tylko 100 euro na 2 tygodnie i w ogóle i tamto i nie rozumiem takiego szlajania się. No wręcz przeciwnie, gdybym miał kasę, to bym wolał podróżować w ten sposób dla mnie wygodny, że nie wiem, kiedy chcę wyjdę z hotelu, kiedy nie chcę nie wyjdę, bo mam taki kaprys, żeby nie wychodzić z hotelu na przykład 4 dni, a nie, że mam hotel na 2 godziny, żeby się wymyć i tyle, i raz na tydzień się myć, bo oszczędzam, bo mam 100 euro na 2 tygodnie, coś takiego, ale odhaczone, tak? W międzyczasie 5 największych miast w Grecji, czy coś.
1: Znaczy, wiesz, to daje przyjemność, bo ja sam zwiedziłem naprawdę kawał Europy, także wypadaliśmy sobie i cały czas wypadamy sobie ze znajomymi na weekend gdzieś do jakiegoś europejskiego miasta, czy to będzie Hamburg, czy to będzie Kowno, czy to będzie mnóstwo różnych, co tu jeszcze mamy, Rotterdam, trochę tego się uzbierało. Też czasami po kosztach, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nam to daje satysfakcję. Nie dlatego, że sobie coś odhaczamy, że coś sobie musimy skompensować, tylko dlatego, że jest fajnie się po prostu, wiesz, wybić. Pamiętam właśnie, kiedy się wybiliśmy na wycieczkę do Rotterdamu, i mieliśmy taki śmieszny nocleg w jakimś harcerskim ośrodku, że mieliśmy dostaliśmy namiot, no i tam mieliśmy sobie rozłożyć śpiwory. No i mieliśmy fajne miejsce, żeby sobie zrobić grilla, żeby sobie zrobić ognisko, no i szukamy sklepu. To było na przedmieściach Rotterdamu, no i nagle zjawił się nam sklep, sklep polski, coś na kształt Żabki, że i były kasztelany, i była jakaś polska kiełbasa i tak dalej, i wszyscy ruszyli po prostu do tego sklepu, bo tutaj, kurde, wszystko znamy i tutaj wszystko jest fajnie. No ja pierdolę, no, kurde, jedziesz za granicę, no i tutaj się czujesz Polakiem, no sorry, przepraszam bardzo. No ale każdemu jego porno, no jeżeli was to jara, jeżeli rozumiem, że ktoś może odczuwać przyjemność z tego, że sobie odhaczy kolejny element z listy. Mi to przyjemności nie daje, ale rozumiem, że może to dawać przyjemność komuś innemu.
2: Owszem, rozumiem, tak jechać na wariata z plecakiem raz w roku i spoko, tylko takie permanentne dążenie, układanie całego roku urlopu z góry właśnie pod tym kątem, no to nie wiem, akurat może ja spotkałem tak kilka osób pod rząd dziewczyn, w sumie pod rząd, z których rozmowa się w takim aspekcie obracała.
0: Ale może wyczulony jestem. Ale może z drugiej strony warto czasami nie poprzestać na tym, co w danej chwili jest na naszych upodobaniach i powiedzieć sobie, ja taki jestem, ja żyję inaczej i tak już będę żył, bo jak się przełamiecie i spróbujecie czegoś, to może się okazać, że szybko się przyzwyczajicie i zacznie wam to nawet sprawiać frajdę. Człowiek się bardzo zmienia. Ja na przykład jak w Irlandii mieszkałem, to właściwie tak, potrafiłem bez grosza chodzić po ulicach sobie gdzieś, nie wiedząc za bardzo, co ze sobą zrobić. Byłem bardzo daleko od domu, nie mogłem za bardzo liczyć w pewnym momencie na nikogo, że pomoże czy coś. Wstawałem z rana do roboty, łaziłem i to życie mi w pewnym momencie zaczęło odpowiadać. Że muszę dużo łazić, no przecież ja się tam nałaziłem, kurczę, za wszystkie czasy i tak dalej, a teraz zupełnie inaczej, tak, w drugą stronę, że sobie nie wyobrażam w ogóle, że jak gdzieś wyjadę do innego kraju, będę tam mieszkał, szukał mieszkania, a wtedy nie było to problemem jakimś takim, bo człowiek się rozruszał i nabrał innych nawyków, więc możecie dla samych siebie spróbować poeksperymentować, trochę się przełamać i być może odnajdziecie nowy sposób na życie, który wcześniej wydawał wam się zupełnie nieprawdopodobny, niemożliwy dla was do osiągnięcia, a nagle stanie się to normą.
1: No, tak jak w tym dowcipie o skunksie, że przygarnąłem sobie skunksa, no a jak ze smrodem, no, 3 dni żygał, a potem się przyzwyczaił, tak? Więc czasami warto przebić swoje, nie wiem, wyobrażenia, swój pomysł na życie tylko i wyłącznie dlatego, żeby wrzucić element losowości i sprawdzić, czy on nam się przyjmie. Bo siedząc na dupie w domu, będziemy sobie sami przed sobą uzasadniali, że fajne jest siedzenie w domu, że po co wychodzić z tego domu i się, wiesz, im dłużej siedzisz w domu, tym bardziej się w tym zakotłujesz. I będziesz do tego przyzwyczajony i w momencie, kiedy nawet będziesz miał jakąś, nie wiem, super okazję, żeby polecieć do Tahiti i sobie, nie wiem, dymać laski tam, no to stwierdzisz, nie, ja sobie tutaj sobie zwalę w domu i będzie fajnie. No nie. Czasami warto wrzucić odrobinkę losowości, no bo to jest takie, wiesz, takie bardziej, takie mniej konserwatywne podejście. Nie, bo jeżeli rozwijamy cokolwiek, to musimy mieć z tyłu głowy to, że to się może nie udać. I podejmujemy pewne ryzyko. I to ryzyko jest trochę wliczone w koszta. Czasami się uda, czasami się nie uda, ale zrobimy to i przynajmniej ruszymy i przynajmniej, nie wiem, rozwiniemy swoją osobowość na tyle, że będziemy wiedzieli, że w przyszłości to Tahiti nam nie odpowiada. Albo, że to Tahiti nam odpowiada i tyle. Jeżeli nie spróbujemy, nigdy się nie dowiemy. Jeżeli nie weźmiesz udziału w loterii, to przegrałeś od razu. Jeżeli weźmiesz udział w loterii, to coś musisz zapłacić, zapewne przegrasz, ale któregoś dnia wygrasz, znajdziesz coś, co będzie grało na twoich strunach.
2: Tak, chodziło mi taki zdrowy rozsądek do podejścia podróżowania. Też mam swoją listę miejsc, które chciałbym odwiedzić, ale kiedy mam na przykład jechać w tym miesiącu i na wariata rzucić wszystko i nie wiem, i żeby tylko odhaczyć, a jechać, nie wiem, za rok czy za półtora roku i na spokojnie, tak, odłożyć sobie coś kasy, no to ja wolę ten spokojny plan podróży. I dla niektórych ten sposób patrzenia to już jest wada, na przykład, tak zaobserwowałem, że jest jakiś właśnie fetysz, jak najwięcej w jak najkrótkim czasie i to jest jakby waluta przetargowa w doborze naturalnym teraz, że nie wiem, tak mi się, tak, nie wiem, tak, tak, spotkałem takie z takimi dziewczynami się ostatnio, co dla nich to były jakby to znaczy, wada, wiesz, nie do przejednania, jeśli właśnie w roku nie byłeś tu i tam myślami.
1: Jednym z najpiękniejszych wynalazków w historii ludzkości jest rower, który sprawił, że mogłeś się bardzo tanio przetransportować z jednej wsi do drugiej wsi, dzięki czemu nasza ludzka pula genetyczna się lepiej trochę, wiesz, no, za ten zmieniła, tak? Miałeś większą zmienność. Więc podróżowanie, okej, okay, spoko, tylko nie robimy, tylko no, nie róbmy kurwy z logiki, nie róbmy kurwy z logiki i wiesz, i tyle. Podróżowanie samo w sobie jest bezsensowne, za tym musi stać jakiś większy cel, jakieś większe coś. Kiedy sam byłem w tym roku, jakoś latem w Kownie, kiedy chodziłem parkiem imienia Adama Mickiewicza, to po prostu wow. Po prostu, kurde, takiego parku w Polsce w życiu nie uświadczyłem. Dosłownie tutaj jelenie, tutaj jakieś sarny, dziki i tak dalej. Potężny teren zielony. No, kocham Litwę swoją drogą. Ale to było coś, to było po coś. To mi dało bardzo dużą satysfakcję, to dało mi bardzo wiele energii. To nie był czas stracony. Nie traktuję tego jako odhaczenie kolejnego litewskiego miasta, tylko coś, co mi dało niesamowitą przyjemność. Tam tego, że spędziłem tam czas.
0: A tym, którzy chcieliby właśnie sobie jednak zmienić coś w swoim życiu, wziąć się z życiem za bary, coś diametralnie zmienić, ogarniać się, jak to się mówi, no to wydaje mi się, bo też zamierzam to w tym roku zrobić, że kolejność podejmowania różnych decyzji i starań jest ważna, czyli na zasadzie, że no trzeba pierw zadbać na przykład o fundusze, tak, a nie wyjechać gdzieś jak gołodupiec gdziekolwiek, tylko ta podróż powinna być, jak już mamy te środki. Chodzi po prostu o kolejność, nie?
1: Nie wydawaj pieniędzy, których jeszcze nie masz. Nie wydawaj pieniędzy, których jeszcze nie masz, tak.
0: Ale ja słyszałem, że to jest bardzo dobra metoda zacząć żyć tak, jakby to, do czego dążymy, już się stało. Czyli ja od jutra będę jak bogacz, jak Rockefeller tutaj do was. Mówię, słuchajcie, ja właśnie tutaj sobie planuję zakupić, jeszcze nie wiem właśnie, co, ile wydam, ale no tak po prostu będę trochę jak bogacz się zachowywał.
1: No ale to jest takie myślenie, że wiesz, że tutaj żyjesz jak bogacz, zachowujesz się jak bogacz, a potem puka do ciebie komornik, bo się skończyły lata syte i zaczynają się lata suche.
0: No to ja wtedy jak bogacz będę z tym komornikiem rozmawiał i powiem, człowieku, takimi tutaj sumami, wiesz, ile kosztuje mój czas, człowieku? Wiesz, ile ja zarabiam na godzinę, ty mi z takimi pierdołami tu przychodzisz? Jakieś won, jedź mi stąd, bo po prawnika swojego zadzwonię zaraz. No. Tak trzeba, a nie miętosi czapy, ja będę miał, ja przepraszam, tylko właśnie się zachowywać już jak bogacz i to wtedy przyciąga troszeczkę tą sytuację, w której naprawdę jesteście bogaci. No, nie mówimy tylko o bogactwie, o różnych sprawach, po prostu, że zachowywanie się tak, jakbyśmy już osiągnęli pewne rzeczy, sprzyja przyciąganiu do nas tych rzeczy.
2: Kiedyś taką radę wyczytałem gdzieś podobną, żeby nie nosić w portfelu mniej niż 200 zł, żeby nie przyzwyczajać się do tego, że w jakimś danym czasie, nieważne, czy idziemy po mleko w piżamie do sklepu osiedlowego, czy gdziekolwiek, żeby mieć to minimum, gdzieś ten banknot 200-złotowy. No i nie polecam, bo wydamy prędzej czy później te 200 zł i dokładamy do tego portfela, dokładamy i to nie wiem, u mnie się nie sprawdziło na przykład, więc nie wiem, czy to jest dobra rada.
0: Jest tutaj taki zarzut trochę, że potrzebie łatwo mówić, bo forsiasty. No ale jakoś sobie to załatwił i jakoś sobie to ogarnął.
1: No nie czuję się forsiasty, no nie jestem forsiasty, nie zarabiam 20 do 60 tysięcy, nie wiem, czy to jest rocznie, czy miesięcznie, ale podejrzewam, że miesięcznie. Nie zarabiam 20 tysięcy miesięcznie.
0: Przypuszczam, że zarabiasz coś około piątki, szóstki, coś w tym stylu. Ale słuchajcie, on sobie na to jakoś zapracował i zaczynał, można powiedzieć, od zera. Był w totalnej dupie, był po prostu nędzarzem i jakoś wyszedł z tego, nie? To pokazuje, że można. No więc czemu wam nie miałoby się udać to samo? Może macie nawet łatwiej niż on, tak? Który w pewnym momencie, no potrzeba, opowiadał o swoich przeżyciach. Możecie sobie poszukać w archiwum audycję Bez Litości, tak?
1: To archiwum jest chyba tylko w

0: kiedy nadawałem w nocnym radiu. Kiedy nie było złoto, kiedy nie było przyjemnie, kiedy nie było fantastycznie, ale jednak trwałem. I wiesz, jeszcze parę lat temu mogłem tak powiedzieć, że dla mnie celem jest, takim postanowieniem noworocznym jest przetrwać do następnego roku, a teraz moim celem jest przeżyć. Bo celem życia nie jest przeżycie. To życie jest czymś więcej, jest doświadczaniem, jest czuciem się dobrze. No i tyle, no.
1: Można wyjechać za granicę i się odkuć trochę, jak na przykład jak czujecie się na siłach, tak, że znacie język, to może już wystarczyć. Nie musicie mieć jakichś super umiejętności programowania, czy do biznesu, czy coś, tylko wystarczy, że wyjedziecie, znajdziecie sobie fajną pracę za granicą i się szybko odkujecie. No i już dużo możliwości. Dzisiejszy świat nam daje tyle możliwości, sobie nie zdajemy sprawy. Łatwość zdobywania nowej wiedzy jest przeogromna, jest za darmo ta wiedza dostępna, czy w internecie, czy coś, no, książki, wszystko. Można naprawdę zmienić wszystko. Ja mówię, te bariery są w naszej głowie. Najgorzej, jak się człowiek tak zaniedba dużo różnych rzeczy, to wtedy nie wiadomo, za co się zabrać. To ja tak trochę mam, nie? Że po prostu już jest tyle rzeczy zaniedbanych i takie zmiany w głowie, że to już jest ciężko, więc no, lepiej to wcześniej zrobić na pewno, niż jak już się zagłębicie w to bagno bardzo głęboko.
0: No, ale na pewno tak, ale każdy duży problem to jest zwyczajnie sekwencja małych problemów. Więc wiesz, więc dziel i zwyciężaj, sprawdź, co sobie możesz rozwiązać, co jest w twoim zasięgu, tak? Bo jeżeli sobie założysz, że teraz ojejku, jest nowy rok, zrobię sobie postanowienie noworoczne, że teraz zarobię przez najbliższy rok 400 tysięcy złotych. No nie, nie zarobisz. Sorry, nie zarobisz, ale możesz na przykład sobie dogadać się ze swoim landlordem, żeby wymienić kuchenkę, która robi ci zwarcie.
1: No właśnie, i wszystko, co zrobimy, to zawsze jest krok do przodu i bardzo często wydaje mi się, że jakikolwiek krok poczyniony do przodu bardzo nas rozpędza, poprawia nam nastrój, bo czujemy, że jest progres i to nam ułatwia następne kroki i już jest tylko łatwiej, nie?
0: Wiesz co, nie, absolutnie nie, ponieważ zrobienie jakiegokolwiek kroku do przodu zmienia nasze otoczenie, a zmiana otoczenia jest bardzo niekomfortowa i musimy się też do tego przyzwyczaić, że wiesz, że nie stoimy w miejscu i świat tak samo nie stoi w miejscu i że zmiany są po prostu nieuniknione. Bo wiesz, bo możesz sobie stwierdzić, że jest coś takiego, widziałem w zagranicznych szkoleniach coachingowych, coś takiego jak zarządzanie sukcesem. Zarządzanie sukcesem, czyli w momencie, jeżeli coś ci się udało w życiu, to możesz skończyć jak Don Wasyl albo Michał Wiśniewski, że po prostu przepierdoli wszystko na pokerze, na narkotykach i na drogim alkoholu i nie będziesz w stanie sobie poradzić z tym sukcesem, bo my nie jesteśmy tego nauczeni. Nikt nam nie powiedział, jak to zrobić.
2: Sorry, przepraszam, tak wtrącę. Jak skończył Don Wasyl?
0: Don Wasyl teraz jest bardzo ciężko zadłużony, bo nie odprowadzał podatków, bo miał jakiegoś księgowego z koziej wólki, który stwierdził, że podatków nie będzie odprowadzał i co prawda ma willę, ale oprócz tego jest po zawale i ma bodajże prawie 2 miliony długów względem Skarbu Państwa.
2: A to duży wesel musi zagrać, żeby...
0: No. Więc wiesz, więc to jest zarządzanie sukcesem. To, że nam nawet się uda. Czy Krawcowi, czy mnie, czy Grześkowi. Okej, fajnie, że się udało, ale nagle nie wiem. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie komornika na koncie, który wam pobiera połowę pensji i w pewnym momencie on przestaje to pobierać. I zarabialiście 4 tysiące, a teraz zarabiacie 8 tysięcy. No to od razu wiecie, no za kurde, jejku, taka premia, no to ja pierdolę. I łatwo, bardzo łatwo to puścić w gwizdek.
1: No ja tak mam, się nie potrafię obchodzić z forsą. To jest coś, czego bogaci rodzice uczą swoje dzieci, właśnie obchodzenia się z pieniądzem, szacunek do pieniądza, oszczędzanie i tak dalej, a ci z niższych sfer, że tak powiem, no to sobie bardzo często z tym nie radzą. Ja tak też trochę mam. Był czas, że całkiem nieźle zarabiałem.

0: miałem spółkę i tak dalej, no to mówiłem już. A jak myślicie, ile dobry grafik mógłby sobie teraz krzyknąć na przykład pensji za współpracę na przykład zdalną z jakąś dużą agencją? Ile, tak mniej więcej?
1: Ja się odcinam od odpowiedzi na to pytanie, bo nie jestem z rynku, także nawet nie będę usiłował strzelać.
2: Zdalnie, jeżeli by się wywiązywał i robił coś w skali zwykłego etatu, no to bym dał górę 8.
0: To bardzo dużo. Ja myślałem o 5, żeby się, a to i tak mi się wydaje, że się porywam trochę z młotyką na słońce, jak to było we Wściekłym Wężu, z młotyką na słońce, ale może faktycznie nie trzeba się bać. Jeden się nie zainteresuje, to się drugi zainteresuje, w końcu się może trafi ktoś, komu taki układ będzie odpowiadał. Słuchajcie, ja mam kolegę, który przez ostatnie lata miał problemy finansowe, firma mu nie przynosiła dochodów, tak się trochę szamotał, tego próbował, tamtego, a w końcu znalazł sobie pracę za 15 klocków, nie?
1: O.
2: No, także wiesz, także zasadzasz sidła i patrzysz, jaka zwierzyna, albo inaczej, albo zarzucasz wędkarz, tak, zarzuca wędkę i wypuszcza te małe ryby, ale jedną dużą weźmie do domu i wykarmi nią całą rodzinę. To trochę jest kwestia szczęścia, trochę też kwestia tego, jak się sprzedajemy. Tutaj pojawiło się pytanie, czy oszczędzanie na wszystkim, żeby odkładać małe sumy, ma sens, tylko...
1: To jest kluczowe wręcz, żeby się, moim zdaniem, żeby się odkuć.
2: Oszczędzanie na wszystkim, żeby odkładać małe sumy. Nie odkładać, żeby się odkuć. Żeby się odkuć tak. W momencie, kiedy masz już jakąś taką pewność finansową, jakąś płynność finansową, jest coś takiego, to się nazywa bodajże efekt latte. Że idziesz sobie do pracy i rano kupujesz sobie kawę za 7 zł. I jeżeli sobie przemnożysz te 7 zł za te wszystkie dni robocze w miesiącu albo w roku, to się okazuje, że mógłbyś sobie za to kupić całkiem niezłą rzecz. Więc w punkcie, jeżeli się odkuwasz, tak, oszczędzasz na wszystkim, nie kupujesz absolutnie nic, kupujesz najtańszy chleb, najtańszy pasztet, a w momencie, kiedy już jesteś odkuty, kurde, żyj, poczuj się pewnie, kup sobie whisky na urodziny, zamów sobie sushi, tylko po prostu miej coś z tyłu głowy, że te pieniądze no jednak nie biorą się z powietrza.
0: No ten system nagrody i kary, który jakiś tam nagród, które sami sobie przyznajemy, mówiąc w przenośni, no bo tak to trochę jest. Kupujemy sobie coś fajnego, to sobie nagrodę dajemy. To też powinno jakoś działać i nie wolno tego rozregulować ani w jedną, ani w drugą stronę. Ani sobie zbyt dużo nagród przyznawać za byle co. No jakoś to dawkować wszystko i wyregulować dobrze.
2: Wiesz,
0: nie?
2: Mi się wydaje, że to jest to doświadczenie życiowe, o którym mówiłem, że z czasem znajdziemy ten złoty środek, w którym będziemy wiedzieli, kiedy jest warto wziąć kredyt, w którym będziemy wiedzieli, czy jest warto sobie, nie wiem, kupić coś za paręset czy parę tysięcy złotych, bo nie do końca tego potrzebujemy, ale stać nas na to, więc sobie to po prostu kupimy. No nie wiem, no nie chcę doradzać w tej kwestii. No.
1: Jest taka umiejętność też, jak unikanie tej przyjemności po pracy, zaraz odroczona gratyfikacja, tak to mówią. I to jest ponoć, tak czytałem w kilku miejscach, że to jest klucz do sukcesu, jeśli chodzi o taką wolność finansową, żeby żeby wyjść z dołka finansowego. Czyli zdolność do dłożenia i to po prostu krótkoterminowego, takiego z dnia na dzień i długoterminowego. No ale no.
0: Przypomnijmy też, że drugi Grzesiek, przedsiębiorca, który jest uważany za osobę zamożną, to on opowiadał też, jak sam klepał biedę i zaczynał praktycznie od zera. Jakiś odkurzacz kupił, chodził z tym odkurzaczem, gdzieś tam sprzątał. No, a potem firma, potem się rozwijał. Tak więc można całkowicie od zera, będąc w totalnej dupie, nie wiedząc za bardzo, co ze sobą zrobić, można wpaść na pomysł fajny, ciągnąć to, rozwinąć się, zainwestować.
1: Tak, jedząc makaron z awokado przez cały dzień i jeszcze mieć aktywność fizyczną taką wytężoną, można nie umrzeć z głodu, czyli można.
0: No bo też no akurat biega Grzesiek.
2: To jest pewien...
1: Pamiętam audycję właśnie z Grześkiem, który zaskoczył mnie tym awokado, że przez kilka dni potrafił tak się żywić bez problemu żadnego. Że tu ma kilka witamin, tu ma w makaronie troszkę tego węglowodanów i da się.
2: A to jest, wiesz, to jest pewien poziom samozaparcia, tak, że tutaj zacisnę zęby, niech to choćby będzie właśnie przygotowanie się do maratonu, nieważne. Zacisnę zęby, przygotuję się do tego, zmienię swoje nawyki, będę czuł się źle, bo nie zaspokoję swoich podstawowych potrzeb, bo będzie mi wątroba krzyczała, że potrzebuję więcej cukru, ale ja się zaprę i powiem, ty wątroba, uwal się na mordę i nawet nie mruknij i wystąpię w tym maratonie i się nawet zesram, ale ten maraton przebiegnę. I właśnie to takie samozaparcie jest chyba właśnie kluczem do sukcesu, bo to jest poświęcenie czegoś wobec czegoś innego. Sam mógłbym zarabiać dużo więcej, jeżeli bym otworzył firmę, którą kiedyś miałem działalność gospodarczą, tylko że po prostu sobie zluzowałem, bo mi się nie chciało, bo to było za dużo roboty w tym. No i tyle, no i mógłbym zarabiać wręcz rząd wielkości więcej niż to, co zarabiam, tylko że wybrałem bardziej komfortowe podejście. Czuję się w nim dobrze. Może jeszcze kiedyś to zmienię. No, każdemu jego porno, powtarzam po raz kolejny. Czujcie się dobrze. Róbcie tak, żeby było wam dobrze, a jednocześnie, żeby nie było to za bardzo na kredyt. Przypomina mi się taki filmik na YouTubie gdzieś, nie wiem, sprzed mniej więcej 10 lat, gdzie idzie sobie dzieciak i idzie sobie kupić loda na Manhattanie w Nowym Jorku. I nad głowami wszystkich dookoła pojawiają się, tak jak w Simsach, takie, wiesz, takie ikonki, że tutaj ktoś ma hipotekę, tutaj ktoś ma kredyt na samochód, tutaj ktoś ma coś tam i tak dalej. I tylko ten jedyny dzieciak idzie i on ma 23 centy w kieszeni.
0: I nie bójmy się spróbować czegoś zupełnie nowego, czegoś, co nam się w głowie nie mieści. Moja matka na przykład była kiedyś osobą zupełnie akomputerową. Na zasadzie takiej, że to było coś, w ogóle włączyć komputer, nie potrafiła go włączyć. Się kiedyś pyta, jak to się tu włącza, a to co... Ja jej tłumaczyłem, co to jest folder, ona tego nie rozumiała. No ale folder to co? To ja mówię, no taka szuflada i tam wkładasz. Aha. Strasznie to ciężko szło. I jakoś dała sobie spokój, ale w pewnym momencie jak wyjechałem i ona kontakt był utrudniony, to ona z przymusu jakby się zabrała za ten komputer, tego Skype'a i tak dalej, a dzisiaj jest osobą, która w swoim pokoleniu jakby, w swojej grupie wiekowej się zna na tych komputerach chyba najlepiej ze swoich tam przyjaciółek. Normalnie YouTube, Skype'y, instaluje sobie wszystko, no ja jestem pod wrażeniem, jak można nagle zmienić to wszystko, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład jakiś słuchacz lub słuchaczka sobie kupili książkę o montażu wideo i nauczyli się na przykład montować filmy na komputerze i zarabiali sobie w ten sposób, nawet jeśli ten komputer jest dla was czymś takim, że tam no odebrać maila, to już jest szczyt, nie? Nagle może się wszystko pozmieniać i jeszcze odkryjecie w tym niesamowitą frajdę, że montujecie te filmy, zgarniecie niezły hajs, będziecie mieli nową pasję jakąś. Te bariery są w naszej głowie bardziej, że nam się coś wydaje, że to taki kosmos, nie?
2: Wiesz co, mój teściowa mojego przyjaciela była właśnie taka, no to znaczy wiesz, no była taką teściową tak, nie wiem ona ile teraz ma, jakieś 50-60 lat spokojnie, która zainteresowała się grą, w którą wspólnie graliśmy. I słuchaj, ona jest takim koksem, że ona już dawno nas wyprzedziła i to tak o lata świetlne i napierdziele tak, że wiesz, że klękaj się narody, nie? A oprócz tego się właśnie pojawiły umiejętności techniczne, pojawiły się pewne opcje, nawet wiesz, nawet w durnej pracy, że ona ogarnia komputer, to jest kurde coś, to jest plus 200 do fejmu. Ale tak z drugiej strony może trochę wrzucamy taką kotwicę, żebyśmy potem, żebyście wy, słuchacze, nauczyli tego swoje dzieci, a potem żeby one nas nauczyły tego, o czym, co się dzieje współcześnie w internecie. Bo nie wiem, jak słucham naszego szanownego Maxa, jak widzę sobie jego live'y, to tak trochę nie do końca ogarniam. On jest jakimś takim, nie wiem, przepustką dla mnie do Instagrama, do TikToka i różnych innych dziwnych aplikacji, na które jestem zwyczajnie za stary. Mimo, że jestem całkiem młody, więc tak, więc uczcie starsze pokolenia, żebyśmy nie umarli za szybko.
0: A najlepiej zachęcić do tego komputera osobę starszą, pokazując jej jakieś korzyści, które z tego ma i coś, co im się spodoba, więc jeśli wasza ciotka, matka, babka, na przykład ojca dyrektora wielbi, no to pokażcie jej, że można tam ściągnąć te audycje, Radia Maryja i tak dalej i zaraz się zachęcą, zaraz im się zapalą światełka w oczach i zaraz się okaże, że całkiem spoko to idzie. PN Koci wydaje się taką osobą, która się chyba czuje trochę zagubiona i nie wie, co tu zrobić, no bo pisze, że na przykład chciałby się wziąć za robienie zdjęć profesjonalne, portrety czy sesje w plenerze, ale brakuje mu przyjaciół do tego. No to słuchaj, to może jakieś ogłoszenie daj i być może znajdziesz osoby, które mają dokładnie taki sam kłopot właśnie ze znalezieniem kogoś i się okaże, że świetnie się ze sobą dogadujecie, tak? I że byliście cały czas gdzieś blisko siebie, no bo dzisiaj wszędzie jest blisko globalna wioska i tak dalej. Wystarczyło tylko wykonać jeden ruch, napisać i zaraz nowi znajomi, nowe możliwości, wspólna pasja, jeden nakręca drugiego tą w ogóle pasją i nagle wszystko się zmienia, nie? Najgorzej to sobie wmówić, że to się nie da, bo to już... Bo co tu zrobić?
2: Znajomi nie są potrzebni, wystarczy się gdzieś ogłosić na jakiejś grupce facebookowej dotyczącej fotografii ślubnej, bo na ślubie się bardzo oszczędza, na weselu się bardzo oszczędza, więc za taką sesyjkę, nawet za durne 300-500 zł można sobie spokojnie portfolio wyrobić. Konkurencja jest ogromna, także przede wszystkim po pierwsze śluby, po drugie chrzciny, po trzecie, fotografie biznesowe. Bo jak tutaj wcześniej Koci pisał, że jest gdzieś tam na jakiejś wsi, może zaproponować jakieś piękne plenery, które nie będą jakimś tam wydrukowanym na tle, jakimś tam tłem w studio, tylko faktyczne plenery, gdzie ludzie do ciebie przyjadą, żeby się tym zajarać. Ty znasz te miejsca, ty je fotografowałeś milion razy, ty znasz, jak tam światło odbija się z liści, ty to wszystko doskonale czujesz i jesteś w stanie to pokazać. Wystarczy zrobić krok i się ogłosić.
0: Słuchacz pisze, że ma problem jednak z tym znalezieniem, że próbował, ale to może jesteś za bardzo przywiązany do swojego miejsca, bo chyba pisałeś, że mieszkasz na wsi. Może trzeba zmienić miejsce zamieszkania i się otworzą nowe możliwości. A tymczasem ktoś do nas dołączył. Kto do nas dołączył?
3: Dzień dobry, słuchasz mnie?
0: Doskonale.
3: Cześć Krawco, słuchaj, z tej strony taki słuchacz, który do siebie dzwonił dawno, dawno temu, bodajże 6 miesięcy temu, przepraszam, trochę zrobiony jestem, pewnie kurczę, dałem dupy teraz, tylko że jestem ten marynarz, z którym dawałeś wywiad.
0: A, no to kojarzę.
1: Ja się wtrącę na chwilę, pozdrawiam marynarza i przyłączam się na Ocu i was wszystkich też pozdrawiam.
2: Trzymaj się Grzesiek. Spokojnie, naprawdę, spokojnie, jest okej. Okay, jest okej.
0: Okay. Zupełnie. I widzisz, jesteś taką samą osobą tutaj jak my, A my się w ogóle nie stresujemy, a ty się stresujesz. No to wszystko w głowie, wszystko w głowie. Spróbuj się jakoś zaprogramować po prostu i sobie utrwalić w głowie, że tu jest, wiesz, małe kameralne radyjko, się znamy, gadamy na luzie, to może ci to jakoś pomoże na tremę.
3: No tak. No tak, chłopaki, no to w takim razie ja wam powiem tylko tyle. Merry Christmas, kocham was bardzo. W ogóle... Słuchajcie, bo ja byłem ostatnio, ja tak wam mogę powiedzieć troszeczkę o tym morzu, jakbyście chcieli wiedzieć, pewnie nie chcecie, ale to wyjebane.
2: Dawaj, dawaj.
3: Dobra, to ja wam powiem prost. Słuchajcie, głupie pizdy, które nie lubicie nocnego radia. Tam kurwa cała reszta, która napierdalała, bo ja byłem na morzu i ja trochę słyszałem, teraz odsłuchałem, Krawcze, to do ciebie i do ciebie potrzeba. To, że was nie lubią, to tam jebać, nie? To pojebane społeczeństwo, ale wy jesteście zajebiści. Bez Krawca to ja bym chyba umarł na tym morzu. Kurwa, nie macie pojęcia, jak sobie na Atlantyku ściągałem całą audycję. Ja pierdolę, jak byłem w Veracruz, jak było ciężko złapać neta, żeby chociaż mieć jakiś kontakt ze światem. Ludzie, kurwa, masakra, nie? Ale jak was usłyszałem te mordy w lipcu, to mówię, no chuj, no ja słuchałem nocnego radia jedną audycję przez kurwa jakieś, nie wiem, chyba 36 razy słuchałem.
0: Słuchacz fanatyczny.
3: Ja wam mówię, że ja za chuj, nie? Słuchajcie, ja wam powiem tak, może jest pojebane i zajebiste, ale miałem taką sytuację w Veracruz, że byłem totalnie napierdolony i wychodzę wtedy w porcie i miałem takiego kelnera. Pierwszy raz jestem w ogóle tam, 25-letni chłopak wychodzi w porcie, są takie, mi to marynarze powiedzieli, że tam jest taki klimat, że są białe krzesełka. Czym są białe krzesełka? Otóż wam powiem. Czy są białe krzesełka? Wychodzisz w Veracruz, jest zajebisty klimat, wszyscy śpiewają, tańczą, już jest w ogóle po okresie turystycznym. No i sobie wychodzę, jest zajebiście, wychodzę z trzecim oficerem mechanicznym, pan Tomek, pozdrawiam. Chuj, że tam rodzina, dzieci, te sprawy, nie? Idziemy się napierdolić, po prostu jest jeden cel. Ja miałem w ogóle ksywę Diabeł. I mówimy tak.
0: Diabeł morski.
3: Idziemy się najebać. No, diabeł kurwa pojebany. Idziemy się najebać. Ja powiedziałem, że im nie odpuszczę, bo oni myślą, że jestem taki świeżak i tym podobne, ale kurwa mówię, no chłopaki, wy tam nie robiliście na kopaniach i tym podobne. Ja trochę znam życie, nie? Dobra, to idziemy się najebać. No w takim razie, no to idziemy. No, no idziemy wszyscy zajebiście. I pierwsze co to było takiego, takie coś od kelnera, bo Białe Krzesełko to jest takie miejsce, gdzie marynarze spotykają, kurczę, całą tą rzeszę tych wszystkich kelnerów pojebanych i te dziwki, nie? I pierwsze co to było takie. Seniorita, kokaina, marihuana? A ja mówię, o kurwa, ja pierdolę, dobrze trafiliśmy. No i pojebane, no mówię, takie. Ja wiem, że to pojebane, ale musiałem to opowiedzieć, bo to wszystkim opowiadam. Ja to opowiadam całej rodzinie i mi nikt nie wierzy, że tak było. Ale mówię serio, przychodzę pierwszy raz. W ogóle, kurwa, poszedłem do fryzjera. Srać w to wszystko, całe to polskie społeczeństwo. Potrzeba, możesz mi powiedzieć, że jestem z jakimś kurwa pojebem i że wymyślam, ale powiem ci wprost. Srał pies, kurwa, cały Sylwester. Mnie, kurwa, wtedy szczykł pan, kurczę, nie wiem jak go nazwać, no pan fryzjer mnie szczykł, kurwa, półtorej godziny siedziałem u gościa. Dwóch Filipiczynków przede mną. Czekałem, szczerze, i kurwa, bisiora, że ja pierdolę, nie? I tu chuj. No dobra, moja kolej. No pan Heniek, bo pan Heniek był, kurwa, starszy marynarz, on więcej nie zajdzie, nie ma tam, kurwa, studiów ani tych rzeczy, ale fajny facet w ogóle. Interesuje się religią i te sprawy, możecie pogadać. Jakieś go zaproszę tutaj, bo tak się z nim zgadałem, że ja tam słucham takiego niszowego radia, że jest zajebiście i w ogóle. Ale powiem ci, Krawcze, kurwa, siedziałem gościa jebane dwie godziny i sobie wyobraź, że mnie tak ściął, ja ci wyślę zdjęcie, jak będę mógł. Jakbyś ty, kurwa, mógł, to ja ci wyślę zdjęcie, bo ja mam takie zajebiste, kurwa, zdjęcie z Veracruz. W ogóle ja tam byłem 2 tygodnie, to się... Słuchajcie, tak w skrócie. Nie bierzcie, kurwa, koksu w Veracruz. Zioło możecie jebać, ale, kurwa, koksu nie wolno, nie wolno, nie wolno. Słuchajcie, jak jebnąłem koks, to raz, no spoko, zajebiście było, nie? Że koks, kurwa, tego, ja pierdolę, że to takie, kurwa, ja nie mogę. Cała rodzina się zesra, kurwa, że byłem w Veracruz i jeszcze 2 tygodnie i tym podobne, i że pierwszy raz jestem, i że zajebiście. Powiem tak, jebać, kurwa, kokainę Veracruz. Nie wolno, kurwa, brać kokainy z Veracruz. Możecie jebać zioło, fetę, cokolwiek. Bawić się możecie, ale kokainy nigdy w życiu nie wolno. Pewnie was za to zamkną, co za to powiem. I już tak chuj z tym radiem, kurwa, bo już i tak adwokat powiedział, że to jest przejebane radio, już chuj z tym wszystkim. A ja powiem adwokatowi, chuj ci w dupę, kurwa. Lubię cię, kolego, to nie, przepraszam za kurde i tym podobne. Tego nie było, wytniemy to, te sprawy, wiecie o co chodzi. Krawy zbytniesz, nie?
0: Nie, to myślę, że ludzie zrozumieją, że jak, że na przykład, wiesz, Bosman to klnie szpetnie na przykład, bo tak było coś takiego i zaklął, Bosman zaklął szpetnie tam do
2: Nie
0: czorta.
2: Ma w tym nic złego, no. Nie ma w tym nic złego.
3: Słuchajcie, ja wam muszę jebnąć, kurwa, tego, donate'a, bo to mnie aż wkurwia, że ja was tyle lat słucham, chyba z 8 i mnie chuj strzela, że ja nie mogę, kurwa, was wspomóc, no. Ja nie wiem jak, dobra, jebać tam. Jestem w tej Veracruz, jest zajebiście. Słoneczko, słuchajcie, jest taki klimat. To jest, kurwa, lipiec, sierpień, październik, listopad. Jestem w listopadzie. Już przed grudniem. Kurwa, najebane jak szmata. Mówię, kurwa, po koksie to mnie zesrało, jak nie wiem co. Myślałem, że do dostatku nie dojdę. Naprawdę mówię szczerze. Ja pierdolę. Nie bierzcie koksu. Nigdy w życiu stamtąd. Ale zioło wygląda jak siepa, ale jest spoko. Naprawdę ujebało jak chuj. Zajebiste zioło.
2: No ale tamten koks to taki czysty, kurde. Prawie, że z Kolumbii, tak?
3: A zdziwiłbyś się, potrzeba, bo to nie jest taki, kurwa, koks, jak ci się wydaje, ale to takie, kurwa, zmieszane z fetą jest, wiesz? Bo jak ja jebnąłem, to było spoko przez chwilę, ale potem to, kurwa, kupa jak chuj ma i tak. Ja ci mówię, tak z godzinę potrzyma, ale potem to jest... Jezus Maria, co ja tu robię i w ogóle gdzie ja jestem, nie? Przejebane, kurwa. A najgorsze są białe krzesełka i te szmaty, co tam siedzą. Ja pierdolę, jak one się na ciebie czemią, jak rekiny, kurwa, naprawdę. Jak masz 20 dolców Veracruz, to ty możesz wyrukać wszystko, nawet barmana, kurwa. Wiesz, serio, nie?
2: Wygrał jebany.
3: Tak jest, kurwa, nie? PZM Vita, jak ktoś chce, to zapraszam, kurwa, można się odezwać. Ogarnę robotę, jest zajebiście, kurwa. Jest zajebiście, i mam super ekipę, ale to, co tam się odpierdalało, te foty, co ja mam, byłem w Czyczenica, największych piramidach Majów na świecie. Ja pierdolę, nie macie pojęcia, co tam jest. Tam jest coś takiego, że jest taka dupna piramida na całym środku i są w niej dwie schowane w środku. To ja się dowiedziałem dopiero od przewodnika, którego nie chcieliśmy mieć, ale mieliśmy. Firma sponsorowała, to tam chuj im w dupę, nie? No i kurwa, siedzimy. Każą nam klaskać. No to chuj, no to klaszcze, nie? Jestem taki zjebany jeszcze po tym koksie i tym zielu, że mówię, kurwa, ja to Heniek, ja mówię tak do starszego marynarza, Heniek, ja mam być oficerem, a jestem, kurwa, jak szmata wyglądam, kurwa, co najmniej. Jeszcze po nieprzespanej nocy. To mi, to daj se kreskę, kurwa, to daj se kreskę, to daj se kreskę. No to chuj, to sobie wziąłem kreskę. Dobra, jedną kreskę, już było zajebiście, nie? Miałem kapitana chuja, ale chuj mu w dupę i nie ginie ciężką męczarnią, kurwa, od burzum. Nie, kurwa, zemrze black metalem jak szmata. Taka kurwa była, że żerowała na wszystkim. Na żarciu, na piciu, na wszystkim. W tropiku jesteśmy, mamy tylko pół litra wody. Wierzcie, że marynarze nie mają zajebiście, jak wam się wydaje. Albo zajebiście, kurwa. No i jesteśmy tam. Jebasz go. Mam na nim zdjęcie. Jeśli krawiec wyśle to zdjęcie, kurwa. Dla potrzeby też będzie miał. Musimy się tam jakoś tam zgadać, ty mi tam wszystko powiesz, co i jak. Kurwa, jestem tym Veracruz, kurwa, w tym Progreso, w Czyżenica. Napierdalamy zajebiście, nie? Dobra, jebnę tą kreskę, idę. Jest zajebiście, widzę te ruiny, jest super. Kurwa, i mam takie coś. Klaszczę przed tym całym Czyżenica. I chuj! I to wszystko wydaje z siebie odgłosy, ale z głębi. To mnie rozjebał najbardziej. Ja mówię, ja pierdolę, jak to jest możliwe, że tam jakieś są piramidy, kurwa, pod tym. A ja spotkałem jeszcze Polaków. Polaków z Filadelfii. I oni na mnie mówią tak, kurwa. Wy tak mówicie, kurwa, czy tak wam się tylko zdaje? Ja mówię, no mówię, kurwa, no bo ja Wiedźminem jestem tutaj dzisiaj. Kurwa. I oj tak, śmieję jak chuj tego. Ty coś zjebnąłeś. Ja mówię, no to ja, ty, nie tylko ja, bo tutaj Heniu jeszcze jest, mój starszy marynarz, mój opiekun, taki zajebisty kumpel, że się w pole nie myśli. On to takie winko lubi, tym podobne, ale ja to z nim wyjdę wszędzie, nie? Na dupy i w ogóle. No i mówi, no dobra, no to ja też mam tutaj żonkę, panią Malinę, pozdrawiam serdecznie. Kurwa, i mówię, że słucham takiego pojebanego radia, nie? Nocne radio, nie? A on do mnie, kurwa, no nie znam, no. Ja mówię, no to musisz poznać, kurwa. Co ty myślisz, że ty jesteś z jakimś chujem się ty zadajesz? On do mnie, ty słuchaj, bo my to tak posłyszeliśmy od przewodnika. Co mnie najbardziej zdziwiło w ogóle, kurwa, w Czyżenicy? Największych piramidzie Majów na świecie. Tam mówią po polsku. Tam podobno od chuja Polaków jeździ. I co mnie zdziwiło najbardziej? Idę, już chcę zapłacić za ten bilet. Firma mi płaciła, ale że byłem nafurany jak szmata, no to no nie ogarniałem, czy jest dzień, czy noc. No to chuj tam, nie? No to idę. A oni do mnie tak. Taniej niż w Biedronce. Mówię, ale co taniej niż w Biedronce? Ja pierdolę. Jakiś Meksykaniec do mnie mówi, że to jest taniej niż w Biedronce, kurwa. I on mi chce sprzedać koszulkę, kurwa, stamtąd. I ja mówię, co za zajebiste miejsce. Ja pierdolę. No tego to nie ma w Polsce. No nie ma, kurwa. No nie ma. No krawiec powiem ci wprost, że nasze dziewczyny w Polsce, ja tutaj słucham trochę tego radia, ile mogę, ale wszystkie becie, kurwa, i w ogóle wy jesteście fajne dziewczyny, ale trochę sztywne, jak nie wiem co, ale tam dziewczyny, jak ja przechodziłem, ja pierdol, czy to było Progreso, czy Costa Coalcos, czy kurwa Veracruz, o Boże, jak one się na nas patrzyły, na tych białych, ja pierdolę, jak to był biały, to chuj. To wszystko zajebiście. Byłem w Veracruz obok stanu cywilnego i były tam takie młode, fajne dziewczyny, które się tam żeniły, nie? No tam urząd stanu cywilnego czy jakieś inne gówno. Jak one się patrzyły, krawiec. Kurwa, jakbyś ty tam był krawiec, to byś, kurwa, wyrywał wszystkie dupy na świecie. Powiem ci wprost. Zajebiste dupy. Zajebiste miejsce, zajebiści ludzie. Byłem jeszcze, kurwa, wtedy, kiedy to było Halloween, już trochę po Halloween i miał te wszystkie takie mordy wymalowane, nie? Albo tak wymalowane, pojebanie, że się w palnie mieści. Wyglądały jak King Diamond. Każdy wyglądał, każda dupa, każdy facet jak King Diamond. Zajebiście wyglądali. No to ja mówię do bossmana, panie Wojtku, no to ja muszę też mordy wymalować, no bo już jestem i tak zrobiony, i tak najebany, i tak chuj ze mnie będzie i z tej wakty. Muszę się napierdolić, no. No, no mówię, no to pan Wojtek, że jest człowiekiem ludzkim, że mu przyniosłem, kurwa, zgrzewkę Balantajsa, no to on mówi, dobra, zajebisty jesteś gościu, diabeł, zapierdalaj, nie? No i wam powiem, nie wiem, kiedy mi zleciały te 2 tygodnie, nie wiem, nie mam pojęcia. No zajebiste zdjęcia, muszę to wysłać, kurwa, na nosy radio.
0: Wyślij, wyślij na kontakt @nocneradio.pl najlepiej, wtedy dojdzie i do mnie, i do potrzeby. No słyszycie, słuchacze, no wesołe jest życie marynarza.
4: Pojebane, kurwa, człowieku.
0: Wciąganie kresek na piramidzie wymalowanym.
4: Jak nie King na piramidzie, aż taki hardkorowy to nie byłem, no ale to było tak Veracruz. Veracruz to jest takie miasto pojebane, że tam jest coś takiego, tam idziesz i tam jest taka knajpa. Zaraz jak wyjdziesz, kurwa, stamtąd, w ogóle w każdej knajpie, nie? Ale Veracruz jest coś takiego, że masz takie białe krzesełka i tam jest, tam są te kurwy, siedzą i te podobne. Jak tam siądziesz, to jest od razu pytanie. Seniorita, kokaina, marihuana? Ja mówię, ja pierdolę.
0: Wszystko. Kurwa, miejsce, wszystko poproszę.
4: Co za miejsce.
0: Żeby dwa razy nie chodzić, to poproszę wszystko. No ciekawie, ciekawe, ciekawe przygody. No widzicie, można po świecie się szlajać, podróżować, mieć różne przygody pod piramidami, naćpać się, pochędożyć.
4: Jest.
2: No jak powiedział, Wiedźmin.
4: No. Ja że Wiedźmin nie jestem, kurwa, mordo. Ale powiem wam tak, pod wpływem tego pojebanego serialu na Twitchie zacząłem grać. Zacząłem grać. Mhm. I gdyby nie gra świateł, gdyby nie pewne takie makamenty artystyczne, to by mi się serial zajebiście podobał. To byłby, kurde, takie mocne 9 na 10. A tak to jest dla mnie przynajmniej 7 plus. Sentymentu dla Geralta 8 na 10.
0: A też zaliczasz się do tych, którym się nie podoba oświetlenie w tym serialu? Według mnie jest całkiem okej. Okay.
4: Nie, Krawiec, nie jest dobre, bo ono jest, kurwa, rażące, jest poprawne.
0: No właśnie, jest, ale to czy to jest wada?
4: Też
0: że
4: nie
0: jest. Że poprawne?
4: To jest dobre pytanie. Masz rację tutaj, to jest dobre pytanie.
0: Dzięki czemu jest wszystko w miarę wyraźne i przestrzenne, takie, wiesz, wyeksponowane, widać pierwszy plan, drugi plan. Ja to lubię, jak poprawne jest, no bo to jest sztuka, dobrze oświetlić plan, nie?
4: Tak, tylko że właśnie, moim zdaniem to zrobi taką poprawną sprawę, ale tam, gdzie trzeba, wiesz, mi zabrakło tam takich spraw jak True Detective. Pierwszą sezonie mocnych, ciężkich spraw, żeby podkreśliły ten klimat tego świata, wiesz. Którego ja sobie wyobrażam, ale to jest dla każdego, każde wyobrażenie. Ja w każdym razie mówię tak, z castingu jestem zajebiście zadowolony. Jak ktoś nie widział, no to sorry. Dla wszystkich malkontentów Krawca, to wam mówię wprost. Chuj wam w dupę i tyle, i możecie się jebnąć w głowę, bo to, co ten chłopak robi, no sorry, kurwa, żadne radio nie jebie 7 godzin, kurwa, audycji dla potrzeby tak samo. Jebnijcie się w głowę, zastanówcie się, co wy w ogóle piszecie na tych, kurwa, forach, bo już, Krawiec, powiem ci tak szczerze, ja już chciałem, kurwa, wcześniej zadzwonić, tylko że no nie mogłem się zalogować na tego Skype'a i tym podobne. Nie chciało mi się na tym siedzieć, bo tu przyjechałem, bo tu rodzina i te sprawy. Musiałem sobie pozałatwiać uczelnię jeszcze i w ogóle. Ale kurwa, co wy chcecie od tego chłopaka? Ja tak mówię wam szczerze. Kurwa macie. Przecież chłopak z siebie daje 100%. Tak szczerze wam
0: nie,
4: mówię.
0: No bez przesady.
4: Wam się, kurwa, nic nie chce. Takie jest moje zdanie. Jesteście jakimiś pizdami, siedzicie, kurwa, boicie się nawet zadzwonić i tym podobne. Który człowiek po pół roku nawet, kurwa, dzwoni i wam mówi, że jest zajebiszy i tego, że świat jest warty. A wy jesteście w dupie, nic wam się nie chce i jeszcze macie pretensje, kurwa, do gościa. Zróbcie takie radio. Będę wam wdzięczny. Tam adwokat, czy kto tam inny, zróbcie takie fajne radio. Niech wam, kurwa, zejdą te wszystkie hejty, niech się tego ktoś nasłucha, bo tego Krawiec też musi się nasłuchać. Jego się znam już od kontestacji i wam powiem szczerze, facet się rozwinął zajebiście, jebać killer, ma rację, wie o czym mówi. Pierdolę was, kurwa, i jakby co, to Krab jest zajebistą kapelą, a tak by the way, cały black metal teraz jebie i będzie jebał z tego wszystkiego. Jesteście wszyscy w dupie, to ja wam mogę powiedzieć. No my jesteśmy górą i będziecie w dupie, ale Fajne są takie głosy, takie chrześcijańskie, jak tutaj, kurczę, ta dziewczyna.
2: Tam... Edyta.
4: Edyta, bardzo fajna dziewczyna. Jezu, jaki ona ma głos, rany boskie święte, ja bym się z nią ożenił, naprawdę, za ten głos. Zajebista dupa, no nie? Ona tak fajnie gada, tak fajnie rzeczowo jeszcze potrafi przekazać pewne rzeczy. Coś tam na nią hejci, że coś tam tego i ten, ale ona się przynajmniej odezwała do tego radia, a wy wszyscy piszecie te pierdy, kurwa, i nikt was nie chce nawet słuchać. I potem się taki krawiec musi w kurwę z potrzebą. Nawet nie ma konstruktywnej krytyki. Ja już to trochę zrobię, tam wczoraj miałem urodziny, dzisiaj robię już urodziny.
0: No, to ale najlepszego, no, najlepszego.
2: 100 lat.
4: Pięknie. Ale powiem wam tak. Jak nie potraficie zrobić konstruktywnej krytyki, to srało was pies. To wasze, w ogóle wasze zdanie to jest chuja warte, a krawiec potrzeba to są najbliżsi ludzie i powinniście ich uszanować ich czas, że oni kurwa zamiast siedzieć z rodziną, z dupami i tym podobne, to siedzą dla was. I to jest ważne. To jest zajebiście ważne. To jest ważny głos dla całego środowiska.
0: No, a, dzięki stary, miło, popa- miło.
2: Aż mi ciepło na serduszku, naprawdę.
0: No.
2: To... No. Bardzo miło.
4: To kurwa, no ja pierdolę. Cała twoja seria to jest zajebista, nie? Dzięki. Krawiec to jest przegość. Ja muszę, wy musicie mi kurwa gdzieś tam, nie wiem, wysłać kurwa jakiegoś tego, żebym wam wysłał donate'a, bo ja muszę wam wysłać donate'a. Ni chuje za te lata, to muszę wam wysłać donate'a.
2: No to w zakładce na stronie nocneradio.pl jest zakładka wsparcie i przez numer konta tam nie ma żadnych, wiesz, żadnych tam prowizji po drodze, także jakbyś, jak chcesz, to wrzuć tam na numer konta.
4: O to mi chodzi, właśnie, żeby nie było żadnych prowizji, żadnych
2: pierdów. To najlepiej
4: na krawca, żebyście się tam cewą stół wysłać i się bawcie dobrze, kurwa, i się najebcie i tyle, nie?
0: No, dzięki.
2: Jezu, no co za złoty człowiek, ja pierdzielę, stary, naprawdę, kurde, dawno nie mieliśmy tak fantastycznego telefonu, aż nie wiem, no...
4: Serio, ja myślę, że to jest zjebany telefon w ogóle, nie?
2: Wiesz co, ale nie, od ciebie bije szczerość. Od ciebie bije szczerość, szczery śmiech, szczere przebicie, szczere akcentowanie, nie wiem, takie rzeczy trochę też staram się wychwytywać. Jesteś po prostu autentyczny i niesamowicie wow, stary, dzięki. Naprawdę dzięki. Muszę,
4: za ostatnie imprezy to dostałem bana na całe życie, kurwa, nie? Ja przyjechałem do moich znajomych, to się najebałem jak szmatę i powiedziałem, że jestem marynarz. Powiedziałem, co, jak to wygląda, że byłem na trzech sztormach, byłem na 11, że jebało i ja się nie zeżygałem, bo to każdy pyta, czy się zeżygałeś. Nie, nie zeżygałem się, bo zajebiście, bo kurwa tak zajebiście, że kapitan nadał mi ksywę diabeł i było super, nie? I srał pies takie kurwa pizdy i mogę to wprost powiedzieć.
0: Nie, no też tak, ma... wiesz, też nie pomstujmy, to, jak komuś się coś tam nie podoba, to ma prawo też do krytyki. Ja tylko zawsze proszę, żeby jak się komuś coś nie podoba, to żeby po prostu napisał tak konkretnie co, jaka wypowiedź, bo najgorsza jest sama dezaprobata, za którą nic nie...
2: No ale to jest właśnie ta konstruktywna krytyka, o której słuchacz mówił, że wiesz, że tego brakuje, że wiesz, że można powiedzieć, że zjebaliście to, sram to, tamto i tak dalej, i tak tego nie ma.
4: Co konkretnie?
2: No dokładnie.
0: Czasem się zdarzy ktoś, kto wytknie, że tutaj błąd, tu coś, to ja zawsze sobie biorę do serca, faktycznie czasami się z czymś tam mylę, coś źle zacytuję, pomylą mi się tytuły, wiadomo, ale wiecie, jak się dużo gada, no i dużo nagrywa, to się zdarzy, no nie jesteśmy tu omnibusami.
2: No ale to zawsze jest coś, a nie takie, że kurde, śmierdzisz i masz krzywe zęby.
4: Tak. Masz rację, ja ci krawy zabiesałem, że ci wyślę, mam trochę sianka, muszę ci kurwa wysłać, ni chuja, potrzebie też muszę wysłać, bo to jest zajebista robota. Powiem wam wprost. Panowie, adwokat, cała reszta, która napierdala na całe nocne radio, że się skończyło i tym podobne. Chuja się skończyło, gdyby nie oni, to ja bym był w dupie, byłoby mi smutno na tym statku. Zawsze mi kurwa humor podratowali. Słuchałem 36 razy jednej jebanej audycji. Zjebnijcie się w głowę, jak takie coś drugi raz napiszecie, bo chłopaki naprawdę dają z siebie, nawet nie mają pojęcia. Oni nie mają pojęcia, ile dają ludziom na tym morzu, ile ja dałem, kurwa, że to rozgłosiłem, to nocne radio pojebane, takie chujowe. a co dopiero kurwa wy. Ja, więc jak chcecie coś napisać, taki adwokat, kurwa, jaki ty adwokat jesteś? Pierdolnijcie się w łeb, pogadajmy. Ja jestem na czacie, możecie kurwa zadzwonić zaraz. Srał was pies i tyle. Dziękuję wam, chłopaki, jesteście zajebiści, jebał ich pies. Krab jest zajebisty, black metal załadnie światem i pierdolił pies cały kler i dziękuję pięknie za was.
5: Dobra. To jest to chyba najbardziej dzięki. Złoty telefon, który otrzymaliśmy w tym roku, naprawdę, stary kurde, wow. No pozdrawiamy to słuchacza marnarza, nie, no. Naprawdę, aż tutaj czapki z głów. Nie no, naprawdę, niesamowicie.
4: Tak merytoryczne audycje, jakie ty robisz, no to jest kurwa, no halo, kto się tak przykłada? Kurwa, kto się tutaj w ogóle tak przykłada w całym YouTubie w ogóle? Napierdalacie całego YouTuba, jakieś kurwa, jakiś klechów napierdalacie i tym podobne, jakiś kurwa kaznodziejów, a wy zdrowego rozsądku kurwa nie słuchacie, nawet jakiejś innej strony, nawet innego spojrzenia. I nagle musicie jebać tych chłopaków. No kurwa, no trochę, kurde, kultury w tym internecie. Błagam was.
0: Bo takie trochę kultury. Okay, to widzicie, bardzo kulturalny słuchacz dzisiaj.
5: To jest tak zwana kulturwa, ale to jest coś. Naprawdę niesamowicie
0: przynajmniej
5: doceniam.
0: Przynajmniej szczerze.
5: Tak, szczerze. No.
0: No, i lubi nocne radio, to się cieszymy. No, fajnie, że komuś uprzyjemniamy czas i ktoś się trochę lepiej czuje. To co, Diable Morski, ja bym się kiedyś z tobą zgadał na audycję, gdzie byś może opowiedział trochę o zawodzie marynarza. To by było ciekawe. Dobrze, znajdziesz czas kiedyś, co?
4: Można, tak. Ja mogę nawet za tydzień. Ja mam w chuj czasu do lutego.
0: To odezwij się najlepiej do nas na kontakt @nocneradio.pl, to będziemy mieli od razu twojego maila i wiesz, i będzie kontakt.
4: Nie macie mojego maila, że ja mam 3 inne maile, ale dobra, zrobimy z tego co trzeba.
0: Napisz tylko tam nawet test czy coś, albo to ja, Wilk Morski.
4: No. Ja ci tam jeszcze wyślę fotki.
0: Diabeł Morski. Diabeł Morski to był główny przeciwnik Sindbada, z tego co pamiętam, Diabeł Morski. Chyba są takie stworzenia, które się mówi Diabeł Morski, jakieś takie wielkie ryby, nie? Czy jakieś to jest taka wielka płaszczka chyba, czy coś takiego.
5: Nie wiem, dobra.
4: Prawie, że spotkałem krakena i już myślałem, że w niego uwierzę. Na 11 na morzu, naprawdę.
0: Kraken to też dobra rzecz.
5: A nie, to z tym krakenem tak, naprawdę. Wiesz, bo mamy lepiej zbadaną powierzchnię Księżyca niż zbadane głębiny morskie, tak?
4: Powiem inaczej, bym siedział na dupie i bym czekał na tego smartfona, kurwa, od was, to ktoś to musi przewieźć, a kto to przewozi? Zadajcie sobie to pytanie.
0: No, marynarze różne fajne rzeczy przewożą.
4: Pierdolę.
0: W bucie czasami schowane też.
4: Mam to do pogadania z krawcą, jak najbardziej mogę udzielić wywiadu, mogę powiedzieć, co, jak to wygląda, jak to do tego ścieżka idzie. Wszystko mogę powiedzieć, nie ma problemu. Czekajcie na audycję, ja się na pewno odezwę na 100%.
5: Dzięki wielkie, naprawdę. Dzięki. Fantastyczny telefon.
4: Obiecałem, wow. Że wrócę. Obiecałem, że wrócę, obiecałem, że coś z tego będzie i kurwa, no muszę jebnąć tego dolej. Nie chuja, no.
0: Dobra, słuchaj, to zgadamy się. Dzięki za fajny telefonik, za dobre słowo. No i trzymaj się, to do usłyszonka w takim wypadku. I tych, i szerokich wód, czy jak to tam się mówi marynarzom.
4: Dużej stopy pod kip.
0: Tak, stopy. Ktoś do mnie na priwa dzwoni. Dobra, rozłączam się, bo muszę tu zerknąć.
4: Tak, musimy się rozłączyć, ja wiem. Ja wiem, tylko słuchajcie chłopaki, ja wam wyślę do Nate'a, tylko kurwa nie dzisiaj, bo nie jestem w stanie, bo już jestem trochę zrobiony, bo sobie pilę Barantajsa, ale jutro wam jebnę, dobra?
5: Mogę jasne, tak jasne, stary, nie ma sprawy.
4: Tylko takie od siebie, tam będziecie widzieli, że tam marynarz i ten, ja tam się podpiszę spokojnie i tym podobne, ale tam będziecie mieli stóweczkę i się bawcie dobrze. Kurwa.
5: Ale stary, serio, dawno nie mieliśmy tak, nie wiem, tak szczerego telefonu do nocnego radia, tak,
4: nie wiem. Szczere, no bo tylko mi zostaliście na morzu, kurwa, no.
5: I ja wiesz co?
4: No, gdyby nie wy, to byłoby chujowo w tej Polsce. Prost wam powiem, chujowo, chujnia, jak nie wiem co. To, że ktoś na was napierdala i że jest do dupy, to możecie sobie wsadzić w uszy.
3: chuj, ale wiesz co, stał pies.
2: Nas to aż tak bardzo nie rusza. No przyzwyczailiśmy się do...
3: Ja wiedziałem, że ty będziesz taki...
2: No.
3: Machaty, nie? Też kurwa lewiesz, no może widzę, nie?
5: Jest to trochę chciałbym, kurde, kiedyś to nawet rozważałem.
3: Możemy załatwić, kurwa, wszystko. To, że tam nie każdego teraz przyjmują, jest dobrze, kurwa, nie? No nie za oficera, jak ja, ale możecie, kurwa, iść tam za matrosa, to będzie dobrze.
2: Wiesz co, nie wiem, ale to jest jakaś taka fajna przygoda, mi się wydaje, jakieś wiesz, oderwanie się od tego naszej brzydkiej, szarej polskości.
3: Nie chciałem tego, wiecie co, powiem wam wprost, że ja srałem już tym Morawieckim, tymi sądami, tym wszystkim, kurwa, tym podwyżkami cen, bo to dopiero przyjdzie, dziękujemy, kurwa, wszystkim wyborcom jest zajebiście, Krawiec spierdolił o tym, kurwa, Potrzeba o tym pierdolił, każdy o tym pierdolił, każdy miał to w dupie. Zobaczycie, jak to będzie. Srał pies to wszystko. Ja wam powiem tak, chłopaki, zrobicie kawał zajebistej roboty, że o tym informuje się, bo wynajdujecie takie rzeczy gdzieś w strzeluście internetu, o których informujecie. To jest tak miłe o tym posłuchać, kurwa. Ja pierdolę, ja nie miałem w ogóle łączy, żeby to ściągnąć gdzieś tam z Veracruz od kumpla. Wziąłem, kurde, i tam kupił tą kartę internetową. I mówię, ty weź, że tam mi ściągnij, kurwa, ja ci pokażę, co. No i ściąga mi, no i kurwa, napierdala ten nocne radio. Jedna, dwie audycje. Dwie audycje przez, kurwa, 5 miesięcy słuchałem. Cały czas.
0: Okej, okay, jestem z powrotem. Dobra, słuchajcie, kończymy. Dzięki za telefonik. Do usłyszonka. Hej, hej.
3: Dziękuję pięknie. I wzajemnie, Krawcze.
0: No, dzięki.
3: Trzymajcie się.
2: O. Dzięki wielkie, na razie.
0: Tak to jest. Musicie wybaczyć. Może i napity trochę słuchacz, ale z dobrym słowem i lubi nocne radio i tutaj fajnie sobie pogadaliśmy.
2: Nie, serio, naprawdę tak pięknego telefonu nie usłyszałem w tym roku do nocnego radia.
0: No, niech ci będzie.
2: Serio. Autentycznie, kurde.
0: No ja się troszkę zgodzę z tymi, którym nie do końca pasują mocno pod wpływem ludzie dzwoniący, bo to troszeczkę jednak, no nieważne. W ogóle powoli będziemy kończyć, bo to już tak. Dosyć długo jesteśmy, 5 godzin na antenie i wystarczy, tak więc stąd też moje... tutaj przyspieszanie i ponaglanie, bo kiedyś trzeba powiedzieć stop i skończyć audycję. No, to tobie też potrzeba dzięki, że wpadłeś na antenę, se pogawędziliśmy o wszystkim i o niczym.
2: Dzięki wielkie, na razie, do usłyszonka.
0: No hej, hej. Dobra, kończymy, kochani. Także... To były luźne gadki, nie nocny Marek. Źle wkleiłem logo, niestety. No ale cóż, to jest takie trochę radio nieuczesane, niczym etan, jak co, jaki etan, etan, propan, butan. Tak więc... Ja bym też tak nie krytykował tych, którym się tam coś nie podoba, no już nie przesadzajmy, tam jak się komuś nie podoba, to się nie podoba, no ma prawo się nie podobać. Najgorzej właśnie jak ktoś tak przez całe lata na przykład cały czas pisze, że do dupy, że słabe, a cały czas słucha, nie? No to tak się trochę nie pokrywa. Jak kogoś to uwiera, nie lubi tego nocnego radia, to niech przestanie słuchać, no też, nie? Albo niech napisze, niech wytyka nam błędy, tylko merytorycznie najlepiej. A ja miałem przed chwilą telefon, zadzwoniła moja mama, o której ostatnio dużo wspominam. Zaraz będzie, że ale mami synek z tego Krawca. No ale co, ja się nie wstydzę mamy. Zadzwoniła i właśnie się przejęła trochę, że tu mam problemy z prądem i chciała się zapytać, co tu się dzieje. No, jak słuchasz, jest względnie ok. Tutaj jest problem trochę ze światłem, w gniazdkach prąd jest i lodówka działa, to najważniejsze. A problem będę rozwiązywał. Coś powoduje zwarcie. No, dzisiaj też tutaj zaiskrzyło. Szczególnie tutaj iskrzyło mocno, jak zadzwonił diabeł morski. To w ogóle tutaj iskry leciały. No, ale to jest takie radio, że tu wszystko się może zdarzyć. No, może ktoś... No, i tutaj też Edytę, która się pojawiła z kolei na czacie radiowym, chwalił słuchacz. No, ja się tu przyłączam, bo to jednak trzeba mieć sporo odwagi, żeby do takiego radia, w którym mówią rzeczy dla nas niefajne, no tutaj szkalują i tak dalej, żeby zadzwonić i się w to wstrzelić, no to wiecie, to docencie odwagę też. Z reguły jest tak, że jak ktoś trafi na takie medium, które jest rozbieżne z jego poglądami takiego słuchacza, no to co najwyżej ktoś zadzwoni i zbeszta, i zwyzywa, nie? Albo powie, wy komuchy lewackie, czerwone śmieci, albo jeszcze zacznie ku pióra robić w ogóle. A Edyta tutaj jakoś potrafiła się odnaleźć i no, tym, którzy lubią Edytę, to polecam audycję ostatnią na stronie nocneradio.pl, w której sobie nawet śpiewamy i jest bardzo wesoło. Także cuda, słuchajcie. Raz dzwoni tutaj psychosłuchacz, opowiada o swoich przygodach w dalekich landach, w dalekich krainach. No i raz sobie śpiewamy, raz ktoś zadzwoni zupełnie nowy i się dowiadujemy czegoś ciekawego. No, także fajne, myślę, takie medium, naturalne. Jakie by to nocne radio nie było, to jest w sumie tak, że ciężko znaleźć coś podobnego chyba, nie? Chyba, że o czymś nie wiem. Ale z reguły jest tak, że wszystko jest bardziej takie profesjonalne, przygotowane i tak dalej. A u nas zupełnie wolna amerykanka, spontan, improwizacja najczęściej, ostatnio szczególnie, nie? Mniej jest tych takich merytorycznych audycji, więcej takich gawędziarskich, gdzie po prostu się spotykamy i jesteśmy ze sobą, poprawiamy sobie humor, rzucamy jakieś rady, co tam komu do głowy przyjdzie, więc jest fajnie, no i o to chodzi, nie? I można sobie zawsze słuchać, coś robić przy okazji, bo to tak nie angażuje jak wideo, jak jakiś film. Tak więc, jak dla mnie jest całkiem spoko i bardzo jestem ciekawy, czy są inne takie media. A jak nie ma, to tym lepiej dla nas chyba, nie? No, cześć Edytko, witam cię serdecznie. Ty, że już powoli cześć. Się tutaj do tego... Do,
6: tak, słyszałam, że się ewakuujesz już do łóżeczka. No. Słuszna pora na ciebie, Kopciuszku.
0: Kopciuszku? To w sensie, że fajek dużo palę i kopcę, tak?
6: Nie, w sensie takim, że zbliża się północ. I zamienisz się w kopciuszka. Tak. Ja chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy. I ciebie również.
0: Dziękuję wzajemnie.
6: Tak. I chciałam jeszcze też powiedzieć, że co mi się skojarzyło z twoimi audycjami i z tym słuchaczem, którego trochę słyszałam, to na przykład no, bardzo dobrym pomysłem też byłoby, przynajmniej dla ciebie, no, na takiej zasadzie, bo te radio jest takie, wiesz, że każdy może zadzwonić i tak dalej, i to mi się skojarzyło z, jak to się nazywa, z takimi telefonami zaufania, tak?
0: No, trochę tak to wygląda w sumie.
6: I w sumie nawet może byś się do tego nadawał, tak? No.
0: Będą dzwonić samobójcy, a ja ich będę tutaj...
6: No niekoniecznie, na przykład.
0: Pocieszał.
6: Żona mnie zostawiła, zamki w drzwiach wymieniła, co ja zrobię? Krawiec podaje adres, przygarnę.
0: Tak, i powinienem wtedy mieć ksywkę Cwany Gapa, bo właściwie to sam mam kupę problemów, niepoukładane życie i tak dalej, a będę tutaj doradzał, tak?
6: Ale wiesz, takie radio na zasadzie trochę na zasadzie radio zaufania, tak? Tam jest telefon zaufania, radio zaufania, no ten. No można by było dostać też jakieś dotacje, tak? No bo to są pieniądze na to, idą też. Ja się zorientowałam, na przykład takie radio, telefon zaufania prowadzi Jasna Góra, nie? I tam jest tak, że na przykład 7 dni w tygodniu, no w sumie w ciągu nocy to jest oczywiście, prowadzą dyżury. Każdego dnia tygodnia prowadzi dyżur specjalista z innej branży, że tak powiem. Jednego dnia prawnik, drugiego dnia jakiś tam psycholog, trzeciego jakiś tam ksiądz, czwartego dnia jakiś lekarz, tak? No takie naprawdę różne, nie? Osoby, więc nawet ciekawie.
0: No jeśli masz na myśli to, aby to radio trochę w tym kierunku tak ustawić, żeby

0: wiesz, dla wielu ludzi to radio może się wydawać zbyt takie, jak to się mówi, ekshibicjonistyczne, że się tu za bardzo otwieramy, że przecież to dzwoni do jakiegoś nocnego bełkotu i tutaj i opowiada o sprawach swoich, a właśnie nie, my się do tego przyzwyczailiśmy, mamy tutaj małą społeczność, której to nie przeszkadza i nikogo to jakoś specjalnie nie szokuje, nie dziwi, ale jak ktoś nowy przychodzi, to ma takie być może czasami odczucia, że co on tak się tutaj uzewnętrznia. A to w tym nie ma nic złego. No lepiej jak jest szczerość i sobie coś tu opowiadamy i dzielimy się swoimi jakimiś tam przeżyciami, przemyśleniami, niż by miało to być tak sztucznie jak w jakimś Talk FM, nie? No to jest jakaś siła w tym.
1: Bardziej mi chodziło, że jakby no widziałabym taki talent u ciebie, że ty byś się nadawał do telefonu zaufania nawet. Także wydaje mi się, że się trochę marnujesz tutaj.
0: Może się zatrudnię. Będą do mnie dzwonili i mówili, jestem bezdomny student, mam AIDS, żona się mnie wyparła, a ja wtedy powiem, co powiem? Słuchaj, zawsze może być gorzej. No i pamiętaj, że jutro też jest dzień i pamiętaj, że jesteśmy z tobą i pamiętaj, że no i tak będę tutaj pocieszał. A co tam u ciebie? Masz jakieś noworoczne postanowienia? Może ciekawe? Albo coś?
1: Już? Już noworoczne postanowienia? To już teraz?
0: No co, no tak troszkę wcześniej można sobie coś postanowić. Jeszcze kilka dni, co prawda, no ale to tak, na ostatnią chwilę chcesz postanawiać?
1: Wiesz co, znaczy tak, to też jest dobra rzecz, że nie powinno się wyznaczyć jakby daty postanowienia do przodu, tak? Czyli jakby powinno się coś ustalić i to zacząć od dziś, nie? Od razu. A nie, że za tydzień, za miesiąc, od pierwszego, od dziesiątego. Nie, to jest naprawdę absurdalne i nie zdaje to egzaminu, nie?
0: Jest pytanie od Etama, czy idziesz gdzieś na Sylwestra? Możecie Etam chce zaprosić. Ale nie, bo on to pisze z tej okazji, żebyś nigdzie nie szła i żebyś była z nami tutaj. Na Sylwka. No bo tak będzie, mamy audycję sylwestrową co roku, no też taka nasza świecka tradycja.
1: Mhm. I co się dzieje wówczas na tej audycji?
0: Co się nie dzieje, byś się mogła zapytać. No to krawiec, cuda nie widy.
1: Odpalasz szampana, strzelasz szampana.
0: Ja tak mówiąc serio, to się po prostu tak bawimy i na spontanie trochę muzyki, telefonów, wiesz, pożartujemy sobie. Jak nic takiego wyjątkowego, odbiegającego od standardowych w sumie audycji, ale klimat nam się udziela trochę zawsze noworoczny i wiesz, i zawsze musi być The Final Countdown o godzinie 12 Europe i taką mamy tradycję.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, to jest jakaś tam wersja bezpieczniejszego Sylwestra jednak, nie?
0: No, a pokupowałaś sobie achtungi, jakieś takie do strzelania, petardy może już?
1: Wiesz co, ja tak jak już kiedyś wspomniałam, że jestem osobą bardzo pragmatyczną i jestem przeciw petardom, to są pieniądze puszczone po prostu z hukiem, tak?
0: Dokładnie, zwierzęta jakby cierpią nie, jeszcze, nie?
1: Znaczy ja nie mówię o zwierzętach, ale ja mówię o ludziach, tak, gdzie uważam, że te pieniądze, które miasta przeznaczają na te wszystkie pirotechniczne, prawda, ustawienia, można by było zupełnie lepiej spożytkować. Jakby się zliczyło to wszystko z Polski, to są naprawdę duże pieniądze. Wrocław, Warszawa, tak, te główne miasta, te imprezy, to myślę, że ta kwota to by była gdzieś, nie wiem, w połowie tego, co Owsiak zbiera, nie?
0: No. Jak macie jakieś takie achtungi do strzelania, to proponuję zrobić fajnego psikusa. Wrzućcie do kibla zapalonego, takiego, co nie gaśnie, i spuśćcie wodę i usłyszycie, jak komuś kibel wysadza tam na dole. To taki psikus fajny. To

0: to widziałem w blog ekipie. Tylko jak drugi raz wrzucacie, to dopilnujcie, żeby się wam rezerwuar zapełnił, bo wam wypali i rozsadzi kibel i będziecie potem musieli szukać nowego kibla. O, taki psikus można zrobić.
1: Tak. A ty masz jakieś postanowienia noworoczne?
0: Tak, wziąć się za siebie ostro, zacząć pracować za jakąś fajną kaskę, podreperować trochę swoje zdrowie, wygląd i tak dalej i się tak ogarnąć troszeczkę ze wszystkim.
1: No tak, wydaje mi się, że powinno się jakby określać bardzo szczegółowo rzeczy, nie? Czy nie tak ogólnie, że na przykład bo poćwiczę sobie na siłowni od nowego roku, no i ten, żebym schudnął. Nie, to trzeba wszystko jakby zapisać i jakby, wiesz, konkretnie, tak? Schudnę 3 kg, tak? Zapiszę się 2 razy w tygodniu na ćwiczenia, tak? Jakieś takie konkretne rzeczy bardziej, a nie ogólnikowo.
0: Słuchajcie, już nie dzwońcie, bo ja właściwie już kończę. To jest ostatni taki telefon na koniec od Edyty i już kończymy.
1: A wy jutro też tu planujesz być?
0: Oj, nie wiem. No tak dzień w dzień nadawać to jest trochę problematyczne, bo się człowiek wypala za bardzo i mu się odechciewa, więc lubię sobie zrobić przynajmniej te 2 dni przerwy, nie? A tym bardziej, że w piątek będą pewnie słuchacze czekali na jakąś audycję, więc w piątek na pewno się pojawię o 22:00. Mhm. I na Sylwestra. We wtorek następny.
1: A jak to jest w sumie, to co ty, w piątki jesteś zawsze tutaj, tak? O 22:00 i we wtorki.
0: Nie. Zawsze to jestem w poniedziałek o 21:00 i w piątek o 22:00. A inne dni to tak z doskoku, nie?
1: Aha, no dobra. To życzę dobrej, spokojnej nocy tobie, wszystkim słuchaczom. No.
0: Dziękuję w imieniu słuchaczy.
1: Do usłyszenia.
0: I tobie też. No, to do usłyszonka. Trzymaj się, Edyta. Hej, hej.
1: Hej.
0: No, tym, którym mało, to proponuję słuchać od początku. Przypominam, załóżcie sobie skrzynkę na e-mailu, na Gmailu, na skrzynkę na e-mailu, ta. Na Gmailu, tym googlowskim, wtedy możecie sobie na smartfonie zainstalować aplikację do obsługi tej poczty. To jest w ogóle bardzo dobra skrzynka, bardzo wiele osób, mając normalną, inną na własnym serwerze, jakąś tam wykupioną skrzynkę i tak używa tego Gmaila, bo on jest cholernie wygodny, ma fajne różne feature'y, dodatki. No i jest usprawniany, możecie od razu większe pliki przesyłać, one tam się wtedy przez taki specjalny dysk googlowski przesyłają i udostępniają, a więc jest fajna skrzynka, jest po prostu dobra skrzynka. I do tego aplikacja na smartfonie, to sobie możecie odbierać maile, jak jesteście w sklepie nawet, a dodatkowo wtedy jak sobie zasubskrybujecie kanał i dacie na dzwoneczek, to wam na telefon tam się na powiadomieniach wyświetli, że nocne radio nadaje na żywo, więc bardzo wygodna, fajna rzecz. Można nas słuchać też na różnych innych platformach, które też sprzyjają komórkom, bo na przykład taki TuneIn czy Switcher, Skoczer, Duper, Super, Duper, jak to się to nazywało. Nie widzę tu na stronie głównej tych linków do tych aplikacji. Wcześniej chyba były. Stitcher to się nazywa. To też jest fajna rzecz, bo pozwala wam na przykład taki Stitcher zgrać sobie w domu audycję bardzo łatwo. Klikacie tylko raz, pyk i wam się jakby na telefon przegrywa audycja i nie musicie mieć potem w komórce internetu, więc sobie jedziecie gdzieś tam samochodem, autobusem, samochodem to chyba nie można słuchać, autobusem, czy sobie gdzieś spacerujecie i nie musicie mieć wcale dostępu do internetu w telefonie, a sobie słuchacie, bo się zgrała ta audycja. Więc korzystajcie z tych fajnych rzeczy, które daje technologia. I tyle. Etam tu poleca inne jakieś skrzynki. A, No, no i chyba tyle, no. Dobra, zmywam się, dzięki, że byliście. No, a jeszcze, no, oczywiście za donaty bardzo dziękuję. Dzisiaj akurat sporo tutaj dostałem. Tomu i Gosia wysłali, którzy dzisiaj razem sobie słuchali. Nieświęty Mikołaj. Wiking też wysłał. I Robert. Robert, który już nie pierwszy raz tutaj wysyła ładną sumkę. Tak, więc ja już to nawet wypłaciłem tutaj, bo na PayPala większość przyszła. Widzę Blik, DotPay. O, super. No, jeszcze sobie wypłacę z tip and donation. Wiecie, z tymi... tu tak pojawiły się takie też zarzuty. O, no jaka ładna sumka. Wypłać ekspres. Wypłata na konto bankowe, zlecenie zostało przyjęte. No pięknie, no pięknie. Pięknie, aż nie powiem, co mięknie, mimo że jest po 23. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No, wesołych świąt, kurczę, no. I szczęśliwego nowego roku i tak dalej, co tam się gada, nie? I smacznego jajka, jak to niektórzy mówią, a to chyba to jajko to wielkanocne, nie? Tak, więc no, smacznego barszczyku. Chyba sobie aż... Kurczę, bigosu nigdzie nie można dostać. Jak ja bym sobie zjadł bigos, no. Ah, matko, czy ty słyszysz mnie? Matko ma. Za bigosem twym stęsknion jam jest. No, nie, moja starsza robi naprawdę pyszny bigosik. Taki bigosik, który ma wszystkie bigosy pod sobą, to bym sobie zjadł. A taki kupny ze sklepu to niedobry zazwyczaj, więc dobrze, że go nie ma. No. No i chyba tyle. No, idę się wykąpię, bo coś się poce strasznie. To chyba ta tarczyca czy coś, nie? Cały czas się poce, muszę zmieniać te podkoszulki. Nie nadążam. Dobra, tymczasem Borem Lasem. Do usłyszenia się z wami w piątek o 22:00. Zostańcie z Nocnym Radiem. Pa, pa. A, jeszcze przypominam, że jak ktoś się spóźnił i chce sobie przewinąć audycję, to ma taką możliwość zazwyczaj. Nie wiem, czy to zawsze działa, ale chyba zawsze. Na YouTubie sobie po prostu ten... suwak przesuwacie na początek. Ciężko to zrobić, albo jest to niemożliwe, jak już się skończy, jak zamknę streama, to zaczyna się film przetwarzać i wtedy są problemy. Albo jak sobie potem odtworzycie, to audycja od połowy się odgrywa, bo się jeszcze tam nie przetworzyło wszystko, nie? Więc trzeba zachować czujność. Najlepiej teraz sobie tam zrobić i od początku można słuchać. I wtedy się dowiecie. No a to 5 godzin gadania, więc możecie się położyć spać i zaśniecie przy Nocnym Radiu sobie. Oby nie na wieki, czego wam życzę. Nie zaszkodzi też od czasu do czasu odwiedzić dział Wspieraj i rzucić nam parę groszy. Kurczę, no mam tutaj problem, ponieważ słuchalność wcale tutaj nie spada, nadal jest około 80 osób online. No proszę. A najpopularniejszą audycją w Nocnym Radio nadal pozostaje Spoiler Quest for Fire, którego codziennie jakaś olbrzymia liczba osób odtwarza to nagranie na YouTubie, a tylko dlatego, że tam jest tytuł po angielsku, Quest for Fire chyba, i ludzie szukają pirata. Nie wiem, może tak, może o to chodzi. Aż sprawdzę. Nocne Radio. Ile to już ma odsłon? 52 tysiące wyświetleń. No, są też takie audycje, które mają po kilka tysięcy. Tutaj widzę Nocny Marek 1200, 1500, Speluny mają niektóre po też sporo, no. Także pamiętajcie, że jeśli chodzi o liczbę wyświetleń i naszą popularność, to Nocne Radio to nie tylko YouTube, nie? A potrzeba ze swoim sprawdzamem na tym, no, jak mu tam było. Ciągle zapominam nazwę. Jak się nazywa ten serwis, gdzie MP3 są i podcasty i tak dalej? To ma też niezłe wyniki tam, a na YouTubie słabe, czyli dużo zależy od platformy, nie? I trzeba dodać też odsłuchania na stronie radia i tak dalej. Ale czy my chcemy się stawać jacyś popularni mega, żeby tutaj trolle się zeszły, albo jacyś ludzie, którzy będą nam tu złorzeczyć, hejtować i tak dalej, jak u Kononowicza?

Spotify, dostałem tu podpowiedź, no Spotify. Tak więc Nocnego Radia można słuchać też i na Spotify'u. No to cóż, aloha, aloha kochani, aloha.

0: Witam Was serdecznie w audycji sylwestrowej w nocnym radiu. Krawiec się kłania, pozdrawia Was i kłania się po sam pas, a nawet po same kule, po same stopy niemyte. Spędzimy ze sobą troszkę czasu, mimo że w zasadzie jestem nieco niedysponowany się czymś strułem. Mam pewną teorię spiskową, że to placki ziemniaczane, ale nigdy nie możemy być pewni. Zastanawiam się, czy to przypadkiem ktoś nie... Pewni ludzie, pewne służby, pewne radia, inne, złe, które też jak dziwnym trafem też jakoś prowadzą o 21 w ten akurat dzień, w Sylwestra, też audycję. To się tak zastanawiam, czy przypadkiem nie przyszło im do głowy. O, podrzucimy Krawcowi placki nieświeże, wiemy gdzie kupuje, w Carrefourze. Pójdziemy za nim i tu mamy takie przeterminowane placki. Wiemy, że on mówił w audycji, że ma ochotę na placki. Będzie szukał, to akurat jak będziemy widzieli, że się zbliża tam, gdzie są placki, to na samą górę podrzucimy te nieświeże. On nie sprawdzi daty ważności, zje, zesra się i nie będzie audycji. A takiego wała jak Polska cała. Ale jednak stwierdzam, że lepsze są placki. Samoróbki. Zrobiłem sobie ostatnio sam placki, znaczy nie do końca sam, bo to był taki proszek plackowy w zasadzie. No nie tarłem ziemniaków, ale kupiłem taki gotowy i to były placki. Dużo lepsze niż te gotowe z Carrefoura. No i dzisiaj tak w ogóle zastanawiałem się, czy nawet audycji nie odwołać, bo jestem struty czymś. I to... Żeby było śmieszniej, akurat jeszcze w sytuacji, kiedy podjąłem decyzję, że nie piję alkoholu już więcej. Tak, tak, nie przesłyszeliście się, nie piję. I nie mam dzisiaj żadnego alkoholu, kompletnie żadnego, nawet jakiegoś symbolicznego piwka nie kupiłem, bo alkohol to jest trucizna. Jak mawiał As z Hydrozagadki, to alkohol, śmiertelna trucizna. A z tego, co wiem, bo ostatnio się wygadał, to Bite Eater też nie przepada za alkoholem. Zapytajmy go, jak to z nim jest. Halo, halo?
1: No witam cię, Krawcze, witam wszystkich słuchaczy. Czy jestem w ogóle pierwszym dzwoniącym?
0: No, jakżeby inaczej, dopiero co audycja się zaczęła, ale bardzo miło, że dzwonisz. Nawet chciałem tak zaapelować, żebyście dzisiaj śmiało dzwonili, bo z racji tego zatrucia, przytrucia się, to taki trochę jestem jakoś nieprzygotowany. Zresztą co to by było za przygotowywanie się na imprezę, nie? Przychodzisz, czy ty przyszedłeś kiedyś na imprezę przygotowany, żeby tam, wiesz, zagajać, żeby czymś zainteresować, żeby komuś wiedzę przekazać?
1: No, zdarzało się.
0: Czemu mnie to nie dziwi?
1: Ale wiesz, to jest taka jedno z częstszych kłamstw, nawet memy są z tym kłamstwem, że ludzie się upijają, po czym po imprezie postanawiają, od dzisiaj nie piję, już nigdy.

0: tak jak ty, krawiec. No i potem okazuje się to wielkim kłamstwem, a już zwłaszcza ten okres taki postanowień noworocznych, niektórzy mają taki zwyczaj, że przedsiębiorą jakieś postanowienia akurat w tym okresie, no i często niewiele z tego wychodzi właśnie. Chciałem się powiedzieć, bo mówiłeś, że ja nie jestem jakimś entuzjastą alkoholu, nie jestem entuzjastą pijaństwa, natomiast alkoholu, powiedzmy tak, ja alkoholu nie piję, ja alkohol degustuję. Dobry alkohol można sobie dobrze zdegustować. Jestem tego jak najbardziej zwolennikiem. Jak zresztą Biblia powiada, dobrą rzeczą jest wino, pite z umiarem i we właściwym czasie. Czy też wina i cytery używaj, Bóg je dał bowiem po to, aby rozweselały serce człowieka. No i też był odcinek ze mną jako gościem u Jacka Kuchmistrza, w którym on się tam pytał o alkohole, ale chyba nie wyczerpaliśmy tematu i ja jeszcze kiedyś mam u niego się pojawić, taki jest plan, i dokończyć, i między innymi pewnie o alkoholach wtedy powiem więcej. A co do placków ziemniaczanych, Krawcze, no to powiem taką historię, mogę?
1: Pewnie, ale tylko szybko dodam jeszcze ciekawostkę, bo tu mam w ogóle statystyki z TNS-u odnośnie alkoholu. Okazuje się, że my Polacy jesteśmy poniżej średniej, jeśli chodzi o spożycie alkoholu, poniżej średniej europejskiej. Ale to i tak strasznie musi być wysoka ta średnia, ponieważ tylko 16% dorosłych Polaków w ogóle nie pije alkoholu, więc to ogólnie jest jakaś egzotyka na świecie nie picie alkoholu. I za PRL-u jeszcze było to jedynie 10% osób nie piło, czyli w sumie wydawałoby się, że wydaje się, że tak dużo się w sumie nie zmieniło, no bo 10 aż 16% abstynentów. No cóż, jestem załamany trochę i w ogóle się zastanawiam, jaki wpływ to globalne uchlewanie się, picie, znaczy, wiesz, no nieważne już, czy ktoś pije na potęgę, czy na potęgę posępnego czerepu, czy pije sobie okazjonalnie, czy degustuje tak jak ty, ale ciągłe wchłanianie tego alkoholu, jaki to musiało mieć wpływ na naszą cywilizację, na wojny, na konflikty różne, przecież skoro pojedynczy człowiek jest bardziej skory do bitki, do kłótni, do jakiejś takiej szczerości, która nie zawsze popłaca, no to logiczne też, że całe nacje, narody też muszą być podatne na ten wpływ.
0: Wiesz co, jest taka teoria naćpanej małpy, ja się w nią jeszcze bardziej nie zagłębiałem, ale powiada ona, że substancje, no może niekoniecznie sam tylko alkohol, ale różne właśnie substancje zmieniające stan świadomości miały dużą rolę w kształtowaniu się człowieczeństwa, w ewolucji od tych małpoludów do ludzi, do takich istot, powiedzmy, społecznych, kombinujących sobie różne rzeczy, mających wyobraźnię. No, tak jak mówię, nie chcę tutaj podawać szczegółów, tym bardziej, że to może kiedyś w audycji u siebie, bo jak się zapoznam bliżej z tematem, ale jest jak najbardziej taka teoria. No i to koresponduje, myślę, z tym, co powiedziałeś.
1: Może faktycznie tak było, słuchaj, że siedziały sobie małpoludy, zobaczyły, że gdzieś tam ogień się pali i wszystkie, wiesz, tak zgodnie z tym, co jak zwierzęta się zachowują tam, nie podchodźmy tam, nie podchodźmy, to z nieba spadło, to jest zła siła, a ten, co się napstrykał tam, narąbał, to co, ja nie podejdę? No i polas tam i kija włożył, zrobił coś absurdalnego, tam kija, a masz ty ogniu, pali się. No to faktycznie mogło tak być.
0: Furiat na czacie powiada, że na tym, na który ja nie mam wstępu, powiada, małpoludy nie istniały. No, aczkolwiek Umo powiada, bo masz lusterko. No, wiemy, jak wygląda Furiat, nie wiemy, jak wygląda Umo. Natomiast wracając do placków, bo chciałem powiedzieć o plackach, bo tak zacząłeś opowiadać o tych plackach, ludziom zrobimy smaka na placki. Dostałem pytanie takie kiedyś od mojego dobrego kolegi z klasy na wycieczce szkolnej. Krzysiu, czy ty wiesz, co to jest piekło? Wzięło się to stąd, że robiliśmy placki ziemniaczane. To było w Polańczyku na Wyspie Energetyków. Taka sobie wycieczka szkolna, żeglarska powiedzmy. My, czwarta klasa i klasa druga, świeżo upieczona druga, bo to było we wrześniu. I my czwarta, bo kiedyś przypominam, liceum miało cztery klasy. I wtedy, no właśnie, postanowiłem się zrobić pewnego dnia placki ziemniaczane. Nakupione zostały ziemniaki, zostały starte ziemniaki, ja tam uczestniczyłem w tym tarciu też, no dziewczyny tam głównie kucharzyły, prawda, szefowały temu całemu przyrządzaniu. No i jedna z nich posoliła te starte placki. Po czym druga wzięła też, posoliła, nie wiedząc, że tamta posoliła, i tej drugiej przy soleniu odpadło wieczko. Więc nie dość, że było już raz posolone i drugi raz, to było drugie solenie, to jeszcze się ta sól tam wsypała, no po prostu prawie cała solniczka, no tam starali się wybrać z tej soli, żeby nie było jej tak dużo, ale i tak było mega przesolone. No więc ten Dominik, człowiek, o którym mówiłem, podchodzi do mnie, tak ja stoję na takiej werandzie z tyłu takiego domku turystycznego, nie, gdzieśmy mieszkali, i on do mnie podchodzi i pyta się, czy wiem, co to jest piekło. No ja myślę, no nie, co za czas, że Dominik nawet się upił. Poprzedniej nocy ja się upiłem jedyny raz w życiu, bo zresztą, ale myślę sobie, nie, no nawet jak już nawet Dominik, co to za biesy tutaj jakieś w tych Bieszczadach grasują i wstępują w ludzi i ich do alkoholizmu skłaniają. No okazało się, że nie, że to po prostu Dominik skosztował tego flaskę, miał go w ustach, no i mówi mi, widząc moją minę, kontynuuje powiedzieć, piekło to jest to, co ja mam w ustach.
1: No fascynująca historia, fascynująca, tak się zasłuchałem i jaka puenta, no naprawdę, z tymi plackami. Cóż, myślałem, że to będzie jakaś krwawa historia, bo na przykład, że robiłeś sobie placki i obciąłeś sobie palca, no bo znamy przecież wszyscy historię, jak pierogi sobie robiłeś i doznałeś poparzeń trzeciego stopnia, więc myślałem, że może robiąc placki z kolei obciąłeś sobie palca, a co jeszcze, a gotując rosół na przykład też sobie, nie wiem, wydubałeś oko łyżką czy coś, może coś takiego. No ale nie, jednak historia się inaczej skończyła. Co, słuchajcie, bo tutaj się podśmiechujki sobie robicie z tej teorii naćpanej małpy, a dla mnie to się trzyma kupy, bo psychodeliki, różne substancje psychoaktywne, skoro już mówimy ogólnie o używkach, bardzo naprawdę czasami poszerzają świadomość albo przestawiają ją na inne tory. Myślę, że Bite Eater jako osoba, która miała kontakt z jakimiś tam substancjami, z tego co wiem, tutaj nie chcę się wypowiadać za ciebie, no ale jak ty się na to zapatrujesz? Czy taka teoria ma ręce i nogi, że na przykład ganianie w sporyszu nas jakoś, wiesz, przestawiło na inne tory myślenia, albo jaranie zioła troszeczkę też wzmaga kreatywność i tak dalej, i tak dalej?
0: Wiesz co, ja nie widzę podśmiechujek, więc nie wiem, może ja tylko część rzeczy widzę, ale...
1: No, to jesteś jednak tak, na czacie. To jesteś jednak na czacie.
0: Nie no, ja mam go na widoku, ale pisać nie mogę. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, no ja pewnie o tym kiedyś powiem więcej, jak się zapoznam bliżej z tematem, bo w tej chwili no nie jestem zapoznany bliżej z tematem, tak tylko rzuciłem jako ciekawostkę. Natomiast dużo informacji takich, może nie o ewolucji człowieka w otoczeniu, w którym istnieją substancje psychoaktywne, ale o ich roli ogólnie dla człowieka i dla społeczeństwa i działaniu i klasyfikacji, no to był taki odcinek, polecam sięgnąć sobie w archiwum pod tytułem Wszystko, czego rodzice wam nie powiedzieli o narkotykach. Z gościem był, no i to był jeden z fajniejszych i bardziej słuchanych z odcinków. No, to ja chciałem zachęcić innych też do dzwonienia. Niech tu krawiec, który dzisiaj jest niedysponowany, nie musi się za bardzo męczyć, tylko niech się audycja sama prowadzi w jak największym stopniu za sprawą waszego licznego udziału, który będzie miał wysoką i ilość, i jakość, oby. A tymczasem na pożegnanie, na koniec chciałem wszystkim życzyć jak najlepszej końcówki roku 2017 oraz dobrego wejścia w roku 2018 i jeszcze lepszej kontynuacji, żeby się wam w każdej dziedzinie życia było wam tak dobrze, jak wtedy, kiedy słuchacie nocnego radia.
1: No piękne życzenia. Życzyłeś wszystkim jak najlepszej końcówki, czyli żeby jeszcze przez te trzy godziny im się wiodło znakomicie.
0: 2018.
1: No dobra, dzięki. Tobie też wszystkiego najlepszego, żeby ci się spełniły wszystkie twoje jakieś marzenia, które masz i postanowienia i nie wiem, chyba tak mogę ci życzyć polepszenia finansów, może tego samego co sobie. Myślę, że wiele osób ma teraz problemy z finansami, jak tak sobie słucham, więc... Kasiory i zdrówka, bo jak jest zdrówko, to jest i kasiora, a jak jest kasiora, to jest i zdrówko. I no.
0: Tak, pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to chuj, jak powiada cytat film, który polecam. Jak ktoś nie oglądał, to dobra komedia taka życiowa. Właśnie, pieniądze to nie wszystko. No i część z tych rzeczy, co sobie życzymy, no to myślę, że będziemy sobie nie tylko życzyć, nie tylko słowa do siebie kierować, ale też czynnie, ręka w rękę, ramię w ramię, gland in gland, hand in hand, jak to śpiewa Genesis, no realizować w tym przyszłym roku, więc spodziewajcie się, moi drodzy, także w nocnym radiu między innymi. Cześć.
1: Cześć, dzięki, hej. To był Bite Eater, Krzysztof. Czyli Krzysztof, który prowadzi audycję Epicentrum i Proste Zwierciadło. No, jeśli tutaj różne osoby mają jakieś charakterystyczne swoje powiedzonka, zachowania, czy jakieś swoje takie patenty, nie wiem, jak zwał, tak zwał, to w przypadku Bite Eatera na pewno będzie to stwierdzenie, że no, jak kogoś ten temat interesuje, to polecam, była już o tym audycja Epicentrum, prawda? No, także przychodzi do Bite Eatera ktoś i mówi, słuchaj stary, no nie wiedzie mi się z laską coś, nie wiem, czy się nie rozejdziemy, a była już o tym audycja Epicentrum, prawda? Można sobie ściągnąć z archiwum. No, albo przychodzi ktoś, kolega do Bite Eatera, mówi, słuchaj, dowiedziałem się, że mam HIV-a właśnie, a była już o tym audycja w Epicentrum, nieuleczalne choroby, na które nie znaleziono lekarstwa, polecam, w archiwum można sobie ściągnąć. No. Albo przychodzi kolega do Bite Eatera, mówi, stary, załamany, jestem, jakaś depresja, w ogóle po co żyć, w ogóle jaki jest sens życia. A była już o tym audycja, Epicentrum, polecam, sens życia według Bite Eatera z 2015 roku. Można sobie ściągnąć. A ja sobie tutaj czytam jeszcze te statystyki alkoholowe. Jak już mówiłem, 16% dorosłych Polaków w ogóle nie pije napojów alkoholowych. Strasznie mało, tylko 16%, a wszyscy inni piją. I naprawdę myślę, że różne ogólnie środki odurzające, tak sobie powiedzmy, musiały mieć duży wpływ na historię ludzkości. Same takie pojedyncze osoby, wielcy wodzowie, nie? Jak Adolf Hitler, przecież jaki mieli wpływ na to, co się działo? Przeogromny. To w ogóle jest niesamowite, że jedna osoba może mieć tak ogromny wpływ, tak? Czy Józef Stalin, który też oprócz tego, że usta słodsze ma od malin, to pewnie też za kołnierz nie wylewał, jak znając ruskich. A Hitler z kolei, jak wiemy, ćpał dużo. No, na szczęście jakoś tak natura nas zabezpieczyła, że wszystko ma jakieś swoje ograniczenia, wszystko ma swoją drugą stronę medalu, wszystko, co dobre, kiedyś musi się skończyć, wszystko ma jakieś skutki uboczne i z ćpaniem jest tak, że ćpasz i coraz więcej ci się chce ćpać i im więcej potem już ćpasz, tym robisz się głupszy, bardziej podatny na popełnianie błędów. No i Hitler robił się coraz mniej ogarnięty. Zaczął łapać jakieś depresje, doły, brakowało mu pomyślunku, zaczął odpływać. Też źle oceniał sytuację. A takie odpływanie to nie jest dobre dla wodza. Wódz musi być bardzo ogarnięty, prawda? No i źle się skończyło. Dla niego oczywiście, dla nas dobrze. A wy słuchacie sylwestrowej audycji w Nocnym Radio. Właściwie jak się mówi teraz? Sylwester 2017 czy Sylwester 2018? 2017, tak? No bo mamy jeszcze rok 2017. I pozdrawiam wszystkich, którzy zdecydowali się jednak posłuchać sobie audycji. I gdyby przyszło wam do głowy, że co to za spędzanie Sylwestra tutaj z radiem, właśnie dobre, a co macie jak głupki biegać z petardami, strzelać, przecież to, no, patrzę na ludzi, zachowują się jak idioci, dzisiaj już od samego rana strzelają i to tak co chwilę, tak, jeszcze pod moim oknem. Aż bym chętnie w ryj strzelił, albo przywiązał na przykład do drzewa i wsadził petardę w jedno ucho, w drugie ucho, zapalił i uciekł i bym usłyszał tylko puf i przyszedłbym zobaczyć sobie, jak się czuje ten jegomość. No to jest też takie brak pomyślunku zupełny i wrażliwości jakiejś na przykład na krzywdę zwierząt, bo zwierzęta mają bardzo, bardzo czuły słuch. Z tego co pamiętam w przypadku psa to jest chyba 7 razy bardziej czuły słuch. No to pomyślcie sobie, że te petardy wam strzelają 7 razy głośniej na przykład, nie? Nie wiem czy to dokładnie tak jest, ale na pewno dużo mocniejszy jest to dźwięk dla psa, który dodatkowo, czy kota, które to zwierzaki w ogóle jeszcze nie rozumieją w ogóle, co się wokół nich dzieje. Myślą, że to jakiś Armagedon i chowają się biedne gdzieś tam pod łóżka, wystraszone, biegają gdzieś. Psy potrafią się w ogóle wpaść w jakiś szał i właścicielowi się zrywają i gdzieś biegną przed siebie, te biedaki. Tak więc, no... Tak więc niektórzy nie mają w sobie tej zupełnie wrażliwości, bo są takimi prostaczkami, takim plepsem, takimi hamami, które to hamy sobie muszą nakupować petard, po prostu pójść i strzelać przez cały dzień i się cieszą jak debile po prostu. Puf! Bum! No i zabawa. To jest taka zabawa dla debila właśnie. Iść i sobie postrzelać. Iść i sobie powrzeszczeć. Iść i sobie tam poskakać. No to taka dla debila. Nie wymaga absolutnie niczego od takiego jegomościa. Trzeba mieć tylko parę złotych w kieszeni, nakupować sobie petard. No i to są właśnie ludzie, no to... Tacy, no to nie wiem, czy jest się czym przejmować, że nie uczestniczymy na przykład w tym. Chociaż jak ktoś sobie tam strzeli, to nie to, że ja od razu tam coś do niego mam, tylko myślę, że z pewnych rzeczy się wyrasta, albo z pewnych rzeczy się intelektualnie też wyrasta. Małe dzieci, rozumiem, tak, idą sobie postrzelać. Małe dzieci to są ogólnie głupkowate i robią różne głupkowate rzeczy, ale jak dorosły gdzieś tam biega i strzela z tych petard, to dla mnie to jest debil trochę. Sorry dla tych, którzy sobie tam pokupowali już jakieś korsarze i myślą, żeby właśnie zaraz wyjść, jak będzie przerwa muzyczna i sobie postrzelać. Ale tak może się zastanówcie, sami siebie się zapytajcie, co w tym takiego was jara na przykład, nie? Albo co człowieka jara w tym, że się nabzdręgoli i zrobi jakąś rozpierduchę, zżyga się, przewróci się. Ja myślę, że to nie jest nic ciekawego. Patrzę jeszcze na te statystyki. Według badań TNS Polska ponad 84% dorosłych Polaków spożywa alkohol. Częściej sięgają mężczyźni niż kobiety. Wśród mężczyzn jest to 89%. To kobiety zaniżają te statystyki, bo tylko 80% kobiet. Ilość, co ciekawe, ilość osób spożywających alkohol rośnie wraz z wykształceniem. Z wykształceniem podstawowym, a wydawałoby się, że w drugą stronę, prawda? A okazuje się, że ludzie z wykształceniem podstawowym, to właściwie to ja się kwalifikuję, bo skoro nie znałem matury, nie ma czegoś takiego jak wykształcenie średnie niepełne, chociaż niektórzy mają inne zdanie na ten temat i twierdzą, że jak nie znałem, nie podchodziłem nawet, czy tam nie znałem, czy nie podchodziłem do matury, ale zdałem szkołę średnią, to mam średnie. Mi się wydaje właśnie, że nie, że wykształceniem średnim mogą się pochwalić ci, którzy zdali, ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Ale mogę się mylić. Pewnie nie zgodzą się oczywiście ci, których trochę gdzieś tam w głębi duszy boli, że mają tylko podstawowe. Ale czy to jest jakiś wstyd? Czy wysokie wykształcenie jest czymś, co nas jakoś wielce nobilituje? Nie wiem, zważywszy na fakt, że wiele osób napotkanych w życiu, które się chlubią wykształceniem wyższym, to są naprawdę idioci, barany, baranie łby, no to nie wiem, czy tak jest. No ale co ciekawe właśnie, że 70% osób z wykształceniem podstawowym pije, 81% z zasadniczym zawodowym, 84% ze średnim, 90% z wyższym. Czyli im człowiek bardziej wykształcony, tym więcej pije. Czemu to tak jest? Etamie, odpowiedz ty na to pytanie. O, jak się zrymowało. Panie Etamie, odpowiedz na pytanie, skąd się bierze wyższe chlanie u osób, które mają wyższe wykształcanie?
2: No to już bardzo prosta sprawa, to nawet nie muszę specjalnie się nad tym zastanawiać, to jest po prostu oczywiste. Na studia idzie większość ludzi po to, żeby imprezować, no i to jest odpowiedź, nie?
1: A ty chyba poszedłeś na studia, tak? Ty jesteś nawet chyba jakoś tam nieźle wykształcony.
2: No ja jestem troszeczkę przeciwieństwem akurat twoim w tym przypadku, ponieważ ja studiowałem lat 11 na wszystkich możliwych szczecińskich uczelniach, skończyłem w sumie 4-6 kierunków łącznie z podyplomowymi i tymi, no i jestem bezrobotny. Także najlepszy dowód na to, jak wiele jest warte to wykształcenie, ile jest warte. Ale niestety panuje takie przekonanie, że dzisiaj po prostu bez tych wyższych studiów jest się po prostu no, takim właśnie prostym człowiekiem. To jest mylne, to jest bardzo mylne, bo ja uważam, że to właśnie obudzenie się odpowiednio na czas, tak? Bo wiele osób idzie tam, gdzie po prostu im się wydaje, że coś zdobędą. Na przykład ekonomia to jest genialny przykład. Ja skończyłem 2 kierunki ekonomiczne, chociaż akurat w drugim przypadku no, jestem takim trochę abiturientem, tak samo jak ty, to znaczy skończyłem kierunek nie broniąc pracy dyplomowej w drugim przypadku. Natomiast no, to jest zupełnie mylne podejście, tak? Bo ktoś, kto nie tracił czas na te studia, moim zdaniem jest bardziej do przodu, chociaż jest to przydatne doświadczenie. No moim największym sukcesem, jeśli chodzi o studia, jest to, że wiem dzisiaj, że one nie mają sensu. Nie? To jest największe doświadczenie, jakie wyniosłem ze studiów.
1: No tak, bo człowiek, który ma więcej czasu, bo nie studiuje, ma więcej czasu, żeby swoje zainteresowania jakieś pogłębiać, czytać sobie różne książki i zdobywać taką bardziej konkretną, przydatną może wiedzę, może taką też wiedzę i umiejętności, które pomogą nam w jakimś zawodzie faktycznie, jakieś takie konkretne skille zawodowe, nie?
2: Tak, no robić dokładnie to, co by się chciało robić, jeżeli się ma przekonanie, że będzie się to robiło od razu po studiach. Nawet ja mam takiego lifehacka dla was. Jeśli coś się umie robić, tak jak na przykład my umiemy, tak, grafikę tam czy coś takiego, to wydrukujcie sobie dyplom po prostu. To naprawdę można znaleźć w internecie i wydrukujcie sobie ten papier i tak nikt nie będzie sprawdzał, czy to jest prawdziwy dyplom, czy nie. Po prostu i zwyczajnie, no. Co tutaj dużo dodawać, tak? Ja w życiu w kilku pracach byłem, nikt ode mnie, no nie, w jednym przypadku rzeczywiście wymagali ode mnie tego dyplomu, bo tak bym dostał grupę wyżej, ale to był zakład pracy państwowy i była taka sytuacja rzeczywiście. Natomiast ja sam załatwiałem pracę na przykład swojemu wcześniakowi, jak pracowałem jeszcze w redakcji, i mimo że chłopak jest, też matury chyba miał, on chyba nie robił matury, a w ogóle te studia, szkołę średnią miał z zupełnie innej branży. Został informatykiem i tyle po prostu. No. Jest informatykiem do dziś. Także to nie ma najmniejszego znaczenia. Nikt nie będzie pytał nikogo w pracy, czy jaki dyplom ma, tak, z informatyki. Po prostu albo się nim jest i się zrobi to, co mam. Tylko to obchodzi. Czy umiesz zrobić to, co oferujesz, tak?
1: Potwierdzam. Też nigdy się mnie... A naprawdę w wielu firmach pracowałem. Chyba w 10 różnych, jakby tak policzyć. I w żadnej nigdy mnie nie zapytano o to, jaką szkołę skończyłem. Nawet zaczęło mnie to wkurzać i zacząłem się chwalić sam, bo nikt nie pytał w końcu. Nikogo to nie interesowało. Ale ciekawy temat jest właśnie z tym podrobieniem sobie dyplomu, jak już ktoś już bardzo chce. W sumie dzisiaj są tak dobre drukarki różne, że przypuszczam, że można sobie nawet wydrukować taki papierek, ten taki charakterystyczny dokument, właśnie na którym są różne zaświadczenia ukończenia matury, dyplomu. Wiesz, o jaki mi chodzi? Z tymi takimi glifami to się chyba mówi. Takie, to jest takie w dziwnym kolorze, takim cielistym, tak jakby, takim
2: pomarańczowo-różowy,
1: taki, wiesz, taka sraczka krwawa.
2: Ja ci powiem, że kiedyś niosłem córę do gimnazjum dyplom ukończenia szkoły podstawowej, bo taki jest wymagany tam, żeby złożyć, i zrobiłem sobie sam ksero na swoim urządzeniu wielofunkcyjnym za 190 zł i pani mówiła, skąd ma pan dwa oryginały? Ja mówię, jak oryginały? Przecież to widać, że to jest, znaczy ja to widziałem, także to nie jest oryginał, ona tego nie rozpoznała. A przeciętnej osoby po prostu jest to nie do rozpoznania, taki dokument. I naprawdę, no wierzcie mi, ja... Byłem na tych studiach różnych, byłem na Uniwersytecie, na Politechnice Szczecińskiej, byłem na Zachodzie Pomorskiej Szkole Biznesu, byłem na Polibudzie, na podyplomowych, dwa kierunki naraz robiłem, poligrafię i nauczanie informatyczne, czy nauczanie początkowe informatyki. I naprawdę moim takim największym wnioskiem z tych wszystkich uczelni, 11 lat studiowałem w sumie, jest to, że to nie ma sensu, ale o tym trzeba się przekonać po prostu na własnej skórze, niestety.
1: No właśnie, musiałbym, chętnie, kiedyś dostałem taki czysty dokument do wypełnienia, nie powiem od kogo, bo rodziny nie będę tu wsypywał, gdzie miałem dyplom, właśnie taki do samodzielnego wypełnienia sobie, jaką tam chcę szkołę, coś, i co ciekawe, była pieczątka, od razu jakiś tam dyrektor szkoły, tam Zdzisław Pierdziwąs, taka przybita, od razu można było sobie wpisać, co tam się chce. Znaczy, pamiętam, że to pchnąłem komuś.
2: Powiem taką ciekawostkę, że zeskanujesz pieczątkę z podpisem, to ona na drukarkach dzisiejszych wyjdzie dokładnie tak samo, jakby to było. Dopiero jeśli sprawdzisz po drugiej stronie, bo nacisk jest pewien na podpis, tak, no to dopiero wtedy zobaczysz tą różnicę, że jeżeli ktoś mocno naciska długopis, to będzie lekkie jakby dociśnięcie tego podpisu. Nie ma z tym problemu żadnego, jak ktoś się uprze, żeby w tą... Zresztą swego czasu były popularne takie sklepy ze śmiesznymi rzeczami. I wśród tych śmiesznych rzeczy były dyplomy. One się niczym nie... Były sprzedane z jakimś tam malusieńkim nadrukiem, że to jest śmieszna rzecz, nie?
1: Śmieszne rzeczy. Brakuje mi tych sklepów. Tam można było kupić fantastyczne rzeczy. Kupę w sprayu, sztuczne żygi, siarkowodór w kapsułkach. No i właśnie dyplom ukończenia jakiejś tam szkoły.
2: No tak, dokładnie. Były doktoraty, były uniwersytety, znaczy te magisterskie, licencjackie, co tylko. Także zresztą tak naprawdę to powiem ci, że ja na przykład z licencjatu mam dyplom, którego chyba nigdy nikomu nie pokazywałem, i trzy tak zwane odpisy. Odpis to jest po prostu kartka papieru kredowego z przyklejonym czy tam przyczepionym zszywaczami, bo to jeszcze lata 90. to zszywaczami jeszcze zdjęciem. Zdjęcie jest jeszcze opatrzone pieczątką. To taka pieczątka, że jak odwrócisz złotówkę z orzełkiem i sobie ją wysmarujesz tuszem, to dokładnie to samo masz, nie? Także sobie możesz sam taką pieczątkę ze złotówki zrobić. Nie? No tak to wygląda, no niestety. No.
1: Zabawne. Chociaż może się trochę w tym temacie pozmieniało i my żyjemy jeszcze innymi troszeczkę normami, ponieważ no to się wszystko zmienia, te standardy. Dzisiaj już mogą być jakieś te, nie hologramy, tylko te, jak to się nazywa, te takie naklejki świecące.
2: No, wiesz co, powiem ci szczerze, że się niewiele z tego zmieniło, bo ja ostatnio to śledziłem sobie przy okazji różnych tutaj obserwacji moich dokumentów i tak dalej. Natomiast powiem ci, że to nie to jest przerażające. Przerażające jest to, że ja kiedyś poszedłem do szkoły prywatnej, do drogiej szkoły prywatnej, to była Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, mieszcząca się tutaj przy Mariana Buszka, to jest to Piłsudskiego się nazywa, to pewnie ci Szczecinianie będą wiedzieć. I tam poszedłem złożyć dokumenty na kierunek, który się nazywał Zarządzanie Systemami Informatycznymi, bo chciałem sobie zrobić takie podyplomowe studia, już mając dyplom licencjata. I pierwsze pytanie, jakie pani mi zadała, to: a gdzie pan ma dyplom ukończenia szkoły średniej, czyli maturalny, to świadectwo maturalne? Ja mówię, chyba pani żartuje. bo ona nie może mnie przyjąć bez świadectwa maturalnego. Ale jak to nie może przyjąć? Ja prywatnie idę, to co to, że ja nie zdałem matury, to nie mogę iść na uczelnię prywatnie zapłacić, żeby mnie profesor uczył jakiś? Dlaczego nie mogę bez tego papierka zrobić? W Stanach, w Wielkiej Brytanii normalnie się wszystko na kursach robi. Na kursach się robi. Ja nie muszę być technikiem czy skończyć ogólniak, żeby zrobić sobie informatyka. A u nas jest jakieś dziwne też, że muszę mieć papierek, skończyć szkołę średnią, zmarnować 5 lat, czy 4 lata w przypadku ogólniaka, no teraz 3, bo teraz jest troszkę inaczej. To i mieć świadectwo maturalne, bo jak tego papierka nie mam, to nie mogę iść na uczelnię. To jak to się mogę prywatnie z profesorem na uczelni umówić, on mi prywatne korepetycje robił? To jest jakiś absurd kompletny, nie? Moim zdaniem.
1: Bo u nas się myśli tak trochę właśnie niepraktycznie. Myśli się, a muszę ukończyć te studia, bo starzy chcą, bo coś. A nie, że dla siebie z jakichś konkretnych powodów, albo że to mi coś da, tylko bo tak, bo jak to tak bez studiów. No i to jest takie dziwne trochę myślenie. W zasadzie to dzisiaj możecie sobie tak, ciekawa sytuacja jest wśród grafików komputerowych, bo nie jest w zasadzie niczym nagannym, ani żadną zbrodnią, żadnym grzechem zrobić sobie jakieś realizacje dla firmy, których tak naprawdę o które was nikt nie prosił, tak? Robicie sobie na przykład jakąś prezentację dla Sony, albo ten, wizytówkę dla Michaela Jacksona, no co wam tam przyjdzie do głowy, nie? I robicie sobie takie wypasione portfolio. Oczywiście będzie to śmiesznie wyglądało, jeśli wasze umiejętności są kiepskie i zrobicie tam dla dużej marki jakąś brzydką rzecz, źle zaprojektowaną, ale w zasadzie można sobie dzisiaj tak, zrobić takie portfolio dla 10 dużych marek i samemu sobie wydrukować dyplom ukończenia jakiejś szkoły designu, ładnie się ubrać w garniturek i idziemy tam się zatrudniać.
2: No wiesz, jak wyjdzie brzydko, to można jeszcze zrobić, nawet na brzydkim portfolio można zrobić wrażenie na kliencie, bo jeśli to jest oczywiście ubieganie się o jakiś wakat taki etatowy grafika, to można powiedzieć, no widzi pani, dla Sony robiłem, kurde, oni takie brzydkie chcieli, no chciałem im zrobić ładniej, no. A no, dlatego tak jest, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu, że ja chciałem lepiej, ale oni takie chcieli, takie brzydkie.
1: No, mają no to już troszeczkę brzydkie. Będziesz z prawdą się mijał, ale jak sobie już drukujemy dyplom, to możemy też skłamać w sumie z tym Sony. To znaczy, jak powiesz samo, że robiłem dla Sony, to w sumie nie kłamiesz, bo faktycznie robiłeś dla Sony, mimo że Sony nigdy cię o to nie prosiło, no, ale robiłeś.
2: No, tak, no, dokładnie tak jest. Znaczy, wiesz co, naprawdę jak ktoś chce koniecznie zrobić sobie, znaczy jest taka moda w ogóle w tej chwili wśród tych ludzi, którzy szukają w takich serwisach typu Dice.com albo u nas to się nazywa Oferia, czyli odwrotność Allegro, gdzie są pracodawcy, umieszczają ogłoszenia i się licytuje, kto da mniej tak za tą pracę. I tam jest taka moda na to, żeby niektórzy w ogóle prawie za darmo robią z tego względu, żeby sobie właśnie zbudować portfolio. No mają czas, tam młodzi ludzie robią. No rzeczy są zupełnie śmieszne tam w ogóle te oferty. Przecież taka oferta, która za 100 zł facet mówi chce animację i pokazuje przykład jakiejś animacji, jak go interesuje mniej więcej na YouTube i mówi, no ale żeby wyglądało tak jak TVN, nie? I 100 zł jest budżet tej pracy, ale wyobraź sobie, że są ludzie, którzy poza tym, że się tam jest kupa ludzi, którzy się z tego śmieją i tam zbluzgają takiego zleceniodawcę, to czy on po prostu nie zgłupiał, ale jest pewna grupa ludzi, którzy nadal się podejmują tego, nie? Także to w ten sposób budując sobie właśnie portfolio do jakiejś marki, którą no, mam zrobiłem, tak.
1: Grzesiu się pojawił, pozdróweczka, i podrzucił chyba jedyny sensowny powód, dla którego można jako grafik, projektant brać udział w konkursach. No, czyli firma się zgłasza do iluś tam projektantów, do iluś tam agencji i proszę, niech każdy coś przygotuje, a my sobie wybierzemy to, co nam się spodoba i oczywiście zapłacimy tylko temu, kto wygra ten konkurs, no bo można właśnie wyłapać sobie takie zlecenia do portfolio. Faktycznie, my tak się śmiejemy z tego powiedzonka, będzie pan miał do portfolio, tak, co ma być dobrą alternatywą dla zapłacimy panu za robotę. No ale w zasadzie to czasami ma sens, jeśli jesteśmy początkującym grafikiem, to znaczy początkującym. No, nasza kariera zawodowa dopiero się zaczyna, to wcale nie jest takie głupie, żeby sobie zrealizować parę konkursów, zrobić parę fikcyjnych zleceń. Jak powiedziałem, nie jest to uważane wśród grafików za żaden grzech, że sobie zrobicie dla Philipsa, czy dla Colgate, czy dla Monsanto, nie wiem, dla Monsanto. Czy zrobiłbyś projekt etamie dla Monsanto?
2: No, zdarzyło mi się robić nawet dla PiS, więc...
1: O, a co robiłeś dla PiSu?
2: Oj, to było lat temu dwa wybory. Nie, to były poprzednie jeszcze te czasy, kiedy oni mieli wygraną w wyborach. Znaczy to nie dzięki mnie. Robiłem dla jednego znajomego, który był po prostu lokalnym tutaj takim człowiekiem, który kandydował po prostu. Poprosił mnie o to i robiłem. Notabene muszę powiedzieć, że spóźnili się chyba dwa razy z terminem płatności. Musiałem się upominać, interwencję robić, żeby mi za fakturę zapłacili. To była taka sytuacja. Ale to było tam jakieś takie gówniane zlecenie typu, nie wiem, jakaś tam taka ulotka, folderek taki z konkretną osobą, jedną osobą, która tam swój program, jakby swoje postulaty przedstawiała do wyborów, nie?
1: No, ja robiłem z kolei dla Solidaruchów i to była strona internetowa na Joomla. Okazało się, że to jeden z lepiej płacących klientów, bo potrafili potem za nic nierobienie jeszcze przez wiele miesięcy nieźle płacić. Oprócz tej strony zrobiłem dla nich też taki film, gdzie był fragment wiadomości TVN i prezenter TVN-u zamieniał się w chochoła. To było nawiązanie do chocholego tańca, bo tam ogólnie było pokazane, że chochoły nas ściemniają i robią nam wodę z mózgu. I dziennikarz TVN-u zamieniał się na chwilę w chochoła, potem był chocholi taniec. Ho-ho-ho.
2: No tak, ja jeśli chodzi o politykę, to jeszcze miałem okazję popełnić, no myślę, że ze 100 różnych projektów, ale to były projekty, od razu zaznaczam, całkowicie z mojej inicjatywy i za darmo, dla różnych mutacji partii Korwina. Począwszy od UPR, poprzez WIP, poprzez KNP, a skończyć, no nie, dla wolności chyba nie robiłem, już dla partii Korwin jeszcze robiłem, o też mi się zdarzyło. Ale to takie robiłem bardzo ze swojej własnej inicjatywy, po prostu przez czystą sympatię, że tak powiem. Zresztą uczestniczyłem też w pewnym sensie w powstaniu, w niewielki wkład wprawdzie mój był, ale w powstaniu strony korwinike.pl, za co mam zresztą podziękowania osobiste w postaci książki z dedykacją od pana Janusza, także tutaj mogę się tym pochwalić. A jeśli chodzi o takie marki bardziej znane, no to robiłem kiedyś projekt, to był początek, nie, jeszcze końcówka lat 90. dla marki Citizen, zegarki konkretnie, tam chodziło o digitalizację i tam połączenie takich 3D z digitalizacją animacji, która miała trafić w formie elektronicznej na stronę. No wtedy to jeszcze było mało popularne wideo na stronie, ale ja coś takiego już robiłem. Dla polskiej Podrawki zdarzyło mi się projektować w AutoCADzie szafki, na które ustawiało się później produkty Podrawki, czyli takie tam jakieś kucharki, nie kucharki. Czyli fizycznie, gdyby ta grafika była potem przetworzona przez warsztat ślusarski, który tworzył te szafki. Czyli coś takiego bardziej namacalnego udało mi się zrobić. O, może w ten sposób. I więcej nie pamiętam, szczerze mówiąc, znanych marek.
1: No, ja trochę takich marek bym pewnie znalazł. Ale jakoś już... Też z politycznych rzeczy robiłem dla jakichś kampanii, dla JOW-ów, promujące jednookręgowe okręgi wyborcze, jednomandatowe okręgi, jednookręgowe. Widzisz, tak się znam, widzisz, a robiłem. No i jeszcze jakaś taka akcja Uwolni Wójta, która miała zapobiegać właśnie blokowaniu stanowisków wójtów, czy coś takiego.
2: O, przypomniałem sobie, ale to nie kompania była, to przypomniałem sobie lat temu kilka, to już pewnie było, no już dobrze z 5 pewnie minęło. Robiłem projekt, który był tutaj na Europę Zachodnią dla Ministerstwa Gruzji. Reklamowano Gruzję jako taki rejon turystyczny. To było rozpoznaj Gruzję dla siebie, coś takiego, już dokładnie haseł nie pamiętam w tej chwili. To udało mi się też dla nich wykonać. To był jeden z tych takich projektów, gdzie jako podwykonawca poznałem, ile dostali ci, którzy u mnie zamówili jako pośrednicy. I strasznie mnie to zniechęciło do tego typu pracy.
1: No, to byś się pewnie jeszcze bardziej zniechęcił, jakbyś był na moim miejscu pracując w Irlandii. Kiedyś przypadkowo natknęliśmy się na fakturę za usługę lokalizacji strony, czyli przestawieniu jej właściwie na inny język, żeby ona działała w innym języku. Dostaliśmy już gotową stronę we Flashu i moja robota ograniczyła się do zmiany jednej zmiennej. Tam z FR na ANG czy coś tam. I za to firma, w której pracowałem, wzięła jakieś dziesiątki tysięcy euro.
2: No to wiesz, no to nie idziemy na kompromisy, to musi być dubeltowo. Ja kiedyś trafiłem na taką stronę, właściwie to mój chrześniak. Chrześniak, może słucha, to pozdrawiam, bo to już 30-letni facet ponad. Znalazł taką

0: i po prostu daje lepszą jakość dźwięku. Zresztą notabene co do tego kabla, to była taka ciekawostka, że jedno z czasopism typu właśnie audiofilskich czasopism zrobiło test tego kabla, a się okazało, że to jakiś rolnik do jak to się nazywa, takiego węża nakład drutu i po prostu zrobił sobie taki dowcip, nie? A dostał test i nawet dobre wyniki osiągnął w tej dziedzinie, bo tam na jakimś dobrym sprzęcie to testowano i się okazało, że dzięki temu kablowi mamy tutaj lepszą jakość dźwięku. Nie? No, takie naprawdę niesamowite rzeczy, co można obchnąć ludziom po prostu takim on-en, żeby tylko było, nie?
1: No, dzisiaj różne rzeczy się opycha ludziom. O tym może trochę później. A powiedz tak jeszcze w temacie sylwestrowym może trochę bardziej. Domyślam się, że też już po prostu ci się nie chce jakoś tam chlać, imprezować, biegać, skakać, podskakiwać.
0: Znaczy mnie ten okres męczy, krótko mówiąc. Bo wszyscy ludzie jakoś się cieszą. Ja zawsze podchodzę do sprawy od kilku lat w ten sposób, że patrzę jak wszyscy takie fajerwerki, taka radość, nowy rok, a od drugiego wszystko drożej, nie? Z czego ci ludzie się cieszą?
1: No i w sumie z czego tu się cieszyć, że jest nowy rok? Co to za powód do cieszenia się, nie? No jakiś, jak ktoś jest, coś sobą reprezentuje, jest jakimś człowiekiem na poziomie, to on się cieszy z jakichś konkretnych, wydaje mi się, rzeczy, że ma jakiś zysk, że coś fajnego zrobił, a nie, że na przykład jest już jutro, a nie dzisiaj, nie?
0: No tak, no ja na przykład pamiętam, miałem na przykład nowy rok kojarzy z poparzeniem. Jak miałem 7 czy 8 lat, to kiedyś były popularne takie korki kapiszony. Już chyba kiedyś o tym opowiadałem na afterze. Jak zacząłem, ponieważ byli tacy specjaliści, którzy kiedyś petard nie było, trzeba było ten korek obrać przy pomocy nożyka bardzo sprytnie, żeby się dostać do samego materiału wybuchowego i wtedy rzucając uzyskiwało się ten efekt, że on wybuchał. Od samego rzucenia, nie trzeba było mieć specjalnego pistoletu do tego. No i ja po prostu się zabrałem za obieranie, nie mając o tym pojęcia. Wsadziłem palucha i po prostu mi to w dłoniach eksplodowało. Także to był Sylwester z 78 na 80 rocznik, także kojarzy mi się to ze izbą przyjęć i z bandyżami, które zakładali mi na poparzoną rękę. Także no, nie wiem, no naprawdę, ja po prostu nie mam z tego, no miałem chwilowo radość, jak jeszcze Tula była mała, że tam raz czy dwa, żeśmy petardy jakieś kupili rzeczywiście, ale to była jakaś tam jedna czy dwie, tak, żeby sobie tam strzelić, bo wszyscy to robią, no to wiadomo, to jest taki owczy pęd, nie? Natomiast mam tutaj dookoła pełno balkonów i naprawdę są sytuacje takie, nawet dzisiaj, jak żeśmy byli na dworzu, biedna baba skrzyczała tutaj jakichś młodych ludzi, wydzierała się na nich, po prostu szła sobie, a ci rzucili petardy, nie? Urwi łapki, tak zwane. No mniej więcej coś takiego, jak było słychać teraz w tle. Także no, po prostu ludzie dostają małpiego rozumu kompletnie, nie wiem.
1: Wychodzi z ludzi prostactwo takie, nie? Właśnie to strzelanie, rzucanie komuś pod nogi, petardy. Dla mnie to są tak samo wiejskie, głupawe, idiotyczne zwyczaje jak śmigus dyngus jakiś i oblewanie przypadkowej osoby wodą. No strzelanie komuś pod oknem petardami to... Nie wiem, przypuszczam, że teraz się już będę jako coraz starszy człowiek coraz bardziej radykalizował i może na następnego Sylwestra nawet komuś natrzaskam po ryju za takie rzeczy.
0: No akurat śmigus dyngus to ma dosyć solidne uzasadnienie. To jest taki przedpotopowy pomysł mokrego podkoszulka, bo wiadomo, jak baby chodziły na wsiach w tych koszulach, no tak oblałeś, no to było tycki widać przez koszulę, nie? Właśnie. Także to o to chodziło, nie? To się panny właśnie po to podlewało, żeby zobaczyć coś więcej.
1: No właśnie, cycki, żeby zobaczyć cyca, żeby zaruchać, żeby śpiewanie o cyckach Maryśki. To cała wieś zawsze taka była, nawet te wiejskie bajki, jak się poszuka źródeł i takich bardziej oryginalnych wersji tych bajek, to też zawsze tam coś z seksem jest, z ruchaniem i tak dalej.
0: No tak, widzisz, dzisiaj na przykład z okazji Sylwestra to opowiadałem przed twoim wejściem, miałem taką smutną sytuację, bo tutaj został porzucony pies u nas na klatce schodowej i podejrzewam, że udało nam się znaleźć winowajcę, po prostu, który wyrzucił tego biednego psa z domu przy okazji Sylwestra, nie? No, taka smutna okazja, może wrzucę to później, to nie będę teraz jeszcze raz opowiadał, ci co byli to słyszeli, jakie to było zajście, że tak powiem. Chodziłem w każdym razie, rozklejałem po klatkach, że znaleźliśmy psa i właściciel zerwał te kartki, jeszcze raz tego psa wywalił. Albo coś innego zrobił, bo on zniknął po prostu z klatki schodowej całkowicie. No, taka nieprzyjemna sytuacja. Skorzystał po prostu gość podpity, skorzystał z okazji, że

0: jest Sylwester, to zawsze się może wytłumaczyć, a uciekł mi, tak by się przestraszył, petardy czy czegoś. Naprawdę żałuję, że go nie wziąłem do domu, chociaż tutaj byłem troszkę związany tym, że się bałem, że to jest jakiś bezpański czy coś i mojego gdzieś tutaj jakąś pchłą zarazi, a ledwo co się pozbyłem. Natomiast no, takie sytuacje niestety mają miejsce i przy okazji tych Sylwestrów, tak już nie mówiąc o tym, ile sobie osób palce pourywa, nie?
1: A niech se urywają, niech se urywają, niech się rozerwą.
0: No tak, kto było kiedyś, idź się rozerwać, jasne, wsadzę sobie granat w dupę, nie?
1: O, i strzelają, i radocha, i pierdolło.
0: No nie wiem jakie ty masz osiedle, bo u mnie to jest takie, że nosi, u ojca to jest jeszcze gorzej, bo jest tak zwane podwórko zamknięte, gdzie po prostu dookoła są budynki, tworzą jak gdyby taką naturalną ochronę samego podwórka i placu zabaw i tam jak strzelają, to tam autentycznie się szyby trzęsą, bo to jeszcze echo rozchodzi się. Fala jest uderzeniowa, która po prostu odbija się wielokrotnie od ścianą. U mnie jest ta przestrzeń bardziej otwarta. No ale niestety to też jest tak, że czasami jak tutaj walnie przy szybie, to się okna trzęsą. A szczególnie, że mam okna niewymienione. Starego typu, oszczędnie jak to wszystko u mnie.
1: A propos psów, tutaj na czacie czytam, że 2018 ma być rokiem psa w Chinach. To ciekawe, ciekawe.
0: A to może ten sąsiad się dlatego go pozbył, że wie, że ktoś się zaopiekuje.
1: No właśnie, to był dla niego rok wyrzucenia psa. Z domu.
0: No dzisiaj ten sam sąsiad, tak mi tutaj kobieta mówiła, że rano się podobno, znaczy z opisu tylko to wiem, nie jestem pewien, czy to na pewno ta sama osoba, ale podobno wyrzucił też kobietę, więc tak do pary pewnie.
1: Bardzo bym prosił, żeby nie dzwonić, jak ktoś inny jest na antenie. Wiecie, że ja nie lubię odbierać kilku osób naraz. Dzisiaj zrobimy wyjątek i zrobimy takiego, zrobimy tryb luźno afterowy z wieloma telefonami naraz. Ale to dopiero później, dobra? Jak już się pokończą tutaj tematy do rozmowy, to wtedy sobie może przejdziemy w ogóle na Discorda. A teraz wolałbym odbierać po kolei tych, którzy tutaj starali się wdzwonić. To co, Etamie, może zadzwonisz jeszcze później, jak będziesz miał ochotę, a ja
0: tymczasem...
1: Dobra,
0: jeśli tylko Etamowa nie wstanie, to się wtedy odezwę.
1: Dobra, dzięki za telefon. Trzymaj się i szczęśliwego, wesołego nowego roku, jak to tam.
0: No, również, żebyś się tam, wiesz, te wszystkie projekty, co tam masz w głowie, bo tam pewnie jakieś postanowienia masz, żeby się przemieniły, że tak powiem, w czyn. O, w ten sposób. I wszystkim słuchaczom też. Hej,
1: dokładnie, hej, hej. Niech wam się wszystko, czego dotkniecie, przemienia w złoto, niczym za sprawą gansów magicznych ze złota. A ja tutaj będę następną osobę zaraz odbierał. No fajnie, że widać to, co nas tutaj łączy, to, że niekoniecznie ulegamy temu owczemu pędowi i niekoniecznie wszyscy mamy taką chcicę, żeby gdzieś tam leść i chlać i strzelać, tylko jakoś tak obchodzimy, ale obchodzimy szerokim łukiem w dużej mierze te różne święta. A na antenie jest Błażej. Witam cię, Błażeju, serdecznie.
2: Cześć, miałem sprzężenie jakieś, nie wiem czemu nawet. Słychać mnie w ogóle?
1: Słychać cię doskonale.
2: A to dobrze, bo miałem takie przejście z kablami. No ja też siedzę sobie sam w domu w ten piękny sylwestrowy wieczór. Miałem taką propozycję, żeby wyjechać do Brukseli, ale ona czekała. Ja już za stary jestem na całonocne chlanie pod chmurką. I to jeszcze nie jest zimno, ale jakoś tak.
1: Reumatyzmu jeszcze dostaniemy, reumatyzmu! I trzask praski po wszystkim, panie.
2: Nie, to wiesz, jeszcze bym pojechał, jakby tak jakoś można było wrócić normalnie, ale tam się chłopaki zebrały, patrzę, pociąg powrotny, 7 rano, jest pierwszy pociąg tutaj, żeby wrócić. To 7 rano, 2 godziny w pociągu, 9 po chlanie. Nie, to już nie te lata.
1: No właśnie, to też jest chyba tak, że jak człowiek się w przeszłości już trochę naimprezował, to wszystko się kiedyś tam nudzi na tej samej zasadzie.
2: No ja bym poszedł, ja bym poszedł, ale to tak lokalnie na imprezę. Ale jakoś w tym roku się nie udało, zresztą obiecałem mojej pani, ona sobie pojechała ode mnie, ale ja powiedziałem, że będę grzeczny. Ona zresztą też jest grzeczna, bo u nich nowego roku się nie obchodzi, także poszła spać o północy, żeby złożyć mi życzenia, poszła spać o północy, czyli 7 godzin temu.
1: Na tej samej zasadzie wszystko nam się w ogóle też nuży jakoś i nudzi z czasem. No ile można robić jedną i tą samą rzecz, to też cecha może tych, którzy nie za dużo myślą i się nie zastanawiają, czy coś już im się znudziło, czy nie znudziło. Po prostu robią przez całe życie na przykład to samo. A
2: mówiłeś o dyplomach drukowanych, nie?
1: No właśnie. Co powiesz?
2: No to tak, wiesz, w informatyce to okej, ale w mojej na przykład branży to dyplom to muszę pokazywać zawsze, a jak jeszcze bym w Polsce, to trzeba zawsze uprawnienia pokazać. No niestety tak łatwo nie jest. I to jeszcze cię sprawdzą w izbie, czy jesteś zarejestrowany i czy masz ubezpieczenie OC, bo głównie chodzi o to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Co jeszcze jako architekt, to no mamy niby w Polsce uprawnienia do liczenia sobie domków, takich mniejszych można liczyć, a co do większych struktur, to są uprawnienia konstruktora, nie? I no, nie jest to złe, że to sprawdzają i że ma się to ubezpieczenie, właściwie to jest konieczna sprawa, bo w niektórych krajach, jak w Niemczech czy w Hiszpanii, nie ma nie ma izby, w której musisz zdobyć usprawnienia, ale jest ubezpieczenie OC, które musisz wykupić. I to jest strasznie droga sprawa.
1: Zastanawiam się, jakie sobie jakieś noworoczne postanowienia. Niektórzy się z tego śmieją, że co to sobie takie akurat w tym czasie jakieś postanowienia noworoczne zakładać, że to przecież jest równie dobry czas na takie postanowienia. Może być każdego innego dnia, a nie tylko pod koniec roku, ale ja myślę, że to jest dobry okres, bo taki symboliczny
2: ładna data,
1: po prostu i dobra okazja. I ja mam takie postanowienie, że chyba zacznę bardziej o zdrowie dbać, na przykład o jelita swoje, bo faktycznie coś w tym jest, że zrobienie sobie takiej lewatywy raz na jakiś czas i pozbycie się tych różnych złogów gówna w dupie, to może być dobry pomysł. I taki Sanjaya, który o tym ciągle powtarza, no to będę jemu chyba ktoś te jelita przeczyszcza, ten kolega co jakiś czas, tak mam takie, ale ja nic nie mam do...
2: Miałem w rodzinie dwa raki jelita.
1: No właśnie, czy to się nie bierze z tego? Ostatnio nawet już byłem w aptece i już chciałem poprosić o gruszkę do lewatywy, ale akurat tak w tym momencie, jak chciałem to powiedzieć, to weszły chyba z 3 osoby naraz do apteki i tak mi się głupio zrobiło i to poproszę tam kremik jakiś Nivea i poszedłem.
2: No to jest strasznie pruderyjny.
1: Głupio jakoś tak, wiesz, gruszkę do lewatywy, zaraz by się gapili, ale nie mogłem wziąć w sumie, ale teraz sobie kupię i sobie faktycznie przeczyszczę, bo
2: tak, czy, nie ma, czy tam... nie ma nic wspólnego.
1: Jak? Co nie ma nic wspólnego?
2: No ja gdzieś słyszałem, że z rakami to jest tak, że to jest, wiesz, tam chyba 2% tego, jak żyjesz, a 98% genetyka.
1: No też tak słyszałem, znaczy może nie aż tak, nie aż takie proporcje, ale słyszałem, że właśnie, że głównie genetyka. Ja mam w rodzinie niestety uwarunkowanie genetyczne, ale nawet jakby...
2: Też masz do jelit? Bo ja mówię ci, miałem w rodzinie dwa przypadki, nie? Z tym moja mama z tego wyszła i póki co odpukać ma się dobrze. No, dziadek niestety nie przeżył, ale on to jeszcze miał tarczycę, a to po Czarnobylu. Także no, też mam i się trochę boję tego.
1: No, to jest taki lęk. Mój dziadek miał raka krtani i pod koniec życia miał taki, wiesz, aparacik, no, co się trzyma przy krtani, bo masz wyciętą i tam, wiesz, i mówisz. To aż tak sobie wyobrażam, jak kiedyś tutaj będę się witał z wami w audycji. Witajcie, drodzy słuchacze Nocnego Radia.
2: No widzisz, a mój kolega robił kiedyś, mam kolegę, który robi mozaiki wszelkiego rodzaju i on tam dużo w kościołach, bo tam jest dużo mozaik, robił dla jakiegoś zakonu, nie pamiętam jaki to był zakon, ale oni mieli raz w tygodniu, czy raz na miesiąc chyba, coś się nazywało Dzień Dobrej Śmierci. O. Wiesz, co to było?
1: Dzień Dobrej Śmierci?
2: No, to chodziło, żeby sobie jeden dzień poświęcić, żeby zamknąć sobie wszystkie otwarte sprawy w życiu, tak żeby było nie żal umierać. No to w zakonie to łatwiej, nie? Ale to tak chodziło o to, żeby sobie tak uporządkować raz w miesiącu wszystko tak, jakbyś miał umrzeć. Bo śmierć może przyjść w każdym momencie.
1: No właśnie, i z takich czasami dziwnych powodów, że właśnie uwarunkowanie genetyczne, może to ten Pan Bóg, który nas karze do siódmego pokolenia i nam zsyła choróbsko za karę, że nasz pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, dziad zgrzeszył, bo pracował w sobotę, zbierał patyki na przykład. Ale co gejowskie, co gejowskie lewatywa? Właśnie, że sobie wsadzę.
2: Czemu gejowskie? Niektóre pary to lubią.
1: No, kiedyś znałem jedną dziewczynę, która nawet coś tam proponowała, takie różne dziwne jakieś, ale jakoś wtedy byłem pruderyjny, a teraz bym chyba nie był. W sumie.
2: Nie, trzeba być otwartym na, wiesz, nowe doznania.
1: Rozwartym nawet.
2: Rozwartym, otwartym, wiesz. To tak mówią, że jest grzech, nie, jest największy żal to jest zaniechania, nie? Bo jak czegoś żałujesz, że zrobiłeś i wyszło chujowo, no to okej, okay, ale najgorzej jest jak żałujesz, że tego nie zrobiłeś, bo nie wiesz, czy mogło być chujowo, czy nie.
1: No właśnie, i tak potem pod koniec życia leżysz z tą swoją zochą, swędziochą w łóżku, z tą grubą żoną i tak sobie myślisz, czemu nie spróbowałem różnych ciekawych rzeczy. Teraz już tylko przy zgaszonym świetle i po Bożemu z tą Jaćką.
2: Nie, to też trzeba sobie dobrze kobietę dobierać, nie?
1: A ona ci tam znowu się mielońców najadłeś, pierdzisz w tym łóżku, po prostu większej trzeba.
2: Nie, pierdzi się po piwie. A to sprawdzone.
1: No właśnie, w blok ekipie jest taki pan Wiesiu chyba, tak się chyba Wiesiu nazywał, i on właśnie ciągle pierdzi.
2: Zdzisław Paleta.
1: A to Zdzisław pierdzi, tak?
2: Tak.
1: Zdzisław pierdzi. No i zwala na żonę, że to od mielońców, które mu ciągle daje, a ona mówi, że to od piwska, które
2: no,
1: pije.
2: Jak się zasiedzę dłużej i szczerze powiedziawszy czasem się zasiedzę tutaj w takim pubie i tam sobie wypiję parę, to właśnie piwek to rano, to o Jezus.
1: To też,
2: Jezu, jaki temat.
1: Też właśnie czytam, że w tych statystykach dotyczących spożycia alkoholu, że Polacy w znakomitej większości, bo to jest bodajże tylko 8% Polaków chodzi napić się do pubu, 12% na świeżym powietrzu, 24% u znajomych, no ale zdecydowana większość jednak pije w domu, co jest trochę smutne, to chyba taki troszkę brak kultury spożycia alkoholu, co powinno dziwić, bo jako taki naród, który ma jakieś tam upodobanie w tej akurat używce, to powinniśmy akurat świecić przykładem tutaj i propagować takie bardziej społecznościowe spożycie alków, nie?
2: Nie, ale to w ogóle to jest taki ewenement jesteśmy, jeśli chodzi o kraje nasze otaczające. Pamiętam, to był 99 rok, kiedy tam się wyrwałem pierwszy raz na Ukrainę z jakąś wycieczką i to taki było wielkie zdziwienie, że we Lwowie było tyle jakieś kafe, barów i coś innego i nam tłumaczyli, że ty no po prostu chcesz się spotkać ze znajomymi, to wychodzisz i sobie tam na piwko i tak dalej, to było dosyć tanio. No w Polsce wtedy jeszcze w ogóle się nie wychodziło do takich miejsc, bo drogo, bo coś, bo lepiej to na domówce, to domówka to był, wiesz, szczyt marzeń zawsze. Ale to chyba to jest z takiej naszej jakiejś tradycji konspiracji, że wiesz, zawsze spotykamy się w domu, robimy domową imprezę, bo ktoś tam nas obserwuje. Nie ma tej kultury, nie? W Polsce, żeby wychodzić po prostu ze znajomymi. Teraz już jest więcej, ale raczej domówka.
1: No, myślę, że się zmieniło tutaj na korzyść, na rzecz wychodzenia właśnie troszkę bardziej, ale nadal jeszcze dużo pijemy w domach. Może jakoś z PRL-u to się wzięło, gdzie dom był taką bezpieczną przystanią zawsze i niekoniecznie takiego zwykłego, szarego człowieka nawet było stać, żeby chodzić po knajpach, po hotelach. Wtedy się do hotelów jeszcze czasami chodziło, co bogatsi sobie tam szli, do hotelu jakiegoś napić. Chyba wtedy się właśnie jakoś tak to w nas zakorzeniło, to picie. No,
2: tutaj w Niemczech też się nie wychodzi raczej to. Znaczy, wychodzi się, ale tak jak bardziej ze studentami, czy z ludźmi luźniejszymi, jak ja się obcuję, to też się nie wychodzi bardziej do pubu, tylko się idzie usiąść na ławeczkę. I o tyle to jest fajne, bo w Polsce tego nie wolno robić. Tutaj przynajmniej nie musisz się oglądać ciągle, czy straż miejska nie idzie. I sobie tak siedzisz na ławeczce i sobie tak ten browarek sączysz. No bo różnica w cenie jest poważna. Jak sobie kupisz w supermarkecie, to tam wydasz te 70 centów, a pójdziesz do pubu, to to już jest 3,70 za pół litra. Bo taka ciekawostka, w moich rejonach to się sprzedaje po 0,2. Takie, po, chyba to jest euro 70, to ci 0,2 sprzedadzą w takim małym. To co w ogóle na dwa łyki jest? Po co to?
1: No i nadal chyba pokutuje takie przekonanie, że lepiej sobie kupić dwa kiepskiej jakości piwka niż jedno dobrej. Niestety sam się na tym przyłapuję, ale to raczej z braku funduszy. Gdyby mnie było stać, to oczywiście kupowałbym sobie same piwa kraftowe po 10 zł za butelkę, bo widziałem takie w sklepie. 10 zł za butelkę piwa trochę sporo, chociaż z drugiej strony jest to też cena paczki fajek, a nawet są droższe fajki. No,
2: więc tutaj jest już 6 euro za paczkę fajek.
1: 6 euro, a jaki jest kurs euro, wujek?
2: 4,30 bodajże.
1: 4,1.
2: 4,1, o Jezu, poszła złotóweczka do góry.
1: No proszę, to
2: na nowy rok.
1: Ku dobremu idzie, a chociaż ja mam tutaj jak najgorsze przewidywania, że zapisu wszystko jakieś drogie się porobiło i nie wiem, czy to ma związek z PiS-em.
2: Bitcoin nie spadł w ogóle jakoś tak ostatnio.
1: A właśnie, tutaj też ciekawostkę powiem. Mój kuzyn, który w ogóle tam się komputerami nie interesuje, ma synka, ma żonę, mieszka sobie na wsi i zastanawiał się teraz, czy nie kupić sobie koparki do kryptowalut. Nawet miał już taką wypożyczoną od jakiegoś tam lokalnego specjalisty od komputerów i tych spraw, wiesz, te internety całe i te całe te. No i wyszło, nawet się zdziwiłem, ponieważ się okazało, że w tydzień wykopuje za 200 zł tych kryptowalut, to nawet...
2: Ja miałem pomóc w ogóle, ale niestety tak musiał zainwestować w koparkę. Tak, nie chcę pieniędzy rzucać, bo ja też tu nie za bogaty jestem w tych Niemczech. Ale tak sobie mówię, kupię koparkę i co jest największym problemem w koparce, to jest prąd, który ona żre, nie? To ci najwięcej pożera.
1: No właśnie, okazuje się, że to jest chyba plotka, tyle że w ogóle ci się nie pokryje nawet ten prąd, ponieważ miesięcznie to wychodzi jakieś 200 zł za prąd, no a wykopujesz 800, czyli 600 masz na czysto.
2: No ja chciałem jeszcze podłączyć go w biurze.
1: No tak, jak masz jakieś dojście do...
2: Termowy prąd.
1: Czyli tak, wykupujesz te 600 za 600 zł, no ale problemem jest tu koszt samej koparki, ponieważ no taka koparka kosztuje tam no średnio powiedzmy tam 10 tysięcy. Nie 25, jak tutaj Hagalas pisze, to on jakoś bardzo drogą tutaj pewnie widział. A ta za 15 tysięcy, ale to z VAT-em. Oczywiście no kuzyn jako taki kombinator trochę zaproponował ostatecznie temu jakiemuś panu Czesiowi, co tam chce mu pchnąć tą koparkę, że może wziąć, ale tam bez VAT-u czy tam coś. To by było mniej. Ale tak, no... I tak to jest bardzo duży koszt i wyszło mu jakoś tak, że mu się 15 miesięcy będzie zwracała w ogóle ta koparka, a jeszcze w międzyczasie jak ci padnie jedna karta graficzna, bo tam były cztery, no to chyba nie taka zła, jak ma cztery karty graficzne po 1500 zł za jedną, to nie jest tak źle, nie?
2: Ale Bitcoin fajnie.
1: Ale to pokazuje, że też, że... Jest to inwestycja taka długofalowa, to trzeba długo czekać, aż to się zwróci. No i padnie ci taka jedna karta graficzna, a to przypuszczam, że te karty są cały czas jakoś mocno obciążone, tak jakbyś cały czas grał sobie w jakąś grę, tak, która ci wykorzystuje te karty, no to wiadomo, że to ci nie podziała w nieskończoność. Po dwóch... Jakoś tak było, że na tą koparkę jest chyba 3 lata... Dwa czy trzy lata gwarancji. Więc no, nie jest to taka... Niby wydawałoby się, że sporo te 600 sobie wykopać na jednej kopareczce miesięcznie, na czysto, ale też jest kwestia właśnie zwrotu tej koparki. Trzeba długo czekać, a potem niewykluczone, że sprzęt będzie już się nadawał do śmietnika, nie? Po takim eksploatowaniu. No i... I też przypuszczam, że łącze internetowe masz mocno obciążone, tak? Już sobie nie masz takiej pełnej przepustowości, bo te, skoro to taka jest moc obliczeniowa, to chyba tam deszyfruje sporo tych kryptokodów, czy jak to tam się, czy co tam się robi. No to dziękuję, mam obciążone łącze, muszę czekać półtorej roku, aż mi się w ogóle to zwróci, potem muszę znowu doinwestować, bo już jest sprzęt do wyrzucenia. Nie jest taki złoty interes wcale, jak się wydaje. A powiem jeszcze tutaj, że kuzyn miał zamiar, no może się jednak zdecyduje, ale chyba jednak może nie, że kopię Ethereum. A tutaj słuchacz pisze, że łącza nie obciąża. To ciekawe. To skąd ta duża... Aha, bo jak już rozkodujesz, zdeszyfrujesz, to już nie jest tak dużo do przesłania, tak? Rozumiem.
2: No, a to ci powiem ciekawostkę, bo siostrzeniec ostatnio się obraził na mamę. Nie, że się obraził na mamę, bo tam ciągle z moją siostrą tam wiesz, jej dziecka, ale wiesz, to on ma 22 lata, to taki jeszcze młodzieńczy bunt. I stwierdził, że się wyprowadza z domu ze swoją dziewczyną, sobie zamieszkałem obok uniwersytetu. No i stwierdził, że sobie kupi kapelerkę, nie? No i kupił. A wiesz, jak kupił?
1: No jak?
2: No, jakieś to było 10 czy 12 lat temu, jak jeszcze, nie, no nie, nie, 10. Nie, to jeszcze było za czasów, jak ten Bitcoin był taki bardzo mało wartościowy. On tam sobie jeszcze w czasach szkoły podstawowej, potem gimnazjum, no niemieckie gimnazjum jest do tam z naszym liceum połączone, do tam 13 klasy, chyba 14. Czyli już był tam sobie młodzieniec, miał 16 lat, robił jakieś tam grafiki i ktoś tam, jakimś student złapał zlecenie ze Stanów i nie mieli mu jak zapłacić i zapłacili mu chyba 12 czy 15 bitcoinów, co był bardzo wkurwiony, bo to tak nie miało za dużo, nie wiedział co z tym zrobić, tak sobie trzymał. No i kupił sobie kawalerkę jakiś miesiąc temu i jeszcze mu zostało chyba 300 tysięcy euro.
1: Kurczę, jak to niektórym szczęście dopisało z tymi bitcoinami, aż sobie człowiek w brodę pluje, że...
2: Ale wiesz, to teraz się dowiedziałem w ogóle, jak ten, był taki, wiesz, no takie powiedzmy spotkanie wigilijne, bo my to nie jesteśmy żadni katolicy i tak dalej, ale że sobie nie wolno, to się spotykamy, przy obiedzie cała rodzina i tak sobie rozmawialiśmy o tych bitcoinach, że kupiłem jednego, ten, a mi siostra mówi, no, a ten mój syn, to on tam, ten... się dowiedziałem całą historię, no mówię, nawet w rodzinie miałem takiego, co za parę centów i kuźwa, żebym ja to wiedział wtedy.
1: No właśnie, a teraz różni bliscy tak na nas się patrzą trochę z podełba i tak wiesz, jakby chcieli nam powiedzieć, to wy te komputerowcy, całe te internety, te komputery, szmery i co, i żeście przegapili, nie?
2: No. No, a ja mówię mu to, wiesz, to pożycz wujkowi stówkę, nie?
1: A on co?
2: Czemu nie?
1: No. Nie. Nie, nie, wujek, nie mam. Właśnie wszystko wydałem na tą kawalerkę.
2: No, ty, ale a co myślisz o riplach?
1: Nie wiem, co to...
2: Bo to jest chyba jedyna kontrolowana przez banki, nie? I to jest ta, która ciągle idzie do góry. Pomimo tych spadków tam na wszystkich kryptowalutach, ale Ripple ciągle idzie do góry.
1: Ripple?
2: No, on tam, nie, patrzę teraz, $1.68 za jednego i tak się zastanawiam, czy sobie, nie wiem, za $100 nie kupić.
1: No, chyba też zrobię, jak mi wpadnie jakaś gotówka, to sobie zrobię rozeznanie, popytam się. Tu dużo jest u nas w Nocnym Radio ekspertów od kryptowalut. Bytetter się zna, Potrzeba się zna i pewnie jeszcze sporo innych osób, więc łatwo będzie coś się tu wywiedzieć i może też sobie coś poinwestuję.
2: No, Krawcze, co jeszcze o ciebie chciałem z tym kupowaniem?
1: Nie mam pożyczyć stówki, nie mam. No pożyczyłbym, ale nie mam, no.
2: A właśnie, używasz coś, co jest w abonamencie?
1: Teraz już chyba nie.
2: Właśnie zauważyłem, że ostatnio tak chyba ktoś chce z nas pozbawić jakiejś takiej w ogóle własności, bo sobie AutoCAD-a chciałem kupić na własność, bo sobie tak się przyznam, jako komunista otwieram firmę i nie mogę kupić na własność, mogę tylko w abonamencie. Tak kurwa, wszystko jest w abonamencie, nawet co to chyba Renault jest, sprzedaje elektryczne samochody, możesz kupić samochód, ale bateria jest w abonamencie.
1: To ciekawe, nie?
2: No masz samochód, ale możesz go tankować, okej, ale bak masz w abonamencie.
1: Tak, może pan kupić komputer, oczywiście za gotówkę, nie w abonamencie jak najbardziej, ale procesor, proszę pana, jest w abonamencie, no niestety.
2: No coś w tym stylu, no. Jakiś horror się dzieje.
1: Z oprogramowaniem też już trudno. Już nawet widzę, że szablony na strony www często są też opłata roczna, co jest w ogóle jakimś kuriozum, żeby płacić co roku za szablon na stronie użyty.
2: Mam nadzieję, że to nie będzie szło. Z AutoCadem, który jest programem do projektowania. Kiedyś, wiesz, jeszcze mam jakąś tam wersję, której nie płaciłem co miesiąc, ale teraz jak chcesz kupić swoją licencję, to nie możesz kupić sobie licencji, musisz kupić abonament, nie? I koniec. Nie możesz mieć swojej licencji w komputerze, ja będę chciał wysyłać, wiesz, wersji sprzed 10 lat, to okej, nie? Jakoś to tam się przekonwertować. No nie, dupa, teraz nie można. Można tylko na najnowszej wersji, bo jest abonament. I koniec.
1: Jeśli chodzi o jakieś trendy technologiczne, to z pewnością na 2018 rok takim trendem, który się mocniej jeszcze upowszechni, będą tak zwane smartfony bezramkowe z wyświetlaczami bezramkowymi, czyli wiecie, te takie, które mają zaokrąglone ładnie brzegi i wyświetlacz macie na całą powierzchnię tej przedniej części telefonu, co moim zdaniem wygląda bardzo estetycznie. Ponoć Apple szykuje już 3 modele takiego telefonu. No i ciekawe, co dalej, co po takich telefonach bezramkowych. No ja myślę, że już wyświetlanie na samym oku, na jakimś szkle kontaktowym czy na okularach.
2: Dobra, a jak jest dotykanie tego? Bo wiesz co, jak jeszcze mam tego swoją siódemkę, nie? To no jeszcze ma tam ramki i sobie chwycisz, jak masz, nie wiem, mokre ręce czy coś, żeby ci się nie zaaktywował ekran za te ramkowe części. A jak jest bezramkowy, to jak dotkniesz, to ci się uaktywni, nie?
1: No przypuszczam, że ten obszar aktywny na dotyk jest nie na całą właśnie szerokość, więc można spokojnie sobie trzymać. Albo trzeba go tak delikatnie w paluszkach trzymać jakoś, wiesz, już w ogóle tak subtelnie chodzić z tym telefonikiem, tak i gejowsko go tak trzymać troszeczkę w dwóch paluszkach.
2: Nie, że tą siódemkę, co mam, to ona jest tak odporna, ona już tyle przeżyła upadków i wszystkiego, że to jest panterna niczym Nokia dawniejsza. To przyznam, ale w ogóle jaki pierwszy miałeś smartfon? Bo ci opowiem taką historię o moich pierwszym, co on robił.
1: Nie wiem, czy pytasz konkretnie o smartfona, czy o komórkę ogólnie.
2: Nie, o smartfona.
1: No i to tak zapóźniony byłem, bo jakoś tak w ogóle kupiłem jak musiałem, jak założyliśmy spółkę tutaj i każdy tam... I kupowaliśmy dla każdego po telefonie, żeby, bo to trzeba mieć do kontaktu i w ogóle to dopiero wtedy się jakoś przemogłem. No i jakoś tak nie zaczarowały mnie. Znaczy fajna rzecz, fajny wynalazek, ale jednak okazuje się, że dużo zależy od tego, czy się do tego przekonamy, czy nie. Po prostu od tego, jakiej klasy mamy ten telefon. Jak mamy taki wolny, gdzie to tak wszystko smętnie działa, no to oczywiście trochę jest mniejsza szansa na to, że nas to jakoś zaczaruje.
2: To mam to same doświadczenie, bo miałem jak jeszcze na budowie w Polsce pracowałem, to było jakieś 5 lat temu czy 6. Miałem swoją Xperię, która tam, wiesz, Android to się wiecznie zawieszał, żeby odebrać to, wiesz. Czasem dzwonił do mnie 2 razy człowiek i wiesz, ciskam, odbierz, nic, nie, zawieszony. No to tak się działo z Androidem parę lat temu. No i miałem jakąś taką pancerną Nokię, co od firmy dostałem. Trzymała baterię 7 dni w ogóle bez ładowania. Piękna sprawa, zawsze odbierał i tak dalej, także wolałem tą Nokię. Ale pierwszego smartfona, co miałem, to była Xperia bodajże X10, taki toporny trochę, ale nie, on mi się podobał. Do dzisiaj mi się podoba, miał ładny design. I on miał, ale on miał jedną przypadłość. Ten ekran dotykowy był strasznie wrażliwy. I czekaj, to ja wtedy już chyba pracowałem na budowie, czy nie pamiętam. Ale było tak, że wiesz, mam telefon o 7 czy 8 rano, nieodebrany od mojego podwykonawcy. Dzwonię, o co chodzi, nie? A koleś do mnie mówi: dzwoniłeś do mnie o 2 w nocy. Nie dzwoniłem, nie? Po prostu byłem w klubie i tak wiesz, mi się ocierał w kieszeni i mówi: dzwoniłeś, ale tam takie jakieś dźwięki niewyraźne były, jakieś rozmowy, nie wiem, o co ci chodziło, coś się stało na budowie. No. I to tak parę razy miałem.
1: Częste zjawisko właśnie dzwonienie z kieszeni. Jeszcze z ciekawych technologicznych różnych rzeczy, no zdecydowanie był to dobry rok dla konsol, dla rozwoju branży growej, która no tak od lat się bardzo dobrze rozwija. Twierdzi się już nawet, że prześcignęła branża growa branżę filmową. Ciekawym wynalazkiem może być Atari Box. To jest taka konsola, która wygląda po prostu koszmarnie, jakoś tak, znaczy koszmarnie, bardzo dziwnie, bo ma nawiązuje swoim wyglądem do no, kultowego dla niektórych Atari 2600. To była konsola, która była zrobiona z czarnego plastiku, a z przodu miała drewniany taki panel. Czy to był plastik udający drewno? Nie, to było prawdziwe chyba drewno. I teraz wyjdzie wiosną nowa konsola, która trochę nawiązuje do tego. Uruchomimy tam stare hity z Atarynki, ale też średnio wymagające gry z peceta, co jest bardzo fajne, myślę, bo dużo osób lubi sobie w różne starsze tytuły grać.
2: Pewnie pierwszy komputer?
1: Pewnie będzie można podłączyć do telewizora. Cena od 250 do 300 dolarów, co niestety... Po ile jest w ogóle kurs dolara 3-4. No to dziękuję bardzo, to za tyle to chyba nie wiem, czy nie wolałbym sobie kupić PlayStation. Pierwszy komputer ZX Spectrum Plus z gumową klawiaturką.
2: To ja kurde zazdrościłem, bo ja dostałem od mojego ojca Timexa. To był taki klon, nie? Chyba ZX Spectrum. Nie, tak. Sinclara. To był klon Sinclara. Timex, japoński.
1: To japoński?
2: No, Timex był japoński, tak jak zegarki, nie? Tej samej firmy. Miałem Timexa i ten Timex jeszcze później od ojca dostałem stację dysków do Timexa. I były takie dyskietki z takim... wiesz, jak te 3,5 cala wyglądały?
1: Tak, miałem takie dyskietki jeszcze w czasach przed amigowych. To był komputer...
2: Czekaj, 3,5 cala to były te takie, co się zginały, nie?
1: 3,5 cala to były te takie najczęściej granatowe, które miały blaszaną klapkę.
2: A te twarde.
1: Tak.
2: No nie, dobra, to było tak jak 3,5 cala, tylko tam miałeś taki kawałek aluminium, który tak odsuwałeś, nie mogłeś.
1: No dyskietki 3,5 calowe miały
2: to aluminiowe. Timexowe miały to w środku, nie było na zewnątrz, tylko w środku i miały taki dzincel, że też mogłeś to odsunąć. One były trochę inne. I ta stacja dysków w ogóle miała 1 megabajt RAMu i to było, wiesz, jakieś, nie wiem, czterokrotne czy pięciokrotne rozszerzenie tego komputera.
1: No to nieźle, 1 megabajt, bo amigowe dyskietki 3,5 calowe były formatowane na 720 lub 780. No ale to zostawmy już takie zamierzchłe czasy komputerów.
2: Nie, to były właśnie, bo mówiłeś o informatyce, jak się nauczyć programować, to jestem antyprzykład tego, jak można z siebie zrobić nie informatyka. To za tych czasów, jak ojciec mi to przywiózł i była ta stacja dyskietek i to wszystko i za dużo gier nie było, to ja sobie zaczynałem programować, to była Basic wtedy tylko i wyłącznie na tym DOSie siedział. No to sobie tam programowałem, jakieś gry proste pisałem, potem pierwszy PC przyszedł, jaki ojciec mi kupił, to chyba był 1.86, nawet nie 2.86, tylko 1.86 z kartą Herkulesa, czyli czarno-białą, co dużo gier nie działało, bo one wymagały Wegi. I też sobie pisałem, te programy pisałem i teoretycznie to wiesz, ja powinienem być programistą i kurwa... Kiedyś to zapomniałem wszystko w życiu i zostałem architektem, siedzę w sali betonie i dla mnie to już jest czarna magia.
1: No okej, dzięki Błażeju za telefonik. Jak będziesz miał ochotę, to dzwoń później troszkę. Zrobimy sobie może już po Nowym Roku, po godzinie 12, posiadówę na Discordzie. Albo tak ogólnie możesz jeszcze zadzwonić.
2: Dobra, później. Jak nie masz mnie dość, to spadam.
1: Nie, tylko po prostu chcę trochę dynamiki prowadzić, a jak wiesz, a jak się rozgadamy na całą audycję, to może nie dla wszystkich będzie to ciekawie i zasną nam tu ludzie. Dobra, do usłyszenia. Cześć, trzymaj się. Czytam sobie jeszcze tutaj o tych technologicznych rzeczach. Na pewno będzie też dużym wydarzeniem pojawienie się gry Red Dead Redemption 2. No, jedna chyba z gier wszechczasów na Dzikim Zachodzie się rozgrywa. Tylko na konsole wyszła, niestety. Na PC-cie sobie nie pogracie. No i dwójeczka powoli nadchodzi. I myślę, że to będzie duże wydarzenie. A nie dziwne też, że rosną różne obostrzenia, pojawiają się różne obostrzenia związane z bezpieczeństwem w sieci, różne dyrektywy, na przykład czytam tutaj o dyrektywie General Data Protection Regulation, w skrócie RODO, która ma znowu nas troszeczkę tutaj wziąć za mordę, jeśli chodzi o różne standardy przechowywania danych i tak dalej, i tak dalej. No bo, ale no warto się zastanowić, czy to wszystko nie jest jednak potrzebne, czy to nie jest nieuniknione w czasach, kiedy jest tyle różnych zagrożeń ze strony różnych cyberwłamywaczy, hakerów, jakieś fałszywe SMS-y, jakieś maile, które z linkiem, po kliknięciu w którego też macie włama, nie? Malwary chyba, tak? To są, czy, no nie wiem, ja się tam nie znam, nie wiem dokładnie. Jakieś trojany, albo... ale napierdalają. Ciężko mi się skoncentrować. Albo to zagrożenie polegające na tym, że dane na waszym dysku są szyfrowane i taki cyberterrorysta domaga się okupu za wasze dane. To też straszna rzecz, nie? Więc zmieniają się czasy i niestety, no, część chyba tej wolności... W ogóle jest tak, że ludzie chyba kiedyś byli bardziej wolni. Dzisiaj musimy się tu zameldować, tu wypełnić, tu jak nie zapłacisz, to ci do domu przyjdą. Niby kiedyś też tak było, ale dzisiaj jest jakby więcej tych różnych nakazów, przykazów. Więc no niestety część naszej wolności przyjdzie nam złożyć w ofierze bożkowi bezpieczniakowi. I następny słuchacz jest z nami na antenie. Unikalny Orgazm się dodzwonił. Witam cię serdecznie.
3: Dobry wieczór, Krawcze. Dobry wieczór, słuchacze. Czy mnie słychać w ogóle? Od tego zacznijmy.
1: Bardzo dobrze. Cię słychać.
3: No to się cieszę. Takie pytanie wydawałoby się chyba zasadnicze. Krawcze, czy ty coś pijesz w ogóle dzisiaj?
1: Nie, już na początku audycji mówiłem, że w ogóle przestaję pić alkohol całkowicie i nie mam w ogóle z tej okazji żadnych alków dzisiaj tutaj na stole. Jakbym miał jakieś narkotyki, to może bym sobie i zażył, ale z alkoholem kończę definitywnie, bo ani mi to nie służy, ani jakoś niespecjalnie ciągnie. Wyrzucanie moim zdaniem kasy w błoto i zatruwanie swojego własnego organizmu. Picie alkoholu to jest zatruwanie się po prostu. I co mi z tego, że nie wiem, że co, że mnie głowa rozboli, że będę bardziej, nie wiem, śmiały czy coś. To taka też atrapa dla mnie trochę jest, bo pewnych rzeczy, których nam brakuje. No, jak ktoś się nie potrafi bawić bez alkoholu, albo już w ogóle jeszcze lepiej żyć bez alkoholu, to niech się zastanowi może, czy coś z nim jest nie tak, może troszkę. A jak stwierdzi, że mu w ogóle mu to nie jest potrzebne i równie dobrze może sobie pójść na imprezkę i nic nie wypić, no to wtedy z kolei może nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rzucić ten alkohol i tyle.
3: No wspaniała inicjatywa, panie Fertku, w takim razie, ale czy ty, aby tak troszeczkę aż za bardzo nie uciekasz od takich zachowań związanych z jakąś tradycją, świąt nie obchodzisz, to wszyscy wiemy, natomiast to, że nie obchodzisz takiego świeckiego wydarzenia, jakim jest Sylwester, w żaden taki sposób związany trochę może właśnie z tradycją, bo jednak wypicie czegokolwiek, chociażby lampki szampana w ten wyjątkowy, jakby nie było, wieczór, no jest to tradycja, tak?
1: Tak, a czy mógłbyś zdefiniować termin tradycja?
3: No tradycja to jest coś powtarzalnego, utrwalonego w umysłach społecznych, co się po prostu powtarza przy konkretnej okazji, tak?
1: Czyli chodzi o powtarzanie czegoś...
3: Tak, powtarzalność.
1: O powtarzanie czegoś. A co takiego dobrego jest w powtarzaniu czegoś dla samego powtarzania?
3: To jest ciężkie pytanie, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy jest w tym coś dobrego. Wiem, że No jakoś to też spaja może ludzi. No akurat przez radio no niekoniecznie jesteśmy w stanie się spajać alkoholem, ale gdybyś był w tej sytuacji teraz na jakiejś imprezie, na domówce powiedzmy, czy gdzieś, no to spożycie odrobiny alkoholu w towarzystwie byłoby takim czynnikiem spajającym, prawda?
1: No to faktycznie, może tutaj trochę racji masz, że to spajanie, no ale też można odpowiedzieć, że wiesz, że ludzie, którzy nie potrafią się ze sobą być i porozmawiać i cieszyć się tym, że są ze sobą, że gadają, bez tego wspomagacza, bez tego jakby nie było sztucznego wzmacniacza tego właśnie nastroju do spajania się, no to kiepsko z ludźmi jest. Ale też powiem wam, że ludzie, którzy na przykład są przeciwnikami alkoholu, bo lubią sobie tam jarać trawę czy coś, to też bardzo często widzę, że to jaranie jointa jest w tym towarzystwie dokładnie tym samym, co picie alkoholu, żeby się spajać lepiej, bo bez tego to jakoś tak sztywno i tak mało zabawnie. I to czym to się różni wtedy? W sumie niczym.
3: Ja widzisz, nie mam właśnie na myśli takiego uchlania się, tylko na przykład wzniesienie toastu, tak symbolicznie wznieść toast w towarzystwie, chyba nie ma w tym nic zdrożnego, prawda?
1: Nie wiem, dla mnie to jest po prostu sama tradycja jest czymś, co w ogóle mnie jakoś nie przekonuje, nie? Że muszę coś robić, bo tak, bo wcześniej tak inni robili i trzeba to powtarzać. Ale jeśli popatrzeć na tradycję jako zbiór jakichś zachowań, zwyczajów, które w czymś nam pomagają, to już lepiej trochę, tak? Tyle, że czemu nie miałbym sobie wymyślić nowej jakiejś świeckiej tradycji fajnej i jej kultywować po swojemu. W ogóle bardziej bym zachęcał ludzi, żeby tak bardziej żyli po swojemu, a niekoniecznie owczy pęd, niekoniecznie ta tradycja, niekoniecznie wezmę dziecko i ochrzczę, bo wszyscy to robią dookoła, bo to też czasami traci sens, tak? Niech dziecko sobie samo wybierze, jak dorośnie, czy chce wyznawać wiarę Jezusową. Niech nie dopytujmy się tak, czemu ktoś nie pije, bo właśnie też czytałem dzisiaj artykuł o tym, że u Polaków, jak ktoś się deklaruje jako niepijący, to wzbudza jakiś taki szok w ludziach straszny, że co, nie pije, a co ci się stało, że ty nie pijesz, a nie, no jaja se robisz, no. A jak jeszcze ktoś powie na przykład, jak jeden z bohaterów tego artykułu, że nie piję, ponieważ jestem harcerzem, a harcerz ślubuje czystość w słowie, w mowie i tam i w głowie i ślubuje jeść szyszki i nigdy nie zaruchać, no to już w ogóle się ludzie tak szczęka im drży i wybałuszają gały i nie wiedzą, czy się śmiać, czy płakać. Ale co takiego, moim zdaniem to jest chluba i fajna rzecz, że ktoś na przykład żyje po swojemu, że ma jakieś zasady i że nie robi tego, co wszyscy inni dookoła. To bardziej nas do świata zwierząt upodabnia robienie czegoś, bo wszyscy inni tak robią.
3: Ja oczywiście muszę przyklasnąć, to jest wszystko prawda, co mówisz. I ja też się niejednokrotnie spotkałem z takimi pytaniami, bo ja sam uchodzę za osobę niepijącą. Oczywiście no jak jest okazja wyjątkowa, typu Sylwester czy urodziny, dziabnę sobie. Natomiast ogólnie nie piję alkoholu i zawsze jak o tym mówię w towarzystwie, to pierwsze pytania, jakie padają, to a co, czy chory jestem, czy na antybiotykach, co, dlaczego? Nikt nie może tego zrozumieć, że po prostu można nie pić. Tak zwyczajnie można po prostu nie pić. No tradycją wśród moich znajomych jest po pracy usiąść sobie w autobusie czy stanąć pod sklepem, wypijając tam ze dwa piwka albo dwusetkę, albo to i to jednocześnie. Natomiast u mnie coś takiego w ogóle nie wchodzi w grę. Jak ktoś po pracy na przykład proponuje mi, żebym poszedł z nim na browara, no mówię, że ja nie spożywam tak bez okazji alkoholu i zawsze budzi to wielkie zdziwienie. No, natomiast tutaj taką tradycję właśnie, jak wypicie sobie odrobinę alkoholu na Sylwestra, czy właśnie na urodziny, czy na imieniny, no to będę pielęgnował i uważam nawet, że to jest dobre dla zdrowia wypić sobie butelkę wina raz na jakiś czas.
1: No ale nie oszukujmy się, takich, którzy tak podchodzą, tak jak ty, też nie wiem, czy troszeczkę tutaj, wiesz, nie ściemniesz, że tak, o, tu lampka winka, symbolicznie, bo to tak...
3: No nie lampka, lampka w sensie buteleczka cała.
1: No właśnie, bo to tak czasami ludzie mówią, że tu symbolicznie, dla kurażu, ale zawsze się to kończy, wiemy jak, nie, że pęka jedna flaszka, pęka druga i...
3: Nie, u mnie się zakończy na jednej butelce wina.
1: No trochę wino ponoć faktycznie ma zdrowotne jakieś... Nie wiem, myślę, że taki alkohol to coś nam tam przeczyszcza, nawet taki mocny alkohol, coś nam tam w tam organizmie zabija nam może. I w tym powiedzonku słynnym polskim, kto pije i pali, ten nie ma robali. To może coś w tym być, jak w każdym przysłowiu, jakieś ziarno prawdy, nie?
3: No przede wszystkim wino czerwone ma wiele tych przeciwutleniaczy, tak? Czyli działa na te wolne rodniki, chyba coś tam, jakieś takie zbawienne działanie ogólnie na organizm dla zdrowia ludzkiego. Jeszcze chciałem co do jednej rzeczy się odnieść, o której wspominałeś na samym początku, taką teorię spiskową wysnułeś tutaj o zamachu na twoje zdrowie, tak?
1: Zatrute to... placki, tak.
3: Tak, i chodzi o to, że prawdopodobnie to nie był zamach, tylko krążący wirus po Polsce, którego ja sam też na swojej skórze doświadczyłem przez ostatnie, no ponad dobę. Byłem w ogóle wyłączony z życia, praktycznie byłem w takiej niemalże śpiączce.
1: No, to tak jak jakiś... ja, dokładnie.
3: To samo miałeś, tak?
1: Tak, też tak leżałem na łóżku i taki wiesz, bolał łeb w brzuchu, coś takiego.
3: Tak,
1: brzuch.
3: Dokładnie to samo. I to taki, jest wirus. To jest wirus, który się po całej Polsce przetoczył, wiesz?
1: Ale to szybko mi przeszło, bo to przechorowało tak. W ogóle nam, bo tobie też tak szybko jakoś to przeszło, tak?
3: No ponad dobę się tak pomęczyłem i wstałem dzisiaj około godziny 14 i cały zdrowy i żywy. Także to sprawa wirusowa i tu nawet matka do mnie dnia 30 grudnia zadzwoniła z takim pytaniem, czy jestem zdrowy, nie? Ja mówię, a dlaczego pytasz, nie? Mówi, no bo tu u nas pół rodziny rozłożone leżą, nie mogą się ruszyć z wyra, mają jeszcze też problemy żołądkowe, jakieś tam na kibel biegają. Co prawda u mnie się obyło bez jakichś tam torsji czy posiedzeń na muszli sedesowej, ale stan taki podgorączkowy i takie ogólne osłabienie mnie dopadło. Także to jest coś, co grasuje po całym kraju ogólnie, z tego co wiem, bo wielu znajomych z różnych części Polski też na to cierpiało w ostatnich dniach.
1: Nawet się zastanawiałem, czy nie odwoływać, ale jakoś tak przeszło po tym faktycznie. Chyba mam dosyć jednak mocny organizm odporny, który sobie radzi w miarę z takimi rzeczami, więc...
3: No i super.
1: Chwała wielkiemu wybuchowi.
3: Ja nie będę dłużej zajmował anteny, pewnie wielu ludzi zadzwoni jeszcze. Cieszy mnie to, że jednak mimo tej niechęci do tradycji, ta tradycja corocznego Sylwestra w Nocnym Radiu jest pielęgnowana i mam nadzieję, że jak najdłużej przez wiele kolejnych lat będziemy mogli uczestniczyć w tym jakże zacnym wydarzeniu. Wszystkim życzę najlepszego w nowym roku, tobie Krawcze przede wszystkim również i do usłyszenia.
1: Wzajemnie, trzymaj się, dzięki, do usłyszonka, hej. No, na razie się dopiero tak w sumie rozkręcamy, więc dosyć tak standardowa audycja, gadamy sobie na różne tematy i tak spokojniej trochę, no bo może bez tej wody, nie? Tutaj po drugiej stronie mikrofonu, jakbym się ochlał wody, to bym tutaj śpiewał, tańczył, biegał, skakał, podskakiwał i być może nawet zawału dostał, ale czy wszystko musi być zawsze takie urka-burka i hopsasa na kutasa i hop-siup do przodu, a nie można się trochę wyciszyć i tak spokojniej trochę? Kiedy zadzwoni blacha? Blacha już dzwonił, tylko go nie słyszeliście, bo... z blachą jest tak, że jak się go nie odbierze, jak tylko on ma ochotę zadzwonić, to on już potem nie chce dzwonić. No, ale niestety, jak mówiłem, odbieram jedną osobę naraz, przynajmniej do północy. Po północy się spotkamy na Discordzie i tam sobie możemy pogadać wiele osób, a na razie mniej tak afterowo, a bardziej audycyjnie. A teraz już przerwa muzyczna.

chyba jedna z niewielu takich wódczanych twórczości, które jakoś jeszcze mnie bawią i dobrze mi się słucha. Braci Figo Fagot, oczywiście. Nie wiem, czemu myślałem, że to są bracia Walaszkowie, a to wcale nie, tylko jest jeden Bartosz Walaszek, a ten drugi to wcale nie jest jego brat. No, zmyliła mnie nazwa zespołu bracia Figo Fagot, bo bracia współtworzyli razem ZF Skurcza. Ciekawie z tymi braćmi czasami bywa. Na przykład bracia Minkiewicze, czyli twórcy komiksu, znanego komiksu Wilku, to też chodziła taka teoria spiskowa, że to wcale nie są bracia, tylko jeden brat tak naprawdę, że jeden sobie wymyślił tego drugiego brata. A jak wiemy, brat to brat. No, także... Nawet się cieszę, że mniej używek. Używki są fajne, ale niektórzy mają problem z tym, żeby umiar zachować. Ja chyba jestem jedną z takich osób, które słabo sobie radzą z tym umiarem. No wiecie, jak już chleję, to chleję. Jak już jaram, to jaram, nie? I to nie jest dobre. Ciężko się powstrzymać. Leży sobie taki wór niezidentyfikowanego suszu roślinnego wywołującego uzależnienie, prawda? Jak mawiał Mścisław Sierżant Pięść i ostrzegał, i przestrzegał. To tak aż grzech sobie nie naładować do skręcika albo do lufki. No właśnie, więc zostawiam picie, zostawiam palenie tym, którzy potrafią sobie z tym radzić lepiej. A tak jeszcze zerknąłem sobie tutaj, czy konkurencja, która zapowiadała Sylwestra, coś zrobiła. No i oczywiście nie. A Nocne Radio tak. I co? I który lepszy? I który lepszy? Yes. Chyba sobie będę musiał kawki jakieś zrobić, bo jakiś jestem taki w ogóle ospały, taki zmarnowany. No właśnie.

nie wiem, to jest takie oszukaństwo trochę się rozweselać różnymi płynami na przykład i potem świrować pawiana tutaj, jak wcale na przykład nie jest ci wesoło tak naprawdę, tylko tak się oszukujesz trochę. To nie wiem, czy mam ochotę na... Liczy się prawda za prawdę, prawdę, a nie jakieś udawanko tutaj. Patrzę, co tu jeszcze ciekawego się zapowiada na przyszłe. Właśnie proponowałbym, żeby tematy nam zeszły bardziej na tak konkretnie, na to, czego możemy się spodziewać na przykład w roku 2018, w roku 2018, chyba dobrze powiedziałem. Ale to może źle właśnie, że nie zrobiłem takiego babola znowu, bo zaraz by zadzwonił Cyborg 19 i tutaj, o jak ci zaraz jebnę, czy coś, i by było wesoło, prawda? Tak więc komórki, aparaty różne, co my tu mamy. Te akceleratory grafiki, to nieciekawe. To już nie ma więcej trendów. Myślałem, że więcej tego będzie. Myślę, że wzrośnie jeszcze, że jeszcze jest ten czas, że to się będzie rozwijało, zdecydowanie. Te takie trendy, wiecie, narodowościowe, lechickie, Wielka Lechia, media alternatywne, alternatywna nauka, czyli głupoty i opowiadanie głupot najczęściej, lub medycyna ludowa, która co prawda jest o wiele bardziej gówniana niż medycyna akademicka, medycyna naukowa, ale wszyscy ją nagle pokochali, to się będzie na pewno rozwijało, dopóki nie zaczną się mnożyć różne przypadki zgonów, przypadki nadużyć. Tak więc mamy teraz czas żołnierzy wyklętych, którzy wcale nie byli tacy święci. No. Na szczęście wiele osób też przejrzało na oczy i też ta wiedza się upowszechnia, że to byli często po prostu ludzie, którzy napadali na innych po lasach, bo nie mieli innego zajęcia za bardzo. Nie widzieli się w innej roli, na przykład takiego kogoś, kto pracuje, kto wstaje z rana do pracy i zapierdala ciężko na rodzinę czy coś, tylko bardziej im odpowiadało bieganie po lesie i strzelanie do przypadkowo napotkanych ludzi, a nuż się jakiś komuch zaborca trafi na przykład. No ale mamy taki czas, że teraz właśnie żołnierze wyklęci, naród, katolicyzm. No to te wolne niedziele. Od marca będą dwie wolne niedziele w miesiącu. Już widzę, jak wszyscy się połapią, która to akurat jest niedziela, czy wolna, czy nie, tak? Bo wszystko się też mocno ideologizuje za PiS-u. Oczywiście jest to jedynie słuszna ideologia katolicka, która, no i właśnie PiS nie patrzy na to, że dużo osób straci pracę, że to trochę taki kopniak w jaja dla gospodarki, że... jakoś, że duży se poradzi, jakoś znajdzie sprytny sposób, a mały dostanie znowu po rajtkach. Najważniejsze jest, żeby ludzie w ten dzień szli do kościółka i składali rączki do Bozi, bo tak trzeba. Taka mentalność Krzysztofa Kononowicza trochę właśnie, że jak to tak w niedzielę, w dzień święty, to człowiek powinien siedzieć i się modlić w ten dzień, a nie iść na zakupy i na głupoty wydawać pieniążki, bo... to się tak nie godzi. Ksiądz mówił, że niedziela to dzień święty i że dzień święty będziesz święcił i dlatego ja święcę. O! To taka właśnie mentalność na poziomie takim. No ale cóż, to będziemy tego mieli coraz więcej. PiS, gdyby mógł, to by w ogóle wszystko nam zrobił według katolickich standardów, ale no niestety musi się trochę hamować, bo ludzie by się w końcu wkurwili, więc będzie tak po troszku, aż się zrobi katotaliban całkowicie. Właściwie to jedna osoba rządzi, no bo jest ten prezes Kaczyński i cała masa takich poddańczych toadich, tak, którzy już nawet nie myślą samodzielnie, tylko patrzą, jak tu prezesowi wylizać rowa. No właśnie, drama z majorem, ale to nie drama z majorem Suchodolskim, no mowa o Kononowiczu,

0: raczej drama z Meksikaną, czyli z redaktorem, który kręci Kononowicza i tego majora Suchodolskiego, który kręcił ich przez ostatni tam rok czy dwa, jakoś tam się spiknęli, następca pana Czeczotkowicza, który też tam ostatnio się znowu jakoś, krążyły słuchy, że w pierdlu wylądował, ale tam gdzieś widziałem, w ogóle wyłysiał jakoś tak dziwnie i coś tam pierdoli. Pamiętam, że chwilę posłuchałem, chwilę się pośmiałem i wyłączyłem. No, ale Meksikano, nie wiem, czy on jest naciągaczem, a czy on się w ogóle pokłócił, bo okazało się, że ci tacy prości ludzie, oni strasznie są na przykład łasi na te prezenty od sponsorów, tak? Bo tam ludzie zaczęli temu Kononowiczowi wysyłać paczki różne tam z jedzeniem, z prezentami i oni się tacy roszczeniowi zrobili, że doszło do sytuacji, że oni już się wręcz domagają i Krzysztof Kononowicz potrafi na przykład nawrzeszczeć do gościa, który paczkę wysłał i nie doszła, i się na niego drzeć przez telefon, nie? Że czemu jeszcze nie doszła. I posądza wszystkich dookoła, że mu ukradli tą paczkę. No i posądził m.in. tego Meksikano, czyli typa, który ich tam nakręca na YouTubie. Obraził jego dziewczynę, tam się pokłócili, jak coś dostaną, to potrafią się o konserwę pokłócić, dosłownie, że ty całe te, ja tu kupiłem konserwę ostatnio i to dla mnie konserwa całe te.
1: Panie majorze, to jest moja konserwa i spierdalaj ty od mojej konserwy, bo ja ci jej nie ofiaruję. To jest moja konserwa i ja ją zjem.
0: Ty, że zjesz i się zesrasz, jak się ostatnio zesrałeś tam.
1: Panie majorze, owszem, zesrałem się, ale to po prostu nie moja wina, bo się twaroszku najadłem.
0: No i tak sobie rozmawiają ze sobą. No i mieli jakoś tam tą kasę z live'ów. Meksikano się w końcu wkurwił, bo Kononowicz jest bardzo taką ciężką osobą. Okazało się, że on śle cały czas jakieś donosy na policję, a to na jednego, a to na drugiego. No, po prostu bardzo taki ciężki człowiek, tak? I w ogóle taki, no, strasznie są łasi na te pieniądze, na te konserwy. Brak jakiegoś takiej przyjaźni w nich jest tak naprawdę, myślę, nie? Tak tylko patrzą, co by tu... No, tacy... Kiedyś miałem jakieś lepsze zdanie. No, też przy okazji Meksikano zdradził, jak to z finansami wygląda, co mnie trochę zdziwiło, bo się okazało, że Kononowicz zarabiał na tym YouTubie 30% tylko. Major to nie wie. No, ale ja myślałem, że wszystko idzie w ogóle dla Kononowicza, a Meksyk to robi to tak trochę, żeby tam im pomóc czy coś, a to się okazało, że on zgarnia 70%. Niby sympatyczny koleś, niby miał dużo cierpliwości do tych dwóch jełopów, no ale w końcu się okazało, że on na nich po prostu faktycznie zarabia kapuchę, no i nie wiem, jakie kwoty wchodzą w grę, ale tak z tego, co mówił, to powiedzmy, że mają tam miesięcznie z donate'ów i z YouTube'a około tysiaka. No to dla Meksikano idzie 700, dla Kononowicza 300. No to tak się nie spodziewałem trochę, że tak to wygląda. No i Kononowicz się strasznie wkurwił, bo Meksikano powiedział na nagraniu jednym z tych ostatnich, żeby już nie wysyłać im żarcia, bo oni mają już tego całą lodówkę zapchaną i już nie mają co z tym robić i będą to wyrzucać chyba. I tak powiedział, że głupio trochę, żebyście wy dalej tu wysyłali, i Kononowicz się wkurwił o to straszliwie, że w ogóle jak to tak, będzie tu mi... krecią robotę robił i już nie będą prezencików wysyłali i ja umrę z głodu, ja się mogę zabić się nawet jutro. On tak cały czas popada w jakieś takie traumy i grozi, że się tam zabije, że się powiesi się i taki mirmił trochę z niego, bo mówi tam, jak ja już umrę i odejdę, to nie sprzedawajcie moich obrazów świętych za 2 złote. Czy coś tam. Jakieś takie majazdy. No, w sumie czasem sobie oglądam takie rzeczy. dla beki, jak to się mówi. No taki odmóżdżacz, nie? Wszyscy chyba sobie lubimy czasami jakiegoś odmóżdżacza posłuchać. No, śmiem twierdzić, że w nocnym radiu najlepsze odmóżdżacze, najlepszej jakości, odmóżdżacze luksusowe. No bo dużo mamy takich audycji luźnych, na różne życiowe tematy, takie zwyczajne, takie z życia codziennego, nie? Co się tam komu przytrafiło, albo ktoś sobie po prostu coś na spontanie improwizuje i mówi, co nie znaczy, że nie mamy też audycji przygotowanych z konkretnym tematem, ale mamy też takie różne właśnie, powiedziałbym, odmóżdżacze wysokiej klasy, luksusowe. No bo nie da się ukryć, że nawet nasze audycje o niczym są o kilka klas wyżej niż jakieś tam drunk streamy Daniela Magicala, no bo to już też trochę tam sobie pooglądałem, ale to się szybko nudzi, no bo ile można oglądać gości, którzy siedzą przed kamerą, bluzgają na siebie i te donaty przychodzą tam, nie? I ta Iwona cały czas czyta i odczytuje, nie? Tam Jan Paweł II gwałcił twoją matkę starą, rozklepichę, wyczochraną, szmatę czy złote. No, niby śmieszne za pierwszym razem, bo się tam od razu bulwersują, nie? Bulwersują, ale potem nawet tym twórcom tych streamów to już tak powszednieje i w rezultacie lądują w takiej roli gości, którzy dają się obrażać za pieniądze. Po prostu taki dziwna profesja taka, coś też takie nowe zjawisko. Ktoś siedzi przed kamerą, daje się obrażać, bo tam właściwie wszystkie te donaty przychodzą tylko takie obraźliwe, żeby kogoś sprowokować, zbluzgać. A ludzie tak sobie już słuchają. I tak im to spowszedniało, nie? Że wszyscy siedzą sobie w klatce, ktoś obrzuca ich kamieniami i gównem i dostają za to, no właściwie to nie gównem, tylko tymi monetami trójzłotowymi, nowa waluta, nie? Monety trzyzłotowe i wszyscy rzucają w nich tymi monetami trzyzłotowymi i raz trafi kogoś w oko, raz w środek czoła. No i cóż, no Atora też trochę przestałem już słuchać, bo zmęczył mnie po prostu swoim szukaniem ciągle spisków na siłę, swoim ciągłym gadaniem o tym, jak mu ściągnęli monetaryzację, bo on jako jeden z nielicznych mówi prawdę i ten jego taki sposób mówienia charakterystyczny. Kochani, kliknijcie w łapkę, lajkujcie, bo od tego zależy, no co tu dużo mówić, moja przyszłość. Kochani, tak, jest piątek, jest zielona poświata i są też łapki w górę, które wy klikniecie dla mnie specjalnie, bo tylko ja mówię prawdę, a dzisiaj bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat. Czy królowa brytyjska faktycznie jest reptilianką? Niektórzy mówią, że tak, niektórzy, że nie. A co powie Jacek Blacha? Słuchamy cię, Jacku.
2: Nie wiem, dlaczego tak słabo cię słychać. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, a teraz lepiej?
2: Tak, zdecydowanie lepiej, ale nadal zbyt cicho jak na twój poziom głośności standardowy. A u mnie jest everything's full. Jeszcze się podgłośnię, bo dziś tu mogę, także...
0: Nie wiem, czemu Zenon do mnie dzwoni. Poczekaj chwilę. No halo? Ty, ale ja prowadzę teraz audycję. Przekazuję nocnemu radiu, żeby było lepiej i fajniej i w ogóle. Od Zenona macie pozdrowienia. Nie wiem czemu do mnie zadzwonił podczas audycji. Chyba pijany jest jakiś. Opiłeś się? Jak dzika świnia się upił. No, widzicie.
2: To może ja sobie pójdę.
0: No, cześć. Sorry, Jacku, dopiero teraz jestem z powrotem. Zenon dzwonił, pozdrawia was i całe te. No.
2: No, to są właśnie tak zwane wybryki moderacji. Pozdrawiamy ekipę moderatorów. O wasze dni oby były policzone, tak powiem. Ale do tematu, to jakoś tak, nie wiem, jak ciebie słucham, to mam wrażenie, że ty trafiasz tylko i wyłącznie na tą gównianą część YouTube. Znaczy, masz kanały, które są wulgarne, ale które jednak mają jakiś sens. Znaczy, to co Magical robi, to jest, umówmy się, to jest szambo, to jest dno. To w ogóle nie powinno nigdy być na YouTubie. To powinien być jakiś taki, wiesz, ja nie wiem, no ja rozumiem, jak ludzie takie rzeczy gdzieś tam sobie na czanach produkują, tak? No to okej, tak? Oni gdzieś tam mają, powiedzmy, specyficzne poczucie humoru, tak? Którego ja nie do końca to rozumiem. W ogóle tego nie rozumiem. Ale nie wiem, dlaczego ty przyglądasz się takim rzeczom i... Znaczy, jest taki kanał na YouTube... Ten kanał nazywa się Anomaly. Anomaly to jest koleś chyba albo Amerykanin, albo Australijczyk, chyba Amerykanin, który zakłada torbę na głowę. On w ogóle jak jeździ tam na jakieś zloty to takie dla YouTuberów, to też zakłada torbę na głowę. A to z tego względu, że jego cały kanał jest oparty na tym, że on się drze i rzuca słuchawkami podczas losowania kos w tym takim... mechanizmie losującym wewnątrz Counter-Strike'a. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, tak? Gdzie tam losuje się te różne skiny i między tym są kosy, tak? Tak zwane kosy, tak? No to Anomaly to jest największa patologia moim zdaniem internetu, tak? To jest coś... Znaczy, to jest śmieszne przez pierwsze dwa filmiki, tak? Przez pierwsze dwa filmiki, jak słyszysz, że koleś się tam drze i on naprawdę się drze w taki sposób, że no wydziera się po prostu jak głupi, tak? Potem tam wpada jego ojciec, on tego ojca okłada krzesłem i drze się dalej. No ale umówmy się, tak? To jest gówno internetu, tak? W sensie... Nie, no,
0: fajne rzeczy też słucham i są nawet takie kanały, gdzie prowadzący bardzo dużo przeklinają i są bardzo wulgarni, ale jednocześnie są bardzo inteligentni, bardzo oczytani, mają trzeźwe spojrzenie na bardzo wiele spraw i torpedują różnych idiotów nawet na YouTubie i przykładem takiego YouTubera jest Kuba z kanału Niepoprawny, którego pozdrawiam serdecznie.
2: No więc ja myślę, że o takich ludziach powinniśmy mówić, bo wiesz, bo powstaje jakby takie wrażenie, takie złudzenie, tak, że jakoś tam wszyscy, którzy gdzieś tam od czasu do czasu są wulgarni, to mieszają się po prostu z tym takim internetowym gównem, tak, które w zasadzie nie wiadomo skąd powstało, nie wiadomo kto temu daje te subskrypcje, tak, i jakby no... Hej, no, jakby nie wąchajmy tego szamba, tak?
0: Masz rację.
2: Ja rozumiem, że od czasu do czasu można, wiesz, jakby to jest taki efekt rzucania kupą o ścianę albo rzucania kupą w wiatrak, nie? Raz rzucisz kupą w wiatrak, no to jest kupa śmiechu, tak? Drugi raz, no to już tak, tak, no fajnie, nie? Ale za dziesiątym razem, tak, no to już poczujesz taki smród w tym pomieszczeniu, że nie będziesz w stanie wytrzymać, tak?
0: No, masz rację, że powinniśmy więcej może mówić o tych, którzy nadają ciekawe treści i wartościowe, no bo to powinna być jakaś nagroda właśnie dla tych, którzy się starają, którzy coś sobą reprezentują, a nie ciągle tylko promować bandę przygłupów, nie?
2: Między innymi takich jak Kononowicz, tak? No umówmy się, tak? Kononowicz jest przygłupem, tak? No i na tym swoim przygłupstwie robi jakąś tam mniejszą, większą kasę, tak? A przede wszystkim jest zbieractwem, moim zdaniem, tego rodzaju atencji, jaką atencję zyskuje właśnie Anomaly, tylko że w tej, nazwijmy to, bardziej amerykańskiej części YouTube, tak? To jest dokładnie to samo, tak? Tylko pytanie, czy jest sens się pochylać w ogóle nad tym?
0: Masz rację, wezmę sobie to do serca i faktycznie zacznę promować lepszych youtuberów, ale no, na pewno się jeszcze od czasu do czasu pośmiejemy tam z patolstwa, czy
2: nie, no,
0: z
2: pewnie
0: medelstwa.
2: Z patolstwa można się pośmiać, ja nie mam tutaj nic przeciwko, żebyś za chwilę mi nie powiedział, że mam jakiegoś kija w dupie, nie, to zupełnie nie o to chodzi, tylko...
0: Nie, bo dobrze, tak... dobrze mówisz, wiesz, to jest cenna uwaga. Wiesz co, Jacek, słuchaj, jako że znamy się tu jak łyse konie, i w sumie, no nie wiem, ty się pewnie nie uważasz, ale ja ciebie jakoś tam uważam za członka naszej rodziny Nocnego Radia i w ogóle, to słuchaj, nie obrazisz się, jak ja bym sobie szybciutko poszedł kawkę zrobić, a ty byś na przykład tutaj pomówił coś do słuchaczy, coś ciekawego im tutaj przekazał?
2: Nie, wiesz co, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, bo mi troszeczkę gardło siada i... No. to nie jest dobry pomysł, to może lepiej zaserwuj jakiś utwór muzyczny i najwyżej wdzwonię się ponownie. Ewentualnie gdzieś tam po audycji pewnie jeszcze będziemy się słyszeć na tym Discordzie, który to na tej platformie o nazwie Discord, która to ostatnimi czasy troszeczkę świeci pustkami. Nie wiem, czy to ze względu na okres, o co chodzi, albo może ze względu na nadmierną ilość dram ludzie już troszeczkę mają dosyć. A może to jest, to na, tak jeszcze tak na koniec wrzucę, a może to jest twoja wina, Leniu, który tak na Discordzie rzucasz takie hasełka jak jakiś, kurczę, coach albo trener motywacyjny. O, jakie to jest nieproduktywne. Co wy tu wszyscy robicie? Powinniście się za robotę wziąć. No. Jakie to jest nieproduktywne. Chciałbym zobaczyć prof twojego Facebooka albo inne kanały. Czy ty rzeczywiście tam takie produktywne rzeczy robisz?
0: No, także zachęcamy do wpadania na Discorda i tam często są bardzo fajne rozmowy, takie żywe i dużo jajec i w ogóle czasami przypuszczam, że dla wielu to będzie lepsze niż niektóre audycje tutaj. Chociaż gust słuchaczy czasami jest bardzo różny. Są fani, którzy tylko Etama kochają słuchać, są tacy, którzy tęsknią za kuźnią wojowników, która z kolei miała wielu przeciwników. No więc ktoś na przykład Bajtitera bardzo ceni, ktoś tam kogoś innego, no a innych musi od razu nienawidzić, prawda, z tej racji, bo jak kogoś kochamy, to musimy tego drugiego nienawidzić, wszystkich innych. No a może przesadzam.
2: Ale też wiesz, tak kończąc jakby tamten temat, to jakby ja to na swój sposób rozumiem, jak ty na przykład tam się śmiejesz, czy od czasu do czasu wspominasz jakąś taką patolę, którą my sami tutaj w środowisku radiowym sobie tworzymy od czasu do czasu, tak? Albo powstaje ona w ogóle znikąd, tak? Natomiast hej, no nie, że tak powiem, nie wspierajmy, nie dmuchajmy w cudzą kupę, tak? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakbyś miał do wyboru dotknąć palcem swojej kupy, czy dotknąć palcem kupy kolegi, no to chyba wybrałbyś swoją, prawda?
0: No. No dobra, to dzięki za telefonik. Błażej się tu zaoferował, że zabawi słuchaczy. Trzymaj się, zapraszamy potem do dzwonienia jeszcze, jak będziesz miał ochotę. Jacku, już Jacka nie ma. A ja tutaj przyłączę Błażeja. Dzwonimy. Rozmowa międzymiastowa. Witam cię, Błażeju.
3: Hej.
0: Ponownie. No super, Błażej się zaoferował, że może z wami chwilę pobyć, a ja sobie w tym czasie właśnie zrobię kawkę, bo trochę mi już gardło siada, muszę się czegoś gorącego napić.
3: Nie rób kawki, bo to podwyższa ciśnienie.
0: No to co ja mam pić? Co ja mam pić w takim razie?
3: Nie wiem, ja mam irlandzką. Jeszcze pół butelki chyba zostało.
0: No, to jak się napiłeś, to na pewno masz humorek i tutaj ze słuchaczami chwilę sobie pogawędzisz. A ja tymczasem się ewakuuję na parę minutek. To do usłyszenia za chwilę, hej.
3: Hej. No i krawiec poszedł i mnie zostawił tutaj na antenie, ja się zaoferowałem. To tak się przyznam, tak sobie robię irlandzką, mam jeszcze pół butelki chyba mi zostało. Z takich, nie, ja ogólnie nie piję, jakoś nie jestem zwolennikiem picia, ale w ten Sylwester zostałem zostawiony sam, a to jest taka, no tak było o tych tradycjach, że tradycje są ważne. Jakoś mi tak, może już będzie 7-6 lat, jak Sylwestra spędzam praktycznie w domu. To jeszcze 2 lata temu to było tak, że spędzałem Sylwestra sam w domu z moim kochaniem jakimś, które wtedy było, to jeszcze pamiętam 2 lata temu, to było w Kolonii, wtedy kiedy były te nie wiem, zamachy, czy to nie, czekam, molestowania, to były molestowania w Kolonii na dworcu głównym i wtedy sobie siedziałem z moim kochaniem, moje kochanie było Wietnamką, całkiem sympatyczną i mieliśmy mieszkanie w Kolonii wtedy tak sobie siedzieliśmy na balkonie, oboje paliliśmy, także sobie paliliśmy fajka. Siedzieliśmy, to była chyba 22 czy 23 i tak sobie pomyśleliśmy, dobra, jak już nie ma żadnej imprezy tutaj, jaka jest w kolonii, to pojedziemy na główny plac, który jest pod dworcem głównym, tam gdzie się wszystkie imprezy odbywają, bo nie wiem czy wiecie, ale kolonia jest najsłynniejsza z tej takiej wielkiej katedry, dupnej katedry, która stoi zaraz przy dworcu głównym. I przy dworcu głównym jest taki wielki plac i środkami się idzie do katedry. No to tam się wszystkie imprezy odbywają, no to była opcja, no sobie wsiądziemy w tramwaj, pojedziemy sobie pod tą katedrę, wypijemy ze wszystkimi szampana na nowy rok. No i tak siedzimy, tak już wiesz, jedna lampka, druga lampka, trzecia lampka, wina poszła. Tak sobie mówimy, nie, dobra, zostaniemy w domu, nie wiem, coś można robić. No wiem, wiadomo, kobieta, mężczyzna, to można coś tam robić ciekawego w domu. I, no i przyszedł 1 stycznia, to nawet nic ciekawego nie było, dzień wolny. Ale wróciłem 2 stycznia z pracy, tak sobie czytam niemieckie gazety i się pojawiło molestowanie na placu w kolonii, tam, że było parę tysięcy Marokańczyków, to się okazało, że Marokańczycy to w końcu byli, że uchodźcy molestują kobiety i tak dalej. No, jakiś taki butterfly effect, nie? Że nie pojechaliśmy przez swoje lenistwo tam i no i przynajmniej nie miałem komuś ten... Nie miałem komu, za przeproszeniem, zapierdzielić w gębę tam na tym, na placu w kolonii. No, to było 2 lata temu, a tak ostatni rok to moje kochanie wyjechało do Chin. Ja nie wyjechałem, bo ona tak bardzo szybko zdecydowała o tym, że jedzie. To były 3-4 dni, jak ona tam wyjechała, poleciała do Hongkongu, potem siedziała w Guangzhou i... No i zacząłem się sam. I tak siedziałem sobie sam. Tego Sylwestra 2017. Teraz jest Sylwester 2018. Pojechała znowu do Chin. Ja nie pojechałem, ale to są nasze prywatne powody. Czemu w końcu nie wyjechałem i pojadę w lutym. No i się zostałem na tej wiosce, bo Aachen to jest takie malutkie miasto na... No, malutkie, gdzieś tak w wielkości Torunia, na przedmurzu Holandii i Belgii, bo tu się te trzy granice krzyżują, jakby ktoś chciał kiedyś przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest taka góra i się krzyżują trzy granice. Jest taki na całej górze, na skrzyżowaniu trzech granic zrobili taką obrotową ławkę, także można sobie się obracać na tej ławce między Belgią, Holandią, Niemcami, można być w każdej sekundzie w innym kraju. No i pozostałem na tym skrzyżowaniu trzech granic. Zadzwonił dzisiaj do mnie kolega, Chiliczyk, który ma zawsze każdego Sylwestra ten sam problem. Chciałby polecieć do rodziny do Chile, ale nie ma kasy, bo te bilety kosztują naprawdę kupę kasy, żeby do tego Chile się dostać. On jest z głębokiego południa zresztą, czyli musiał lecieć do Santiago i potem jeszcze parę godzin na dół. Na tu mapy, na południe. No także zostaję zawsze tutaj. Ostatniego Sylwestra to nawet mnie wyciągnął na jakąś imprezę. No ale Sergio, sorry, ale w zeszłym roku tak jakoś miałem strasznego lenia, żeby jechać, a dzisiaj też dostałem lenia. Wziął mnie, dzwonił dzisiaj, żebyśmy pojechali do Brukseli, bo to jest jakieś 100 km do Brukseli pociągiem, no z przesiadką, bo to jest jedna przesiadka po drodze, także jedzie się jakąś godzinę, dwie godziny chyba się jedzie do Brukseli pociągiem. Nie wiem, nie jechałem nigdy. No i powiedziałem po prostu, że mi się nie chce. Ja już chyba jestem za stary, już mam swoje lata, dobra. Ja nie jestem taki stary, urodziłem się tam pod końcówki stanu wojennego. Ale już jakoś tak mi się nie chce, jak ja myślałem, że pojedziemy do Brukseli i wsiądziemy ten pociąg. To było godzinie 6, dojedziemy 7-8, będzie czekania 3 godziny, 4 godziny na te fajerwerki, które w Brukseli są całkiem fajne, na Grand Place i tam sobie stoimy, a potem najbliższy pociąg, który wraca do Aachen, to jest o godzinie 6 i on też nie jedzie do samego Aachen, tylko jedzie do Valkenrad i od Valkenrad jeszcze przesiadka i żeby dojechać do Aachen i w Aachen to jest jeszcze od głównego dworca do mnie to będzie jakieś 15-20 minut na pieszo do góry, bo taksówką tam 5 minut, ale dobra.
0: Aachen, Aachen i jedzie przez Aachen jeszcze.
3: Nie, a Ile Chapelle to jest po francusku?
0: Oui, oui. No, już jestem sobie.
3: Dobra, zanudziłem wszystkich strasznie tymi opowieściami o Sylwestrze.
0: Nie, chyba nie, bo w ogóle zadziwiła mnie ilość słuchaczy. Prawie 70 osób słucha, a myślałem, że Sylwestra to będzie z 15. Nawet ponoć się pojawiają tacy tutaj słuchacze, ja tak nie śledziłem teraz czata, którzy, o których słuch zaginął, tak zwani zaginieni w akcji. I tutaj Kaledrian ma pozdrowienia ode mnie oczywiście też, ale od Bajtitera kazał przekazać. Także miło, że się zjawiają ci, o których słuch zaginął.
3: Ty, a paliłeś trawę kiedyś, bo było takie pytanie?
0: Jak ja paliłem trawę, to ty jeszcze, człowieku, mówiłeś na muchy tapty, a na chleb beb. Zobacz.
3: Dobra, ty się nie możesz przyznać, no ja się mogę.
0: Mogę tam... i się przyznaję. Mogę i się przyznaję.
3: A co, jutro ABW wjedzie do ciebie?
0: A niech wjeżdżają, akurat nic nie mam, to poczęstuję ich herbatą i ciasteczkami i se pójdą, no.
3: A bo ja właśnie z tej całkowitej wolności, która tu jest, skorzystałem, sobie otworzyłem szufladę i jeszcze tam chyba, nie wiem, 3/4 grama leży.
0: No.
3: A mogę się przyznać, bo tu nie jest to karalne.
0: A w tym świętym kraju nad Wisłą nie będzie narkomaństwa, nie będzie łachmaństwa i narkotyki to zguba ludzkości i powodują uzależnienie.
3: Ten kraj jest opresyjny w ogóle. Ty nie możesz mieć takiego, wiesz, torebeczki i czegoś, co w ogóle sprawia ci dobry humor w szufladzie, no.
0: Nie wolno... Dobry humor, to ty chcesz mieć dobry humor, jak bohaterowie umierali i zamach przeprowadzono na nasze elity, a ty chcesz mieć dobry humor.
3: Bohaterowie ci podlegli,
0: Pan Jezus umarł za twoje grzechy, a ty dobry humor tu chcesz mieć, tak?
3: Ale którzy bohaterowie ci podlegli, no, czy ci w Powstaniu?
0: Matka Boska była czysta i nic nie piła, a Pan Jezus, jak był malutki, nie pił wina ani wódki, a ty tu...
3: A potem zmienił wodę w wino.
0: No w sumie tak.
3: I podobno nie, takie najgorsze.
0: I potem to w sumie dużo pił przy każdej okazji. Tam ciągle się spotykali, myli sobie nogi. Ja mam taką teorię, że to byli, że to była taka sekta fetyszystów stóp.
3: Ja w ogóle jako żyte ja tak nie za bardzo obchodzę Boże Narodzenie, ale wiesz, to tak tradycyjnie, bo tu wszyscy obchodzą wokół, także moja rodzina się zbiera po prostu na obiadku takim wigilijnym, ale że to są urodziny Żyda, to zawsze co roku przynoszę galilejskie wino, można kupić izraelskie wino, ono było w Almie chyba w Polsce, tutaj w Kauhofie kupuję, jest galilejskie wino, ono jest to prawda nie za tanie, ale jest izraelskie wino, także wypijam to za urodziny naszego Żyda, który wspiął się wyżej od papieża.
0: O, właśnie. A jak jest po żydowsku na zdrowie na przykład, wiesz?
3: Mazel tov.
0: A właśnie, przecież to znane słowo. Chyba jedyne żydowskie słowo, które jest tak znane słowa. I Polak zna. Aha, mazel i tov. Tak?
3: Mazel tov to znaczy szczęśliwe gwiazdy.
0: No Polak zna tylko właśnie mazel tov i ajwaj.
3: Ajwaj nawet nie wiem sam co znaczy, Żydzi nawet nie wiedzą co to znaczy.
0: Ajwaj to jest chyba taka onomatopeja, coś jak hej siup, siup ten, hej hop.
3: No, ale to ogólnie mówisz...
0: Orety, coś takiego.
3: Jak się spotykasz rano, to mówisz Bokertow, Bokertow znaczy dzień dobry. Shalom, a wiesz co znaczy shalom w ogóle? Bo to samo jest u muzułmanów. Salam.
0: Od salami coś?
3: No, salam, pokój. Aha. I tak samo Żydzi mówią. Shalom.
0: Pokój.
3: Shalom aleikem i mówią muzułmanie shalom aleikem, czyli pokój tobie.
0: Jaki ty akcent masz ładny, żydowski.
3: Nie, a wiesz, że hebrajski w ogóle ma akcent polski.
0: Tak?
3: No, ma. A wiesz czemu? I w ogóle ma, hebrajski ma kupę słów, które pochodzą z polskiego.
0: No jak to? Hebrajski z polskiego pochodzą?
3: Oczywiście. Ale to jest taka historia, że... Bo wiesz, hebrajski to był język biblijny. On nie rozwijał się. To był język martwy, tak jak łacina. No i jak sobie Żydzi wymyślili, że założyli sobie państwo Izrael, to trzeba było wymyślić język uniwersalny dla tych wszystkich Żydów, którzy tam się przychodzą do Izraela i muszą rozmawiać między sobą w jednym języku. No, oni rozmawiali po angielsku, po polsku, po rosyjsku, nie wiadomo jakim języku, ale musieli znaleźć jakiś taki jeden język wspólny. No to Żydzi pomyśleli, przywrócimy do życia ten hebrajski, który jest biblijnym językiem. I wtedy takiego jednego profesora zwerbowali, profesora lingwistyki, ale już nie pamiętam, jak on miał na imię, to bym musiał sprawdzić, bo już dzisiaj nie będę sprawdzał, ale to był Polak, to znaczy Żyd, polski Żyd, który przyjechał do Izraela z Polski i mu dano to zadanie przywrócenia tego języka do życia, czyli wymyślenia słów, które będą opisywały dzisiejszą rzeczywistość w tym biblijnym języku. No on miał taki problem, że tych, wiesz, musiał sobie wymyślać te słowa, ale że on był Polakiem, to brał te słowa z polskiego. I dlatego w hebrajskim współczesnym jest kupa słów wziętych żywcem z polskiego, bo sobie ten profesor brał z polskiego i wrzucał do tego hebrajskiego.
0: Ciekawe, ciekawe. Tutaj Bajtsiter twierdzi, że
3: polski.
0: Słowo bałagan jest właśnie obecnie w hebrajskim i że to z polskiego. Tak twierdzi Bajtsiter, który się interesuje też językami trochę.
3: Nie, naprawdę, to jest kupa słów i akcent. Właściwie ten profesor cały akcent hebrajski sprowadził do akcentu polskiego. I jak posłuchasz sobie jakikolwiek piosenek hebrajski, mowy hebrajskiej, a ja spotkałem kupę Żydów w Tatrach, ostatnio jak byłem na słowackich Tatrach, sobie rozmawiali między sobą, to brzmi jak polski, taki bardziej szeleszczący, jest tam dużo szyły i tak dalej. Ale ten cały akcent, jak oni rozmawiają ze sobą, jest naprawdę polski.
0: Żydzi potrafią w taki swój charakterystyczny, fajny sposób kaleczyć język polski, co jest fajne i takie sympatyczne, ponieważ mówią niby tak niepoprawnie, ale to są takie pomyłki, które po prostu sprawiają, że to tak lekko zabawnie brzmi i charakterystycznie.
3: Drogi kolego, a ty słuchałeś tych wszystkich Żydów, którzy rozmawiali, ale oni pochodzili tutaj z Polski albo z Niemiec?
0: Tak, ja nasłuchowywuję Żydów cały czas, bo ja Żyda jednego posiadam w radio.
3: A to wiesz, to oni wszyscy, to jak był ten ambasador, który siedział w Polsce, on był Szewak Weiss. On się urodził w Polsce, on się urodził na Białorusi, on rozmawiał głównie jidysz, a jidysz, to pamiętaj, to nie był hebrajski. Jidysz to jest jidysz deutsch, dziewisz deutsch, czyli to jest zmodyfikowany dla Żydów język niemiecki. I to jest język pochodzący z germańskiej rodziny języków. I Żydzi, którzy tutaj żyli we wschodniej Europie, my rozmawialiśmy kiedyś w jidysz i jidysz to jest taka modyfikacja niemieckiego z polskim akcentem i tak dalej i dlatego ci wszyscy Żydzi, którzy przyjechali kiedyś do Izraela i się uczyli polskiego potem i tak dalej, to oni wszyscy ten taki niemiecki akcent, polski akcent trochę załapali, ale to nie był hebrajski.
0: No, myślę, że w ogóle kultura żydowska jest ciekawa i jako Polacy nie wiem, czemu mamy do Żydów taką często niechęć. Tak się dziwuję troszeczkę i to tak jakby narastało, wręcz powstał teraz taki trend, że wszystko, co złe, to żydostwo, tak? Że Żydzi chcą nas tutaj wykupić, opanować cały świat, że żydowskie elity, jacyś o jakichś judeosatanistach słucham na YouTubie cały czas. Też te kręgi foliarskie bardzo są niektóre cięte na Żydów i ciągle o tych Żydach. No,
3: ale
0: przykładowo
3: krawiec,
0: ten.
3: Jak byłeś w podstawówce. No? Przyłóż rękę do serca, jak byłeś w podstawówce. To uczyłeś się wierszy Tuwima?
0: Tak, oczywiście.
3: Lokomotywa, nie? Słynna. Uczyłeś się Słonimskiego, uczyłeś się tych innych wielkich żydowskich poetów.
0: Ale pamiętam też, że Tuwim bardzo
3: był Żydem.
0: Pamiętam też, że wśród dzieci były często popularne dowcipy o Żydach, takie wiesz, niefajne, takie właśnie o Holokauście, coś. I to było takie dziwne zjawisko, ponieważ to było takie jakby, jak dziecko próbuje łamać tematy tabu, tak? Troszeczkę. Albo jak dziecko próbuje być kontrowersyjne. Coś takiego powiedzieć, co wiesz, co nie wolno. Tylko czemu mamy w swojej mentalności zakorzenione, żeby właśnie to posługiwać się tutaj kawałami o nawiązującymi do nieszczęścia narodu żydowskiego.
3: I
0: to jest kiepskie zjawisko. To jest kiepskie, moim zdaniem, bardzo negatywne zjawisko, ponieważ to już u małego człowieczka, wiesz, zakorzenia jakąś taką pogardę dla Żydów, bo śmiać się z cudzej śmierci i opowiadać sobie kawały, jak tam, wiesz, Żyd przez komin, czy coś tam, czy Żydkiewka wkopana
3: Krawcze,
0: w ziemię.
3: Ja nie mam problemu z kawałami o Żydach, bo to wiesz, jakiś punkt oczyszczenia, jak musimy się oczyszczać z tego wszystkiego, co przeszło. Ja mam tylko jeden problem i właściwie nie byłem niego nigdy świadomy, ale uświadomił mi to kolega. W pierwszej mojej pracy, do której poszedłem, to była taka, wiesz, bardzo internacjonalistyczna firma, gdzie tam, to była japońska firma. Mieliśmy Japończyków kupę, mieliśmy jakichś tam Węgrów, Indonezyjczyków i tak dalej, i mieliśmy jednego Czecha. Ja tego Czecha strasznie lubiłem i tam jak było jakieś tam lunch, to poszliśmy sobie na piwko, bo on musiał wypić piwo podczas lunchu, ja nie piłem, bo prowadziłem go, zawoziłem. No nieważne, ale to było tak, że on mnie odwoził do biura i zobaczyłem, że on miał na swoim samochodzie taką małą nalepkę i tam było napisane Israel, you'll be never alone i była gwiazda żydowska. Ja mówię, czemu ty to przylepiłeś do swojego samochodu? Wiesz, on taki przerażony był i mówi, ty wiesz, to brat mi przysłał i w ogóle nie wiem, nalepiłem sobie na samochód i jak dalej, ale mówię, stary, ja też tu jestem z żydowskiej rodziny, urodziłem się w Polsce, ale z żydowskiej rodziny rozmawiałem po polsku, nie po czesku i tak dalej. Zacząłem z nim rozmawiać. On mówi, ja wiesz, no, dam ci taką drugą, nie? No ja też jestem z żydowskiej rodziny, która nie rozmawia po hebrajsku, ani widzisz, no oni kiedyś tak, wiesz, strasznie przerażali, że pojadę do Polski i będą antysemici i tak dalej, ale to tak w końcu nie jest. I ten Janek Havel, mój przyjaciel z tej firmy, który naprawdę był moim dobrym przyjacielem, to dzisiaj jest moim dobrym przyjacielem z tej firmy, który był takim czeskim Żydem, który nawet nie mówił po hebrajsku, a nie widzisz, tak samo jak ja nie mówię. Ale to chodziło o to, że widzisz, no kurde, możemy, wiesz, moja rodzina, moja żydowska rodzina, to nie jest specjalnie religijna, wiesz, my nawet obchodzimy sobie Wigilię, my zbieramy się na obiedzie, to nie jest, że Wigilia, po prostu się zbieramy na obiad, bo są wolne dni, nie, że obchodzimy wolny Nowy Rok i tak dalej, ale po prostu jesteśmy Polakami, bo rozmawiamy po polsku, wychowaliśmy się w tej kulturze, on był Czechem, rozmawiał po czesku, rozumiał mnie, jak rozmawialiśmy po czesku. Też trochę umiem czeskiego, staram się rozmawiać po czesku, ale To takie, wiesz, urodzisz się Żydem i się czujesz ciągle wyobcowany, bo kiedykolwiek powiesz w Polsce, że jesteś Żydem, to coś jest nie tak, ale tyle było Żydów w historii Polski, którzy naprawdę wnieśli tak dużo, jak właśnie Tuwim, jak... to Tuwima tylko jednego pamiętam, ale to będzie jeszcze Słoniński... No będzie jeszcze paru tych Żydów, ale do historii całego świata to był Einstein i kupa takich kolesi, którzy wnieśli i takich Żydów niereligijnych, tych Żydów, którzy nie wyznawali tej religii tak, wiesz, ortodoksyjnie, bo Einstein był ateistą, on nie wyznawał żydowskiej religii, judaizmu. Jednak wniósł coś dobrego do świata.
0: No, na pewno no, tych tak. Żydów było wielu, sobie tutaj czytam właśnie. Myślę, że gdybyśmy żyli lepiej z Żydami nadal, bo kiedyś chyba było lepiej, oni kiedyś byli bardziej zasymilowani, było ich więcej i jakoś sobie mieszkaliśmy tu razem, to byśmy mogli dużo i zyskać też na przyjaźni takiej polsko-żydowskiej, a w sytuacji, kiedy my,
3: ale,
0: ci Żydzi...
3: Ale czemu mówić przyjaźni polsko-żydowskiej? Tu nie mam przyjaźni polsko-żydowskiej. My urodziliśmy się, wiesz, ja naprawdę nie lubię tej nazwy naród, bo ja nie jestem jakimś tam narodowcem, nie wyznaję tej idei i tak dalej. Po prostu urodziliśmy pod jedną gwiazdą na jednym terytorium, byliśmy przyjaciółmi i rozmawiałem w tym samym języku. Może czasem jesteśmy ateistami,
0: mówię
3: a może
0: w ten
3: nie
0: sposób,
3: i tak dalej.
0: Bo czemu? Są to jednak ciągle... dwie grupy, są to jednak jesteśmy różni, są to różne kultury, no i jakoś to rozdzielam, wiesz, ty bardziej mówisz o tych Żydach, którzy się w Polsce urodzili, którzy mówią po polsku i Polakami się czują, no ale jest też wielu Żydów, którzy nie czują się Polakami, czują się Żydami, mają swoją kulturę, swoje własne zwyczaje, obrzędy, język i tak dalej, historię i to ich wiąże.
3: A Tuwim był Żydem czy Polakiem?
0: No nie wiem, no są też pewnie przypadki takie, że
3: może,
0: albo bardziej Polak, albo bardziej Żyd, nie wiem.
3: Wiesz, może on był człowiekiem.
0: No to tak, wszyscy jesteśmy ludźmi, ale jednak też nie można zapominać, że różnimy się jednak od siebie trochę, że Żydzi na przykład się słabo lub w ogóle nie asymilują.
3: Zawsze,
0: znaczy...
3: No jak nie?
0: Ja mówię o tych, którzy czują się Żydami, a nie o Polakach żydowskiego pochodzenia, tak jak ty, tak?
3: No właśnie, no jak ja się asymiluję? Moja rodzina jest od paru setek dobrych lat w Polsce i jak ja się asymiluję?
0: Mam no ale ty jesteś Polak bardziej,
3: polski
0: no.
3: Paszport.
0: Ale ty jesteś Polak żydowskiego pochodzenia, o korzeniach tam jakichś mocniejszych żydowskich, jak dobrze rozumiem, tak?
3: Wiesz, kiedy chcę być Żydem? Są takie momenty w moim życiu, kiedy chcę być naprawdę Żydem.
0: Kiedy jesteś zły na Polaków, bo nie podoba ci się ich
3: nie,
0: zachowanie.
3: Kiedy ktoś mi kurwa na czacie, czy nie wiem, jak zadzwoni do mnie na mojej audycji, wiesz, zaczyna mi mówić o Żydokomunie i tak dalej, to zaczynam się czuć Żydem. A no wiesz ale... dlaczego? Bo ktoś mnie próbuje, wiesz, dać mi kopa w dupę, przez to, kim się urodziłem, gdzie się urodziłem, no dobra, ale... Moi dziadkowie walczyli na frontach wszystkich tej II wojny światowej. Było parę, które zostało w Instytucie Militarii, wiesz, jeździli na czołgach i tak dalej. Oni byli wszyscy Żydami według waszego rozumienia Żyda. I co? I my jesteśmy jacyś tak gorsi? Nie, my byliśmy Polakami, Niemcami, nie wiem, kim, Belgami, Francuzami. Po prostu ktoś z nas wierzy w tego Jahwe, a ja już w ogóle nie wierzę, jestem ateistą. Ja nie wierzę w żadnego Boga, który jest z nami, wiesz. Każdy może sobie wymyślić swojego Boga, bo jestem lewicowcą i dlatego masz tą audycję lewym okiem. Ale wiesz, nie wkurwia to trochę takie, wiesz, dzielenie ludzi w tym kraju. Bo ja się urodziłem, mam ten paszport, muszę z tym paszportem żyć, ale dlaczego wszyscy muszą mówić, że ci Żydzi niszczą Polskę? Ja nie niszczę Polski. Ja sobie po prostu wyjechałem, ale jeszcze jak siedziałem w Polsce, to projektowałem autostrady, projektowałem kible na tych autostradach, projektowałem lotniska, żyłem sobie dobrze, płaciłem podatki. Czemu mam być gorszy, bo nie wyznaję, kurde, Jezusa Chrystusa, bo urodziłem się w rodzinie żydowskiej i to właściwie... No co? Nie mam za żadnego
0: wpływu. Jest to prosta sprawa. Po prostu w polskim narodzie jest niestety takie negatywne zjawisko polegające na tym, że bardzo nie lubimy inności. To jest, myślę, że to się bierze z jakichś takich plebejskich, wiejskich korzeni troszeczkę. No, duża część naszego społeczeństwa ma rodowód wiejski, a na wsiach zawsze było, jest i będzie tak, że wiesz, no, zajebać od mieńca. I to każdego, czy to pedał, czy Żyd, czy głupek wioskowy.
3: Co twoja rodzina robiła w II wojnie?
0: Moja rodzina, no część była, wiesz, w wojsku i walczyła. Już mówiłem o dziadku swoim, który był AK-owcem, który walczył i z Niemcem, i z Ruskiem, i w obozie był. I nawet jakimś tam bohaterem był. Drugi dziadek z kolei był na robotach przymusowych, pracował u Niemca. No ale co dokładnie chciałbyś wiedzieć?
3: Nie, bo widzisz, ta moja antypolska, żydowska rodzina, co robiła w II wojnie światowej, wiesz, jeden dziadek latał w Anglii na samolotach, na bitwy o Anglię latał, na Spitfire'ach, a drugi miał takie nieszczęście, że tam gdzieś się zapołętał. On był bodajże w 10. Brygadzie Kawalerii, która była tam jedyną polską zmotoryzowaną jednostką. Potem, wiesz, gdzieś uciekł, przebił się z Rumunii do Francji, potem do Anglii. Długo siedział, nic nie robił, a potem z pierwszą dywizją Maczka tutaj wyzwalał. W ogóle, wiesz, to jest dla mnie niesamowicie wzruszająca sprawa, która chwyta moje serce, że mogę sobie chodzić tutaj po Holandii, po Eindhoven, po Bredzie, po Tilburgu, gdzie tam ci Polacy walczyli. On przeżył wojnę, doszedł do samego Wilhelmshaven z pierwszą dywizją Maczka właśnie, ale mnie to strasznie wzrusza po tych wszystkich cmentarzach, które tu chodzę i po tym, wiesz, pierwszą rzecz, którą jak poznałem moją dziewczynę Chinkę i się dobrze zaprzyjaźniliśmy, to zabrałem ją właśnie na cmentarz w Bredzie, gdzie leży pochowany Maczek, dowódca mojego dziadka. Byłem w Bredzie, na tym takim cmentarzu. Jedziesz autostradą, no to nie jest autostrada, ale jedziesz dwupasmową taką dupną ulicą i tam są takie wielkie znaki, które pokazują Polsce cementary, to się podaje Polsce, nie wiem jak to się po holendersku nazywa, ale pokazują kierunek na polski cmentarz. No, wiesz, że no, ten polski cmentarz, tam jest pochowany generał Maczek, który był dowódcą mojego dziadka. Wiesz, no, nawet mi się płakać chciało tam, kiedy stanąłem tym wszystkimi grobami Polaków w tej Bredzie i no tymi, bo Holendrzy może są chujami, może są tacy rasistowski i tak dalej, ale oni taki, wiesz, walnęli dupny napis nad tym cmentarzem, coś w stylu, wiesz, dziękujemy wam, ludzie z dalekiej wschodniej Europy, którzy przyszli tutaj, żeby nas wyzwolić z tej morderczej okupacji. To wzrusza, naprawdę łapie za serce. I może, chociaż wiesz, jestem komuchem i Żydem i tak dalej, ale to mnie łapie za serce. Bo i co, on powie, że nie jestem Polakiem, bo jestem Żydem? Urodziłem się w tej rodzinie, gdzie są, wiesz, gdzie jest tradycja tych ludzi, którzy walczyli za Polskę, a w pierwszej wojnie światowej walczyliśmy za Niemcy, bo to byli obywatele Niemiec i mam pradziadka, który walczył pod Verdun, który zdobył Żelazny Krzyż i tak dalej, ale whatever, nie? Walczyliśmy o swoją rodzinę i tyle.
0: No niestety, ludzie prości mają też to do siebie, że muszą sobie zaszufladkować i twardo określić, czy jesteś lewak, czy jesteś prawak, czy pedał, czy katolik, czy Polak, czy Żyd i tak dalej. Od tego jeszcze długo nie uciekniemy. Jedynym sposobem, żeby jakoś to zjawisko naprawiać i no to jest po prostu to, żeby ludzie się kształcili, żeby się rozwijali, żeby poszerzali swoje horyzonty i tyle, bo inaczej się z tego, z człowieka tego chama i prostaka nie wytrzebi. A jako, że deklarowałem się tutaj za rozmawiając z Jackiem, że będę starał się wartościowe kanały YouTube'owe teraz bardziej promować i jako, że gadamy sobie właśnie o Żydach, to polecam kanał Eliahu Kugelkopfa. To jest Żyd, taki w mytce, z brodą, ale bardzo fajny koleś. Trochę on jest chyba związany ze środowiskiem kontestacji, z tego co tu widzę, bo tu coś o Asbiro. No i możecie sobie na jego kanale fajne nagranka posłuchać, pooglądać. No, o żydowskich piratach. Wstawia się też tutaj, z tego co widzę, za Palestyńczykami nawet. I rozwiewa różne mity związane właśnie z tym, jak postrzegamy Żydów, bo to czasami krążą jakieś takie obiegowe opinie, stereotypy. O Żydokomunie też tutaj jest. Z tą Żydokomuną, bo tak się tym trochę obruszyłeś, a mi się wydaje, że to nie jest bezpodstawne, ponieważ wiesz, w aparacie bezpieczeństwa było wielu Żydów właśnie za komuny, bo Borusek wykorzystywał to, że Żydom było łatwiej tych Polaków właśnie gnębić, bo nie czuli się jakoś, wiesz.
3: Nie, to dlatego nie. To było dlatego, że jak przed Związek Radziecki, to Żydzi, wiesz jak Żydzi mieli w drugiej RP. To były te getta ławkowe, to były, wiesz, taka była, mieliśmy też Polską Kryształową Noc i tak dalej, a jak przyszedł Związek Radziecki, to mogłeś się opowiedzieć komunistom i wtedy, wiesz, nikt nie zważał na to, kim jesteś. Skąd pochodzisz, z tej narodowości i tak dalej. Wiesz, to jest, mam taką strasznie trudną historię swojego życia, swojej rodziny. To nie jest tak, że nie walczyliśmy za Polskę, bo mam dwa ordery Virtuti Militari w swojej szufladzie, ładnie obłożone i tak dalej. Walczyliśmy. Moja rodzina oddała kupę krwi za Polskę, za ten kraj. Nie za naród, bo my, bo nie wiem, no, byliśmy Żydami, no, jestem Żydem, cały czas, wiesz, teraz cały czas się uznawałem za Polaka, ale jak tak wszyscy mi starają się wpierdolić mi do łba to, że bycie, wiesz, bycie Polakiem to wymaga bycia katolikiem i tak dalej, nie, ja się urodziłem w żydowskiej rodzinie, ale też jestem Polakiem i co, zabierzecie mi ten paszport?
0: Dobra, bo już widzę, że alkohol nie, zrobił to, swoje to... i się taki jakiś marudny robisz i cały czas
3: dobra,
0: tylko powtarza...
3: nie robię się marudny,
0: ja wiesz, nie, wolno mi nie wolno mi być Polakiem. A czego ja nie mam? Ja nie mogę być Polakiem? Ja Polakiem? Jak ktoś mi powie, że ja nie Polak,
3: dobra,
0: to chcesz, fuck you.
3: Chcesz Sylwestra, to ja ci mogę tylko życzyć jednego. Wiesz czego? Żebyście mieli tak dobrze w Polsce, jak mamy tutaj w Niemczech.
0: No, bardzo bym chciał tego. Ale myślę, że jako, o ile ten poprzedni, aktualny i poprzedni rok były dla mnie bardzo nieszczęśliwe, to teraz myślę, że się polepszy i aleluja i do przodu w tym 2018.
3: Ale czemu nieszczęśliwe? Żyjesz ciągle.
0: Długo by opowiadać.
3: Ale żyjesz ciągle.
0: No.
3: No i masz to radio. Wiesz, masz dużo więcej niż my chcemy mieć tutaj, nie? Masz radio, masz życie, żyjesz i wyjdź na ulicę, no. Życie jest piękne, no. Po co myślisz, że... A, dobra.
0: Ja też cię szanuję. Błażeku, mój kochany, słuchaj, posłuchaj mnie teraz.
3: Dobra, bo mi się whisky kończy.
0: Ja ciebie szanuję i twoją audycję wspaniałą, najlepszą na świecie, słuchaj.
3: A czemu ty mnie musisz, kurwa, tak w końcu zjebać na koniec?
0: A czemu ja cię zjeb... Nie, ja sobie tak żartuję sobie. A co, źle się poczułeś?
3: No, trochę.
0: A czemu?
3: Nie, bo próbujesz ze mnie zrobić jakieś, nie wiem, alkoholika?
0: Nie, to bardziej chodzi o to, że już troszeczkę, no po tej flaszeczce, która tam chyba pękła, to już tak się czuję, że troszeczkę jesteś napity, ale to absolutnie nic złego, no Sylwester jest. Każdy sobie może napić, jest dobra okazja. Ja się z ciebie ani nie śmieję, ani nic ci tutaj nie wytykam. Tylko wiesz, lubię sobie tak pożartować z różnych rzeczy i z każdego
3: dobra,
0: po trochu.
3: Takie pytanie.
0: No.
3: A z Żydkiem kiedyś, jak będzie mi dane, kiedyś skończysz Wrocław.

0: Myślę, że tak.
1: A możemy być po prostu nie Żydami, nie Polakami, możemy po prostu się urodzić gdzieś tam w Bydgoszczy i być po prostu ludźmi?
0: Nie wiem, im dłużej żyję, tym mniej też, chyba tak jak ty trochę, mam małe takie przywiązanie do narodowości, do etykiet. Bardziej patrzę na nas jako na obywateli tej planety, Ziemia. I bardziej tak, wiesz, no w tym kierunku to wszystko idzie, że co, przylecą tu zaraz kosmici, a my dalej. Ty tu Żyd, ty czarny, ty biały. Ty...
1: A wiesz, co ci powiem, Krawiec jest bardzo znamienne, no. Że jak... Od tej chwili, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o żydostwie, o Polakach i tak dalej, to ten czat, który był taki martwy... Od tej chwili, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o
2: żydostwie... Pizdę wiadomości.
0: Przepraszam, to mi się włączyło. No, tak, w ogóle duża słuchalność i sporo osób się szczególnie dzisiaj przywija, bo chyba taka okazja po prostu sylwestrowa i dużo osób przyszło. A, może też...
1: Może Żyd, to takie, wiesz, hasło...
0: No, bardziej chodzi o to chyba, że inne... Oj, 44 słuchaczy na czacie przez chwilę było, to coś bardzo ważnego tutaj powiedzieliśmy i w tym momencie i to chyba było to, żebyśmy się tutaj szanowali jako ludzie, a nie jako Żydzi, Polacy, katolicy, czy muzułmanie, czy ktokolwiek tam biali, czarni, czerwoni, tylko człowiek do człowieka, kochani. Człowiek człowiekiem, człowiekowi człowiekiem.
1: No. Wiesz, że moja dziewczyna jest żółta.
0: No, to pozdróweczka dla...
1: Ale ona zupełnie wygląda inaczej, jak my, Europejczycy. Ma takie skośne oczy, taka żółta, ma niski nos.
0: Ale chyba mała. nie mają żółtego odcienia skóry jednak.
1: Mają,
0: Azjaci.
1: Mają.
0: Mają? Taki żółtawy, mają. Tak?
1: Mają.
0: Ale to ładny jest... odcień. Chyba nawet ładniejszy niż...
1: w takich miejscach to mają brązowy.
0: Aha. No nie wiem, wydaje mi się, że może być to nawet ładniejszy odcień niż ten nasz taki różowy, świński taki. dobra, słuchaj, bo zaraz nowy rok będzie, to rozłączę cię teraz. Jak będziesz miał ochotę, to zapraszamy dobra. Po godzinie 12 na Discorda, dobra? Tam się spotykamy. Okay. Cześć, cześć. Hej, hej. No, już nie chciałem nikogo odbierać, ale wyjątkowa osoba, osobistość, można powiedzieć. Furiat zadzwonił jeszcze. Witam
3: Dobry
0: cię,
3: wieczór.
0: Furiacie. No, witam cię.
3: No witam właśnie z tej okazji, z okazji Sylwestra i Nowego Roku. No, chciałem życzyć wszystkim ludziom i słuchaczom, prawda, i prowadzącym, oprócz ciebie, również potrzebie, tak? Gdzie on się dzisiaj podział?
0: Wszystkim, chciałem życzyć wszystkim oprócz ciebie.
3: nie, wszystkim oprócz... Dobra, nieważne, kij z tym. No, więc wszystkiego najlepszego życzę wam wszystkim, tak, ludzie, kochani?
0: Wszystkiego wszystkim. Ale słuchaj, a to jest dziwna sprawa, bo jest Sylwester, jest no tak. Zielona Poświata i tak dalej, a ty brzmisz nad wyraz trzeźwo, tak... Jak nigdy.
3: No widzisz, jest to dziwne. Kurczę, blady, Martini mi się kończy, cholera jasna. Właśnie myślę, czy jechać, cholera, czy wzywać taksówkę, czy gdzieś do miasta, ale kurwa, co ja pocznę? Za pół godziny nie będę miał Martini.
0: Może ty masz w drugą stronę, jak wszyscy przez cały rok tak za bardzo nie piją i na Sylwestra piją, to ty przez cały rok pijesz, a na Sylwestra mniej pijesz.
3: No nie, no bez przesady. Jest ok. No ale kurczę, blady, czego, kogo brakuje? No Zenona, Oli... tej Aldony, kogo potrzeby, kto tam jeszcze jest, gdzie oni teraz bywają.
0: Max ciekawe. Ostatnio się pojawił z nowych nadających, jest nas tu już dużo. Cała radiowa rodzina, ale w ogóle bardzo miło, bo czytam sobie też komentarze. Niektórzy teraz na przykład nagrał audycję z serii Sami o sobie Piotrek, który się ujawnił, był takim cichym słuchaczem, a tam nagrał w końcu audycję. To bardzo miłe. Też to, co mówił, że radio jest dla niego ważne, że dużo spędza z nim czasu. Takie rzeczy krzepią bardzo mnie i dodają mi hapeków.
3: Nie no, wiesz, tak się teraz zmobilizowałem troszeczkę do zadzwonienia, bo zawsze, wiesz... Jakoś tak się, kurczę, blade, stresuję zawsze przed dzwoniem, bo nie mam tego, cholera, nie wiem, jak to nawet nazwać, no. Ja wolę pisać, jednak wolę swoje myśli przerzucać pisemnie, po prostu. No, taki już jestem, no i nic tego nie zmieni. Jestem stałym słuchaczem, choć nie dzwoniącym.

0: Chociaż blacha by jest zawiedziony, bo on uwielbi, jak coś ktoś ma do powiedzenia, to musi mówić.
1: Czyli tak jak jest wierzący, niepraktykujący, to furiat jest słuchający, niedzwoniący. O, to...
0: No dokładnie, dokładnie.
1: Fajnie,
0: no
1: nie fajnie.
0: Nie mam, ile jeszcze? 9 minut, tak? Nie, no ja za chwilkę się rozłączam oczywiście. Wszystko w porządeczku jest. Tutaj Błażej troszeczkę odleciał, ale fajnie gada, chociaż nie za bardzo się nie zgadzam z jego poglądami, ogólnie prawie wszystkimi, jak i może i w większości twoimi.
1: Prawie wszystkimi,
0: no
1: właśnie.
0: No c'est la vie, jak to się mówi.
1: Ale jak to jedyne takie medium, w którym można powiedzieć, nie zgadzam się z prawie wszystkimi jego poglądami, ale go lubię. To dziwne.
0: No dokładnie, ale tak to właśnie jest. Tak to wygląda. To jest niesamowite, że kurczę, z tym radiem już jestem od wielu, wielu lat. I miło mi się ciebie słucha zawsze. No ale no dobrze, no co tam jeszcze
1: jak ciekawego? Tak, słuchaj, no, jak tak masz, jak czujesz się tak lepiej właśnie w pisaniu, to może coś napiszesz na naszego bloga radiowego, jakiś artykulik ciekawy, któregoś pięknego dnia.
0: No dawaj temat, no ale wiesz, że zazwyczaj to ja bym, wiesz, o czym chciał gadać i bym chciał przekonywać.
1: Ale to nie jest zły pomysł, słuchaj, bo nawet ktoś ostatnio rzucił tu pomysł, zróbmy tydzień katolicki. Tak wiesz, w ramach odreagowania za ten cały ateizm, za wojujący ateizm, za hejtowanie chrześcijaństwa, to można zrobić w drugą stronę, że niech teraz wierzący postarają się coś dobrego, pozytywnego napisać o swojej wierze, trochę jej tam pobronić, może napisać to, z czym się nie zgadzają, to może być, wiesz, fajne i takie rozwijające. Może też się czegoś nowego dowiedzieć.
0: Tylko żeby to nie było, wiesz, nie zamieniło się w jakąś śmieszność. O to chodzi przede wszystkim.
1: No to już w twoich rękach, żeby to się nie zamieniło w śmieszność.
0: No to prawda, to prawda. Ale tak, czego ci mogę złożyć? Jakie życzenia ci mogę złożyć na ten nowy rok? Nie wiem, nie, bo to nie, chciałem teraz bardziej osobiście, ale to...
1: Hajsu, proszę o hajsik.
0: cicho. Nie, to nie będę. Myślę, naprawdę, powiem ci, Krawcze, nie byłem długi czas z dziewczyną. Byłem teraz przez pół roku z dziewczyną. Niestety, no, 20-latka rzuciła mnie. Nie wiem dlaczego. Drugi dzień świąt, taki prezent dostałem, ale naprawdę, czasami warto naprawdę pobyć jakiś czas z dziewczyną. No troszkę to jakoś, kurczę, ukwiecam, wiesz, nasze bycie na tej ziemi. Naprawdę jest przyjemniej, jest ciekawiej. Tylko, że Dranica pisała, że mnie uwielbia, że mnie kocha, że mnie... Dobra, nieważne, kij z tym. Czyli ogólnie mówiąc, fałszywa, kłamliwa bestia. No i ale trochę smutno jest niestety, no ale cóż, taki prezent dostałem.
1: No
0: mam nadzieję,
1: że
0: nowy rok
1: teraz
0: będzie
1: nie świadczy
0: dla ciebie,
1: najlepiej.
0: Dla ciebie, miły kolego z radia, miły nadający, jak najlepszym rokiem w ciągu całego twojego bytowania na tej planecie.
1: Może, to jest całkiem niewykluczone, wiesz, poznałem dużo fajnych ludzi, też dzięki radiu, dzięki którym mam szansę spełnić jakieś marzenia swoje, nawiązać fajną i owocną współpracę, zrobić, wiesz, naprawdę fajne rzeczy. No, to tutaj nie będę może za dużo gadał, bo może sobie ktoś nie życzy, ale tutaj pozdro dla ziomeczków z radyjka.
0: Dobra, ja będę kończył, nie chcę akurat być w tym czasie, jak będzie 12 godzina, bo wolę, powiem wam szczerze, słuchacze i Krawcze, że wolę pójść do ojca na górkę, czyli na podchodach sobie wejść i złożyć mu w tym czasie życzenia, niż z wami być. Niestety rodzina jest najważniejsza.
1: Rodzina jest najważniejsza, powiedział to katolik, no i w sumie... No,
0: a właśnie, no. Tu bym się nie zgodził z tym katolikiem, bo ja cały czas jestem poszukujący, ale jestem chrześcijaninem, wiesz, w tej wierze. O, jest tyle zgrzytów, tyle niedociągłości, o kurwa, człowieku, kochany, ajajaj.
1: Aj waj. No dobra, to też wszystkiego najlepszego dla ciebie.
0: Najlepszego dla każdego słuchacza, dla każdego nadającego w tym radio. I bądźcie zdrów. I powiem z Bogiem, ateiści, hej.
1: Wielki wybuch z tobą, trzymaj się. I zwyczajowo zaczynamy odliczanie przy utworze Europe Final Countdown. U mnie 4 minuty, a u was?

Pozdro dla wszystkich i dzięki, że byliście z nami. Tak mówię ogólnie, że byliście z radiem, a nie, że kończymy audycję, bo jeszcze se posiedzimy.

No już za chwilę obudzimy się w nowym 2018 roku. Dla Nocnego Radia też będzie to, myślę, rok przełomowy. Już nawet na początku tego roku zaczynamy ostro działać, rozwijać się.

Ja wam wszystkim życzę, żebyście czuli się sami ze sobą dobrze, żebyście znaleźli jakąś swoją własną, indywidualną drogę w życiu, żebyście się nie przejmowali pierdołami, żebyście się nie żarli ze sobą, ze swoimi bliskimi, żebyście ponaprawiali różne rzeczy, które się popsuły, błądzić jest rzeczą ludzką wszak. No i materialnych sukcesów też życzę, bo wbrew temu, co się mówi, jednak sporo od tego zależy. Od tego, jak mamy zabezpieczoną sytuację finansową. I czego jeszcze wam mogę życzyć? No też zdrowia, bo o szlachetne zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Minuta!

0: No i ostatnie sekundy. Ostatnie sekundy. Jest nowy rok, kochani. Rok 2018 nam nastał oficjalnie. Gratuluję. Uszanowanko, całuję ręczki. Prawda? No, brudzia. Krawculek jestem, miłe mi. No i tak, nie wiem, jakoś się nie czuję inaczej, ale pierdyka, za oknem idę sobie zobaczyć, jak tam fajerwerki puszczają, bo co by nie mówić, oprócz jak zatkać sobie uszy, pominąć ten hałas, to wizualnie nawet fajnie to wygląda, no, jak nie, jak tak, no. Cały czas mi szkoda tych zwierząt, które cierpią przez ten hałas, nie wiedzą, co się dzieje. Dla zwierzaka to jest Armagedon, panie Fertku. Armagedon po prostu. No, dużo iskier. Dużo iskier, jak u blachy, u Jacka Blachy na warsztacie. Kochani, no, grzmi, Trygław się gniewa chyba. Niebo zaraz nam spadnie na głowy. To jedyne, czego my Polacy się boimy, że niebo nam spadnie na głowy, a tak poza tym to się niczego nie boimy. Dobra, już się naoglądałem, wystarczy. Siądę sobie na mojej starczej dupie. No, fajnie było, ja się jestem zadowolony ogólnie. Tak, staram się szukać czegoś dobrego. Kiedyś moja mama mi powiedziała, jak byłem taki marudny, jeszcze byłem mały, taki ciągle coś tam marudziłem, stękałem, coś. To matka mi powiedziała, słuchaj, jakoś taką wymieniła tytuł jakiejś książki o jakiejś dziewczynce. Wiecie, to jakieś tam dzieci z Bulerbyn, czy coś w tym stylu. O jakiejś dziewczynce, która starała się we wszystkim, co ją negatywnego spotykała, a tam była sierotą w ogóle, obrzyganą, wszystko, starała się dobrych rzeczy doszukiwać. I to mi dało do myślenia, nie? Że to jest dobra postawa, szukać, starać się znajdować jakieś pozytywy w tym, co nam się przykrego na przykład przytrafia. No to ja mogę powiedzieć, że te moje ostatnie trudne lata sprawiły, że nabrałem grubej skóry. Jestem teraz o wiele mocniejszy. Mniej mnie łapią jakieś doły, depresje, taki bardziej, wiecie, aleluja i do przodu, nie? Więc co nas nie zabije, to nas wzmocni. Pamiętajcie o tym, jak wam się coś przytrafia złego. I to można się wprawić w tym, nie? Można się wprawić. Wszystko jest w naszej głowie. To jest niby taka oczywista oczywistość, coś, o czym wszyscy dobrze niby wiemy, ale nie każdy potrafi się z tą myślą pogodzić jakoś, nie? Że wszystko jest w naszej głowie i posprzątaj, nie wiem, dookoła siebie, spędź sobie miło czas z kimś, ubierz się fajnie, kup sobie ładne ciuchy, zaraz się poczujesz lepiej i od tego powinno się zaczynać, nie? Od stworzenia sobie dobrego środowiska, do tego, aby nasza głowa zaczęła się naprawiać. A już za momencik przechodzimy na Discorda i tam będzie już rozmowa grupowa ze wszystkimi. Każdy będzie się mógł przyłączyć. Wkleję wam zaraz zaproszenie na czata naszego jedynego. Jak ktoś jest jeszcze wśród nas taki, kto nie ma tam dostępu na czata, tak jak Byte Eater, chociaż też nie rozumiem go, on taki buntownik bez powodu trochę. Nie będzie tam wchodził, bo mu tam nika zajęli, no też mi powód. To sobie innego wpisz, Byte Eaterus na przykład, albo Byte Eateros, albo Byte Eater 2, nie wiem. Gdzie to się te zaproszenia generowało. Kurczę, dawno nie używałem to. Wyślij zaproszenie, nie? Aha, dobrze. Nocne radio, zaproś osoby. No i teraz uwaga, bez limitów, nie na jeden dzień, tylko na święte nigdy. Wygeneruj nowy link, kopiuj. No i już wklejam zaproszonko. Discord jest to taki program do rozmawiania sobie grupowego, coś jak stara Pyskoteka. Pyskoteka oczywiście też sobie dalej jest, ale teraz akurat na Discordzie sobie gadamy. Wkleiłem tutaj na czata zaproszenie, wystarczy kliknąć. No oczywiście dobrze sobie zainstalować tam to jako aplikację, bo to działa przez internet, przez przeglądarkę, chociaż przez przeglądarkę niestety trochę gorzej to działa, czasami tam nie łączy z serwerem głosowym. Jak już wejdziecie, to trzeba kliknąć na rozmowa głosowa po lewej stronie. Macie listę ników. W tej chwili siedzą tam Furiat, Kapitan Mineta i Siara. Czekają, aż się przyłączy nas tutaj więcej. I wpadajcie, wpadajcie. A jeszcze na chwilę tutaj na antenę wszedł Błażej. Cześć.
1: W ogóle jakaś, nie wiem, przepowiednia na Nowy Rok czy coś, ale wyszedł na sekundę, żeby zobaczyć fajerwerki o północy. I było cicho, nic się nie działo, ciepło i tak dalej. Jest taka burza z piorunami teraz, ja pierdzielę, ale dokładnie od północy. Jak wyszedłem, to jeszcze nie padało, sekundę potem taki się deszcz zerwał i zaczęły pioruny walić, to nawet zagłuszają te fajerwerki. Także
0: tak mrocznie trochę tak.
1: No, koniec naprawdę. Przeraziłem się trochę, bo jestem cały mokry, wyszedłem pod koszulką, bo mam taki ogródek przed domem, to wyszedłem, żeby zobaczyć sąsiadów, którzy strzelają swoje werków. Nie ma ani jednego sąsiada, deszcz napierdziela, pioruny napierdzielają. Na Nowy Rok, dokładnie.
0: Błażeju, czy ty masz... masz, bo pojawiałeś się już na naszym Discordzie, nie?
1: Jestem. To się pojawię.
0: No, to
1: tylko tak chciałem przekazać, że jakieś takie naprawdę dziwne zjawisko, bo dziwne.
0: No dobra. To do usłyszenia. Ja tu jeszcze przełączę, żebyście wysłyszeli w radio.
1: No hej.
0: Hej, hej, trzymaj się, cześć. No i już proszę nie dzwonić na kanał Nocne Radio, tylko wpadać na Discord. Możecie sobie, polecam, zainstalować sobie aplikację na komputer, to wtedy wam przychodzą też jakieś tam powiadomienia, możecie sobie to lepiej skonfigurować i bardziej bezawaryjnie to działa. Zaproszenie zostało wklejone na czata, bo to trzeba mieć takie zaproszonko jakby. To jest taki link, trzeba w niego tam kliknąć i możecie się pojawić. Jakby były jakieś problemy, to piszcie na kanale Nocne Radio. Ja mam jeszcze odpalonego tutaj Skype'a. Jakby ktoś nie mógł się połączyć, miał jakiś problem, to dawajcie znaka. A ja już tutaj łączę się z naszym kanałem głosowym. Zobaczymy. O. Jest Byteater, jest Drek, jest Furiat, jest... Helldiver, Kapitan Mineta, jakiś Nick Cave może. Radek z Brzegu też się pojawił, też częsty słuchacz i Siara. Na razie są, o, i XYZ też się pojawia. Ciągle przybywa nowych, więc Jacek Blacha coś tutaj pisze, ale ja nic nie słyszę. Bo chyba nikt nic nie mówi. Halo, czy mnie słychać? Halo? Nie wiem, czy nie jest tak, że Skype blokuje tutaj kanał. Ja spróbuję skillować Skype'a. Wcześniej tak nie było. Wyłączymy Skype'a. O! Kogoś chyba słychać. Profesor Leniuch, chyba przez chwilę było cię słychać. Profesorze. Halo? Czy mnie słychać, kochani? Czy mnie słychać? A, słychać. Tylko nikt nic nie mówi, tak? Wszyscy siedzą cicho. No fajna impreza. Siedzą tak przy stołach, rączki na jajka założone, to w lewo się łypie w lewo, łypie w prawo, na stole kakao i ten... I...
2: Halo.
0: No, w końcu ktoś się odezwał. Cześć, profesorku.
2: Halo.
0: Nerwosolku.
2: Halo? Nie wiem, czy Mandragor to krawiec?
0: Tak, to ja. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Halo?
2: Nie wiem, bo ja teraz to tak, moment. Słyszę krawca w radiu, z drugiej strony gadam na Discordzie. Coś tu się porobiło.
0: Mała prośba, żeby ci, którzy słuchają, którzy są teraz na Discordzie, żeby wyłączyli radio, bo w radio jest oczywiście z opóźnieniem. Przede wszystkim należy wyłączyć radio, tak? Jak to się mawia w Radio Maryja, starszym babciom. No, a inni pisali, że mnie słychać na Discordzie, więc nie wiem, o co chodzi.
2: Czekaj, ale o coś tu chodzi, bo nie słychać w ogóle...
0: O, Byteater, czy ty mnie słyszysz?
3: Nie wiem, o co chodzi, tak, a czy mnie słyszysz?
2: Dobra, już jestem, Krawcze. O coś tu
0: chodzi, bo nie słychać... Ktoś tam chyba radia dalej słucha sobie.
3: Czy mnie słychać? Ziemianie mnie słyszą.
0: Słyszą. Słyszu.
3: Chciałem powiedzieć odnośnie tego. Zatelefonowały do mnie tak jakoś godzinę temu. Z nieznanego numeru mam połączenie telefoniczne. No to myślę sobie, a odbiorę, zobaczę, co to za taki dzień. I odzywa się jakaś dziewczyna. Tam w tle jeszcze inna dziewczyna się śmieje. Chyba taki kanał to był. Bo mówią do mnie tak, że dzwonią do mnie z Radia Maryja, jesteśmy na wizji i że wygrałem konkurs, zostałem wylosowany i że wygrałem wycieczkę do Częstochowy. Znaczy, mam szansę wygrać wycieczkę do Częstochowy, jedyne co trzeba jeszcze zrobić, to żebym zaśpiewał dowolną kolędę. No i mówię, jak w radiu, to chyba na foni. A tamta druga się zamknie, zamknij się, no i się rozłączyły.
0: Ktoś ci chciał zrobić psikusa, tak?
3: Nie wiem, tak po prostu chyba losowy numer wklepały i zastanawiały się, co ten gość po drugiej stronie powie, tak sobie po pijacku na imprezie.
4: A, już mnie słychać, dobra, jestem. Zabawę. Co?
2: Tak, Furiat, chyba miałeś jakieś przebicie dziwne.
4: Cześć, profesor.
0: Cześć, Furiat, cześć. Leniuch, a czy ty w końcu mnie słyszysz normalnie teraz?
2: Tak, ja cię już słyszę zupełnie normalnie. Nie wiem, czy to u Furiata było przebicie. Tak.
4: Nie, jest wszystko w porządku teraz.
2: Już jest dobrze.
0: Nie no, ktoś miał włączone radio chyba, panie Leniuchu.
2: Ja miałem na telefonie, ale telefon nie ma nic wspólnego z komputerem. Ja cię na telefonie słuchałem dzisiaj cały czas.
0: Aha, no dobra, w każdym razie już się słyszymy. Bardzo dużo osób się, coraz więcej osób się pojawia, nowi słuchacze na Discordzie i fajnie. Przypominam oczywiście, że to jest wyjątkowa sytuacja, bo audycja jest retransmitowana też na radio, więc wszystko, co powiecie, może być użyte przeciwko wam i będzie.
2: No, żadna nowina. Zenon na czacie Nocnego Radia, jeszcze raz najlepszego nocniki, no to wam tu przekazuję.
0: Dobra.
5: To może ja dodam, że żeby nas słuchać, należy wyłączyć komputer.
2: Odezwał się blacha. Coś ci się blacha tak do mnie dzisiaj przyssał.
5: Na stronie głównego radia, na stronie Nocnego Radia jest napisane debilom wstęp wzbroniony. Także panie i panowie, na 3-4 włączamy komputery, wtedy będziecie słyszeć Krawca w radiu.
4: Hopsiu.
0: Teraz już ten podpis zniknął, jest Sylwester.
5: No. Przyszli wam moderację.
4: Przegięć, ile masz krawiec jeszcze papierosów?
0: W ogóle nie mam papierosów, palę skręciki sobie teraz z tytoniu. I to polecam wszystkim, ponieważ ograniczyłem spożycie tytoniu zdecydowanie. Już nie idą te fajka za fajką, tylko raz na jakiś czas, nawet z rana, już się nie chcę palić, co było takim rytuałem, że wstaję z rana i sięgam po papierosa, a to ponoć jest bardzo niezdrowe tak z rana od razu na czczo sięgać po fajkę, więc...
5: Oj tam, co ci może grozić? Tylko rak.
0: Przyjedzie do ciebie Rakowski czarną wołgą.
5: Teraz trzymam w dłoni odpowiedź na pytanie Furiata. Raz, dwa, 3, 4 i jeszcze... Jakie pytanie? A nie, myślałem, że jeszcze jednego mam. Nie, w sumie mam jeszcze 4 paczki.
0: Jaki zabezpieczony.
4: O, właśnie, przecież brakuje Antichristosa. Przecież, kurczę, Vlad, gdzie on jest?
0: No właśnie.
4: Ale naprawdę pozdro dla niego, pozdro dla niego.
5: Mówiąc coś takiego, to tak jakbyś robił odwiert w szambie i czekał, aż cię wypierdoli w twarz.
4: Trzeba szanować każdego człowieka, wiesz. Cokolwiek byś sobie
5: robił. Jest to jest
4: nawet lumpa, bo jednak jest człowiekiem. Znaczy, nie mówię teraz a propos, wiesz, oczywiście abstrahując, wiesz, od osobistości generała K4-4, czy tam, wiesz.
5: Sobie zapracować, tak jak przyjaźń nie dostaje się gratis. Na przyjaźń też trzeba sobie zapracować.
4: No to prawda, to masz rację. No.
0: Ale czy powinniśmy kogoś tak nie lubić tylko dlatego, że poglądy ma na przykład, które nam nawet bardzo nie odpowiadają, albo że ktoś jest troszeczkę ekscentrykiem i uważa się za zbawiciela? No nie wiem, wydaje mi się, że to są, że wydaje mi się, że powinniśmy nienawidzić kogoś ewentualnie, jak jest jakimś mordercą, czy złodziejem, czy pedofilem, a takie to rzeczy to niekoniecznie.
4: No. A niech sobie głosi cokolwiek.
0: Albo katolikiem.
4: Źle, no to wtedy dopiero, prawda, można go...
5: Wiesz, ale doskonale o tym wiesz, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o poglądy. Nie chodzi tylko i wyłącznie o poglądy. Zresztą ja byłem swego czasu jedną z tych osób, które broniły tego człowieka i już skończyłem go bronić. Dobra. Hejtować też nie będę. No, ale mam na ten temat swoje zdanie.
0: Zostawmy. Pozdro dla Kundzia. Ode mnie przynajmniej. No.
4: Czemu ja mam taką ikonę dziwną, że jestem skreślony? Widzicie tą ikonę? Furiat? I taka...
0: No tak.
4: Czerwony pasek jakiś.
0: A właśnie, nie to...
4: Skreślili mnie, nie no.
0: Ale to jest czerwony pasek, czy jakoś tak cięci padł na twarz?
4: Nie no, właśnie chodzi, wie, że to jest cięcie, ale wygląda jak czerwony pasek.
0: A faktycznie, albo jakby ci ktoś mordę tak oklepał mocno.
4: No i już teraz się włączam jako podłączony. Status, tak, ale to nieważne, tak jakikolwiek status. No i co, chłopcy malowani? Nie ma z nami dziewcząt dzisiaj.
0: Chłopcy malowani? Co? Geje?
4: Przybyli ułani pod okienko. No spoko, kurczę, nowy rok, no jakieś postanowienie macie? Ja ograniczę alkoholu, muszę troszeczkę, wiecie.
0: Nie pić alkoholu, stać się milionerem, obrzydliwie bogatym, ekscentrycznym.
4: To takie założenie trochę ekwilibrystyczne.
0: Czemu? W zasięgu ręki, wszystko jest w naszej głowie. Wystarczy parę lat realizować jakiś swój sprytny, chytry plan i wykazać się dużą determinacją i, co pochwaliłby Klot, konsekwencją żelazną.
4: No ale wtedy brakuje, myślę, wtedy brakuje empatii, jeśli idziesz cały czas za ciosem, wiesz, za swoimi przekonaniami, za swoim planem, który ma być zrealizowany.
0: No ale jak już zrealizujesz ten plan, a jak już potem zrealizujesz ten plan, to możesz nadrobić i bardzo wielu osobom dopomóc na różny sposób i charytatywnie.
4: No wiesz, myślał o niedzieli, a sobotę łeb myśleli, jak to sobie powiada.
0: Nie, to jest bardzo, to jest myślę dobry plan. Większość z tych, którzy doszli do czegoś, różne, wiesz, Jobsy, Gatesy, to byli tak naprawdę takie sukinsyny często trochę, ale potem jak już doszli, no to wiesz, no myślę, że my nie zrobimy tyle nawet jednej tysięcznej tego, co zrobił ten znienawidzony i przez wielu Bill Gates,
4: Jarosław
0: który...
4: Kaczyński.
0: Słucham?
4: Nic, Jarosław Kaczyński.
0: Jarosław Kaczyński. Nie wiem, ale wydaje mi się, że miliardy, które przekazują różni tacy w stylu właśnie Billa na potrzebujących, to nie jest w kij dmuchał, wiesz. To są konkretne obiadki dla głodnych, czy tam konkretne wsparcie dla potrzebujących i myślę, że powinniśmy też to jakoś doceniać, a nie tylko wieszać psy, bo to iluminata jakiś, albo to, bo szczepionki jakieś tam chce nas zaszczepiać.
4: Oczywiście, że tak. Łatwo oceniać negatywnie każdego. Jest to proste.
0: Szczególnie jak z logiki robisz kurwę, jak prawdę masz w dupie i wiesz, i tylko cię interesuje, żeby robić szum wokół siebie i pokazywać wszystkim, że jesteś po tej właściwej stronie i walczysz z establishmentem i systemem cały czas. A
6: w żłobie leży, któż powierzy, olędować małemu.
0: Cześć, Kubek.
6: Hej, kochani.
0: Hej.
6: Ja się pytam, czy jest jakaś pieśń, którą powinienem odśpiewać na Nowy Rok? Czy jest jakaś taka?
4: Rotę chyba możesz.
6: Rotę?
2: Siema, Kuba. Najlepszego w Nowym Roku.
6: Hej, wszystkiego najlepszego wszystkim wam po kolei. Bez żadnych wyjątków. Nawet wszystkim trollom życzę wszystkiego dobrego, kochani. Fajnie się was słucha i normalnie, Krawiec, gratuluję, stworzyłeś rodzinę Radia Nocnego.
4: Krawiec stworzył swoją enklawę, po prostu.
0: Dużo osób tworzy i już nie krawcujcie tutaj, bo jeszcze raz usłyszę, że krawiec to, krawiec tamto, to się tu schaftuje. No, prawda.
6: No. Ale dobrze o tym Gatesu dobrze mówiłeś. Czekałem na to, ile lat razem funkcjonujemy. 8 lat, nie wiem, czy ile, nie wiem już. Przestałem liczyć. Aha. Ale to dobrze mówicie. Dobrze, w Nowym Roku takie postanowienia są bardzo dobrze. Cieszę się, Furia, że zwolnisz z Alkiem też trochę. Wszystkim nam to pomoże. Ja powiem wam, że Alk już dawno temu rzuciłem, a nie tylko zwolniłem. I dobrze mi z tym, bardzo dobrze.
0: No proszę. A ty chyba nigdy tak dużo nie piłeś sobie tam jakiegoś tu, jakiegoś drinaska, tu coś, tak bardziej symbolicznie chyba. Czy się zachlewałeś, rodzinę piłeś i w ogóle?
6: Nie, nigdy się nie zachlewałem, ale trochę to whisky, no często tak wiesz, no. To piątek, no. Żartuję, ale no, nie. No, jak każdy, no, powiedzmy. Jak każdy, a już od lat naprawdę dałem sobie na luz i jest mi z tym bardzo dobrze. Powiem wam, że alkohol, tak jak to się mówi, ogłupia. Nie czyni nas mądrzejszymi, tylko wręcz odwrotnie, głupszymi.
0: Bo my naprawdę, jak się przyzwyczajamy do tego alkoholu, to przestajemy czuć, że jesteśmy zatruci i dopiero jak przestaniemy pić, jak zaczniemy pić bardzo mało, to potem dopiero nasz organizm odczuwa, jak bardzo jest zatruty, nawet po tych kilku drinkach, czy tam po 3 puszkach piwka, nie?
6: Absolutnie, ale to wiecie, no każdy ma swój styl, nie? Do wszystkiego trzeba dorosnąć. Czasami może nie, może będziemy mieli duże powroty i nagle wszyscy kiedyś zaczniemy pić, kto wie, ale warto się zmieniać, tak? Ja nie wiem, ja też chcę coś nowego zrobić w Nowym Roku, jeszcze nie wiem dokładnie co, ale tak jakąś wewnętrzną energię czuję. Myślę, że zacznę wierzyć w keszę, może od nowego roku.
0: No a tam u keszystów to się jakieś niesamowite rzeczy dzieją. To jest trochę dziwne, bo ponoć Mehran został skazany już prawomocnie za tą sprawę z dziewczyną w śpiączce, z Anną, a wygląda na to, że on dalej jest na wolności, wykłady daje i to wszystko idzie w świetnym kierunku. Keszyści robią tam te magrawy, które zmieniają świat i w ogóle wszystko, leczą ludzi z raka. Ja mam dziwne takie uczucie, bo albo to jest olbrzymia ściema i masa ludzi, którzy oszukują sami siebie i innych, bierze w tym udział, albo mamy do czynienia naprawdę z czymś dziwnym, niesamowitym, co może... No, jak w 2018 się nic spektakularnego nie stanie, to moja wiara przygaśnie trochę, ale tak się obserwuję cały czas, obserwuję, patrzę, co tam się dzieje z tymi...
6: Ja się obawiam, że trochę tak będzie, słuchaj, Krawiec. Nie wiem, ja nie będę zabierał tutaj Discorda, zaraz uciekam. Będę was słuchał, ale tak mi się wydaje, że ten 2018 może być pełen takich znachorów, czaramarów i innych motywujących mówców, którzy sprzedają książki oczywiście w międzyczasie. No, co się stało w Jim Carrey? Nie wiem, czy go słuchałeś ostatnimi czasy. Znowu jakieś kolejne interview z nim się pojawiło, kilka. No jest ciężko, powiem szczerze, jest ciężko, nie wiem. Jacyś tacy, nie wiem, Jeff Foster, nie wiem, jacyś tacy dziwni, to znowu się pojawiają, nowocześni bardzo. Kompletnie nic nie rozumiesz z nich nauczania, ale generalnie znak jest dobry, bo ludzie szukają, nie? Szukają czegoś tam, ja też szukam całe życie. Parę razy się pomyliłem. Teraz nie mam nic, powiem szczerze, oprócz Nocnego Radia i Krawca, a miałem nie krawcować.
0: Nie mam żartuję. Nic, ale to jak pięknie brzmi, nie mam nic oprócz Nocnego Radia.
6: Nie mam nic, żona mnie rzuciła, dzieci opuściły. Nie, żartuję, kochani.
7: No tak w ogóle to ale wszystkiego...
6: No, go ahead, go ahead. Dziękuję, Jacku. Tobie też życzę wszystkiego dobrego, żeby ten rok był pełen przeprowadzek, przemian, w ogóle wszystkiego, co dobre.
7: Już mam troszeczkę tego dosyć, tych przemian. Tobie, profesor, też wszystkiego dobrego. Wbrew pozorom wcale nie złośliwie się do ciebie przyczepiłem.
2: Tylko... A nie no, blacha, ja wiem, wszystkiego najlepszego dla ciebie, no i spełnienia marzeń w tym nowym roku. Ja się zaśmiałem, bo żeś tak przyczepił, że jedną moją wypowiedzią tak tu pozamiatałem, to rzuciłeś, a coś ty takiego zrobił, to ci rzuciłem linki, ale najlepszego, blacha, zawsze tam ziomy, nie?
8: Happy New Year'a wszystkim życzę.
4: Wyobraźcie sobie, że dochodzi do spotkania ludzi w jednym miejscu, którzy słuchają nocnego radia i zaczynają polemizować i dyskutować, dywagować na różne tematy i zaczynam się z sobą nie zgadzać. Jakiś wielki dym z tego wychodzi, kurwa, wiesz, właśnie chodzi o światopogląd.
0: I napierdalanka taka, jak na ustawce kiboli.
4: Ciekawa sprawa.
0: Unique Orgasm się przyłączył tu do nas i chyba...
8: No przyłączyłem się, życzę Happy New Year'a wszystkim. Nie wiem, ten mikrofon tak widzę, że mi zbiera chyba za okna te popierdywanie, nie? Słychać to u was? Nie.
2: Ale jest bardzo dobrze, bardzo ładnie cię słychać.
4: Ale skla.
0: Dobrze jest.
6: Wreszcie kolega ze służb się odezwał. Witamy, Unique, ty zawsze nas słuchujesz, raczej cicho.
0: A ty, Kuba, ścisz troszeczkę swój mikrofonik, jeśli łaska, odrobinę.
6: Okej.
8: Kuba ze służb, bo co? Bo cały czas na podsłuchu jestem?
6: Nie, no bo ty i ja ze służb, to się znamy, nie?
8: Aha.
6: Ty od królowej, ja od tego tutaj.
8: Ale Trumpa. O tym się nie mówi, tak?
6: Ale przepraszam, poza anteną.
7: Obawiam się, że Unique Orgasm tak wyraża takie zdziwienie, bo on jest z tych innych służb, także Kuba, tutaj coś pomyliłeś. Na twoim miejscu czułbym się lekko zagrożony, bo to wiesz... To nie ma tak, że są tylko jedne służby, tak? Ale jeśli mogę co do tego też. Widzieliście kiedyś zdjęcia takie jeszcze sprzed objęcia władzy Stalina? Stalin jest bardzo podobny do pana Kesze.
4: Ciekawe.
0: Pod względem?
7: Stalin miał sobowtórów, podobnie zresztą jak Hitler. Podejrzewam, że pan Kesze również może mieć.
0: No to jakaś...
7: A to fakt, to Cierewicz rzeczywiście... Oczywiście do Lenina jest podobny, no.
4: Lepiej wcielenie? Nie wiem.
0: No ja słyszałem tylko, że Kesze to wcielenie Einsteina. Ale nie, ale obserwuję, co tam się dzieje. Nigdy niczego nie skreślam. I powiem więcej, nawet sam Potrzeba, który jest mocno antyfoliarski, powiedział kiedyś, że bardzo by się ucieszył, gdyby to jednak działało. I tak samo ja powiem, bardzo bym się ucieszył, gdyby to jednak działało. A jakby to jeszcze działało, tak jak twierdzą keszyści z Tomkiem na czele, to w ogóle mielibyśmy nowy świat. I to nowy, wspaniały świat. I to mówię nie w sensie negatywnym. Nowy, wspaniały świat. Tylko faktycznie nowy, wspaniały świat.
9: Uważajcie, mamy też agenta Mossadu.
0: A kto to się odezwał? Kaledrian?
9: Dokładnie, Krawcze.
0: Witam cię, witam. Pisałeś, że wcale nie odszedłeś, tylko po prostu się nie udzielasz, ale słuchasz sobie.
9: Tak, na bieżąco cały czas. Fajnie. Na bieżąco. Nie, obowiązki mnie pochłaniają, także czasami godzina 22 jestem już w łóżeczku, przewracając się na drugi bok, także siłą rzeczy nie mogę uczestniczyć w życiu nocnego radia.
0: Trzeba z rana wstać do pracy?
9: No, niestety.
0: No tak, bo ty teraz bardziej tak rodzinnie i w ogóle...
9: No, dokładnie.
0: Jak tam się sytuacja rozwija w dobrym kierunku? To wszystko idzie? Tak, wiesz, nie chcę za bardzo za język ciągnąć, bo to prywatne sprawy, ale tak ogólnie pytam, czy w dobrym kierunku?
9: Nie, zajebiście jest.
0: No proszę.
9: Zajebiście jest. Zdjęcia widziałeś, wszystko jest okej, także...
3: Ja nie widziałem, opowiedz coś więcej, wrzuć linki.
9: No to by Peter, no to... Nie wiem, no, są prywatne wiadomości jakieś. Napisz mi, jak się tam cię znaleźć na Facebooku czy coś takiego, to się tam jakoś skumamy.
6: A mi się wydaje, że ten kalendarz to jakiś, nie wiem, znowu cyborg. Kalendarian, Grzegorz, Błażej, Zenon. Nawet mi się te głosy pieprzą. po prostu jest kilka takich sparowanych aparatów, że... Kale, ty na pewno nie jesteś Grzegorz?
9: To... Nie, ja jestem Marek.
6: Shit, to już nic nie wiem, sorry.
0: Nocny Marek. Nie, no właśnie nie nocny.
10: Czy to jest typowe?
0: Kaledrian ma troszkę podobny głos do adwokata. Lub adwokat do Kaledriana, jak kto woli.
10: Ale nie wiem, czy zauważyliście, a to jest typowe dla wszelkiej maści agentury. Przede wszystkim identyfikacja. To co to już, Kuba, już niki ci nie wystarczają, tak? Dane z serwera, które krawiec ci przesyła, ci nie wystarczają, tak? Te wszystkie ślady, gdzieś tam metadane z różnych radiów już ci nie wystarczają. Nawet głosy musisz identyfikować. Matko, ja wiedziałem, że służby amerykańskie są szczegółowe, ale nie sądziłem, że aż tak.
6: Stary YouTube, tutaj zainstalowałem potrzebę cyborga jakieś 2 lata temu. Od tej pory już wiesz, wszystko jest jasne. A?
0: No, proszę. Ja tu
9: Słuchajcie,
0: sobie...
9: powiedzcie mi, przepraszam, krawie, co się przycinam, jak mi słychać w ogóle, bo nie mam pojęcia.
0: Bardzo dobrze, normalnie.
9: Okej, okay, dobrze, a nie słychać jakichś tam stuknięć w klawiaturę, ani nic takiego, bo ostatnio ze skracem miałem problem, że było przybicie moje.
0: Czy ja wiem? Chyba nie. Dobrym zwyczajem jest na pewno wyciszanie się. Jak ktoś nic nie mówi, to można sobie kliknąć tam na wycisz mikrofon. I wtedy też inni, jak się zgłaśniacie, jakby włączacie się do dyskusji, to inni widzą, że mikrofonik przekreślony wam zniknął i już wiadomo, że ktoś chce coś powiedzieć, tak? Więc to jest, myślę, dobry zwyczaj.
9: No okej, dobra.
0: No i wszyscy się
9: No i się każdy wyciszył. No
10: ja bardzo chętnie, jeśli pozwolicie, wyciągnę taki rezerwowy temat.
6: Ja chciałem zaśpiewać, Jacku, przed twoim tematem. Czy mogę? W żłobie leży... Czy to już było wcześniej?
9: W tym roku jeszcze nie.
0: W żłobie? Ale kto? Twój sąsiad, który się schlał, leży w żłobie?
6: Błażej, to nie o tobie, słuchaj. Błażej, to nie o tobie, naprawdę.
9: O, już. Ja w pewnym momencie z Błażeja ryknąłem śmiechem, ale wiesz, co ci powiem?
0: A ja coś powiem. Nie no, to w sumie... No. Ale też...
6: Słuchajcie, kto nie zadzwonił pijany, niech pierwszy rzuci kamieniem.
9: Ja nigdy pijany nie dzwoniłem do nocnego radia.
4: No to ja bardzo często.
0: No właśnie. Właśnie, ciebie...
4: To jest wyjątek, dziwnie, jest nietypowe, bo akurat jest Sylwester, no i dzwonię jako tak o trzeźwy, prawda?
11: Do żadnego radia nie dzwoniłem nigdy pijany.
0: Gratulujemy, bardzo dobry z ciebie, wzorowy z ciebie harcerz.
10: Ja zadzwoniłem raz do radia pijany i krawiec pewnie to pamięta. Miałem jakąś taką kurwa czkawkę, potem ktoś mi to podlepał. Ja pierdolę, co tam się działo.
9: Blacha i czkawka, ja pierdolę, śmieszne ze strasznym.
11: W tej kontestacji, co ja prowadziłem, blacha zadzwonił pijany, było tak.
10: Tak, ale później
0: Skarże pyta. Bite Eater, skarże pyta.
4: Krzysiek, ty się przestaniesz z nas wszystkich śmiać do cholery jasnej?
10: Ale później jeszcze zadzwoniłem do radia na fali. Krawiec pewnie sobie to przypomina.
0: Chyba jeden i jedyny raz. I pierwszy i ostatni.
10: Od mnie pozamiatał.
0: No tak.
10: Przeszkadzało, a Klot tam wiem, że pod koniec stwierdził, o nie, to tak nie może być, na trolling nie możemy sobie pozwolić, kurde.
4: No tak, a jak?
6: Ja rozumiem, chłopaki, prowadzić audycję pod
9: wpływem. Poznał w głosie, że będziesz trolował?
6: Prowadzić audycję pod wpływem to okej, panowie, ale żeby dzwonić, no to skandal.
4: Forgive me.
0: Skandal, hańba i srom na godło polskie.
4: A propos skandalu, no to polecam starą molestę, jeśli ktoś kiedyś rapu słuchał polskiego.
0: No, molesta, dobra rzecz.
4: Tak może tak. No dobra, Martin, się skończyło. Pół szklaneczki jest.
8: Lubię czasem pomolestować.
0: No dobrze, pomolestować, to ciekawe. Ale aha.
2: No, nie a ja już odkryłem
8: na dlaczego... w ogóle, że nie było żadnej kobiety dzisiaj na naszej uroczystości. Chyba żadna się nie przewinęła nawet przez czata, nie?
0: Bo to męskie radio.
8: To też serum korony polskiej.
2: Ja faktycznie miałem nocne radio otwarte w zakładce na operze, a słuchałem na telefonie i chyba faktycznie przez to mi coś nie grało. A
9: już... Nie wiem, ale ja zauważyłem dziwną zależność pod tytułem. Strasznie mi się w ogóle ten Discord zacinał i wszedłem w ustawienia i musiałem wyciszyć do zera i potem ustawić od nowa i już było wszystko w porządku. Nie wiem.
0: No czasem trzeba tak się zresetować. A już dzisiaj, jeśli uda się dotrzymać terminu, po raz kolejny może zostanie to przełożone, ale być może już dzisiaj zobaczymy sobie pierwszy odcinek Korony Królów. Tak przy okazji, nie sądzicie, że ten tytuł jest głupawy trochę? Korona Królów. To taki tytuł trochę jak, nie wiem, jak Internet Sieci albo Wojna Wojownika, Zemsta Mściciela. Tak głupio to brzmi. Korona Królów. No a czyja ma kurwa być? Kurwa pastuszka
6: a czy ja mogę?
0: Leśnego?
6: A czy ja, przepraszam, czy ja mogę? Oj rety, ręką ruchał, głową ruchał, ale... Dziękuję.
0: Pięknie, geniusz, kochani, geniusz nam się objawił.
4: No to teraz moja kolej. Hop, siup, malutka, zrobimy krasnoludka. Rączko, minuszko i cynterfugą też, hej.
0: Bardzo ładnie.
9: Cynterfugą.
6: Dobre, dobre, bardzo dobre, bardzo mi się podobało.
9: Bajtiter, papieże mają tiary.
0: Tiara, tiarirarara.
8: Podskoczyła, zaśmiała się, chciała pierdnąć, zesrała się. Oj, dana, dana, dana.
0: To w twoich rejonach takie pieśni są?
6: No takie coming outy dzisiaj mamy, słuchaj, Krawiec. Ja tak, wiesz, zohaczam tutaj naszą publikę współtworzących. Widzisz, jak wychodzą z szafy, z klozetów talenty?
0: A ja sobie wpisałem tutaj przyśpiewki wiejskie i od razu znalazłem przyśpiewkę Oj ciężko konopią. To ciekawe. Oj ciężko konopią, w mokrym dole gnić, ciężej człowiekowi w cudzym kącie żyć.
4: Ja tu już jakieś podteksty widzę. W mokrym dole to mi się coś kojarzy.
0: Tak się zjarał, że aż leży w mokrym dole, tak? Tymi konopiami. Ładnie.
4: Znaczy nie, mnie to się kojarzy z podnieconą kobietą.
9: No, to w kobiet zabrakło, to chłopaki już swoje.
0: W mokrym dole, tak? No. Piękne określenie na kobiece organy płciowe. Mokry dół.
6: A potem się dziwią, że nie ma wśród nas kobiet. Jesteśmy same samce. Konopie, Kononowicz. A co by nam pan Kononowicz zaśpiewał, Krawiec? Coś masz? Słyszałeś?
5: Nie, tylko nie kurwa Kononowicz, nie.
0: Ale mam tu inną jakąś przyśpiewkę pod tytułem Nie bijmy się. Nie bijmy się, nie bijmy się, bo nas będzie boleć. Lepiej, że się pogodzimy, to Bóg będzie woleć.
3: To jest Gracjana Rostockiego?
0: La la la la la la la la la la la la.
6: Baj, to ja czuję się zainspirowany po tobie. Po twojej audycji nam ostatnio tak fajnie śpiewałeś kolędy. To mówię, a co?
3: Ja śpiewałem po łacinie.
0: Ale ty śpiewałeś wtedy jak ksiądz dosłownie, takim głosem, taka dominanta. W ogóle.
6: Ja czekałem, Krawiec, ja czekałem, aż...
3: I takoż na ostatku czasem cicho kwiczał.
6: Ja czekałem, aż właśnie Bajt powie nam, że w mojej audycji to już było to śpiewanie.
3: Więc, ale słuchajcie, z braku laku tutaj, jako że kobiet nie ma, to aż Blacha popełnił freudowską pomyłkę i napisał do mnie: Bajt i ter, sama widzisz, ile tu ludu wlazło.
5: Nie wiem, czy to była freudowska pomyłka.
4: Myślę, że to działała podświadomość.
0: No tak działają freudowskie pomyłki chyba trochę. Nie dbam ja o złoto, co chciwych wzbogaca. Cały mój majątek, poczciwości praca. Łajdę, nady, nady, na Kaśka Mosyna. Łajdy, rydy, rydy, hop, siup, siup, bęc.
4: Nie, ale wiesz, krawiec, bo tego nie słyszałem faktycznie, że coś, że ten cały Kesze coś zrobił z jakąś śpiącą królewną?
0: Tak, swoją cewkę jej
4: Nie, ale to nie słyszałem, czyli takie podejrzenie do coś tragicznego w ogóle, kuźba.
0: No nie wiem.
4: I gwałty na śpiącej osobie?
0: No nie, nie, nie wiadomo, jak nie wiemy, to nie mówimy, co on tam, no kazał wszystkim wyjść i coś z nią tam robił, ale nie wiemy, co.
9: Na pewno nie śpiewał.
7: Jeśli pozwolicie, to zarzucę tutaj pewien temat. Chyba, że dalej chcecie śpiewać.
9: Nie, proszę, zakończ tą karuzelę śmiechu już, blacha.
4: Dawaj, blacha.
7: Się tutaj wpierw trochę wyreguluję.
6: To ja jaką się reguluję, to ja jeszcze zakończę. Dla Błażeja mam... Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, który dręczy głód. To dla Błażeja, szacunkiem.
3: To ja śpiewałem jak najbardziej przed rozpoczęciem o Marksie. Nie, to coś rzadziej, coś mniej znanego.
6: Ale to wiemy, że to już było w twojej audycji. Praktycznie wszystko było w twojej.
7: W ogóle to...
3: Czerwony sztandar, oto mściciel nasz. Czerwony sztandar, nasza przednia straż.
0: Nie wiem, czy zauważyliście, ale Bajtiter pięknie śpiewa.
6: Super śpiewa.
0: Jak słowiczek.
9: Jak słowiczek.
0: Ale taki słowiczek cały czarny z taką białą podgardlem, takim białym.
9: Wiesz co, ja krawiec nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, ale była kiedyś taka afera z chorem słowików, nie wiem, czy wiedziałeś, czy nie.
0: Ale co, to sugerujesz, że Bajtiter się nauczył tak pięknie śpiewać w chórze słowików?
9: Nie, ja Brąbrze nic nie sugeruję, tylko zdaję sobie sprawę, że kiedyś tam taki ksiądz też wkładał swoje cewki tam dzieciom z tego chórku.
0: Pastorał.
3: Ukochany nasz maestro, mą batutą wiele dzieci w odbytku to.
9: Oh, no to widzę, na grubo jedziemy już od samego początku.
0: Leczy twój autyzm poprzez erotyzm.
4: Jacku, jaki tam by temat był?
7: Nie, bo tak w ogóle to... Nie wiem, dlaczego mam u kogoś pogłos.
0: Andrzej S., lekarz fest, stać go na analny gest.
9: No, wypadłem już z wprawy z takimi głupowymi piosunkami.
0: Bajt, czy ty, Bajt, przypadkiem nie śpiewałeś jakoś w kościele, w chórze kościelnym? Bo naprawdę masz taki zaśpiew kościelny, taki troszkę.
3: Nie śpiewałem. Mój przyjaciel śpiewał w chórze kościelnym, ale to dawno, zanim go poznałem w ogóle.
0: Twój przyjaciel?
3: To śpiewał w kościelnym chórze. Ja z kościelnym chórem w sumie miałem tylko jeden występ, jak chór miał akurat wyjazd i były same niedowidki na miejscu, więc doprosili lektorów nas do tego, żebyśmy dołączyli i zaśpiewali jako z Hola Duszpasterstwa Akademickiego. Uzupełniona o nas, a zwłaszcza o męskiej, z głosu mi brakowało, na bierzmowanie, bo wtedy akurat młodzież miała bierzmowanie.
7: To może będzie troszeczkę taki, może to będzie troszeczkę takiej prywaty. Kurwa, znowu słyszę pogłos, no ja pierdolę, no nie.
9: Blacha, a powiedz mi, jeżeli się wyłączę, wyciszę mikrofon, to może ode mnie, nie wiem, coś tam słyszysz, weź sprawdź.
6: A to tylko on ma ten pogłos, stary, to nie może być od ciebie, bo ja bym też go miał.
4: No właśnie. Dobrze. O to chodzi, jeśli Blacha się wyłączy, to nie będzie miał pogłosu.
7: Okej, teraz jest... Do dupy jest.
4: Pardon.
9: Dobra.
0: Może reset Discorda pomoże. Nie wiem. albo zmiana urządzenia nagrywającego z mix stereo na line in.
4: No dobra, walić po głosy, dawaj blacha, masz temat, to nawijaj no.
7: Dobrze, jak to.
9: Nie, chłopaki, weźcie coś, bo ten już no, mi się zaczyna gęba drzeć.
4: No kurde blady. Motyla noga, no.
7: Zaczęło się od tego, o, teraz po głosu już nie mam. Chyba rzeczywiście to, odświeżenie Discorda coś tutaj dało. Chodzi o to tak ogólnie, kto będzie rządził, ale w takim mentalnym sensie w nowym roku. Ja mam na ten temat pewne przemyślenia. Tu możecie się panowie zgodzić albo nie, to jakby każdy się wypowie za siebie. A zaczęło się od tego, że Bajta na prywatnym kanale zapytał mi się, dlaczego mam taki opis. To konkretnie chodzi o Skype. Dlaczego mam opis na Skype'ie, który brzmi, żeby wam dokładnie zacytować, że bycie jednostką społeczną stało się modne. No i teraz jakby odpowiadając... Tak, w pewnym sensie, dokładnie. Bardzo dobrze tutaj strzeliłeś w dychę, że tak powiem, Kaledria, bo to chyba ty to mówiłeś.
9: Zaista.
7: Ja byłem świadkiem fragmentu pewnej rozmowy kwalifikacyjnej do działu HR i byłem wstrząśnięty tym, co usłyszałem. Znaczy że zdolności komunikacyjne tej osoby to były po prostu minus jeden. To była... jak bym to mógł określić, kobieta w wersji takiego ujemnego kuca, kurwa.
9: Combo break.

0: tylko nie jest przekazywany ekstrawertycznie. Proste.
1: To bardzo ciekawe, Furia, co teraz powiedziałeś, ale to wymaga jakiegoś głębszego przemyślenia.
0: No wiem o tym.
1: Natomiast no, to też powiedzmy w jakiś tam sposób pije do relacji, nazwijmy to mocno asymetrycznej między mną a Byteeterem, tak? Bo to wygląda mniej więcej tak, że jak rozmawiamy z Bytem, to Byte powie jedno zdanie, tak? I to nie wcale koniecznie z tego powodu, że chce powiedzieć więcej, a ja w tym czasie zdążę powiedzieć 500 różnych zdań, tak? I co sam często mi podkreśla, że no jest w większym stopniu introwertyczny niż ja. Ja to bardziej jestem hiperekstrawertyczny. Natomiast gdzieś tam no, sytuacje dookoła mi pokazują, że tak jak wcześniej mi się wydawało, że ten introwertyk w wielu sytuacjach jest passé, tak dzisiaj zauważam, że ci introwertycy stali się na swój sposób sexy, bo człowiek, który się nie odzywa, który jest gdzieś tam, że tak powiem, bardzo mocno skupiony na sobie, kryje za sobą pewną tajemnicę. I jakby to powiedzieć, nawet jeżeli jest przygłupem, no to może być, że tak powiem, dla osób, które go nie znają, na swój sposób atrakcyjny, tak? Bo to może być kojarzone z pewnymi dobrymi cechami, na przykład z tym, że jest skromny, albo z tym, że jest mądry. No jest mądry, no bo nie mówi byle czego, tak? Odzywa się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trzeba. Tak?
0: Jacku, to prawda, ale chciałem ci też zaznaczyć, że introwertyk nie oznacza to, że człowiek jest skupiony na sobie. Tylko i wyłącznie, oczywiście może mieć swoje przemyślenia dogłębne i po prostu nie egzaltować się z nimi, czy tam nimi, jak tam zwał, tak? Ale może być empatyczny i naprawdę kochać ludzi, no.
1: Także ten mój opis i tutaj jakby odpowiadając na twoje pytanie, Bajt, to się właśnie bierze z tego, że zauważyłem, że niektórzy, można powiedzieć, nie wiem, czy na siłę, czy w sposób czysto wyrachowany, no mimo tego, że introwertykami nie są, to zmierzają w tą stronę, bo czerpią z tego jakieś tam benefity. W sensie zauważają, że to taka jest jakaś przedziwna tendencja na to, żeby... jakby to powiedzieć, żeby być cicho, żeby za tą cichością kryje się jakaś tajemniczość, kryją się jakieś takie dziwne cechy.
0: Benefity satysfakcji osobistej.
2: Panowie, ja muszę uciekać, tylko się pożegnam z wami. Wszystkiego dobrego, kochani, dużo uśmiechu, kasiory.
0: Bądź zdrów, naprawdę, trzymaj się, z Bogiem.
2: No, wszyscy jesteście świetni i pamiętajcie, kochani, że śpiew to zdrowie, okej? Okay? Wszystkiego dobrego, będę słuchał. U mnie jeszcze 4 godzinki do nowego. Na razie, hej, hej, hej, dzięki.
3: Na razie, trzymaj.
4: Cześć, Kuba, hej, hej. W Furiacie to chyba u ciebie te pogłosy są, bo ty z uporem maniaka nie chcesz się na słuchawki przełączyć, tylko zawsze na głośnikach jesteś i my musimy w związku z tym...
0: Nie mam słuchawek, przepraszam.
4: No, ale to może sobie kupisz takie za 5 zł czy coś chociaż jakieś, bo to jest...
0: Etamowe mówisz.
4: Bo to jest uciążliwe trochę, wiesz, że z racji tego, że ty słuchawek sobie nie chcesz kupić, to my musimy słuchać tego pogłosu, nie?
0: To na pewno jest u mnie?
4: Tak, na pewno u ciebie. Zresztą niedobrze jest słuchać na głośnikach, bo jeszcze jak masz te głośniki tam głośno, to my słyszymy te przebicia, słyszymy twoje głośniki po prostu. Więc teraz chociaż zrób tak, że się wyciszaj po prostu. Masz ten mikrofonik. Wiesz, gdzie on jest?
0: Będę wiedział na przyszłość. Dobra, dziękuję za radę.
4: Proszę uprzejmie, proszę. A wiesz, jak się wyciszyć tutaj? Jak kliknąć na ten mikrofonik? Tutaj, na dole?
0: No, nie rób ze mnie debila, no wiem.
4: To tam bierzesz tam myszeczką, tak najeżdżasz na ten mikrofonik i robisz
3: tym powiedzieć, że
4: paluszkiem tam, pyk. No to bądź łaskaw się wyciszyć, jak nie mówisz nic i się odciszaj, jak mówisz, dobrze? Tak jak wszyscy.
0: Spróbuję, spoko.
1: A także taką rzeczą, jeśli pozwolisz, Krawiec i reszta, skończę zdanie. Taką rzeczą, która też jakby dała mi do myślenia, to pojawienie się tego Piotrka, tak? W ogóle Piotrek, jeżeli nas słuchasz, pozdrawiam cię serdecznie, tobie też wszystkiego dobrego, tego, który pojawił się w nocnym radiu i jakby sam od siebie i sam o sobie coś nagrał, tak? Które się tam pojawiły i taka ogólna jego postawa, no pokazały mi coś. Pokazały mi, że nadchodzi zmierzch takich osób jak ja, może częściowo takich osób właśnie jak Kuba, który kiedyś mi powiedział, że w Stanach na takich ludzi jak

0: Ja mówi się, że oni wysysają tlen z pomieszczenia. Myślę, że to powoli staje się passé, tak jak obserwuję też wydarzenia, które się dzieją w radiu i wydarzenia, które się dzieją w rzeczywistości. Myślę, że ten rok będzie należeć do introwertyków.
1: Tak, wiesz co, blacha, ja ci powiem, też to powoli zauważam, że ludzie w ogóle jakoś tak coraz mniej rozmawiają, a jeżeli już rozmawiają, to starają się upakować jak najwięcej treści w jak najmniejszej ilości słów. Czasami to jest trudne i wychodzi z tego bełkot, a jeżeli prosi się, żeby wytłumaczyć, to nieważne.
2: Może to wynika z tego, że tak właśnie krótko i zwięźle to najłatwiej jest powiedzieć coś, co się już usłyszało, takie copy-paste, a jak chcemy mówić coś od siebie, to trzeba się zdobyć na dłuższą wypowiedź. Chociaż też jest taka rzecz, że na przykład w radio dobrze mówić w miarę zwięźle, żeby też, jak to się mówi, dać szansę innym, nie?
1: Po głosie poznaję, że będziesz trollował, ale dobra.
2: A jaki to jest właściwie głos człowieka trolującego? Bo ja do dzisiaj nie wiem. Jaki jest głos
1: trola? Nie wiem, zapytaj Michała. Michała musisz pytać.
2: Macie jakieś propozycje?
3: Ja ogólnie z blacha ja się z tobą w ogóle kompletnie nie zgadzam i ja widzę wręcz przeciwną tendencję, że właśnie im ktoś się bardziej rozpychał łokciami, ktoś głośniej drzereja, tym jest bardziej słuchany, ma większy poklask. I więcej osiąga w życiu zdecydowanie. Także ta teoria o introwertykach, sam jestem introwertykiem i raczej bardzo cichym, spokojnym człowiekiem, kompletnie mi tutaj nie pasuje. Nie wiem, chyba że masz jakieś zdolności jasnowidzenia i po prostu wiesz, że od dzisiaj, od 1 stycznia 2018 roku taka zmiana nastąpi. Natomiast do tej pory ja czegoś takiego nie zauważyłem. Nie zgadzam się z taką prognozą 18 roku, taka zmiana.
0: Nie, wiesz, może bardziej rzecz jest w tym, że osoby, nazwijmy to wygadane, takie jak ja, są łatwiejsze w wielu sytuacjach do prześwietlenia, tak? Są bardziej transparentne, tak? Natomiast osoby, które mówią krótko, mówią gdzieś tam na temat, rzadko albo w ogóle nie mówią o sobie, albo tyle, ile trzeba, to takie osoby bardzo trudno jest rozgryźć, tak? Wiesz, o co chodzi, tak? Na przykład, nie wiem, w rozmowie kwalifikacyjnej, czy w rozmowie z klientem, z kimkolwiek, uwierz mi, w wielu momentach ten introwertyzm może ci pomóc, a to dlatego, że osoba, że tak powiem, z którą będziesz wchodzić w jakiegoś typu biznes, w cokolwiek opartego na benefitach, to pod tym niekoniecznie muszą się kryć pieniądze, tej osobie trudno się będzie dobrać do tej twojej wewnętrznej dźwigni, tak? Ja muszę w wielu sytuacjach bardzo mocno się powstrzymywać, żeby, że tak powiem, no, przy negocjacjach nie ściągać od razu majtek, jak to się mówi, nie?
3: No ja ci powiem, że
1: nie, ale słuchajcie, to jest prawda, co... O, przepraszam, no mów, kontynuuj.
3: Nie, tylko taką aluzję, o dźwigni to powiedział.
1: Nie, ogólnie prawda jest taka, ja w sumie, podążając tokiem rozumowania blacha, ja słuchajcie, na rozmowie o pracę, pokazałem po prostu, że mam wyjebane, lakonicznie odpowiadałem na niektóre pytania i tego samego dnia jeszcze to nie odzwonili, także tak jak Blacha mówi, ja nie dałem się pociągnąć za swoją dźwignię, nie dałem się zjeść tremie, po prostu miałem późne do tego podejście, odpowiadałem lakonicznie, byłem taki, nie pokazywałem tego, że mi nie zależało, tylko że po prostu podchodzę do tego na spokojnie, że jestem opanowany. Jest dobrze.
4: Wasze zdrowie, panowie.
1: Zdróweczko.
3: Vice versa.
1: Vice versa.
0: Oj, Titer, to jeżeli słuchałeś, bo byłeś, że tak powiem, uczestnikiem tej mojej historii tutaj, to może jakoś się odnieść, byś mógł. To, myślisz, że to pomaga ludziom? Tobie to pomaga, czy nie pomaga?
5: W jakim sensie byłem uczestnikiem?
0: Cię wymieniłem, tak, w trakcie, tak? Tutaj określiłem naszą relację niesymetryczną, tak? Zresztą to nie jest jedyna taka relacja w moim życiu niesymetryczna.
5: Co? Stawiasz mnie w trudnej pozycji.
1: Powiedział, co wiedział.
3: Musicie mi wybaczyć.
5: Twardy zawodnik, możesz zacząć od pierwszego, ale on jest taki, powiedzmy, no wiesz, stare kino.
1: Uwielbiam stare kino. Jest
5: jak najbardziej strawne. Natomiast co do seriali, to tak, The Original Series, czyli ten oryginalna seria z lat 60., no to też już trochę dla współczesnego widza, no to nie jest takie przystępne, więc w związku z tym, no jeżeli nie jesteś jakimś takim wytrawnym oglądaczem rzeczy z tamtych czasów, to też nie od tego zaczynać bym polecał, tylko po prostu od największej klasyki, tego, co najbardziej ludzie znają, czyli z Kapitanem Picardem, The Next Generation.
1: Okej, okay, The Next Generation jest tym, co ja powinienem zacząć oglądać jako pierwsze, tak?
5: Tak, The Next Generation, a potem, bo to się układa w historię jedną, potem powiedzmy The Next Generation trwało 7 sezonów i przez ostatnie 2-3 sezony, czyli 3 sezony jak trwało The Next Generation jeszcze, to zaczęło się Deep Space Nine i tam są takie, no czasem są odniesienia, to znaczy to, co się dzieje w jednym, wpływa na to, co się dzieje w drugim i tak dalej, czasem się postaci pojawiają z jednego w drugim. No ale dooglądać polecam do końca The Next Generation, a potem
1: czy tylko mi, Deep czy Space też Nine, innym.
5: A potem... Powiedz?
1: Ostatnie słowo, jakie usłyszałem, to było Deep Space Nine.
5: Aha, coś przerywa mnie, no ciebie też. Ja usłyszałem tylko czymś innym. Więc mówię, że Deep Space Nine potem sobie oglądnij, bo po The Next Generation, co prawda jest tak, że to się zaczyna w tych samych czasach, to znaczy to się zaczyna w 93, znaczy zaczęli to puszczać w 93, kiedy jeszcze były The Next Generation jeszcze miało i to się zazębia czasowo, jedne wydarzenia wpływają czasem na drugie, czasem się pojawiają postaci z jednego w drugim, to jest rzadkie, bo większość odcinków jest taka samo zawarta w sobie, ale czasem jest jakaś taka ogólna, powiedzmy, fabuła, no mitologia, że tak powiem, tego całego uniwersum. No więc The Next Generation do końca, potem Deep Space Nine. I jak się skończyło The Next Generation, to zaczął się, równolegle do Deep Space Nine, zaczął się Voyager. No i przy czym Voyager dzieje się w większości niezależnie, tam mało jest rzeczy, które się jakoś wiążą z Deep Space Nine, lecącym równolegle.
1: Okej, okay, Byte, przerwę, bo zaczyna robić się autystycznie troszeczkę i widzę, że wszyscy się już wyciszyli praktycznie, także...
5: Po Deep Space Nine tego, Voyagera, a potem to już sam będziesz się orientował.
1: No właśnie, no pierwsze trzy.
5: To ja opowiadam to, co chciałem w takim razie powiedzieć, że zanim dostałem pytanie od Kaledriana, to powiedzieć, że właśnie należy sobie dobierać ludzi, odnośnie tego, co Blacha mówił, że będzie to rok introwertyków. Zależy pod jakim względem. No ja uważam, że i jedni, i drudzy są potrzebni, tak jak są potrzebni i inżynierowie, i naukowcy, i teoretycy, i praktycy, bo nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria z jednej strony, a z drugiej strony teoretycy no, musieliby tylko siedzieć z kartką, a nawet może nie z kartką i ołówkiem, a nie z komputerem, gdyby nie było jakichś inżynierów, którzy im ten komputer złożą chociażby. Natomiast no, trzeba ludzi o różnych temperamentach do różnych zadań i oni się powinni uzupełniać. Na przykład jak się zawiera spółkę, to dobrze, jeżeli wspólnicy nie są tacy sami. Jeżeli na przykład jeden jest, a drugi introwertykiem. Jeżeli jeden jest dobry w jakichś wizjach, prawda, tam tego snuciu wizji, marzeniu i to jest jego praca, a drugi jest takim ogarniaczem operacyjnym, takim zarządcą, menedżerem. No, to jest fajna. Opowiadasz, że cicho jestem. Tam mnie podgłośni sobie. No, więc mam tego akurat nie w biznesowych rzeczach, chociaż chcę go wdrożyć też w rzeczy jakieś biznesowe, ale w takiej działalności, powiedzmy, wolnościowej, czy tam tutaj lokalnych rzeczach mam takiego wegetariańskim tutaj w oddziale takiego ogarniacza. Awansowałem go niedawno na prawą rękę i z tym rośnie też odpowiedzialność, wiadomo. Natomiast muszę mu jeszcze zrobić wykład o poziomach delegowania i on jest akurat introwertykiem też. Więc na lewą rękę, jak już ten, czyli poszerzenie świty, że tak powiem, chciałbym jednak o już zdecydowanie z akcentem na to, żeby to był ekstrawertyk, bo po prostu ekstrawertyk jest w stanie ogarniać rzeczy i podchodzić do rzeczy w sposób, który byłby taki komplementarny.
2: No, może to dobrze, jak jest dwóch wspólników, jeden jest ekstra, a drugi intro. A też tutaj poproszę tych, którzy się nie wyciszyli, żeby się wyciszyli jednak, bo przebija. No, u kapitana Minety słychać też sobie na głośniczkach chyba słucha, cwaniaczek. Tak, słyszę samego siebie. Siebie. Kapitanie Mineto, proszę sobie tam wyciszyć mikrofonik, jak już słuchasz na głośnikach. Aha, no ale to jak nic nie mówisz, to sobie wyłączasz, a sobie włączasz, jak zaczynasz mówić i wtedy jest wszystko pięknie, ładnie.
4: No to i ja was witam z powrotem, bo jeszcze obchodziliśmy irlandzki Sylwester z Madziuchą.
6: Słuchajcie, przełączyłem sobie na inne słuchawki. Ja lepiej trochę słychać, czy tak samo?
4: Ja cię dobrze słyszę.
2: Dobrze wszystkich słychać, ale to jak nas słychać to jedno, a dwa, żebyśmy jednak w miarę możliwości kupili sobie chociaż jakieś najtańsze słuchawki do gadania w radio czy na Discordzie, a jak już nie mamy jeszcze tych słuchawek, to żebyśmy sobie wyłączyli mikrofonik. I tu apel do Jacusia, kapitana Minety, no i tyle.
4: Kapitan Mineta pisze, że chce pogadać, no to gadaj, kapitanie.
2: No ale na razie cię nie słychać, kapitanie Minetu. Minetu.
4: To musisz wejść, poczekaj.
6: Minetu.
4: Poczekajcie, wejdź na dole Mineta, tam na dole, po lewej stronie jest taka zębatka. Kliknij tam, wejdź w ustawienia audio i wybierz sobie mikrofon, z którego macie streamować. Może mu to pomoże.
2: No ale śmieszne, że się przejęzyczyłem. Ha, ha, ha. Jacek tu się po prostu pokłada ze śmiechu.
6: Ja to w sumie zawsze pamiętam, że Jacek miał zawsze fajne historie z życia wzięte. Ja uwielbiam Jacka słuchać.
4: Tak, z Jackiem tak jest, jego się albo lubi, albo nienawidzi i on ma taką właśnie tą społeczność swoją podzieloną. Jedni go nie trawią, a drudzy go lubią słuchać.
2: Historie
1: pamiętajcie o
2: z życi wzięte.
4: Dajesz blacha.
1: Kaledrian, pamiętaj o tym, żeby w pewnej odległości być ode mnie, bo to wiesz, ci co się znajdą zbyt blisko mnie, to profesor już się przekonał o tym, że to nic dobrego nie wróży.
4: No, poczekajcie, ja tu naprowadzę. Poczekajcie, ja naprowadzę kapitana Minetę, bo się pyta zaraz w ustawieniach. Słuchaj, na dole pod listą ludzi, jak gadamy, jest na samym dole jest zębatka. Jak klikniesz na tą zębatkę, to masz ustawienia głos i wideo. I tam u góry masz urządzenia nagrywania. Wybierz sobie swój mikrofon. Tam z wybieranych i zamknij albo escape kliknij. I to by było na tyle.
6: Nie no, wiesz, wracając do tematu, Jacku, ja mam żonę, dziecko, ja się, wiesz, w takie jakieś dziwne, fetyszystyczne rzeczy nie bawię, wiesz.
1: Fetysze to sobie sam dopisałeś, nie miałem nic takiego na myśli.
4: Krawcze, powiedz, ty mnie wyraźnie słychać, bo psycho mi tu pisze, że ja się podgłośniła. Wydaje mi się, że powinno być okej. Okay.
5: On ma coś niewyregulowane.
6: Twoja nie, głośność ciebie, jest okay. Ciebie, profesor, bardzo dobrze słychać.
4: No, no to nie wiem. Psycho, podgłośnij sobie.
0: Profesora słychać bardzo dobrze, Mandragora Velkrawca słychać bardzo dobrze, Kaledian ciebie słychać bardzo dobrze, Bajtitera też słychać bardzo dobrze.
4: Blachę słychać również bardzo dobrze.
2: Nawet za dobrze.
6: Mineta zaczął brykać tutaj.
3: Nie, profesora migać. Słyszę dopiero nie teraz, bo tak sobie zresetowałem połączenie wcześniej i nie słyszałem go praktycznie wcale.
4: Bo nie było mnie, wiesz co, obchodziliśmy jeszcze irlandzkiego Sylwestra.
3: Ale nie, ja widziałem, czy ty mi się tu świeciłeś. Chciałeś coś mówić, w sensie na pewno coś mówiłeś, ale ja tego nie słyszałem. Nie? Tylko mi
4: się no to nie.
2: Czasami się jak... robi, tak? Czasami się robi, to jest jakiś taki net split, chyba że serwery się ze sobą tam gdzieś nie dogadują z różnych części świata i zazwyczaj pomaga zrestartowanie sobie Discorda, wyłączenie i włączenie.
4: Ja w ogóle przeszedłem na aplikację, na apkę Discorda, jest dużo lepsza niż ta webowa wersja.
3: No oczywiście, że jest
6: lepsza. Ja też od razu sobie zainstalowałem.
3: Ponoć szpieguje, nie?
2: No ale dla Chińczyków to oni są tak daleko, że tam mogą nas szpiegować.
5: Ja się będę żegnał w imię ojca i na życzenie Kuby mogę zaśpiewać, o ile nie ma nie ma życzeń sprzeciwiających się temu.
3: Ciebie prosimy.
2: Ale jak śpiewasz, to taka mała prośba, to masz ten mikrofonik, taką ikonkę i tam kliknij, żeby był przekreślony i wtedy śpiewaj.
5: No dobra.
2: Pięknie śpiewa, co prawda nie słyszymy tego, ale na pewno bardzo pięknie.
6: Błogosławieni ci, którzy nie słyszeli, uwierzyli.
4: No, faktycznie przekreśliłeś bajt mikrofon.
2: I on teraz tam śpiewa takim głosem doniosłym sobie i tam z uczuciem śpiewa.
4: To kto tutaj na cześć jeszcze obchodził Sylwestra?
1: Ja.
4: No to sporo nas. Ja z Madziuszką. Także jak widać, co roku coraz więcej ludzi nie pije w Sylwka.
2: Alkohol jest passé.
6: Alkohol to największa trucizna.
4: Alkohol też się nudzi, nie? To jest takie, właśnie się zaśmiałem pod nosem. Miałem 15 lat, na Sylwestra się piło, a teraz człowiek ma 33 lata, za parę dni 34 i w Sylwestra się nie pije i się jest w Zakopanym pod kocem lub kołdrą.
2: Jak chcecie zgłupieć i żeby wam się kręciło w głowie, to polecam tańszy sposób. Można sobie walnąć baranka z przytupem o ścianę.
4: Bardzo dobrze. A ja wam się... Powiedzcie, mieliście jakieś zeszłoroczne postanowienia? Zeszłoroczne.
0: Przyszłoroczne postanowienia? No to ja miałem to postanowienie i je zrealizowałem, chociaż mówiąc szczerze, to sam się do dzisiaj zastanawiam, czy nadal bym chciał mieć takie postanowienie.
4: Aha, a pochwalisz się, co było, czy nie bardzo chcesz na antenie?
0: To związane z moją przeprowadzką i no wiesz, bo już ci mówiłem, nie chcę tego tutaj powtarzać.
4: A, rozumiem.
0: Ilości osób.
4: Jaha, no ja
0: jak
4: wam
0: się... Mówiłem,
4: no mów.
0: Także tak jak mówiłem tutaj, jak w programie Kuby mówiłem, jestem życiowo w martwym punkcie i nie bardzo wiem, co z tym zrobić.
4: Samo się czasem się trzeba dać ponieść nurtowi, czy jak to się mówi, i się poukłada.
2: Na tak fali. Myślę. Na fali.
4: Na fali, dokładnie. Czasem trzeba się położyć na tej fali i dać się ponieść. No. Zobacz.
0: Tak, się dali się ponieść na fali i już radio nie istnieje, nie?
4: Ale no, nie na tej fali.
6: Nie na aż takich.
4: Ja z moich zeszłorocznych postanowień zrobiłem tylko jedno, codziennie 100 pompek. 36,5 tysiąca pompek przez rok zrobiłem, jestem z siebie zadowolony.
2: Ty robisz 100 pompek na jeden raz?
4: Robiłem 100 pompek codziennie. Nie, tak po 25 mniej więcej do 50.
2: To i tak nieźle.
4: No, ale powiem, że właśnie skończyłem przed za 10:12 irlandzkiego czasu ostatnią setkę. Muszę przyznać, że aż jestem z siebie dumny. Pierwszy raz coś sobie postanowiłem na nowy rok i to zrobiłem.
2: Też chyba zacznę robić pompki, żeby być bardziej sexy potem i kaloryferek mieć.
6: Krawiec, swoje ręce to ty zostaw w spokoju, jeśli tak masz wyrobione.
2: To znaczy, że ja, że co? Że mam co? Wyrobioną jedną rękę?
0: Konkretnie nadgarstek, jak się domyślam.
6: To już wy sami powiedzieliście.
4: A kto to w ogóle mówi? Bo...
2: Jakiś ham.
4: Nie, no ale kto... Czekaj, bo blacha mówi, a kto mówi oprócz blachy? Bo wszyscy są wyciszeni, ja słyszę.
0: A to są głosy w twojej głowie. Ja myślę, że...
4: Nie, bo wtedy byś na nie nie odpowiadał.
6: Weź pigułkę.
4: O, Kaledrian, już mi się... Taki cwaniaczek. Odznacza się, jak mówi i się zaznacza z powrotem. Popatrzcie go.
6: Po prostu słucham krawca.
4: No.
2: Jednak dobrze jest trochę ruchu. Ja sobie chyba nagram na odtwarzacz MP3 Eye of the Tiger i będę codziennie wstawał teraz z rana. Takie mam postanowienie. I słuchając tego Eye of the Tiger z Rockiego będę biegał z rana. Do sklepu po bułki.
4: Niezły cel do osiągnięcia.
3: Ja jeszcze do niedawna do wypadku biegałem po lesie po pracy, zazwyczaj o 6 rano, jak kończyłem pracę, przebierałem się w domu w dresy i jechałem do lasu pobiegać, ale mnie zniechęciła wieść o tym, że w okolicy biegają 3 watahy wilków. Zaczynają się troszkę rozmnożyły wilki w Polsce. I tak się złożyło, że akurat w okolicy mojego miasta 3 watahy ponoć biegają. Kupiłem sobie wiatrówkę, co prawda, do samoobrony właśnie przed jakimiś zdziczałymi zwierzętami, ale myślę, że na watahę to wiatróweczka to mi niewiele pomoże.
2: Lepszy byłby chyba hukowy pistolet, bo zwierzęta się wystraszą tego huku, a śrutem to je co najwyżej rozdrażnisz tylko.
3: Znaczy zależy, gdzie się trafi, nie? Jakby się udało trafić w kichawę takiego wilka, no to wiadomo, że to jest jego najczulszy punkt i
4: tylko wiesz, orgazmie, że to jest praktycznie niemożliwe, jak zobaczysz 4 wilki na wprost siebie, wyciągnąć i wycelować w kichawę. Z dystansu.
3: Mi to wydaje nierealne, dlatego sobie po prostu na razie odpuściłem bieganie, może nie wiem, jakieś inne godziny wybiorę, może bardziej godziny popołudniowe, kiedy tam powiedzmy no, w lesie jest więcej osób i robią hałas i te wilki raczej chowają się w głębszych partiach lasu, a tak o 6 rano, kiedy jest jeszcze ciemno, no to nie bardzo.
4: No to trzeba mieć jaja, żeby biegać po lesie, gdzie biegają wilki, to już w ogóle trzeba mieć.
3: No wcześniej nie wiedziałem o ich.
4: Jak czasem niewiedza jest dobra, nie?
0: Zdecydowanie jest dobra, ale nie zawsze. Ja sobie kiedyś tak ubzdurałem, to nie miało nic wspólnego z jakimś tam Nowym Rokiem, czy z jakimś świętem. Nie wiem, ile wtedy miałem lat, ze 20 czy coś takiego. To jeszcze wtedy powiedzmy bieganie i w ogóle cały ten PR wokół tego nie był tak głośny i nie był tak widoczny jak dzisiaj. Mało kto w ogóle biegał. Teraz jak się do dowolnego parku wejdzie, to po prostu gruba 150 kilo. Ja schudnę. Zobaczycie, jaki będę za 5 lat.
4: O, w pierwiastku i ty się ode mnie. Nie, no nie mam 150 kilo.
0: Natomiast drugi dzień taki, wiesz, miałem takiego mocnego, że tak powiem, motywacyjnego tripa. Drugi dzień, jak wyszedłem biegać na osiedle, to akurat tak się stało, że jakiś debil wpadł na pomysł, żeby opierdalać sklepy spożywcze i dostałem serdeczną radę od kumpla, żebym się opamiętał, bo w którymś momencie mnie smurfy odwiedzą w domu, tak? Więc się opamiętałem i tak skończyła się moja przygoda z bieganiem. Natomiast zrobię tutaj taki mały, nazwijmy to, taką małą marketingową szpilkę. Polecam wszystkim buty do biegania. Od momentu, jak zacząłem kupować buty marek, które są przeznaczone dla biegaczy, uwierzcie mi, te buty są po prostu insane. Jakby to powiedział Steve Jobs są absolutnie awesome panowie. Naprawdę zamiast inwestować w buty marek typu Puma czy Reebok czy jakiś tam Adidas, chociaż oni też mają swoje serie butów do biegania, warto zainwestować w te marki. Nie będę tutaj wskazywać konkretnie w jakie, każdy sobie może wygooglować. Warto zainwestować w te marki. O, właśnie tutaj Kapitan Mineta między innymi źle napisał tą markę, ale między innymi właśnie w taką markę warto zainwestować. Uwierzcie mi, te buty są naprawdę mega, mega lekkie. Nie są tanie, to fakt, ale o wiele bardziej, że tak powiem. No jak się wychodzi gdzieś, że tak powiem, na zewnątrz, nie wiem, przejść się po parku, iść do sklepu, no po prostu ja nie czuję, że inne, tak?
2: Czy Kapitan Mineta coś chciał teraz powiedzieć, bo widziałem, że się odznaczył tutaj, odznaczył sobie ten mikrofonik i tylko, że nic nie było słychać. Więc nie wiem, czy się udało tam ustawić ten mikrofon. A sprawdzałeś tam w ustawieniach to urządzenie nagrywające i tam na liście. Być może możesz zrestartować sobie Discorda, bo on może nie łapać. Aha. Tak to czasami jest, że przy zmianie tych urządzeń, to tak też na Skype'ie jest. Jak zmieniamy urządzenie właśnie tam z Line-In, Mixtereo, to trzeba zrestartować aplikację. Wtedy może dopiero załapać. No, a my tu całkiem sporo osób jest, wielu milczy, sobie słucha tylko, ale może się jeszcze włączą. Przypominam, że mamy rok 2018 już. Dziwnie się czuję z tym rokiem jakoś tak.
4: Taki nowy jakiś, nie?
2: No.
3: Dodajmy rok introwertyka.
2: No, miał być rok psa, a to bardziej rok kota.
4: Lusia, słyszysz? Dołączcie ludzie do tej gadki, bo to tak jest nudne.
0: A to tak jeszcze odpowiadając prof na tutaj twoją wrzutkę, co do postanowień, to ja mam takie postanowienie, chociaż nie wiem, czy ono mi wyjdzie, bo jest, że tak powiem, dosyć kosztochłonne, nawet bym powiedział bardzo kosztochłonne, wrócić do tematu skrzypiec. To jest coś, co mnie niesamowicie ciągnie i jeżeli wrócę do tego tematu, to w radiu będzie mnie zdecydowanie mniej.
4: O, skrzypce, piękna sprawa.
0: Od której, że tak powiem, aż mi się głowa pali, natomiast finansowo jest to kosztochłonne, bo...
4: Myślisz, że w tym wieku?
0: To akurat nie ma nic wspólnego, wiesz?
2: Nie za stary jesteś?
0: Porozmawiaj z kimś, kto gra, to każdy, kto gra, to ci powie najczęściej od swoich nauczycieli, że wiek tutaj nie ma żadnego znaczenia, chyba, że chcesz grać na przykład z filharmonią albo chcesz grać koncertowo. To wtedy tak. To wtedy musisz zaczynać w wieku 7 lat, tak? Bo inaczej to raczej nic nie osiągniesz.
4: No to powodzenia, blacha, oby ci się spełniło.
2: Miejmy nadzieję, że nie zardzewiałeś jeszcze. I że ten... Jacek, blacha, Vel, Vanessa May będzie teraz.
4: Ja akurat z blachą podzielam miłość do skrzypiec także.
2: No jakoś nieszczególnie.
0: No to jak kiedyś o tym mówiłem, to tak a propos Vanessy May, to w ogóle od tego, od Vanessy się zaczęła gdzieś tam, no nie nazwałbym tego jeszcze miłością, ale moje zauroczenie skrzypcami. Któregoś dnia ktoś mi powiedział, ty może zamiast słuchać, to może po prostu zabierzesz się za to, tak? Może zaczniesz to robić, tak?
4: Czy wszyscy zaczynaliśmy od Vanessy May? Takie pytanie.
0: Osób zauroczyło się w Vanessą May, a teraz tym bardziej, że tak powiem, mam wbity taki powiedzmy trigger, bo mam taką znajomą w pracy, która już gra, co prawda na elektrycznych skrzypcach, na tak zwanym elektryku, ale gra i to jest, wiesz, to jest z mojej strony taka postawa takiego siedzącego, sapiącego psa, wiesz, ona coś mówi o skrzypcach, a ja siedzę i po prostu, wiesz, ślina mi cieknie. No.
4: No, przejebane. Nie, no to by ci się spełniło. Ciekawy jestem, co będziesz mógł powiedzieć za rok w tej sprawie. Chociaż tanie rzeczy to nie są, panie Paździoch.
2: No, chyba na wersji androidowej, bo Kapitan Mineta używa wersji na Androida, jest tak, że jest push to talk, czyli trzeba coś tam wcisnąć, żeby mówić, ale być może można sobie to w konfiguracji odznaczyć, że słychać nas cały czas, że nie musimy nic wciskać, ale wiem, że w wersji na mobilne tego tiny chata, co pyskoteka na nim jest, też tak jest, że na wersji mobilnej jest tylko opcja z push to talk, więc może tutaj też jest tylko z push to talk. Gdzie
4: pewnie
2: to
4: ma to, pewnie ma to jakieś swoje uzasadnienie.
2: Aha, no w ustawieniach jest, w głos i wideo, w tej zębatce jest też naciśnij i mów taka opcja i ona powinna być odznaczona, jeśli jest taka możliwość, to wtedy nas będzie słychać cały czas. Jeśli mamy oczywiście włączony mikrofon, jeśli nie jesteśmy wyciszeni. Dziękuję bardzo za uwagę.
4: Pięknie to powiedziałeś, pięknie to ująłeś, Krawcze.
2: Dziękuję bardzo.
4: A czego ty, Krawcze, życzysz? Jakiś cel? Nie tam postanowień noworoczne, jakiś cel sobie dałeś na ten rok nowy?
2: No mówię, zarobić przede wszystkim. Nic, nie mam żadnych innych kłopotów, tylko kłopoty finansowe, aha, więc to jest dla mnie najważniejsze. No co będę wam ściemniał i pierdolił tutaj, że o tam, żeby, nie wiem, pokój, nie, no wiesz, pokój na świecie.
4: Nie, no takimi pierdołami to my się w naszym radiu nie zajmujemy. Pokojem na świecie to niech się tam, nie wiem, zajmują inni, my tu jesteśmy od ważniejszych rzeczy.
0: To ja ci powiem, Krawiec, że w tym twoim postanowieniu postaram się na swój skromny sposób cię wspierać, bo nie ukrywam, że był taki moment niesamowicie, to też jakby dobrze zrobiłeś, że tak powiem odanonimizowałeś przynajmniej czata nocnego radia, bo niesamowicie mnie to wkurwiało, jak jakieś tam anony odciągały cię, że tak powiem, od pracy, tak? No powiedzmy sobie szczerze, tak? Jak nie będziesz miał poukładanego swojego prywatnego życia, no to i radio będzie grzęzło, tak? To jakby jedno z drugim się wiąże, tak? A anony miały taki zwyczaj, że tam wiesz, o, dzisiaj nic nie nadaje i jakieś takie po prostu głupie po prostu teksty, tak? Takie wiesz, na siłę ściąganie cię na antenę, frajerstwo pierdolone.
4: Ale zauważcie, że odkąd nie ma anonów w nocnym radiu jako tako, to ile pojawiło się nowych ników? To nie było tak, że było, a nie będzie anonów, to znikną, nie będzie miał kto słuchać, że tu nagle jeb, Sylwester 70 osób, wszyscy zarejestrowani. Dało radę? Dało radę.
2: No i jakoś tak mniej debilnych komentarzy, albo takich nic nie wnoszących, albo takich tylko zniechęcających. Ja nie,
4: no
2: mówię,
4: bo słuchaj, skończyła się
2: nie
4: taka...
2: Nie mówię, że to nie ma tego być, no jak ktoś tam se chce pomarudzić, nie chce pomarudzić, ale zauważyłem, że anony niewiele więcej wnoszą, najczęściej, nie wszyscy, bo są wyjątki, ale najczęściej są to ludzie, którzy przychodzą tylko coś tam się potrolować, podenerwować, albo coś komuś dorzucić do pieca, że mu pójdzie w pięty i tak dalej, no więc to żadna strata. Komu zależy, to sobie zarejestruje się, będzie miał normalny login. Przecież nie trzeba się ujawniać, można wpisać sobie, co kto tam chce, nie? Ale żeby mieć jednak ten profilek.
4: Dokładnie, dokładnie.
2: O, dziękuję bardzo za donata.
4: Blacha, od słów do czynów, widzę.
2: A ja zaraz Krawcowi dam donata na PayPala, a co nie stać mnie 5 euraczy. Właśnie, może trzeba tak na ambicje wejść, bo Polak to taki przekorny. Powiem, wy biedaki, słuchajcie, na pewno biedni jesteście, nie wpłacajcie na to radio. Co, ja nie wpłacę? Ja nie wpłacę? Mnie nie stać? Ja biedak? O, to ci pokażę, zaraz ci pokażę, proszę bardzo. Pyk, pyk.
4: I znowu ta cisza.
2: Może włączę jakiś cichutki podkładzik. Wy nie będziecie go słyszeć. Czy słyszycie teraz, jak muzyka gra?
4: Nie.
2: No i bardzo dobrze. Ale sobie cichuteńko, plumka, coś tam i od razu będzie nam
4: takie
2: raźniej.
4: Pytanie. Nagrywałeś dzisiejszą audycję?
2: Tak, tak, wrzucę ją normalnie, razem z tą discordową częścią, jako takim afterkiem. Aha, uprzedzałem.
4: To dobrze, dobrze. Nie mam nic przeciwko.
2: Kuba pisze, że Etam może być hitem 2018. No, okazało się, że ja się tu zgadzam, że chłopak ma potencjał. Fajnie się go słucha, ma na pewno dobre warunki głosowe, ma bajerkę też, ma poczucie humoru, jest taki bardzo lekki Etam do słuchania, nie angażujący bardzo, a przyjemnie się słucha. No i też bym stawiał na tego czarnego konia nocnego radia.
4: A najlepsze jest to, że jeszcze z tego, co pisał, skończyły się mu remonty, więc będą ciekawsze audycje niż wkurwianie się na remonty wieczne.
2: Pytanie tak, tylko, że... czy kobieta japa?
0: Ja również Etamowi kibicuję, natomiast widzę pewien problem. Problem tyczy się tego, że jest, ale Etam w pewnym momencie ściągał na siebie takich, nazwijmy to, słuchaczy, nazwijmy to, to niekoniecznie były anony, ale takich słuchaczy, jak czytałem sobie jakieś tam opinie na czacie nocnego radia, ale nie tylko tam, bo to już miało miejsce na dyskotece, ściągał na siebie takich słuchaczy dwuznacznych, znaczy troszeczkę się obawiam tego, żeby Etam nie stał się taką, nazwijmy to, pożywką dla beki, jaką w swoim czasie stał się Kunrad.
7: Tak.
0: Ja myślę, że Krawiec, powinieneś go w pewnym momencie, jako osoba mająca z nim chyba najlepszy kontakt tutaj z nas wszystkich, powinieneś go tak delikatnie uprzedzić, że żeby się w tym nie zatracił, żeby atencja nie uderzyła mu do głowy, bo może się stać pośmiewiskiem, a tego by chyba nie chciał.
2: Nie wiem, czy coś nie wydziwiasz tutaj. No, każdy z nas nie, może się...
7: Rację,
2: jak się... Z... Tak? Tak uważasz?
7: A kto to jak powiesz? Ja w ogóle słucham Etama, to właśnie z tego powodu, co Jacek właśnie powiedział.
2: Dla beki?
7: No, przecież to taki ferdek kiepki tego radia, nie?
4: Kto to powiedział, bo ja nie widzę ekranu.
2: Siara chyba się włączył.
4: To taki ferdek kiepski tego radia.
2: Ale myślę, że Etam by się nie obraził za tego ferdka, bo Etam przecież nie kryje się z tym, że jest wielkim fanem a la Bandiego, czyli takiego amerykańskiego ferdka kiepskiego, nie?
4: No, jakbyś bym powiedział, że jest radiowym Alem Bandim, to by chyba był w skowronkach.
0: No tak, tylko nie zapominajcie o tym, że od fertka w niektórych środowiskach nie jest daleko do debila, tak? I to jest coś, czego się obawiam, że w pewnym momencie naprawdę Etam zacznie się starać, zacznie się produkować i część jego własnych słuchaczy zacznie podkładać mu nogi i od czegoś takiego naprawdę trudno jest się uwolnić, tak? Tak jak Kunrad nie jest w stanie się uwolnić od tego swojego mesjanizmu.
4: To mu przejdzie.
0: Jest w stanie się uwolnić, bo on tego chciał, natomiast wątpię, żeby Etam czegoś takiego chciał, żeby taką etykietę przylepili mu.
4: A w ogóle nie, bo on miał prowadzić jakieś astronomiczne te audycje. Będzie coś z tego, wiecie coś? Ja bym chętnie posłuchał.
2: Ja też. Tylko, że Etamowi się, jedynym jego problemem wydaje mi się jest to, że jemu się często nie chce, że on nie wykorzystuje swojego potencjału i tak sobie nadaje na te swoje słynne 60%, nie? I nigdy nie podejmie żadnych kroków, żeby nadawać na 100. Chociaż, no wiecie, Etam nigdy tego nie powie wprost, ale jakbyście go docenili i mu jakieś donejciki dali, to on się na pewno mega ucieszy i jego to zmotywuje na pewno do robienia czegoś więcej. Tak, jestem o tym przekonany.
0: Teraz tak mi się przypomniało to, co Krawiec mówiłeś na antenie. Jak to brzmiało, tak? Że ja jakby nie chcę przynależeć, czy też nie chcę być jakoś tam wpisywany w społeczność nocnego radia, czy coś takiego. Tak, rzeczywiście ja swego czasu powiedziałem coś takiego, natomiast to chodziło o coś zupełnie innego. Nie wiem, czy chcesz, żebym ci to wyjaśniał, czy ktokolwiek w ogóle ma na to ochotę, żebym tutaj wyjaśniał, czemu tak powiedziałem i co przez to miałem na myśli.
2: Ja nie wiem, czy mam ochotę, czy nie mam, szczerze mówiąc. Wiesz, no też nie wiem, czy dobrze jest, żebyśmy tak oceniali siebie, bo to jest tak, że każdy ma inny gust z nas trochę i każdy nadający ma inne troszkę grono sympatyków swoich, takich psychofanów większych i przypuszczam, że po prostu no tobie może coś tam nie odpowiadać w nadawaniu Etama. Czy
0: ale możesz... Właśnie chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło po prostu o to, że ja uznaję pewną, nazwijmy to, gradacje w społeczności, tak? I dla mnie na przykład powiedzmy ty, krawiec, czy taki potrzeba, tak? Czy też w ogóle nadający z innych radiów, którzy już są, że tak powiem, w tym kociołku od lat, to są tacy the elders god, tak? To są starzy bogowie, tak?
4: A czy ty nie przesadzasz, blacha, trochę?
0: Nie przesadzam, profesor, tak? Znaczy dla mnie ten podział jest bardzo wyraźny i co ciekawe, Piotrek, ten, który umieścił to nagranie, Piotrek sami o sobie, on też coś takiego zauważa, że radio stało się częścią jego życia, że to nie jest, kurwa, żadna zabawa, tak? Jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, jest... że część osób uważa to za zabawę, ale tak weź się zastanów, krawiec, tak? Że jakbyś policzył te wszystkie godziny, które spędziłeś w radiu, co byś jakby, nie wiem, chociażby policz sobie najniższą stawkę grafika, tak? Najniższą, jaką tam, wiesz, lokalnie we Wrocku jesteś w stanie znaleźć za klepanie jakichś głupich banerów. No to wyszłaby ci naprawdę niezła kasa, tak? Znaczy, w którymś momencie ta zabawa już się kończy, jak wrzucasz sobie jakieś tam, nie wiem, nagranka na YouTube czy na SoundClouda raz na miesiąc, tak, to można to uznać za zabawę. Ale w momencie, jak pojawiałem się...
4: Aleś się do mnie przyczepił dzisiaj, muszę przyznać.
0: Nie przyczepiłem się do ciebie, ja w tym momencie mówię zupełnie ogólnie, tak?
4: Ty przeczytał statystyki moje, no proszę cię bardzo, no dobry jest, no.
0: Zupełnie ogólnie nie było to wycelowane, profesor, w ciebie, tak?
4: Jasne.
0: Tylko to było, no dobra, takie, tylko to było takie uzasadnienie, tak, że ja jakby czuję się, powiedzmy, osobą, która nie uczestniczy w pewnym zajebistym wyścigu, tak? Można tutaj, to niekoniecznie musi być wyścig, możecie sobie jakąś dowolną inną metaforę. Ja jestem bardziej widzem po tej drugiej stronie barykady. Być może widzem, który stoi w drugim, w trzecim rzędzie, może nawet w pierwszym, chociaż wątpię, żeby jakby tak, aż tak blisko tutaj, co niektórzy by mnie ustawili, natomiast nadal nie jestem, że tak powiem, w gronie bogów, tak, więc to nie o to mi chodziło, krawiec, że ja w jakiś sposób się odcinam, tak, tylko na tej takiej płytkiej płaszczyźnie to tak, ja się czuję wewnątrz rodziny Nocnego Radia, natomiast ja, że tak powiem, inaczej widzę społeczność niż ty. Dla mnie społeczność dzieli się, że tak powiem, no, na tych, którzy już gdzieś tam od lat dają z siebie bardzo dużo i naprawdę są takim core of the course, tak? Na tych, którzy, że tak powiem, dopiero się uczą, tak? I gdzieś tam chwytają tych starych bogów za nogi i nie dają im zasnąć, tak? Takich na przykład jak ty, profesor Leniu, to już sam potrzeba stwierdził, że w bardzo krótkim czasie bardzo mocno się rozwinąłeś i ja absolutnie to potwierdzam.
4: Muszę nad tym teraz mocno przysiąść i więcej nagrywać, ale wreszcie będę miał ku temu dyspozycję.
0: Chociażby, czy chociażby taki Błażej, tak? To nie jest dla mnie jakby, wiesz, to nie jest dla mnie tak, to nie jest tak, że tak powiem, wszyscy na tej samej gałęzi siedzą. Ja wiem, że niektórzy by tak chcieli i tutaj jedna wielka komuna, jedna wielka rodzina i wszyscy żremy z tej samej michy. Nie, absolutnie nie, to tak nie jest.
2: Nie wiem, ja się trochę boję z sytuacji, w której będziemy za poważnie do tego wszystkiego podchodzili i właśnie, że tu to odpowiedzialność jakaś, że to radio jest dla mnie tak ważne, że ja mam tu pewne oczekiwania. Boję się takiej sytuacji i podejścia takiego, bo to musi być jednak zabawa. Ja mam jakby chęć cały czas do nadawania, do gadania, właśnie może dlatego, że nie traktuję tego tak serio, że już tak się nie przygotowuję, nie poświęcam tyle czasu, tylko sobie tak jak Etam trochę działam na te 40%, bo tu się określił na czacie Nocnego Radia w końcu Etam, że on nadaje na 40 tylko z zaledwie procent, a pracuje na 60. No, więc nie traktujmy tego za poważnie. Ja z drugiej strony też kumam, że dla kogoś jest to ważne, jak najbardziej, spoko, nie ma tu problemu żadnego, no ale niech każdy sobie podchodzi jak tam chce, nie? I jesteśmy też różni, mamy różne podejście, więc niech każdy sobie nadaje w takim trybie, jak mu to gra. Od początku właściwie w tym Nocnym Radio nie daje żadnych ograniczeń, nikogo do niczego nie zmuszam, na niczym niczego nie wymuszam. Każdy robi tak, jak lubi i może stąd wyszło fajnie też, nie? Że nie ma żadnej misji, żadnych reguł.
4: Przyznajmy też, Krawiec, że jest pełen luz, można ten, ale jednak minimum tego mikrofonu jakiegoś, żeby spełniać.
2: No tak, te techniczne sprawy to tak, to zgodzę się. To jest bardzo irytujące, kiedy są na przykład ktoś zaprasza gościa i sam brzmi dwa razy głośniej niż ten gość, bo potem tego się nie da słuchać na głośnikach, jeszcze na słuchawkach jako tako. Ale powiedzmy, że ktoś się kładzie na wyrku i tak, i słyszy cicho, cicho, nagle jeb, ktoś zaczyna tak gadać z tego mikrofonu, a tamten potem tak cichutko, że ledwo co go słychać. A tu, no dziękuję ci za twoją wypowiedź. No kurwa, no tego się nie da słuchać po prostu. Ciężko, jest to irytujące. Ogólnie takie sprawy techniczne. Warto się ogarnąć trochę. Niektórzy, już nie będę pokazywał palcem, ale są takie osoby, które mogłyby się lepiej trochę ogarnąć w kwestiach technicznych. No i może i skończę na tym, bo to nie trzeba wiele, tak? Trzeba po prostu poświęcić jeden dzień, porobić trochę testów, sprawdzić jak brzmi tak, jak brzmi siak. Kupić nawet ten mikrofon, nie nawet za 5 zł, no kup za 20, za 50, już będzie lepiej, nie? No zresztą każdy wie, o co chodzi, tylko trzeba chcieć po prostu.
4: Ja, jakby ktoś chciał taki konfig, jak ja mam, to mogę podesłać, bo to z tego chyba całkiem dobrze słychać. Z tego, co już wiele razy słyszałem, a fortuny to nie kosztowało.
0: Ja to się od dłuższego czasu się zastanawiam. Nie wiem, może Krawiec będzie w stanie mi odpowiedzieć. Krawiec, jak ty sobie wyobrażasz na przykład zrobienie czegoś takiego, nie pokazując palcem, co ma gdzieś tam miejsce w innych radiach i to jakoś tam się sprawdza? Czyli żeby wprowadzić tą taką funkcję tego realizatora. No przecież są wśród nas użytkownicy techniczni, którzy niekoniecznie chcą nadawać, tak? To może ten taki nadający, który z kolei ma flow, powinien mieć takiego technicznego, czyli realizatora, czyli tak, żeby on mógł tylko i wyłącznie płynąć, tak? Natomiast osoba techniczna, realizator będzie, że tak powiem, realizować całą audycję po tej dźwiękowej stronie, tak? No bo nie wiem, no chyba zdajesz sobie z tego sprawę, tak, że no nie wszyscy niekoniecznie muszą być techniczni i muszą się gdzieś tam w jakichś zawiłościach stereo, miksa, tak, i programów do nagrywania jednoczesnego odtwarzania dżingli, no muszą się w tym ogarniać. Zdaję sobie sprawę z tego, że to by oznaczało jakieś tam, nie wiem, kolejne pole do rozdawania różnym osobom uprawnień, ale myślę też, że w takiej szerszej perspektywie no coś by tam ułatwiło, tak.
2: No zdecydowanie by ułatwiło, tylko no nie jestem do końca przekonany, bo wiem, że ciężko znaleźć kogoś, kto weźmie na siebie taką odpowiedzialność, aby zawsze być w pogotowiu, aby zawsze być dostępnym. To się zawsze skończy tak, że a dzisiaj jednak nie mogę. Po prostu jakoś to się kłóci też troszeczkę z tym takim... Tutaj każdy musi się sam jakby ogarnąć i sam jakby przeskoczyć te problemy techniczne, co czasem nie jest faktycznie łatwe. Z tym miksem stereo, który jest bardzo jednak potrzebny, no to tego miksa stereo nie ma często na laptopach. ciężko to skonfigurować, żeby można było rozmawiać na Skype'ie z kimś, tak? Bo po to właściwie jest najbardziej potrzebny ten mix stereo, żeby było słychać kogoś, kto gada z tobą na Skype'ie. Nie dla podkładu, tylko dla tego Skype'a, bo podkład można sobie od biedy darować i gadać tak na sucho. Chociaż lepiej brzmi, jak coś sobie tam w tle delikatnie plumka, prawda? No ale ja nie widzę z tym realizatorem, chociaż sam często robię za realizatora. No może nie często, ale od czasu do czasu, nie? No ale ja jestem zawsze tu na miejscu i w pogotowiu i to jest moje radio, więc po prostu no muszę tutaj czuwać i być dostępny, więc mogę sobie pozwolić na to. Ale ktoś tak, inna osoba, to wiesz, to będzie miała, w końcu jej się to znudzi, przestanie mieć czas albo przestanie jej to sprawiać frajdę, bo to jest zawsze fajnie na początku, tak, że możesz być jakimś tam realizatorem, ale po paru audycjach ci się to przeje, znudzi, już nie będziesz miał ochoty i wiesz, będziesz miał wyjebane.
0: No to nie wiem, to tylko z mojej strony taka zupełnie luźna propozycja była, tak? Zimny tutaj pisze, że blacha pachołków szuka. Po pierwsze, nie jestem, że tak powiem, w gronie nadających. Jakby tutaj sekcja bogów jest co najwyżej łaskawa wobec mnie, tak? I to nie ja sobie pachołków szukam, tylko jeśli już, to pachołków szukam jakby, no, żeby ułatwić innym pracę, tak? Nie każdy jest gdzieś tam do końca ogarnięty technicznie, czy może nawet nie ogarnięty technicznie, ale po prostu to, co Krawiec mówi, sprzęt zwyczajnie mu na to pozwala. No ja myślę, że taką idealną sytuacją to by była jakaś instancja w sieci i pełna automatyka, tak? Czyli moment, w którym Skype radiowy włącza się automatycznie i nadający tylko się pod niego podłącza, po czym ten Skype się wyłącza, tak? No ale to znowu by były kolejne koszty serwera, tak? Natomiast no, myślę, że taka sytuacja by była idealna i to jest w ogóle takie rozwiązanie, którego nie tylko w nocnym radiu brakuje, ale ogólnie brakuje takiego rozwiązania, które by robiło coś takiego.
2: Przydałyby się takie urządzenia dla podcastera, taki zestaw dla podcastera, jakieś urządzenie, które by miało wszystko, co trzeba w jednym, jakiś taki mini komputerek albo jakiś specjalny laptop. Szkoda, że nie ma na rynku czegoś takiego i zawsze trzeba kombinować.
4: Wiesz co? I powiem ci szczerze, że nie wiem, czy kiedyś się gdzieś na jakiejś anglojęzycznej stronie na coś takiego nie natknąłem, jak właśnie taki setup dla podcastera. Od mikrofonu przez słuchawki po jakieś inne tam
2: oprogramy. Takie są. Takie setupy są. Sam widziałem w czasopiśmie dla audiofilii reklamę takich właśnie zestawów dla podcastera i tam był mikrofon, notabene taki, jak ja mam, mały mikserek, taki prawie że identyczny jak ja mam, tylko trochę taka mniejsza wersja, jeszcze mniejsza. I jakiś soft do nadawania specjalny.
4: No, o takim czymś mówiłem właśnie.
2: To był chyba nawet właśnie Behringer i Shure do tego. Nie wiem, jak to się stało, że zestaw, który kupiłem sobie całkiem przypadkowo, tak, potem był sprzedawany jako zestaw dla podcastera. Może dlatego, że to jest niedrogie po prostu. I tyle. No, także tak, ale ja miałem na myśli bardziej taki, wiesz, dedykowane urządzenie całe, tak, które by miało już i software odpowiednio skonfigurowany, że ci wszystko działa już ze Skype'em, że masz do podkładów coś.
4: Ciekawe, czy takie coś można byłoby zbudować na tych mikrokomputerkach.
0: Coś takiego istnieje, ale nie dla podcasterów, tylko dla YouTuberów. Ja zapomniałem, jak to się nazywa, ale to jest taka puszka, która ma w sobie chyba exploita już w środku i różne inne rzeczy, tak. I to jest dosyć drogie. Gdyby tak całe nocne radio i wszyscy nadający mieli się w coś takiego wyposażyć, no to by był spory koszt i jednostkowy, ale też taki ogólny.
4: Rzucisz link do tego?
0: No nie podam ci teraz nazwy, teraz specjalnie bym musiał szukać, natomiast no, rękę sobie daję uciąć, istnieje coś takiego. To po prostu wygląda jak taki właśnie mini PC, który jest specjalnie przeznaczony pod streamy, ale takie wideo. Nie mam pojęcia, czy dałoby się to zastosować pod audio, to po pierwsze, a po drugie, no tak jak mówię, jednostkowy koszt by był spory, no bo to kosztuje gdzieś tyle z tego, co... Tak plus minus, jeśli pamięć mnie nie myli, w okolicach $1000, tak? Więc
4: to srogo, to faktycznie niewielu sobie na to pozwoli.
2: No to już dla takich gwiazd YouTube'owych pewnie, którzy zarabiają sobie sporo na YouTubie i ich stać. A co do jeszcze programów do radia, bo wiecie, ten taki prosty programik darmowy BAT, na przykład, który tutaj część z nas używa, to jest taka zabaweczka trochę, tak? Ale są też takie programy, między innymi, zapomniałem jak się nazywa, ale...
4: Mix
2: też jest w sumie darmowy i on jest trochę już bardziej zaawansowany, ale są jeszcze bardziej zaawansowane programy, które też mają deki, czyli taką możliwość, że macie dwa utwory na dwóch dekach, przełączacie, ale najważniejsze, że te programy mają coś takiego, że tam są już jakby zintegrowane rzeczy typu virtual cable, czyli nie potrzebujecie tego mix stereo, tylko wszystko wam

0: Etamowi w antenę, bo Etam też tak lubi z zaskoczenia wejść. Także sobie tak wymyśliłem, że będę tu publikował też, a tam będę sobie jojdał. I myślę, że to też jest rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą spróbować, a jeszcze nie są pewni, czy dadzą radę gdzieś w radiu, to na początek sobie gdzieś założyć taki kanał na YouTubie. Można łatwo to skonfigurować. Jakby ktoś potrzebował pomocy, chętnie tam zagadajcie, to wam powiem, co i jak zrobić.
1: Proszę, że nie wchodziłem i dzisiaj sobie kliknąłem, jak wrzuciłeś na czacie. Od czasu do czasu wchodzę na twój YouTube'owy kanał, ale dawno już nie wchodziłem na wiejaczka.com. I powiem ci, że layout naprawdę zacny. Znaczy, to widać, że ty obserwujesz trendy. Wiesz, kto ma identyczny layout, a wręcz bym powiedział, że układ strony i układ wpisów? Rybiński.
0: Kto?
1: Profesor Rybiński na swoim blogu od niedawna też zmienił, że tak powiem, układ i ogólną szatę graficzną bloga. Mhm. I Rybiński ma bardzo, bardzo podobnego bloga. Także, no jak to się mówi, jesteś na fali, prof, bo to jest, że tak powiem, kierunek, ale też nie ukrywam, że mi taki styl graficzny bardzo, bardzo mi odpowiada. To jest takie bardzo kryli, tak? Takie bardzo czyste, tak?
0: Jest. A powiedz, oglądasz jakieś czasem te vlogi moje nagrania z Irlandii?
1: Powiem szczerze, fragmentami.
0: No okej, czy jest coś, co byś chciał widzieć tam mniej lub więcej, bo ja w kółko słyszę gadaj więcej, a ja właśnie gadać chcę w podcaście, a pokazywać Irlandię we vlogach, a nie gadać i pokazywać we vlogach, a później w podcaście nie miałbym nic do powiedzenia już.
1: A mam mówić szczerze?
0: No dajesz, czy no
1: tak,
0: szczerze.
1: Żeby ci się podobało?
0: No nie, no mów szczerze, przecież ja się ani nie obrażę, a też fajnie wysłuchać czyjąś opinię, to co z tym zrobię, to jest moja broszka, nie?
1: Co? Moim zdaniem z tym pokazywaniem to jest tak, że poprzez pokazywanie też musisz opowiadać pewną historię. Mhm. I jakby z tego twojego pokazywania tak w zasadzie tam nie ma żadnego telling story, tak? Nawet jeżeli nic nie mówisz, to kadrami, poszczególnymi klatkami musisz pokazywać pewną historię. Ja myślę, że za jakiś czas dojdziesz do czegoś takiego, że będziesz się przyglądać innym kanałom, nawet takim, które niekoniecznie, wiesz, gdzieś tam cię interesują, jeżeli chodzi o treść, ale zacznie cię interesować to, w jaki sposób oni kadrują, w jaki sposób tną, w jaki sposób pokazują pewne miejsca. Tutaj myślę, dobrym takim przykładem będzie dla ciebie na przykład takie kanały, które gdzieś tam pokazują Azję, tak? Pokazują Chiny, pokazują Hongkong, tak? Te takie vlogi, które gdzieś tam się wypromowały, to jak sobie prześledzisz ich taki timeline, tak, zobaczysz na to, w jaki sposób oni robili te filmy, to w pewnym momencie, w szczególności po tych takich o ostatnich filmach, widać, że oni już nie robią tych filmów jakby dla samego pokazywania. Widać, że tam za tym stoi pewien mocny warsztat. To jest coś, co ja powtarzam w kółko, jak ludzie tak na tego YouTube'a plują, tak, bo też z różnych stron tutaj jakby takie, nie wiem, czy to jest na zasadzie podbudowywania radiowego ego, że ten YouTube takie gówno i tak dalej, bo tam takie żygowiny można znaleźć. No można też znaleźć, ale jedną rzeczą, którą YouTube przerósł, całą scenę radiową i całą scenę podcasterską, to przerósł ją w sensie warsztatu. Znaczy to, co YouTuberzy potrafią, to jakie znaleźli sobie myki, takie bym powiedział emocjonalno-filmowe, które wykorzystują wręcz nagminnie, to jest coś, czego środowisko radiowe nigdy się nie nauczyło i wątpię, żeby się nauczyło kiedykolwiek, tak? Jeden z takich myków, takich już czysto technicznych, kiedyś podsunąłem Etamowi na odszumianie live, tak? Że da się już dzisiaj coś takiego zrobić. Ten myk znalazłem właśnie na blogu jednego z dużych YouTuberów, bo oni bardzo chętnie dzielą się takimi rzeczami. I myślę, że ty, prof, też powinieneś poszukać właśnie takich myków, tak? Myków takich, wiesz, takich. To jest coś takiego, co stara się często używać krawiec, że na przykład ja albo ktoś inny wchodzi na antenę i on pod dany głos czy pod daną treść stara się wrzucać odpowiednią melodię, tak?

0: się dawać odpowiedni podkład.
1: O chłopie, jak ty byś wiedział, ile ja spędzam czasu na dobranie odpowiedniego podkładu do filmu, to...
0: No to widocznie spędzasz go zbyt mało.
1: No wiesz, jeszcze się uczę. Halo, halo?
0: No tak, to Hugon też kiedyś w mailu mi napisał, że jeszcze się uczy.
1: No wiesz, to halo, kogo ty porównujesz? Ja tu jestem od niecałego roku, a on jest od, nie wiem, 10 jak nie lepiej, to daj mi czas.
0: Kulisy kontestacji, to co się tam dzieje, a raczej co się nie dzieje, to też pokazują, że on cały czas się uczy.
1: No dobrze, ale daj mi czas, to jest, porównałeś trochę, wiesz, to porównałeś młodocianego jakiegoś tam tego do dinozaura wręcz, ja tu jestem świeżynka jeszcze.
0: Nie, no to prawda, masz rację, jakby tutaj to porównanie było bardzo mocno nieuzasadnione, no ale szukałem jakiegoś punktu.
1: No ja rozumiem, to... rozumiem twój punkt widzenia, spoko.
2: Wiecie, czego się boję trochę, że nasze rozmowy... coraz częściej schodzą na takie tematy, że ale jesteśmy zajebiści i my to tacy, ja to w ogóle bardzo cię szanuję za to, że taki zajebisty jesteś. No nie, mi jeszcze brakuje do Włodka, ale myślę, że kiedyś może będę taki dobry jak Włodek. Nie, no ja myślę, że ty to jesteś co najmniej tak dobry jak
3: ale słuchaj, Włodek. Krawiec, słuchaj, ale z Henkiem to ty mnie nie porównuj. Henek już tutaj proszę. Tyle lat jest przecież, a ja tu taki maluczki i w ogóle, nie? Zróbmy więcej dramy, jeszcze więcej, tak, bo ten feedback też musi być taki żygi i gówno, musi być powiedziane, bo wtedy tacy jesteśmy częścią tej silnej społeczności, tacy, to jest takie ważne. Relaks, panowie, relaks.
1: Dokładnie. Cześć, jak tam się przygotowujesz do nowego roku?
3: Nie, no słucham was i mnie po prostu krew zalewa właśnie, mniej hermetycznie, więcej autyzmu, jakiegoś takiego trochę hipisowskiego nawet podejścia, panowie, a mniej właśnie tej hermetyki, tego właśnie więcej dystansu do samego siebie. Każdy musi sam siebie znaleźć. Tu nie będzie nigdy technicznego, Jacku, bo ty nie mogłeś zmówić się z Zenonem przez 5 miesięcy, żeby o damskich gaciach porozmawiać. Stary, realności
0: ja
3: trochę.
0: Ja z Zenonem nie chciałem...
3: Jacku, ja mówię teraz, okej? Okay? Trochę realności do tego tak wszystkiego, ojciec. Co mówisz. Dystansu, stary. Oddech. Ćwicz oddech. Słuchaj się w swój oddech. Nie, ja cię lubię i dlatego sobie pozwalam na właśnie takie silne stwierdzenia.
0: Bo to, co ty teraz mówisz. Sam się ustawiłeś sprzętem, postawiłeś w piwnicy sobie studio, w ogóle na które większość z nas tutaj nie stać. Bezustannie, że tak powiem, na green screenie coś tam zmieniasz, coś tam zgrzebiesz. Sam starasz się być najlepszym, a całej reszcie mówisz, nie, chłopaki, wyluzujcie, to nie ma znaczenia. No Kuba, no to jest taka hipokryzja, że się żegać chce, no.
3: Nie, to jest przyjemność dla mnie i tylko dlatego to robię. Właśnie widzisz, ja się bawię tym.
4: Go ahead.
3: Ktoś nam się nowy włączał.
1: Aha, chodziło tutaj, Kubie, o to, żeby się tym bawić, a nie cisnąć tylko w profesjonalizm.
3: Psycho, go ahead.
2: Ale Psycho nie powie nic w sumie chyba. On tylko powiedział, nie kłóćcie się chyba.
3: Okej. Nie. Ja tutaj powiem wam, że trochę tak agresję wprowadziłem, bo tylko Jacek takie silne, mocne opinie opowiada, a mnie to po prostu, tak jak dwa razy Krawiec już powiedział, że czegoś się tam boi. Ja dokładnie to samo powiem wam, po prostu nie ma się co tak spinać, bo nie będzie technicznego. Realność po prostu jest taka, jaka jest, nie? I tego się nie zmieni. I mówię, no... Ja tutaj ostatnio mam tą obsesję z tym Etamem, że go tak lubię. Naprawdę, nie martwmy się o innych, nie brońmy tak tych ludzi, a wręcz po prostu skupmy się na tym, żeby ich zachęcać i w jakiś sposób wspierać, a nie martwić się, że za zakrętem jest ktoś i że wskoczy mu na plecy i go zgwałci tak, jak go zgwałcił Konrada, czy coś takiego. Come on, jak chcesz mu pomóc tak naprawdę i życzysz mu dobrze, to zachęć go najpierw 16 razy, a później... zrób to, co robisz, Jacku, ostrzeż go może, nie? Czy tam, nie wiem, daj mu jakąś dobrą radę. Ale to tego, myślę, nam wszystkim tworzącym content najbardziej potrzeba i może ja tutaj się znowu o, wypowiadam się w jakiejś grupie, której nie reprezentuję, ale pozwolę sobie na to, bo mam taką ochotę, nowy rok jeszcze u mnie nie było. Zachęcajmy się i wspierajmy przede wszystkim, a później martwmy się, jak, nie wiem, nasi rodzice martwili się o nas, jak mieliśmy po 4,5 roku. Nie, come on, panowie.
4: Man, a to pierwsze... Konrada, bo ja pierwszy raz o tym słyszę.
0: Nikt Konrada nie zgwałcił, ja użyłem takiej przenośni. Po pierwsze, to ja z Etamem rozmawiałem na ten temat. Znaczy, to, co tutaj powiedziałem to po raz pierwszy, bo widzę pewną analogię i jak się okazuje, Siarad to nie jest takie całkiem oderwane od czapy, że tacy ludzie mogą się pojawić. Ja z Etamem rozmawiałem na ten temat i jak najbardziej wspierałem go dobrym słowem. Co więcej, pod wieloma projektami, o których on opowiada, podpisałbym się swoimi pieniędzmi. Także Kuba, no tak to jest, jak się jest tylko jedną nogą i wpada się właśnie w takie tony jak teraz.
3: A ty jesteś dwoma nogami, nie rozumiem, Jacku, tej analogii.
0: A jestem i nogą, i ręką, i portfelem, i bardzo różnymi rzeczami, tylko że tego nie widać, ja się tym nie chwalę.
3: A ja się chwalę?
2: Przede wszystkim, jeśli teraz przyjdzie trochę nowych ludzi, bo zaczynamy od nowego roku z promocją i Patronite'em i tak dalej, i boję się trochę tego, że jak ludzie tu przyjdą i usłyszą, jak gadamy tutaj o sobie samych, troszkę taka, że rodzina, taka hermetyzm ten, to może trochę to, niektórym to się spodoba, się w to wkręcą, ale większość ludzi to raczej zniechęci, bo potraktują to jako kółko wzajemnej adoracji, że nie gadamy już o różnych ciekawych tematach, nie wiem, o nauce, o komputerach, o sztuce, tylko a to jacy jesteśmy zajebiści, a co moglibyśmy poprawić i my to taka tu rodzina, no i to nie każdego nie, no to będzie kręcić.
1: Okej, no sorry, bo ja tak zapytałem, nie wiem, że się chyba temat przeze mnie przewinął, zapytałem tak tylko Blachę, no Blacha powiedział mi swoje zdanie, ja i tak będę robił po swojemu, bo tak czuję, że jest dobrze, no ale może już skończmy ten temat, bo to tak głupio wyszło, sorry.
2: Z tymi tematami to jest trochę jak ze sportem i polityką, że to jest taki temat na każdą okazję, tak? Bo ciężej jest zaproponować jakiś konkretny temat, a najłatwiej wrzucić jakąś dyskusję o tym właśnie, co w radio, jakie plany, kto najlepszy, kto mógłby się czego tam w czymś podciągnąć i gadamy o sobie za dużo troszkę, myślę, czasami, nie?
3: Jasne, i te dramy czasami...
0: Ale chwileczkę, Krawiec, przecież sam tutaj wspomniałeś, że tak powiem, bez wskazywania palcem i bez mówienia, o kogo chodzi, że jest taka osoba, która technicznie mogłaby się podciągnąć w nocnym radiu, także kto jest bez winy, niech rzuci kamieniem.
2: O Jezu, ale tak. Dużo o czymś wspomniałem, to wiesz, no chodzi też o proporcje, ile jest tych rozmów tutaj o radiu, o nas samych, a ile jest na inne tematy. Jeśli się zrobi taka sytuacja, że większość naszych rozmów będzie schodziła na takie tematy właśnie o nas samych, są takie okazje, że faktycznie tak, że to ma sens właśnie jak Sylwester czy coś, to sobie tak robimy jakieś podsumowanie, gadamy trochę o radiu, więcej, no ale żebyśmy się w tym nie zagubili, nie zaczęli gadać w co drugiej audycji tu o nas samych, nie?
3: Jasne, jasne. Jeszcze ostatnie słowo i już naprawdę nie będę o tym nic opowiadał. I wracając do właśnie tego typu, można komuś zwrócić uwagę, ale kopanie się w czymś takim to jest właśnie jakby początek jakiejś kolejnej dramy. A te dramy może są fajne na chwilę dla stałych właśnie jakichś słuchaczy, ale z tego, co widzę, to one naprawdę dużo więcej wysysają życia z tej zajebistej społeczności, która się wytworzyła wokół radia. Tak jak mówię, bo tworzą się jakieś dziwne obozy, nie wiem, nawet ci ludzie, którzy nie mają ochoty się grupować, w jakiś sposób się grupują, bez sensu coś takiego, nie? A jakbyśmy to przesunęli bardziej właśnie w promowanie siebie nawzajem, czy może jeszcze lepiej w coś pozytywnego, nie? A nie po prostu, no wiesz, ja ci nie powiem, ale trochę się boję o twoją przyszłość, bo są tu, come on, panowie, to jest takie właśnie sianie jakiegoś takiego naprawdę niebezpiecznej rzeczy, Jacku, i tutaj bezpośrednio walę do ciebie, bo dzisiaj mogę. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Często tego nie
0: oczywiście,
3: robię.
0: Oczywiście, oczywiście. Ja nawet bym naprawdę, tego chciał, bo wtedy jesteś prawdziwy.
3: Jasne, to jest jakby taka trucizna trochę, powiem ci, Jacku. Nie? Ja naprawdę cierpliwości mam wiele i wielu z nas ma wiele cierpliwości, ale musimy być bardzo ostrożni z tym, bo tak jak przez jakieś, nie wiem, początki, nie wiem, czy to Radia na Fali, czy jakichś innych instytucji, w których się też bujałem, wszyscy się bali o jakieś, nie wiem, rządy rozpieprzą nas, czy kontrolują. Jeżeli jakaś społeczność czy radio się rozpieprza, to ona się naprawdę rozpieprza od wewnątrz, stary. To tak jakby ten rak od wewnątrz cię zjadał, a nie jakieś takie zewnętrzne siły przyjdą. Wewnętrzne takie jakieś konflikty, czy ktoś na kogoś coś zbiera, czy mu tak za uchem coś podpowie, ale wiesz, temu ja nie powiem, to rozpieprza bardziej niż i wysysa życie z prowadzących i mi się też wydaje, że z słuchaczy, nie? Bo jak ja włączę radio i tak raz włączyłem nie tak dawno jakąś tam audycję, nawet nie pamiętam, co to było, i ty byłeś, rozmawiałeś, nie wiem, czy to był nawet Krawiec, czy ktoś, a potrzeba tamto, jakbym włączył to radio i 30 razy usłyszał słowo potrzeba, on nie przeszkadza w ogóle, gościu, tylko że to tak po prostu się bardzo, no traci się ten content, nie? W tym momencie.
2: Tak, jak już jesteśmy w tym temacie, to po raz kolejny przypomnę, że po prostu drażni mnie, jak za dużo się o mnie gada coś, tak? A to jest niestety częste i bardzo bym prosił, żeby może trochę mniej. Więc dziękuję bardzo.
3: No to podobne właśnie obserwacje. Też nie wiem, czy w naszej nawet rozmowie, Jacku, dwa razy cię zatrzymałem, bo po prostu był Krawiec, a Krawiec to, a ja mówię, spoko, nie ma go, no rozmawiajmy o nim. To takie właśnie, jak chcemy się stawiać lepsi, to nie martwmy się o tego Etama, że mu zagraża coś, pomyślmy, co sami możemy zrobić, nie? I wtedy stworzymy tą wartość naprawdę zajebistą. I to tyle. Nie chcę już...
0: To wam się udało bardzo, bardzo dobrze. To jakby to poniekąd trochę się zdążyłem do tego przyzwyczaić, że przykleja mi się jakąś etykietkę jakiejś dramy. Ale nie tylko mi. Rozmowa była o jakości, rozmowa była o produkowaniu kontentu. Nie widzę nic złego w porównywaniu się, tak? Tutaj jakby od czasu do czasu wspomina się o tym, że hej, nie jesteśmy sami w tym internecie, a co do tego, jak to wygląda w społecznościach, no to Kuba, zobacz sobie na YouTubie, jest dokładnie to samo. Zobacz sobie na jakieś fora internetowe, jest dokładnie to samo. Chciałbyś tutaj, żebyśmy wszyscy klepali się po pleckach i przytakiwali sobie? No nigdy tak nie będzie, nawet jeżeli ja bym odszedł, to tak nie będzie. Zresztą nie było mnie przez dłuższy okres czasu i jakoś nie zauważyłem, żeby tutaj nagle, że tak powiem, jakaś wielka dobra zmiana się kurwa wydarzyła, tak?
2: No w każdym razie powiedzieliśmy, co nam tam leżało na wątrobie i kto weźmie sobie to do serca, to weźmie, kto nie, to nie, trudno. Też nie ma co się z tym spinać, no to żadnej tragedii tutaj nie ma, jak są dramy, czy coś wielkiej, albo jak się gada tam o kim się gadamy o sobie, no trudno, jest to jakiś nasz tutaj klimat, nasz taka cecha charakterystyczna trochę tego radia, że jesteśmy, że mocno się interesujemy też tym, co się dzieje w innych mediach, w innych radiach, że komentujemy, co tam kto zrobił, kto odszedł, no bo jest wśród nas dużo, tak mi się wydaje przynajmniej, że jest wśród nas dużo takich słuchaczy, którzy są takimi radiowymi koneserami, pasjonatami radia jako takiego, że słuchają wiele lat, wiedzą, co tam się działo w tym radio, w tamtym, i to ich faktycznie jakoś tam kręci, interesuje. Tylko no, cały czas powtarzam, wszystko jest kwestią dawki, jak Paracelsus mówił, i to może być, byle nie za dużo i tyle. A ja sobie idę szybko kawkę jeszcze zrobię, więc zmykam na moment.
1: O, ja też coś wezmę do picia.
3: Ja zaśpiewam coś dla Jacka. Nie, Jacku, nie zrobię tego, nie. Teraz to nawet byś mojego śpiewania nie chciał słuchać. Bo...
0: Także wiesz, Kuba, to ja to absolutnie nie miałem tutaj na celu tworzyć jakiejś dramy czy czegoś w tym rodzaju. To zupełnie nie taka była moja intencja. Tak, jestem, tak, to już słyszałeś gdzieś tam, Kuba, tak, i jestem radiowym faszystą i niestety musisz się do tego przyzwyczaić. Rozglądam się wokół, widzę gdzieś tam większy lub mniejszy, ale jednak jakiś rozwój, progres innych społeczności skupionych wokół wideo, skupionych wokół jakiegoś tam majsterkowania, skupionych wokół jakichś tam innych rzeczy, tak? I widzę, w jakim miejscu, że tak powiem, znalazło się radio, tak? Więc no... Padł kiedyś gdzieś w komentarzach padł kiedyś taki tekst, że to, co ja gdzieś tam piszę, czy to, co mówię, to nie ma sensu, bo jest czymś naturalnym, że takie środowiska są bardzo łase na komplementy. No ja myślę, że to, co powiedziałeś, Kuba, to jest bardzo, że tak powiem, wymowne właśnie co do tego takiego, co do próby studzenia mojej osoby. Tak, powinienem komplementować i generalnie mówić dobrze.
3: Nie no, Jacku, jest w Stanach, nie wiem, w Anglii może też się mówi taki backseat driver, to że z boku siedzisz i podpowiadasz, czy chcesz tego, czy nie, jesteś częścią tego środowiska. I znowu się wdałem w tą rozmowę, sorry, ale muszę. Jesteś częścią tego środowiska. 50% mojej wiadomości do ciebie to była taka, tego nie zauważyłem w żadnej z twoich komentarzy z powrotem, żebyś tą przemianę zaczął od siebie, czyli to jakieś ulepszenie samego siebie, nie? Żebyś
0: ale co ty masz na myśli, mówiąc ulepszenie samego siebie? Sorry, ja
3: to,
0: tego
3: że
0: nie, ja
3: tak
0: tego
3: często
0: nie rozumiem.
3: Kwestionujesz, czy obawiasz się o innych, a nie zastanawiasz się nad tym, co ty wnosisz, bo ty wnosisz bardzo wiele, jesteś częścią tego środowiska, dzwonisz do bardzo wielu audycji, to jest świetne, to jest fajne. Tyle, że też, tak jak wszystko, nie wiem, nawet dobre danie, z czasem może się przejeść i potrzebuje jakiejś tam zmiany, nie? Opowiadając o siebie od około, nie wiem, 4 czy 5 lat, opowiadasz to, że kupiłeś sobie mikrofon i że w taki sposób poprawiłeś siebie, nie? Myślę, że jest wiele innych. Myślę, że jest wiele innych rzeczy, które także mógłbyś popracować nad sobą, stary. I tak jak każdy z nas mógłby. Ale mówię, takie, wiesz, ostrzegany ciągle takiego, wiesz, z boku gościa, który nie ma ochoty siąść przed tą kierownicę i zacząć jechać z tą swoją audycją, albo no, nie jest wartość tego gościa, który pilotuje, może siedzisz z boku z mapą, ale ty też siedzisz z tą mapą, a już GPS-y wymyślili, stary, a ty dalej siedzisz z tą papierową mapą z boku obok mnie, czy obok Bajta, czy obok Etama i z tą papierową mapą mówisz, że chyba zaraz będzie skręt. Stary, ja już mam GPS-a i wiesz, blacha, zrób sobie upgrade też, nie? Nad tym się więcej zastanawiaj, nie?
0: Nie bierzesz tego pod uwagę, że są rzeczy, których ty nie widzisz. To, że ja pewne rzeczy mówię na antenie, to nie znaczy, że to jest wszystko, tylko ja nie mam ochoty o pewnych innych rzeczach mówić.
3: Ale nam się fajny epic battle zrobił.
0: Nie bierzesz tego pod uwagę i za przeproszeniem pierdolisz głupoty, bo inaczej się tego nazwać nie da. Sorry, Kuba, że muszę tak powiedzieć, ale tak jest.
3: No brakowało mi tego właśnie.
0: No tak, bo o pewnych rzeczach, które ja robię za kulisowo, po prostu opowiadać nie chcę. Nie mam najzwyczajniej w świecie na to ochoty. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, a że ty nie wiesz... Trudno, najwidoczniej nikt powiedzieć ci nie chciał, albo zwyczajnie ktoś wyczuwa, że taka wiedza może nie do końca jest dla ciebie przeznaczona.
2: No, ja mogę na pewno potwierdzić, że Jacek robi też właśnie takie rzeczy konstruktywne, i trochę tak tutaj czasem podrzuci jakiś jakąś akcję właśnie i pomoże z czymś i stworzy coś i zasponsoruje i tak dalej, więc to nie jest tak tylko, że marudzi albo wytyka innym błędy, ale też blacha, ja wypowiedź Kuby trochę inaczej rozumiem to, bo to nie chodzi o to, żeby nie krytykować, żeby się klepać tylko po pleckach, to zupełnie nie o to chodziło, to chodzi o to, żeby się tak bardzo nie skupiać na tych sprawach społecznościowych, aż tak bardzo, żeby mniej, wiesz, sami o sobie, a więcej tych rzeczy takich normalnych, radiowych, bardziej się na tym skupiać. No i też mi o to chodzi głównie, nie?
0: A przecież ja w tym momencie nie mówiłem, że dany nadający jest głupi, albo że jest zły, albo coś w tym rodzaju, tylko zwyczajnie, nie wiem, może wy nie macie, ale ja mam taki instrument, nazywa się Google, tak? I tam nie pokazują mi się tylko i wyłącznie 4-5 radiów internetowych, czy też 6, tylko pokazują mi się inne społeczności, pokazują mi się inni ludzie, którzy również coś robią w internecie. I to nie chodzi nawet o to, żeby się porównywać z nimi, tylko chodzi o to, żeby się przyjrzeć jakby z czego, że tak powiem, z czego wynika ich progres, tak? Z czego wynika ich progres i co oni często mają do zaoferowania innym, tak? No to jakby branie dobrych przykładów to jest, kurczę, coś złego, tak? To lepiej jest jakby tak tworzyć taką sztuczną atmosferę. No, stary, robisz po prostu cały czas no, masę świetnego kontentu, tak? Mikrofon ci skrzypi, tak? Ciężko ci jest wejść na antenę, tak? Ale ojej, no jaki ty jesteś zajebisty.
4: Tutaj w ogóle.
2: Kto to powiedział? Kto to się odezwał? Halo?
1: No też nieważne. Kogoś słyszałem, ale to było krótkie i znikło, nie wiem. Nawet nie usłyszałem, co to było.
4: Chyba.
2: No dobra, chyba się nie zrozumiemy, bo wiesz, trochę jest taka rozmowa, że ty, Jacek, swoje, a my swoje. Ty swoje, my swoje. A nie do końca mówimy o tym samym, więc ja proponuję może zmianę tematu, bo jednak cały czas trwa audycja. A my się zafiksowaliśmy tutaj znowu na radiowych sprawach, na...
1: Siara tu próbuje się do nas dostać, to dajmy mu szansę.
5: Chucham i dmucham, to chyba o to chodzi.
2: No to dlatego przypominam, że jak ktoś nic nie mówi, to lepiej się wyciszyć, wyłączyć sobie mikrofon tutaj tą ikonką.
4: A mnie dobrze słychać teraz?
2: Dobrze.
4: O, to zajebiście. No. To chciałem Jackowi życzyć nowego roku szczęśliwego.
2: Tylko Jackowi? A innym nie?
4: Tak.
1: Jest oryginał.
2: Masz wielbiciela, Jacek, wielkiego. Tylko dla ciebie są życzenia.
3: Ja jestem zazdrosny, Psycho.
4: O. Psycho, nie mów do mnie po angielsku, bo nie znam tego języka.
3: Psycho, okej.
0: Okay. Tutaj gdzieś jeszcze w międzyczasie padło coś takiego na czacie, że to też jest właśnie rzecz, o której ja mówiłem, no ale to niestety ludzie mają słabą pamięć, tak? Że kiedy, i też Kuba jakby to taki tutaj podjął taki wątek, daj mi dokończyć, okej? Okay? Dziękuję ci za życzenie, ale daj mi skończyć. Że kiedy moja super, hiper, turbo profesjonalna audycja, tak? No, ja próbowałem coś takiego robić, zresztą na nocnym radiu był, że tak powiem, jeden mój taki, nazwijmy to, całościowy wjazd i ja się przekonałem, tak, że to nie do końca jest to, tak, że nawet na starcie nie reprezentuję takiego poziomu, jaki powinienem reprezentować, tak? I też zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest kwestia, bo zaraz ktoś mi tutaj wytknie, tak, że powinieneś trenować więcej. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie treningu, to jest kwestia jakiegoś talentu, tak? Mieliśmy Marcina Skildere, tak, który też,
1: Skilder.
0: Że tak powiem, S, tak, który też próbował, no i wiadomo, jak mu to próbowanie wyszło, tak? I też ja mu kibicowałem, wiele osób mu kibicowało, no to nie jest takie, to nie jest takie proste, poza tym Poza tym myślę, że ty, Kuba, nie doceniasz tego second place, tak? Nie doceniasz tego człowieka.
2: To u Furiata się włączył pogłos.
0: Chcę zrobić, czy będę zmuszony cię wyciszyć?
1: Ale mów, możesz śmiało mówić. Kontynuuj, blacha.
0: To jest tak, jak ludzie, którzy... Nie, ja jednak Furiata muszę wyciszyć, bardzo mi przykro.
2: Może ja bym proponował, żeby się Furiat sam wyciszał, jak nic nie mówi, a włączył się, kiedy będzie chciał coś powiedzieć, tak będzie prościej. Nie wyciszajmy się nawzajem, bo to nie jest dobre. Potem dwie osoby mówią naraz, nie? Na przykład, więc...
0: Ludzie na przykład, którzy kręcą filmiki na YouTube i robią to dobrze, i nie mam tutaj wcale na myśli tych, którzy mają gdzieś tam miliony odsłon i w ogóle setki tysięcy subskrybentów, tylko ci, którzy gdzieś tam są w tej bardzo, bardzo średniej stawce albo niskiej, to oni tam nie są sami. Nie wiem, może ty, Kuba, o tym nie wiesz, ale tam często pomaga im po 10 różnych osób, po 10 różnych fanów. A ty pewnie sobie myślisz, że koleś, który występuje na YouTube, to on w ogóle ogarnia to wszystko sam, tak?
1: I wrzuca. Ja ogarniam sam.
0: No tak, ale prof, no umówmy się, tak? Jakby ty
2: prof.
0: Nie aspirujesz, że tak powiem, w
1: nie, no
0: tym,
1: ja
0: w kierunku, tak?
1: Ja w ogóle nie chcę iść w tamtym kierunku, ja po prostu chcę się podzielić tym, co widzę, ale ja robię wszystko sam właśnie, to jest myk, a zabiera to masę czasu.
2: No bo jesteś prof.
0: I doskonale o tym, profesor, wiesz, że gdybyś to, że tak powiem, robił, jak to się mówi, bardziej celowo, tak, a nie tak jak do tej pory przy okazji, no to w pewnym momencie potrzebowałbyś więcej tych osób, tak? Ktoś by musiał ci pomóc, bo sam byś tego, że tak powiem, nie
1: No to jest przykład na przykład chociażby Gonciarza, który ma do tego armię ludzi, tyle tylko, że on to robi komercyjnie, ja to robię z pasji, żeby siebie rozwijać, żeby się uczyć czegoś nowego, a przy okazji zrobić sobie pamiątkę na przyszłość, a podzielić się z tym, co widziałem, co mam do pokazania. I myślę, że to jest to... Myślę, że to ważną rzeczą jest to, żeby oddzielić profesjonalizm od, jeżeli robimy coś profesjonalnie, zawodowo, czy coś w tym stylu, od tego, co robimy hobbystycznie też. Halo, bo nie wiem, ktoś mi coś zadał pytanie, tylko nie usłyszałem, tylko jakieś
4: pytanie. Czy nauczyłeś?
1: A na przykład obsługi programów i do obróbki muzyki i do obróbki wideo i nauczyłem się posługiwać kamerą. Dużo rzeczy się nauczyłem. Pracy ze światłem się nauczyłem.
4: A no to...
2: Z ludźmi?
1: Z ludźmi też czasem.
3: Tylko pada u ciebie ciągle, profesor, na tych filmach.
1: Pogoda, nie przesadzaj.
3: Ale ostatni to pogoda paskudna, ja mówię do tej Irlandii.
1: Nie, poczekaj, Kubuś.
3: Pada, zimno i wiatr. Kubuś, ale film bardzo ładny.
1: Dziękuję ci bardzo, że bardzo ładny. Słuchaj, oryginalna Irlandia, wiesz, bo ja wam mogę pokazywać Irlandię tylko w słońcu. Ale czy to na tym polega? Kiedy jadę gdzieś i faktycznie jest tam irlandzka pogoda, no... To dostaniecie też irlandzką pogodę, no irlandzka pogoda...
6: Profesor, ale jeśli byś pokazywał tak słoneczną pogodę, to byś pokazywał fałsz, no.
1: No dokładnie, dlatego ja jestem za tym, żeby pokazywać tak, jak jest naprawdę, to co ja widziałem, to co wtedy było, a nie wybierać tylko najładniejsze dni po to, żeby pokazać, jak jest pięknie, gdy jest słonecznie, podczas gdy życie na wyspie wcale nie jest takie w słoneczku cały czas. My tu mamy szarubę przez 70% roku.
4: Leniu, poczekaj. Ja teraz coś się ciebie zapytam. Mhm. Kiedyś tam miasto jakieś większe w nocy. Jakby było to jakieś po klubach jakichś tam nocnych się poszło.
1: Ja nie chodzę po klubach nocnych. Ja preferuję raczej zwiedzanie.
4: Jako reporter taki.
6: No, zauważyłem, że ty jesteś bardziej, myślałem, że nie ma nikogo na świecie bardziej trudnego niż ja, który ma problemy z wyrażaniem swoich myśli, ale jednak istnieją tacy ludzie. Brawo dla ciebie.
4: Tak, jest.
6: I gratulacje, tak. Hej.
4: Jestem tutaj.
2: Fajnie by było, jakby ktoś zrobił przechadzkę po gejowskich klubach i nagrał.
4: A byłem raz w gejowskim klubie, ale nie wiedziałem, że to gejowski klub był.
1: A to też jest historia. Psycho ją kiedyś opowiadał. To był dobry polew, bo on tam poszedł z koleżanką, z tego co pamiętam.
4: I żeśmy tam poszli. Dobra, nie będę. Już to było, nie? To już przeszłość jest.
6: Ale my o tym nic nie wiemy.
0: Co wspomniałeś, Krawiec, o tym Patronite, to ja uważam, że to jest świetny ruch. Ja uważam, że to jest świetny ruch i mam nadzieję, tutaj posługując się językiem Zenona, że pojawi się więcej takich power playerów jak ja i ciekawe, do których będzie wtedy Kuba, że tak się wyrażę, podjeżdżał, jak ich będzie 10 albo więcej.
2: Kiedyś mnie kumpel chciał, jakaś szła ekipa od mojego kumpla, tak dla jaj sobie, do klubu gejowskiego, chcieli mnie wyciągnąć, ale jakoś właśnie się nie byłem przekonany, trochę się bałem, jakoś dziwnie nie poszedłem, a żałuję trochę, bo to coś innego, coś nowego, ciekawy jestem, jak jest w takich gejowskich klubach. Chętnie bym poszedł, tylko się boję iść sam, nie, bo to...
1: Uwierz mi, Krawiec, osoby homoseksualne, a nie gryzą dwa, to nie jest tak, że każdy cię chce od razu wyruchać.
2: No domyślam się, że sam o tym często mówiłem.
1: Ja mam przyjaciół wśród osób homoseksualnych i to są naprawdę świetni ludzie i czasem takie myślenie jest o tych homoseksualistach, bo oni nie myśleli niczym innym, jak tylko o to, żeby zedrzeć ci gacie i...
6: Dokładnie.
1: To jest największa bzdura. To są super ludzie, często bardzo wrażliwi, bardzo inteligentni. Warto poszerzać swoje horyzonty.
6: Ale wiesz, też warto na to spojrzeć, że oni mogą być skrzywdzeni przez los. No, na pewno.
3: Stop, please. Kuriat, nie dzisiaj wieczorem, proszę cię.
6: No, okay.
3: Błagam cię, ja cię błagam, stary. Ja.
6: Luzik.
3: Okej.
2: Tata im właził do wanny. Ale to właśnie...
3: A, Krawiec, ja cię zabiorę następnym razem, to nie bój się, nie będziesz musiał iść sam.
2: No, ciekawy jestem, jak jest. Na pewno trochę inaczej. Nawet nie wiem, czy nie czułbym się bezpieczniej w takim gejowskim klubie niż w normalnej knajpce, bo w normalnej knajpce można prędzej zarobić w pałę na przykład od kogoś, albo zostać wywalonym o coś tam, bo na przykład w czapce przyszedłeś, albo w adidasach coś. A pewnie w takich klubach jest troszeczkę większy taki luz i spokój trochę.
1: A to ty też masz takie zdolności jak ja, że gdzie nie wejdę, znaczy ja już nie chodzę od lat, ale miałem tak, że gdzie nie wszedłem do jakiegoś, do jakiejś dyskoteki, to w Polsce jeszcze miałem, tu w Irlandii już za bardzo nie.
6: Na ciebie, tak?
1: To od razu, no 10 minut i już był dym i już się coś działo, nie? To ja nie wiem.
6: Chyba dlatego, że masz osobowość, może dlatego. Nie, to...
1: nie wiem, co się dzieje, ale za każdym razem. Dlatego ja sobie odpuściłem w ogóle jakieś tam dyskoteki i tym podobne kluby nocne, bo to jest. Ja się pojawiam i się zaczyna za chwilę tam jakaś zadyma, dlatego sobie darowałem od razu.
2: No bywało. Tak nie przepadam za takim klimatem, bo bardzo wiele klubów, do których łaziłem, to po prostu to muzyka. To chyba w Polsce jest jakoś bardzo takie zjawisko nasilone, że wchodzisz do klubu, a muzyka napierdala tak, że musisz się drzeć do kogoś, żeby cię usłyszał. Co to za przyjemność? Przyjść
1: tak
2: i się drzeć.
1: Faktycznie,
4: nie tylko w Polsce takie.
1: Nie, w Irlandii na przykład nie jest tak, żeby muzyka napierdalała aż tak.
2: Tak, w Irlandii cichutko było. W Irlandii cichutko było, potwierdzam.
1: Jest cichutko, to jak żeby leciało sobie gdzieś tam w tle, także musisz się przesłuchać, żeby usłyszeć tą muzykę, a w Polsce to faktycznie taka jebanka po uszach jest, że no faktycznie inna kultura.
4: No nie, w Hiszpanii jest tak, że nie da się porozmawiać z kimśkolwiek.
0: Widzieliście kiedyś Silence Party? Koleżanka mi to pokazywała na zdjęciach.
6: Blacha, to coś pięknego, coś niesamowitego.
0: W Polsce o dziwo się to nie przyjęło w ogóle. Silence Party to są takie imprezy, na których ludzie tańczą ze słuchawkami na uszach. Są specjalnie przygotowane słuchawki. Nie wiem, czy to tam transmisja jest przez Bluetooth, czy jak to wygląda, ale no, wygląda to całkiem, znaczy działa to całkiem ciekawie, ponieważ na tych słuchawkach każdy sobie słucha swojej muzy, tudzież razem słuchają wspólnie, tak? I masz taką grupkę osób, które tańczą w zupełnie inny sposób, w zupełnie innym rytmie, bo się okazuje, że na przykład trzy osoby słuchają, nie wiem, jakiegoś tam punku, tak, a pozostałych 10 osób słucha house'u, tak? No to możecie sobie wyobrazić. No efekt jest dosyć śmieszny, chociaż no, moim zdaniem jest to zjawisko fascynujące, chociaż w Polsce praktycznie nieobecne.
6: To wcale nie za nowe. Ja doświadczyłem tego już, nie wiem, w 2006-2005 roku. I to wiesz, w Kazimierzu Dolnym w Polsce byłem na imprezie, no i coś pięknego, wiesz, zakładasz słuchawki, masz trzy programy, bach, tu techno, tu rap, tu jakaś inna muzyka, no i się bujasz i patrzysz jak to tańczy i wiesz, i próbujesz się dostosować do tego i już widzisz po gestykulacji tego człowieka, jak tańczy i co robi, no werbalnie, coś pięknego, naprawdę polecam.
1: No i to jest może powód, dla którego się to nie przyjęło, że to jest po cichu, a w Polsce jednak te łupanki są modne.
6: Ale wiesz, najlepsze jest to, jak
0: zdejmujesz. Ja myślę, że znaczy, na tyle, na ile i całkowicie słyszałem.
1: Nie wchodźcie sobie, halo.
6: Ludzie się ruszają w rytm muzyki pewnej, załóżmy, nie? I całkowitą ciszę słyszysz.
1: Poczekaj.
6: Niesamowite.
1: Furiat, poczekaj, blacha, że tak powiem, odznacz go, bo wchodzicie sobie później w słowo. Furiat coś mówi, ty coś mówisz i to takie jest trochę.
6: A bo on mi się nie ciszył. Jak puściłem ani formu.
1: No i to jest później takie produkowanie się. Jeden gada, drugi gada, a my nie rozumiemy, o co chodzi.
6: No dobra, blacha, mów. Ja nie jestem takim mówcą.
0: No to, że to w Polsce, się nie przyjęło, to... Nie, ja nie znoszę pogłosu.
1: Mów, blacha, mów.
2: To, przepraszam, Furiacie, czy mógłbyś się wyciszać? No, wyciszyłeś się. Jak nie mówimy, naprawdę się wyciszajmy. To jest przydatna rzecz, bo raz, że inni widzą, kto chce zabrać głos, bo się odznacza, włącza sobie ten mikrofonik, a dwa, że nie słychać żadnych przebić, więc jeszcze raz apeluję.
1: Jedziesz, blacha.
0: Że nie przyjęło to na tyle, na ile widziałem zdjęcia, co kumpela mi to pokazywała i na tyle, na ile się domyślam i wnioskuję z jej słów, to też nie przyjęło się z tego powodu, że jest tam dużo mniej alkoholu, jest dużo mniej dymu, jakby też, no jest to powiedzmy jakiś taki klimat dopiero początkujący, tak? No i myślę, że... Tak mi się wydaje, jak sobie przypominam te zdjęcia, to myślę, że też środowisko nie jest jednorodne, tak? W sensie nie ma tam samych fanów techno, tak? Albo nie ma samych fanów punk metalu. To są bardziej takie, jakby to powiedzieć, takie friends party, coś tak by to chyba było można nazwać. Mhm.
2: Pozwolę sobie zostawić was na sekundkę. Mam gdzieś opanierowany serek, takie krążki serowe opanierowane. To jest bardzo dobra rzecz i mam ochotę sobie przekąsić właśnie.
6: A co tam w środku jest ciekawego?
1: No serek
2: opanierowany.
6: Aha, serek.
2: W jakimś
6: etam, bardzo dobry, ale mette, tak, prawda, chrzanowy.
4: Znowu furia, to masz echo.
6: No kurczę, co mam zrobić?
1: Ale dobrze jest, dobra, nie kombinuj, bo cię wyraźnie słychać, nie zmieniaj nic teraz.
2: Jak furiat się wycisza, to może być. Na Skype'ie jest tak, że Skype trochę niweluje te pogłosy, więc nie ma problemu tam, jak ktoś ma na głośnikach, no ale tu niestety są trochę inne tam filtry.
1: Ale jest w ustawieniach Discorda też opcja redukcji echa, tylko trzeba pogrzebać, a myślę, że nie jest to dobra pora, żeby robił teraz testy.
4: No to nie dobra.
6: Raczej idę przez drób serek, no i wszystko.
4: Ale to ja też powiem.
6: Report about house ball Berlin. O kurwa, co to jest, ludzie?
1: Miałeś coś powiedzieć, psycho? Będziesz coś opowiadał?
4: Już nic teraz.
1: Kuba, blacha, gdzie się podzieliście?
4: Chcesz, to ja ci mogę coś powiedzieć, ale...
6: U Kuby to za ile jest ten koniec roku?
0: Nie wiem, ja zauważyłem, że Kuba w pewnym momencie mnie zignorował. Nie wiem, może argumenty były zbyt trudne, może nie zbyt dobrze po angielsku mówię. No nie wiem, co tu jeszcze mogę dodać.
1: To znaczy, wiesz...
0: Chcieliście o imprezach mówić, no to podałem wam taki przykład, tak? Nigdy w żadnym gejowskim klubie nie byłem, także nie wiem.
4: Ja byłem raz tylko.
6: Ja byłem raz w kilku.
4: Byłem, bo nie wiedziałem, że to gejowski klub był.
6: Czyli jednej nocy byłeś w jednym klubie i zdałeś sobie z tego sprawę, że on jest gejowski i poszedłeś do następnego, tego samego.
4: Ja wlazłem do tego klubu, to się czaiłem, że to jest gejowski klub, nie? A wcześniej nie wiedziałem, że to gejowski klub. Euro się zapłaciło za wiatr.
6: Impotrabilia, jasne.
1: Mi się dzisiaj spodobało, jak zadzwonił do audycji Błażej. Nie wiem, czy słuchaliście wszyscy, ale powiedział coś bardzo ważnego, żebyśmy może się nie dzielili na mówić narody, narodowości, tylko wszyscy uważali się za ludzi. To było takie mocne i dobre.
6: No to prawda, jak powiedział Reagan, tak. Złączyli się wszyscy, żeby walczyć z jakąś obcą siłą.
0: Tak? Wydaje mi się, że przede wszystkim to pierwszy raz mieliśmy okazję słyszeć tak szczerą rozmowę między Błażejem a Krawcem, tak?
1: To była świetna, powiem.
0: To było dla mnie fascynujące, ale przede wszystkim ta rozmowa była dobra właśnie dlatego, że była trudna. Właśnie z tego powodu, że nie jesteśmy wszyscy tacy sami i to nie jest jedna wielka komuna, kurwa.
1: Ale wiesz co, powiem ci szczerze, że to była chyba na zakończenie roku najlepsza rozmowa, jaką mogłem sobie wymarzyć, jeśli chodzi o taką antenową u nas. Bo taka, ona była szczera i taka głęboka i kurde, aż wbijająca szpilę w mózg i dająca do myślenia. No, po prostu Błażej, Krawiec, szapoba.
2: Co Krawiec, kurwa? Co Krawiec znowu? Co?
1: Ten już się pojawił. Ty tam jedz te swoje plasterki. Rozmawiamy o audycji dzisiejszej.
2: No dobra.
6: Jak tam, Krawiec, trzymasz się jeszcze?
2: Tak.
6: Bez kawki?
2: Dawniej... Właśnie, zrobiłem sobie kawkę i nie nalałem. Trzeba będzie teraz nalać.
1: Ty, właśnie, ja też. Moment.
2: Dobra, kawka nie jest zła, jednak taka kawa prawdziwa, normalna kawa z ekspresu, bez porównania lepsza niż taka zalewajka, niż ten napój kawowy granulowany, który nie jest tak naprawdę kawą, który ma w sobie dużo chemii jakiejś chujowej.
6: No to fakt, ale jak powiedziałem wcześniej i napisałem, że pójdę na CPN, no i byłem na CPN-ie. No i wróciłem. I wyobraź sobie, że spotkałem człowieka, który jedzie w daną stronę i mnie podwiózł i przywiózł.
2: No proszę. Kupiłem
6: pół litra żołądkowej rudej i Fantę. I sobie trafię w żłopie. Przepraszam was bardzo.
2: Żołądkowa z Fantą? Taki drink?
6: No wiesz, to właśnie pierwszy raz, wiesz? Żołądkowa gorzka, ruda, no i Fanta. Dokładnie.
2: Ruda jest niechuda. No, jak ci to wchodzi z tą Fantą?
6: Powolutku, wiesz, powolutku. Jest cytrynka, tak patrzę sobie na ten stary, na starą butelkę Martini. Szkoda, że już jej nie ma. Była dobra. Albo dobry ten.
2: Martini, dobra rzecz, no. Martini, nawet... A z czym rozcieńczasz Martini?
6: Bermudy, no ze Sprite'em, cytrynką, no kurczę, no jak tam trzeba, po ludzku.
2: Z wodą mineralną, nawet niegazowaną
6: też
2: można, nie?
6: Dokładnie. Nawet z czystą wodą, niegazowaną też. No.
2: Martini to jest w ogóle wino białe, ziołowe, tak?
6: Tak. Znaczy 14%.
4: Tego się piśnie to w ogóle.
2: No co ty, nie lubisz Martini?
6: To się sączy.
2: A ty, psycho, czego lubisz się napić?
4: A nie piję w ogóle alkoholu.
2: No to co mówisz, że tego się nie da pić, skoro...
6: A jakiś ten, klonazepam, lorafen, coś tam, nie wiem.
2: Co?
4: Piwa się napije, tak. No.
2: A napiłbym się... tonikiem czegoś właśnie, jak tutaj pisze Zimny, podsunął hasło tonik, gin z tonikiem, dobra rzecz.
6: Ma marki, nie powinności, znaczy powinności, no jest dobre z tonikiem, to prawda, fakt.
2: Kurczę, chyba nigdy nie piłem martini z tonikiem, tylko gin z tonikiem.
6: Ja też nie, martini z tonikiem. W ogóle toniku nie lubię, jakiś kurwa gorzki, jest taki... odrzucam.
1: Tonik jest pyszny, co ty mówisz?
6: No, są gusta i guściki, dzwonimy
1: do uwielbiam.
2: Z czego się robi tonik właściwie, bo pamiętam, że z czegoś dziwnego.
1: Tak, tonik jest... Kurczę, zaraz ci powiem, bo...
2: Z ropy, nie. Kurwa, czy z czegoś?
1: Nie, tonik się robi...
2: Chinina właśnie, jak tu napisał tak. XYZ, chinina. No to, a to nie jest trucizna chinina?
1: A pewnie w jakimś stężeniu.
2: Chinina, zaraz ale sprawdzimy. Zobacz,
6: ja
2: z Chin chyba, z Chin.
6: Mądry, siedząc przed komputerem, naprawdę sobie wpisując pewne frazy.
1: Moment. Bezalkoholowy napój... gazowane, w skład którego wchodzi woda sodowa, chinina oraz soki owocowe. Posiada on charakterystyczny gorzkawy smak. Mieszanka wody sodowej...
6: Nienawidzę tego smaku, kurwa, gorzkiego. Ale
1: Dasz mi dokończyć, Huriat?
6: Przepraszam.
1: Mieszanka wody sodowej z chininą została wynaleziona w 1870 roku przez kolonistów brytyjskich w Indiach. Tonik zyskał popularność ze względu na szerokie zastosowanie do koktajli. Najpopularniejszym drinkiem z dodatkiem toniku jest gin z tonikiem. Właściwości fluorescencyjne chininy są na tyle silne, że do świecenia wystarczy jej dawka promieniowania ultrafioletowego. To może jeszcze fajny efekt dodaje. A z tą chininą to było coś takiego, że jest to związek...
6: A sprawdźcie, profesor.
2: Jest napisane...
1: Mogę przeczytać, tylko sobie tak wchodzimy wszyscy w zdanie. To.
2: O, jaki autorytarny nagle się zrobiłeś.
4: Jak coś takiego jak Quanticola.
6: Co to jest? Nie rozumiem, co to jest?
1: Chinina, organiczny związek chemiczny.
4: Dobra, mów.
1: Chinina.
2: Mów, profesor! Mów! Dobra. Słuchamy cię, mów!
1: Chinina, organiczny związek chemiczny, alkaloid o gorzkim smaku, znajdujący się...
6: Kokaina, deina...
1: Zaraz mu coś zrobię!
6: Naprawdę.
2: Ale wiesz, profesor, że ty też masz taki nawyk, że na przykład tak dzwonisz do jakiejś audycji i ktoś coś mówi, to ty tak tam przerywasz, ale w sensie takim, że... tam, o, ojej, tak? O, a to, a, ale jaja. O,
6: hi, hi, hi. I to, ale Krawcze, no. Krawcze, zrozum to, że nie, okej. Okay. Że czasami bo tak, że jeśli czegoś nie powiesz w czas dany, później zapomnisz to.
2: Albo czekasz pół godziny, aż ktoś skończy.
6: Przerwać w dany sposób, no albo inny. No trzeba czasami przerwać, żeby nie zapomnieć swojej myśli.
1: Macie, sami sobie przeczytajcie.
2: Ale ty jesteś w gorącej wodzie kąpany.
1: Ty, jak ty mnie lubisz triggerować, no.
4: No.
2: Chuina. Napisał Zimny, chuina. To się robi z drzewa jakiegoś, z drzewa chinowego. Rosnącego, uwaga, nie w Chinach, tylko w Ameryce Południowej. W Andach.
6: Czyli w Ameryce Południowej.
2: Pierwszy skuteczny lek przeciw malarii.
6: U nas również.
2: Czyli jak zachorujecie na malarię, to się napijcie toniku.
4: Z wódką.
2: A wódka ponoć to jest lek na dżumę, tak?
4: Nie, na wszystko.
6: Nie, no, wiem, że alkohol wpływa źle na potencję, to jest prawda. To jest faktyczna rzecz.
1: Opowiedz nam o tym, Furiat.
6: No bo wiecie, że po prostu wiesz, no, nie wiem, czy ty miałeś taką akcję, czy nie miałeś, ale no... Prosta rzecz ludzka, nie? Jak się napijesz za dużo, no to po prostu no, korzenie staje, no.
7: zwykła rzecz.
4: A dlatego cię kobieta rzuciła.
2: O, ale to było...
1: Aleś przy...
2: Ale to jak było o, fajne.
7: Dobrze. Jak to wróci, to...
4: Nie, to słabe było.
2: Nie, no, świetne, świetne.
7: Reminiscencji, chyba ty mem. Przestań. Nie. Ale wiesz, ona kurczę, no, ja jestem młody chłopak. Młody chłopak, 30 lata, młody chłopak. Czuję się, wiesz, jakbym miał 15 lat.
4: Gdzie jesteś?
1: Ile ty masz furiacie? 33?
7: Tyle, ile ty, profesorze.
1: No.
7: 84. Ty może jesteś 83, nie wiem.
1: Nie, ja za parę dni będę miał 34 i...
7: Jakoś za parę teraz... Ale teraz rocznik jesteś, czyli jest...
1: 84.
7: 84, no. Ja listopad 84.
1: No, ja styczeń 10, także.
7: No, a krawiec? 48. Nie no, krawiec się nie ujawni.
2: Czy jutro jest wszystko pozamykane też?
1: Nie, w Irlandii nie.
7: Powinno być, oprócz CPN-ów chyba tak.
2: W Polsce chyba tak, nie jutro, tylko właściwie dzisiaj jest chyba pozamykane, bo wszyscy odpoczywają po Sylwestrze.
0: Dobrze, że to się nagrywa. To się nadaje do wycięcia. Czy jutro wszystko jest pozamykane? Nie, w Irlandii nie.
7: Ale mi miło, jak się cieszysz i słyszę blachę Jacka, jak się śmieje. To jest rzadkość.
2: No każdy ma inny tutaj śmiech w ogóle w nocnym radio. Ja już tak sobie nawet te śmiechy pokategoryzowałem różne. No, na przykład już wiem, że na przykład Zenon to się śmieje tak, że się rozpędza, tak? Tak. No, kto potrzeba na przykład mówi tak spokojnie tego, a nagle... A potem znowu tak spokojnie. No, każdy inaczej tam. Każdy ma
7: no dobra, swój... powiedz mi... Jak się bać śmieje, nie rozpoznać.
2: Bać się cały czas śmieje. No,
7: no właśnie, o to biega.
5: Czy znacie dźwięk, który się zapowietrzył?
2: Dźwięk, śmiech, który się zapowietrzył?
5: Taki, jeżeli zapowietrza i dźwięk tak wydaje, taki grzejnik.
2: Nie.
4: To masz grzejnik w głowie?
5: Jest taki specyficzny...
7: ...wspólnego z twoją pracą?
5: Zapowiedź pewnego grzejnika i miałem koleżankę, która się tak śmiała jak taki grzejnik.
2: To musiałbyś jakoś zasymulować ten dźwięk.
5: Nie da się tego zasymulować po prostu. No, musiałbyś... No, wyobraź sobie człowiek, który się zapowietrzył.
2: Wiem, że jak się... od powietrza grzejnik, to on wydaje syk po prostu z siebie.
5: No.
2: To taki był śmiech? Taki... To tak to się reptilianin śmieje. Mam kolegę, który się śmieje jak małe dziecko na przykład, tak.
4: A nie, się śmieje.
7: Profesor? Jesteś?
1: Tak, słucham. Słucham.
7: Nie, lubię ciebie słuchać. Patrzę cię, no. A może nawet nie mów nic ciekawego, ale po prostu mów. No, jest fajny gościu.
1: Lubię ciebie słuchać. Nie mów nic ciekawego, po prostu mów. Powiem ci tyle, że niedługo będziesz mnie słyszał co tydzień, także.
4: Oby nie.
1: Dziękuję, psycholog. Na szczęście nie jest obowiązkowe słuchanie, a wszystkich, co mają ochotę, to zapraszam, znajdą.
2: Jesteście paradni. No. Po prostu bądź, profesor.
1: Po prostu bądź, ja lubię cię słuchać. Nie mów nic ciekawego, po prostu mów cokolwiek, nie?
2: Bo on się zakochał w tembrze twojego głosu po prostu i lubi...
1: Wiesz co? Ktoś mi tu kiedyś ostatnio powiedział i... Że lubią słuchać tego mojego głosu, a ja nie wiem, ja sam jak siebie słucham, to się denerwuję, ale to chyba wszystko jest normalne, że...
7: Masz taki luźny głos, wiesz?
1: No dziękuję.
4: Taki delikatny bardziej.
7: Taki, jakby chciał coś powiedzieć, ale byś potrafił, ale nie możesz, a zarazem jest coś ważnego, a z drugiej strony mówisz to w ten sposób taki łatwy, taki to łatwo przychodzi, taki... Wiesz, to jest flow. Ej, myślałeś kiedyś o rymowaniu?
1: O czym?
7: O rymowaniu?
4: Rymowaniu.
1: Nie, wiesz co, nie myślałem. Ja...
4: Zarymuj coś teraz, w tej chwili.
7: No przestań, nie.
4: Dawaj.
2: Jedzie pani Zima na koniku białym. Spotkały ją dzieci, pięknie przywitały.
7: O, właśnie.
4: Nie do ciebie krawiec było.
7: Dobra.
4: Do leniucha.
7: Jeśli chodzi o głupoty i o pierdoły, to być może, no to... może być może kiedyś pisałem ten głupi wierszyk, ale chętnie go jeszcze raz

0: galera z jabłkami. Płyną jabłka, płyną równo. Między nimi płynie gówno. Aż tam z mostu krzyczy babka. Co tam płynie? A gówno na to. To my, jabłka.
1: Dobre nawet. Takie trochę nie, przaśne to... i takie trochę...
2: Na chuja przaśne.
1: Wiejskie takie trochę, ale fajne.
0: Dokładnie. Stare.
1: Takie gówniane właśnie, jak tu Zimny napisał. Takie gówniane.
0: No ale widzisz, jak może gówno podawać się z jabłko?
3: Ja myślę, że to nie są rozterki na tą godzinę.
0: Też tak myślę.
1: Gówno o smaku jabłkowym.
2: Prawy. Rozterki na taką godzinę na trzecią.
1: Chyba będziemy powoli kończyć, przynajmniej tą, przynajmniej rozłączę nadawanie na streamie. No bo to już takie bardzo luźne i przaśne i...
0: Prawie ty cały czas dajesz na nocnym radiu?
1: No.
0: No to cię pogięło? No to jak? No. Jak możesz? No. Ja myślałem, że ty już od 3-4 godzin już jest po.
3: No nie. Jak możesz na radiu dawać radio? No jak możesz?
0: Myślałem, że tylko Discord jest, wiesz.
1: No wiesz.
0: To nic nie nagrywane.
3: Ale zapowiadał, że to będzie później.
1: Zapowiadałem, ostrzegałem, przestrzegałem, panie, i nie powiedziałem, że nie powiedziałem stop, no ale teraz powiem, oficjalnie zamykamy tą część afterową. Dzięki za udział.
3: Wszystkim.
2: Nie,
3: poczekaj, patrzą nocnego radia.
2: Co ty teraz gadasz?
1: No dobra.
2: Co ty zamykasz tej audycji?
1: No.
3: Może powiedzmy, co kto ma do powiedzenia pojedynczo, bo ktoś tutaj miauczy, ktoś tutaj mruczy, ktoś coś gada.
1: Miauczy, beka, ja pierdzi.
2: Miauczy.
1: Dobra. Coś na zakończenie? Ktoś chce kogoś pozdrowić?
3: Tak,
1: pozdrowić mamę?
3: Ja chciałem.
0: Tak, oczywiście, że tak.
3: No to dajesz furiat.
1: No i trema go zżarła,
3: Dobra, to...
0: Nie, co tego robię, wiesz? Co ty myślisz, że mnie trema zje teraz?
4: Może ja się pokuszę o pozdrowienia?
2: Prosimy. O, jest blacha!
0: Przestań mi przerywać, blacha. Ty już dość występowałeś w tym wszystkim, kurwa, nie wiem, w tym całym show, kurwa.
1: Ten to zawsze coś dorzuci do pieca. No to proszę szybciutko, bo mi się spalą krążki.
3: Dobra,
1: serowe.
3: To ja przejmę mojego dyktatora. Dajesz blacha.
0: Patrzę i mili.
3: Cicho, furiat.
0: Życzę wam.
4: Bym pozdrowił.
2: Furiat, mordę, bo ula blacha teraz będzie
0: teraz. No i o to chodzi.
3: Dobra, jeszcze moment. Cicho wszyscy. Furiat, powtórz jeszcze raz.
1: Ty profesor, nie baw się tu w pana nauczyciela z klasy, bo już nie potrzeba.
3: Czasem
1: się
3: ma.
0: Wiesz, ale już teraz biorę rękę i palca biorę do góry.
1: Do dupy wkładam? No, dobra, dziękujemy. Coś...
0: Masz ładny krawcze, ale i tak ci życzę wszystkiego najlepszego. Bądź zdrów.
3: Ty
0: też. Łoszy, żyć i mieszku, ty.
1: Ale ty nie dobry, ty. No.
2: Blacha, dawaj.
4: Chciałem tylko pozdrowić wszystkich fanatyków radiowych. Jest nas więcej niż myślicie. Dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Ja od siebie dodam tylko, że pozdrawiam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
2: Tak. Już nudne to jest.
3: Dodał coś od siebie.
1: Ja dodam od siebie. Ja dodam od siebie tyle, że również chciałem pozdrowić wszystkich fanatyków radiowych i miłośników dobrych audycji. I
2: pozdrawiam. Ej, ty już się zamknij, jakbyś mógł.
1: No, ty uważaj, tu wiesz, do kogo mówisz tutaj. Dobra.
3: To mocne było.
1: No dobra, to trzymajcie się, zmykam, bywajcie i...
3: Trzymaj się, krawcze, hej.
2: Na ręce się skończy.
3: Krawiec!
2: Kto teraz będzie nadawał?
1: Dobra, Coś jeszcze chciałem.

chciał zagadywać, a już się krążki spalą serowe. Dzięki, że byliście. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że będziecie. I że jesteście, jacy jesteście. Że byliście, jacy byliście. I że będziecie, tacy, jacy jesteście. Będziecie. O, dzięki. Cześć.

0: Turururu.
1: Turururu. Witam serdecznie, Krawiec przy mikrofonie. Audycja dzisiaj luźne gadki, słuchają ojcowie, słuchają matki. No, bo tak sobie postanowiłem odpocząć trochę od jakichś takich ciężkich tematów. Ludzi bierze na rozmowy poważne bardzo. Chociaż jak słucham sobie gdzie indziej różnych audycji, podcastów, to wydaje mi się, że niektórzy znaleźli taką fajną formułę, że trochę na poważnie, trochę na serio, a dzisiaj myślę, że będzie tak właśnie też i na poważnie, i na serio, a czasem na wesoło. To zależy od Was też, ponieważ audycja jest interaktywna, przypominam. To znaczy, że jest live, to znaczy, że jest na żywo, to znaczy, że można dzwonić na Skype'a, Nocne Radio. Trzeba sobie zainstalować taki programik Skype. No, telefonu nie ma jak na razie, a kto wie, co w przyszłości. Kiedyś był, ale się zmył. No, a ja może właśnie też przetestuję sobie dzisiaj takie trochę wolniejsze nadawanie. Takie nadawanie bardziej a la Enki na przykład. Nie wiem, ja już nie wspominam, bo się obrazi potem ktoś, a czemu o mnie ze mną gębę wycierasz? Ktoś tak może się obrazić, nie? Ja coś tam wspomnę na przykład, że mi Tomu coś tamtego, coś powiedział tego, to wielkie, dobra, no. Dobra, bo mi się Tadeusz Drozda włącza chyba. A to może okazja, żeby zmienić temat i pozdrowić tutaj słuchaczy, którzy już się zebrali. Nocna Zmora, pozdrówka, Leo Baron, kciuk w górę, ja odpowiadam też kciukiem w górę, Tomu, aloha, a na czacie nocnoradiowym, wewnętrznym, radiowym, na stronie nocnoradio.pl Floki i Niepowtarzalny Orgazm już się rozsiedli i gdzieś tu też Balka NS śmignął między nami niczym Quicksilver z Marvela albo Flash z DC. To tutaj pozdro dla kumatych, nie każdy się zna na takich sprawach, prawda? Porfiri jest, który się zna, ale na innych sprawach, a myślę, że się na Spider-Manie może słabo, na Spider-Manach, na superbohaterach może się akurat słabo znać. Z całym szacunkiem dla niego, to, że ja się znam akurat. No, a tu widzicie taką planszę dzisiaj, na której jest, no właśnie, co? Ściek. To jest ściek na ulicy. I tak nazwałem, Radio Ściek. Zmieniamy nazwę z Nocne Radio na Radio Ściek. Tak nas ktoś nazwał, tak nie pamiętam, zawsze przypominam nazwiska. Ten. Czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Czekaj, ja sobie zaraz przypomnę, bo ja wiem, który to. Ten mam na końcu języka, no. Ten taki śmieszny, no. Co tam daje, jakiś... Praktyka porządku, coś takiego, głupoty takie tego, to właśnie było, że Radio Ściek, ja tak usłyszałem i myślę, bomba, to jest dużo lepsza nazwa. Ściek, kanały, kurczę, zajebista rzecz, słuchajcie, żółwie ninja w kanałach się wychowały, ninjitsu się uczyły.

0: nie wiem, w ściekach powstańcy. Widzę oczami duszy powstańców kryjących się właśnie w kanałach przed tą siłą, która zawładnęła górą, która przejęła górę, która nas tutaj, prawda, chce... Mówię o onych. Oni to są ci na górze, właśnie przejęli całą górę. Musimy się chować w ściekach jak szczury. Ale nie przejmujcie się, bo wygramy tą walkę. Ja was poprowadzę. Krawiec Connor. Nie mówiłem wam tego wcześniej, ale przybyłem tu z przyszłości. Specjalnie założyłem to radio, żeby zebrać taką grupę właśnie jak wy. Jak tacy ludzie, którzy teraz właśnie się zebrali. Miałem zebrać taką grupę tu, w tych czasach i stworzyć ruch oporu. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale to już bardzo daleko zaszło wszystko. Już jest trzeci stopień niebezpieczeństwa, zagrożenia, a nawet piąty. A być może i dziesiąty nawet. I zostaliście wybrani. Mówię wam, to już nie są śmichy chichy w tym momencie. Miała być wesoła audycja, ale postanowiłem wam zdradzić właśnie, że zostaliście wybrani do specjalnej grupy. Nocniki, ultra mega nocniki. Coś takiego, nie wiem. Super nocnik team. Nocnik dream team, nie. Coś w tym stylu, tacy wybrańcy. Siedmiu wspaniałych takich. Siedmiu nocników wspaniałych. I no, kogo byście tu wybrali? Takie pytanie mogę zadać właśnie na antenie. Kogo byście wybrali do takiej grupy właśnie siedmiu najwspanialszych nocników? Mówiąc nocników, mam oczywiście na myśli wszystkich tych, którzy się tu przewinęli przez te lata. W ogóle, kto by się znalazł w tej siódemce? Pamiętajcie, ta siódemka to musi być różna. To muszą być różne osoby, tak jak w RPG. Jeden silny, drugi szybki, trzeci mądry, czwarty piękny. Ma być siedmiu, no każdy inny trochę. Musi być taki dream team. Tylko nie wiem, dream team do czego, żeby wyjść z tych kanałów, z tego ścieku naszego. No, trochę się tak tu zamknęliśmy, no dobra, no tak się kisimy trochę, no tak się, no tutaj. U nas tu jest taka społeczność, no taka jakby taka spółdzielnia, mamy tu spółdzielnię radiowca. I się spotykamy, rozmawiamy sobie, panie władzo. Takie tam kawały sobie opowiadamy, ktoś zadzwoni, jakiś kawał opowie na przykład. Wszyscy się śmieją potem. Tak, mamy takie przez internet, mamy takie. Zrobiliśmy sobie, tak gadamy. To nazwaliśmy tak nocne radio. No. Miało się nazywać Radio z Dziśka na początku, ale to słabe to Radio z Dziśka, bo to z Dzisiek założył. No i tak sobie gadamy tam. A nie, my tam, że polityka? Nie. Tak pół żartem, pół serio, z przymrużeniem oka. Tam zahaczymy czasem o polityce. Trudno nie mówić o polityce. To człowiek, Polak, zwierzę polityczne, jak to mawiają. Panie tam, posterunkowy, panie. Jaki posterunkowy? Jak mnie zwiną, to będzie już jakiś, kurde, naczelnik. Musiałem się z naczelnikiem musiał spotkać. Napiszę pismo i tak dalej. Będzie spierdolony ze stanowiska. No, trzeba się ważnym czuć, no, a nie takim właśnie. Musimy wyjść z tego kanału chyba, z tego ścieku. Może nie powinniśmy tak dawać się tam. Może musimy wyjść na zewnątrz. No, to tylko jakąś rewolucję trzeba zrobić taką. Wyskakujemy z tych wszystkich właśnie tak. Odrzucamy te pokrywy, wyskakujemy z tego ścieku. I co robimy? Przejmujemy kontrolę, no to na pewno. Przejmujemy kontrolę i wprowadzamy swoje porządki. No to takie najbardziej oczywiste działanie. No. A ja właśnie tak nadaję sobie troszkę spokojniej dzisiaj. Może zainspirowało mnie trochę nadawanie Enkiego i tak właśnie, żeby trochę zwolnić czasami i tak nie pajacować cały czas, tylko starannie cedzić słowa, żeby to była pieszczota dla ucha słuchacza, a jeszcze lepiej słuchaczki. Niech pieszczą słuchaczki, dźwięki wydobywające się, rezonujące z tą słuchaczką i ze mną, a połączeniem jest mikrofon i ja szepczę jej do ucha. Co prawda wirtualnie, ale jednak. Żałuję bardzo, że nie mam takich anegdotek, swego rodzaju anegdotek właśnie, na przykład jak Enki opowiadał o tym, jak przeżył po raz pierwszy swoją bardzo, no taką wielką traumę, która zmieniła jego życie, zaczął inaczej patrzeć na świat, zmieniła mu się percepcja, wyszedł z Matrixa. To było, kiedy dostał pewnego dnia, było to w czasach, kiedy jeszcze ciężko było kupić sobie ananasa, tak po prostu. To się nie szło i tak, poproszę sobie ananaski w puszce, tylko co? Były zupełnie inne czasy. Wtedy się wchodziło na kolanach do sklepu i pytało się, dobrodziejko, czy jest coś? Nie ma. Pójdzie, gdzie, nie, co, nie widzi, tam szmatą. Nie, to nic, nie było niczego, właśnie wtedy nie było niczego, jak u Kononowicza. I też ananasów właśnie nie było. Mały Polak nie znał tego zacnego, jakże słodkiego smaku ananasa. No, a Enki, jako że był z niego niezły ananas, to wycyganił gdzieś od swojej nauczycielki przepis, jak przyrządzić cukinię a la ananas. Chodzi mi oczywiście o takie przyrządzenie tej zwykłej cukinii, aby nabrała szlachetnych cech oraz słodkości ananasa, którego był deficyt ogromny. I ananasa to sobie dzieci mogły zobaczyć na filmie, co najwyżej, o murzynkach w Afryce. I Enki przyrządził cukinię według przepisu, tak aby smakowała jako ananas. Spróbował i tu ciekawa rzecz, ponieważ mimo, że ta cukinia smakowała zupełnie jak ananas, właściwie nie dało się odróżnić, czy to cukinia, czy ananas. Był to pewien matrix. Nie był to pełnowartościowy ananas. Nie można było tego nazwać ananasem. Było to coś, co zostało przygotowane, aby udawać ananasa. Nie, a nie prawdziwy ananas. Pewne zastępstwo, atrapa. Pewna wybiedzona wersja ananasa. Ananas dla bidoty. Ananas... No właśnie, jaki ananas. I skosztował ananasa. To smakowało jak ananas, ale to nie był ananas, bo nigdzie nie było ananasa. Człowiek nie marzył o ananasie. Człowiek marzył, żeby jakieś w ogóle mięso dostać, chleb. Ananas. Ananas to w Pedeksie albo za żółtą zasłonką w sklepach dla uprzywilejowanych. Nie było ananasa. Gdzieś tam ktoś miał znajomości, bogaty był. Może gdzieś tam załatwił od jakiegoś hotelarza, coś mi hotel prowadzi, to ma ananasy, coś. To tam odsprzedaż pana, ja panu dam coś tam, nie wiem. Kurtkę ortalionową, wymienimy się. No, taki, jak to w PRL-u. No. I właśnie, i Enki zjadł tego ananasa i płakał. Jadł i płakał. Chciał przestać, ale jednocześnie chciał jeść tą cukinię udającą ananasa. Nie wiedział, czy ma jeść, czy nie. Coś go ciągnęło jednak, ale też i pewne obrzydzenie było do tego pseudo-ananasa. No i wielka trauma. Zmieniło mu się wszystko w jego życiu wtedy. Tak to było właśnie. Ale z drugiej strony można sobie wyobrazić małego murzyńskiego chłopca, czarnoskórego gdzieś, który żyje w jakimś biednym afrykańskim kraju i
1: zajada sobie ananasa udającego cukinię, bo tam ananas jest czymś normalnym. Wszędzie są ananasy, ale cukinii on w życiu nie widział. I śni o tym, żeby cukinię zjeść. I nauczycielka z murzyńskiej szkoły dała mu przepis, że można przyrządzić ananasa tak, żeby smakował jako cukinia. On spróbował i smakowało to faktycznie jak cukinia, ten ananas, ale dziecko było, coś czuło, że coś tu jest nie tak. Że po prostu to jest, że to nie jest to po prostu.

Bartłomiej Lipka, tak? I Ewa Rybka. Pozdrawiam serdecznie. No, widzę, że nowi ludzie. Tak, także czy to audycja o Antonim? Zależy jak na to spojrzeć. Kurczę, muszę sobie łyknąć piwka, bo mi w gardle zaschło. No właśnie. Tak to jest, widzicie, ogółem. A on nadawał u Łysola, poszedł do Łysola nadawać. O, to trzeba mnie zostawić tu w nocnym i tam pójść i z nim rozmawiać. O, on wielki hakier. Madier hakier wielki. On. No i gadał, słyszałem, z Łysym. Już nie będę reklamował kanału, bo RODO. I o, ja włączam, a on tam o. I napierdala, nie? Na wszystkich. Jak go dorwę, to o. Nie no, żartuję. U nas w sumie nie ma żadnych jakichś tam kwasów. Ale jakbyście chcieli poczuć trochę bardziej klimat patostreama, to gdyby nocne radio było patostreamem, to by tak brzmiało właśnie, coś bardziej w tym stylu. O, a tu się pojawił ten, co mówił mu, że go, a ty weź, jak taki mądry, to sam, a ty w ogóle wypier, ty gdzie, kur, weź, a w ogóle to was wszystkich, prawda, już nie będę mówił, co, bo jest przed 23 i wyłączam streama, wyłączam, nie ma, to jest mój prąd, moje mikrofony i nie będzie ktoś gadał za moje pieniądze w nocnym radio. Jak ja potem płacę rachunki. Co? Mam zostawić komputer, tak? Żeby tu kto inny potem dzwonił i rozmawiali całą noc, tak? A potem krawiec zapłaci rachunki za prąd, za wszystko, nie? A komputer kiedy mi się zamortyzuje? Kiedy mi się zamortyzuje software i wszystko? No, to potem o! Teraz to o, wszyscy hop, tutaj hop-siup do kubki, gołodupki, prawda, se nadajemy, a potem będzie o, krawiec tu za wszystko. Musisz popłacać wszystko tego, tutaj są pewne tu o, rachunki, tu wszystko, prąd, no, bo ja komputer zostawiam włączony, nie, a wy se gadacie. I kiedy mi się to zwróci? To, że tam donaty dostaję, to tam mi to nie pokryje prądu, to bardzo drogi jest prąd teraz. Się znerwowałem, przepraszam. Może nie powinienem tak tu wypominać wszystkim wszystkiego, ale o, po prostu się wkurzyłem, po prostu. I jestem wkurzony, przyznaję. Przyznaję, jestem wkurzony, rozczarowany, rozgoryczony. Naprawdę, zupełnie wszystko sobie inaczej jakoś wyobrażałem. Całe to radio, zupełnie sobie inaczej wyobrażałem. Całe to radio, was. O, Aldona właśnie, o, tu mi dogryza. Floki mi dogryza. Niepowtarzalny orgazm mi dogryza. Potrzeba, o, a ten, on też, on to zawsze mi dogryza. A na czacie YouTube'owym z kolei Łukasz mi dogryza, Piotr mi dogryza, Nocna Zmora mi dogryza, Ogon Konia mi też, o, to jest stary dogryzacz. Wojciech też mi coś dogryzał wcześniej. Juicy Juice. Na początku mi dogryzał, potem na chwilę przestał mi dogryzać, ale potem patrzę, ale mi dogryza. No. Czemu wy mi tak dogryzacie? Powiedzcie, czemu wy mi tak dogryzacie? Ciągle krawiec to, krawiec tamto. Jak ja mam prowadzić to radio, jak wy mi tak cały czas dogryzacie? Ale ja sobie powiedziałem, o nie, krawiec, będziesz twardy. Nie daj się. Idź do przodu.
A ci, co tam coś sobie gadają, dogryzają, to... Do diabła z nimi.

0: No i włączył się znów pajac. Ja nic na to nie poradzę. Mi się po prostu czasami włącza pajac. Ja naprawdę staram się być poważny. Naprawdę, no, były trochę inne plany. To miało być radio edukacyjne. Mogę wam już teraz to powiedzieć. To miało być radio edukacyjne, biznesowe. Mieliśmy tutaj no, taka trochę kuźnia talentów, może przyszłych, kuźnia ludzi wybitnych, nie wiem, kuźnia w ogóle wojowników, kuźnia, a nie, to zajęte już. No, w każdym razie kuźnia. Nie no, żartuję. Żartuję w sumie, nie miała być kuźnia. Tylko miało być takie radio, gdzie sobie rozmawiamy po prostu na przeróżne tematy, każdy z każdym. Właśnie to jest najpiękniejsze w tym radio, że każdy z każdym może. Halo? Dzień dobry.
1: Halo? Dobry wieczór. Ja tylko tak dzwonię się zapytać, co się stało, że pajacujesz?
0: Nie wiem, właśnie, to jest dziwne, tajemnicze zjawisko.
1: Wiesz, musiało się coś stać. Ja się tak właśnie zastanawiam, bo bez powodu tak się nie dzieje.
0: No słuchaj, no nie wiem, tak, szedłem sobie i nagle tak psz, taki błysk po prostu i tak na chwilę w zwolnionym tempie wszystko, jak w Matrixie trochę. Ja wtedy tak poczułem, że ktoś mnie obserwuje i widzę takich w garniturach, ja biegnę po prostu, fikołka tam robię, wiesz, wbiegłem do pokoju po prostu, ja nie będę się opowiadał, słuchaj, co się działo w ogóle i tak i od tego czasu mi się czasami włącza taki pajac. Właśnie nie wiem, czemu.
1: Ale teraz tak poważnie dla wszystkich słuchaczów, twoich fanów, fanek, sponsorów, masz jakieś problemy natury osobistej, czy po prostu to jest czysta improwizacja?
0: Nie, no mam problemy, mówię ci o tym przecież cały czas, kobieto, że mam problemy. Chyba mi wszczepili coś. Chyba mi wszczepili coś takiego, co sprawia, że włącza mi się pajac. To ja miałem mądrze gadać w radio, chcą mnie skompromitować po prostu, wszczepili mi jakiegoś pajaca.
1: A kto cię chce skompromitować? Cię z innego radia, tak?
0: No, to już myślę, chyba wiadomo kto.
1: No nie, no właśnie nie wiadomo, trzeba nazwać rzeczy po imieniu, to wtedy sprawę da się wspólnie jakoś rozwiązać.
0: Ja myślę, że wszyscy wiedzą, kto w ten sposób chce
1: skompromitować. Ja nie wiem, bo ja nie słucham wszystkiego, także...
0: Nie znasz uniwersów radiowych, ale no gdybyś znała, to byś wiedziała, kto nam źle życzy.
1: Kto? No powiedz, ja będę notować.
0: Kto mówi, że byle jakie, że ściek, że gówno, że słuchać się nie da.
1: A, Michał Gierab-Gieraś!
0: Ja nie chcę, to ty to powiedziałaś.
1: Ja tylko się pytam, czy to ten...
0: Ja nie chcę, nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
1: O Boże, no nie, ale to dobra, nie będę się śmiała. Dzwonię naprawdę zmartwiona, chciałam się spytać, co się z tobą dzieje. Ja wiem, że pajac się włącza, jak masz jakieś napięcie, jakąś sytuację, która wprawia cię w dyskomfort. I bardzo mi zależy jako słuchaczce na tym, abyś powiedział jednak, co leży ci na sercu, na wątrobie, na żołądku. No wszyscy jakoś ci pomożemy. Co się stało, że pajacujesz?
0: Ale to właśnie mi nie włącza tego pajaca dyskomfort żaden, tylko właśnie komfort mi włącza pajaca. To źle.
1: Nie, mówisz. Nie. Okłamujesz słuchaczkę.
0: Nie. Źle przeanalizowałaś. Widać,
1: okłamujesz,
0: że...
1: Okłamujesz słuchaczkę.
0: Jesteś... Słabo się znasz na krawczyźmie. Nie wiesz dokładnie, jak to do końca jest. Coś tam wiesz, gdzieś tam dzwoni w jakimś kościele, ale nie wiesz do końca, w którym.
1: No dobra, to ja tyle tylko chciałam. Udanego wieczora dla wszystkich życzę. Słuchajcie, krawca. Taki pajac się zdarza raz na jakiś czas i wiecie, że musi się coś stać, żeby taki pajac się włączał. Nie dajcie mu się zwieść. No, to na razie.
0: No na razie, hej, może jeszcze potem zadzwonisz.
1: Zobaczymy, bo na razie jestem w proszku i co się robią. No to na razie, pa.
0: W proszku, cześć, trzymaj się. W proszku, to znaczy co? Nie ubrana? Kto tu dzwoni? Kto tu dzwoni? Robert dzwoni. Witamy Roberta. Hej, hej.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór, krawcze.
0: No, słucham.
2: Tak, w radiu muszę włączyć. Dasz mi 10 sekund na ogarnięcie się?
0: Proszę uprzejmie, proszę sobie tam ściszyć na spokojnie, wyłączyć wszystkie zbędne okienka, zostawić Skype'a. To taka rada dla może mniej wprawnych słuchaczy, żeby sobie tam wyłączyć radyjko zawczasu. Tak, no i już właśnie...
2: Już jest dobrze, Krawcze.
0: Super.
2: Ty mówisz do mnie jak ojciec prowadzący. Po prostu...
0: Tak.
2: Ciemność mi przeprowadzisz, wyłączyłem teraz radio online, słucham cię przez Skype'a, czyli się dobrze słyszymy, tak?
0: Tak, doskonale się słyszymy.
2: Doskonale się słyszymy. To właśnie tak, ja włączyłem się jak ta koleżanka dzwoniła i dlatego mnie sprowokowała, żeby zadzwonić, ale koleżanka się wyłączyła. Ja chciałem tylko powiedzieć, że będę uczestniczył dzisiaj w audycji, a na razie po prostu będę się przysłuchiwał. Chciałem się przywitać ze wszystkimi słuchaczami.
0: Aha, czyli, no proszę bardzo, co za kultura, to jest właśnie kultura, której niektórym brakuje, ale tutaj widzimy właśnie przykład. Robert Dow zadzwonił, przywitał się, zameldował, zagaił, ale też zadeklarował chęć uczestnictwa w kulturalnej dyskusji. To jest klasa, to jest, uczcie się po prostu. Przepraszam się.
2: Tak, to właśnie, że teraz będę jakby się wsłuchiwał teraz w temat, bo na pewno będą słuchacze dzwonić. Ja będę się przysłuchiwał, także rozłączam się, ale się włączę, jeżeli jakiś temat będzie dotyczył elektroniki, elektryki, informatyki.
0: Aha, dobra. No to super. To w razie czego dzwoń. Hej, hej.
2: Okej. Okay. No to...
0: Oj, niechcący tutaj urwałem, ale to taka audycja dynamiczna, prawda? Więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. W sumie profil tej audycji jest trochę taki, że no może teraz akurat taki zrobiłem, bo luźne gadki to dosyć elastyczna formuła, że tak powiem. No ale teraz od wielu audycji staram się robić tak, że na początku są telefony pojedyncze, a potem już pod koniec, jak się przełączamy na tryb całkiem afterowy, luźny, to już nawet 5 osób na antenie może być. No, a w środku może coś pomiędzy tym, czyli nie wiem, wyjątkowo wpuszczam 2 osoby na antenę, czasem 3, to zależy, ale to wszystko jest jakoś tam zaplanowane, że na początku spokojniej sobie rozmawiamy. Mogą być krótsze telefony, ktoś może po prostu się przywitać, że nie wiem, czy każdy, kto dzwoni do radia, to musi od razu jakiś elaborat tutaj wygłosić, wykład, gość zaproszony specjalny dzwoni, proszę, mów. Chciałbym wam wszystkim, słuchacze, dzisiaj zaserwować odrobinę, tutaj olśnić was wiedzą. Mam notatki, wciągnę sobie, mam cały taki zeszyt, sobie tu porobiłem, szkice, wszystko, mam notatki, będzie wykład, będzie można zadawać pytania, dzwonić, dobrze. Nie, to później ewentualnie. I jak ktoś już jest po, nie wiem, po paru głębszych, to chyba taki profesor. Tu ludzie czekają, tak czasami bywa, nie? Ja tu się śmieję, bo wyłapuję takie różne niuanse, można powiedzieć, w nadawaniu radiowym. Więc jak słucham sobie, czy to tutaj audycji z Nocnego, czy z Enkiego, czy skądkolwiek innego, to sobie analizuję takie różne niuanse radiowe właśnie, typu jak związane z moderacją, z tym, jak się różni ludzie różnie wypowiadają, jak mają różny styl, długość, tematykę, jak często wracają do swoich ulubionych tematów, jak lubią przybierać, powiedzmy, taką bardziej troszkę mentorską rolę, Papa Smurf im się włącza, prawda? Ale jaki pajac na przykład dzwoni, nie za bardzo nic nie wie, wie tam coś tam, piąte przez dziesiąte i tam... Kurwa, chyba kogoś... Przepraszam, przed 23, ale wiercić w pół do dziesiątej? No dobra. Coś nowego. Może się jakiś debil wprowadził, na przykład będzie wiercił o drugiej w nocy dziurę wiertarką z Biedronki. Taka tania była, 9,99, ma najsłabszy akumulatorek taki. I te wiertła tak się gną i takie miękkie są i to się wierci taką jedną dziurę 2 dni po prostu taką wiertarką z Biedronki. No. Jak człowiek miałby jakąś dobrą, mocną wiertarę po prostu z wielkim akumulatorem, udarową, porządne wiertła ze stali tytanowej, po prostu to no, jest dziurka. A jak masz taką z biedry, no to po prostu i tak dwa dni po prostu wiercisz dziurę w brzuchu sąsiadom też. Tak więc kupujcie dobre wiertarki, ludzie, a nie jakieś szmelce. No właśnie, co tu jeszcze? Patrzę sobie, co na czacie, patrzę sobie, co, jakie tematy wpadły mi w oko, w ucho. No, czytałem sobie na przykład ciekawy wywiad z Tadeuszem Baranowskim, legenda polskiego komiksu, autor odpowiedzialny za takie serie jak Orient Man, Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa, Antresolka, Profesorka, Nerwosolka. To brzmi dosyć infantylnie, te tytuły znaczy się, ale komiksy są bardzo wyjątkowe, bo one są takie, że i stary, i młody sobie to poczyta. To ma format jednocześnie bardzo sympatycznej bajki, jak i czegoś z takiej opowieści strawnej dla dorosłego człowieka. Dziwne takie połączenie. Za PRL-u jeszcze takie rzeczy powstawały, się tak bardzo nie targetowało wszystkiego, niby nie, że albo jakiś miś pierdziuszek, albo coś dla starszych. Nie, to tak się po prostu wpadło autorowi do głowy coś, żeby zrobić coś, co będzie jednocześnie czytelne jeszcze dla jakiegoś tam dziecka, ale żeby w tym był też Monty Python, taki humor a la Monty Python, żeby tam było dużo abstrakcyjnego humoru. Humoru, myślę, specyficznego i charakterystycznego dla pana Baranowskiego, no, który jest i rysownikiem, i scenarzystą. I on, no, tworzy komiks od A do Z. Co potem się zemściło w ogóle trochę, bo w kapitalizmie, w PRL-u paradoksalnie komiks w Polsce, komiks polski miał się naprawdę świetnie i było wielu znakomitych autorów, bardzo duże nakłady. Kapitalizm sprawił, że w Polsce zaczęto kupować, powiedzmy, za, nie wiem, za 2000 zł kupujesz sobie prawa do jakiegoś starego komiksu z Ameryki i drukujesz u nas, nie? Za grosze w sumie i całkiem nieźle na tym zarabiasz. No to ile zapłacisz takiemu Baranowskiemu, który robił komiks 2 lata, nie wiem. A tymczasem na antenie Radek jest, witam, hej, hej.
3: Hej, wariaty.
0: Hej, hej, wariacie, hej!
3: Słuchaj, a propos tego wariata, który wierci w kół do 9, czy a która tam jest godzina, to no to niestety podzielam dzisiaj jego los i sam dopierdalam, pomimo tego, że mam urlop u siebie w chałupie, remontuję kurę. Dopiero przed chwilą skończyłem i wyskoczyłem sobie pod towarka. No ale korzystając z okazji, bo słyszałem...
0: To może ty wierciłeś mi to, bo ucichło akurat przed chwilą. Właśnie no, skoczyłem sobie na... No, dzięki, kurwa, to ty tu mieszkasz pode mną.
3: Miałeś się komu nie mówić.
0: Sam nie wiedziałem, widzisz, co za niespodzianka.
3: Ale wiesz co, korzystając z okazji, bo słyszałem, że Robert się zadeklarował odnośnie właśnie jakichś tematów elektrycznych, tak? Dobrze słyszałem?
0: Tak.
3: To mam taki problem. Chyba, że nie wiem, on by mógł wbić na antenę. Aż się wbija i ja mu to przedstawił. Chyba, że mam teraz przedstawić, a potem będę czekał na jego odpowiedź.
0: No, spróbujmy takiej właśnie formuły, że zadaj pytanie, a potem może Robert zadzwoni, ewentualnie wklei na czata na przykład odpowiedź.
3: Okej, dobra, Robert, to słuchaj. Problem jest taki. Założyłem w łazience cztery reflektory LED-owe, które po wyłączeniu przyciskiem żarzą się. Nie świecą się tak normalnie, tylko tak delikatnie się żarzą. No tak jakby, wiesz, nie wyłączały się do końca. Jak to rozwiązać? Taka moja zagwozdka.
0: Świetne takie pytanie do audycji jajcarskiej, satyrycznej, wieczorowej, imprezowej. Jak przymocować kurwa panel do przełącznika, elektryczka? Oźwa,
3: to... Ale słuchaj, najlepsze jest to, że niby jestem jakimś tam elektrykiem, ale nie mam pojęcia, o co kamam w tym. jakieś, kurwa, nie wiem, coś się indukuje, jakaś pojemność, znaczy gromadzi się jakiś ładunek, nie wiem, na przewodach czy coś. Może on będzie coś lepiej wiedział.
0: No to czekaj, bo Robert już tutaj jest. No to połączymy Roberta, nie będę już wyciszał Radka. Robert na antenie, hej, hej, hej, wariacie, hej.
2: Hej, hej, tak jak obiecałem, odzywam się. No to jest kolega z Australii, pozdrawiam, prawda? Dobrze rozpoznaję?
3: Hej, hej, hej.
2: Macie 230 volt w sieci?
3: Słychać mnie?
0: Tak, a ty nie słyszysz nas?
3: Nie, bo powiedziałeś, że mnie wyciszasz. Tak
0: nie, nie, właśnie powiedziałem, że nie chcę cię wyciszać, bo początkowo myślałem, że może będę osobno tutaj wysłuchiwał odpowiedzi Roberta, ale postanowiłem jednak wrócić do formuły tutaj tradycyjnej, czyli dwie osoby na antenie wyjątkowo. Takie wspaniałe osoby.
3: No tak, dość dogadko. Słuchaj, Robert, nie, no panie w Polsce mieszkam, taki krawiec powiedział pod w tej samej klapce.
2: Żarzą ci się ledy, tak?
3: Tak, nie wyłączają się do
2: końca. No to prosta sprawa. Musisz zobaczyć, czy wyłącznik masz na zerze, czy na fazie. Wiesz, o to chodzi, to
3: wytłumaczę. Wiem, no akurat takie rzeczy troszkę tam kumam, no jakiegoś tam sepa mam, ale nie ogarniam, dlaczego mi się indukuje. Skąd?
2: To masz na zerze, czy na fazie?
3: Na fazie mam przełącznik.
2: To jest bardzo dobrze. Skąd się bierze żarzenie? Jeżeli na fazie masz wyłącznik na fazie, to przewód, który tak zerowo idzie, jakby w pętli z tym LEDami. Wiesz, o co chodzi. Idzie do swojego punktu i wraca do przełącznika na fazie.
3: To nie zerowy, tylko fazowy w ten sposób idzie.
2: Nie, nie, nie. Zerowy idzie non-stop. Dlatego się pytam, czy masz czerwony było włącznik świecznikowy, tak zwany, na fazie czy na zerze? Masz na fazie, powiedziałeś.
3: Tak, ale nie wiem, czy się pomyliłeś, ale powiedziałeś, że przewód zerowy idzie w pętelce do LEDa i wraca na przełącznik. To się pomyliłeś, bo fazowy w ten sposób idzie.
4: Jasiu, pan majster powiedział, że jak masz drucik na pętelce i wichajster na przełączniku, to rozumiesz, Jasiu.
2: Za dużo chcę powiedzieć, bo tam trzeba jeden mikrokondensator włączyć między tymi LEDami, ale ja chciałem tylko powiedzieć tak. Idą dwa przewody, zero i faza. Na fazie masz przerwę, czyli włącznik świecznikowy do kinkiety, powiedzmy, czy tam do oświetlenia, idzie zero. Zero przychodzi przez LEDy, jakby na tą fazę wraca do przełącznika. I w tym momencie się indukują te prądy pasożytnicze i powodują ci świecenie. Tego, jeżeli masz na fazie zrobione, to tego nie zlikwidujesz w zwykły sposób, tylko musisz jeden mikro kondensator włączyć tam, gdzie masz LEDy.
3: Ale mikrokondensator na tych mikroprądach się w moment naładuje i on będzie żadnej funkcji.
2: Ale on nie wzbudzi LEDów.
0: Hola, panowie, w tym radiu jest miejsce dla jednego elektryka. Coś mi się tu konkurencja robi. Coś za dużo elektryków, panie, za dużo elektryków. A to jeden wystarczy, żeby obalić, nie potrzeba trzech.
3: A wiesz pan, jakim przewodem należy sfazować bezpiecznik? 16 amperów?
0: Panie, pan się noblisty pytasz, czy ja wiem... Panie, pan się nawet nie śmiej zapytać takie rzeczy.
3: Panie, wiem, że pan nie wiesz, bo się w telewizji ośmieszyłem.
0: Panie, ośmieszył to się pan, proszę pana. Pan jesteś dla mnie, pan, kto pan jesteś? Pan jesteś dla mnie gówno na bucie, co ja zdrapuję.
3: A pan jesteś dla mnie zero, tak jak to zero w tej instalacji pana jest. Takim zerem pan dla mnie jesteś.
0: Ale panie, zerem, ja mogę być zerem dodatnim, pan jesteś zawsze zerem ujemnym.
2: Kondensator tylko MLF, czyli foliowy, 400 V, od 220 nano do 1 mikro. Włączasz tam, gdzie kostka, tam, gdzie podłączasz LEDy i na pewno ci nie zaświeci.
3: Równolegle, tak?
2: Jak równolegle?
3: No równolegle do lampy, czy szeregowo.
2: Równolegle. Nie, równolegle.
0: Słuchacze się pytają, co to jest radioporada? Tak, wujek dobra rada zadzwonił i mówi, jak tu przełączniczek zmontować już tu, Jasiu. Albo jakiś taki program zrobimy w nocnym radio, zrób to sam, jakieś tam, będziemy tu dawać jakieś tipsy, jakąś melodyjkę się zrobi, zrób to sam. Coś takiego.
3: Dobra. Ostatnie pytanie, się rozłączam, zadzwonię później, jak się trochę bardziej wstawię i będzie bardziej afterowo. Jak już podsumowałeś temat z wstawianiem jakiegoś elementu w obwód, to może nie lepszy byłby rezystor? Równolegle?
0: Tak. Tak, dużo lepszy byłby. Dobrze, to z tym może optymistycznym akcentem odpowiem tutaj za Roberta. Dobry byłby to.
2: Na 400 V od 220 nano do 1 mikro.
3: Ale to cały czas o kondensatorze mówisz, a co o rezystorze powiesz? Czy do dupy temat?
2: Znaczy...
0: Świetny temat.
2: Prąd, który bierze ten prąd, tak? Który ci zasila jakby migotanie tych LED-ów.
3: No tak, bo tam się i tak to będzie gromadziło, więc te mikrowaty będzie mi do usranej śmierci konsumowała ta instalacja.
2: Ale spróbuj.
3: Chodzi tylko o to, żeby mi żarówka kurwa nie świeciła, bo wchodzę o 3 w nocy do łazienki i mam kurwa nie wiem.
0: Człowieku, mam dla ciebie znakomite, moim oczywiście zdaniem znakomite, jestem myślą, co tam chcą, rozwiązanie, proszę na ciebie, musisz zbudować pewne urządzenie. I to wszystko, człowieku. Tylko tyle i aż tyle. Musisz zbudować urządzenie pewne. To nie będziesz płacił za prąd.
3: Ale strzałkę do środek? Halo, halo?
0: Dobra. No to co, panowie? To już sobie tutaj pogawędziliście o technikaliach. Zawsze się możecie spiknąć gdzieś tam na prywa i sobie pokazywać tam kabelki, coś.
2: Jeżeli poprowadził do światła 3 przewody, prowadziłeś 3 przewody?
3: Nie uziemiałem. Nie uziemiałem.
2: Ale według TSN normy powinno być 3 przewodami. Nawet do obudowy jakiejś tam lampy powinno być przewód ochronny poprowadzony.
3: No to ci mówię, nie uziemiałem. 3 przewód wykorzystałem sobie jako drugą fazę na świecznikowym przełączeniu.
2: Jasne, że czyli na 2 przełączasz, nie?
0: Kurde, ale oni są specjaliści, słuchajcie. Ja jestem w szoku. Trzeba zmienić im ksywki, jakieś takie bardziej z prądem związane, nie wiem, Raiden. Albo
3: porażony.
0: Albo jakiś Shocker, albo jakiś ten, jakiś...
2: Próbowałeś ten kondensator włączyć?
0: Zeus, Bóg piorunów. Tesla.
3: Nie spróbuję, bo już dzisiaj kończę.
0: Tesla już zajęty.
2: Ładne zadanie, jeśli na przykład nie ma zachodu słońca, no przecież każdy ma jakiś kondensator w domu, nie? Aby był na 400 V, bo to chodzi o to, żeby nie było przebicia.
3: Krawie, co, ty masz jakiś kondensator w domu?
2: Kurwa, ja mam całą szafę kondensatorów, no.
0: Chyba w różnych urządzeniach są kondensatorki, nie?
3: To nie rozpierdolę telewizor, żeby kondensator do lampki wlutować.
2: Który jest 400 V, no. Ale chodzi o to, żeby było bezpiecznie. No po prostu włącz to równolegle tam przy tym ledzie, w tą kostkę, gdzie przykręcasz ten swój żrandol. Sprawdź, czy zadziała. Ja jestem pewny, że zadziała, a za to, że zadziała, no to postawisz mi.
3: Dobra, dziękuję ci, Misiu Kolorowy, za poradę.
0: No nie wiem, czy to zadziała. Panowie, ja mam wątpliwości, czy to zadziała. Tak się wsłuchiwałem, przeanalizowałem całą tą naszą rozmowę tutaj, 20-minutową, w tym temacie właśnie. Ja nie wiem, czy to zadziała.
3: Kurde, ja też nie wiem, ale wiem, co zadziała teraz na pewno. Dobrze.
0: Co zadziała?
3: O, właśnie przyjechałem na chatę ze sklepu, odpalam piwo i jadę na grunt.
2: Zrobi zwarcie, bo na pewno na oświetleniu masz B10, to na pewno
3: zostało. B6 mam na oświetleniu.
0: Nie, znowu ten temat, nie, gdzie, tak, dobra, to już wszystko wiemy, kochani, dobra, na oświetleniu.
3: Dobra, Robert, tak około 10 godziny audyty się spikniemy.
0: Dobra.
2: Ale to ja mówię. Nie będziesz miał...
0: Robercie, nie zaczynaj znowu, nie. No, to były ciekawe porady, bez wątpienia. No ale dzisiaj taka audycja, trochę właśnie różne tematy, no to lecimy z następnymi. Dziękujemy Radkowi i Robertowi, trochę takie podobne imiona, Radek, Robert. No.
2: Kawkę, tu moja żona powiedziała, że chce dać temat. poradę.
0: Temat poradę?
2: No bo ty tak powiedziałeś, dziękujemy Robertowi Radkowi, to może od mojej żony jakiś temat poradę.
0: A, Radek, dający radę, Radek.
5: Matias da 1983, żeby ale to
2: nie jeździło. To ja tu odwracam telefon złotych. Teraz moja żona za temat na audycji. Proszę bardzo, mówię Asia.
6: Dzień dobry, czy mnie słychać?
0: Dobry znakomicie, wieczór. Witam, o zdrowie pytam.
6: Moja rada taka, jako żona elektryka. Jak coś nie tyka, to trzeba wyłączyć z...
0: I wezwać elektryka. Jak coś nie tyka, wezwij elektryka. Takie zawołanie.
6: A jak elektryk nie idzie, to trzeba wyłączyć z... po prostu z prądu, wyłączyć i włączyć i wszystko działa.
0: No, proste. Jak coś wam tam nie pyka, to nie dzwońcie po elektryka. Włączyć i wyłączyć światełko i wszystko będzie pięknie, ładnie znowu zacznie działać. Ja tak zawsze robię. Ale ostatnio się nie udało i właśnie... Długo się mocowałem z korkami, wywalało te korki, jakieś spięcia, napięcia. Okazało się, że był za krótki korek po prostu. Nie wiedziałem, że korki mają różną długość, że troszkę się różnią. I tam był taki na monetę jakoś dosztukowany, czy coś, nie wiem, to zwarcie się robiło. Nie róbcie tam nic na okrętkę, zwarcie, na monetę, coś. To jest takie kombinatorstwo, które się może źle skończyć. Wam się popsują urządzenia elektryczne albo się pożar zrobi, no...
6: Też dobra jest dewiza. Samo się zepsuło i samo się naprawiło.
0: No, dokładnie.
2: Ja jestem najlepszy. Ja wykonywałem elektryczność.
6: Tak, przyznaję, Robert.
2: Najlepszy jest.
6: Najlepszy. To tyle tylko, dziękuję.
0: No to coś ma Robert takiego... z naszego tego, z byłego prezydenta Lecha Wałęsy, bo ma też wysokie mniemanie o sobie. Mówił właśnie przed chwilą, najlepszy byłem, a jednocześnie elektryk. No to, a czy jest wąs? A czy jest wąs?
6: A jak umie mówić jak Wałęsa? Robert, proszę cię, powiedz jak.
2: Można powiedzieć tak, że jak mamy mówię, to nie wiadomo, czy to jest plus minus, ale my to zawsze mówimy, że plus i minus to daje minus.
0: No, to jakaś podróba. Zaczęli mnie naśladować.
2: No, nie ma takich podrób. To jest jeden tylko jeden, to jest taki tam nawias, jeden taki robak. No, Robert, to jest pan Wałęsa i proszę wszystkich słuchaczy, zauważyć, że taki jeden krawędź to jest taką podróba w Wałęsie. Ja jestem tu, ja tu będę, ja tu mówię, ja tu jestem.
0: Panie, nie jesteś żaden Wałęsa. Pan jesteś sztucznie stworzonym tworem, żeby mnie, wielkiego człowieka, wyszydzić, pohańbić, wyśmiać. A co ja zrobiłem? A co ty zrobiłeś? Klonie, ty udawaczu. Ja, taki jak ty w skarpetkach, pogonię.
2: Panie, panu to ja mogę nogę podać.
0: Panie, ja panu mogę też nogę i to lewą nogę, panie. I tak pana kopnę, a prawą pana tak kopnę w dupę, że się pan lewą przeżegnasz.
2: Do umycia, panie.
0: Panie, do umycia, do wymycia, to są panie tacy jak pan. Ja pana kopnę, pana już nie powiem, gdzie kopnę w dupę. Pana kopnę, pan będziesz leciał i pan będziesz śpiewał, panie, na moją cześć, hymny. I panie, będziesz pani lewą nogą się przeżegnasz, będziesz załatwiony, pan będziesz rozdupiony. Pan jesteś nikim, zarem dla mnie w ogóle. Nie, dobra, przepraszam, bo jeszcze obrażę Roberta.
2: Przykłady, tych właśnie, to są przykłady sił, które u nas, my jesteśmy tu, a wy staliście tam. A to są przykłady, właśnie takie przykłady. I tak jesteśmy coraz bliżej prawdy i nigdy tej prawdy nie osiągniemy, ponieważ nasz cel... Nie no, żartuję, krawcze.
0: Szanowni słuchacze i wy, nocniki, był to przed chwilą przykład, aby po raz kolejny podszywać się pod pewne osoby. I chyba wszyscy wiemy, o kogo chodziło. Żeby się znowu śmiać z kaczora. Tego kaczora. Tego samego, dzięki któremu mamy to, co mamy. Brawo! Oho, tłumy mdleją.
7: Ty nieostyczne, wyrwane z naszej polskości, te siły sionistyczne są niepolskie. Ich trzeba wyrwać z korzeniami.
0: Widzicie państwo, gdzie stoją, skąd nadają ci, co tak mówią. TW Robert. To chyba jest znane każdemu. I to będzie wyciągnięte. W tym radio.
8: No dobry jest, nie? Dobrze, ale dobry jest.
7: Pomożecie?
0: To mnie zaskoczył. Słuchajcie, no dzisiaj mamy takiego batla na antenie na głosy. No i Robertowi się udało mnie właśnie załatwić kim? Gomułką? Towarzyszem Gierkiem, przepraszam, tak?
7: Pomożecie?
8: Gierek.
7: Pomożemy. Górników tak mówił, nie pamiętasz? W 74.
0: No tak, coś takiego było. No to już tak jak przez mgłę, bo to już takie lata, gdzie tam, nie wiem.
7: Ale wiesz co, Krawcze ci powiem? No. Kurde, to po prostu te parodiujesz te głosy, ja jestem pod wrażeniem.
0: No tobie moja... też nieźle naprawdę wychodzi, stary. Znaczy, stary, przepraszam, ja, tak mówię do ciebie, Robercie.
7: Ja jestem stary. I nie pytaj mnie o cień mgły. Ostry. Może się zwracać też do mojej żony. Możesz się zwracać do ciebie, Asiu? Możesz.
6: Zaklinałam, że tu w ogóle nie będę brał.
7: Ale ja ją wciągnęłem za już takie nocne radio. Wciągnąłem. Widzisz, jak to jest pięknie? Słuchaczkę tobie dodałem.
0: No, ja się cieszę, nawet nie wiesz jak bardzo. To jest zawsze bardzo miłe. Takie w ogóle radyjka, gdzie dzwonią i mężczyźni, i kobiety, to są najlepsze. Dużo ich nie ma, no ale się tym bardziej cieszę, że to nocne radio jest wśród tej nielicznej grupy, gdzie można usłyszeć często i kobiecy głos, i męski, no i coraz częściej właśnie żeński głos.
7: Teraz, Krawcze, mogę coś na poważnie?
0: Pewnie.
7: Na poważnie?
0: Mów, no właśnie, mów takiego... Robercie, mów.
7: Nie wiem, czy jak początki Radia Z pamiętasz. Pamiętasz coś takiego?
0: Początki Radia Z, no tak nie za bardzo chyba.
7: No to ja ci powiem, bo ja pamiętam. To było coś takiego, Radio Z nocą. Nie i słuchacze dzwonili, było można się wypowiedzieć i takie coś. Akadera też miała takie coś. W mainstreamowych mediach nie ma możliwości uczestnictwa na żywo w audycji. Wiesz, jak to jest ważne, co ty robisz? Na przykład w takim radiu internetowym może to słucha 100-200 słuchaczy, ale to jest ważne, że każdy, nie wiem, bo to Krawic ma tam na bieżąco, bo to jest internetowe, to można sprawdzić, ale nawet niech będzie na przykład 100-200, nie? To jest ważne, że na przykład można sobie tak porozmawiać, ludzi poznać, tego już nie ma, to jest, zobacz, radio jest tylko z komputera, playlista ustawiona, wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: Pewnie, zgadzam się z tobą w 100%, Robercie, ja myślę, że właśnie

0: I był kolega i przyniósł pieniądze, a ja mówię, nie strzelam. No i tak agor. A co to agor? No i mówię, kurwa, wlazłem tam i patrzę, że to taki rynek. Mówię, a jak rynek, to jest mój. Dobry czy nie?
1: To ja się pana zapytam, co to za miechnik, który się nie zacina?
0: Nie zacina się, ale zawsze jakiś zatnie się to oka.
2: U Roberta to wyszedł jakiś dziwny michnik z alternatywnej rzeczywistości, który się w ogóle nie zacina. Bo może się czegoś nie przestraszył, na przykład jak był mały, albo mu nie przerywano, jak był mały i się nie zacina.
0: Ja może się pochwalę, do wanny wchodziłem sam.
2: No i bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, to czekam na następne telefoniki, a wam już dziękuję za odwiedziny na antenie. No i w razie czego, to jak będziemy jeszcze siedzieli, to zapraszam do dzwonienia jeszcze raz z powrotem. Nazad.
0: No to pozdrawiam się, rozłączam.
2: Hej, hej, papa, trzymajcie się. A wysłuchacie luźnych gatek, relaksacyjnych dzisiaj, takie imprezowe sobie, żartujemy.
3: Co pewnie nie wszystkim się spodoba, takie żartowanie sobie, a ja dostałem znowu donate'a, już trzech
4: Sandra
3: nie odczytałem.
4: Sandra 30, krawiec matka siedzi z tylu, wansażonci sponsorzy nie spiecie 250 zł.
2: To wam się przyznam, że to... Babcia mi zawsze wysyła. Babcia Sandra mi zawsze wysyła. To... Nie no, żartuję, to nie babcia. Chciałem was w konia zrobić. To kto inny? 250? Really? Kurde, a co ty będziesz jadła? Słuchajcie, bo ja się boję, że to są tacy słuchacze, którzy już tam mają rachunki niepopłacone, na starym materacu śpią. Jakiś telewizor Neptun tam gra zepsuty. I tak też chciał taką jakąś smutną muzyczkę na skrzypcach włączyć, podkreślić. W jakich warunkach może żyć sobie taka Sandra. I ona nagle w oszczędności całego swojego życia. Ciężko zachowane 250 zł. Ona mówi, wyślę Krawculkowi kochanemu, bo takiego drugiego radia to ze świecą szukać. Ojciec Tadeusz, przepraszam, kapitan Krawiec na pewno się ucieszy. Już mu do koperty, oj, tam biegnie. No i wysyła. I ja nie wiem, czy to jest moralne. Ja nie wiem, czy to jest moralne, kochani. A wcześniej był jeszcze Matiazda. Żeby ich nie popieściło, i się śmieje tutaj, tych elektryków. Aha, rozumiem, że się trzech elektryków spotkało. Raiden, ten, Zeus, Thor może, no, będzie Thor lepszy, modniejszy dzisiaj niż Zeus. Albo Tesla. Tesla, Thor i Wałęsa, trzech wielkich elektryków na antenie. No i tak się, taka elektryzująca rozmowa, że aż się spięcie zrobiło, wywaliło radio, serwery, wszystko. No, i to miał chyba na myśli właśnie Matiazda. Dzięki, człowieku, dzięki. I Artur, też w ogóle zacny donate, 5 dyszek. I tak, pozdro krawiec, 5 dyszek. To musi być bardzo bogaty człowiek, bo jak on 5 dyszek rzuca... Wiecie, jak ktoś już dla niego to jest wydatek, to coś napisze tam dłuższy jakiś, no, bo... A jak to dla niego jest jakiś taki bogacz, przebrzydły, co się nakradł, co wszystko ma, to właśnie dla niego to 5 dyszek. Pozdro, krawiec, nie? A ja to tak rozszyfrowałem. I stąd właśnie mam tu takie wnioski. Kto jest, jaki status społeczny, czego się po kim spodziewać? Już tu teraz teczki uzupełnię. Dajcie mi chwilę, muszę teczki uzupełnić. Nic nie zostanie zgubione w nocnym radio. Już ja tego dopilnuję. Zbieramy wszystkie informacje o słuchaczach, wnikliwie analizujemy.

zanalizujemy, kto jest po czyjej stronie i wyciągniemy pewne wnioski, ale wtedy, kiedy będzie trzeba. Wtedy właśnie wyciągniemy teczki.

ktoś tu podobno Stallonego potrafi? To do mnie zaczepka? Tak mnie zaczepiasz, że co? Że niby jest tu taki jeden, ale on wcale nie potrafi Stallonego, tak? Czekaj, kurwa. W takim razie. You wanna fight me? Yeah, you wanna fight me? Yeah, I know you wanna fight me. Listen, man. If you wanna fight with me, I will crush you. Because I'm fighter! Fighter! No to taki Rocky powoli. Adrian! No, ale to... No, to wiem, to taki sobie, no, ale to nie we wszystkim muszę być doskonały.

domu donosi, że podsłuchy zainstalowane w kurcze pieczone w tej sieci, w której robię zakupy. Dziwnym trafem akurat tam kupuję pieczonego kurczaka. A on mnie tu informuje, że podsłuchy zainstalowane. W co grasz, człowieku? W co ze mną grasz? Uważaj, bo chyba za dużo wiesz. Nie radzę nikomu, żeby coś tu próbował, jakieś podsłuchy mi zakładać, czy mnie wyszpiegować. Znam sztuki walki, origami, na przykład jedna z tych sztuk walki. Ja się nie patyczkuję od ogółem. Rzucam się od razu, krztań przegryzam. To się od Etama nauczyłem w Nocnym Radio. Ja się od razu rzucam, przegryzam krztań. Ja po prostu jednym ciosem zabijam. Ja jestem bardzo spokojny, ale jak już ktoś mnie wkurzy, to zabijam jednym ciosem po prostu. Już nie ma co zbierać.

0: co za newsy jeszcze tutaj są. Polska wódka trzecią marką w rankingu światowym. No w rankingu wódek, nie? Kto tam, zaciekawiło mnie, kto był przed nami, kto zajął zaszczytne pierwsze i drugie miejsce? Zaszczytne drugie, znaczy się, no i trzecie, a pierwsze to nie jest zaszczytne. To jest po prostu pierwsze. Albo też może być zaszczytne. No zresztą nieważne. Zaszczytne, niezaszczytne. Absolut z Francji, drugie. A na pierwszym Smirnoff z Wielkiej Brytanii.
1: Absolut z Francji, drugie. A na pierwszym Smirnoff.
0: O, słyszę, że dobrego radia słuchasz. Pochwalam. Ja też lubię nocne radio. Też sobie czasami słucham, puszczam sobie. Tak jak Etam właśnie, który się dodzwonił, też sobie tam słucha w tle nocnego radia. Bardzo dobrze, słuchamy, ale...
2: Kurczę, zdążyłem usłyszeć, że Smirnowa na pierwszym. Ja kiedyś wypiłem sobie Smirnowa, pół litra. Powiem, że to jest tak